0: się na hasła, a organizatorów protestów musiała upominać policja.
1: Mogę pochwalić się tysiącami kontaktów z dzikami i nigdy nie zostałem przez nie zaatakowany.
0: Jak mówi Mariusz Kaczmarczyk z inicjatywy Nie Trzaskać Dzików, wojewoda mazowiecki przyjętą przez sejmik uchwałę powinien unieważnić, bo ta pod obrady trafiła bez konsultacji.
1: Powinno to oznaczać automatyczne usunięcie jej z obiegu prawnego.
0: Odłów i uśmiercenie to jedyne skuteczne rozwiązanie, mówili kontrmanifestanci z Ruchu Narodowego oraz Konfederacji na czele z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem.
2: Jeżeli jakaś populacja jednego gatunku jest w nadmiarze, to trzeba ją redukować, inaczej jest zaburzona równowaga w ekosystemie.
0: Organizacje walczące o prawa zwierząt już zapowiedziały, że takich protestów będzie więcej. Mają też się odbywać nocą i objąć lasy miejskie. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Drugi mecz i drugi bez zwycięstwa. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Sztokholmie ze Szwecją w drugiej kolejce Ligi Narodów. Biało-czerwonym nie udał się więc rewanż za spotkanie o awans do Mistrzostw Świata. A mecz oglądał Przemysław Pozowski.
4: Tak jak w marcu w meczu barażowym, tak we wrześniu w drugim meczu w Lidze Narodów Polska przeciwko Szwecji w Sztokholmie straciła 3 bramki. Pierwszą już po niespełna 10 minutach po rzucie rożnym głową zdobył Nygren. Potem fragment dobrej gry reprezentacji Polski uwieczniony bramką Szymańskiego tuż przed przerwą po ładnej kilkunastopodaniowej akcji, ale w drugiej połowie zamiast pójść za ciosem to strzelali Szwedzi, najpierw Ajari, a potem Wiktor Jokeresz, a więc 3-1 dla reprezentacji Szwecji, a biało-czerwonym zostaje piątkowy mecz z Rumunią na Stadionie Narodowym, Rumunią, która przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Przemysław Pozowski, TOK FM.
3: Książka Fleck ocalony przez naukę, napisana przez naszą redakcyjną koleżankę Annę Wacławik i Marię Ciesielską, zdobyła nagrodę naukową imienia Jana Jędrzejewicza. To reporterska biografia Ludwika Flecka, urodzonego w końcówce XIX wieku we Lwowie, polskiego mikrobiologa i filozofa nauki. O pracy nad nią opowiada Anna Wacławik.
5: Trochę pracowałyśmy metodami detektywistycznymi. Każda z nas trochę inaczej i operując swoim warsztatem, uczyłyśmy się od siebie też tych warsztatów. Maria ma ten gen gończy w archiwach, potrafi znaleźć perły i wie, jak się w nich poruszać. Jest historyczką medycyny z dużym dorobkiem, a ja jestem niezła w terenie. Znaczy, ja przeciągnęłam Marię po nieczystych podwórkach dawnego Lwowa z różnymi przygodami.
3: Nagroda naukowa imienia Jana Jędrzejewicza przyznawana jest corocznie dla najlepszej polskojęzycznej książki poświęconej historii, nauce i technice. Nad ranem na wschodzie i południu mogą pojawić się gęste mgły. W ciągu dnia sporo słońca i ciepło, od 17 stopni na północnym wschodzie i w Karpatach, około 20 stopni w centrum, do 24 na zachodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pan Ryszard Petru, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum i zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dobry.
7: A ta komisja właśnie dziś się zbiera.
8: Tak, o godzinie 14.
7: W sprawie wniosku, wstępnego wniosku Trybunału Stanu dla Adama Glapińskiego. Kolejni świadkowie, to już ostatni świadkowie?
8: Prawdopodobnie będzie to ostatnia runda, aczkolwiek nie mogę wykluczyć, że pojawią się nowe propozycje i jesteśmy na etapie przygotowania raportu końcowego, który powinien trafić do Sejmu. Nie chcę deklarować żadnych terminów, ale to się musi odbyć w tym roku.
7: 20 lipca, gdy udzielał mi pan wywiadu w EKG, mówił pan, że ma nadzieję, że te prace zakończą się we wrześniu. No rozumiem, że to się już nie wydarzy, no bo...
8: No dzisiaj jest wrzesień cały czas jednak.
7: No ale jeszcze 2 dni, to nie wiem, czy nie za mało tego września, żeby zakończyć.
8: Panie redaktorze, nie wszyscy świadkowie zgłaszają się na pierwsze zaproszenie, potem przychodzą na drugie. To jest ten przypadek między innymi, także... Znowu, nie chcę mówić, wie pan, sam za całą komisję, no bo to jednak jest grono, które podejmuje większością decyzję, ale wszystko na to wskazuje, że finiszujemy.
7: I będzie jakieś przyspieszanie w tej sprawie?
8: Będzie finalizacja. Ja bym nie nazwał tego przyspieszeniem, po prostu zebranie zeznań świadków i wybranie tych zarzutów, które się potwierdzają mocnym materiałem dowodowym.
7: i to po raz kolejny, tak w nawiązaniu do tego 20 lipca, mówi pan, to znaczy mam rozumieć, że wśród tych zarzutów, które znalazły się we wstępnym wniosku, są takie, które w pana opinii potwierdzają tak. się i będą we wniosku do Sejmu.
8: Tak, no inaczej nie może być, nie można postawić nowych zarzutów niż te, które były we wniosku, czyli nie może być tak, że pojawi się jakiś nowy wątek, który odkryjemy w trakcie i postawimy tego zarzut.
7: A zechce mi pan powiedzieć, które są najbardziej...
8: Nie mogę, dlatego że to jest komisja za zamkniętymi drzwiami i ustawa nam nie pozwala przekazywać informacji z komisji.
7: Dopytuję to też dlatego, że dosyć długo te prace trwają i ma pan pewnie podobne, no nie wiem jakie ma pan, ale ja mam takie wrażenie, że też już ani ta sprawa opinii publicznej nie rozgrzewa. Mam też podejrzenie, że niewiele osób już pamięta o tym, że taki wniosek był i co znalazło się w jego...
8: No tak, ale pan mówi w tym aspekcie psychologiczno-politycznym, a tutaj chodziło o to, żeby też, bo to jest bardzo poważny zarzut, mamy prezes NBP, który jednak jest prezesem
7: urzędującym.
8: I wniosek, który by powinien skutkować tym, że on traci to stanowisko, czyli to jest jednak inna waga przez wszystkich parametrów, porównując to przykład niż pan, na przypadku pana Świerskiego, który jest byłym prezesem Krajowej Rady, prawda?
7: Panie przewodniczący, to jeszcze pytanie o ten Narodowy Bank Polski. Słyszał pan o takiej przez portal Money.pl ujawnionej sprawie podwyżki dla prezesa Glapińskiego?
8: Widziałem to w portalach właśnie, także nie wiem, czy ja coś więcej wiem niż te informacje.
7: W miniony piątek był gościem naszym członek Rady Polityki Pieniężnej, pan Ludwik Kotecki. Rada nic nie ma do podwyżek zarządu NBP, no ale jak sam powiedział, dostał maila w kopii od jednego z członków zarządu, który wnioskowałby wniosek o tę podwyżkę dla profesora Glapińskiego zdjąć z porządku obrad zarządu. Pana, no nawet jeżeli niewiele pan więcej wie, oprócz tego, że chodzi o podwyżkę rzędu 200 tysięcy złotych w skali rocznej, pana to jakoś oburza, czy nie? Czy
8: na pewno trochę bulwersuje w sytuacji, kiedy mamy napiętą sytuację ogólnie w finansach publicznych.
7: No ale to nie z budżetu będziemy mówić profesorowi.
8: No wie pan, nie ma zysku NBP i tak dalej, prawda?
7: No nie, no umówmy się, no my musimy, to jest ważne, że nie ma zysku, a tu będzie podwyżka?
8: No nie, no chodzi o to, że to tak...
7: Teraz może będzie.
8: No wie pan, przed chwilą pan się powołał na postrzeganie przez opinię publiczną, no to wydaje mi się, ten aspekt jest ważny, szczególnie, że inflacja nie jest tak wysoka, jak na wcześniejszym etapie zarządzania bankiem przez prezesa Glapińskiego. Nie widzę powodów w tym momencie jakiejś większej podwyżki, no bo ona powinna być uzasadniona. Natomiast przyznam, że za mało wiem na ten temat. Natomiast generalnie jest tak, że prawdopodobnie jest to zgodnie z prawem.
7: No tak. No,
8: żeby było jasne.
7: Ja nie mówię o działaniach pozaprawnych, tylko bardziej się dopytuję o taką refleksję, jakąś
8: Opinia publiczna powinna to ocenić.
7: A pan jak ocenia?
8: Panie redaktorze, trochę za mało wiem na ten temat, jakie było uzasadnienie, z czego to wynika. Natomiast jeżeli chodzi o podejście do podwyżek, no to jednak w administracji publicznej, szczególnie na tak dobrze płatnym stanowisku, raczej to powinny być podwyżki inflacyjne, a nie ponad inflację.
7: No, inflacja jednak rośnie, więc...
8: Wiesz pan co, no to jest... My jesteśmy w okolicach 4%, co nie jest nisko, ale jednak porównując z tym, co było za czasów PiSu, kilkanaście procent rocznie, no to jest istotna różnica na plus oczywiście.
7: Panie pośle, pan by jednoznacznie doradzał prezydentowi, by podpisał ustawę o tych paliwach, to znaczy o tym podatku od zysków?
8: Nie, ja bym prezydentowi nie doradzał. Uważam, że powinien podpisać w sytuacji, kiedy... No, powiedzmy sobie szczerze, mamy sytuację bardzo zmiennych cen na rynkach, bardzo reagujących na globalne wydarzenia i na tych wahaniach, niepewnościach koncerny zarabiają. W ostatnim okresie mieliśmy dosyć istotne spadki cen ropy na rynkach światowych, nie widać tego na stacjach benzynowych. Cały czas widziałem benzynę 95 po 8,15. W związku z tym, bez wątpienia, na tych ruchach koncerny zarabiają. 60% ponad paliwa w Polsce sprzedawane jest za pośrednictwem Orlenu. To pokazuje de facto pozycję prawie monopolistyczną i to nie jest w porządku do końca, że jednak jeszcze spółka Skarbu Państwa zarabia tak duże pieniądze, a my jako kierowcy odczuwamy to i też odbija się to na inflacji. To jest jednorazowe, nie jestem zwolennikiem nigdy nowych podatków, ale to jest jednorazowy strzał, który mówi o nadzwyczajnych zyskach, które miały miejsce wcześniej i nie jest do końca dla mnie zrozumiały taki opór prezydenta.
7: Prezydent ma swoje argumenty tutaj. Powtarza się ciągle ten sam niekonstytucyjności tego przepisu.
8: No tylko pytanie, jak... No tak, tylko jak do przodu wie pan, to musielibyśmy w podatek wprowadzić na przyszłość, który daje możliwość opodatkowania w każdej chwili nadzwyczajnych zysków, które nie wiadomo jakby było, jakby definiować.
7: Nie widzę... Ale rozumiem, że pan zgadza się z taką, z takim przesłaniem, czy taką argumentacją, której używa z kolei premier, że jeśli tej ustawy nie będzie, no to rząd traci możliwość jakiegoś ponownego zadziałania na rynku, na rynek.
8: Bez wątpienia tak, bo no popatrzmy, co się... Mamy projekt budżetu na rok przyszły, na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie zresztą omawiany. Bardzo wysoki deficyt, dosyć napięta sytuacja, obniżka ratingu przez Moody's. No to wszystko pokazuje, że naprawdę ta przestrzeń do jakichkolwiek działań nie chce być ograniczona, jest prawie że zerowa.
7: Czyli trzeba tutaj przytoczyć słowa Jacka Rostowskiego, pieniędzy nie ma i nie będzie?
8: Nie, pieniądze są, tylko są źle wydawane. Jest dużo marnotrawstwa w ochronie zdrowia.
7: W którego pan jest członkiem zaplecza politycznego, źle wydaje pieniądze.
8: W ogóle polskie państwo nie wydaje optymalnie pieniędzy publicznych i doskonałym przykładem tego jest ustawa, którą przyjęliśmy ostatnio w połączonych komisjach deregulacji polityki społecznej. Odzyskiwanie starych składek ZUS-u kosztowało, których pozyskiwaliśmy 13 milionów złotych, kosztowało 130 milionów. Uwaga, żeby odzyskać 13 milionów, państwo wydawało 130, czyli traciło na tym prawie 120 milionów rocznie przez wiele lat. Ja mówię tylko doskonały przykład.
7: Bo bardzo często, nie wiem czy pan pamięta, to jest moje naturalne skojarzenie, gdy pan podał ten przykład, używano takiego porównania... Wybieranie tych, którym naprawdę jest potrzebne 500, a teraz 800 plus, kosztowałoby państwu zbyt dużo niż danie wszystkim.
8: To nie jest prawda.
7: Ale pamięta pan, że był taki
8: argument. Tak, był argument, natomiast dzisiaj w tym systemie, gdzie jest wszystko mamy w komórce, jest AI, naprawdę, na Boga, to nie jest żaden problem zrobić odcięcie. Tak samo jak nie ma problemu, jakoś nie ma problemu, że te progi podatkowe, które były niewaloryzowane przez lata, no co chwilę ludzie więcej zarabiają.
7: Jest propozycja, żeby waloryzować.
8: Uważam, że progi powinny być automatycznie waloryzowane i chcę nawet zapowiedzieć, że ja zgłoszę taką poprawkę na przyszłość, żeby w Polsce progi podatkowe były waloryzowane o inflację. To pan redaktor akurat, a nie ja.
7: To się jeszcze nie zdarzyło, ale trzeba się przyznać, tak, to ja swojego telefonu nie wyłączyłem, nie wiem jak to się stało. Państwa bardzo przepraszam.
8: Poniedziałek. Przyjmijmy, że to jest poniedziałek.
7: Jest pan
8: jeszcze wydanie EKG.
7: Niezwykle życzliwy, tak.
8: Wracając tylko do kwestii, uważam, że progi muszą być waloryzowane automatycznie, inflację. Ja rozumiem, że nie mamy dzisiaj przestrzeni, żeby zrobić tego wstecz w sposób istotny, ale możemy zrobić to do przodu. Tak samo jak waloryzowane są emerytury i na przykład są podwyżki również w sferze budżetowej i to musi być połączone, bo to inaczej będzie bardzo... Inaczej inflacja staje się wprost ukrytym podatkiem.
7: No tak. Z jednej strony pan mówi o tej waloryzacji progów i można powiedzieć od drugiej strony brak waloryzacji progów podatkowych, czyli tego momentu, kiedy przechodzimy do kolejnej składki do kolejnego progu... stawki podatkowej, brak pomysłowa, jest po prostu podwyżką podatku taką coroczną, a z drugiej strony sam pan wspominał o tym, że ta sytuacja w finansach publicznych jest napięta, to ja na koniec mam do pana pytanie o przyszłość, o 27 rok. Czy w pana opinii z wiedzy i doświadczenia w sprawach ekonomii, gospodarki, finansów publicznych istnieje według pana realna groźba, że w przyszłym roku relacja długu do PKB przekroczy kolejną granicę?
8: Istnieje groźba, oczywiście to jest pochodna bardzo wielu czynników.
7: 55% i uruchomienia...
8: A, 55% istnieje wysokie, tylko będziemy wiedzieć to rok później.
7: Rok później, ale wtedy trzeba będzie przyjąć sanację finansów publicznych.
8: Tak, tylko ważną rzeczą jest, to też polecam wszystkim słuchaczom, dokument, który przygotowała Rada Fiskalna. Opinia do budżetu, które pokazuje...
7: Ja myślę, że w tym tygodniu będzie ciekawszy dokument. Rządowy, strategia zarządzania długiem.
8: Ale ta opinia ma tę zaletę, że pokazuje chociażby, że tylko 1/4 przyrostu deficytu to jest... przyrostu deficytu to są wydatki zbrojeniowe. Reszta to są odsetki, prawie 100 miliardów złotych rocznie będziemy wydawać na obsługę długu.
7: Ja to mówię, że w błoto 100 miliardów.
8: No wie pan, oczywiście zawsze jak się bierze kredyt, to się płaci odsetkę, ale ma pan rację, nic z tego nie wynika tu i teraz.
7: Po prostu żal, że 100 miliardów tak, takich pieniędzy, a będzie więcej.
8: Na wydatki socjalne, przyrost wydatków socjalnych, też o 1/4 i wynagrodzenie. No i trzeba na to popatrzeć, bo mamy takie dwa aspekty. To są, o czym pan powiedział.
7: Wie pan, że na to będzie patrzył przyszły rząd, ten nowy.
8: Tak, ale chodzi o to, że, no przyzna pan to, co pan powiedział przed chwilą, im niższe oprocentowanie obligacji, im niższy dług, tym mniejsze od niego odsetki, to jest ponad 107 miliardów złotych w roku przyszłym.
7: A będzie?
8: Bardzo dużo.
7: Ryszard Petru, poseł, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum i wiceprzewodniczący między innymi Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
9: Rafał Hirsch, witam serdecznie w Radiu Tok FM. Czas na kolejną odsłonę magazynu EKG. Co tam na rynkach finansowych się w tej chwili dzieje? Na warszawskiej giełdzie WIG20 idzie w górę, ale 0,01% zaledwie, więc tak właściwie jakby stał w miejscu. Złoty znów trochę traci na wartości. Dolary po 3,85 zł, euro 4,38 zł, więc to jest o 1 grosz więcej niż w piątek, a ropa naftowa 101 dolarów za baryłkę i to jest więcej niż przed weekendem. Tak wygląda sytuacja na rynkach finansowych, natomiast jeśli chodzi o te rynki, które są zdecydowanie bliżej każdego z nas, czyli na przykład rynek żywnościowy, to tutaj też mogą zacząć pojawiać się wzrosty cen wkrótce. Takie przynajmniej można ostatnio zobaczyć i przeczytać prognozy. Jedną z takich prognoz opublikował Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Pan Łukasz Chmielewski z tego właśnie instytutu jest teraz naszym gościem. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Instytut zapowiada, że w czwartym kwartale ceny żywności mogą zacząć rosnąć, tak? I to jest jakby trochę zmiana, ponieważ do tej pory wielu ekonomistów mówiło, że z jednej strony ceny paliw rosną w Polsce, ale z drugiej strony żywność tanieje. I rzeczywiście w różnych danych z GUS-u widać było do niedawna, cały czas chyba jeszcze widać, że żywność jest trochę tańsza niż rok temu, a tutaj pojawiają się zapowiedzi wzrostów cen. Na czym polega zmiana? Skąd to się bierze?
10: Tak, faktycznie teraz w ostatnich miesiącach żywność trochę taniała i w relacji rocznej i miesiąc do miesiąca, no ale też spadki nie były duże, sięgały niespełna procenta. Nie jest więc to różnica, która byłaby odczuwalna przez konsumentów. Te ceny spadały ze względu na dużą podaż żywności na rynku, między innymi z poprzednich zbiorów, z poprzedniego roku z produkcji.
9: Dużo zapasów zostało.
10: Tak. I natomiast i też dlatego, że wydawało się w połowie roku, pod koniec pierwszej połowy roku, że ta sytuacja na rynku energetycznym związana z wojną USA i Iranu i blokadą handlu węglowodorami ciekłymi przez cieśninę Ormus uspokoi się, a tamtędy nie tylko węglowodory idą, ale także gaz ziemny i nawozy. Okazało się, że ten konflikt się przeciągnął, wbrew temu, co wszyscy przewidywali jeszcze na początku roku. I dzisiaj nie widać, żeby on się mógł zakończyć. Jak mówił pan w wejściu, ropa powyżej 100 dolarów za baryłkę. Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
9: A okej, z jednej strony to jest tak, że koszty rosną, ale nie zawsze jest tak, że przedsiębiorstwa, a rolnik to jest przedsiębiorca przecież, że ma taki komfort, że może sobie te rosnące koszty przerzucić na odbiorcę. Bo to nie zawsze są do tego warunki, prawda? W przypadku naszego rolnictwa istnieją takie, bo wydaje się, że nasze rolnictwo jest dość rozdrobnione, prawda? I w tych relacjach z odbiorcami, z sieciami i sklepów, to nie jest taka pozycja, która dyktuje warunki. Więc czy oni będą w stanie przerzucić te rosnące koszty na odbiorców i w tym sensie podnieść ceny?
10: Wydaje się, że to jest taki moment, w którym będą mogli przynajmniej część tych kosztów przerzucić, bo będą musieli je przerzucić, albo będą musieli się wycofać z produkcji rolnej. To nie jest też tak, że w nieskończoność można obniżać ceny. Jeśli popatrzymy na opłacalność produkcji roślinnej, no to w ostatnim czasie w zasadzie tylko uprawa rzepaku generowała dochód netto. Wszystkie inne uprawy były na minusie, a też na minusie większość produkcji zwierzęcej. No, albo zostanie ograniczona produkcja, albo zostaną podniesione ceny umożliwiające jakby dostarczenie towaru w takiej samej ilości i jakości na rynek.
9: Istnieją różnice pomiędzy tym, jakich podwyżek możemy się spodziewać w różnych miejscach tego rynku? Nie wiem, jak to wygląda w przypadku zbóż, jak to wygląda w przypadku nabiałów, w przypadku mięsa, gdzie te podwyżki mogą być większe, a gdzie mniejsze?
10: Wydaje mi się, że jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby tak kategorycznie mówić, co bardziej, a co mniej podrożeje. Na pewno można się spodziewać podwyżki tych artykułów, których obejmie EUDR, czyli ustawa o wylesianiu, bo narzuca duże wymagania takie logistyczne na importerów. I tam na przykład objęte tą ustawą jest soja i śruta sojowa, a więc podstawowe surowce paszowe. W Polsce, zwłaszcza w sektorze drobiarskim, siłą rzeczy, w związku z tym jakby import będzie droższy, bo będzie musiał spełniać bardziej wyśrubowane standardy, łącznie z tym, gdzie jest geolokacyjnie zlokalizowana działka, na której zebrano tą soję. Zatem no, przerzuci się to na ceny całej produkcji rolnej, zwłaszcza zwierzęcej. Tu myślę, że musi nastąpić odbicie. Wołowina ostatnio lepiej sobie radziła na tle tego segmentu, więc tam raczej nie spodziewałbym się podwyżek. W przypadku upraw polowych prognozy w Unii są słabsze, ograniczono, zbiory będą po prostu mniejsze i zbóż, i rzepaku, co powinno generować podwyżki. W przypadku roślin oleistych kluczową rolę może odegrać popyt z sektora biopaliwowego prowzrostową.
9: No tak, bo rozumiem, że jak ceny paliw idą w górę, to wtedy następuje takie jakby, pojawiają się pomysły, żeby dodawać tam więcej biokomponentów do paliw, żeby w ten sposób jak gdyby rozrzedzać wzrost cen ropy naftowej, czy też wzrost cen paliw gotowych na rynku paliwowym i to z kolei podnosi popyt na te produkty, z których produkuje się biopaliwa, tak? Czyli to jest takie tak. Zazębiony jeden rynek z drugim.
10: Tak, tak. Tylko, że to działa globalnie w Unii Europejskiej w bardzo ograniczonym zakresie, przede wszystkim w Brazylii, a w mniejszym stopniu w Indiach, ale to są kluczowe kraje eksporterskie podstawowych surowców rolno-spożywczych, bądź importerzy, jak w przypadku Indii. No i on po prostu, to przekłada się na wzrosty cen. Na przykład drożeje soja, bo jest więcej używane do produkcji biodiesla i wzrosty cen soi ciągną za sobą wzrosty innych roślin oleistych, w tym rzepaku i także produktów pochodnych, a więc olejów i śrut.
9: Jest jeszcze też taki czynnik związany ze zmianami klimatycznymi, El Niño, prawda? Czyli i to jest powiązane też pewnie z tematem suszy w kraju. My już jesteśmy na tym etapie, na którym te zmiany klimatyczne faktycznie przekładają się na wielkość produkcji w rolnictwie, a co za tym idzie także na poziom cen? Czy to jeszcze nie jest ten poziom, na którym moglibyśmy powiedzieć, że mamy z tym poważny problem?
10: Znaczy ze zmianami klimatycznymi mamy poważny problem.
9: Znaczy jako ludzkość generalnie, tak?
10: Moje zdanie. I to widać, po prostu jest susza, Jung publikuje dane, z nich ewidentnie wynika, że spora część upraw polowych w Polsce była dotknięta suszą.
9: Ale to się przekłada na to, że nie wiem, że na przykład plony są gorsze, tak?
10: Tak, mniejsze.
9: I to już jest wymierne, to nie jest tam ułamek procenta, tylko to już jest wymierna różnica?
10: Tak, może to się, jeżeli ta susza jest faktycznie, skala jej jest duża, to może się to wymiernie przełożyć, zwłaszcza lokalnie, na dostępność i ceny. Natomiast co do samego El Niño, w tym roku to zjawisko ma być w niespotykanie silnej skali, więc też trudno na ten moment powiedzieć, jakie przyniesie skutki. No pierwszym takim już obserwowanym skutkiem jest odpływ ryb u wybrzeża Ameryki Południowej, Chile, Peru. W związku z tym przekłada się to na spadek podaży mączki rybnej, oleju rybnego i gwałtowne wzrosty ich cen.
9: A rozumiem, że to są jakieś istotne składniki kosztów produkcji, tak, w rolnictwie?
10: Znaczy są to w
9: Bo jak ja Unii... czytam depesze o tym, że na przykład morza w Europie też rośnie temperatura, to myślę sobie, że po prostu będzie mniej ryb, czyli że za rybę więcej zapłacę. Ale pan tutaj mówi o mączce rybnej, czyli rozumiem,
10: to
9: że
10: to się... To jest paszowy składnik w Unii w mniejszej skale wykorzystywany, ale głównym importerem są Chiny, ale Chiny będą musiały kupić coś innego w miejsce tej mączki, której nie kupią. W związku z tym to podbije cenę, no, na przykład soi albo śruty sojowej, a zatem też pociągnie cały rynek.
9: Czyli to się tak rozlewa na wszystko, można powiedzieć, tak? W tej prognozie waszej z Instytutu tam jest szereg różnych tabelek i widziałem w tych tabelkach, że produkcja pszenicy i kukurydzy do tej pory globalnie była większa niż zużycie globalne, czyli tak jakby była nadpodaż, prawda? A w tym nadchodzącym sezonie 2026-2027 to się ma zmienić, czyli pierwszy raz zużycie, czy też spożycie, nie wiem jak to nazwać prawidłowo, pszenicy i kukurydzy będzie większe niż globalna produkcja. To się automatycznie będzie przekładać na wzrost cen?
10: Tak, tylko że no nie tak od razu z dnia na dzień, natomiast tak jak na rynku pojawi się mniejsza ilość ziarna z nowych zbiorów, a co ważniejsze, jeśli odchudzą się zapasy, to te ceny powinny rosnąć, przynajmniej historycznie rosły w takich momentach, więc należy oczekiwać, że teraz będzie podobnie. Tu w przypadku zbóż i roślin oleistych czynnikiem ryzyka jest także sytuacja w basenie Morza Czarnego, gdzie Rosja poblokowała ukraińskie porty, sobie też poblokowała, a to są duzi eksporterzy zbóż i także słonecznika czy rzepaku, więc jeśli ten handel nie zostanie uruchomiony, no to to powinno skutkować podwyżkami również.
9: A państwo ma tutaj coś do zrobienia? Powinno coś zrobić? Nie, wprowadzać jakieś cła, jakieś interwencje? Czy możemy tylko obserwować to, co się dzieje?
10: No, rola państwa jest ograniczona, jeśli chodzi o handel międzynarodowy. Polska jako część Unii teoretycznie sama nie decyduje o regulacjach handlowych, ale wprowadzony parę lat temu polski zakaz importu nasion rzepaku, śruty rzepakowej i zbóż z Ukrainy skutecznie działa, więc to w praktyce okazuje się, że takie mechanizmy mogą się jednak pojawić. Natomiast zanim się je wprowadzi, należy dobrze rozrysować sobie, co się będzie działo, jeśli taka regulacja faktycznie wejdzie w życie.
9: A to pewnie trudno rozrysować. A może w ogóle nie ma sensu niczego zmieniać, bo może to dobrze, że ta żywność podrożeje. Bo patrzymy na to oczami konsumenta, że będzie drożej w sklepach, to niedobrze. Ale rolnik może na to patrzeć zupełnie inaczej, tak? Który narzekał, że ta pszenica mu przez kilka lat taniała ciągle. Sam pan mówił, że tam właściwie nie było żadnej opłacalności. To może dobrze, może teraz tą opłacalność uda się odzyskać.
10: Znaczy ta koniunktura jest słaba w rolnictwie. Ona się poprawia. Z naszych badań wynika, że w ujęciu miesięcznym rośnie, ale to dalej jest w granicach, powiedzmy teraz 100 punktów, słabiej niż przed rokiem, niż w poprzednich latach. No więc te ceny no, muszą wzrosnąć. Trzeba pamiętać też, że żywność nie jest najważniejszym elementem koszyka zakupowego. Są również inne rzeczy, które tam ważą i te wzrosty no, będą odczuwalne, no, ale są też konieczne. Konieczne także ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe, bo lepiej jest, tak upraszczając, kupować kupować troszkę droższe, troszkę droższą własną żywność, niż być uzależnionym od importu, a COVID czy też różne działania wojenne w ostatnich latach pokazują, jak łatwo przerwać łańcuchy dostaw i jak problematyczne to może być dla krajów importerskich.
9: Czyli będzie trochę drożej, jeśli chodzi o ceny żywności, bo taniej już było, teraz będzie drożej. Pan Łukasz Chmielewski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Rafał Hirsch, witam ponownie. Zapraszam na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Na rynku finansowym mamy dzisiaj lekkie osłabienie złotego, znowu dolar 3,80 zł, prawie 5 groszy, euro 4,37 zł. To są nieco wyższe poziomy niż w piątek na warszawskiej giełdzie. Dzisiaj bardzo duży spokój. WIG20 idzie w górę, ale tylko 0,01% w tej chwili. Natomiast jeśli chodzi o baryłkę ropy Brent, to ten kontrakt listopadowy prawie 107 dolarów w tej chwili i to jest o 2,5% drożej niż w piątek. Pan Krystian Jaworski, starszy ekonomista Credit Agricole, jest naszym gościem. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: Dzisiaj większym problemem dla gospodarki w Polsce jest inflacja, która znowu rośnie, czy może dług publiczny, który szybko rośnie i ten deficyt, który nie chce spadać z kolei?
11: Jeśli spojrzymy na to, co mówią niezależne instytucje, na przykład agencje ratingowe, to raczej bym powiedział, że problemem jest właśnie deficyt, rosnące zadłużenie. Może nawet nie teraz, za bieżący rok, tylko też tendencje w zakresie jego kształtowania się nie ma tutaj. Nie widzimy tutaj w prognozach rządu jakichś tendencji do zmniejszania zadłużenia, zmniejszania deficytu i to jest przede wszystkim problematyczne. Inflacja póki co jest przede wszystkim powiązana z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Czyli widzimy wysokie ceny paliw, ale ten szok nie rozlewa się bardzo na pozostałe segmenty koszyka inflacyjnego.
9: Jeśli chodzi o ten dług i deficyt, cały czas wierzycie, czy też rynek cały czas wierzy w ten scenariusz wyrastania z długu poprzez szybki wzrost gospodarczy, czy to już jest nieaktualne?
11: Póki co jest jeszcze aktualny, póki co okazuje się, że polska gospodarka jest nadal cały czas dosyć niewrażliwa na szok na Bliskim Wschodzie i ten tempo wzrostu gospodarczego, gdyby nie ten szok, pewnie przekraczałby 4% rok do roku. W najbliższych miesiącach, kwartałach będziemy mieli silne wsparcie ze strony ożywienia inwestycyjnego wspieranego przez absorpcję środków unijnych, więc jeśli chodzi o perspektywy wzrostu gospodarczego, wygląda to dosyć dobrze. Ale spójrzmy na deficyt. On cały czas w prognozach rządu kształtuje się blisko 7% w kolejnych latach, więc tutaj nie widzimy jakichś nawet zalążków konsolidacji.
9: I jakie macie prognozy, jeśli chodzi o PKB na przyszły rok, tempo wzrostu?
11: PKB, to jest jeszcze pytanie, jak ten rok zamkniemy, ale gdzieś lekko powyżej 3%.
9: Czyli już wolniej niż w tym roku.
11: Tak, ten rok był też wyjątkowy. Co ciekawe, właśnie konflikt na Bliskim Wschodzie trochę pobudził ten wzrost gospodarczy. Mieliśmy do czynienia z akumulacją zapasów, inwestycjami, żeby poradzić sobie z tymi rosnącymi kosztami energii. Ale tak, przyszły rok będzie wzrost wolniejszy, ale też właśnie ze względu na efekty wysokiej bazy. Czyli ten rok był dobry, więc porównujemy się z wyższą bazą, dlatego to spowolnienie.
9: Są na rynku jakieś oczekiwania wobec rządu dotyczące kampanii wyborczej? Na przykład takie, że rząd nie będzie rozdawał prezentów wyborczych, tak jak to zwykle bywa w roku wyborczym, bo mamy 7% deficytu, więc się już nie da? Czy raczej nie ma tutaj jakichś większych złudzeń i nadziei na rynku? Bo od tego, jakie są tutaj oczekiwania, zależy potem reakcja rynku na to, co się będzie działo, prawda? Więc jakie są te oczekiwania?
11: Póki co wydaje mi się, że rynek z jednej strony widzi te twarde 7%, które już jest no, sporym deficytem i raczej nie chciałby widzieć, żeby i rząd, i rynek mają pewnie świadomość, że nie chcemy tej granicy przekraczać. A z drugiej strony ostatnie zapowiedzi rządu dotyczące zmian podatkowych z sierpnia, pokazują, że rząd potrafi zaproponować obniżki podatków, jednocześnie rekompensując je wpływami z innych obszarów, co trochę pokazuje rynkom, że rząd może być racjonalny mimo tej presji przedwyborczej, ale co będzie, no to zobaczymy.
9: Czyli rozumiem, że gdyby gdyby tam rząd próbował forsować jakieś zmiany w ciągu najbliższych miesiącach, to musi się obawiać o opozycję, o prezydenta, tak? Tutaj tym się zajmować, natomiast akurat ze strony rynków finansowych nic mu nie grozi.
11: Jeśli rząd chciałby mocno coś właśnie poluzować politykę fiskalną, nie znajdując innych źródeł finansowania tych wydatków, czy ograniczając wydatki w innych obszarach,

0: bałbym się utrzymania ratingu z perspektywą negatywną.
1: A te 6% rentowności obligacji, które mamy od pewnego czasu, to już jest taka kula śniegowa, można powiedzieć? To jest w dłuższym terminie nie do utrzymania? Czy to jeszcze niczym nam nie grozi?
0: Nie chciałbym wiązać tylko z tego z sytuacją w polskich finansach, bo duża część tego wzrostu rentowności jest powiązana z sytuacją globalną, czyli tym, co się dzieje, tym, co robią główne banki centralne. Mieliśmy zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed, czyli amerykański bank centralny, przez EBC. Oczekiwania są na kolejne podwyżki z ich strony i to pośrednio wpływa na nasze rentowności. I póki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi, to ciężko oczekiwać, że przy dosyć restrykcyjnej polityce pieniężnej głównych banków centralnych, przy wysokiej inflacji w Polsce, przy ryzyku politycznym w związku ze zbliżającymi się wyborami, przy obniżce ratingów, żeby te rentowności znacząco się obniżyły.
1: A podwyżka stóp procentowych nas czeka?
0: W naszym scenariuszu tak. Czyli my zakładamy, że inflacja w najbliższych miesiącach podniesie się. W środę mamy publikację wstępnych danych o inflacji za wrzesień. Zakładamy, że zobaczymy tam czwórkę z przodu, 4,1 rok do roku dokładnie. No i przytaczając chociażby słowa członka RPP z ubiegłego tygodnia, Ludwika Koteckiego, on mówi, że jeśli perspektywy inflacyjne, prognoza NBP będzie wskazywała na inflację kształtującą się powyżej 4%, to konieczne jest zacieśnianie polityki pieniężnej. Więc tak, widzimy, że w czwartym kwartale RPP zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych.
1: W listopadzie, wtedy jak pozna tą nową projekcję inflacyjną?
0: Zapewne tak, będzie to dobry moment, żeby tą inflację, żeby lepiej ocenić perspektywy inflacyjne i wtedy zadecydować o poziomie stóp procentowych.
1: Jeśli w ogóle dostanie tą projekcję, bo a propos Ludwika Koteckiego, to on też ostatnio w wywiadzie dla Many.pl dość głośno wyrażał swoje obawy dotyczące tego, co się dzieje wokół zarządu NBP, bo tam się kończą kadencje, w listopadzie się kończy kadencja wiceprezesa NBP. Żeby powołać nowych członków, no to musi być zgoda prezesa NBP, który wskazuje, prezydenta, który zatwierdza i jeszcze też premiera, który pod decyzją prezydenta musi się podpisać, złożyć kontrasygnatę, więc to jest dość trudna układanka, żeby ją osiągnąć. Do tej pory się to nie udawało. I liczba członków zarządu może zejść poniżej ustawowego minimum już w listopadzie. Nie jesteśmy prawnikami, więc tutaj nie rozstrzygniemy, co dalej generalnie z tym, ale to może mieć jakiś wpływ na polską gospodarkę i na postrzegane ryzyko wokół polskiego rynku finansowego i może się to jakoś nam odbić?
0: No właśnie, to jest pytanie dla prawników. Co się wydarzy, jeśli nie będziemy mieć tej minimalnego składu osobowego? Jeśli się okaże, że rzeczywiście działalność banku centralnego została sparaliżowana, nie jest w stanie wykonywać swojego mandatu, no to tak, rynki na pewno na to zareagują negatywnie. Pewnie znowu zobaczymy osłabienie złotego, negatywne wypowiedzi ze strony agencji ratingowych, wzrost rentowności, ale póki co nie widać, żeby rynki się tym jakoś mocno przejmowały. Nie jest to temat jakoś, który często widzimy w mediach. Nie widzimy ze strony inwestorów jakiegoś tutaj zaniepokojenia. Generalnie myślę, że oczekiwania są, że mówiąc kolokwialnie, wszystkie strony się dogadają i nie będziemy musieli się zastanawiać, co będzie, jeśli ten zarzut będzie miał zbyt małą liczebność.
1: I się strony dogadają w ostatnim momencie, oczywiście.
0: Jak zawsze.
1: Takie jest założenie, tak? To w ogóle będzie ciekawy tydzień, bo to będzie w tym samym tygodniu, w którym będą wybory w Stanach Zjednoczonych we wtorek. Potem w środę jest posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i tego samego dnia kończy się kadencja wiceprezesa NBP, a w piątek, dwa dni później, jest ocena S&P, więc będzie dość bogaty tydzień. Jeśli chodzi o złotego, który nam się osłabia, to z kolei nam to może jakoś zaszkodzić, czy to też nie jest jakiś większy problem, bo przy słabszym złotym na przykład inflacja może iść szybciej do góry, prawda?
0: Tak, ale przełożenie tego nie jest aż tak duże. Ten złoty nie osłabił się aż tak mocno. Już widzieliśmy osłabienie w ostatnich tygodniach, bo właśnie rynek przetrawiał to, o czym wcześniej mówiłem, czyli większa skłonność banków centralnych w Stanach Zjednoczonych, w strefie euro do zacieśniania polityki pieniężnej. Generalnie teraz mam wrażenie, taką nową normalną sytuację, kiedy

0: kiedy patrzymy na nowe sygnały, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie, jakie będą pomysły prezydenta Trumpa, jaki będzie wynik wyborów połówkowych, więc nie widzę tutaj jakiegoś potencjału do znaczącej przeceny złotego w najbliższym czasie.
1: Pan Krystian Jaworski, starszy ekonomista Credit Agricole, był naszym gościem.
2: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Przez wysokie ceny ropy do świąt mogą jeszcze wzrosnąć ceny żywności, przewidują eksperci. Niemal 90% uczniów doświadcza przemocy rówieśniczej. W szkołach trwa tydzień przeciwdziałania zjawisku. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych będą jeszcze jakiś czas trwały, ocenił Donald Tusk. Premier w nagraniu opublikowanym na X stwierdził, że jeszcze przez wiele miesięcy będziemy świadkami konfliktów na Bliskim Wschodzie, ale i w Ukrainie, a to powoduje wzrosty cen. Tusk przypomniał, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy, ceny paliwa niżej. Według szefa rządu to najbezpieczniejszy sposób obniżenia cen na stacjach.
6: Prezydent lub jego ludzie uznali, że im gorzej będzie się działo w Polsce, im gorzej będą mieli Polacy, tym trudniej będzie miał rząd. Więc postanowili działać w taki sposób, żeby blokować możliwości obniżenia cen paliw, bo to zaszkodzi rządowi. Ta cena jest za wysoka. Ja rozumiem taką gotowość do konfrontacji, ale nie może za to płacić społeczeństwo, nie może za to płacić polska rodzina. To jest bez sensu.
5: Ustawa stanowi drugą próbę wprowadzenia tak zwanego windfall tax na koncerny paliwowe. Poprzednią wersję deregulacji prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. W połowie września prezydent wysłał do Sejmu własny projekt ustawy dotyczący możliwości obniżenia cen paliw. A wysokie ceny ropy naftowej to także wysokie ceny żywności. Jak prognozował w TOK FM Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w czwartym kwartale tego roku ceny żywności mogą zacząć rosnąć.
7: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
5: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi rozmowy w sprawie ustalenia nowej daty wizyty szefa MON-u w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA, Pete'em Hegsethem, miało odbyć się 23 września, ale z dnia na dzień zostało odwołane, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
8: Wszystkie informacje zostały przekazane, będziemy ustalać kolejny termin. Natomiast właśnie ze Stanów Zjednoczonych wróciła dwójka naszych wiceministrów. Te rozmowy, jak Państwo wiedzą, dotyczą kilku kolosalnie ważnych elementów. Przede wszystkim stacjonowania żołnierzy amerykańskich, ale po drugie też koprodukcji amerykańskiej w Polsce.
5: Powodem odwołania zaplanowanego spotkania był, jak podano, konflikt terminów. O zmianę daty poprosili Amerykanie. Warszawa nie pójdzie śladami Krakowa. W stolicy nie odbędzie się referendum w sprawie odwołania władz miasta. Organizatorzy stołecznej operacji referendalnej poinformowali, że poparło ich 111 tysięcy osób. Potrzebowali około 132 tysięcy ważnych podpisów. Inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk tak podsumował zbiórkę.
9: Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
5: Działania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego mają być jednak monitorowane przez tych, którzy opowiadali się za jego odwołaniem. SOR, jak zapowiedział Maciej Wilk, zmieni się w stołeczną organizację rozwoju. W szkołach w całej Polsce ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Inicjatywa mająca przeciwdziałać hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Agnieszka Wynarska.
10: Najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc, uważa podinspektor Monika Herman z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
11: Żebyśmy my byli na siebie uważni i żebyśmy umieli reagować wcześniej. Żebyśmy my wyuczyli nasze dzieci i dali im te mechanizmy obronne, jak one i w którym momencie momencie mają się bronić. Dlatego, że jeżeli przychodzi do zgłaszania, to one nie chcą, bo boją się eskalacji.
10: W ramach akcji w szkołach organizowane będą warsztaty i spotkania ze specjalistami, dodaje Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
12: To nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok.
10: Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 90% dzieci i młodzieży między 11 a 17 rokiem życia doświadczyło przemocy rówieśniczej. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
5: Papież Leon XIV zakończył czterodniową wizytę we Francji. Odwiedził Paryż, Lourdes i Metz. Na lotnisku papieża pożegnał prezydent Emmanuel Macron z małżonką Brigitte Macron, a ostatnim punktem wizyty Leona XIV była msza, którą odprawił w katedrze świętego Szczepana w Metzu. Następna, szósta zagraniczna podróż papieża, zapowiedziana od 6 do 17 listopada, będzie najdłuższa i najdalsza z dotychczasowych. Odwiedzi wtedy Urugwaj, Argentynę i Peru. Do rana pogodnie, temperatura minimalna od 4 do 12 stopni. Nad ranem na wschodzie i południu pojawią się gęste mgły. Za to w ciągu dnia sporo słońca i ciepło, od 17 stopni na północnym wschodzie i w Karpatach, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
13: Tu Radio TOK FM, Maciej Głogowski. Jeszcze dziś w zastępstwie za Jakuba Janiszewskiego zapraszam do wysłuchania audycji Dłuższa Rozmowa. W Miejskim Centrum Kultury w Płońsku ogłoszono dziś nazwiska laureatek Nagrody Naukowej imienia Jana Jędrzejewicza. To była 14. edycja konkursu organizowanego przez Miasto Płońsk, Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk i Kasę imienia Józefa Mianowskiego, Fundacja Popierania Nauki. I mam wielką, ogromną przyjemność powiedzieć, a może nawet ogłosić, jeśli nie mieli Państwo okazji usłyszeć, choć w TOK FM już mówiliśmy, nagrodę tę otrzymały autorki książki Flek, Ocalony przez naukę. Anna Wacławik, dziennikarka TOK FM, autorka m.in. audycji Wywiad Pogłębiony i profesor Maria Ciesielska. A dodam, że książka, a tym samym jej twórczynie, są również w finale Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz za najlepszą biografię napisaną i wydaną w języku polskim w poprzednim roku. I już za chwilę rozmowa z laureatkami i autorkami książki Anną Wacławik i Marią Ciesielską, a w oczekiwaniu na tę rozmowę posłużę się fragmentem wstępu do książki. Cytuję. Kim jest Ludwik Flek? Urodził się we Lwowie pod koniec XIX wieku. Był lekarzem, mikrobiologiem i filozofem nauki, mozolnie budującym gmach wiedzy, jak to sam nazywał. Ludwik Flek wyrastał ponadprzeciętną. Nie wyskakiwał z pędzącego pociągu, nie kładł wrogów serią z karabinu, nie strzelał celnie z 1000 metrów. By przeżyć, sięgnął po wiedzę i naukę. O myślenie. Szczególny rodzaj heroizmu wobec oprawców, którzy za nic mieli żydowskich naukowców, filozofów, lekarzy, artystów. Wykorzystał ich poczucie wyższości i propagandę, by z nimi wygrać. To tylko kilka zdań ze wstępu do książki. W studiu są już autorki książki Flek, Ocalony przez naukę. Pani profesor Maria Ciesielska. Dzień dobry, dobry wieczór.
14: Dzień dobry, witam Państwa.
13: I pani Anna Wacławik, redaktorka, dziennikarka TOK FM. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór, Maciej. Dobry wieczór Państwu.
13: Czy przyjmiecie gratulacje? Przyjmujecie gratulacje, mam nadzieję.
15: No z wielką radością oczywiście.
13: To gratuluję.
15: Dziękujemy bardzo. Marysiu, jeżeli nie masz nic przeciwko temu, to jednak pozwolę sobie jedno słowo więcej powiedzieć na ten temat. Dziękujemy za tę nominację, dziękujemy za tę nagrodę, która niebywale nas wzruszyła, również dlatego, że nasz bohater po prostu zasłużył na te nagrody, których się za życia nie doczekał. I tak ja traktuję to wyróżnienie. Jestem bardzo wdzięczna szacownym gremiom, które decydowały o losach naszej książki. Dziękuję im i za odwagę intelektualną.
13: A to ponieważ... trzeba mieć odwagę, by dawać nagrody?
15: Trzeba mieć odwagę, żeby przejść przez tekst, który jest momentami bardzo trudny dla czytelnika i to nie dlatego, że zawiera drastyczne sceny, ale dlatego, że mówi również o bardzo trudnych momentach w historii Polski.
13: I łączy ze sobą wszystko. z tą odwagą, wiesz, zaskoczyłaś mnie od razu, tym słowem przyznam, ale może tak jest. Tekst jest też bardzo obszerny. Podejrzewam, że bardzo trudny do skonsumowania w...
15: Na jedno posiedzenie na pewno, tak?
13: To już w ogóle na jedno posiedzenie, ale nie wiem, to trzeba mieć... Nie, to szczęście to jest złe słowo, ale to tak powiem o sobie, na siebie teraz. Trzeba być mną, żeby otworzyć na takiej stronie, gdzie od razu trafiasz na miejsce, pod którym mówisz, okej, to odpocznijmy chwilę, tak? Tak mi się wydaje, ale to oczywiście każdy z Państwa będzie oceniał. To jest... Odważyłabyś się powiedzieć, pani profesor, proszę wybaczyć, że ja tutaj chwilę za nią to zagadam, ale...
15: Po znajomości.
13: Odważyłabyś się powiedzieć, że to jest książka ważna lub ciekawa? Użyłabyś któregoś z tych słów?
15: No mam nadzieję, że jest ciekawa, a że jest ważna, jestem przekonana.
13: Pani profesor, ważna, ciekawa?
14: Ja od razu powiem,
13: że też znam odpowiedź na to pytanie, ale chciałbym poznać jej pani opinię.
14: Ja myślę, że przede wszystkim to jest książka ciekawa, bo to jest książka, która prowadzi za rękę przez meandry nauki w kontekście historii Polski XX wieku. To jest takie splecenie tych dwóch elementów, które zwykle jest nudne, a ta książka nudna nie jest.
13: No dobrze. Ja jeszcze raz Państwu powtórzę. W studiu autorki książki Fleck, Ocalony przez naukę. Nagrodzone i wyróżnione za tę właśnie książkę profesor Maria Ciesielska, redaktor Anna Wacławik. Mam taką potrzebę, poprawcie mnie, ale myślę, że zgodzicie się ze mną, że zanim o książce i zanim różnego rodzaju fragmenty albo elementy z tej historii, mam nadzieję, że też uda mi się namówić na rozmowę o tym, jak się pracowało nad taką książką, bo domyślam się, że pracowało się przez lata, a nawet chyba się nie domyślam, tylko to po prostu od Ani wiem. To zajmę ja chwilę naszym słuchaczkom i słuchaczom i kilka zdań z wstępu do książki, tak żeby wszystkich wprowadzić, nie powiem w nastrój, ale byśmy wszyscy byli, jak to się po radiowemu mówi, na tej samej taśmie. Zgoda? Biografia Ludwika Flecka to jednak przede wszystkim opowieść o żydowskim Polaku, bo właśnie to zdeterminowało jego losy. Niepodległa II Rzeczpospolitego nie chciała. Niemiecki faszyzm skazał na zagładę. Polska Ludowa zrobiła z niego zakładnika. Nawet powojenny atak ze strony byłego współwięźnia obozu koncentracyjnego miał rasistowskie, antysemickie podłoże. Żeby więc realizować swoje pasje i osiągnąć sukces, musiał starać się bardziej, pracować ciężej, myśleć szybciej niż ci, w których żyłach płynęła ta lepsza krew. Trudności, jakie napotkał, wykształciły w nim siłę i determinację. I mam jeszcze taki jeden fragment. Nasz bohater nie ułatwił nam pracy. Zostawił ledwie kilkanaście kartek zapisków o swoim życiu. Niewiele, zważywszy na to, że przeżył dwie światowe wojny i dwa totalitaryzmy. Milczał o tym, co widział, czego był świadkiem. I na tym bym zakończył posługiwanie się treścią książki i zaczął od tego ostatniego zdania. Milczał o tym, co widział, czego był świadkiem. Dlatego rozpoczęłyście tę pracę nad tą książką, pani profesor?
14: Myślę, że każda z nas trochę z innego powodu. Dla mnie przede wszystkim Ludwik Fleck był zawsze interesujący, odkąd po raz pierwszy o nim usłyszałam. I wart opisu, jego życie warte opisu, dlatego że był wybitnym przedstawicielem nauki. A ja jako historyk nauki, historyczka nauki, niezwykle podziwiam ludzi, którzy w skrajnie trudnych warunkach, takich, jakie zdarzają się człowiekowi, kiedy jest, jego udziałem jest wojna albo system totalitarny, potrafią tę naukę wykorzystać dla siebie i dla innych. Czyli robią naukę nie dla nauki per se, tylko naukę, która jest humanistyczna, która ma drugiemu człowiekowi ulżyć w życiu, może poprawić jego zdrowie, a może nawet, tak jak właśnie na przykładzie naszego bohatera, ocalić od śmierci. Więc ten kontekst Ludwika Flecka był dla mnie zawsze bardzo interesujący.
13: Ania?
15: We mnie uruchomił to, co w naszym zawodzie jest najpiękniejsze, czyli reporterski gen, i to na takim, przepraszam za wyrażenie, dopalaczu. Znaczy człowiek...
13: Czyli dobrze trafiłem z tym fragmentem, z tym pytaniem, tylko powinienem był do ciebie je skierować.
15: Nie, bynajmniej powinieneś był je skierować do nas dwóch. I Marii odpowiedź jest bardzo... Ja się podpisuję pod każdym słowem, bo tu nie o samą naukę chodzi, ale o naukę w określonym kontekście, w granicznym, w dystopijnym świecie, w rozpadających się światach codziennych bohaterów tej książki i w całym obrazie świata, bo przecież historia XX wieku, jak wiemy, przeorała Europę z każdego praktycznie miejsca, w każdym miejscu. Natomiast ja od momentu, kiedy usłyszałam o Ludwiku Fleku, a usłyszałam od Marii Ciesielskiej, jakby wyczułam potencjał w tej historii. I fakt, że on tak niewiele po sobie tych świadectw zostawił, uruchomił we mnie tego właśnie reporterskiego psa gończego, to coś na kształt śledczego, bo trochę pracowałyśmy metodami detektywistycznymi. Każda z nas trochę inaczej i operując swoim warsztatem, uczyłyśmy się od siebie też tych warsztatów. Maria ma ten gen gończy w archiwach, potrafi znaleźć perły i wie, jak się w nich poruszać. Jest historyczką medycyny z dużym dorobkiem. To jest coś, co jest dla mnie zupełnie niedostępne. A ja jestem niezła w terenie. Znaczy ja przeciągnęłam Marię po nieczystych podwórkach dawnego Lwowa z różnymi przygodami. Jeździłyśmy we wszystkie miejsca, w których Ludwik Fleck był, czy też spędzał na jakieś mniej lub więcej lat swojego życia. Odnalazłyśmy jego tropy z takich okresów w jego życiu, które nie były w żaden sposób przez żadnego biografa tego naukowca wcześniej badane. Nie powiem, że Ludwik Fleck miał swoich biografów, którzy poświęcili mu jakby no tyle pracy. Mówię to bez żadnych pretensji, tak? Po prostu nie była to osoba na tyle znana również w Polsce, żeby, nie wiem, była takim, przepraszam za wyrażenie, oczywistym celem dla biografa, tak? Mamy wielkie nazwiska, Stanisław Lem, Maria Konopnicka, to chcemy
13: Ludwik
15: wiedzieć.
13: Ludwik Fleck jest wielkim nazwiskiem?
15: Ludwik Fleck jest wielkim nazwiskiem, tylko mało kto o tym wie. Więc ja ruszyłam tropem reporterskim, a Maria swoim warsztatem historycznym.
13: I to już jest ta odpowiedź, która mnie bardzo satysfakcjonuje, jeśli w ogóle pozwolicie na tę ocenę, ale może jeszcze tak dla dopełnienia, to powiedzmy, bo to ktoś, kto nas rozpoczął słuchanie naszej audycji, może jeszcze to jedno zdanie i to jedno pytanie pewnie chciał, żeby padło i aby znał odpowiedź tak z takiej powszechnej wiedzy. Kim był Ludwik Fleck? Jak to najlepiej opowiedzieć, pani profesor, jak to najlepiej opowiedzieć?
14: No to tak, był żydowskim Polakiem, bakteriologiem i filozofem. I tak jak zwykle to podkreślam, dla mnie był przede wszystkim bakteriologiem, choć myślę, że na pewno do czasu wydania książki bardziej mimo wszystko był znany jako filozof. On sam o sobie mówił: jestem Ludwik Fleck, Żyd, mikrobiolog. To on tak sam siebie przedstawiał w tuż powojennej Polsce w Lublinie, kiedy objął katedrę bakteriologii na nowo powstałym uniwersytecie. Natomiast dla mnie przede wszystkim Ludwik Fleck jest odkrywcą. Nie wiem, czy wynalazcą, może też, ale na pewno odkrywcą. To jest człowiek, który przekuwał wiedzę teoretyczną, jaką posiadał, i to można powiedzieć, to jest wiedza przez duże W, ponieważ w tym okresie lat 20. i 30. to jest wiedza medyczna połączona z wiedzą statystyczną. To, co my dzisiaj nazywamy evidence-based medicine, czyli medycyna oparta na dowodach, to właśnie Ludwik Fleck już to przy pomocy znanego matematyka Steinhausa uprawiał we Lwowie w dwudziestoleciu międzywojennym, więc jest to taka duża, prawdziwa wiedza naukowa, którą on zaprzęgł do pracy, do realnej pracy. I takim sztandarowym jego, można powiedzieć, przedsięwzięciem, pomysłem, odkryciem jest próba wytworzenia szczepionki, która była pozyskiwana z moczu chorych Żydów. Była ta szczepionka na tyfus. I to właśnie było ta humanistyczny obraz medycyny. Próba ratowania Żydów lwowskich od śmierci, od strasznej śmierci z powodu tyfusu plemistego. I on tę właśnie swoją wielką wiedzę, która była bardzo teoretyczna, wykorzystał do tego, żeby pomóc ludziom przetrwać pobyt w obozie na Janowskiej, czy w ogóle przetrwać wojnę. Nie wiemy, jak sprawy by się potoczyły dalej. On zastosował tę szczepionkę, użył oczywiście najpierw, sam siebie zaszczepił, jak to zwykle bywało w tamtych czasach,
15: jeżeli swoją rodzinę. Lekarz
14: postępował etycznie, potem swoją rodzinę, najbliższych i potem Żydów właśnie z obozu na Janowskiej. No, nie wiemy, jakie byłyby dalsze losy tej szczepionki, bo tak się potoczyły jego losy, że nie mógł się o tym przekonać. Ale to takie spektakularne, można powiedzieć, odkrycie humanistycznej medycyny przez duże M.
15: To nie tylko odkrycie humanistycznej medycyny przez duże M, ale też niezwykłe odkrycie, zważywszy na to, w jakich warunkach ono zostało dokonane. On był więźniem getta lwowskiego, strasznego miejsca, tak jak wszystkie getta i te wszystkie zarazy toczyły i to miejsce. Później naziści aresztowali jego i grupę naukowców, z którymi współpracował, nawet nie tylko naukowców, bo tam były również osoby bez kompetencji naukowych, jego przyjaciele, z których on zrobił część swojego zespołu również po to, ale może przede wszystkim po to, żeby uratować im życie. I to mu się udało w kilku przypadkach. Więc to było odkrycie dokonane na krawędzi śmierci. To jest niesamowite, że w tak prymitywnych warunkach, w tak złych warunkach getta lwowskiego on potrafił skonstruować narzędzia do tego, żeby móc to odkrycie przeprowadzić przez całą tą laboratoryjną procedurę. Pomagał mu w tym zresztą na tyle, na ile to było możliwe, Instytut Rudolfa Weigla, genialnego Rudolfa Weigla we Lwowie. Status tych dwóch naukowców był skrajnie różny podczas wojny. Oczywiście była okupacja, ale Rudolf Weigl i jego instytut na uniwersytecie to było jednak miejsce zupełnie inne niż getto lwowskie, jak mówili pracownicy zatrudnieni w Instytucie Weigla. To były najlepsze papiery we Lwowie pracować w Instytucie Weigla, ponieważ Niemcy omijali to szerokim łukiem, bo się bali tyfusu. Jak Państwo, mam nadzieję, wiedzą, Rudolf Weigl był wynalazcą najskuteczniejszej i takiej najbardziej sławnej szczepionki przeciwtyfusowej. Ta szczepionka Ludwika Flecka, którą on robił w tym samym czasie, tych kilka kilometrów oddalonych od Instytutu Weigla, była inną technologią, autorską szczepionką tego naukowca. Była szczepionką tanią, była szczepionką, którą można było produkować masowo. Gdyby, tak jak mówi Maria, losy potoczyły się inaczej, no to pewnie wiedzielibyśmy więcej, co jeszcze było możliwe z tym wynalazkiem.
13: Zatrzymałaś się i licząc na to, że ja dopytam, a ja byłem przekonany, że tej historii nie kończysz, dlatego że ja też Państwu się przyznam, pani profesor Ania mi podpowiedziała kilka rzeczy, na które warto by było, bym zwrócił uwagę w trakcie tej rozmowy. To jest bardzo miłe, gdy odpowiadający chce powiedzieć, o co go zapytać. I tak się wsłuchując w to, o czym pani profesor i ty mówiłyście, zatrzymując tę opowieść konkretnie na tym przykładzie, że nie mógł wiedzieć, co by było dalej. Napisałeś mi takie zdanie i ja tak na nie patrzę i zastanawiam się, jak daleko przesuniecie tę historię, tak opowiadając, zachęcając również oczywiście do tego, by przeczytać książkę. Naukowy geniusz, którego historia okradła z dorobku możliwości kariery. To zdanie pasuje do tej opowieści, to zdanie pasuje także do kolejnych, które kryją się w jego biografii.
15: Ono pasuje do całego jego życia, moim
13: Dlaczego?
15: Zdaniem.
13: Trochę wydaje mi się, że ja w tym wstępie też zawarłem taką podpowiedź, że to jest pewnie dobry trop i to się wszystko ze sobą połączy, ale no jak to, wiesz, jak to...
15: To jest taka historia...
13: Ciekawy pytający, dowody, dlaczego?
15: To jest taka historia człowieka z mniejszości narodowej, niekochanej w Polsce, żydowskiej, który był patriotą polskim. To jest taki gorzki los. Znamy takich bohaterów, którzy byli z tego społeczeństwa wypychani, zwłaszcza już te ostatnie lata przed wybuchem II wojny światowej, kiedy te brunatne nastroje w Polsce bardzo narastały właściwie z dnia na dzień, gdzie no wypychano tak samo Ukraińców zresztą. Mówimy o Lwowie cały czas, to jest bardzo specyficzne miejsce, jak i Żydów wypychano z życia publicznego, pozbawiano możliwości pracy, pozbawiano możliwości kariery. Tu mówimy o tym pierwszym, powiedzmy, okresie dorosłego życia Ludwika Fleka, kiedy on musiał już właśnie borykać się z tym, co mógłby, a nie mógł. Na przykład to, że będąc no jednym chyba z najlepszych wtedy w Polsce bakteriologów, mikrobiologów, z własnym laboratorium mikrobiologicznym we Lwowie, pierwszym prywatnym w Polsce niepodległej laboratorium diagnostycznym, nie mógł dostać się katedry na uniwersytecie. Katedra była nieobsadzona mikrobiologii, tylko dlatego, że był Żydem i nie dla Żydów miejsca na polskim uniwersytecie. Polskie państwo, młode, niepodległe polskie państwo po wielu latach było jednak bardzo nacjonalistyczne i próbowało pozbyć się tego niechcianego elementu z różnych miejsc w przestrzeni publicznej, więc począwszy od tego, gdzie jakby jesteś po prostu mniejszością i masz mniej praw, nawet jeżeli jesteś wybitny i masz dorobek i nie chcesz niczego poza dzieleniem się tą wiedzą i swoimi umiejętnościami, no to jednak nie dla ciebie, bo jesteś troszeczkę jednak nie nasz, nie prawdziwy Polak. Także tu miał takiego pecha, że akurat wtedy żył we Lwowie i już przed samym wybuchem II wojny światowej on już wyłącznie praktykował w swoim laboratorium, został wyrzucony z lwowskiego z zakładu ubezpieczeń, ponieważ właśnie był Żydem, razem z ukraińskimi pracownikami został zwolniony w takiej czystce rasowej, rasowo-narodowościowej. Nie miał możliwości uprawiania nauki, uczenia studentów. No, przykre, ale tak to
13: musisz
15: wyglądało.
13: Musisz zawiesić głos. To nie jest żadna tajemnica, bo to słychać, pani profesor. Akurat nie mogliśmy się spotkać w tym dobrym dniu, gdy jest dobry czas na opowiedzenie o waszej książce, akurat w jednym momencie, więc tu zawieść głos, przekażmy go. Pani profesor, ja już nie będę dodawał pytania, ale panią poproszę o uzupełnienie czy dodanie do tej wypowiedzi Ani.
14: Oczywiście. Myślę, że dobrym uzupełnieniem tego, o czym powiedziała Ania, jest to, że właściwie ten jego zły los nie skończył się wraz z zakończeniem wojny. Ponieważ zaraz po wojnie Ludwik Fleck na krótko znalazł się we Lwowie, by powrócić do ówczesnej Polski, do Lublina i tam rozpocząć swoją karierę na nowo powstałym uniwersytecie. I teraz znowu nastąpiła taka sytuacja, że nikt inny, tylko jego, można powiedzieć, dobry znajomy, no może bardziej doświadczony oczywiście i na pewno starszy, Ludwik Hirschfeld, z chwilą, kiedy otrzymał propozycję objęcia katedry we Wrocławiu, zostawił Fleka w Lublinie, niejako naznaczając go na swojego następcę i pozostawiając go w Lublinie, w którym tak naprawdę nie było można w tamtym czasie robić dużej nauki, robić prawdziwej nauki, ponieważ nie było tam prawdziwego laboratorium, nie było prawdziwej katedry. Szkoła została medyczna zorganizowana w budynku starej jesziwy, zresztą zniszczonej. No i tam na tym lubelskim zesłaniu Fleck został. Mimo tego, że musimy mieć taką świadomość, że rok 45 to jest czas, kiedy niektóre działy medycyny odradzają się z popiołów i między innymi mikrobiologia, która w dużej mierze była obsadzona przez lekarzy żydowskich, podobnie jak na przykład neurologia, ona się odradza z popiołów, dlatego że 9 na 10 żydowskich lekarzy zginęło w zagładzie. Więc tych lekarzy brakuje. Oni są potrzebni. Powstają nowe uniwersytety, powstają nowe laboratoria, ale szlak zostaje w Lublinie. Zostaje w Lublinie, w którym, jak sam pisał, nie za bardzo nawet miał z kim porozmawiać. Także to fatum, ten jego zły los, który mu towarzyszył w tym aspekcie, został z nim niemal do końca jego dni.
15: I teraz dlaczego książka się nazywa Ocalony przez naukę? Właśnie dlatego, że on w nauce znajdował schronienie. W każdym z tych okresów, mniej lub bardziej złych, naznaczonych tym złym fatum, o którym przed chwilą mówiła Maria, on znajdował azyl w nauce. W uprawianiu nauki, w uczeniu swoich studentów, doktorantów, tego, co potrafił, najlepiej jak potrafił. Był świetnym wykładowcą, bardzo dobrym nauczycielem. To wszyscy, którzy się z nim zetknęli, mówili, że potrafił przekazywać wiedzę. Pamiętali po latach jakieś zdania, frazy, którymi on się dzielił z nimi. On znajdował w tym ocalenie dla siebie i dla bliskich.
13: Zastanawiałem się i wiesz, nie chciałbym tak banalizować, ale już nawet po tych kilku czy kilkunastu minutach naszej rozmowy i tego, co już przekazała i pani profesor i ty, tak w sposób zupełnie naturalny nasunęło mi się, aż sobie zanotowałem, że a może trzeba zapytać, może coś pozytywnego też, by odnaleźć w tej biografii, żeby ten ładunek, który tutaj jest przekazywany, no wiecie, to nie może być nigdy czarne. Coś jest w tej książce takiego?
14: Niebywałe i niesamowite wręcz. To jest to właściwie ewenement, to jest fakt, że Ludwik Fleck ocalał i ocalała jego najbliższa rodzina. Ocalała jego żona i ocalał jego syn. Mimo tego, że razem z getta trafili do Auschwitz, potem Ludwik trafił do Buchenwaldu, jego żona i syn także do kolejnych obozów i marszów śmierci. Mimo to cała trójka przeżyła i spotkała się po wojnie. I to jest absolutny ewenement tego typu historii, kiedy troje osób najbliższych sobie z rodziny przechodzi przez obozy i marsze śmierci, przeżywa to i udaje im się spotkać po wojnie.
13: Tutaj nawet był taki fragment we wstępie, ja go pani profesor pominąłem, wybierając te zdania, które przytoczyłem, gdy rozpoczynaliśmy naszą rozmowę. Mam go zaznaczonego, ale pominąłem wtedy, gdy zaczynaliśmy. Miał zginąć w 42, najdalej w 43, a uratował nie tylko siebie, ale też swoją rodzinę i przyjaciół. Odstępstwa od przewidywanego scenariusza podyktowanego historią XX wieku decydują o wyjątkowości historii Ludwika Flecka.
15: To, co jest tym czarnym losem, jest też tym światłem, o które pytasz. Mhm. To znaczy fakt, że człowiek tak doświadczany przez historię XX wieku, przez różne zarazy XX wieku, nie tylko ocalił tę rodzinę, ale też potrafił ocalić swoją podmiotowość, bo my jednak, kreśląc tutaj tę scenografię, w jakiej on funkcjonował i ten klimat polityczny, w jakim przyszło mu żyć, on zachował godność, właśnie odwagę, człowieczeństwo, humanizm. To nie był, żeby było jasne, jakiś taki miły, sympatyczny. On był bardzo trudnym też charakterem, wymagającym współpracownikiem. Natomiast jego podmiotowość, jego pewność, którą on czerpał właśnie z nauki, ze swoich kompetencji intelektualnych i z jakiejś takiej formacji etycznej, moralnej. To jest człowiek, który potrafił w sytuacjach granicznych zachować się tak, jak powinien. I nawet stojąc pod ścianą, będąc zmuszonym do produkcji szczepionki w Buchenwaldzie, wszedł w sabotaż tej szczepionki z grupą spiskowców z Laboratorium Instytutu Higieny w Buchenwaldzie. I nawet stojąc pod ścianą, potrafił jeszcze przeciwstawić się temu złu, które otaczało go z każdej strony. Więc to jest na pewno bohater tragiczny, biorąc pod uwagę ten los i to właśnie, jak był okradany właściwie ze swojego życia, a z drugiej strony bohater heroiczny.
13: Przyznam ci się, że zrobię teraz rzecz, której sam nie lubię i nie lubię o tym słuchać i wydaje mi się, że to taka metoda nic nie wnosząca do rozmowy, które prowadzi się o książce, czy na podstawie książki, czy książki stają się powodem. To jest bardzo obszerna książka. Ona ma w całości ponad 800 stron, samego tekstu jest pewnie ponad 700. I gdy tak się wsłuchuję w to, o czym już mówicie, i tę pewność, którą usłyszałem u ciebie. Pani profesor, pani chyba też, ale tutaj może ta taka bliskość, siedzimy kilka metrów od siebie tutaj za nią, jeszcze bardziej ją potrafię dostrzec tutaj u Ani. Pewność tych słów, które wypowiadasz o tym, jaki był, zastanawiam się, skoro same napisałyście i powiedziałyście, że nie ułatwił wam zadania, zostawiając tak mało danych, to jak wyglądała praca nad tą książką, by to wszystko wiedzieć, by z taką pewnością powiedzieć o tym, jaki mógł być, jak sobie go rozumiem, wyobrażacie i jak ktoś go mógłby opisać? Pani profesor, może od pani rozpoczniemy. Jak są dowody naukowe, to jest jakaś dokumentacja, to do czegoś możemy wrócić, gdzieś poszukać, być może to jest właśnie to i moje pytanie jest zupełnie nietrafione albo niepotrzebne, albo odpowiedź jest oczywista, ale proszę zaspokoić tę ciekawość.
14: Ja myślę, że tak. Na pewno Ania opowie o relacjach dotyczących Fleka, o tym, jak zdobywałyśmy informacje, o tym, jakim był człowiekiem, gdzie był osadzony, co było dla niego ważne, jak chodził, jak mówił. To wszystko w książce czytelnik znajdzie. Ja natomiast chciałam powiedzieć o takich może trudniejszych w interpretacji źródłach, a mianowicie o jego pracach naukowych, ponieważ jego prace naukowe też mówią o nim. Bardzo dużo się możemy dowiedzieć. Jeżeli potrafimy przeczytać te prace, to dowiadujemy się, że był na przykład niezwykle skrupulatny, że był dokładny, że był uczciwy w swoich badaniach. No to już bardzo dużo wiemy o człowieku. Jeżeli czytamy jego pracę z zakresu etyki, po wojnie pisał takie prace, to dowiadujemy się, że ważne dla niego było to, żeby czuwać nad moralnością lekarzy, żeby nie zostawiać lekarza samego z trudnymi decyzjami, żeby nie ufać instynktowi jedynie. Jeżeli czytamy jego pracę z zakresu ochrony zdrowia, to wiemy, że martwił się o Polskę. Wiemy, że martwił się o Polskę, że przed wojną apelował, żeby zwiększyć kształcenie mikrobiologów, bo wiedział, że jak wybuchnie wojna, to będzie tyfus, więc potrzebni będą mikrobiolodzy. Więc był patriotą. Więc to są takie źródła, nie wprost. Ale jeżeli czytamy je, rozumiemy, co czytamy, to i zinterpretujemy je, to też wiele dowiadujemy się o naszym bohaterze.
13: Za tę odpowiedź i taką historię i relację bardzo dziękuję. Właśnie o to mi chodziło. Pani profesor Maria Ciesielska i pani redaktor Anna Wacławik, autorki książki, nagradzane autorki książki Fleck, Ocalone przez naukę. Z nimi prowadzę tę rozmowę. I teraz to samo pytanie, Aniu, do ciebie. O to, jaki był ten proces odtworzenia postaci, która przynajmniej w tej części, bo to, co zostawił w nauce, to już mnie przekonała, pani profesor. No ale jak sama powiedziałaś, niewiele notował, więc też utrudnił to zadanie.
15: Tak jak napisałyśmy, on sam o sobie zostawił kilkanaście dosłownie stron takich relacji składanych w Żydowskim Instytucie Historycznym, część w Yad Vashem po przyjeździe do Izraela, więc coś po sobie zostawił, to są relacje składane, jak notuje nawet osoba, która z nim rozmawiała, w takim rzeczowym tonie naukowca, który

0: naruszenia polskiej przestrzeni nie doszło, ale według informacji wojska jeden z dronów spadł po ukraińskiej stronie w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Samolot amerykańskich linii pasażerskich lecący do Nowego Jorku lądował wczoraj awaryjnie na lotnisku w stolicy Portugalii. To drugi taki przypadek w ciągu zaledwie jednej doby. W niedzielę co najmniej 14 pasażerów samolotu linii Delta Airlines do Bostonu potrzebowało pomocy medycznej po awaryjnym lądowaniu w Porto na północnym zachodzie Portugalii. Maszyna, na której pokładzie pojawił się dym, leciała z Barcelony. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Stołeczna operacja referendalna zebrała pod wnioskiem w tej sprawie 111 tysięcy podpisów. Do wymaganego minimum zabrakło 21 tysięcy. Więcej na ten temat w informacjach o 7. Polska przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3 w grupie czwartej dywizji B piłkarskiej Ligi Narodów. Tym razem w wyjściowym składzie biało-czerwonych w porównaniu z piątkowym meczem z Bośnią i Hercegowiną było sporo zmian. Polacy wyszli na murawę bez Roberta Lewandowskiego, za to z Wiktorem Nowakiem i Mateuszem Żukowskim. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych zdobył Sebastian Szymański. W ciągu dnia będzie pogodnie, chmurzyć może się na wschodzie i na północy, ale nie będzie padać. Około 18 stopni pokażą termometry, maksymalnie na Podlasiu i Podhalu. 20 na Mazowszu, Warmii i Mazurach, 22 na Pomorzu, na Dolnym i Górnym Śląsku i 24 na zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Za 18 minut siódma. To jest pierwszy program TOK FM. Naszym gościem jest teraz generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Polskie wojsko zmienia zasady reagowania na zagrożenia w powietrzu. To powiedzmy, jak jest w tej chwili, gdy pojawia się jakiś obcy obiekt nad Polską. Jak jest teraz i jakie zmiany tu nastąpią?
3: No, teraz jest tak, że zgodnie z przepisami międzynarodowymi w czasie pokoju musi nastąpić pozytywna identyfikacja pilota, który jest w samolocie, czyli albo wzrokowo, albo za pomocą urządzeń, na przykład zasobnika Sniper. I wtedy widzimy dokładnie cel. Ta informacja jest przekazywana na ziemię. Tam następuje konsultacja, co robić. I dopiero pilot może ewentualnie zestrzelić taki obiekt. Tak dzisiaj wygląda cała procedura. Oczywiście w skrócie identyfikacyjna i zgody na otwarcie ognia.
2: A nowe wytyczne?
3: Nowe wytyczne są takie, że na podstawie tego, co wiemy już wcześniej, czy danych ze strony ukraińskiej, czy naszych radarów i innych źródeł, już wstępnie kwalifikujemy ten obiekt jako obcy i w momencie, kiedy on przekroczy granicę, pilot ma już wstępną zgodę na otwarcie ognia, czyli jeżeli obiekt dalej się zachowuje tak, jak się zachowywał, przekracza granice, jego parametry prędkościowe, wysokościowe i wiele innych zostały już wcześniej zbadanych i mamy duże prawdopodobieństwo, że jest to na przykład, nie wiem, rakieta czy dron, to w momencie, kiedy to przekroczy, ten obiekt przekroczy polską granicę, pilot z automatu ma prawo otwarcia ognia.
2: Ale pan mówi o wstępnej zgodzie. Czy nie ma tutaj jakiegoś marginesu niedopowiedzenia?
3: Nie. Tutaj jest ta wstępna zgoda też wymaga wstępnej identyfikacji, tylko nie odbywa się ona wzrokowo, tak jak dotychczas, tylko na podstawie odczytu innych urządzeń. Tak jak powiedziałem, radarów, innych informacji docierających do Centrum Operacji Powietrznych i do dowódcy operacyjnego. I on na tej podstawie mówi, tak, wiemy na pewno, że jest to obcy obiekt. Na podstawie jego charakterystyk, prędkości, informacji na przykład z Ukrainy, z wielu innych rzeczy i pilot po prostu wtedy już nie będzie musiał, no bo w dzisiejszej sytuacji, dlaczego to jest takie ważne? W dzisiejszej sytuacji pilot musi wyjść za obiekt i śledzić go jakiś czas, obserwując, dogonić go, co oczywiście zajmuje czas. Przy rakiecie HASTA-1 było to 900 km na godzinę, czyli jest 15 km na minutę. Przy dzisiejszych nowych odrzutowych dronach to jest koło 600 na godzinę, czyli 10 km na minutę, więc wyobraźmy sobie, że ten cały proces trwa 2, 3, 4 minuty, żeby pilot wszedł na ogon, zidentyfikował, wymienił informacje z centrum dowodzenia i podjął działania, to mówimy o głębokości 30, 40, 50 i więcej kilometrów nad polskim terytorium. Dzisiaj przekroczenie granicy i pilot ma prawo użyć uzbrojenia, które posiada na pokładzie statku powietrznego.
2: I te nowe wytyczne kiedy będą obowiązywały?
3: No, z słów ministra wynika, że w najbliższym czasie, myślę, że to jest kwestia

0: koniec miesiąca czy początek następnego, bo pamiętajmy też, że polskie samoloty pełnią podwójną rolę. Oczywiście są w systemie obrony powietrznej naszego kraju, ale są też w systemie obrony powietrznej NATO, czyli w systemie obrony powietrznej przeciwrakietowej NATO i te uzgodnienia też muszą nastąpić, żeby ta procedura była jasna dla wszystkich, żeby nie było tak, że my mamy jakieś swoje procedury inne niż zatwierdzone przez kwaterę NATO. Więc te rzeczy jeszcze na pewno trwają.
1: A kto o tym decyduje? Minister?
0: Ja myślę, że była to prośba wojskowych, przedstawili jakąś koncepcję spójną i oczywiście finalna zgoda jest czynników politycznych, ale to jestem przekonany, że moi koledzy wojskowi opracowali pełny plan tego z różnymi ewentualnościami, z prawem użycia broni czy uzbrojenia, ze wszystkimi prawnymi i technicznymi aspektami tej sytuacji, bo jednak niewielkie ryzyko istnieje, ale przy tej sytuacji, bo jakby wracając do początku, całe to prawo międzynarodowe dotyczące takich akcji jest zrobione dlatego, kiedy ktoś nieintencjonalnie coś robi, kiedy się zepsuł samolot, kiedy komuś się zepsuła nawigacja, kiedy się zdarzyły różne rzeczy. Tu wiemy o tym, że Rosja intencjonalnie zapuszcza różnego rodzaju aparaty w naszym kierunku, więc to zmienia obraz sytuacji. My, wiedząc o złych intencjach Rosji, przeciwstawiamy się ich na naszym terytorium.
1: Jakiej reakcji pan się spodziewa? Rosjanie będą się bardziej liczyli z nami i nie będą przekraczali granicy?
0: No, patrząc na to, jak Rosjanie przesuwają się po tej drabince eskalacyjnej, myślę, że nas sprawdzą. No i mam nadzieję, że ten system jasno pokaże, że jesteśmy gotowi. Ten sygnał pójdzie świat i Rosjanie zrozumieją, że to nie ma sensu.
1: Jeśli to będzie dron, no to skutek tego będzie taki, że dron spadnie na ziemię. A jeśli to będzie samolot z pilotem za sterami, jakie mogą być konsekwencje wtedy tego?
0: Też spadnie na ziemię.
1: No tak, ale konsekwencje, wie pan, w sensie reakcji, no bo wiemy, że Rosjanie szukają pretekstu do eskalacji.
0: Tak, ale my jasno zapowiedzieliśmy, jakie są nasze procedury oczywiście, że będzie to jakby przykra informacja, ale Rosjanie muszą się z tym liczyć. No, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Tak w życiu już jest.
1: Jak często dochodzi do takiej sytuacji, że coś wlatuje w naszą przestrzeń?
0: No, to nie jest tak, że zawsze wlatuje w naszą przestrzeń, proszę zobaczyć.
1: Nawet czy też zbliża się do niej? I kiedy możemy, reagować na to?
0: Po pierwsze, my śledzimy wiele obiektów poza granicami naszego kraju i na tej podstawie reagujemy. Dostajemy też informacje wywiadowcze z różnych źródeł, satelitarnych, innych, po to, żeby to nasze lotnictwo już było w strefach przy samej granicy, żebyśmy nie byli zaskoczeni, czekając na lotniskach. Więc to wymaga ogromnego wysiłku i teraz widzimy lecące w naszym kierunku obiekty. Jeżeli ten obiekt leci 200, 300, 400 kilometrów na zachód i zbliża się intensywnie do granicy polskiej, no to samoloty zajmują określone pozycje po to, żeby go przechwycić. No i on, nie wiem, uderza 2 kilometry przed polską granicą lub zawraca przed polską granicą po to, żeby uderzyć od zachodu, omijając obronę przeciwlotniczą Ukrainy, na przykład na Lwów, no to też nasze lotnictwo działa. I teraz dziś w nowych uwarunkowaniach tym sygnałem na zgodę na otwarcie ognia będzie przekroczenie granicy. Fizyczne przekroczenie polskiej granicy powoduje, że samolot myśliwski wykona określony manewr, taki jaki będzie potrzebny i otworzy ogień.
1: Jaką mamy możliwość odpowiedzi? Są F-35, F-16. Czy one sobie ze wszystkim poradzą, co nadleci?
0: No, na razie F-35 jeszcze
1: nieuzbrojone.
0: Nie jest w systemie uzbrojone, bo uzbrojenie na F-35 jest tożsame z F-16, więc tutaj nie ma problemu. Problem jest, trzeba samoloty wprowadzić w system. To nie jest takie proste. Myślę, że jeszcze trochę trzeba poczekać. No ale mamy dzisiaj F-16 polskie plus samoloty dyżurujące z sił wzmocnienia NATO. Były te holenderskie F-16, są Rafaele, są różnego rodzaju inne samoloty czy Eurofightery, więc zależnie od obiektu, jak się porusza ten obiekt, jaki on jest duży, to samolot myśliwski czy samolot wielozadaniowy będzie miał łatwiejszą lub trudniejszą robotę. To wynika z cech fizycznych radaru, jaki jest zamontowany na pokładzie. My jeszcze na F-16 niestety mamy radary starszej generacji, czyli skanowane mechanicznie, czyli antena jest obracana mechanicznie i ona ma problem z celami o niskiej powierzchni odbicia, czyli takimi właśnie dronami lecącymi na małych wysokościach, lecącymi powoli i tutaj może być problem, ale są inne statki powietrzne w polskiej przestrzeni powietrznej, tak jak powiedziałem, sojusznicze, które mają już nowsze radary, jak F-35 czy Rafael i one będą w stanie nas wspomagać, więc tutaj myślę, że jest duże prawdopodobieństwo tego, że samolot myśliwski wyjdzie na pozycję i wykona zadanie.
1: A krótko proszę powiedzieć, jak wiele zmienią samoloty F-35 w ochronie polskiego nieba?
0: No, po pierwsze będą widzieć dużo więcej, no bo ich radar jest znacznie nowocześniejszy niż radar samolotów F-16, które my dzisiaj posiadamy. Do tego będą ich system komunikacji wewnętrznej jest dużo bardziej rozbudowany, więc ta informacja będzie mogła być automatycznie przesyłana na przykład z AWACS-ów, które dyżurują w Polsce, z naziemnych systemów, więc świadomość sytuacyjna pilota F-35 będzie dużo wyższa jak pilota F-16, no i parametry stacji pozwolą na wykrywanie obiektów, z którymi dzisiaj mamy problem.
1: Ostatnie godziny to widok drona, który spada w pobliżu polskiej granicy. Jednocześnie szefowa unijnej dyplomacji ostrzegła wczoraj, że Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie. Jak pan to zagrożenie skomentuje?
0: No, Rosja robi wszystko od kilku miesięcy, intensyfikując różnego rodzaju działania po to, żeby pokazać właśnie ludziom w Europie, że ich rządy są słabe, że Unia Europejska sobie nie daje rady. To jest długofalowa polityka rosyjska, która ma wywołać określone reakcje w nas. I dobrze, żebyśmy się tym reakcjom, tej polityce nie poddawali i nie szli za tym, co próbują nam Rosjanie w swojej narracji przekazać. Oczywiście, że będą się zdarzały sytuacje, w których będziemy zadawali pytania, no bo to jest naturalne, ale no nie możemy poddawać się tej rosyjskiej narracji, bo Rosji zależy na tym, aby nas skłócić, Rosji zależy na tym, aby pokazać, że państwa nie działają, Rosji zależy na tym, aby pokazać, że NATO jest słabym sojuszem, Rosji zależy na tym, żeby pokazać, że Unia Europejska jest słabym związkiem państw. To jest cel Rosji, no i taką narrację budują. W różny sposób, łącznie z atakami terrorystycznymi czy różnego rodzaju hybrydowymi.
1: Dron spada w pobliżu granicy, w pobliżu przejścia granicznego. On został tak dokładnie wycelowany, żeby nie przekroczyć granicy, czy jest to trochę dziełem przypadku?
0: No, trzeba było sprawdzić jego systemy nawigacyjne. Może być tak, że jeszcze coś tam zostało, więc będzie można to sprawdzić. Ale tak, Rosjanie, proszę zobaczyć, że od jakiegoś czasu zaczynają atakować przy samej polskiej granicy linie kolejowe czy inną infrastrukturę związaną z przerzutem towarów. Rosji chodzi o to, żeby odciąć Ukrainę maksymalnie od pomocy zachodniej, bo Rosja zdaje sobie sprawę, jak duża wartość dla Ukrainy jest pomoc zachodnia i liczy na to, że z jednej strony budując narrację w internecie, w innych mediach i z drugiej atakując, niektóre państwa powiedzą, nie, to jest za duże ryzyko, my już dzisiaj nie będziemy zasilać Ukrainy, nie będziemy przesyłać naszych towarów, nie będą nasi ludzie wspomagać Ukrainy, bo jest za duże ryzyko. To jest wymarzony scenariusz dla Rosji, no bo Ukraina bez pomocy Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych będzie miała ogromny problem, żeby przetrwać zimę. To jest celowy i tak jak powiedziałem, plan Rosji na to, żeby Ukraina została sama, a wtedy Rosja będzie miała duże możliwości wygrania tego konfliktu.
1: Jak pan ocenia nasze możliwości obrony powietrznej?
0: No, z każdym dniem jest coraz lepiej. Zaczynaliśmy jeszcze na starych systemach, dzisiaj już systemy Patriot dyżurują. Pojawiły się nowe radary, ale też nie tylko w technicznym aspekcie, ja bym na to spojrzał, też w aspekcie proceduralnym. Proszę zobaczyć, to o czym rozmawiamy. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawałoby się to niemożliwe. Dzisiaj jest jasna deklaracja wojskowa i polityczna, że tak trzeba robić. To my się też uczymy. My też tak powiem, odtrenowujemy codziennie różnego rodzaju zdarzenia, operacje, i to nas uczy takiej odporności i tego, jak działać, aby Rosjanie nie odnosili sukcesu. Także to nie tylko w aspekcie technicznym. To jest ważne jest, że ludzie się uczą, zdobywają potężną wiedzę po to, żeby ją wykorzystać w obronie Polski.
1: Mhm. Ale patrioty, o których pan wspomniał, które należą do takiej to jest najlepszy sprzęt, jeden z najlepszych tego rodzaju sprzętów na świecie, ale to punktowo chyba tylko u nas działa, prawda? Bo jeszcze mamy ich za mało.
0: Tak, na razie tworzymy takie, może nie punkty, ale obszary, no bo jednak rakiety mają zasięg nawet do 100 kilometrów, więc to jest taki obszar o promieniu gdzieś tam koło 50 kilometrów, w którym widzimy i możemy zwalczać cele. Do tego pamiętajmy, że są jeszcze inne zestawy, więc pojawiają się przy polskiej granicy właśnie takie miejsca, w których już systemy przeciwlotnicze będą mogły działać. Między nimi czy nad nimi są samoloty w strefach, więc ten system się powoli domyka. Oczywiście, że jeszcze ciągle brakuje nam w pełnym rozwinięciu tego systemu. Za chwilę pojawią się Rosstaty Barbara, które będą widzieć 200-300 kilometrów na terytorium Ukrainy i będą dużo, dużo wcześniej nas informować, bo tak naprawdę w tym wszystkim, o czym mówimy, kluczowym jest czas. Czas, od którego momentu zobaczymy obiekt, w którym będziemy mogli jego parametry określić i podjąć decyzję o dalszych działaniach. Jeżeli będziemy mieli tego czasu więcej, te decyzje będą jak najbardziej trafne. Kiedy dowiadujemy się, że coś leciało na naszą granicę, wtedy, kiedy wleciało, no to dopiero cały ten proces się rozpoczyna. Jak będziemy wiedzieli, to jest 200-300 kilometrów przed naszą granicą, no to będziemy mogli całkiem inaczej reagować.
1: Bardzo dziękuję. Generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych, był z nami. Do usłyszenia. Maciej Kluczka w tej chwili dołączył do mnie i tutaj przed Maćkiem stos gazet, różne notatki, czyli to wszystko jest gotowe.
2: I ja.
1: Na poranek TOK FM.
2: Zapraszam goście z ważnych tematach, bo porozmawiamy o bezpieczeństwie. Będziemy kontynuować ten temat z końcówki twojego programu. O 7.20 Magdalena Sopkowiak-Czarnecka z Resortu Obrony. O 7.40 Maciej Gdula, kiedyś polityk lewicy, dzisiaj mniej słyszany w mediach, ale liczę na bardzo ciekawą perspektywę i analizę po krakowskich wyborach, bo to też polityk, który stamtąd startował nieraz, czasami sukcesami, czasami bez. A o 8 Adam Szłapka, rzecznik rządu, więc długa, długa lista pytań.
1: A za uwagę dziękuję już państwu w pierwszym programie TOK FM Róża Rumińska i Piotr Gawroński, to nasi wydawcy, Liwia Prądzyńska, która zrealizowała tę audycję, i Wojciech Muzal. Dobrego dnia państwu życzymy.
3: Reklama.
4: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Rosyjski dron uderzył po ukraińskiej stronie bardzo blisko przejścia granicznego z Polską w Dorohusku. Na Lubelszczyźnie ogłoszono stan podwyższonej gotowości, bo władze spodziewają się kolejnych zagrożeń. Od jutra w kinach będzie można zobaczyć kolejną ekranizację Lalki. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera. Wtorek, 29 września, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. To był niespokojny poniedziałek dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do nich wczoraj kilka alertów dotyczących rosyjskich ataków powietrznych na terytorium Ukrainy. Grzegorz Kozioł.
12: Ostatni alert mieszkańcy otrzymali kilkanaście minut przed północą. Został on jednak odwołany chwilę po północy. RCB podało, że nie doszło do zagrożenia na terenie Polski. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że władze spodziewają się kolejnych zagrożeń, w związku z czym ogłosił stan podwyższonej gotowości. Szef MON-u Władysław Koźniak-Kamysz podał z kolei, że dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku. Nie doszło jednak do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To wtedy około 17 na terenie województwa lubelskiego zawyły syreny alarmowe. Kilkanaście minut później ciągły dźwięk syreny odwołał alarm. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Wojewoda lubelski zapewnia, że podczas alarmu wszystkie syreny zadziałały prawidłowo, ale nam mieszkańcy Lublina mówią co innego. Anna Dmitrek-Zabłocka.
13: Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wieczorem po posiedzeniu sztabu kryzysowego o włączonych syrenach mówił tak.
14: Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały włączone.
13: Ja osobiście syren nie słyszałam, choć mieszkam blisko centrum miasta i byłam w domu. Nie słyszała ich także pani Agnieszka, która była akurat w jednej z galerii handlowych.
15: To jest tak zwane państwo z kartonu. No jeśli mówią wszędzie, że syreny wyły w Lublinie, ja nie wiem, gdzie one wyły.
13: Pani Iwona razem z synami ukryła się w łazience. U niej w dzielnicy syreny było słychać, choć nie dostała na czas SMS-a z alertem.
16: Oczekiwałam dalszych informacji, które nie nadchodziły. Trochę taki niepokój u nas w całej rodzinie.
13: Można mówić, że wszystko działa, można zaklinać rzeczywistość, ale chyba sporo jest jeszcze do zrobienia. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Ministerstwo Obrony prowadzi rozmowy w sprawie ustalenia nowej daty wizyty szefa MON-u w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pittem Hegsetem miało się odbyć 23 września, ale z dnia na dzień zostało odwołane, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
17: Wszystkie informacje zostały przekazane. Będziemy ustalać kolejny termin. Natomiast właśnie ze Stanów Zjednoczonych wróciła dwójka naszych wiceministrów. Te rozmowy, jak Państwo wiedzą, dotyczą kilku kolosalnie ważnych elementów. Przede wszystkim stacjonowania żołnierzy amerykańskich, ale po drugie też koprodukcji amerykańskiej w Polsce.
3: Po 7.20 gościem poranka TOK FM będzie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony, pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. W Warszawie nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Inicjatorzy tej akcji nie zebrali wystarczającej liczby podpisów. Zabrakło 21 tysięcy. Błażej Kulesza.
18: Zabrakło dużo. Ci, którzy obiecywali pomoc w referendalnej zbiórce podpisów, ostatecznie nie pomogli.
19: Największe rozczarowanie bez wątpienia jest dla mnie Prawo i Sprawiedliwość, które mogłoby teoretycznie zebrać kilkadziesiąt tysięcy podpisów.
18: Mówi Maciej Wilk, organizator stołecznej operacji referendalnej.
19: Najwydatniej uznali, że podoba im się obecny prezydent Warszawy i Rada Miasta i nie potrzeba się włączać w naszą inicjatywę.
18: SOR ma zostać w Warszawie, ale będzie recenzował działania prezydenta. Sam włodarz stolicy, Rafał Trzaskowski, w internecie podziękował mieszkańcom za zaufanie. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Polska odzyskała jeden z najcenniejszych obrazów zaginionych w czasie II wojny światowej. Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy Alfreda Wierusza-Kowalskiego został przekazany do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzieło odzyskano dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z jego dotychczasową posiadaczką Ewą Conis, która po ustaleniu wojennej historii obrazu zdecydowała się na jego przekazanie do publicznej kolekcji.
20: Ten obraz jest obrazem, który chyba widzieliśmy w każdym podręczniku do wiedzy o kulturze. Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo.
3: Mówiła ministra kultury Marta Cienkowska. Odzyskany obraz był przed wojną częścią kolekcji Andrzeja Rotfanda, jednej z największych kolekcji dzieł sztuki polskiej w pierwszej połowie XX wieku. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera, a już jutro w kinach będzie można zobaczyć kolejną ekranizację Lalki Bolesława Prusa. Kolejną, bo od kilku tygodni serial na podstawie Lalki jest do obejrzenia na Netflixie. O Lalce dyskutuje cały kraj. I to chyba dobrze, mówi nam Borys Szyc, czyli Baron Krzeszowski z kinowej wersji Lalki.
21: Bo to jest jakieś takie trochę cofnięcie się w czasie, że cały kraj nagle rozmawia o literaturze. i mam nadzieję, że też po nią sięga, no bo być może ci, którym się, nie wiem, nie podoba jedna albo druga, będą chcieli sprawdzić, jak wygląda oryginał i sięgną po książkę, a to jest chyba największa wartość.
3: W kinowej lalce pojawia się plejada gwiazd: Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat, Karolina Gruszka, Andrzej Seweryn czy Maja Komorowska. Wtorek będzie pogodny, w ciągu dnia sporo słońca i ciepło, od 17 stopni na północnym wschodzie i w Karpatach, około 20 w centrum, do 24 stopni na zachodzie.
11: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Wtorek, 29 dzień września. Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOG FM. No właśnie, już koniec września, szanowni państwo, a w połowie lipca, w środku lata, doszło do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Z grupą posłów odszedł Mateusz Morawiecki i powstało ugrupowanie Rozwój Plus. Wszyscy to zapewne doskonale pamiętamy. I powiem państwu, że dobrze, że niekiedy do takich rozłamów w partiach dochodzi, nie tylko dlatego, że to najczęściej ciekawe widowisko, ale także dlatego, że więcej dowiadujemy się o relacjach panujących w danym politycznym środowisku. No i tak, przez te tygodnie do tej pory dowiedzieliśmy się m.in., że Mateusz Morawiecki wiedział, że wniosek grupy posłów PiS do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa aborcyjnego był błędem, ale jako premier rządu nie mógł nic zrobić. Dowiedzieliśmy się też, że Mateusz Morawiecki zdawał sobie sprawę z błędnej polityki Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości w swoim rządzie, ale także nic nie mógł z tym zrobić. Niedawno, w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu, dowiedzieliśmy się od szefa klubu PiS, Mariusza Błaszczaka, że ci, którzy z PiSu odeszli, to koncesjonowana opozycja. I w TOG FM poseł Rozwoju Plus, Paweł Jabłoński, w rozmowie ze mną słowa Błaszczaka komentował tak. Przedstawiciel opozycji koncesjonowanej, jak powiedział dziś szef klubu PiS Mariusz Błaszczak przed głosowaniem w sprawie wicemarszałka. To was obraża?
2: Wie pan, to obraża inteligencję odbiorców tego komunikatu.
0: A wczoraj, w poniedziałkowym poranku TOG FM, dowiedzieliśmy się jeszcze więcej. Otóż politycy PiSu, wynik kandydata PiSu w wyborach na prezydenta Krakowa, ta pierwsza tura odbyła się w niedzielę, oceniają jako dobry, nawet bardzo dobry. Przypomnijmy, to trzeci wynik, ponad 17% poparcia dla Michała Drewnickiego. Podobnie uważa sam kandydat Michał Drewnicki, którego za chwilę państwo usłyszą, i Michała Dworczyka z Rozwoju Plus.
22: Jest takim wynikiem bliskim wynikowi Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce. Ja jestem z tego wyniku bardzo zadowolony.
23: To chyba nie jest dobry wynik, zwłaszcza że teraz nie było kandydata Konfederacji, więc wynik jest taki, jaki jest.
0: No, ciekawa ta dyskusja między kolegami do niedawna z jednej partii. No i Michał Dworczyk, eurodeputowany, w rozmowie właśnie wczoraj z Dominiką Wielowiejską ocenił też sytuację Michała Moskala. I choć sam Moskal, poseł PiSu, teraz zawieszony w klubie PiSu, mówi, że zonda krypto to afera Donalda Tuska, to już Dworczyk, kiedyś w PiS, a dziś w Rozwoju Plus, widzi sytuację tak.
23: Nie wygląda to dobrze, dlatego że te informacje są niepokojące.
0: Jak więc widać i słychać, rozłamy w partiach przynoszą coraz więcej wolnych od partyjnych przekazów dnia wypowiedzi, co nas, odbiorców polityki, powinno cieszyć. Mam nadzieję też na szczere wypowiedzi na temat sytuacji lewicy, tym razem od doktora Macieja Gduli, który będzie gościem poranka TOG FM o 7.40. Przypomnijmy, Gdula to kiedyś człowiek lewicy, dziś poza taką partyjną polityką, a zapytam oczywiście o wynik krakowskich wyborów, które po stronie lewicowej dużo może pokazały, ale Kraków i tamtejsze wybory to tylko jeden z wielu tematów dzisiejszego poranka, bo nie zabraknie też pytań do rzecznika rządu Adama Szłapki, to o 8:00, i do wiceministra obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, to o 7:20. Po informacjach o 7:20, a skoro o obronności wspomniałem, to zaglądam do prasy i tam na stronie 4 Rzeczpospolitej ciekawe informacje, może nie jakieś przełomowe, ale parę nowych szczegółów możemy się dowiedzieć od Marka Kozubala właśnie z Rzeczpospolitej na temat kosztów i liczebności baz amerykańskich w Polsce. Co nieco też w weekend powiedziała właśnie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o tym w TVN24 po powrocie ze Stanów. Dzisiaj jeszcze dopytam o dalsze szczegóły, a Rzepa przynosi takie informacje, między innymi taką opinię BBN-u, czyli prezydenckiego biura, na ten temat. No i wynika z tego, że stałą bazę w Polsce amerykańską w 2029 roku, a więc za 3 lata może otworzyć Donald Trump. Jeszcze będzie miał wtedy końcówkę już swojej kadencji. O sukcesie przesądzi amerykańska decyzja o sile i rodzaju sił zbrojnych zgrupowanych w Polsce oraz, co równie ważne, tempo prac nad specustawą w tej sprawie. Przy zapewnieniu optymalnych warunków realizacji projektu mogłaby się ona zakończyć w 2029 roku, piszą urzędnicy prezydenckiego BBN-u w odpowiedzi na pytania Rzeczpospolitej o szczegóły prac nad stałą bazą wojsk amerykańskich w Polsce. Kolejny cytat z tej odpowiedzi BBN-u. Wybudowanie kompleksowej infrastruktury dla amerykańskich żołnierzy, ich rodzin oraz obsługi bazy to duże i złożone przedsięwzięcie, porównywalne z budową małego miasta. Wszystko zależy od wyniku rozmów prowadzonych na szczeblu międzyrządowym oraz dynamiki prac legislacyjnych. Koniec cytatu z komunikatu BBN-u, a Rzeczpospolita pisze dalej. Od tego, jaka będzie lokalizacja i wielkość bazy, zależą koszty powstania tej bazy. BBN informuje, że orientacyjnie przyjmowane jest założenie, i takie rozmowy są też prowadzone z Amerykanami, że w bazie będzie stacjonowało na stałe 5 tysięcy żołnierzy, co pozwala oszacować wydatki w przedziale od 11 do 17 miliardów złotych. W przypadku programu rozłożonego na kilka lat nie jest to wydatek wykraczający poza możliwości budżetu Ministerstwa Obrony, słyszy Rzeczpospolita w BBN-ie. Z kolei amerykańskie media twierdzą, że rozważana jest w ogóle w Europie redukcja żołnierzy nawet do 40 tysięcy żołnierzy, więc to byłoby o połowę obecnej liczebności wojsk amerykańskich na Starym Kontynencie. I w tej sprawie też ścierają się stanowiska polityków amerykańskich, w tym Pita Hegseta, czyli sekretarza wojny, z wojskowymi. I wiele zależy od tego też, jeśli chodzi o Polskę, jakie wojska zdecydują się właśnie przesunąć do Polski Amerykanie. A tego przecież jeszcze nie wiemy. Jeżeli byłaby to na przykład ciężka brygada lub dywizja wojsk lądowych, lepszą lokalizacją byłby Wrocław i okolice. Gdyby zaś komponent lądowy został wzmocniony znacznymi siłami powietrznymi, lepszym rozwiązaniem byłby Poznań z lotniskiem wojskowym w Krzesinach. Ale w grze może być też Szczecin. Ale jak słyszymy, szanowni państwo, generalnie Polska Zachodnia. A teraz przechodzę do Rzeczpospolitej, bo tam jest ciekawy komentarz Magdaleny Kursy na temat Krakowa pod tytułem Jak zrozumieć Kraków? W wynikach pierwszej tury wyborów prezydenckich politycy szukają nie tylko prognozy przed przyszłorocznymi wyborami, co bata, którym można obłożyć przeciwnika. Czy wynik piątkowski jest zły? Pyta dziennikarka. Trzeba pamiętać, że zaczynała po referendum, w którym odwołano prezydenta z Koalicji Obywatelskiej. Poza tym partia Tuska nigdy nie miała szczęścia do Krakowa. Miszalski to jedyny polityk Platformy, który wygrał pod Wawelem. Wcześniej politycy, wyborcy tej partii latami głosowali chętniej na Jacka Majchrowskiego niż na kandydatów właśnie Platformy, czy teraz Koalicji Obywatelskiej. W ogóle Kraków, jak przypomina publicystka, jest specyficzny. A niezależność i determinację Łukasza Gibały można by na pewno docenić, gdyby zapomnieć o jego partyjnej przeszłości, nie zadawać pytań o rodzinne interesy na terenie miasta, czy zamknąć oczy na hejt, który zalewał Kraków w trakcie finansowanego przez niego kwotą prawie 2 milionów złotych referendum. Przed drugą turą wyborów, zdaniem Magdaleny Kursy, Gibała jest w lepszej pozycji startowej. Już wcześniej swoje poparcie przekazał mu lider referendum Jan Hoffman. Ja przypomnę, w ostatnim piątkowym wywiadzie politycznym Jan Hoffman praktycznie wprost przyznał, że prawdopodobny jest scenariusz, że zostanie wiceprezydentem, jeśli Gibała wygra. A wracając do komentarza wyborczej, Gibała może liczyć dodatkowo na głosy wyborców PiS-u i Konfederacji, którzy podziwiają go za to, że dzięki jego pieniądzom udało się odwołać prezydenta z Koalicji Obywatelskiej. To zresztą największy paradoks krakowskich wyborów. Prawica wspiera polityka, który w przeszłości był posłem KO i ruchu Palikota i który chciał otoczyć PiS swego czasu kordonem sanitarnym. Gibała obecnie prawicy nie prowokuje, unika teraz jak ognia trudnych tematów. Co ciekawe, jego poparcie jest największe w dzielnicach, które są bastionem prawicy, a więc w Nowej Hucie i na peryferiach miasta. I jeszcze mamy chwilkę przeglądu prasy, dlatego chciałbym jeszcze zajrzeć na stronę 6 Gazety Wyborczej, bo tam obszerny artykuł Tomasza Nyczki, który zresztą już nie pierwszy raz przygląda się w środowisku Korony Polskiej, Konfederacji, generalnie skrajnej prawicy. Tytuł artykułu to Sympatycy Putina i Rosji wspierają Brauna. Polecam zapoznać się z tymi kontrowersyjnymi kandydaturami, tak to oględnie nazwijmy. Tomasz Nyczka przypomina, że Janusz Korwin-Mikke ostatnio opublikował na portalu X zdjęcie z podpisem "Pozdrawiam z Moskwy". Dopisek był taki, że Moskwa to naprawdę ładne miasto. Korwin-Mikke rozstał się, jak przypomina dziennikarz Wyborczej, z Konfederacją Sławomira Mentzena, ale obecnie bardzo prawdopodobne jest to, że wystartuje w najbliższych wyborach, a przynajmniej spróbuje się dostać do Sejmu, na listach Brauna. Braun chce go wziąć na swoje listy i wielokrotnie mówił już o tym publicznie, ale w tym tygodniu w towarzystwie, a dokładnie w ubiegłym tygodniu, tutaj troszeczkę poprawię kolegę z Wyborczej, bo ta konferencja była 21, zresztą tak jest tutaj podpisana, a mamy już właśnie końcówkę września, no ale mniejsza o to. W towarzystwie Brauna na konferencji prasowej przed pomnikiem AK w Warszawie, ale więc tuż przy Sejmie, pojawił się też inny polityk, który z sympatią patrzy w stronę Kremla. To Mateusz Piskorski, były poseł samoobrony i lider partii Zmiana. Przypomnijmy, w 2016 roku Piskorskiemu prokuratura przedstawiła zarzut szpiegostwa na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej. Został zatrzymany przez ABW, przebywał w areszcie do 19 roku, a jego proces ciągle trwa. No jak widać, tak długo trwa, że nawet możliwe, że Piskorski będzie mógł wystartować w wyborach. Mateusz Piskorski dla pewności, bo takie nazwiska pojawiają się w polityce także z innych stron sceny politycznej. Czas na przegląd prasy minął. Za chwilę informacje, po nich Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: Autopromocja.
4: Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam w środę po 10:40. Adam Mielek.
11: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
24: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:40, 12:40 i 14:40. W radiu TOK FM.
25: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
26: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
27: Ty, ale akcja.
26: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
27: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
26: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
28: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Ann Applebaum, Iwan Krastev, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Antoni Dudek, Edgar Keret, Maciej Hen, Michał Rusinek, Agnieszka Holland, Katarzyna Kasia, Jakub Wiech, Adam Mirek i inni. Igrzyska Wolności. 23-25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na www.igrzyskawolności.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
28: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Około północy zakończył się kolejny, piąty w ciągu ostatniego czasu atak powietrzny na Ukrainę i nie ma już zagrożenia na terenie Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Do końca roku chcielibyśmy oznakować punkty schronienia Międzynarodowym Znakiem Obrony Cywilnej, poinformował wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Dodał, że udostępnienie punktów przez zarządców będzie obowiązkowe w czasie wojny, ale już teraz w czasie alertów należy udostępniać obiekty. Rakieta Starship firmy SpaceX, określana przez CNN jako najpotężniejsza w historii, po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Z powodu problemów z jednym z silników lot skrócono. Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku. Turcja była najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. Teraz czas na sport w TOK FM.
9: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
10: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dwa mecze, ledwie punkt i jeden strzelony gol. To na pewno nie jest wymarzony start Polaków w piłkarskiej Lidze Narodów. Wczoraj biało-czerwoni przegrali na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Do przerwy był remis i sporo dobrej gry, ale druga połowa zdecydowanie należała do naszych rywali, mówi selekcjoner Jan Urban.
12: Graliśmy w piłkę na podobnym poziomie co reprezentacja Szwecji, natomiast no nie można tracić w ten sposób bramki. No to jest bardzo trudne później do odrobienia. Jeszcze raz wspomnę, że myśmy musieli zrobić znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast Szwedzi strzelali zbyt łatwo. Trzecią bramkę strzela ich najgroźniejszy napastnik, będąc sam. Nie przystoi.
10: Niewykorzystanych szans i przede wszystkim błędów w obronie żałował Jan Bednarek.
14: Boli, bo wydaje mi się, że w taki sposób jak graliśmy w pierwszej połowie, sytuacje, jakie stwarzaliśmy, wydaje mi się, że dawno takich akcji jako reprezentacja nie tworzyliśmy i to na pewno boli, że w takich kluczowych momentach decydujących, które wydaje mi się nie jest trudno uniknąć, bo to jest kwestia trochę lepszej organizacji, trochę lepszej komunikacji i moglibyśmy wybronić tę sytuację, także w tym na pewno jest frustracja.
10: Polacy w piątek zagrają u siebie z Rumunią, która wczoraj przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Hubert Hurkacz zagra dziś w finale turnieju w chińskim Chengdu. W półfinale nasz tenisista wygrał z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem 6-7, 6-3, 6-3. Rywalem Polaka w decydującym pojedynku będzie Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. To turniej rangi 250, a w Tokio rozpoczęła się 500. Już wiadomo, że nie zagra w niej Kamil Majszak, który odpadł dziś w eliminacjach. Trzeba jednak przyznać, że miał sporego pecha, bo trafił w nich na Artura Filsa, 11 w światowym rankingu.
15: Zapomniał się do turnieju zgłosić i dlatego gra eliminację. Bardzo trudne wyzwanie.
10: Majszak powalczył, ale przegrał. 3-6, 6-3, 1-6. Jadący Fordem Raptorem Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem uzyskali drugi czas odcinka testowego, tak zwanego shakedownu, poprzedzającego Rajd Maroka, czwartą rundę terenowych Mistrzostw Świata. Wśród motocyklistów 11 w prologu był Konrad Dąbrowski, a w klasie Rally 2 5. Czas na prognozę pogody.
9: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
3: Teraz jeszcze na wschodzie i południu możliwe gęste mgły, w ciągu dnia pogodnie. Chmurzyć może się na wschodzie i na północy, ale nie będzie padać. 17 stopni maksymalnie na Podlasiu i Podhalu, 20 na Mazowszu, Warmii i Mazurach, 21 na Pomorzu oraz na Dolnym i Górnym Śląsku i 24 stopnie na zachodzie.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Gościem poranka TOG FM jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony i pełnomocniczka do spraw wzmocnienia odporności państwa. Dzień dobry, pani minister.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Naszą rozmowę też można śledzić na transmisji YouTube'owej. Pani minister, chciałbym doszczegółowić tę informację, która doszła do nas za sprawą ministra Tomczyka w ubiegłym tygodniu, o tym, że wojskowi będą mogli szybciej zestrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej, nie tylko dolatując do danego obiektu, ale też za pomocą na przykład odczytu radarowego. Czy to już weszło w życie?
2: Jeszcze nie finalizowana jest ta procedura. Nad tym czuwa oczywiście generał Nowak jako dowódca operacyjny Sił Zbrojnych. Zresztą to nie jest tak, że to jest pierwsza nowa rzecz, która się pojawia, bo systematycznie w ostatnich miesiącach były zmiany w procedurach. Dzisiaj generał Nowak doszedł do wniosków po ostatnich operacjach, że tu też jest potrzebna zmiana, bo cały problem polega na tym, że my dzisiaj operujemy według przepisów czasu pokoju. No nie możemy przejść na przepisy czasu wojny, a jesteśmy gdzieś po środku.
0: Czyli trzeba znaleźć stan pośredni.
2: Trzeba znaleźć stan pośredni, bo jednak tak, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej relatywnie często się zdarzają, realizowane przez Federację Rosyjską. Wczoraj dron, który spada 2 kilometry od przejścia granicznego. To wszystko zaczęło być naszą codziennością. Ta zmiana, którą proponuje generał Nowak, polega na tym, żeby piloci nie mieli obowiązku identyfikacji wizualnej, czyli że potwierdzają, że widzą dane cel. Odczyty mogą być z instrumentów.
0: Bo A to może być też niebezpieczne, a B, jeżeli nie daj Boże, byłoby tych naruszeń więcej, no to takie dolatywanie do każdego obiektu jest po prostu fizycznie niemożliwe.
2: Dokładnie, dlatego propozycja generała Nowaka, ale tu też trzeba pamiętać o tym, my jesteśmy cywilnym kierownictwem Ministerstwa Obrony, natomiast takie decyzje zawsze są po stronie wojska.
0: Ale rozumiem, że to jest kwestia dni, nawet może godzin.
2: Tak. Dzisiaj też będziemy o tym rozmawiać.
0: Na Komitecie Bezpieczeństwa.
2: Ale
0: decyzja zapadnie za sprawą samego generała Nowaka, nie na komitecie. Ewentualnie to będzie wymiana informacji, że coś takiego się zbliża.
2: Tak. Tutaj niepotrzebna jest żadna zmiana w prawie, która miałaby być przez nas procedowana. To są procedury wojskowe, które pozostają w rękach wojskowych.
0: Właśnie wspomniała pani minister o tej eksplozji rosyjskiego drona niedaleko wczoraj właśnie przejścia do Rochusk-Jagodzin. Fala uderzeniowa uszkodziła budynek terminalu po ukraińskiej stronie. Bo przejście graniczne, obsługa, też ludzie, którzy ewentualnie tam byli ewakuowani wczoraj. Nikomu nic się nie stało?
2: Nikomu nic się nie stało.
0: Szkody są?
2: Nie, z tego co wiem, nie. Też będziemy z generałem Baganem za te pół godziny podczas Komitetu Bezpieczeństwa się spotykać. Tym razem tak to się zakończyło, ale nie jest tajemnicą, że Rosjanie dalej będą próbowali tego typu ataków. Najbliższa zima jest kluczowa dla przyszłości tej wojny. Rosjanie konsekwentnie od kilku miesięcy niszczyli źródła energii i źródła ciepła dla strony ukraińskiej. I dzisiaj robią wszystko, żeby zniechęcić cały świat do tego, żeby pomagać Ukrainie. No bo czym innym ma być taka próba odstraszenia od korzystania z przejść granicznych. Mm-hmm. Dokładnie tym, żebyśmy nie wysyłali żadnej pomocy, żeby pomoc nie trafiała na Ukrainę.
0: Ale też, żeby wymiana towarów nie mogła być prowadzona.
2: Dokładnie, więc jest to niestety konkretnie obrana strategia przez stronę ukraińską. To oczywiście wymagało też wielu działań po naszej stronie, tak jak te wzmocnienia na przejściach granicznych, postawienie schronów tymczasowych. To wszystko już się wydarzyło. Natomiast ten wczorajszy atak pokazuje, że cała sprawa nie ma jeszcze swojego końca.
0: W publikacjach międzynarodowych słychać coraz więcej takich scenariuszy. Widać takie scenariusze o ewentualnym ataku Rosji na estońską Narew. To jest miasto położone bardzo blisko Rosji. Czy myśli pani, że to jest po pierwsze realny scenariusz i czy wtedy od razu zostałby uruchomiony artykuł 5 NATO, a nie 4, czyli konsultacje, tylko od razu aktywność sojuszników?
2: Po pierwsze, tych scenariuszy dzisiaj jest dużo, o których mówi wywiad. To, co się we wszystkich pojawia, to jest oczywiście kwestia ataku na jedno z państw bałtyckich. Nie potrzeba też artykułu 5 od razu, żeby cokolwiek rozpocząć, bo chociażby trwa operacja Eastern Sentry, która już nie wymaga żadnej dodatkowej zgody. Zresztą NATO rusza od razu. To nie jest tak, że wszyscy czekają, aż będzie artykuł 5, no bo są przeprowadzone różne inne operacje. Premier Kosiniak tutaj deklaruje, że nie będzie się wahał ani chwili, żeby Polacy wspomogli inny kraj.
0: Czyli wtedy bardziej w pierwszym planie działania będzie ten plan polegać na tym, by wysłać tam żołnierzy, wspomóc, wzmocnić granice, niż żeby odpowiadać jakąś formą agresji na Rosję, tak?
2: Widzi pan, to jest taki moment, kiedy z jednej strony w pełni szanuję dostęp do informacji i to, że słuchacze chcieliby wiedzieć jak najwięcej, ale z drugiej strony jako wiceminister obrony muszę mieć świadomość, że taką audycję słuchają nie tylko nasi słuchacze, ale jeszcze kilka innych osób ma na słuch, więc uchylę się odpowiedzi na to pytanie.
0: Czy my przekażemy w Ukrainie w najbliższym czasie, a może już to zrobiliśmy, kolejne pociski do Patriotów, do rakiet Patriot? Mamy te najnowsze, PAK 3 MSI. Ostatnio Mariusz Cielma, ekspert do spraw wojskowości, informował w TOG FM, że mamy w sumie najwięcej w Europie tych pocisków.
2: I znowu to jest informacja, o której nie będę mówić.
0: Ale Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, z dwa tygodnie temu był gościem w poranku TOG FM, i bo pamiętamy tę burzę, gdy dowiedzieliśmy się, gdy strona prawicowa dowiedziała się, że kilka pocisków zostało przekazanych. Teraz powiedział, nawet mnie lekko zaskoczył, przyznam pani minister, że okej, donacje na rzecz Ukrainy to też leży w interesie Polski, tylko żeby prezydent był informowany.
2: No i za każdym razem prezydent jest informowany. Wtedy, kiedy miała miejsce ta burza medialna, to pan prezydent też był informowany. Pan minister Grodecki co tydzień uczestniczy w Komitecie Bezpieczeństwa. Zresztą pan premier Kosiniak z panem prezydentem też są w stałym kontakcie. Mhm. Przecież półtora tygodnia temu mieli takie spotkanie bliższe razem z panem generałem Kukułą, ale też są w stałym kontakcie telefonicznym. Więc tutaj wymiana informacji jest pełna.
0: Ale po tej gorącej dyskusji ministerstwo obrony poinformowało, jakie były donacje na rzecz Ukrainy w ostatnich latach. Tak. To dlaczego teraz nie możemy powiedzieć, czy pociski zostały przekazane?
2: Będzie pan premier Kosiniak, jak będzie na to czas, będzie o tym mówił.
0: Czyli już bardziej post factum.
2: Po jakimś okresie? Mnie tutaj zwolnić z odpowiedzi.
0: Okej.
2: No, na razie nie idzie panu dzisiaj.
0: Troszeczkę się dowiedzieliśmy. Wiem, że pani musi ze względów bezpieczeństwa takie informacje często zachowywać. Kiedy nowy termin spotkania Kosiniaka-Kamysza z Pittem Hegsetem?
2: Myślę, że będzie to około połowy listopada, bo te ustalenia nowego terminu już ruszyły. Byłam wielokrotnie podczas mojej wizyty w Waszyngtonie zapewniana przez stronę amerykańską, że ta zmiana terminu wynikała tylko i wyłącznie z wizyty chińskiego przywódcy, i faktycznie będąc na miejscu w Waszyngtonie widziałam, jak dużą wagę administracja prezydenta Trumpa przywiązywała do tej wizyty.
0: Choć ona była już wcześniej zaplanowana, ale rozumiem, że jej rozmiar w ostatnich
2: rozszerzyła się ta wizyta o większe zaangażowanie samego Pitta Hegseta, więc tutaj nie ma, bo wiem, że po polskiej stronie pojawiło się mnóstwo spekulacji, co to się wydarzyło. Nic się nie wydarzyło, zwykła zmiana terminu, to się dzieje w dyplomacji. Premier Kosiniak do Stanów i tak się wybierze, natomiast my z panem ministrem Zalewskim przez 4 dni i tak intensywnie tam pracowaliśmy.
0: Czyli to jest kwestia tygodni, kiedy ten nowy termin zostanie wyznaczony.
2: Tak, już w tej chwili jedna i druga strona przedstawiła swoje propozycje.
0: Po tym powrocie ze Stanów już w rozmowie z mediami pani poinformowała, że baza będzie prawdopodobnie przeznaczona dla 5000 żołnierzy amerykańskich, i rozumiem, że to będzie jedna baza raczej, a nie dwie, stała.
2: Różne scenariusze są i były na stole, dotyczące albo jednego miejsca, albo wersji rozproszonej. Natomiast dzisiaj jesteśmy w dialogu z partnerami amerykańskimi nad finalnymi rozwiązaniami.
0: A kiedy specustawa w tej sprawie? Bo ona jest bardzo ważna, pokazująca też naszą determinację.
2: Ona wiele rzeczy musi określić. Te prace w Ministerstwie Obrony Narodowej już ruszyły. Za chwilę będą wyniesione też na ten poziom rządowy, dlatego że przygotowanie bazy daleko wykracza poza kompetencje Ministerstwa Obrony. Z jednej strony taka ustawa musi określać źródło finansowania, bo nie jest tajemnicą, że deklarujemy, że koszty pokryje strona polska. Te rozwiązania dotyczą czy Ministerstwa Infrastruktury, bo to jest kwestia postawienia nowego miasteczka na około 20 tysięcy osób. Mhm. To jest kwestia dróg, dojazdów, połączeń kolejowych, cyberbezpieczeństwo, czyli resort kierowany przez premiera Gawkowskiego.
0: Czyli potężna
2: zdrowie, edukacja,
0: praca.
2: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To jest potężna praca pomiędzy różnymi resortami. Mam nadzieję, że też przy udziale Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bo chciałabym, żeby ta ustawa i szybko została wypracowana, ale też została podpisana przez pana prezydenta.
0: Czyli my nie będziemy czekać z tą ustawą, z przyjęciem jej przez parlament do zakończenia przeglądu wojsk amerykańskich w Europie, do decyzji, które wylądują, raportów, które wylądują na biurku zarówno sekretarza Hegseta, jak i prezydenta Trumpa. To będzie listopad, grudzień.
2: U sekretarza Hegseta 1 listopada, tak. U prezydenta Trumpa 1 grudnia.
0: Już teraz pracujemy. To nie tak, że Amerykanie powiedzą tak, budujemy bazy, a my dopiero ruszamy ze specustawą.
2: Nie, no tutaj się liczy czas. W związku z tym wszystko to, co możemy przygotować przed finalną decyzją, to chcemy zrobić. Zresztą jesteśmy w dialogu ze stroną amerykańską na tym niższym poziomie, czyli pan minister minister Zalewski rozmawia z sekretarzem Kolbim, jest też wyznaczony pełnomocnik William Capoletti, który odwiedza Polskę i wizytuje te potencjalne lokalizacje. Oni też przedstawiają nam warunki strony amerykańskiej. To wszystko będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w specustawie. Nie ma na co czekać. Im szybciej baza powstanie w Polsce, tym szybciej dostajemy kolejną gwarancję bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
0: Właśnie, im szybciej Rzeczpospolita, bazując na informacjach z prezydenckiego BBN-u, pisze, że to mógłby być 29 rok.
2: Nie chcę tutaj spekulować, jeżeli decyzja zapadłaby pod koniec roku, wtedy ruszają działania, ale dzisiaj jest za wcześnie, żeby podawać jakikolwiek termin. Rozumiem, że też ta sugestia Rzeczpospolitej ma może wynikać z prostego obliczenia dotyczącego kadencji, kiedy kończy się kadencja prezydenta Trumpa.
0: A właśnie, po spotkaniach z przedstawicielami amerykańskiej administracji w ostatnich dniach, jest pani przekonana, że Donald Trump na pewno nie zmieni zdania w tej sprawie?
2: Tutaj prezydent Trump jasno określił się chociażby we wpisie w mediach społecznościowych.
0: Ja widzę, zrzuty że, zrobione ekranu.
2: Ja widzę, że administracja pracuje pełną parą, ale oczywiście ja też wyznaję w polityce zasadę, dopóki coś nie jest na 100%, to nie jest na 100%.
0: Na koniec poproszę o pani opinię, komentarz do prezydenckiego pomysłu, który podczas uroczystości otwarcia strzelnicy sportowej na Mazowszu zaapelował o rozpoczęcie ogólnonarodowej debaty na temat odpowiedzialnego dostępu do broni. Jak podkreślił prezydent, Polska znajduje się na końcu europejskich statystyk dotyczących liczby obywateli posiadających broń palną. Należy coś w tej sprawie zmienić, czy nie?
2: Odpowiedzialny dostęp do broni dzisiaj istnieje. Każdy, kto jest niekarany, kto jest pełnoletni, może przejść odpowiednie szkolenia, musi być sprawdzony oczywiście przez służby i taki dostęp do broni może mieć. To nie jest tak, że to jest jakoś dramatycznie ograniczone, więc dla mnie dzisiaj odpowiedzialny dostęp do broni jak najbardziej istnieje.
0: I nie należałoby w tej sprawie nic zmienić.
2: Ja dzisiaj nie widzę takiej potrzeby, ale to jest zdanie Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej.
0: Która była gościnią wtorkowego poranka, pierwszej odsłony tego poranka, wiceministra obrony narodowej. Dziękuję za
2: bardzo
0: rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Za chwilę informacje. Po nich dr Maciej Gdula.
6: Autopromocja.
13: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
16: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
13: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
16: Pogadajmy o tym.
13: Czas rodziców, sobota po 13.
16: Ula Malko.
13: Krzysztof Chorwat.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
19: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
20: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
21: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
22: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
29: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
30: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
31: No ja.
4: Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
6: No ba!
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku. Ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
17: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu Tok FM.
23: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy!

0: do sprawy wzmocnienia odporności państwa.
1: Cały problem polega na tym, że my dzisiaj operujemy według przepisów czasu pokoju. No nie możemy przejść na przepisy czasu wojny, a jesteśmy gdzieś po środku. Trzeba znaleźć stan pośredni, bo jednak tak, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej relatywnie często się zdarzają, te realizowane przez Federację Rosyjską. Wczoraj dron, który spada 2 kilometry od przejścia granicznego. To wszystko zaczęło być naszą codziennością.
0: Dotychczas piloci polskich myśliwców musieli dokonać identyfikacji wzrokowej obcego obiektu, aby otworzyć do niego ogień. Teraz ta konieczność ma zostać zniesiona. Wczoraj dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku. Nie doszło jednak do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To był niespokojny poniedziałek dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do nich wczoraj 5 alertów dotyczących rosyjskich ataków powietrznych na terenie Ukrainy. Ostatnie ostrzeżenie mieszkańcy otrzymali kilkanaście minut przed północą. Został on jednak odwołany chwilę po północy. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że władze spodziewają się kolejnych zagrożeń, w związku z czym ogłosił stan podwyższonej gotowości. Plaże w Ustce zamknięte z powodu wyrzuconej przez morze substancji ropopochodnej. Urząd Morski w Słupsku zdecydował, że będą zamknięte do czasu usunięcia i zneutralizowania nieznanej na razie substancji. Czarne, lepkie grudki Bałtyk wyrzucił miejscami na blisko 50-kilometrowy odcinek plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa i Wicia w Zachodniopomorskiem. Urząd przekazał, że jedna z jednostek pływających mogła czyścić swoje baki, co doprowadziło do zanieczyszczenia morza, i że ma podejrzenia, o którą jednostkę może chodzić. W ciągu dnia będzie pogodnie, chmurzyć może się na wschodzie i na północy, ale nie będzie padać. 18 stopni maksymalnie na Podlasiu i Podhalu, 20 na Mazowszu, Warmii i Mazurach, 22 na Pomorzu, na Dolnym i Górnym Śląsku i 24 na zachodzie kraju.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Naszym gościem jest teraz profesor Maciej Gdula, kiedyś polityk lewicy, kiedyś wiceminister nauki w rządzie Donalda Tuska, a dziś socjolog, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: No właśnie, jako polityka lewicy nadal można tak powiedzieć? Człowieka lewicy?
4: Człowieka jest lewicy. Bardziej adekwatny. Okay.
3: Chociaż politycy też ludzie. Zaskoczył pana wynik pierwszej tury wyborów w Krakowie?
4: Trochę mnie zaskoczył, przyznaję. To była nie taka znowu atrakcyjna, ciekawa, z fajerwerkami kampania. Trochę była nudna.
3: W wielu sprawach kandydaci w ogóle się zgadzali, tak? Zmienić strefę czystego transportu, poprawić komunikację, bilet 20-minutowy.
4: No właśnie. To był problem. Moim zdaniem ten wynik odzwierciedla to, jak przebiegała kampania. To znaczy tam nie bardzo było wiadomo, kogo wybrać ze względu na to, co chce zrobić dla Krakowa, bo wszyscy mówili mniej więcej to samo. Jeszcze do tego dochodziło, układy trzeba rozbijać, walczyć z kolesiostwem i tak dalej. I wszyscy w zasadzie w to weszli. W jakimś sensie wszyscy kandydaci naśladowali Łukasza Gibałę.
3: Mm-hmm. A w czym?
4: W tym przekazie, że tu trzeba zmiany, trzeba tutaj układy rozbijać. No wiadomo, że ze strefą czystego transportu to była przesada, trzeba to też pozmieniać. Nie było tam tego, co jest zazwyczaj czymś, co przyciąga do polityki, czy konfrontacji między programami, konfrontacji między osobowościami. Tego zabrakło.
3: Chociaż dwoje głównych kandydatów, Piątkowska i Gibała, mówią o hejcie, który było widać w mediach społecznościowych.
4: No tak, no tego hejtu teraz chyba przy każdej okazji się sporo wylewa, więc to nie było aż tak wyjątkowe. Tak.
3: A różnili się formą, jeśli chodzi o przekaz do wyborców? Nie treścią?
4: Moim zdaniem nie różnili się na tyle, żeby ludzi wyciągnąć z domu. To mnie zdziwiło i tak, że poszło aż 43%.
3: Tak, jak na wybory. Uzupełniające, nazwijmy to tak, bardzo wysoka frekwencja.
4: Tak, to jest niezła frekwencja. W sumie taką postacią, która chyba jest zwycięzcą tych wyborów po tej pierwszej turze, jest Drewnicki z PiS-u. On był, jakby nie miał wiele do stracenia. Niewiele osób go kojarzyło, wypadał dość naturalnie.
3: Zawsze uśmiechnięty, trzeba przyznać też, z taką energią. No ale tu jest spór w Prawie i Sprawiedliwości. Zaraz przejdziemy do tej lewicy, bo pan to troszeczkę uciekł od oceny, zaraz do tego przejdziemy, ale właśnie, no koledzy, już byli koledzy z Rozwoju Plus, mówią, no słaby wynik, nie wystartował kandydat Konfederacji, więc te 17,5% powinien mieć więcej. A Drewnicki i koledzy z PiS-u mówią, no dobrze, ale to jest duże miasto, mamy trzeci wynik, niemal 20%. Czyli pan jest bardziej po stronie PiS-u w tej sprawie.
4: Tak wyszło.

0: Chociaż nie planowałem tego, ale no, trzeba na to spojrzeć tak politologicznie, tak? No, komu wyszło, komu nie wyszło. No i też ma pan redaktor rację. No, kandydatkom lewicy nie wyszło tak dobrze, jakby chciały.
1: Chociaż Aleksandra Owca z prześcignięcia Darii Gosek-Popiołek zapewne się cieszy. Partia Razem dostała niemal 7%, tak? A Daria Gosek-Popiołek około 4% poparcia.
0: 4,8.
1: No właśnie, no to prawie 5, bądźmy sprawiedliwi. Z czego to wynika? Ja tylko przypomnę takie dane, panie profesorze. W wyborach parlamentarnych tego 23 roku Gosek-Popiołek zdobyła niemal 40 tysięcy głosów w wyborach na liście. Przeskoczyła nawet pana, był pan wtedy liderem listy, zdobył pan 16,5 tysiąca prawie głosów. 40 tysięcy wtedy, a teraz 12 300.
0: Mm-hmm. Na pewno częściowo to trzeba wytłumaczyć frekwencją, bo w tamtych wyborach parlamentarnych była duża frekwencja, to co oznacza od razu bardzo dużo realnie istniejących głosów, tych liczb nie można tak po prostu poprzekładać. Natomiast w poprzednich wyborach Daria była kimś, kto reprezentował młodość, zmianę, aktywizm i mam wrażenie, że w tej kampanii też chciała tak zagrać, znaczy, czuje się cały czas taką osobą. No, w jakimś sensie jest taką osobą, bo jest wciąż młoda przecież.
1: I mimo, że nie z Krakowa, nie pochodzi, to już Kraków dobrze zna, co też przyznawali nawet jej konkurenci z tej kampanii.
0: Tak, no kończyła tam studia, wychowuje tam dzieci, ale ktoś skradł tę rolę, którą ona chciała. No i to była Aleksandra Owca. Nie, to była osoba młoda, aktywistyczna, będąca za zmianą i będąca w dodatku w opozycji do
1: rządu.
0: Rządu, tak. To jest coś, o czym też trzeba powiedzieć, że te wybory miały, oprócz tego, że mają kolory tak lokalne, krakowską specyfikę, jest Łukasz Gibała, który od 15 lat inwestuje tam gigantyczne pieniądze co roku w rozpoznawalność, w to, żeby być, żeby ludzie o nim pisali, mówili. To jest taki, ja bym powiedział, to jest taki krakowski Trump w ogóle.
1: O, ciekawe porównanie.
0: Tak. To jest ktoś, kto gigantyczną prywatną fortunę inwestuje w politykę, bo chce mieć coś więcej oprócz pieniędzy.
1: A te biznesy rodzinne są problemem? No w końcu rodzina mieszka w Krakowie, ma pieniądze, inwestuje w nieruchomości, w przestrzenie, w tereny po prostu. No zarzuty są takie, że jeżeli by wygrał Gibała, no to te tereny będą też ważne dla miasta. W ogóle jeszcze ten majątek rodziny Gibałów się podwoi, potroi. Jest tu duży problem według pana?
0: Nie wiem, jakieś takie zdroworozsądkowe myślenie wskazuje, że tu trzeba by się było zastanowić, czy ktoś z wielkimi interesami w Krakowie, powinien też Krakowem rządzić. No tu jest po prostu miejsce na konflikt tych interesów.
1: No o rodzinie nie zapomnij, tak? No to trudno, chociaż niektórzy może potrafią, nie wiem.
0: No też od rodziny, od tych pieniędzy zależy jego przyszłość w polityce. No też na politykę trzeba mieć pieniądze.
1: Czyli to porównanie do Trumpa, mówi pan o powiązaniu polityki z biznesem. Sieć kontaktów, sieć zależności, to jest to ta istota tego porównania.
0: No i też ktoś, kto reprezentuje bardzo silne elity ekonomiczne, jednocześnie się przedstawia jako ktoś, kto jest przeciwko elitom w rządzie, przeciwko elitom lokalnym, przeciwko sitwom.
1: No. Czyli gdyby pan mógł głosować w Krakowie, czy pan może głosować?
0: Nie.
1: Bo pan startował z Krakowa kiedyś, ale rozumiem, że tak. To głosowałby pan na Monikę Piątkowską?
0: W drugiej turze? Tak? Tak, głosowałbym na Piątkowską. Piątkowskiej się mniej obawiam po prostu, z tego względu.
1: Mniejsze zło.
0: Tak.
1: Troszkę tak to brzmi.
0: W pierwszej turze na pewno bym na nią nie zagłosował. Pewnie bym zagłosował na Darię.
1: A sukces, no może sukces umiarkowany, ale jednak jakiś tam, no prześcignięcie kandydatki lewicy. Mówię o Aleksandrze Owcy. Z czego wynika? Z tego, że po prostu też czasami trochę podchodziła, przepraszam za kolokwializm, z jajem do tej kampanii. Że te filmiki w mediach społecznościowych były trochę jakby nawet wyśmiewające nazwisko, kojarzone oczywiście ze zwierzęciem, tutaj jakaś śmieszna muzyczka i to sama Aleksandra Owca promowała i może to się przebiło do młodych, którzy gremialnie na nią zagłosowali.
0: Tak, to też polityka musi być do pewnego stopnia rozrywką. Zwłaszcza w tej sytuacji, w której mało rozrywki dostarcza nam koalicja. To znaczy ona jest taka raczej pod krawatem, raczej poważna, raczej smutnawa. Bardzo ciekawy sondaż zrobiono przy okazji exit pollów. Jakie emocje towarzyszą tej koalicji? Głównymi emocjami było rozczarowanie i obojętność. Nie?
1: No to grupa OGB, tak? Przedstawia te badania, tak?
0: Tak, widziałem. No to, i to jest problem. I to jest coś, co kładło się w ogóle cieniem na tę
1: kampanię.
0: Ale
1: mimo wszystko ta kandydatka koalicji, tej smutnawej, jak pan profesor mówi, ma szansę mimo wszystko nadal na wygraną, a ta dynamiczna Aleksandra Owca odpadła.
0: To prawda. Rzeczywiście tak jest, ale te wybory są też rozpatrywane w kontekście przyszłych wyborów parlamentarnych, które się zbliżają.
1: Będą przyniosą jakieś nastroje, tak?
0: Tak, no to jest tak, że też i ludzie na to patrzą, i liderzy na to patrzą. Na przykład ten wynik Darii jest podwójnie smutny, podwójnie niepokojący dla Nowej Lewicy, no bo tam jest z jednej strony przegrana z Razem, co akurat nie jest w Krakowie aż takim wydarzeniem. Też Adrian Zandberg w wyborach prezydenckich miał tam 10%. Mhm. Magda Biejat 6.
1: No to jest studenckie miasto, więc bliżej pewnie
0: tak, zdecydowanie.
1: Młodym do Razem niż do Lewicy.
0: Tak, tak. Tego się nie da przenieść później na całą Polskę, ale tam się jeszcze coś stało. Daria Gosek-Popiołek nie przekroczyła progu 5%.
1: No tak.
0: To
1: tak
0: jest
1: symbolicznie.
0: Tak. To jest bardzo
1: złe. Bo próg wyborczy do Sejmu tyle wynosi właśnie.
0: Otóż to, więc jeżeli chodzi, a to jest drugie największe miasto w Polsce.
1: A myśli pan, że właśnie
0: były mandaty i tak dalej. Mm-hmm.
1: Myśli pan, że ten wynik poniżej 5% będzie przyczynkiem do dyskusji w koalicji rządzącej na poziomie ogólnokrajowym, żeby zachęcić Lewicę do budowania jednej listy z Koalicją Obywatelską? W przyszłorocznych wyborach?
0: Jak znam myślenie Włodzimierza Czarzastego, to on już podjął decyzję.
1: Jaką?
0: Żeby tak naprawdę zbudować jedną listę.
1: A oficjalnie mówi, że nie.
0: Oficjalnie to nie, no ale ja mówię, jak znam jego sposób myślenia.
1: Czyli będzie budować swoją pozycję jak najdłużej się da, a jak już przyjdzie moment na ogłoszenie wspólnego startu, to ogłosi.
0: Tak, tak, dokładnie tak zrobi. I to mu się bardzo opłaca. To go wzmocni w strukturach, na tym mu przede wszystkim zależy. I ma takie poczucie pewnie po tych wyborach, zresztą jak wiele osób w Nowej Lewicy, że będzie ciężko z przekroczeniem samodzielnie progu 5%. Bo też przypomnę, sondaże mówiły zupełnie coś innego. Dlatego też te wyniki Lewicy są zaskoczeniem, zwłaszcza wynik Darii. Ona mówi 9%.
1: Tak, tak.
0: 8%.
1: Było to tak, takie bliżej dziesiątki, prawda? Niż
0: tak,
1: piątki.
0: Mówi się dwucyfrowy wynik, dwucyfrowy. No i kończy się to na poniżej 5%.
1: No tak, chociaż też od polityków Lewicy można było słyszeć przez ostatnie tygodnie, mamy swoje sukcesy na koncie. Kwestie związane chociażby z inspekcją pracy, kwestie programów socjalnych. No tutaj ustawa o statusie przygotowana, to taki sukces na poziomie parlamentarnym, pierwszy raz w historii III RP, no nie podpisana przez prezydenta, ale też możemy o tym mówić.
0: No dodałbym teraz jeszcze mieszkania.
1: Dobrze. I teraz chcieliby, ja tak słyszę od polityków w Sejmie, mówić o tym w kampanii, to jest nasz sukces. A jak będą na listach z Koalicją Obywatelską, no może będą mogli mówić mniej? Czy to nie szkodzi Lewicy?
0: Będą mogli mówić to, co będą uważali za stosowne, jak listy będą już gotowe. I na pewno też będzie ten plan, żeby po wyborach zrobić własny klub w Sejmie. Ale jednocześnie zagrożenie tym, żeby się nie weszło, jest duże. A poza tym, nawet jak się ma 6%, co tak przeszliśmy, ale co to oznacza, jeżeli chodzi o rozkład mandatów? Prawdopodobnie jest to w okolicy 10 mandatów w Sejmie.
1: A na wspólnych listach można trochę więcej dostać, tak? Dla swoich ludzi.
0: Na wspólnych miejscach, przy tym samym wyniku mniej więcej, to będzie oznaczało około 40 mandatów. To jest właśnie, o czym myśleć.
1: Przygotowując
0: prawda?
1: Się do rozmowy z panem, chciałem zapytać pana, w jakiej kondycji jest sam Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy, też po tych wyborach w Krakowie. To pan by odpowiedział jak?
0: Nie wiem, nie rozmawiam z Włodzimierzem Czarzastym, to ciężko mi powiedzieć, ale na pewno ma nad czym się zastanawiać. Ma co obracać w głowie po tych wyborach.
1: Okej. Okay. A myśli pan, że na tych wspólnych listach może też się znaleźć PSL i Polska 2050, czy to raczej to będzie lista KO Lewica, a reszta centroprawicy?
0: Myślę, że to będzie osobno. Najsensowniejsze by było zrobienie wspólnej koalicyjnej
1: jednej
0: listy, szczerze mówiąc.
1: Okay. Na koniec zapytam pana jeszcze o Warszawę, bo było referendum w Krakowie, przyspieszone wybory prezydenckie, a takiego scenariusza nie będzie i takich wydarzeń w Warszawie, bo wczoraj się okazało, że o 20 kilka tysięcy za mało zebrali inicjatorzy referendum w sprawie Rafała Trzaskowskiego. Nie zebrali tych podpisów, a mieli 2 miesiące na to.
0: No i warszawiacy się okazali rozsądniejsi niż krakowianie, to raz. Dwa, nie było wielkich pieniędzy gibały za tym referendum i od razu razu nie poszło. Kraków się skazał teraz tak naprawdę na 2 lata tak na stagnacji, wewnętrznych walk. Gibała nie będzie miał większości w Radzie Miasta. Nic się nie stanie. Chociaż... Znaczy, to są 2 lata stracone.
1: Tak. Są doniesienia, że tam przeciąga jakichś radnych KO, ponad 6.
0: Nie chce mi się w to wierzyć, szczerze mówiąc. A Warszawa, widać, że też w drugiej kadencji, ja bardzo żałuję, że Miszalskiego odwołano, bo w drugiej kadencji Trzaskowskiego widać, że jest też większa chęć do zmiany, większa odwaga.
1: Rozpędził się.
0: Tak sądzę. No, warszawiacy się cieszą ze zmian, z zazieleniania miasta. Remonty są uciążliwe, ale jednocześnie to miasto jest zupełnie innym miastem po Trzaskowskim.
1: Czyli Kraków jest w trudniejszej sytuacji. Tym bardziej pozdrawiamy słuchaczy z Krakowa.
0: Oczywiście.
1: O poranku. Profesor Maciej Gdula, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Za chwilę informacje, a po nich Adam Szłapka, rzecznik rządu Donalda Tuska.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Jest 8. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację Tok FM. Wojsko będzie mogło szybciej zestrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej. Wkrótce zapadnie decyzja w tej sprawie, zapowiedziała w poranku Tok FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony, pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Do tej pory piloci polskich myśliwców musieli dokonać identyfikacji wzrokowej obcego obiektu, aby otworzyć do niego ogień. Teraz ta konieczność ma zostać zniesiona. Atak rosyjskiego drona przy granicy z Polską oznacza, że wojna zbliża się do granic państw NATO, a działania Moskwy pokazują, że jej agresja godzi w bezpieczeństwo daleko poza jego krajem, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrzej Sybicha. Wczoraj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podczas rosyjskiego nalotu na Ukrainę rozesłało alert o możliwym zagrożeniu z powietrza na terenie województwa lubelskiego. Do naruszenia polskiej przestrzeni nie doszło, ale według informacji wojska jeden z dronów spadł po ukraińskiej stronie w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Najlepszą odpowiedzią państw europejskich na rosyjskie akty sabotażu i inne działania destabilizujące jest publiczne wskazywanie odpowiedzialnych za te ataki oraz zwiększanie wsparcia dla Ukrainy, ocenił naczelny dowódca sił NATO w Europie. Generał Aleksus Grinkiewicz ocenił również, że działania sojuszu przynoszą efekt. Zapowiada się pogodny, w ciągu dnia sporo słońca i ciepło, od 17 stopni na północnym wschodzie i w Karpatach do 20 w centrum i 24 na zachodzie kraju.
13: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Gościem wtorkowego poranka Tok FM jest Adam Szłapka, rzecznik rządu Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze.
15: Dzień dobry.
1: Nasza rozmowa oczywiście też na transmisji YouTube'owej. Panie ministrze, miałem okazję do rozmowy z panem tutaj w studiu Tok FM w lutym i naszą rozmowę zakończyłem wtedy pytaniem, czy koalicja rządząca zrealizuje obietnicę likwidacji funduszu kościelnego. I pan wtedy powiedział, zacytuję, muszę porozmawiać z szefem zespołu, który miał fundusz kościelny zlikwidować, a więc z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmawiał pan, zapytał?
15: Tak. Tak, rozmawiałem. To jest oczywiście bardzo skomplikowany temat i my oczywiście zapowiadaliśmy rozdzielenie Kościoła od państwa. To jest ważna zapowiedź kampanii wyborczej.
1: Przypomnijmy, to jest część budżetu na ubezpieczenia,
15: tak,
1: i te fundamentalne
15: sprawy, które były najbardziej oburzające w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli te bezpośrednie transfery z ministerstw, ze spółek, na takie biznesy Tadeusza Rydzyka, czy na różnego rodzaju fundacje, które gdzieś tam tworzyli politycy związani z Solidarną Polską, to zostało ucięte bardzo radykalnie. Pamiętajmy o tym, że fundusz kościelny jest funduszem, z którego finansowane są emerytury księży, zakonników, nie tylko Kościoła katolickiego, tylko wszystkich innych. Więc żeby tutaj przygotować rozwiązanie, to wymaga oczywiście pracy
1: i
15: konsensusu.
1: Już nawet jakie zostało przygotowane przez zespół, który nie spotykał się zbyt regularnie, ale czy to zostanie wprowadzone w życie? Czy jednak, może od pana usłyszymy komunikat dla wszystkich związków wyznaniowych, w tym dla Episkopatu Kościoła Katolickiego, nie będzie zmian.
15: Te prace oczywiście trwają, ale bardziej trwają na zasadzie stworzenia takiego konsensusu. Jak państwo pamiętacie, bardzo wiele lat temu pewne rozwiązanie zostało też przygotowane przez zespół. Wtedy chyba minister Boni się tym zajmował.
1: Myślano o odpisie podatkowym.
15: Dokładnie, chodziło o odpis podatkowy. Wtedy nie uzyskano większości. Dlaczego? Dlatego, że to jest rozwiązanie, które wymaga kompromisu. Ale tak jak powiedziałem, my z postulatu rozdziału Kościoła od państwa się oczywiście...
1: Ale ustawa w tej sprawie trafi do Sejmu?
15: Moim zdaniem jeszcze nie jest zakończona do tego stopnia, że jest gotowa do trafienia
1: to
15: do Sejmu.
1: Wrócimy do tematu, bo wiem też, że Lewica planuje swój projekt.
15: Tak jak powiedziałem, najważniejsze jest... Po prostu takie, z punktu widzenia też funkcjonowania państwa, rozdział Kościoła od państwa. Akurat kwestia funduszu kościelnego, mimo że to jest hasło, które brzmi dobrze na sztandar rozdziału Kościoła od państwa, nie jest rzeczą najbardziej fundamentalną, bo tu naprawdę chodzi o świadczenie emerytalne i to są też nie jakieś bardzo wysokie świadczenia emerytalne.
1: 300 milionów złotych chyba rocznie, dla budżetu państwa.
15: Dobrze, prawdziwym problemem był Rydzyk, jego biznesy, powiązania z politykami PiS-u. I dziwne fundacje, które dostawały w dziwnych konkursach duże pieniądze.
1: Czy rząd w obecnym składzie z tymi samymi nazwiskami ministrów, pani minister, będzie rządzić do wyborów do końca, do października przyszłego roku, czy nie będzie żadnych zmian?
15: Na pewno będą jakieś zmiany. Te zmiany zachodzą z różnych powodów. Ktoś odchodzi, ktoś ma inną funkcję.
1: Albo premier tak zdecyduje.
15: Znaczy to
1: To zawsze to decyduje jest, premier, to
15: jest,
1: tak,
15: to,
1: ale
15: to jest warunek konieczny.
1: Czasami inicjatywa może być po stronie
15: to jest,
1: premiera.
15: To jest warunek konieczny, ale uprzedzając pana kolejne pytania, o zmianie w składzie rządu tak, będzie
1: znamy.
15: Informował osobiście
1: znamy
15: pan premier.
1: Natomiast, pana rzecznika.
15: Natomiast faktem jest, że no do wyborów pozostał rok. Jak wiemy, w ciągu roku zawsze do jakichś korekt dochodzi, natomiast
1: a czy dojdzie do korekty, jeśli chodzi o Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz? Bo Piotr Zgorzelski, ważny polityk PSL-u, wicemarszałek, powiedział, nie chce, w Polsat News niedawno, nie chce mieć nic wspólnego z taką koalicjantką. Nie ma dnia, żeby w ten rząd nie waliła. A na pytanie, no przecież Pełczyńska-Nałęcz jest w koalicji, odpowiada, czy na pewno?
15: To jest oczywiście mocne słowa oczywiście wypowiedziane przez pana marszałka Zgorzelskiego. Ja nie będę używał tak ostrego języka oczywiście, na który pozwolił sobie pan marszałek. Natomiast no, trudno być lojalnym pracownikiem, to znaczy lojalnym współpracownikiem rządu, jeśli jest się trochę w opozycji, jeśli chodzi o mówienie o tym, co rząd robi. A bardzo często pani minister stawia się w roli recenzenta polityki rządu, chociaż sama wypracowuje to.
1: Natomiast jeśli chodzi... Czy z taką recenzentką rząd dowiezie dobry wynik jako koalicja rządząca, wynik wyborczy? Czy po prostu z punktu widzenia czysto politycznego interesu Donalda Tuska i jego liderów trzeba będzie się z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz pożegnać?
15: Musimy pamiętać o tym, że w wyborach parlamentarnych nie startuje rząd, tylko startują ugrupowania.
1: Ale będziemy podsumowywać
15: które
1: rządu.
15: Między innymi ten rząd tworzą. I myślę, że tutaj pani minister Pełczyńska-Nałęcz, spoglądając na sondaże, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dobrą strategię obrała, czy złą strategię obrała. Mm-hmm.
1: A czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu? Został już szefem klubu, to jest pierwszy etap, czy raczej nie? Na tym zostanie?
15: I jeszcze raz odpowiadając na...
1: Wracamy do formułki, tak?
15: Okay, no to nawet nie tyle wracamy do formułki, tylko ja każdą taką dyskusję i tak wydaje mi się, że odpowiadam rzetelnie na pana pytanie, ale każdą taką rozmowę o zmianach w składzie osobowym rządu chcę jednak zamknąć zdaniem takim, że kiedy będzie podjęta decyzja o ewentualnych zmianach w składzie osobowym, no to jest decyzja, którą wyłącznie ogłasza premier. I nawet jeżeli są komentarze poszczególnych ministrów na ten temat, że będzie jakaś zmiana, czy nie będzie jakaś zmiana, to zawsze na koniec mogą się na zbyt takim wysforowaniu informacyjnym przejechać, bo ta decyzja może być inna.
1: Ale myślę, że między wierszami nasi słuchacze mogli usłyszeć, że niewykluczone, że do zmian dojdzie.
15: Do zmian zawsze dochodzi, bardzo często. No, zmiana jest taką stałą częścią polityki.
1: Jak premier ocenia wynik Moniki Piątkowskiej w pierwszej turze wyborów krakowskich, kandydatki KO i PSL-u? Bo do tej pory chyba nie skomentował nigdzie tego wyniku.
15: Ja myślę, że to jest bardzo dobry wynik, znacznie powyżej sondaży i dobry prognostyk przed drugą turą.
1: Ma szansę z Gibałą?
15: Myślę, że tak, no bo Łukasz Gibała, no to jest osoba, która od wielu lat gigantyczne środki inwestuje w to, żeby się wbudować krakowskiej polityce. Jak rozumiem, chodzi mu bardzo mocno, bardzo jest zdeterminowany, żeby realizować też jakieś swoje konkretne interesy, no bo jednak on i jego rodzina ma bardzo wiele interesów w Krakowie. To jest któryś raz, kiedy startuje. Natomiast myślę, że jest bardzo wielu wyborców, tych kandydatów, którzy nie weszli do drugiej tury, którzy chętnie zagłosują na panią Monikę Piątkowską. Myślę, że ona też będzie walczyć. Znaczy, myślę, że też pokaże to, co jest chyba najważniejsze z perspektywy wyborców, pokaże determinację. Ale ja nie jestem Krakusem, nie będę w tych wyborach głosował, chociaż trzymam za nią kciuki i bardzo wspieram Monikę Piątkowską, bo ją znam. I wiem, że można na niej polegać, że jest zdeterminowana i też znam drogę polityczną Łukasza Gibały.
1: Widzę, no kiedyś blisko koalicji obywatelskiej.
15: Nie, koalicji obywatelskiej akurat nigdy. Członkiem Platformy był.
1: Tak, no tak, dobrze.
15: To są... Myślę, że tak, że dla wielu wyborców lewicy absolutnie nieakceptowalne jest to, że no, próbuję bardzo silnych kontaktów teraz z PiS-em i bardzo blisko chcę współpracować z Konfederacją. A myślę, że dla wyborców PiS-u nie do zaakceptowania jest to, że on jednak był w ruchu Palikota. I to kiedy był w ruchu Palikota? W 2011-2012 roku, o ile się nie mylę.
1: Czyli liczy pan na to, że wyborcy... skończę tylko to zdanie, bo to jest ważne.
15: Kiedy nie było większego wroga dla PiS-u niż ruch Palikota. I ja sobie przypominam oświadczenie pani Małgorzaty Wasserman z 2024 roku.
1: Krakowianki.
15: Że nigdy nie zagłosuje na takiego człowieka, jakim jest Giba. Ja zakładam, że...
1: Monika Piątkowska będzie to przypominać według pana przed drugą turą?
15: Ja przypominam.
1: Okay.
15: A co będzie robić Monika Piątkowska? Nie wiem. Wydaje mi się, że będzie na pewno walczyć.
1: Czy przejedzie premier przed drugą turą?
15: I wspiera bardzo mocno...
1: druga tura to jest nowa rzeczywistość,
15: bardzo mocno panią senator Piątkowską. A jak będzie dalej wyglądała kampania, no to już zależy od kandydatki, bo to ona walczy w tych wyborach. A ja tylko przypominam oświadczenie pani Małgorzaty Wasserman, która powiedziała, że nigdy w życiu nie zagłosuje na takiego kandydata jak Łukasz Gibała. No i też warto przypomnieć jednak to, w jaki sposób i z jakimi firmami bardzo blisko zawsze współpracował Łukasz Gibała. Myślę, że dla wyborców lewicy Kraków nie jest na sprzedaż jednak.
1: W Krakowie wybory są wynikiem referendum, do którego doszło. Nie będzie wyborów przyspieszonych w Warszawie, bo inicjatorzy referendum w sprawie Rafała Trzaskowskiego nie zebrali wystarczającej liczby podpisów. To informacja z wczoraj. Oddech ulgi w Koalicji Obywatelskiej?
15: To zawsze jest dobra informacja, bo pokazuje że to była taka dęta akcja polityczna tylko po to, żeby uderzyć w Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście każdy ma prawo do tego, żeby taką akcję przeprowadzić. Mówią o tym przepisy, no ale widać wyraźnie, że albo nieudolność, ale myślę, że dużo bardziej jednak to, że mieszkańcy Warszawy powiedzieli po prostu, że nie chcą w tym uczestniczyć.
1: A kończąc tematy takie wyborczo-polityczne, czy wynik wyborów w Krakowie, słaby wynik lewicy, to, że nie wystartował nikt z Polski 2050 chociażby, będzie skłaniać premiera, lidera też całej koalicji rządowej do nakłaniania liderów, żeby przed wyborami parlamentarnymi stworzyć jedną listę?
15: W jakiej konfiguracji ugrupowania tworzące koalicję 15 października pójdą do wyborów, które się odbędą w październiku przyszłego roku? No to jeszcze za wcześnie, żeby wyrokować. Ale opcja taka bardziej zintegrowana, szersza lista, która będzie po prostu jeszcze mocniejsza, myślę, że jest też rozważanym scenariuszem i dobrym scenariuszem.
1: Profesor Gudula tutaj przed chwilą mówił, że KO i Lewica pójdą na jednej liście, że Włodzimierz Czarzasty się na to zgodzi.
15: Przedstawił się jako komentator, a nie jako polityk, więc zakładam, że mówi to... W trosce o jak najlepszy wynik. I tak, no wszystkim nam powinno zależeć, żeby był jak najlepszy wynik. KO dzisiaj ma w sondażach znacznie ponad 30%. Ale też...
1: Ale sondaże koalicjantów mogą martwić premiera.
15: Mogą, ale jeżeli chcemy wyciągać wnioski z wyborów w Krakowie...
1: To też nie jeden do jeden.
15: To pamiętajmy o tym, że kandydat PiS-u bez startującego kandydata od Morawieckiego i bez startującego kandydata z Konfederacji zdobył 17,5%. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Chciałbym zapytać liderów Konfederacji, jak wynik kandydata Konfederacji w Krakowie. Może się pan Mentzen wypowie w tej sprawie. Albo ten od smażenia, też poseł z Krakowa, Oberkowicz.
1: Kiedy czwarta wersja ustawy rządowej do tematu kryptowalut?
15: Na tym posiedzeniu rządu, czyli na dzisiejszym posiedzeniu rządu tej ustawy jeszcze nie będzie, ale myślę, że będzie w październiku.
1: I jeden do jeden kopia poprzedniej?
15: Nie, jeden do jeden będzie, w zasadzie ta ustawa będzie myślę, że trochę ostrzejsza. Po tych wszystkich informacjach, które się pojawiły, bo no, jednak maglujemy ten temat bardzo mocno i to, co wychodzi, te powiązania polityków PiS-u, zaangażowanie Karola Nawrockiego i ta determinacja jego urzędników, polityce Konfederacji, 500 000 na Fundację Ziobry, wzywanie Moskala, bliskiego współpracownika Kaczyńskiego na Ibizję i tak dalej.
1: To zmieni nastawienie prezydenta?
15: To nawet nie chodzi o nastawienie prezydenta. To też pokazuje, że rynek kryptowalut musi być naprawdę uregulowany, a biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z narastającą chęcią Rosji do aktów sabotażu w Polsce i tak dalej, i tak dalej. A wiemy o tym, że sabotażystów się rekrutuje
1: między innymi za pomocą
15: między innymi kryptowalut. To pokazuje, że przepływy w kryptowalutach muszą być szczególnie obserwowane i chodzi o to, żeby służby miały po prostu uprawnienia kontrolne.
1: Czyli w październiku wróci ten temat?
15: Tak sądzę.
1: Jak zostanie rozwiązana sprawa?
15: Zawsze tak stawiać taki minimalny przyczynek. Znak zapytania, bo następnym razem pan nie zacytuje.
1: No tak, ja cytaty sobie zapisuję. Panie ministrze, kiedy, czy dojdzie do porozumienia w sprawie obsadzenia wakatów w zarządzie NBP, bo w listopadzie może liczba członków zarządu spaść do 5 osób i to już będzie niekonstytucyjny skład. Czy będzie uzupełnienie i kto to będzie? Czy będzie porozumienie na linii prezydent, premier Adam Glapiński?
15: Do KPRM-u wniosek w tej sprawie nie wpłynął. A wiadomo, że no procedura jest bardzo konkretna. No najwyraźniej pan prezes Glapiński, zamiast się zajmować składem zarządu NBP, zajmuje się podwyżkami dla zarządu NBP, bo słyszeliśmy, że tam ma chyba wzrosnąć o kolejne 200 000.
1: Tak, 1 800 000 nawet.
15: Także widać wyraźnie, że myśli raczej o dobrym zarobku na emeryturę.
1: Ale premier na Martę Kajtli, współpracowniczkę wieloletnią Adama Glapińskiego, się nie zgodzi, tak?
15: Nie ma wniosku. Będą wnioski, które wpłyną do KPRM-u, to premier będzie decydował.
1: Znaczy, a Ludwik Chodecki jest w grze?
15: Będą wnioski, premier będzie decydował.
1: Jaki rząd ma plan w sytuacji, jeśli prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy rządowej w sprawie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych?
15: Myślę, że prezydent podpisze tą ustawę. Jeśli nie, no tak? to po prostu weźmie pełną odpowiedzialność za drogie paliwo.
1: Ale panie ministrze, czy na pewno ta zasada działania prawa wstecz, opodatkowania kilka miesięcy wstecznych koncernów powinna być zapisana w tej ustawie? Bo słyszałem profesora Chmaja, konstytucjonalistę, wypowiedzi dla TVP, który mówi, to jest jednak kontrowersyjny zapis tej ustawy. A gdyby w lipcu już w tej pierwszej ustawie rządowej nie było tej zasady, może prezydent by podpisał, to może ona już by od sierpnia czy już od września nam szczęśliwie obowiązywała.
15: Trudno... To jest oczywiście wytrych stosowany przez ludzi prezydenta i przez Karola Nawrockiego, znalezienie jakiejś ich zdaniem kontrowersji w tej ustawie, bo...
1: Ale też zdaniem profesora Chmaja.
15: Ich celem politycznym jest to, żeby ceny paliwa były drogie, bo ich zdaniem to szkodzi rządowi. Mhm. Szkodzi przede wszystkim Polakom, szkodzi gospodarce, no ale prezydent tak sobie wykalkulował, że szkodzi to rządowi. Jest to nieodpowiedzialne zadanie. I teraz... Opinia większości konstytucjonalistów jest taka, że prawa, konstytucyjna zasada niedziałania prawa wstecz dotyczy osób fizycznych. Inaczej się traktuje osoby prawne, czyli w tym przypadku firmy. Pamiętajmy, że takie rozwiązanie było zastosowane już w 2023 bodajże roku, kiedy opodatkowano wstecz Jastrzębską Spółkę Węglową. To jest po prostu dobre rozwiązanie, bo to jest obniżenie cen paliw, które zastosowaliśmy w tym roku i przez kilka miesięcy funkcjonowało, bardzo dobrze przygotowane, jest rozwiązaniem bardzo drogim. I mamy te pieniądze na stole. Te koncerny są nawet gotowe się z tymi pieniędzmi podzielić, tylko nie może być decyzja...
1: Macie takie sygnały, tak, że nie będzie jakiegoś
15: nie może być decyzji czy zarządu Orlenu, czy jakiejkolwiek innej spółki, czy Rady Nadzorczej o przekazaniu takich pieniędzy do budżetu, bo to są spółki najczęściej giełdowe, które nie mogą działać na swoją szkodę. Ale a jeżeli jest ustawa, tego typu rozwiązanie ustawowe, to muszą to zrobić i rozumieją to, zarabiają dużo więcej
1: na
15: tych paliwach.
1: Ale gdyby nie, to próba obniżenia marsz Orlenu...
15: Fragment rozwiązania, które zastosował prezydent, które jest rozwiązaniem fałszywym i złym. Okay. To jest rozwiązanie, które zostało zastosowane już w 2023 roku przez Obajtka. Skutek jest taki, że przy obniżaniu marsz, że importerzy nie chcą importować przede wszystkim diesla do Polski i go brakuje. Mm-hmm. I co z tego, że w paliwo jest o kilkadziesiąt groszy tańsze, jeżeli nie da się go kupić?
1: A gdyby nie podpisał prezydent, to nowy CPN finansowany z budżetu?
15: Będziemy szukać rozwiązań pewnie podobnego rodzaju, z podobną ustawą, no ale no jeżeli tego rozwiązania nie podpiszę, to znaczy, że kolejnych też nie chcę podpisać, to znaczy, że chcę, żeby paliwo było drogie, no więc trudno sobie wyobrazić bardziej nieodpowiedzialną politykę niż to, więc rozwiązanie plan A leży na biurku prezydenta, lepszego planu nie będzie.
1: Adam Szłapka, rzecznik rządu. Dziękuję panie ministrze za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę informacja, a po nich komentarze.
13: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
18: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja!
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
16: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 8.22. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. Na pewno będą jakieś zmiany z różnych powodów. Tak na pytanie prowadzącego poranek w Tok FM Macieja Kluczki, czy zmieni się skład Rady Ministrów do przyszłorocznych wyborów, odpowiedział rzecznik rządu Adama Szłapka, nie podał jednak żadnych szczegółów. Polska nie ma możliwości zwiększenia wydatków publicznych przed przyszłorocznymi wyborami, poinformował minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z Bloombergiem. Nie widzę miejsca na żadne prezenty, które zwiększyłyby wydatki publiczne w nadchodzącym roku, podkreślił szef resortu. Domański odniósł się również do osłabienia złotego, wskazując, że wynika ono przede wszystkim z czynników globalnych. Eksport ropy z Zatoki Perskiej osiągnął 80% przedwojennego poziomu, przekazał The Wall Street Journal, powołując się na dane firmy Kpler. Oznacza to, że irańska blokada przepływu ropy słabnie, co zwiększa ryzyko, że Teheran zdecyduje się na eskalację militarną. Drugie w ciągu doby awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Lizbonie do portu w portugalskiej stolicy. Z powodu problemów technicznych musiała zawrócić maszyna lecąca do Nowego Jorku. Nikt nie ucierpiał. Mniej szczęścia mieli pasażerowie innego samolotu Delta Airlines lecącego do Bostonu. Po tym jak na pokładzie w trakcie lotu pojawił się dym, maszyna musiała lądować w Porto, a 14 pasażerów potrzebowało pomocy medycznej z powodu zatrucia dymem. Teraz w Tok FM informacje sportowe.
23: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Do przerwy wydawało się, że jest dobrze. Po końcowym gwizdku zostało już tylko rozczarowanie. Polska w drugim meczu Ligi Narodów przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Kibice stadion w Solnie opuszczali sfrustrowani.
24: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
25: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
26: Mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, no musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
23: Oczywiście podobne nastroje towarzyszy naszym piłkarzom, głównie obrońcom, którzy popełniali proste błędy, mówi Przemysław Wiśniewski.
27: Czujemy na pewno wielką złość i wielką frustrację, że jednak gdzieś te mecze obydwa, które zagraliśmy, gdzieś prowadziliśmy tą grę, staraliśmy, kreowaliśmy bardzo dużo sytuacji, a na sam koniec to i tak wynik gdzieś tam w dwóch meczach mamy tylko jeden punkt i jedną bramkę strzelono.
23: To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwania, ale selekcjoner Jan Urban wciąż wierzy w swoją misję.
28: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie
0: nie mogę. Uważam, że mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, no to nie oszukujmy się, no jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja.
23: Może łatwiej będzie w piątek w Warszawie z Rumunią, która wczoraj przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Spójrzmy wyżej na dywizję A. Francja pod wodzą Zinedina Zidana skromnie, bo skromnie, ale wygrywa po 1-0. Wczoraj na wyjeździe z Belgią po golu Michaela Olise w 88 minucie. W Stambule zabawili się za to Włosi, którzy pokonali Turcję 4-2. Dziś wieczorem dwa ciekawe mecze: Czechy, Anglia i Hiszpania, Chorwacja. Kamil Majszak nie zagra w turnieju tenisowym w Tokio. W eliminacjach przegrał dziś z Francuzem Arturem Fiisem 2-6, 6-3, 1-6. A w chińskim Chengdu dziś finał turnieju ATP 250. Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Mistrzyni świata w kolarskim wyścigu szosowym ze startu wspólnego Demi Vollering została ukarana przez Międzynarodową Federację Grzywną 1000 franków szwajcarskich za naruszenie przepisów. Powodem ukarania Holenderki było przyjęcie przez nią niedozwolonej pozycji podczas jazdy. Srebrny medal wywalczyła w Montrealu Katarzyna Niewiadoma Fini.
14: Teraz jeszcze na wschodzie i południu możliwe mgły. W ciągu dnia będzie pogodnie, chmurzyć może się na wschodzie i na północy, ale nie będzie padać. 17 stopni maksymalnie na Podlasiu i Podhalu, 20 na Mazowszu, Warmii i Mazurach, 21 na Pomorzu oraz na Dolnym i Górnym Śląsku, 24 stopnie miejscami na zachodzie kraju.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Z nami są teraz komentatorzy, eksperci, profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: I profesor Szymon Ossowski, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Szanowni państwo, najpierw chciałbym odnieść się do słów Adama Szłapki, rzecznika rządu, który był przed chwilą gościem poranka TOK FM, który pytany o... Jednak cały czas tlący się taki spór, irytacje w relacjach między koalicjantami a propos liderki Polski 2050 powiedział: trudno być lojalnym członkiem rządu, jeśli jednocześnie jest się w opozycji wobec niego w kwestii oceny tego, co rząd robi. Pani minister bardzo często występuje w roli recenzentki polityki rządu, a to była też odpowiedź na moje pytanie o ostre słowa Piotra Zgorzelskiego z PSL-u, który mówi, że no nie ma dnia, kiedy pani minister nie wychodzi gdzieś w mediach albo w mediach społecznościowych i nie, tu cytat, wali w rząd. Według państwa to wszystko wskazuje na to, że jednak jakaś mała, ale może i istotna w pewnych fragmentach rekonstrukcja rządu na ostatniej prostej przed wyborami przyszłorocznymi ziści się. Może najpierw profesor Danuta Plecka.
5: Znaczy na dwoje babka wróżyła, że tak powiem, dlatego że z jednej strony mamy niechęć w relacjach pomiędzy premierem Donaldem Tuskiem a panią minister Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Z drugiej strony zauważamy w tej chwili ofensywę Szymona Hołowni i niewykluczone, że premier skorzysta z okazji i tę, nie powiedzmy, osobę, z którą nie ma chemii, od samego początku funkcjonowania jej w rządzie, że tę osobę po prostu będzie starał się wymienić, ale spodziewam się bardzo dużego oporu ze strony pani minister, więc nie wiadomo w zasadzie, jaki będzie efekt końcowy.
1: Bo z jednej strony, ja też przyznam szczerze, niektóre te właśnie recenzje pani minister, liderki Polski 2050 są uzasadnione momentami. Bardziej pytamy o formę, tak? No bo też przecież Lewica, chociażby był taki ostry wpis Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na temat tego, że wypadł punkt z głosowań Sejmu na temat ustawy alkoholowej ograniczającej sprzedaż, w ogóle zakazującej sprzedaży nocnej. Lewica też w Sejmie mówiła ostro, to się źle stało, musimy do tego tematu wrócić. No ale Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poszła jeszcze dalej, mówiła o tym, że lobby alkoholowe rządzi częścią rządu. No i chyba właśnie o formę chodzi przede wszystkim. Profesor Szymon Ossowski.
6: Czy diagnoza rzecznika rządu była dość słuszna. No, śledzimy wypowiedzi pani minister. Przypomnijmy, że ona przyszła jednak do polityki jako ekspertka, a oczywiście jej pozycja w rządzie jest silna, dopóki ma swoich posłów i koniecznych do większości. Pani minister rzeczywiście często, zwłaszcza ostatnio, krytykuje różne działania, natomiast to jednak jest członkinią rządu i trudno się dziwić premierowi, że gdyby doszło do tej zmiany, o której wspominał pan redaktor, no bo jednak to zgodnie z zarządzaniem każdą organizacją, jaką też jest w tym przypadku koalicja rządząca, no to kłóćmy się wewnętrznie, ale na zewnątrz dobrze, żeby była w miarę stabilna, jednoznaczna komunikacja. A tutaj, jeżeli ważny minister kwestionuje pewne działania koalicji obywatelskiej, czyli większościowego partnera, czy też nawet poszczególnych innych polityków tworzących koalicję, no to szkodzi całej koalicji, więc jakby pani minister oczywiście walczy o swoją pozycję i zakładam, że te jej wypowiedzi są takim trochę uzasadnieniem tego, że jej pozycja słabnie, więc może trochę powiedzieć, nie ma nic do stracenia i chce pokazać swoją siłę. No a wiadomo, posłowie, którzy są na razie za nią, no to patrzą, co będzie w przyszłym roku z wyborami, z jakich list będą mogli startować, wiedzą, że ze swojej nie. Także na pewno też pozycja premiera z punktu widzenia słabości ugrupowania, któremu przewodzi pani minister, rośnie.
1: Tak, tak. No i pewnie premier jako wieloletni polityk wykorzysta tę pozycję. To byłoby dziwne, gdyby tak nie zrobił. Jeszcze a propos tych układanek, szanowni państwo, takich koalicyjnych, rządowych, już troszeczkę właśnie przedwyborczych, zacytuję drugiego gościa z poranka TOK FM. Maciej Gdula, kiedyś właśnie członek rządu Donalda Tuska, teraz po prostu profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ale jak sam przyznał, cały czas człowiek lewicy. Pytany przeze mnie o ewentualne koalicje przedwyborcze, mówi tak, jak znamy myślenie Włodzimierza Czarzastego, to już podjął decyzję, żeby tak naprawdę zbudować jedną listę lewicy z koalicją obywatelską. A ja tylko dopowiem, że marszałek Czarzasty oficjalnie mówi, że lewica wystartuje samodzielnie, bo ma się z jego zdaniem czym chwalić, jeśli chodzi o dokonania w gremiach rządowych. No do tej pory były dobre sondaże, mówię do tej pory, bo ten wynik pierwszej tury wyborów w Krakowie troszeczkę pewnie skrzydła lewicy podcina. Panie profesorze, profesor Szymon Osowski, czy faktycznie taki scenariusz zostanie zrealizowany i on już jest w głowach liderów lewicy i Koalicji Obywatelskiej? Może być?
6: Ja słyszałem na przykład takie wypowiedzi posłów lewicy, że oni cały czas chcieliby i uważają, że jest najbardziej korzystne pójście razem z Razem. Bo przypomnijmy, zarówno w ostatnich wyborach, jak i jeszcze poprzednich, lewica i Razem szły na jednej liście. Oczywiście ten wynik w Krakowie, on wizerunkowo jest słaby dla lewicy, natomiast to przecież to jest tylko Kraków, tak? No to nie można tego przełożyć na wyniki ogólnopolskie, co się robi. Na pewno kluczem do tego, żeby można było, żeby strona centrolewicowa wygrała i nadal tworzyła koalicję, jest to, żeby wszystkie ugrupowania weszły do Sejmu, a akurat w sondażach, średnia sondażowa lewicy pokazuje, że ona spokojnie przekracza próg wyborczy, czego nie można powiedzieć o Razem, więc pytanie, czy koalicja z Koalicją Obywatelską byłaby dobra. Pytanie, co z PSL-em, bo często się tak mówiło nawet o koalicji, jak PSL, Koalicja Obywatelska. Wiem, że PSL nie chce, no ale nie może sobie pozwolić, żeby posłów nie mieć w przyszłym parlamencie. Moim zdaniem jednak mimo wszystko najbardziej racjonalne, pomijając kwestie emocji i wewnętrznych sporów, byłoby pójście znowuż lewicy z Razem, w tym sensie, że zagospodarowałoby elektorat lewicowy, przy wszystkich różnicach między nimi, że ci rządzą, to są w opozycji, no to jednak byłoby to, myślę, że jakieś tam sensowne dla wyborców, tak? No po prostu byłby wrog lewicowy i byłaby silna, prawie może 10% reprezentacja lewicy w Sejmie. Co później byłoby z rządem, to zupełnie inna sprawa. Także można powiedzieć jedno, jeżeli jedna z tych lewic nie wejdzie do Sejmu, moim zdaniem, no to nie będzie można zrobić większości z Koalicją Obywatelską.
1: A gdyby lewice się jednak jakoś porozumiały i wystartowały na jednej liście, to wtedy by się stworzyła przestrzeń do ewentualnego tworzenia nie centrolewicowej wspólnej listy, czyli KO Lewica, ale centroprawicowej, na przykład KO PSL, może Polska 2050. Ale chyba jesteśmy zgodni co do tego, że jakieś przymierze w budowaniu list wyborczych między partiami tworzącymi koalicję 15 października musi być. Czy się ze mną zgodzi profesor Danuta Plecka?
5: Tak, oczywiście. Jest to bardziej, tak jak pan profesor zauważył, jest to bardziej budowanie wspólnej listy z KO jest bardziej korzystne dla PSL i Polski 2050, bo one, te ugrupowania znajdują się pod progiem, chociaż ja myślę, że PSL jest w stanie się jeszcze z tego
1: podnieść. Wydostać, tak? Z tego dołka?
5: Tak, tak. Jest to partia obrotowa, więc być może sobie poradzić, zawsze znajdzie swoich wyborców, tym bardziej, że ta kampania wyborcza, twarzą kampanii wyborczej podobno ma być minister Kosiniak-Kamysz, tej całej koalicji rządzącej, więc zobaczymy, jak to się nam dalej będzie układało w sondażach. Natomiast z punktu widzenia teoretycznego, oczywiście najbardziej korzystne dla obu partii byłoby stworzenie, znaczy dla Razem i Nowej Lewicy, byłoby stworzenie wspólnej listy, przynajmniej tak nam się w teorii wydaje. Natomiast jeżeli spojrzymy na badania, to proszę zauważyć, że wyborcy Razem to są przede wszystkim bardzo młodzi i dość radykalni wyborcy, którzy są przeciwnikami, czy widzą wady obecnego systemu partyjnego, i być może będzie tak, że jeżeli ta lista być może powstanie, to okaże się, że na tę listę nie zagłosują młodzi wyborcy, którzy uważają, że partie stare, a taką jest, bazując na strukturach byłego SLD, Nowa Lewica, partie stare powinny zostać odsunięte od władzy, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Badania pokazują również, że najbardziej korzystny rozkład głosów zaistniałby wtedy, gdyby ugrupowania w tej chwili współrządzące, czyli Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 oraz Centrum poszły ze wspólnej listy. Myślę, że jest to wykluczone przede wszystkim dlatego, że Nowa Lewica będzie chciała być identyfikowana jednak z wartościami lewicowymi, a niekoniecznie identyfikowana na przykład cały czas z niezrealizowanymi obietnicami dotyczącymi tych okołoaborcyjnych praw kobiet, mm-hmm. rozdzielenia kościoła od państwa i tym podobne.
1: Tak, a po drugie, na jednej liście z tymi małymi partiami, z całym szacunkiem też dla partii, a szczególnie dla ich wyborców, jednak Lewica by też troszeczkę umniejszyła swoją rolę, no bo jednak cały czas w tych sondażach ma troszeczkę lepszą sytuację. Za chwilę informacje, a szanowni państwo, zapytam między innymi o to, dlaczego referendum inicjatywa w Krakowie się udała, a w Warszawie nie. Do usłyszenia po informacjach.
3: Autopromocja.
7: Kochamy sport.
8: Tak mocno, że chcemy więcej.
7: Żyjemy sportem.
8: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
7: Rozmawiamy o sporcie.
8: Tak, że i wy go pokochacie.
7: Jeszcze więcej sportu.
8: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
11: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
28: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
29: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
30: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
29: A no to w Media Expert.
31: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
32: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
33: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
32: A gdzie tak jest?
33: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
34: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
0: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
13: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Połowa listopada to według wiceszefowej MON-u Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej możliwy nowy termin spotkania ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa Pentagonu Pita Hegseta. Wiceministra mówiła o tym w poranku TOK FM. W zeszły poniedziałek resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej planowana na 23 września wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Tego samego dnia Pentagon poinformował, że spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i będzie przełożone. Łukasz Gibała to jest taki krakowski Donald Trump. Tak o zwycięzcy pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie mówił w poradzie.

0: Szanowni Państwo, zapytam właśnie o referendum. To porównanie Krakowa, byłej stolicy Polski, do obecnej, czyli do Warszawy. Bo w Warszawie referendum nie zostanie przeprowadzone w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. 130 mniej więcej podpisów powinno zostać zebranych pod takim wnioskiem. Zebrano około 20 tysięcy mniej w tym terminie. Nie udało się. W Krakowie, jak wiemy, się udało, bo jesteśmy między pierwszą a drugą turą przyspieszonych wyborów prezydenckich. Z czego to wynika, zdaniem Państwa, ta różnica między Krakowem a Warszawą, profesor Danuta Plecka?
1: Są miasta o innej, powiedzmy, kulturze lokalnej, tak? Warszawa to przede wszystkim napływowa ludność z różnych miejsc Polski, przysłowiowe słoiki. Kraków jest bardziej tradycyjny. Inna sprawa, że prezydent Miszalski był takim nowym, świeżym prezydentem i jestem ciekawa, czy udałoby się zebrać wymagane podpisy pod wnioskiem referendalnym, gdyby dotyczyły Jacka Majchrowskiego. I myślę, że to była ta tęsknota przede wszystkim za Majchrowskim. Oczywiście niesamowite pieniądze, dezinformacja, manipulacja, to wszystko również miało wpływ na to, że to referendum doszło do skutku. Tego w Warszawie zabrakło. Trzaskowski nie jest uwielbianym prezydentem przez wszystkich mieszkańców Warszawy, ale ma to stałe poparcie na bardzo wysokim poziomie i stąd niepowodzenie złożenia wniosku o referendum.
0: I też nie ma, a to jest ważny temat w funkcjonowaniu miasta i jego mieszkańców, jakichś bardzo kontrowersyjnych decyzji dotyczących chociażby komunikacji publicznej. Oczywiście są pytania, czy coś można zrobić szybciej, jakieś inwestycje w sprawie metra i tak dalej, ale generalnie tak jak przy bilecie o tym, dlaczego jest tak drogi w Krakowie, 20-minutowym bodajże, jeśli dobrze pamiętam, czy o strefie czystego transportu, no to Kraków te tematy rozgrzały. Jeszcze jest taki wątek polityczny, nie wiem, czy pan profesor Szymonosowski się ze mną zgodzi, że właśnie Kraków wolał zawsze takich prezydentów raczej bezpartyjnych albo nie wprost partyjnych, więc no, Miszalski z Koalicji Obywatelskiej też był dla Krakowian trudnym wyborem, okazało się ostatecznie.
2: Tak, no to co pani profesor powiedziała, każde miasto jest inne. Nie możemy robić kalki z Poznaniem, Warszawą, Gdańskiem, Krakowem, tylko dlatego, że to są duże miasta i metropolie. To po pierwsze. Po drugie, no Warszawa nie ma takiego swojego gibały, czyli no przecież to on był też politykiem, posłem, są związanym z przecież Platformą, jak wiemy, jest popularnym właśnie lokalnym politykiem, biznesmenem, który ma pieniądze i ma pozycję polityczną, tak? No i próbuje do skutku, teraz już czwarty raz został tym prezydentem, nie ma takiej osoby w Warszawie. I po trzecie, no prezydent Miszalski, rozmawiam, mam przyjaciół w Warszawie na Uniwersytecie Jagiellońskim, nie tylko, naprawdę popełniał błędy, tak, na których nie popełnia chociażby prezydent Trzaskowski. Tak, znaczy mam wrażenie, że rzeczywiście po latach prezydenta Majchrowskiego ledwo wygrał, tak, prezydent Miszalski. No i tak nogę tak trochę, przepraszam, jakiś powiem Smoleń, dać komuś funkcję, to głupieje. I po prostu nagle zaczął podejmować różnego rodzaju decyzje, tak, od tych biletów nieszczęsnych, poprzez pewne działania zmieniające obsady stanowisk, jak słyszałem. I to po prostu zdenerwowało ludzi. Rozmawiałem z osobami z Krakowa i na przykład były takie osoby, które, bo to jest ciekawe w kontekście wyborów, kto w końcu wygra, które poszły na referendum i zagłosowały za odwołanie prezydenta Miszalskiego, natomiast powiedziały, że nigdy nie zagłosują na gibałę. Jest pytanie, ile będzie takich osób. No jeszcze przyczyną było to, że kampania była zła. Znaczy tak ostro zaatakowano w Krakowie inicjatorów referendum, przede wszystkim Hoffmana, że po prostu to zmobilizowało ludzi, tak? Znaczy kampania była zła. Gdyby nie atakowano, gdyby po prostu, bo cel był oczywiście taki, żeby obniżyć frekwencję. Natomiast trzeba było obniżyć frekwencję po prostu marginalizując ich, nie mówiąc, a zostali tak zaatakowani inicjatorzy referendum, a przecież tam przynajmniej Hoffman, tak? Można powiedzieć, że miał jakieś powody merytoryczne, a nie tylko chęć zwycięstwa, jak w przypadku Gibały. W związku z powyższym popełniono też błąd w czasie kampanii. Mm-hmm. A tego właśnie nie ma w Warszawie. Także inna sytuacja zupełnie, mimo że dwa największe miasta.
0: Zapytam teraz o Prawo i Sprawiedliwość i szerzej o prawicę, bo też o prezydenta. Bo nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą, ale ja dostrzegam taką militaryzację narracji prawicy, bo tak, był kongres taki, można powiedzieć, wojskowy o obronności w Stalowej Woli. Prawa i Sprawiedliwości. No i zaproponowano 16-dniowe obowiązkowe szkolenia dla mężczyzn, nawet taki nowy program 800+, za pozostawanie w gotowości dla młodych, no nawet może nie rekrutów do wojska, tylko właśnie w gotowości, żeby ewentualnie wspomóc siły zbrojne.

0: Ukrainy w sytuacji kryzysowej. No a prezydent, odwiedzając strzelnicę, otwarcie takiej strzelnicy na Mazowszu, mówi o poszerzeniu dostępu do broni. Jeśli chodzi o prawo w Polsce, chyba wzoruje się na amerykańskich wzorcach. Niestety wolelibyśmy chyba, żeby też amerykańskie przypadki użycia broni, bardzo dramatyczne, do Polski nie zostały tutaj importowane. Czy to jest jakiś plan, zdaniem państwa, że w dobie zagrożenia mówmy o tym, że może i więcej broni dla obywateli, i więcej szkoleń? Przypomnijmy, że te szkolenia też przez MON są organizowane. Profesor Danuta Plecka.
1: No można to potraktować jako element prekampanii wyborczej bezwzględnie, ale z drugiej strony, co też chciałabym, żeby wybrzmiało w naszej rozmowie, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jego zaplecze polityczne oskarża rząd o sianie paniki i nadmierne rozmowy na temat bezpieczeństwa. Oskarżając o to, że mówienie o realnym zagrożeniu ze strony Rosji w dobie wojny hybrydowej jest tylko i wyłącznie próbą mobilizacji wyborców. Z drugiej strony prezydent, który wypowiada się na temat rozpoczęcia dyskusji, czy konieczności rozpoczęcia dyskusji o zwiększeniu możliwości posiadania broni przez Polaków, trochę znowu chce się wzorować na Donaldzie Trumpie, a trochę jak gdyby buduje swoją pozycję takiego silnej osobowości, silnego prezydenta, no ten karabin, ten pistolet w domu da nam poczucie bezpieczeństwa. Więc tu są różne takie wątki, które nam się łączą i zbiegają, ale jakbym miała odpowiedzieć jednym zdaniem, to tak, jest to element toczącej się prekampanii wyborczej. I prawica jak gdyby chce w ten sposób zawłaszczyć, może nie zawłaszczyć, ale zagospodarować przestrzeń bezpieczeństwa, bo wie, że o tym realnym bezpieczeństwie militarnym w zasadzie ma niewiele do powiedzenia, bo wytrąciła sobie z ręki chociażby zgodę na wprowadzenie mechanizmu SAFE i było nie było jakiś sukces, który koalicja rządząca w tym wymiarze odniosła.
0: Właśnie też chociażby w Stalowej Woli, gdzie ten kongres się odbył. Pytanie, czy ta próba przekonania, czy zaproponowania no szczególnie młodym Polakom szkoleń wojskowych, właśnie nawet jakichś tutaj profitów finansowych związanych z byciem w gotowości, to próba dotarcia do młodego elektoratu, próba przyciągnięcia części elektoratu z Konfederacji, czy to może być skuteczne, panie profesorze?
2: No, młody elektorat jest prawicowy, tak? Młodzi mężczyźni deklarują się jako mocno prawicowi, pokazują to różne badania i także, jak wiemy, w dużej mierze popierają Konfederację, więc szkolenia pewnie tak. Czym innym jak są szkolenia, czym innym jest o ten dostęp do broni. Natomiast ja spojrzałem sobie na różne sondaże przez ostatnie 10-15 lat, gdzie pytano Polaków, czy to CBOS, czy IBRIS, czy tam ktoś jeszcze o ocenę dostępu do broni. I tak jak te 10-12 lat temu no jednak 80%, 70 parę twierdziło, że ta obecna sytuacja jest dobra, tak w tej chwili tam około 50% mówi, że teraz jesteśmy w dobrej sytuacji, a liczba Polaków, którzy gdzieś tam dopuszczaliby liberalizację, się zwiększa. Ona dalej jest mniej, ale być może, tu zgodzę się oczywiście z panią profesor, że jest to element prekampanii, jakiś pomysł dotarcia do może nie większego, ale konkretnego elektoratu związanego. Poza tym oczywiście można to ująć w tym kontekście bezpieczeństwa, więc dobrze, żeby każdy, bo w tym sensie to jest logiczne, tak? Ale mówię, czym innym jest szkolenie, które każdy potrafi strzelać, a czym innym jest, i to pewno jest dobre, pewno konieczne i dobry kierunek, a czym innym jest no, posiadanie własnej broni w domu.
0: Ale myśli pan, że młodzi chcą być w takiej gotowości, chcą przejść takie szkolenia, czy to jednak jest dość mały segment tego najmłodszego elektoratu?
2: No zależy, którzy. No, wyborcy razem moim zdaniem nie, ale wyborcy Konfederacji pewnie tak.
0: To na koniec, jeszcze korzystając z obecności państwa profesorów na naszej antenie, zapytam o Jarosława Kaczyńskiego, o słowa dotyczące właśnie elit, a przecież profesorowie, wykładowcy do elit państwa należą, co by tu tutaj nie mówić. No, prezes Kaczyński wraca do swojej takiej ulubionej melodii. To też z tego kongresu właśnie w Stalowej Woli. Ja cały czas jestem przy tym wydarzeniu sobotnim, bo było dużo o obronności, ale żeby też mieć taką postawę obronną według prezesa, należy zmienić, uwaga, cytuję, postawę nauczycieli, zmienić szkolne programy, a elity powinny zmienić swoją postawę. Nie wiem do końca, co miał na myśli prezes o zmianie postawy. Często mówił o tym, że ta postawa nie jest tych elit propolska, ale czy gdy państwo sobie słyszą takie słowa, to zbywają milczeniem, uśmiechem, politowaniem, czy jednak wzburzeniem, pani profesor?
1: Czy ja nie jestem wzburzona, bo ja jestem przyzwyczajona do słów Jarosława Kaczyńskiego, który właśnie w ten sposób uruchamia te mechanizmy i emocje populistyczne, stawiając po jednej stronie elity albo według Kaczyńskiego pseudoelity, no bo podobno się nie potrafią zachować i nie takie postawy przyjmują, a po drugiej stronie stawiając lud. To jest prosty mechanizm wzbudzania emocji populistycznych. Ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o elitach, to ja bym tak odesłała kamyczek do ogródka pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Czy elitom politycznym wypada się tak zachowywać, jak zachowuje się wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz? I pozostawię to jako pytanie retoryczne.
0: Dobre odniesienie, pani profesor. No właśnie, politycy też tą elitą w dobrym słowa znaczeniu być powinni, a profesor Szymonosowski, jak słyszę Jarosława Kaczyńskiego mówiąca o elitach, a więc może i o panu, panie profesorze, to co pan sobie myśli?
2: Po pierwsze, wraca stara śpiewka, co jakiś czas pojawiają się takie antyelitarystyczne pomysły, zwłaszcza w kampanii wyborczej. Po drugie, no pytanie, kto jest elitą, tak? No bo elitą finansową to pewnie raczej nie jesteśmy. Natomiast po trzecie, można by powiedzieć na jeszcze jedną rzecz. Gdzieś tam pewnie takie przykłady związane z ludźmi mocno zarabiającymi, gdzieś tam pojawiały się te narracje, może trochę lekarzy, to gdzieś będzie wykorzystywane w kampaniach wyborczych oczywiście, nie wiem, spółki Skarbu Państwa, tak? Znaczy to się, spółki miejskie, to gdzieś tam się pojawia, tak? Że ci ludzie zarabiający przy polityce bardzo dużo, oczywiście są tematem, który podkręcają politycy opozycyjni, natomiast zapominają, że jak rządzili, było to samo, a nawet jeszcze w większej skali, tak? Myślę oczywiście o Prawie i Sprawiedliwości, także, no, pan prezydent Nawrocki też w jakimś mierze wygrał wybory na takim nurcie antyelitarystycznym, tak? To Rafał Trzaskowski był przedstawicielem warszawskich elit, a on był przedstawicielem zwykłych ludzi z prowincji, więc taka narracja w przypadku wyborów prezydenckich się opłaciła. No pytanie, jak to będzie w wyborach parlamentarnych, wiadomo, to jest inny wybór. Natomiast mówię, no wraca stara śpiewka, ona pewnie nie zaszkodzi Jarosławowi. Może pomoże trochę.
0: No tak. Widać, że politycy lubią też melodie, które znają. Zobaczymy, czy będą skuteczne. Niestety w tym repertuarze melodii takich znanych, ale też właśnie polaryzujących społeczeństwo jest wiele takich jeszcze innych, chociażby też narracja antyimigracyjna, narracja w sprawie chociażby też Ukraińców, ale miejmy nadzieję, że te emocje w miarę się wyciszą. Też oczywiście odnoszę się do sytuacji z Jarosławia, dramatycznej, ale na szczęście też mam wrażenie, że chociażby liderzy Kościoła w Polsce stanęli, można powiedzieć, akurat w tej sytuacji na wysokości zadania. Ale to już temat na inną dyskusję. Apelując oczywiście chociażby prymas Polak, mam chociażby arcybiskupa Polaka na myśli, apelując o wyciszenie emocji. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie, za te komentarze. Profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.
0: Wzajemnie. I profesor Szymon Osowski, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, dziekan tego wydziału. Dziękuję, panie profesorze.
2: Również bardzo dziękuję.
0: Informacje za chwilę o 9:00. Po nich oczywiście Cezary Łasiczka i program Owczarek. Dzień dobry, Czarku. Co u ciebie dzisiaj?
3: Dzień dobry. Dzisiaj na przykład pilot polskiego myśliwca musi zobaczyć wroga na własne oczy, zanim strzeli, ale za kilka dni ma mu wystarczyć na przykład ekran radaru albo telefon z Ukrainy. Ministerstwo Obrony Narodowej mówi, że to jest nowum w skali całego NATO. Pytanie, czy to jest świetna wiadomość, czy może powód do niepokoju, bo to może zależeć od tego, kto patrzy na radar. A za chwilę generał Roman Polko, były dowódca Gromu, opowie nam, czy to jest zaproszenie do gry dla Moskwy, czy też wreszcie obrona.
0: Tak, poważne. Tak. To będzie kontynuacja zaczynamy. Też rozmowy pierwszej z torkowego poranka. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że dzisiaj pewnie też ten temat pojawi się na Komitecie Bezpieczeństwa, co w torkowym komitecie, który zresztą po 8:00 się zaczynał, więc ważne informacje, na pewno też ciekawa analiza od generała Polko w programie Owczarek. Polecam serdecznie, a w torkowy poranek TOG FM wydawali Maciej Jarząb, Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prącyńska. Maciej Kluczka, dziękuję serdecznie za uwagę, za obecność. Polecam kolejne programy TOG FM i do usłyszenia.
4: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
5: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
6: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, te surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Reklama.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 50.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona ciemne luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: W listopadzie ma dojść do spotkania polskiego ministra obrony z szefem Pentagonu. Premier kolejny raz apeluje do prezydenta, by podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Obrońcy praw zwierząt protestowali w Warszawie przeciwko odstrzałowi dzików. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Około połowy listopada to możliwy nowy termin spotkania ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa Pentagonu Pita Hegseta. W poranku TOK FM poinformowała o tym wiceszefowa MONU Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
10: Ustalenia nowego terminu już ruszyły. Byłam wielokrotnie podczas mojej wizyty w Waszyngtonie zapewniana przez stronę amerykańską, że ta zmiana terminu wynikała tylko i wyłącznie z wizyty chińskiego przywódcy i faktycznie będąc na miejscu w Waszyngtonie widziałam, jak dużą wagę administracja prezydenta Trumpa przywiązywała do tej wizyty.
11: Czyli to jest kwestia tygodni, kiedy ten nowy termin zostanie wyznaczony.
10: Tak, już w tej chwili jedna i druga strona przedstawiła swoje propozycje.
9: W zeszły poniedziałek resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej planowana na 23 września wizyta Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Rozmowy mają dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Wczoraj dron odrzutał. Uderzył po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku. Nie doszło jednak do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To był niespokojny poniedziałek dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do nich wczoraj 5 alertów dotyczących rosyjskich ataków powietrznych w terytorium Ukrainy. Ostatnie ostrzeżenie mieszkańcy otrzymali kilkanaście minut przed północą. Zostało ono jednak odwołane chwilę po północy. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że władze spodziewają się kolejnych zagrożeń, w związku z czym ogłosił stan podwyższonej gotowości. W dzisiejszych czasach takich alertów, a już na pewno syren alarmowych, nie można lekceważyć, mówiła w TOK FM Karolina Łappo z projektu Kobieta w obronie cywilnej.
12: Myślę, że przez ostatnie lata żyliśmy w takiej ignorancji dotyczącej też poczucia bezpieczeństwa i przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko dzieje się za nas. A czasy, w których przyszło nam żyć, wymagają od nas trochę innego podejścia do tego bezpieczeństwa, to znaczy zaangażowania się. To jest bardzo niebezpieczny objaw, kiedy myślimy, że dźwięk alarmu nic nie oznacza.
9: Niektórzy mieszkańcy Lublina informowali wczoraj reporterkę TOK FM, że nie słyszeli syren, czyli alarmu o zagrożeniu atakiem z powietrza. Czwartą wersję ustawy w sprawie kryptowalut rząd przedstawi w październiku, poinformował w poranku TOK FM rzecznik rządu Adam Szłapka. Przepisy zostaną zaostrzone.
13: To, co wychodzi, te powiązania polityków PiS-u, zaangażowanie Karola Nawrockiego i ta determinacja jego urzędników w polityce Konfederacji, 500 000 na Fundację Ziobry, wzywanie Moskala, bliskiego współpracownika Kaczyńskiego na Ibizję i tak dalej.
11: Czy to zmieni nastawienie prezydenta?
13: To nawet nie chodzi o nastawienie prezydenta. To też pokazuje, że rynek kryptowalut musi być naprawdę uregulowany.
9: Prezydent Karol Nawrocki już 3-krotnie zawetował rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. W Sejmie znajduje się też inicjatywa ustawodawcza Karola Nawrockiego. Premier po raz kolejny apeluje do prezydenta, by podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo tylko wtedy rząd będzie miał jak ulżyć kierowcom i interweniować w sprawie cen na stacjach. W nagraniu opublikowanym na X Donald Tusk przypomniał, że jeszcze przez wiele miesięcy będą trwały konflikty na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie, a to powoduje wzrosty cen.
14: Jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Jasne i proste. Nie dla wszystkich, jak widzę. Więc jeszcze raz apeluję, podpisuj, prezydencie. Jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo na naszych stacjach.
9: Ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych na biurko trafia po raz drugi. Poprzednią wersję regulacji Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego, a w połowie września wysłał do Sejmu własny projekt ustawy dotyczący możliwości obniżenia cen paliw. Obrońcy praw zwierząt protestowali wczoraj w Warszawie przeciw odstrzałowi dzików. W stolicy taki odstrzał ma być przez 2 lata prowadzony bez limitu.
0: To jest po prostu jakaś farsa. Jestem warszawianką i ja się czuję oszukana przez naszego prezydenta.
2: Recepta jest bardzo prosta, ale obawiam się, że nie do osiągnięcia. To znaczy przede wszystkim przestać strzelać do dzików w lasach. W momencie, kiedy dziki poczują się bezpiecznie w swoim domu, czyli w lesie, wrócą.
3: Są miasta, w których sobie poradzono, na przykład Barcelona. Wystarczy po prostu troszeczkę wiedzy zaczerpnąć, porozmawiać nie tylko z myśliwymi, którzy zresztą jako Związek Łowiecki bardzo dużo zarobią na tym okrucieństwie.
9: Ale przed ratuszem pojawili się także zwolennicy radykalnych rozwiązań, w tym przedstawiciele Konfederacji i Ruchu Narodowego.
15: Mamy pewne prawa przyrody i prawa przyrody są takie, że jeżeli jakaś populacja jednego gatunku jest w nadmiarze, to trzeba ją redukować, inaczej jest zaburzona równowaga w ekosystemie.
16: Prawo człowieka musi stać tutaj wyżej niż komfort i łatwość zdobycia pożywienia przez zwierzątka na terenach miejskich. Uważam, że to jest najbezpieczniejszy sposób, który należy zastosować i jest to działanie absolutnie spóźnione.
9: Mówili wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak oraz Maciej Binkowski, radny Warszawy. Obrońcy praw zwierząt już zapowiedzieli manifestację w lasach miejskich, gdzie dziki mają być odławiane. Wtorek będzie pogodny, w ciągu dnia sporo słońca i ciepło, od 17 stopni na północnym wschodzie i w Karpatach, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek, a gościem jest pan generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Wkrótce ma wejść w życie nowa doktryna Wojska Polskiego dotycząca m.in. zestrzeliwania dronów. W czasie pokoju to wygląda tak, że pilot myśliwca podlatuje do nieznanego obiektu, patrzy, upewnia się, że to na przykład nie jest cywilny samolot albo kolega z sojuszniczej eskadry i wtedy myśli, co dalej z tym fantem zrobić. W poniedziałek wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk powiedział, że w ciągu kilku dni ten standard się zmieni, czyli pilot albo dowódca operacyjny będzie mógł decydować o zestrzeleniu obcego statku powietrznego na podstawie na przykład odczytu z radaru albo wlotu w strefę zakazu lotu, albo na przykład informacji ze strony ukraińskiej. Czy już nie trzeba patrzeć? To ma być nowum w kontekście NATO, tak się o tym mówi. No ale wyobraźmy sobie, panie generale, że jest noc, coś leci od wschodu. Dziś pilot musi to zobaczyć własnymi oczami, a niedługo będzie to decyzja na podstawie tego, co się dzieje na ekranie. Czy dzięki temu taki przeciętny obywatel ma być, poczuć się bezpieczniejszy?
18: Znaczy, chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądało w praktyce, bo nawet w tym, co pan redaktor powiedział, zacząwszy od zdania w czasie pokoju, czyli teraz już w końcu mamy zdefiniowane i w aktach normatywnych, czym jest wojna hybrydowa, bo na razie takich dokumentów jeszcze nie widziałem, a z pewnością nie jesteśmy w czasach pokoju, czyli z pewnością strategia nowa bezpieczeństwa narodowego powinna wyjść i polityczno-strategiczna dyrektywa obronna, w której politycy by jednoznacznie wskazywali, w jaki sposób wojsko ma rozwiązywać te problemy i jakie są uprawnienia wojska, bo do tej pory wojsko miało mnóstwo ograniczeń. I druga rzecz, którą pan redaktor powiedział, czy kto ma decydować? Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, to przepraszam, czy pilot? Mamy dyżurnego dowódcę obrony powietrznej. On jest w dyżurze 24/7 i generał, mimo że ceniony, szanowany, no przecież nie będzie 24/7 cały czas w dyżurze decydował i sprawdzał, czy coś leciało w naszą przestrzeń powietrzną. Otóż już od dawna należało delegować te uprawnienia w wprowadzić procedury, algorytmy działania takie, które umożliwiałyby skuteczne niszczenie środków napadu powietrznego, czyli tych rakiet, dronów, które wlatują na terytorium Polski. Już od dawna właściwie mówimy o tym i są takie głosy poddawane też ostrej krytyce, że zdolność czy możliwość zwalczania tych dronów, które wlatują na terytorium Polski, czy rakiet, no, należałoby rozszerzyć o taki pas sanitarny, czyli zgodnie z tym, na co zgadza się też prezydent Zeleński, żeby niszczyć je także na terytorium Ukrainy, na trasie do lotu. Te alarmy, które teraz mają miejsce na naszej wschodniej rubieży, to właśnie wynikają z tego, że takiej regulacji nie wprowadzono. Gdybyśmy to zrobili od początku, bo to tej pełnoskalowej agresji, bo od początku te postulaty są, gdybyśmy tak naprawdę skłonili czy przekonali NATO, że tylko w ten sposób możemy realizować to założenie, że nie oddamy ani pięć ziemi, no to dzisiaj mieszkańcy tych powiatów, które kilka razy dziennie słyszą alarmy, no nie żyliby w atmosferze takiego ciągłego strachu, czy paniki, czy obawy przed tym, że coś się stanie.
17: Nie oddamy pięci nieba, można by rzec. Wiceminister obrony nazywa to nowum w skali NATO. To oczywiście brzmi bardzo pozytywnie, trochę jak komplement. No ale można powiedzieć, czy to oznacza, że Polska staje się królikiem doświadczalnym i teraz kto sprawdził, że to działa, zanim to u nas zostanie wdrożone? W jaki sposób podchodzić do nowum, panie generale?
18: No bardzo trafna uwaga. No, NATO przede wszystkim działa solidarnie, czyli jeżeli tego typu działania prowadzimy, dobrze byłoby to uzgadniać z naszymi partnerami. No, przecież ta północno-wschodnia flanka NATO to nie jest tylko Polska. Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia. Otóż te wszystkie kraje w zasadzie chcą skutecznie te prowokacje czy chronić własne niebo, też własną ziemię. Nie jest to jakaś rewolucja, naprawdę. To ja już słyszałem ministra obrony narodowej, który pokazywał poradnik i przedstawiał bezpieczeństwa, tak jakby wynalazł koło. Mimo że w Szwecji to w latach 80. już były poradniki bezpieczeństwa w języku polskim. A teraz znów we wszystkich mediach słyszę, jest to, powiem szczerze, dość irytujące, jak mówią, że społeczeństwo jest niedouczone, bo nie rozróżnia sygnałów alarmowych i w ogóle nie czytają poradnika, zapominając o tym, że komunikacja jest sprawna i skuteczna tylko wtedy, jeżeli niesie ze sobą konkretną informację. No, wyjąca syrena, jakiś poradnik, no to nie jest odpowiedź na pytanie, ile mam czasu na ewakuację, gdzie się mogę ewakuować. Naprawdę, piąty rok wojny, a my wciąż nawet od Ukraińców, którzy w stanie wojny są, nie możemy się nauczyć tego, żeby ta komunikacja przebiegała w taki sposób, aby podpowiadać sposoby działania, reakcji, a nie tylko nakręcać panikę.
17: No, rozumiem, że teraz ta zmiana będzie polegała na tym, że zamiast identyfikacji wzrokowej, czyli że to pilot musi zobaczyć i potwierdzić.
18: Zmiana tak? Ja przepraszam, że wchodzę słowo, panie Proszę. Redaktorze. Zmiana polega na tym, że przestrzeń powietrzna po prostu jest zamknięta, jeżeli jest zagrożenie. I ona już dawno była zamknięta. Mówienie o tym, że nie strącaliśmy dronów, bo mogła się tam pojawić jakaś awionetka, to już w ogóle było totalnym absurdem. I zmiana polega na tym, że nie będzie konieczności rozpoznania wzrokowego takiego drona odrzutowego, który leci z prędkością 700 km na godzinę, tylko jak pojawi się na radarach, to będzie go można po prostu zwalczać. Tylko tyle. Myślę, że kluczem do tego, żeby jednak ta ochrona była skuteczna, to jest realizacja tego programu SAN, czyli żebyśmy mieli te sensory już nowej generacji, które odróżnią stado ptaków od drona, bo na razie z tym jeszcze jest problem. I oczywiście efektory i taki system, który zintegrowany system obrony powietrznej, który będzie wskazywał skuteczne sposoby zwalczania tych środków napadu powietrznego. Dzisiaj problem polega na tym, że przez konieczność rozpoznania wzrokowego za każdym razem podrywane są samoloty i w zasadzie bezczynne są naziemne systemy obrony powietrznej, obrony przeciwlotniczej. No bo przecież jak taki dron przeleci nad takim systemem, to zanim on zostanie rozpoznany, zanim będzie podane, co to naprawdę było, no to oczywiście one już nie mają możliwości jakiejkolwiek reakcji, ponieważ znajdują te środki napadu powietrznego, czy ten dron, czy ta rakieta w zupełnie innym miejscu.
17: A kiedy te systemy będą?
18: Program SAN w ciągu 2 lat. Zakończenie tego etapu, czy tego planu, jeżeli chodzi o wielowarstwowy system obrony powietrznej kraju, 2035 rok. naprawdę dziękujemy Ukrainie za to, że skutecznie zwalcza środki napadu powietrznego wroga Rosji. Powinniśmy się jednak zaktywizować i korzystać z tej pomocy, którą kiedyś dali nam Niemcy, wysyłając baterię Patriot. Oczywiście lotnictwo zaprzyjaźnione też jest, ale zanim te systemy, które zakupiliśmy, dotrą do Polski, trochę czasu jeszcze potrwa. W tym czasie rzeczywiście warto byłoby, aby odpowiedzialność za granicę północno-wschodniej flanki NATO w większym stopniu przejął sam sojusz, mocniej wspierając jednak te najbardziej zagrożone kraje. Mam na myśli kraje bałtyckie, Polskę i Rumunię.
17: Czyli tak, radar, który wykrywa obiekt, albo fakt, że jakiś obiekt wleci do strefy zakazu lotu, albo informacja od Ukrainy.
18: W maju, czyli chyba już ponad dwa lata temu, minister obrony narodowej mówi o tym, że będziemy mieć systemy Barbara, które będą zaglądały 300 kilometrów w głąb poza naszą granicę i one będą skutecznie wykrywały, to są takie aerostaty na balonach, skutecznie wykrywały to, co nadlatuje do Polski. Otóż bardzo często opinia publiczna przyjmuje taką zapowiedź, że już to jest, a my wciąż tych systemów nie mamy i to o co należy zabiegać, żeby jednak przyspieszona była realizacja tych zakupów, bo system obrony powietrznej, obrony przeciwlotniczej w Polsce, tak jak zresztą obrona cywilna, był przez kilkadziesiąt lat mocno zaniedbany.
17: A jak się przyspiesza zakupy? No bo rozumiem, że kto chce nam sprzedać, to nie dlatego nam nie sprzedaje, że woli wyczekać 5 lat, tylko że nie ma.
18: No nie zawsze woli trzymać na własne potrzeby. No, prześledźmy polski system myślenia niektórych patriotycznych patriotów, ja ich tak nazywam zazwyczaj, którzy mówią, żeby Ukrainie nic nie dawać i w ogóle, gdy ktoś zaatakuje Litwę, Łotwę lub Estonię, to im nie pomagać, bo my musimy chronić samych siebie. No otóż problem polega na tym, że w sytuacji zagrożenia każdy chce mieć jak najwięcej takiego uzbrojenia, w szczególności systemów obrony powietrznej u siebie, a no należy zdobyć się jednak na solidarność, na kolektywną obronę, myśleć nie tylko w kategorii ochrony czubka własnego nosa i samego siebie i wspierać te kraje, które są najbardziej zagrożone. My wspierając chociażby patriotami Ukrainę na prośbę sojuszu NATO, tak naprawdę chronimy polskie niebo, bo to, co Ukrainie uda się zwalczyć, pokonać, nie ma szans, aby dotarło do Polski. Jeżeli przekazujemy środki bojowe Ukrainie, pozwalające na głębokie uderzenia, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że Ukraina będzie na przykład w stanie zniszczyć fabryki produkcji dronów. Jest tam takich co najmniej pięć takich lokalizacji, co już byłoby dużo bardziej efektywne zniszczenie tego źródeł niż walczenie później na terytorium Polski z każdym z dronów z osobna. No, trzeba na to popatrzeć szerzej w taki sposób, aby nie dać się zastraszyć rosyjskiej propagandzie, nie dać się pokonać tej wojny kognitywnej i żeby robić to, co naprawdę buduje nasze bezpieczeństwo. Dobrze byłoby, żeby niektórzy poczytali sobie doktrynę Ronalda Reagana, który doskonale wiedział, jak pokonać Związek Sowiecki i skoro już mamy taki przykład, no to powinniśmy podążać w tym kierunku, a nie dawać sobie narzucać putinowską narrację.
17: Wrócimy do naszej rozmowy o nowej doktrynie Wojska Polskiego dotyczącej zestrzeliwania dronów. Informacje o 9:20. Po informacjach wrócimy do rozmowy. Gościem jest pan generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM.
19: Autopromocja. Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam w środę po 10:40. Adam Mielek.
8: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
20: A teraz w RTV Euro AGD. euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
21: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
23: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
22: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
24: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
25: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
26: Skoda. Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
27: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
26: Spotkajmy się w Biedrze. Reklama.
28: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. W tym roku podjęliśmy decyzję, by dzięki integracji systemu przesyłowego z gazociągiem jamalskim obniżyć ceny przesyłu gazu, więc nie powinno być tu ryzyk związanych z podwyżkami, poinformował minister energii. Miłosz Motyka, dopytywany w Radiu Z, czy może zagwarantować, że tej zimy ceny energii i gazu nie wzrosną, przypomniał, że jest koniec września. Podkreślił, że spółki energetyczne w Polsce robią wszystko, aby te ryzyka związane z podwyżkami zmitygować. Atak rosyjskiego drona przy granicy z Polską oznacza, że wojna zbliża się do granic państw NATO, a działania Moskwy pokazują, że jej agresja godzi w bezpieczeństwo daleko poza Ukrainą, oświadczył szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha. Wczoraj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podczas rosyjskiego nalotu na Ukrainę rozesłało alert o możliwym zagrożeniu z powietrza na terenie województwa lubelskiego. Do naruszenia polskiej przestrzeni nie doszło, ale według informacji wojska jeden z dronów spadł po ukraińskiej stronie w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Na Łotwie rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych, podczas których władze kraju stosują wzmożone środki bezpieczeństwa, nie tylko po to, by zapobiec dezinformacji i prowokacjom ze strony Rosji i Białorusi, ale także w ramach ochrony przed obcymi dronami wojskowymi. Do 23 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi, które od połowy września nawiedzają Tajlandię. 4 osoby zginęły w stolicy kraju Bangkoku, gdzie po ulewach obowiązuje stan klęski żywiołowej. W ciągu dnia pogodnie, chmurzyć może się na wschodzie i na północy, ale nie będzie padać. 17 stopni maksymalnie na Podlasiu i Podhalu, 20 na Mazowszu, Warmii i Mazurach, 21 na Pomorzu oraz na Dolnym i Górnym Śląsku, 24 na zachodzie. Teraz jeszcze raport smogowy. Nieco gorsza jakość powietrza w Poznaniu i w Katowicach, ale i tak nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone. Najlepsze powietrze na krańcach południowych.
28: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: To jest program Owczarek, a gościem jest pan generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Panie generale,
18: witam ponownie.
17: Tak, wspomniałem o tych trzech na razie, z tego co wiemy, jakby przesłankach, czyli radar, strefa zakazu lotu, informacja od Ukraińców. Gdyby pan był generałem rosyjskim i chciał sprowokować Polskę, to od której z tych przesłanek by pan zaczął, że która byłaby najłatwiejsza do obejścia, tak żeby stworzyć niekomfortową dla Polski sytuację?
18: No tak naprawdę to ta przesłanka jest ruszona. Niszczenie wzajemnego zaufania między Polską i Ukrainą, brak komunikacji, wymiany danych wywiadowczych na temat chociażby właśnie różnego rodzaju bandytów, terrorystów, którzy mogą się dostać na terytorium Polski. No ale to niszczenie zaufania, to jest też brak wymiany takich chociażby danych związanych ze środkami napadu powietrznego, które są na niebie ukraińskim, brak współdziałania, jeżeli chodzi o obronę przestrzeni powietrznej. Nawet podczas jednego z ostatnich zdarzeń, które miały miejsce z użyciem właśnie środków bojowych rosyjskich, no doszło do pewnego nieporozumienia. No wiadomo, że jeżeli Rosja uderza przy granicy z Polską, no to przy tej granicy z Polską operują ukraińskie przeciwrakiety, czy ukraińskie lotnictwo, także polskie lotnictwo. No jest duże zagrożenie w postaci tak zwanego friendly fire, czyli bratobójczego ognia, polegającego na tym, że może dojść do nieporozumienia, czy błędnej identyfikacji i mogłoby dojść, gdyby nie było takiej dobrej komunikacji, do chociażby zestrzelenia, czy to ukraińskiego, czy to polskiego samolotu. Stąd też to współdziałanie jest w tej chwili kluczowe, jeżeli Rosja realizuje tego typu ataki. Z tego, co usłyszeliśmy od dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, on w tym zakresie rzeczywiście podejmuje bardzo sensowne, konkretne działania, no ale ze strony, z punktu widzenia rosyjskiego, właśnie należy po prostu dzielić, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby tutaj następowała dezinformacja. Gdyby doszło do takiego zdarzenia, że ktoś strąciłby samolot drugiej strony, nie wiem, czy Polska ukraińskiej, czy Ukraińcy Polski, to z pewnością już wszystkie te trole internetowe rosyjskie są gotowe na to, aby zrobić z tego odpowiedni użytek.
17: Panie generale, a no, tak dla przeciętnego obywatela, kiedy słyszymy o różnych systemach obrony przeciwlotniczej, Poprad, OSA, Patrioty, które pan wspomniał, to pierwsze pytanie jest takie, to co, to nie działa, że naprawdę musimy za każdym razem wysyłać myśliwce?
18: To znaczy to, tak, po pierwsze to było rzeczywiście, dlatego jest ta zmiana, no, jest kluczowa w tej chwili, po prostu nie mogło działać, ponieważ były ograniczenia czasu pokoju. Te systemy naziemne, obrony powietrznej, obrony przeciwlotniczej, one są skuteczne wtedy, kiedy jest zamknięta przestrzeń powietrzna i wtedy, kiedy nie ma ograniczeń związanych z koniecznością rozpoznania wzrokowego. Rozpoznanie wzrokowe i śledzenie celu, no, wymaga obecności przy celu, czyli krótko mówiąc, no, trudno, żeby artyleryści, nie wiem, po ziemi biegli za dronem czy za rakietą. W zasadzie możliwe jest to tylko przez realizację tego zadania przez pilota. Myślę, że będzie taniej po prostu i będzie skuteczniej, ponieważ również lotnictwo jest wyposażone w rakiety, które służą głównie do niszczenia czy to statków powietrznych wroga, czy też rakiet balistycznych, czy rakiet manewrujących, a nie emitujących niewiele ciepła dronów, które lecą blisko przy samej ziemi. Wtedy nawet łatwiej jest o jakąś pomyłkę. Czyli krótko mówiąc, dla przeciętnego Kowalskiego będzie skuteczniej, będzie sprawniej i będzie bezpieczniej, bo lepiej jest zniszczyć takiego drona przy samej granicy, w miejscu, gdzie nawet jeżeli spadnie na jakieś pojedyncze zabudowanie, które może gdzieś tam być zbudowane, to oczywiście jest tragedia, ale nie taka, jeżeli taki dron czy taka rakieta manewrująca osiągnęłaby cel i uderzyła na przykład w zakłady zbrojeniowe czy w jakieś blokowisko.
17: No dobrze, a czym się te drony zestrzeliwuje? No bo rozumiem, że szkoda kasy na jakąś poważną rakietę.
18: No to mamy rzeczywiście tą wielowarstwowy system, czyli to jest, kiedyś to była ta powszechna, niektórzy może pamiętają, obrona przeciwlotnicza, czyli również z takich szybkostrzelnych działek typu Vulcan czy z Gepardów takich niemieckich, które były teraz, nawet czołgi przerabiane są na to, żeby miały takie systemy pozwalające zestrzeliwać.
17: A to czołgiem za tym dronem?
18: Nie, czołg ma wieżyczkę.
17: No czołg, ale rozumiem, wieżyczkę, że ma też jakiś ograniczony zasięg, czyli musimy się modlić, żeby dron przeleciał nad czołgiem.
18: Czołg nie pędzi za dronem, ale jeżeli wyposażymy czołg, no, siłą czołgu nie jest tylko pancerz, chociaż on no, tu można na ten temat dyskutować, tylko jaką ma siłę ognia i co mu zamontujemy na tej jako wieżyczkę. Jeżeli zamontujemy mu wieżyczkę przeciwlotniczą, kto będzie mógł strzelać do góry przede wszystkim. Będzie mógł strzelać właśnie takim, nie wiem, Rambo, może ktoś oglądał, taki szybkostrzelny Vulcan jest, gdzie po prostu pociski lecą jeden za drugim i po prostu można zestrzelić. Rumunii to ćwiczyli na naszym poligonie. Przy okazji niektóre pociski padły w kierunku zabudowań, ponieważ strzelali w górę. No i te pociski wylatywały poza granice poligonu. Kolejny element, zakłócanie. Zakłócanie, czyli wojna ta elektroniczna i w ten sposób neutralizuje się drony.
17: Chyba, że na światłowodach leci, tak? A jak leci na światłowodach dron, to co?
18: No to jak leci... Znaczy jak to pan sobie wyobraża w tym momencie? Otóż no drony są różne. No w tej chwili ten wyścig technologiczny tak naprawdę trwa, jeżeli chodzi o dronowy. I są trzy sposoby generalnie. Czyli broń strzelecka...
17: zakłócanie.
18: W tej powszechnej zakłócanie i przechwytywanie przez przeciwdrony. Oczywiście wyścig tutaj w każdej z tej kategorii po prostu trwa.
17: Mamy jakieś, to, mamy jakieś przeciwdrony?
18: I na czym ma polegać zintegrowany system, którego jeszcze nie ma, który dopiero ma być. Tak samo tych przeciwdronów jeszcze nie mamy. Polega na tym, żeby te wszystkie sensory były zintegrowane poprzez sztuczną inteligencję w jeden system obrony powietrznej, tak aby w czasie rzeczywistym sztuczna inteligencja przetwarzała wyniki z rozpoznania z tych aerostatów, które mają być, kiedy są jeszcze poza naszymi granicami kraju, żeby śledzić po prostu ten środek napadu powietrznego, czy to dron, czy rakieta manewrująca, czy rakieta balistyczna. I oczywiście sensory, to na tym polegać ma zintegrowany system obrony powietrznej, przekazują te informacje odpowiednim efektorom, które w ocenie tej sztucznej inteligencji za pomocą algorytmów przygotowanych wcześniej będzie wskazywany ten środek, który według oceny jest najskuteczniejszy, żeby neutralizować to zagrożenie. Czyli albo samolot, jeżeli to jest na przykład rakieta balistyczna, czy samolot wroga, albo przekazanie sygnałów też do tych systemów naziemnych, które w systemie POPRAT, w systemie SAN będą w stanie czuwania przy granicy. To jest jeszcze to, co minister Kosiniak-Kamysz, czego nie powiedział, prezentując się na dwulecie budowania Tarczy Wschód, że Tarcza Wschód to tak naprawdę nie jeże, nie zęby smoka, tylko Tarcza Wschód to będzie wtedy gotowa, jeżeli tam te systemy będą zamontowane i jeżeli Tarcza Wschód będzie chroniła po prostu polskie niebo, bo zadaniem konstytucyjnym, zadaniem wojska w czasie pokoju jest ochrona granic powietrznych i na tym powinno się wojsko skupić, a nie na maszerowaniu wzdłuż płotu w zamian za strażników granicznych.
17: Panie generale, a osoby, programiści, którzy pracują przy różnych algorytmach, przy tych modelach AI, mówią, że AI już powoli wymyka się spod kontroli i za chwileczkę zniszczy naszą cywilizację. No to teraz cedowanie takich zadań, jak decydowanie o tym, czym i do kogo lub czego strzelać, nie jest trochę przepisem na taką przyspieszoną katastrofę?
18: Różne są pomysły na promocję AI, czy własnej marki, czy konieczność budowy systemów zabezpieczeń. Otóż ci niektórzy programiści, którzy o tym głośno mówią i budują właśnie taką atmosferę paniki, no oni bardzo często są uwikłani w różnego rodzaju...
17: No jest, ale też niedawno incydent chińsko-amerykański, gdzie AI jednak niewłaściwie rozpoznał zagrożenia. I to nie jest
18: AI
17: promocja.
18: AI jest programowana przez człowieka. Algorytmy i programy AI są budowane przez człowieka. No nie ma jeszcze tak. Polecam książkę Harari, 21 lekcji na XXI wiek. No nie ma jeszcze tak, żeby rzeczywiście AI miało świadomość i samo po prostu wymykało się spod kontroli.
17: No dobrze. I czy to właśnie nie jest jednak zbyt poważna sprawa, żeby zostawić decyzję o tym, czy atakować, tak, czy coś jest niebezpieczeństwem?
18: To znaczy AI pomaga nam przetwarzać mnóstwo danych. Otóż największą lekcją z pierwszej wojny w Zatoce Perskiej było to, że nadmiar danych, zresztą po ataku na World Trade Center również ta informacja była, że nadmiar danych, mimo że były tam dane świadczące o tym, że taki atak na World Trade Center jest przygotowywany, że w wojnie w Zatoce Perskiej takie czy inne zagrożenie się pojawiają, że człowiek nie był w stanie tego po prostu przetworzyć, a jak przetworzył, no to już było po prostu za późno. Sztuczna inteligencja przede wszystkim wykorzystywana jest do tego, żeby informacje naprawdę z ogromnej ilości bardzo różnych źródeł przetworzyć w ułamku sekundy i podać właściwy sposób działania. To, w jaki sposób my będziemy kontrolować tą ostateczną decyzję, czy to uruchomimy, czy nie uruchomimy, zależy od nas, no ale no, nie ulega wątpliwości, że na współczesnym polu walki, gdzie drony już też poruszają się z prędkością odrzutową, czas ma potężne znaczenie, stąd też rzeczywiście kluczowe jest budowanie takich algorytmów, aby jednak wyprzedzać przeciwnika. Myśmy nawet jako GROM, działając w Iraku, w Afganistanie, no, żołnierze, operatorzy musieli podejmować trudne decyzje, decydujące o życiu
17: ludzkim, a nie algorytmy.
18: W ułamku sekund. No to też jest dłuższa dyskusja na temat algorytmów, bo czy co jest bezpieczniejsze, czy ludzie, którzy są omylni, czy algorytmy, które
17: jeszcze
18: też
17: bardziej są omylne.
18: Ale nie wiem, czy bardziej, bo...
17: No bo programują je omylni ludzie.
18: No programują ludzie, tylko że algorytm no zawsze będzie przestrzegał pewnego schematu. Ludzie czasem są... To jest dyskusja, taka debata bardziej filozoficzna. Oczywiście jestem za tym, żeby te algorytmy były kontrolowalne. Też oglądałem hollywoodzkie produkcje na temat tego, jak to sztuczna, jak to w ogóle inteligencja czy komputery wywoływały nową wojnę światową i człowiek nie był w stanie nic zrobić, ale daleki jestem od takiego katastroficznego podejścia do tej problematyki. Jednak sztuczna inteligencja w obecnym wymiarze, w takim jak wojsko je stosuje, no nie zagraża i nie buduje takiej sytuacji, że człowiek nie będzie miał nic do powiedzenia, a ona będzie sama prowadziła wojny.
17: Panie generale, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, opowiadał, czy też dzieli się swoimi przemyśleniami i komentarzami na temat nowej doktryny Wojska Polskiego. Czekamy na szczegóły tej doktryny. Z pewnością do tego tematu będziemy jeszcze powracać.
18: Niech będzie polityczno-strategiczna dyrektywa obronna. Może prezydent z ministrem w końcu wydadzą taką doktrynę.
17: No właśnie. Na to też czekamy. A tymczasem informacje się zbliżają o 9.40. Po informacjach program EKG i Wojciech Kowalik.
1: Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Człowiek, a nie dron. W sensie...
1: Człowiek z krwi i kości.
17: A nie AI.
1: Naszym gościem po 9.40 będzie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski, z którym porozmawiamy, gdzie w urzędach pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą i dokonały transkrypcji swojego aktu małżeństwa, gdzie mogą już liczyć na równe traktowanie z małżeństwami różnopłciowymi. Co jest jeszcze do załatwienia? Wiadomo, że już i ZUS, i tu minister finansów mówi, że i urzędy skarbowe tak będą traktować te małżeństwa. Więc porozmawiamy o tym, ale porozmawiamy też o unijnej dyrektywie dotyczącej tak zwanej pracy platformowej, czyli tej, gdzie pracownicy wykonują tak jakby pracę dla nas za pośrednictwem aplikacji, takich dużych platform, które pośredniczą, no taksówki to najbardziej popularna rzecz. Mamy coraz mniej czasu, żeby wdrożyć tę dyrektywę. Na jakim etapie jesteśmy, czy zdążymy? O tym po 9.40.
17: To jest niezwykle ciekawe. Zapraszam na EKG po informacjach, a te o 9.40.
28: Autopromocja.
4: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia to nie dla mnie i nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM od 7.00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
28: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
12: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
11: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
12: To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Ann Applebaum, Iwan Krastev, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Antoni Dudek, Edgar Keret, Maciej Hen, Michał Rusinek, Agnieszka Holland, Katarzyna Kasia, Jakub Wiech, Adam Mirek i inni. Igrzyska Wolności. 23-25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na www.igrzyskawolności.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
29: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
31: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
32: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 9.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 15 osób odniosło obrażenia w nocnych atakach Rosji na Ukrainę. Wojska rosyjskie uderzyły m.in. w Odessę nad Morzem Czarnym, Sumy na północnym wschodzie kraju oraz Kijów. Wczoraj w ukraińskiej stolicy doszło do ataku m.in. na siedzibę Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Zginęły tam dwie osoby, a wśród rannych znalazł się były szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Wołodymyr Chorbulin. Rada Ministrów będzie szukać nowych rozwiązań, jeśli prezydent nie podpisze ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, zapowiedział w TOK FM Adam Szłapka. Jeśli prezydent nie podpisze ustawy, weźmie pełną odpowiedzialność za drogie paliwo, podkreślił rzecznik rządu. Ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów została przyjęta w zeszłym tygodniu bez poprawek przez Senat. Pieniądze z przewidzianej w ustawie daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej.

0: No ciężko cokolwiek powiedzieć i jakby zrozumieć, co się dzieje. Wydaje mi się, że teraz musimy właśnie skupić się na tych prostych, małych rzeczach, które tak naprawdę widać na tym najwyższym poziomie są decydujące.
1: Selekcjoner Jan Urban też mówił wprost, co myśli o postawie naszej drużyny w obronie.
2: Szwedzi strzelali zbyt łatwo. Trzecią bramkę strzela ich najgroźniejszy napastnik, będąc sam. Nie przystoi.
1: Już drugi raz w tym roku przegraliśmy w Solnie ze Szwedami. Znów w podobny sposób. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
3: Prawa kobiet na scenę to hasło Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Feminicity, który odbędzie się w najbliższy weekend we Wrocławiu. Kobiety z różnych krajów Europy będą mówić o ważnych dla siebie sprawach, mówi Iwona Konecka, edukatorka, artystka społeczna, współzałożycielka Stowarzyszenia Kobietostan.
4: Od młodych francuskich feministek, które ze swojej perspektywy zastanawiają się nad tym, czy w ogóle, ale też na jakich warunkach kobiety miałyby uczestniczyć w polityce i co to może przynieść. Spektakl, który współtworzyłyśmy ze Słowenkami, dotyczy kwestii menstruacji i menopauzy. Spektakl z Rumunii dotyczy kwestii przemocy domowej.
3: Festiwalowe wydarzenia odbędą się w przestrzeniach Instytutu imienia Jerzego Grotowskiego. W ciągu dnia będzie pogodnie, chmurzyć może się na wschodzie i na północy, ale nie będzie padać. 18 stopni maksymalnie na Podlasiu i Podhalu, 20 na Mazowszu, Warmii i Mazurach, 22 na Pomorzu, na Dolnym i Górnym Śląsku i 24 stopnie miejscami na zachodzie kraju.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
7: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
8: Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
9: Dziewiąta 44, Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe poranne EKG, a w naszym studiu Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Nowa Lewica. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął już wypłacać zasiłki opiekuńcze małżeństwom jednopłciowym zawartym za granicą, które dokonały transkrypcji swoich zagranicznych aktów ślubu. Na co jeszcze w ZUS-ie takie małżeństwa mogą liczyć?
10: Po pierwsze, już bezpośrednio po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wykonywał wyrok TSUE w sprawie małżeństw, które zawarły związek małżeński za granicą i transkrybowały je do polskiego porządku prawnego. Ja podjąłem decyzję o tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma wszystkie takie osoby traktować jak na równi z współmałżonkami osób różnej płci. To znaczy przyznawać z jednej strony wszystkie świadczenia, które są przewidziane dla współmałżonków, na przykład zasiłek opiekuńczy, dwa pierwsze zasiłki opiekuńcze, jeden w oddziale w Toruniu, drugi w oddziale w Poznaniu zostały wypłacone dwa tygodnie temu. Przyznawać wszystkie świadczenia dla wdów i dla wdowców, które są przewidziane przez przepisy prawa, a zatem takie świadczenia jak renta rodzinna, zasiłek pogrzebowy, jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Oraz traktować te osoby na równi, jeśli chodzi o zgłoszenia do ubezpieczeń. I w praktyce najwięcej tych przypadków, w których małżeństwa jednopłciowe, które zawarły związki małżeńskie za granicą i które transkrybowały je do polskiego porządku prawnego, no najwięcej korzystają właśnie ze zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego, które przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oraz z możliwości zgłoszenia współmałżonka jako tak zwanej osoby współpracującej do ubezpieczeń społecznych. I to się dzieje. Mam zarówno takie informacje z samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i osobiście od takich osób, które z tych możliwości korzystają. My w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przyjęliśmy zasadę, że równość to równość, a małżeństwo to małżeństwo, i w każdym obszarze, zarówno w obszarze świadczeniowym, jak i w obszarze dochodowym, traktujemy współmałżonków osób tej samej płci na równi ze współmałżonkami osób różnej płci. To jest z punktu widzenia ministra rodziny jako ministra nadzorującego oczywiste.
9: No i do tego dochodzi ostatnia decyzja ministra finansów, który podpisał interpretację ogólną w sprawie skutków podatkowych transkrypcji aktu małżeństwa. Czyli co, w przyszłym roku przy okazji rozliczeń z podatków takie małżeństwa już będą mogły się wspólnie rozliczyć?
10: Oczywiście tak, ta interpretacja ogólna jest wiążąca dla Krajowej Administracji Skarbowej, dla wszystkich urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych w Polsce. I bardzo się cieszę, że pan minister Andrzej Domański poszedł w ślady ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Myśmy ten pierwszy krok zrobili w marcu, bezpośrednio po wyroku NSA. W Ministerstwie Finansów trwało to trochę dłużej, ale cieszę się, że pan minister Domański wsłuchał się w te argumenty, które myśmy jako Lewica przedstawili.

0: Ja osobiście byłem w tej sprawie u pana ministra Domańskiego, osobiście w tej sprawie rozmawiałem również z jego zastępcą odpowiedzialnym za podatki, panem ministrem Jarosławem Nenemanem. Pisałem w tej sprawie pisma i jak się okazuje, kropla drąży skałę. Też bardzo duży wysiłek włożyła w to Katarzyna Kotula. Cieszę się, że pan minister Domański nas wysłuchał i poszedł w tę samą stronę, w którą myśmy już poszli w marcu.
1: Czyli wspólne rozliczenie z podatku. Czy takie małżeństwa znajdą się też w pierwszej grupie, tak zwanej pierwszej grupie, czyli zniknie podatek od spadków i darowizn?
0: Dla mnie to jest oczywiste i uważam, że tak powinno być. Natomiast no, też chcę zwrócić uwagę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych to jedno, Krajowa Administracja Skarbowa to drugie, ale tych uprawnień, które są przewidziane dla współmałżonków i dla członków ich rodzin, w systemie prawa mamy coraz więcej i mamy taką intencję w Ministerstwie Rodziny, że przynajmniej w tym zakresie, za który odpowiadamy, chcemy iść krok za krokiem. Teraz ja prowadzę razem z panią ministrą Aleksandrą Gajewską pracę w Ministerstwie Rodziny nad tym, żeby takim rodzinom, gdzie mamy dwóch współmałżonków czy dwie współmałżonki po transkrypcji i którzy mają dzieci z poprzednich związków, czyli takie dużym tęczowym rodzinom, przysługiwała karta dużej rodziny, bo nie ma najmniejszego powodu, żeby takich rodzin nie traktować na równi z innymi dużymi rodzinami.
1: I gdzie jeszcze widzi pan konieczność uregulowania sytuacji takich małżeństw?
0: Myślę, że każdy minister, każdy organ administracji publicznej powinien przejrzeć wszystkie uprawnienia, obowiązki także, bo pamiętajmy, że małżeństwo to są także obowiązki i zobaczyć, gdzie są przestrzenie na to, żeby współmałżonków osób tej samej płci traktować na równi ze współmałżonkami różnej płci. Myśmy taki przegląd zrobili w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, no i pamiętam, że byłem nieco zaskoczony, jak dużo uprawnień, ale i obowiązków, bo to no, na przykład są kwestie związane z egzekucją zaległych składek, jest związanych właśnie ze statusem współmałżonka, wdowy albo wdowca. Namawiam wszystkich ministrów, wszystkie organy, żeby sobie taki przegląd zrobić, żeby uczulić urzędników, żeby przeszkolić urzędników, że no, równość to równość, a małżeństwo to małżeństwo i te małżeństwa osób jednej płci musimy traktować na równi we wszystkich obszarach, za które odpowiadamy. Wynika to z prawa Unii Europejskiej, z orzecznictwa TSUE i z orzecznictwa sądów administracyjnych.
1: No choćby w tym zakresie podatkowym, o którym mówiliśmy, no to też odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonka, więc to nie tylko prawa, ale i obowiązki. Panie ministrze, czy my zdążymy u nas z wdrożeniem tak zwanej unijnej dyrektywy o pracy platformowej, bo no, czasu coraz mniej, 3 miesiące zostały.
0: Termin na wdrożenie dyrektywy platformowej to jest grudzień 2026 roku. Myśmy przygotowali ustawę o cyfrowych platformach pracy. Ona w tej chwili jest już po uzgodnieniach międzyresortowych, opiniowaniu, konsultacjach publicznych. My bardzo dokładnie analizujemy wszystkie uwagi, które zgłosiły inne resorty, ale przede wszystkim uwagi, które zgłosili partnerzy społeczni, związki zawodowe, organizacje pracodawców.
1: No i jakie zgłosili?
0: Bardzo różne, bardzo tych uwag jest dużo. Musimy je wszystkie przeanalizować, ale jesteśmy bardzo zdeterminowani co do tego, żeby ten projekt no, w ciągu najbliższych tygodni wyszedł od nas z resortu, żeby poszedł na stały Komitet Rady Ministrów i żeby, jeśli to opóźnienie w wdrożeniu dyrektywy platformowej będzie, to żeby ono było jak najmniejsze. Już część państw wdrożyło tę dyrektywę platformową, część państw ma takie regulacje, które są jeszcze sprzed dyrektywy, bo na przykład w Hiszpanii już w 2021 roku takie rozwiązania obejmujące domniemanie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy pracowników platformowych przyjęto. Część państw jest na takim samym etapie jak Polska. My zrobimy wszystko, żeby to opóźnienie było jak najmniejsze. No najlepiej oczywiście, żeby go nie było. Ale mamy bardzo dobry projekt ustawy o cyfrowych platformach pracy.
1: No ale jak wynika z doniesień medialnych, tu zastrzeżenia mają zarówno pracodawcy, którzy mówią o nieprecyzyjnych definicjach, ale też związkowcy, którzy mówią, że po prostu przepisali państwo unijną dyrektywę w zakresie jej minimalnych wymogów, no, bez uwzględnienia specyfiki naszego prawa pracy.
0: Nie zgadzam się z tym, że ustawa o cyfrowych platformach pracy jest prostym przepisaniem przepisów dyrektywy. Tak absolutnie nie jest. Co więcej, ustawa o cyfrowych platformach pracy, ona jest bardzo mocno skorelowana z reformą Państwowej Inspekcji Pracy, którą wdrożyliśmy w lipcu tego roku. I ona jest tak skonstruowana, żeby w maksymalnie możliwym stopniu chronić prawa osób, które są zatrudnione przez cyfrowe platformy pracy. pracy. Gdybyśmy przepisali po prostu dyrektywę, to skończyłoby się prawdopodobnie na tym, że to domniemanie stosunku pracy, to ono by odnosiło się wyłącznie do postępowań sądowych w sprawie ustalenia istnienia stosunku pracy, a przecież wiemy, że no nie jest to mechanizm, który jest szczególnie dostępny czy preferowany przez osoby, które wykonują pracę za pośrednictwem platform. Myśmy tutaj zaproponowali dedykowany i mocno skorelowany z reformą Państwowej Inspekcji Pracy mechanizm, w którym taka osoba może zgłosić wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi kontrolę. Jeżeli uzna w wyniku tej kontroli, że rzeczywiście jest tak, że tutaj powinien być stosunek pracy, to dokona wszczęcia postępowania administracyjnego i w drodze decyzji administracyjnej ustali istnienie stosunku pracy, tak jak to ma miejsce na tych nowych zasadach, które wprowadziliśmy w ramach reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Więc nie jest to przepisanie dyrektywy, jest to dostosowanie dyrektywy do naszych realiów i skorelowanie tego wdrożenia z reformą Państwowej Inspekcji Pracy.
1: I do tej reformy jeszcze za chwilkę wrócimy, ale słówko wyjaśnienia. Praca platformowa to jest taka wykonywana na rzecz dużych platform, gdzie platforma pośredniczy pomiędzy tym, który tę pracę wykonuje, a klientem. To taksówki na aplikację są tu chyba takim najbardziej znanym przykładem takiej pracy bardzo, platformowej.
0: To też jest bardzo ważne, żebyśmy na tę pracę platformową patrzyli tak wszechstronnie, bo często jest tak, że kojarzymy pracę platformową tylko z taksówkami albo kojarzymy z zamawianiem jedzenia. Natomiast tej pracy, która jest pracy platformowej, jest bardzo dużo i ona jest bardzo różna. Za pomocą platform są wykonywane usługi tłumaczeniowe, są wykonywane usługi księgowe, zamawiam remonty jedzenie, nawet pojazdy, remonty, a nawet zatrudnianie na zastępstwo. Praca platformowa jest bardzo zróżnicowana i skala pracy platformowej w Polsce to jest od 1 do 2% osób zatrudnionych. Mówimy oczywiście o takich osobach, dla których praca platformowa jest głównym źródłem utrzymania, więc jest to duży segment rynku, który ma też bardzo duże perspektywy rozwoju.
1: Wróćmy do wspomnianej już reformy Państwowej Inspekcji Pracy. 3 miesiące obowiązują już te przepisy, które dają inspektorom pracy możliwość zamiany umów cywilnoprawnych w etaty. Tam, gdzie inspektor uzna, że powinna być podpisana umowa o pracę. No i jak to wygląda po tych 3 miesiącach?
0: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy weszła w życie 8 lipca i to jest czas od momentu, od którego do Państwowej Inspekcji Pracy zaczęły wpływać skargi, wnioski o przeprowadzenie kontroli. Jeśli chodzi o ustalenie istnienia stosunku pracy, mieliśmy około 1300 skarg, które zostały skierowane do Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy w wyniku tych skarg wydała ponad 500 poleceń do pracodawców przekształcenia umów stosunku cywilnoprawnego w stosunek pracy. Absolutna większość tych poleceń już została wykonana, bo ponad 300. W części przypadków samo wszczęcie kontroli na tych nowych zasadach spowodowało, to jest blisko 70 przypadków, że pracodawca sam, nie czekając ani na polecenie, ani na wynik kontroli, po prostu zamienił umowę cywilnoprawną na umowę o pracę. Mamy dosłownie kilka przypadków, gdzie pracodawcy nie chcą wykonać polecenia przekształcenia umowy, na przykład zlecenia w umowę o pracę, no i tam okręgowi inspektorzy pracy zastanawiają się, prowadzą działania w kierunku wszczęcia postępowania administracyjnego i ewentualnego wydania decyzji o ustaleniu istnienia stosunku pracy. Mamy pierwsze efekty. Widać, że po pierwsze ta reforma Państwowej Inspekcji Pracy zwiększyła świadomość wśród pracodawców, kiedy można zatrudniać na umowę o pracę, kiedy na umowę zlecenia. Mamy bardzo wiele przypadków i bardzo wiele takich sygnałów, że pracodawcy niezależnie od kontroli inspektorów pracy prowadzą audyty i sami zamieniają umowy zlecenia na umowę o pracę. To po pierwsze. Po drugie, że wtedy, kiedy przychodzi inspektor pracy, jest świadomość po stronie pracodawcy, że może skończyć się to decyzją administracyjną, więc część pracodawców robi to po prostu samodzielnie, nie czekając na koniec kontroli, na polecenie. Wreszcie okazuje się, że ten mechanizm polecenia, który poprzedza decyzję, jest bardzo efektywny, bo okazuje się, że jeżeli inspektor pracy wydaje polecenie, to po prostu pracodawca w większości przypadków wykonuje. Jest dokładnie tak, jak przewidywaliśmy. Tych przypadków, w których inspektor pracy będzie wydawał decyzję administracyjną, będzie bardzo niewiele, bo mamy te wcześniej miękkie mechanizmy, w których inspektor pracy współdziała z pracodawcą i samodzielnie dokonuje takiej zmiany. I o taką zmianę na rynku pracy nam właśnie chodziło.
1: Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Nowa Lewica, był naszym gościem. Wielkie dzięki za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Za chwilę w TOK FM informacje, po nich wraca Owczarek. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
2: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
3: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
4: Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
5: Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rzecznik rządu krytykuje ministra funduszy. Od tego zaczynamy. Alarmy miały działać, ale niekoniecznie tak jest, jak zapowiadały władze. Problemy są przede wszystkim na Lubelszczyźnie. Lalka to jedno z najczęściej odmienianych słów w ostatnich dniach w Polsce. O lalkomanii w informacjach za chwilę. Minęła 10:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Trudno być lojalnym współpracownikiem, jeśli jest się trochę w opozycji, mówił w poranku TOK FM rzecznik rządu Adam Szłapka, oceniając aktywność ministra funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Szefowa Polski 2050 często krytykuje decyzje rządu. Zdaniem koalicjantów szkodzi przy tym całej koalicji rządzącej. A więcej na ten temat wie Maciej Kluczka.
5: Piotr Zgorzelski z PSL-u uważa nawet, że Pełczyńska-Nałęcz już jest po stronie opozycji. Sama zainteresowana twierdzi, że krytyka jest uzasadniona i powinna mobilizować rząd do lepszej pracy. A tak o ewentualnej rekonstrukcji rządu w poranku TOK FM mówił rzecznik rządu.
6: Do zmian zawsze dochodzi bardzo często. No, zmiana jest taką właśnie stałą częścią polityki. Bardzo często pani minister stawia się w roli recenzenta. Trudno być lojalnym współpracownikiem rządu, jeśli jest się trochę w opozycji.
5: Ministra Adama Szłapkę pytałem też o to, czy premier przed wyborami parlamentarnymi będzie dążyć do stworzenia wspólnej listy wszystkich partii koalicyjnych.
6: Taka bardziej zintegrowana, szersza lista, która będzie po prostu jeszcze mocniejsza. Myślę, że jest też rozważanym scenariuszem i dobrym scenariuszem.
5: Wybory odbędą się za rok. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia coraz częściej słyszą, lub nie, alarmy o zagrożeniu z powietrza. W województwie lubelskim wczoraj późnym popołudniem zawyły syreny, ale jak mówią nam mieszkańcy, nie wszędzie było je słychać. Okazuje się, że problem jest, mimo zapewnień władz, że wszystko działa. Anna Gmitrek-Zabocka.
7: Pani Agnieszka była akurat na zakupach, nic nie słyszała i nic nie widziała. O zagrożeniu dowiedziała się dopiero w domu z portali informacyjnych.
8: Ja żadnych syren, chodząc po kilku galeriach handlowych, absolutnie nie miałam o niczym zielonego pojęcia.
7: Syreny w jednych miejscach były słyszalne, w innych nie. Miłosz był akurat na placu zabaw, gdy zabrali go stamtąd rodzice.
9: Jak wróciłeś do domu, to gdzie się ukryłeś?
10: W łazience, bez okien.
9: I czekaliście na odwołanie alarmu?
10: Tak.
7: Pytałam na stacji benzynowej, w sklepie osiedlowym czy w aptece, czy przerwano pracę. Nie przerwano, a powinna być przerwana, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
11: Zasady, które dotyczą mieszkań, które dotyczą domów, także miejsc naszej pracy. Wybieramy pomieszczenie możliwie na najniższej kondygnacji i takie, które jest oddalone od okien.
7: Kluczowe, by to, gdzie się schowamy, wiedzieć zdecydowanie wcześniej, zanim zawyją syreny alarmowe. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Do 23 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Tajlandii. W Bangkoku po ulewach obowiązuje stan klęski żywiołowej. Powódź dotknęła ponad 2 600 000 osób w 29 prowincjach kraju. W samym Bangkoku, gdzie skutki powodzi odczuło blisko 700 000 ludzi, niemal 700 000 zostało ewakuowanych do tymczasowych ośrodków. Łukasz Gibała to taki krakowski Trump. Tak o kandydacie, który wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie, powiedział w poranku TOK FM socjolog dr Maciej Gdula.
12: To jest ktoś, kto gigantyczną prywatną fortunę inwestuje w politykę, bo chce mieć coś więcej oprócz pieniędzy.
5: Czyli to porównanie do Trumpa, mówi pan o powiązaniu polityki z biznesem. Sieć kontaktów, sieć zależności, to jest ta istota tego porównania.
12: Tak, no tak? I też ktoś, kto reprezentuje bardzo silne elity ekonomiczne, jednocześnie się przedstawia jako ktoś, kto jest przeciwko elitom w rządzie, przeciwko elitom lokalnym, przeciwko sitwom.
4: Łukasz Gibała z Komitetu Kraków dla Mieszkańców wygrał w pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Uzyskał poparcie prawie 36,5%. To będzie miało ogromny wpływ na naszą strategię przed wyborami parlamentarnymi. Tak o wynikach pierwszej tury wyborów na prezydenta Krakowa mówił w wywiadzie politycznym TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Zwracał przy tym uwagę na wynik kandydatki partii Razem Aleksandry kierowcy, która uzyskała o 2 punkty procentowe więcej niż przedstawicielka Lewicy Daria Gosek-Popiołek.
2: Ja jestem zwolennikiem, żeby przedstawiciele Koalicji Demokratycznej, podobnie jak 3 lata temu w 2023 roku, poszli na 2 czy 3 listach, tak żeby nie zmarnować żadnego głosu. Ale tutaj wydaje mi się, że po takim ogromnym zaangażowaniu polityków partii Razem i po tej przewadze 2% kandydatki Razem nad kandydatką Nowej Lewicy, będzie bardzo ciężko im stworzyć jedną lewicową listę w wyborach parlamentarnych. To będzie na granicy niemożliwości.
4: Pierwszą turę wyborów z ponad 36% poparciem wygrał Łukasz Gibała. W drugiej turze zaplanowanej na 11 października zmierzy się z senatorką Moniką Piątkowską, popieraną przez KO i PSL. Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski to najsłynniejsza para ostatnich dni w polskim filmie. Lalkomanię zawdzięczamy serialowi na platformie Netflix inspirowanemu powieścią Prusa, ale też kinowej wersji lalki, która wczoraj miała swoją uroczystą premierę, a od jutra grana będzie w kinach. Szymon Kępka.
13: Lalka w swoim wydaniu serialowym i filmowym budzi skrajne emocje, ale kluczowe, że cały kraj o lalce mówi. Widzą to też aktorzy, którzy z lalkomanią stykają się w mediach i internecie. Paweł Wilczak, Henryk Szlangbaum i Borys Szyco, twórca roli barona Krzyszowskiego.
14: Jeżeli film wywołuje takie emocje, to róbmy lalkę 7 razy co 2 lata.
15: Cały kraj nagle rozmawia o literaturze i mam nadzieję, że też po nią sięga.
13: Lalka w wersji filmowej to bardziej klasyczna opowieść, której bliżej do opowieści Bolesława Prusa nie odkrywamy niczego na nowo, tak twierdzi Andrzej Seweryn w filmie Hrabia Łęcki.
16: Trzeba uważnie czytać te utwory, które nazywamy klasycznymi i okażą się one nagle współczesne, przemawiające do nas.
13: Lalka w wersji filmowej wchodzi do kin w środę. Szymon Kępka, TOK FM.
4: A informacje w TOK FM wracają o 10.20. Na zachodzie kraju dziś nawet 24 stopnie i to będzie najcieplejszy region w Polsce. Na północnym wschodzie maksymalnie 17. Sporo słońca wszędzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: To jest program Owczarek, a gościem jest pan doktor habilitowany Andrzej Drozd, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
18: Dzień dobry, witam.
17: W Warszawie jest takie ciekawe miejsce, które nazywa się Archiwum Główne Akt Dawnych. I jutro pan profesor się tam pojawi z fascynującym, tak mi się wydaje, wykładem zatytułowanym Turcja Osmańska, sąsiad, rywal i sprzymierzeniec Rzeczypospolitej. O godzinie 18 można posłuchać. I to w ogóle myślę sobie, żebyśmy o tej Turcji trochę więcej porozmawiali przy okazji tego wykładu także, panie profesorze. Ale czy Turcy naprawdę są z Turcji? Kim są Turcy? Skąd się wzięli Turcy? Dlaczego mówimy o nich Turcy, chociaż pewnie nie wszyscy byliby zachwyceni z bycia nazywanymi Turkami?
18: To znaczy, to pytanie trochę prowokacyjne i dwie odpowiedzi można na nie udzielić. I tak, i nie. To znaczy, współcześni Turcy oczywiście są z Turcji. Natomiast ja tu wprowadzę takie rozróżnienie. My żeśmy w ogóle w języku polskim przez długi czas nie mieli tego rozróżnienia i gdzieś tak od około 30 lat już mamy takie określenie, którym się będę posługiwał, Turcy i Turkijczycy, albo przymiotnik turecki i turkijskie. Turkijskie, Turkijczyk to coś szerszego niż Turek i Turcy. Natomiast jeżeli chodzi o państwo, o Turcja, no to tu jest sprawa zupełnie jednoznaczna. Oczywiście Turcja to współczesna Turcja. O co chodzi z Turkami i Turkijczykami? Turcy są częścią wielkiej rodziny narodów, ludów, które określamy mianem turkijskich. I geneza, etnogeneza współczesnych Turków nie jest związana ze współczesnym obszarem współczesnej Republiki Tureckiej, lecz z tym gigantycznym, można powiedzieć taką gigantyczną transkontynentalną autostradą, która w dawnych wiekach już od starożytności była miejscem, po którym przemieszczali się koczownicy, bo dzisiejsi Turcy, ich protoplaści 1000 lat temu byli koczownikami właśnie po tej wielkiej krainie, którą nazywamy Wielkim Stepem, która się zaczyna od mniej więcej terenu współczesnej Mongolii, a kończy na granicach Bałkanów, czyli nad Morzem Czarnym. I przez stulecia tam właśnie przemieszczały się ludy koczownicze, które określamy mianem turkijskich. Dzisiaj to są na przykład Kazachowie, Kirgizi, Tatarzy i tak dalej. Dużo różnych etnosów, ludów, narodów, które zamieszkują Azję Środkową i Europę Wschodnią. Jednym z nich są Turcy, którzy na terenie współczesnej Turcji znaleźli się gdzieś tak od XI wieku. Także etnogeneza współczesnych Turków ma miejsce, wywodzi się właśnie z Azji Środkowej.
17: Niezwykle to jest ciekawe. Dodam jeszcze, że podczas tego wydarzenia jutrzejszego zaprezentowany zostanie niezwykły dokument. To jest traktat pokojowy sułtana Murada IV, przekazany królowi Zygmuntowi III, który był, jak rozumiem, dyplomatycznym następstwem ugody chocimskiej z 1621 roku. Chociaż przy okazji tego dokumentu pojawiają się dwie daty. 1621-1623.
18: No tak, to jest konsekwencja długotrwałego i niezwykle barwnego, godnego filmu procesu, może nie jest dobre określenie, czy procesu, w każdym razie negocjowania warunków zakończenia wojny. Wojny, którą my kojarzymy z dwiema datami, 1620, klęska pod Cecorą i śmierć hetmana Żółkiewskiego i rok później, 1621, zwycięska obrona Chocimia, twierdzy chocimskiej. Chocim był po drugiej stronie granicy, to tak dla przypomnienia tylko, a nam się oczywiście kojarzy jako takie miejsce bardzo mocno wpisane w naszą pamięć historyczną. I zwycięstwo, to zwycięska obrona Jana Karola Chodkiewicza. Także
17: no właśnie, mówi pan,
18: traktat kończył, tak, kończył tę wojnę. Była to, można powiedzieć, taka pierwsza... znaczy nie był to pierwszy konflikt militarny Polski czy Rzeczypospolitej z Turcją Osmańską, ale taki, można powiedzieć, pierwszy, poważniejszy.
17: No dobrze, ale powiedział pan zwycięskiej obrony, ale kto wygrał? Bo mówimy o tym, że to jest traktat pokojowy, ale rozumiem, że to jest nie tyle traktat pokojowy, jak się wczytamy, tylko akt łaski sułtana, a nie umowa równych stron.
18: No tak. To jakby jest kwestia pewnych konwencji dyplomatycznych, też osadzonych, odmiennych w przypadku Turcji Osmańskiej i Rzeczypospolitej, czy odmiennych pomiędzy państwami muzułmańskiego wschodu i Europy. Te praktyki dyplomatyczne ze strony muzułmańskiej były osadzone w prawie muzułmańskim, więc one literalnie w istocie mogły mieć charakter takich aktów jednostronnych, natomiast no, my współcześnie interpretujemy je w szerszy sposób.
17: Tam są takie piękne zdania, jak na przykład to, że król polski, jego panowie i kapitanowie oraz rozbójnicy, kozacy i ludzie z nimi związani i inni wichrzyciele nie będą napadać na moje twierdze wzdłuż granic, miasta i inne osiedla przynależne do mego kraju. Ewentualnie król polski będzie co roku na czas przesyłać hanom Krymu tradycyjnie płacone przezeń podatki, dostarczając je ludziom Hana w Jasach na Krymie, za co Han Krymu będzie przestrzegać nałożonych nań warunków przyjaźni i tak dalej, i tak dalej. Czyli, no właśnie, czyli tutaj, kto wygrał, tutaj, panie profesorze? Kto tutaj...
18: To znaczy, ta wojna zakończyła się z grubsza rzecz biorąc ustaleniem status quo, nienaruszaniem dotychczasowego układu, a przypomnę, że tę wojnę, no, genezą tej wojny były aspiracje ze strony Rzeczypospolitej, a może nawet nie tyle Rzeczypospolitej, tylko jej takich wiodących magnatów, mhm, mających interesy w Mołdawii, magnatów z ziem ruskich, korony magnatów, czyli współczesnych ziem ukraińskich, magnatów dobrze znanych z naszej historii, którzy mieli swoje interesy w kontrolowaniu czy Mołdawii. Mołdawia była głównym obszarem spornym pomiędzy Polską a Turcją Osmańską. Dla przypomnienia, Wielkie Księstwo Litewskie i Królestwo Polskie po wejściu na proces zjednoczenia po Unii Polsko-Litewskiej sięgało swoim zasięgiem terytorialnym aż po Morze Czarne, aż po te tereny, o które w tej chwili toczy się wojna. I dopiero łącznie również z kontrolą nad gospodarstwem mołdawskim, które było odrębnym państwem. I to w XV i XVI wieku Turcja stopniowo przejmowała kontrolę nad Mołdawią. Stąd też ten obszar był bardzo ważny z punktu widzenia handlowego. Był obszarem spornym. Ale tu jeszcze był inny gracz w tym wszystkim, który właściwie chyba był ważniejszy, mianowicie Habsburgowie. To był okres, czyli Austria. Mhm. To był okres, w którym w Rzeczypospolitej doszło do głosu nowe pokolenie elit magnaterii, która przede wszystkim magnaterii, ale także i szlachta, ta mająca, uczestnicząca w życiu politycznym, mająca wpływ na politykę państwa polsko-litewskiego, które było ukształtowane już pod silniejszym wpływem takim myślowym, politycznym, ideologicznym Habsburgów, silniejszym w stosunku do pokolenia XVI-wiecznego. To były czasy kontrreformacji, to były czasy Zygmunta III Wazy, który w Habsburgach szukał oparcia dla realizacji swoich planów dynastycznych odzyskania korony szwedzkiej. I Habsburgowie mieli interes w wepchnięciu Rzeczypospolitej, czemu Polska się opierała bardzo skutecznie, właściwie do końca XVI wieku, wepchnięciu w swój konflikt z Turcją Osmańską, bo w gruncie rzeczy Polska, Rzeczpospolita, z punktu widzenia tureckiego nigdy nie była kierunkiem ekspansji, kierunkiem, obszarem, którym Turcja byłaby zainteresowana w swoją ekspansją i podbiciu, to Bałkany, scheda po dawnym Królestwie Węgierskim na Bałkanach, a więc Austria Habsburgów była głównym kierunkiem, jeżeli chodzi o kontynentalną Europę, głównym kierunkiem ekspansji tureckiej.
17: Tutaj, panie profesorze, na chwileczkę zawiesimy i wrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Te już za 2 minuty o 10:20. Pan doktor habilitowany Andrzej Drozd, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, jest gościem. Jutro w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie można posłuchać wykładu pana profesora o godzinie 18:00. Wracamy po informacjach.
19: Autopromocja.
20: Kochamy sport. Tak mocno, że chcemy więcej.
21: Żyjemy sportem.
20: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
21: Rozmawiamy o sporcie.
20: Tak, że i wy go pokochacie.
21: Jeszcze więcej sportu.
20: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Znowu to samo.
0: Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
19: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
19: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
22: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
23: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
22: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
26: Lidl, to się opłaca. Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Minęła 10.20. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Polska nie ma możliwości zwiększenia wydatków publicznych przed przyszłorocznymi wyborami, powiedział minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z Bloombergiem. Minister określił też politykę fiskalną jako wyzwanie dla rządu. Domański odniósł się również do osłabionego złotego, wskazując, że wynika to przede wszystkim z czynników globalnych. Połowa listopada to według wiceszefowej MON Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej możliwy nowy termin spotkania szefa MON. Wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa Pentagonu Pita Hegseta. W ubiegły poniedziałek resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej planowana na zeszłą środę wizyta Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Tego samego dnia Pentagon poinformował PAP, że spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i będzie przełożone. Na karę 1,5 roku więzienia sąd w Radomiu skazał byłą szefową Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Izabela L. była oskarżona o psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Wyrok nie jest prawomocny.
29: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Wczoraj uroczysta premiera. Jutro w kinach będzie można zobaczyć kolejną ekranizację lalki Bolesława Prusa. Kolejną, bo od kilku tygodni serial na podstawie lalki jest do obejrzenia na Netflixie. O lalce dyskutuje teraz cały kraj i to chyba dobrze, mówi nam Borys Szyd, czyli Baron Krzeszowski z kinowej wersji.
30: Bo to jest jakieś takie trochę cofnięcie się w czasie, że cały kraj nagle rozmawia o literaturze. I mam nadzieję, że też po nią sięga, no bo być może ci, którym się, nie wiem, nie podoba jedna albo druga, będą chcieli sprawdzić, jak wygląda oryginał i sięgną po książkę, a to jest chyba największa wartość.
29: W kinowej lalce grają m.in. Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Konrad, Karolina Gruszka, Andrzej Seweryn czy Maja Komorowska. Spektaklem Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy Świat zżera duszę rozpoczną się w sobotę w Lublinie konfrontacje teatralne. W programie 31. edycji festiwalu także przedstawienie Płomieni inspirowane powieścią Stanisława Brzozowskiego z 1906 roku, mówi reżyser Janusz Opryński.
31: Niezwykły intelektualista, który właściwie już na początku wieku zadawał pytanie, jak się możemy z trudnej polskości wyzwolić. Wszystkie te tematy, które są tak naprawdę ciągle żywe i obecne.
29: Konfrontacje teatralne w Lublinie od 3 do 17 października. Desa Unikum w Warszawie zaprasza na wystawę polskiej awangardy ze zbioru Artura Pentlanda Dempstera, wykładowcy Harvardu, który polską sztukę poznał dzięki polskim sąsiadom. Teraz dzieła wróciły do Polski, mówi Paulina Janiszewska z Desy.
32: Możemy podziwiać między innymi dzieła Wojciecha Fangora, Magdaleny Abakanowicz czy Teresy Pongowskiej. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo prace, które przez dziesięciolecia pozostawały w prywatnej kolekcji za oceanem.
29: Wystawę można oglądać jeszcze do jutra.
28: Wtorek w całym kraju z przewagą słońca i jak na wrzesień ciepły. 18 stopni pokażą termometry w Białymstoku, 22 w Warszawie i Bydgoszczy, 23 w Poznaniu, do 24 we Wrocławiu.
27: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
17: Doktor habilitowany Andrzej Drozd ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego jest gościem dzisiejszego programu, a jutro o godzinie 18 w Archiwum Głównym Akt Dawnych pan doktor habilitowany Andrzej Drozd opowiada o godzinie 18. Turcja Osmańska, sąsiad, rywal i sprzymierzeniec Rzeczypospolitej, i też będzie można podczas tego wydarzenia obejrzeć traktat pokojowy sułtana Murada IV. Tak go nazywamy dzisiaj. To jest wielgachny dokument, 5 metrów długości, ponad pół metra szerokości. Oczywiście nazywam go traktatem pokojowym, ale właściwie jest to dokument, na którym sułtan łaskawie godzi się, żeby polski król mógł mu po prostu dawać kasę w ustalonych terminach. Widzę, że nasza interpretacja różnych rzeczy nie zmieniła się od XVII wieku. Panie profesorze, ale ten dokumencik to będzie kseróweczka czy oryginał?
18: Nie, to będzie oryginał. To będzie oryginał. Archiwum Główne Akt Dawnych ma także imponującą kopię tego, ale jutro będzie pokazywany oryginał. Oprócz tego poprosiłem, żeby Archiwum Główne Akt Dawnych udostępniło inny dokument, trochę wcześniejszy, z czasów Władysława Jagiełły, no, znacznie wcześniejszy, z 1394 roku, też jednostronny list dyplomatyczny, zwany w terminologii tamtejszej ówczesnej jarłykiem, mianowicie list, pismo Hana Złotej Ordy Tochtamysza do Władysława Jagiełły. Dlaczego o tym wspominam? Turcja Osmańska to nie to samo, co Złota Orda, chociaż jedno i drugie państwo były naszymi sąsiadami, to Złota Orda tym pierwszym właściwie państwem muzułmańskim, które było naszym sąsiadem i z którym wchodziliśmy w bezpośrednie interakcje, zarówno jako Królestwo Polskie, jak i Wielkie Księstwo Litewskie, jeszcze przed Unią, ale później także już po Unii, i chronologicznie to Turcja Osmańska później pojawiła się w naszej historii niż Złota Orda. To bardzo, bardzo ważne. A czemu o tym traktacie, czy o tym jarłyku mowa? Bo on trochę rzuca światło, czy pomaga zrozumieć coś, co nawet dla historyków nie jest takie, może nie tyle oczywiste, ale gdzieś umyka na margines, mianowicie takiej naszej pamięci historycznej, czym była owa kasa, znaczy czym były owe płatności, owe podatki. No, tu właśnie trzeba cofnąć się do najazdu Mongołów w latach 1230-40 na Europę. Mongołowie, państwo Dżingis, stworzone imperium przez Dżingis Hana, odbiło w owym czasie Ruś Kijowską, i zasięg władzy Złotej Ordy sięgał aż po współczesne województwo podkarpackie. Tak, a więc, czyli ówczesna Ruś Halicka, Ruś Włodzimierzko-Halicka znajdowała się, była terytorium, na którym panowali Mongołowie, a później ich sukcesor tego Imperium Mongolskiego, czyli Złota Orda, państwo tatarskie. I w XIV wieku z jednej strony Litwa, jeszcze przed Unią, z drugiej strony Kazimierz Wielki podjęli rywalizację, zabiegi, starania, walkę o to, żeby przejąć kontrolę nad tymi obszarami Rusi. I to były zdarzenia, to był okres, który w późniejszym czasie tak naprawdę, czy zapoczątkował ten kształt terytorialny, nie tylko terytorialny, bo także i społeczny, i kulturowy Rzeczypospolitej, czyli no, my jesteśmy w pewnym, w istotnym sensie, stopniu może nie kontynuatorami, ale na swój sposób spadkobiercami tych wydarzeń z XIV wieku, które polegały na tym, że władcy Polski i Litwy przyjęli z punktu widzenia tatarskiego, czy złotoordyńskiego, przyjęli administrowanie ziemiami, które wciąż do Złotej Ordy należały. Także tu po raz kolejny widzimy, jak odmienne były interpretacje tych samych wydarzeń z jednej i z drugiej strony. My poczytujemy to, że było to włączenie owych ziem do państwa litewskiego i Królestwa Polskiego, a potem wspólnie państwo polsko-litewskiego, podczas gdy ze strony państwa tatarskiego, czyli Złotej Ordy, którego z kolei następcą był Hanat Krymski i ci Hanowie, o których mowa w tymże dokumencie sułtańskim, cały czas poczytywali się za suwerenów owego terytorium i stąd zgodnie z zasadami tymi, które ustanowili na początku z chwilą podboju w XIII wieku, tych terenów należało płacić podatek. Ich aktualny pan owych ziem powinien był płacić podatek. A więc widzimy tu pewne takie daleko idące rozbieżności pomiędzy interpretowaniem różnych faktów. Czemu o tym mówię tak szczegółowo? Bo w naszej pamięci historycznej, wręcz w nauce historii, te wydarzenia, te fakty są opisywane w taki sposób, który był widziany z naszej perspektywy. A warto dla pełnego obrazu sprawy, warto zobaczyć, przyjrzeć się, jak druga strona te same zdarzenia interpretowała. Także w stosunkach polsko-tureckich również taka rozbieżność miała miejsce i ona rozciąga się w gruncie rzeczy na całe postrzeganie, wzajemne postrzeganie siebie nawzajem. To znaczy Polacy Turcję i Turcja Polaków, mam na myśli historycznie. Z naszej perspektywy, znaczy jest taka dość znamienna asymetria, czy była asymetria w postrzeganiu się nawzajem. W Polsce, w Rzeczypospolitej, Turcja była opisywana jako zagrożenie. Z kolei z perspektywy tureckiej Polska, Rzeczpospolita właściwie była zupełnie poza marginesem, poza jakimś zainteresowaniem. Główną rzeczą, która interesowała stronę turecką w naszym kierunku, było to, żeby Rzeczpospolita była takim stabilnym elementem układu politycznego, który nie będzie wspierał głównego rywala, którym była Austria Habsburgów.
17: A nie lepiej było po prostu Polskę podbić?
18: Turkom? Raz spróbowali w roku 1672. To była tak naprawdę jedyna, pomijając tę wojnę 1620-21, która była takim, można powiedzieć, pewnym marginalnym incydentem z punktu widzenia historii Turcji, w gruncie rzeczy i relacji polsko-tureckich. W roku 672 Turcy widzieli, że Rzeczpospolita nie jest w stanie utrzymać Rusi. Rusi, czyli ziem współczesnej Ukrainy, Ruś Kijowska.
17: Tak, już Podole pod panowaniem osmańskim po 72, tak, właściwie do końca XVII wieku.
18: Dokładnie, tak. Dwadzieścia lat wcześniej Moskwa pojawiła się na Rusi Kijowskiej. Kozacy oddali się pod protekcję Moskwy, czego od razu właściwie natychmiast okazało się, że to był błąd, ale już trochę było za późno. Turcja, krótko mówiąc, kozaczyzna w tamtym czasie była w sytuacji takiej dość dramatycznej, widząc, że ani opcja moskiewska nie jest dobra, z Polską konflikt, poszukiwała jeszcze wsparcia w Turcji lub Hanacie Krymskim, który był powiązany z Turcją Osmańską. I Turcja Osmańska w tym czasie widziała, czy w momencie, gdy okazało się, że Rzeczpospolita nie jest w stanie utrzymać Ukrainy, czy ziem ukraińskich, rozpoczęła swoją własną wojnę. W 1672 zdobywając Kamieniec Podolski, to była taka rzeczywiście pełnowymiarowa kampania wojenna. Jedyna właściwie taka długotrwały konflikt militarny między Polską, między Rzecząpospolitą a Turcją. I co się
17: okazało? Zdaje się, że pan Wołodyjowski tam zginął.
18: Dokładnie znamy tę historię z Sienkiewicza, z pana Wołodyjowskiego. Rok 1672, utrata kamieńca, który był niezwykle ważną, taką wręcz ikoniczną, zwłaszcza Turcy postrzegali kamieniec podolski jako taką niezdobytą twierdzę, mieli wobec niej wielki respekt. Okazało się, że błyskawicznie padła, co potwierdzało ich diagnozę, że Rzeczpospolita nie jest w stanie utrzymać tych ziem. No i cóż, zajęli Podolę, nie mieliśmy wtedy zbyt fortunnego króla, nie wszyscy nasi królowie byli równie sprawni jak Jan III Sobieski, mianowicie Michał Korybut-Wiśniowiecki. On oddał właściwie Podolę, nie tylko Podolę, Turkom. I tak oddał jako terytorium, a więc dokonał cesji terytorialnej. Sejm tego nie zatwierdził i tu znowu mamy rozbieżność. Turcy włączyli ten obszar do, bardzo ważny dla Rzeczypospolitej, dla historii Polski, włączyli do swojego państwa, a więc to była inkorporacja ze strony tureckiej. Tam była administracja turecka, taka jak w innych prowincjach Turcji Osmańskiej. Czyli mieliśmy po prostu kawałek Turcji na ziemiach Rzeczypospolitej w rzeczywistości. Z kolei z naszego punktu widzenia poczytywaliśmy to, no, ze względu na brak ratyfikacji przez Sejm, za okupację. Aczkolwiek uczestniczyliśmy w precyzyjnym wyznaczeniu granicy. Dla Turcji to była granica państwowa, dla nas to, można by powiedzieć, trochę linia demarkacyjna. Ale co się okazało, do czego zmierzam, że Turcy nie są w stanie tego terytorium utrzymać, bo gdy rozpoczęła się kampania, Jan III Sobieski rozpoczął działania przeciwko Turkom w celu odebrania Podola. No, bardzo szybko właściwie przejął całe Podole z wyjątkiem samej twierdzy kamienieckiej pod kontrolę. No i widać było, że Turcja Osmańska też nie jest w stanie utrzymać tych ziem. Turcja nigdy nie była zainteresowana tym kierunkiem ekspansji.
17: Mhm. Czyli lepiej po prostu mieć jakąś dobrą umowę, taką, żeby obydwu stron zdawało się, że to one mają przewagę, niż po prostu prowadzić wojnę. Ekonomicznie rozumiem, to też lepsza strategia. Panie profesorze.
18: Z punktu widzenia polityki tureckiej stabilna północ to było to, co interesowało. Natomiast kierunek ekspansji był zupełnie inny, czyli Bałkany.
17: Bardzo dziękuję. Jutro o 18 w Archiwum Głównym Akt Dawnych pan doktor habilitowany Andrzej Drozd więcej na ten temat opowie, jeżeli ktoś ma czas i ochotę się wybrać. No i będzie też prezentowany unikatowy dokument, który rzadko jest pokazywany, czyli no właśnie, co to jest, to państwo słyszeli, ale więcej jutro. Pan doktor habilitowany Andrzej Drozd, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
18: Dziękuję również.
17: Informacje TOK FM o 10.40, po informacjach wywiadówka i Krzysztof Chorwat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj w wywiadówce wrócę do tematu alarmów w szkołach, coraz częstszych, zwłaszcza w regionach przy granicy z Ukrainą. Rząd zapowiada, że lada moment wytyczne, jak zachować się w razie zagrożenia atakiem z powietrza, trafią do szkół, a na ten temat porozmawiam z podkarpacką kurator oświaty Dorotą Nowak-Maluchnik. Zapraszam.
2: Autopromocja.
5: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia? To nie dla mnie i nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM. Od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
8: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: www.radioklubi.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o

0: $100 przy zakupie dwóch po $11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką $14,99. Dino, najbliżej ciebie.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
7: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl. Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 10.41. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Wojsko będzie mogło szybciej zestrzeliwać obiekty wylatujące do naszej przestrzeni powietrznej. Wkrótce zapadnie decyzja w tej sprawie, powiedziała w poranku TOK FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej.
10: Cały problem polega na tym, że my dzisiaj operujemy według przepisów czasu pokoju. No nie możemy przejść na przepisy czasu wojny, a jesteśmy gdzieś po środku. Trzeba znaleźć stan pośredni, bo jednak tak, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej relatywnie często się zdarzają, te przez realizowane przez Federację Rosyjską. Wczoraj dron, który spada 2 kilometry od przejścia granicznego. To wszystko zaczęło być naszą codziennością.
9: Dotychczas piloci polskich myśliwców musieli dokonać identyfikacji wzrostu.

0: Arabskiej. Izrael poinformował o zabiciu wysokiego rangą dowódcy zbrojnego ramienia Hamasu. Al-Bejk został zabity w ataku powietrznym sił izraelskich. Hamas potwierdził śmierć tego dowódcy. Tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej trwa w polskich szkołach. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży, mówi Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
1: To nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok.
0: Najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc, dodaje podinspektor Monika Herman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
2: Żebyśmy my byli na siebie uważni i żebyśmy umieli reagować wcześniej. Żebyśmy mieli w sobie tą gotowość do mówienia stop, nie krzywdź. Żebyśmy my wyuczyli nasze dzieci i dali im te mechanizmy obronne, jak one i w którym momencie mają się bronić. Dlatego, że jeżeli przychodzi do zgłaszania, to one nie chcą, bo boją się eskalacji.
0: A według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 90% dzieci i młodzieży między 11 a 17 rokiem życia doświadczyło przemocy rówieśniczej. Wtorek w całym kraju z przewagą słońca, jak na wrzesień, ciepły. 18 stopni pokażą termometry na Podlasiu, 22 w centrum, 23 w Wielkopolsce, do 24 na Dolnym Śląsku.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Dzień dobry, Krzysztof Chorwat, zapraszam na wywiadówkę. Dzisiaj w audycji będzie o bezpieczeństwie i procedurach związanych z potencjalnym zagrożeniem atakiem. Na początek jednak garść informacji. Niecały rok został do startu reformy w szkołach średnich. Eksperci IB kończą opracowanie propozycji zmian w podstawach programowych. Jak informuje Karolina Słowik z Gazety Wyborczej, jedną z propozycji jest wprowadzenie roku bazowego we wszystkich pierwszych klasach w szkołach średnich. Ma to przesunąć konieczność wyboru przez uczniów specjalizacji już w połowie ósmej klasy i wyrównać poziom ich wiedzy. Koniec z bezpłatnymi nadgodzinami na wycieczkach szkolnych. Za dodatkową pracę należy się zapłata, grzmi Związek Nauczycielstwa Polskiego, który zapowiada wsparcie dla nauczyciela w procesie dochodzenia zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek. Zatem PRO roześle swoim działaczom pisma do dyrektorów szkół z informacjami, jak zgodnie z prawem organizować wycieczkę. Związek udostępni też wzory pozwów sądowych. Wszystkie szkoły mają dostać wytyczne od rządu na wypadek alarmu. To po wydarzeniach z 17 września, gdy alarm o zagrożeniu z powietrza w województwie lubelskim i podkarpackim wywołał chaos w niektórych szkołach, a część z nich ewakuowało uczniów na zewnątrz. Instrukcje mają pomóc dyrektorom, nauczycielom i pracownikom szkół w podejmowaniu decyzji oraz ujednolicić procedury bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. W szkołach trwa po raz drugi tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i towarzyszący mu tydzień budowania relacji w przedszkolach. Akcje mają zwrócić uwagę na skalę przemocy wobec dzieci i młodzieży, w tym na narastającą falę hejtu w internecie. Z badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że wśród polskich nastolatków przemoc rówieśnicza to zjawisko powszechne. Niemal 9 na 10 zbadanych osób twierdzi, że w ciągu ostatniego roku doświadczyło takiej formy przemocy, a 3/4 uczniów padło ofiarą cyberprzemocy. W wywiadówce dzisiaj łączymy się z Rzeszowem, gdzie jest pani Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacka kurator oświaty. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Na początek pozwoli pani, że zapytam o Jarosław po tragicznych wydarzeniach z tamtejszego opactwa, czyli ataku nożownika. Jak radzą sobie z tą sytuacją szkoły? Czy uczniowie dostali wsparcie wtedy, w momencie lub tuż po tych wydarzeniach?
5: Oczywiście. Muszę tutaj pochwalić zarówno burmistrza, jak i starostę, ponieważ szkoły podstawowe podlegają pod burmistrza, szkoły średnie pod starostę. Od razu zadziałano bardzo skutecznie, jeżeli chodzi o ochronę. W szkołach podstawowych burmistrz poprosił rodziców, żeby osobiście odbierali uczniów, żeby nie słuchali po drodze jakichś, no nawet histerycznych czasem komentarzy. Natomiast szkoły średnie to jest bardzo poważna sprawa, tam też trzeba było zadziałać, ponieważ w szkołach średnich w Jarosławiu uczą się uczniowie z Ukrainy. Ale tutaj również wzmożono opiekę nad uczniami, szczególnie uczniami z Ukrainy, którzy mieszkają w bursie szkolnej. Także muszę powiedzieć, że miasto i powiat jarosławski zdały wspaniale egzamin, jeżeli chodzi o edukację.
4: Bo jeśli rozmawiamy o kryzysach różnych, no to oczywiście to są sytuacje takie, które też no, niestety mogą się zdarzyć w różnych miejscach. Zresztą mamy z innej części Polski doniesienia, chociaż

0: o chłopcu, który wtargnął z toporkiem, ranił 10-latkę, koleżankę swoją ze szkoły. Na takie rzeczy szkoły też mają jakieś procedury?
1: Szkoły powinny mieć już teraz na takie wypadki też procedury. Tylko proszę pamiętać, szkoły przygotowują się na wtargnięcie terrorysty, natomiast szkoła nigdy nie przewidzi, czy uczeń tej szkoły, czy dziecko właściwie też może dokonać jakiegoś czynu karalnego, czy zranić kogoś. Po prostu my musimy być bardzo czujni i bardzo często rozmawiać z młodymi ludźmi, mówić im o tym, że bezpieczeństwo jest rzeczą bezcenną, ale też tłumaczyć, że żadna agresja nie może znaleźć wyjaśnienia, wytłumaczenia.
0: No to wróćmy do tych wydarzeń. Z kolei z 17 września to był ten moment takiego pierwszego większego alarmu w regionach przy granicy z Ukrainą, czyli właśnie województwo podkarpackie, również lubelskie. No i tam pewne zamieszanie, bo niektóre szkoły reagowały tak, inne inaczej. Jedne wyprowadzały uczniów na dwór, gdzie w razie takiego ataku to raczej zaleca się, żeby no jak najniżej w budynku pozostały albo piwnice, albo garaż, albo no schrony, jeśli takie są. Jak to wyglądało u pani w regionie?
1: No, jeżeli chodzi o region Podkarpacia, to na ponad 2000 placówek, 1300 placówek ewakuowało uczniów. Czyli pierwszy taki poważny alarm pokazał, że jeszcze mamy wiele do zrobienia. Dzisiaj wiemy już, że w każdej szkole muszą być opracowane procedury. Zresztą zobowiązałam wszystkich dyrektorów, po pierwsze, do porozmawiania z rodzicami, po drugie, do porozmawiania z nauczycielami, z dyrektorami innych szkół, żeby wymienić się doświadczeniami, ale też zobowiązałam do wysłania nam i opracowania procedury w przypadku, bo każda szkoła ma procedurę ewakuacji na wypadek pożaru, ale nie miała na wypadek wtargnięcia kogoś niepożądanego, czyli terrorysty chociażby, czy nalotu z powietrza, więc w tej chwili wszystkie szkoły opracowują i mają podzielić się z kuratorium swoimi wypracowanymi materiałami. Natomiast my już 8 września prowadziliśmy takie szkolenie dla wszystkich dyrektorów szkół, tylko nie wszyscy dyrektorzy skorzystali z tego szkolenia o tym, jak działać w momencie no chociażby nalotu dronowego. No,
0: rząd obiecał procedury ujednolicone dla wszystkich szkół. One już dotarły do regionu, czy jeszcze szkoły czekają?
1: Nie, jeszcze nie dotarły i dlatego ja mówię, to będą procedury ogólne. Proszę pamiętać, natomiast każda szkoła ma swoją specyfikę. Jedna szkoła ma piwnicę, druga piwnic nie ma. Jedna szkoła jest w bardzo dużej części przeszklona, no więc wiemy, że muszą być ściany, gdzie nie ma okien. Procedura ogólna oczywiście jest bardzo potrzebna, ale do tego trzeba opracować szczegółową procedurę dla swojej szkoły.
0: A czy jak już będą wytyczne, to zastanawiam się jeszcze, czy będą potrzebne jakieś ćwiczenia?
1: To jest konieczne, dlatego że wie pan, ja miałam tę przyjemność uczestniczyć w Finlandii w ewakuacji, kiedy byłam w czasie projektu unijnego w Finlandii. I tam jest to norma. Nikt się nie denerwował, dzieci nie płakały. Każdy wiedział, ponieważ jest to rutyną. Ewakuacja jest rutynowa, niezapowiadana i ona jest bardzo często powtarzana. I w tej chwili dzieci reagują na to bez stresu, bez nerwów. Także myślę, że musimy do tego też doprowadzić u nas w Polsce, żeby to nie było tak bardzo stresujące, jak się okazało, że było tym razem.
0: Jakie potrzeby w tym obszarze jeszcze zgłaszają szkoły? Czy one szczególnie czegoś potrzebują, czy te procedury im zupełnie wystarczą?
1: Myślę, że tutaj pytanie do organu prowadzącego, bo te potrzeby zgłaszają do organów prowadzących. Mhm. My jako kuratorium możemy tylko przeszkolić, możemy dać materiały, możemy pomóc w opracowaniu materiałów. Natomiast jeżeli chodzi o takie doposażenie szkoły, chociażby w to, żeby szkoła miała gdzieś w piwnicach zawsze wodę dla dzieci. Niektóre reagują różnie i ta woda jest potrzebna, żeby gdzieś w piwnicach czy w miejscach tych schronienia czy ukrycia była toaleta, z której dzieci mogą skorzystać, to myślę, że zadbają o to już organy prowadzące. Zresztą z mojej wiedzy pani wojewoda przeszkoliła burmistrzów, wójtów, prezydentów z ustawy o obronie cywilnej i myślę, że teraz okazało się, że wszystko to musi być uzupełnione.
0: To jeszcze w takim razie zapytam o tę drugą stronę, czyli edukację po prostu, bo jedno to są procedury, to są ćwiczenia na wypadek, Ale jak w ogóle rozmawiać i czy szkoły rozmawiają z uczniami o sytuacjach, które no, mogą być coraz częściej, no, zwłaszcza właśnie w regionach, o których mówimy, blisko granicy z Ukrainą? No bo mamy edukację dla bezpieczeństwa, mamy rozmowy pewnie na godzinach wychowawczych, ale czy to się dzieje i czy tu jakieś materiały można gdzieś znaleźć, czy nauczyciele też dostają takie wsparcie?
1: Materiały już były od tamtego roku, ponieważ już było szkolenie w tamtym roku i na nasze, w takim repetytorium kuratoryjnym były 4 filmy, które mówiły i o alarmach, i o ewakuacji, i o rozmawianiu z dziećmi i rodzicami. Natomiast tak, po pierwszym tym alarmie zobowiązaliśmy wszystkie szkoły do tego, żeby przeprowadzić takie zajęcia, gdzie dzieciom w sposób spokojny i rzeczowy wytłumaczy się, że to jest, że przede wszystkim pod opieką nauczycieli i dyrektorów mają czuć się bezpiecznie. Natomiast jest taki pomysł, żeby też rozmawiać z rodzicami. Ja prosiłam i wiem, że wiele szkół napisało do rodziców i poprosiło rodziców o zrozumienie, o to, żeby rodzice wspierali szkoły w swoim działaniu i przedszkola. Natomiast myślę, że to jest długa praca. My do tej pory jako Podkarpacie tak drastycznej sytuacji jeszcze nie mieliśmy, dlatego myślę, że potrzeba nam czasu, żeby pewne rzeczy wypracować i żeby wszyscy zrozumieli, że szkoła, przedszkole, placówka każda działa na rzecz bezpieczeństwa wychowanków i uczniów.
0: I że jest też często pierwszym miejscem, które może zareagować.
1: Bardzo prosimy o to, żeby zaufać, że szkoły są przygotowane i dzieci w szkołach są bezpieczne. Ja miałam okazję rozmawiać z wieloma dyrektorami po całym fakcie. Nie powiem, że wszędzie wszystko się sprawdziło, bo bym okłamała. Natomiast jest wiele szkół, które zadziałały rewelacyjnie i nawet słyszałam taką wersję, że pytali dyrektorzy, nauczyciele, co pomogłoby dzieciom się wyciszyć, uspokoić. I dzieci odpowiadały, że kontakt z rodzicem, bo się martwią, czy rodzic też się bezpiecznie ewakuował, więc wtedy pozwolono dzieciom skorzystać z telefonów i naprawdę to zadziałało.
0: A jak według pani jeszcze szkoły mogą wspierać uczniów w tej trudnej codzienności, coraz bardziej zagmatwanej jednak?
1: No przede wszystkim rozmowa, ale tutaj sama szkoła nic nie zrobi. Musi być rozmowa i taka jedność tego, o czym się mówi w domu, z tym, o czym się mówi w szkole. Bo dzieci często przychodząc do szkoły, mówią, że rodzice rozmawiali, że będzie wojna. No ja bym prosiła jednak, żeby w domu przy dzieciach nie rozmawiać. Po prostu dzieci słyszą wszystko, chłoną i od razu widać, gdzie jest ten lęk, ten strach, a gdzie jest ten spokój, że zaufaj, nauczyciel wie, nauczyciel sprowadzi cię w bezpieczne miejsce, a potem po odwołaniu alarmu na pewno się spotkamy, na pewno się zobaczymy, przyjedziemy, omówimy to wszystko. Ta współpraca naprawdę jest konieczna.
0: Bardzo dziękuję. Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacka kurator oświaty, była z nami w wywiadówce.
1: I życzę, aby jak najmniej alarmów, ale obyśmy byli spokojnie na nie przygotowani.
0: Kolejna wywiadówka za tydzień, we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, mówię do usłyszenia, a za chwilę po informacjach TOK FM o 11.00 wróci Owczarek i Cezary Łasiczka.
2: Potwierdzam Owczarek po informacjach, ale za chwileczkę dowiemy się, co w samo południe, czyli w TOK 360. W studio jest Filip Kekusz.
3: Dzień tak, dobry. Witaj. Dzień dobry, Czorku. Dzień dobry Państwu. Niestety temat syren również pojawi się dziś w TOK 360, co związane jest z tym, że coraz więcej z tymi syrenami pojawia się problemów we wschodniej Polsce, o czym informuje m.in. nasza reporterka Anna Gmitarek-Zabłocka. Ania od półtora tygodnia bardzo intensywnie śledzi to, w jaki sposób przygotowane są instytucje, przygotowane są władze i przygotowane są procedury związane z potencjalnym zagrożeniem. Zrobimy sobie pewne podsumowanie tego, czego się do tej pory dowiedziała i będziemy też rozmawiać na temat tego, jak taką obronę cywilną i odporność obywatelską budować. No ale będziemy rozmawiać również o sztucznej inteligencji, dlatego że koncern OpenAI wstrzymał publikację nowego modelu, biorąc pod uwagę, że obawia się o to, że on nie jest wystarczająco kontrolowany i że może spod tej kontroli się wymknąć. To też jest element dyskusji, która wielokrotnie pojawiała się podczas rozmów TOK FM na temat tego, jak szybko posuwa się rozwój sztucznej inteligencji i czy przypadkiem te koncerny, które tak parły do tego rozwoju, nie padają teraz jego ofiarami.
2: To wszystko w TOK 360 w samo południe, a tymczasem informacje o 11. Po nich Owczarek i Anatomia Rynku Sztuki. Ostatni odcinek.
4: Reklama.
5: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
6: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
2: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Projekt przyszłorocznego budżetu dziś znajdzie się wśród prac rządu. W planach są zmiany podatkowe. Z kolei w październiku będzie czwarta wersja ustawy dotycząca kryptowalut, zapowiada w TOK FM rzecznik rządu. Hubert Hurkacz zagra dziś o tytuł i o tym w informacjach za chwilę. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd pracuje właśnie nad projektem budżetu na przyszły rok. W jego ramach przewidziano zmiany podatkowe. Propozycja zmian w PIT-ach zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24% dla dochodów od 130 tysięcy do 150 tysięcy złotych, przypominał premier Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu.
9: Wprowadzona zostanie nowa pośrednia stawka 24% dla dochodów powyżej 130 tysięcy. To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
8: Stawka 32% miałaby obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych, mówił premier.
9: Ci, którzy płacili według stawki 32%, że tych podatników będzie 7%, a było 14%. Czyli to ta grupa ludzi zmniejszy się o połowę.
8: Na proponowanych zmianach może skorzystać nawet 3,5 miliona podatników, mówił szef rządu, dodając, że liczy na to, że prezydent Karol Nawrocki nie będzie tych propozycji blokować. Czwartą wersję ustawy w sprawie kryptowalut rząd przedstawi w październiku, poinformował w poranku TOK FM rzecznik rządu. Przepisy zostaną zaostrzone, dodał Adam Szłapka.
10: To, co wychodzi, te powiązania polityków PiS-u, zaangażowanie Karola Nawrockiego i ta determinacja jego urzędników w polityce Konfederacji, 500 000 na Fundację Ziobry, wzywanie Moskala, bliskiego współpracownika Kaczyńskiego na Ibizję i tak dalej.
11: To zmieni nastawienie prezydenta?
10: To nawet nie chodzi o nastawienie prezydenta. To też pokazuje, że rynek kryptowalut musi być naprawdę uregulowany.
8: Prezydent Karol Nawrocki już 3-krotnie zawetował rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. W Sejmie znajduje się też inicjatywa ustawodawcza prezydenta. Dziś sąd rodzinny zajmie się sprawą 13-latka, który planował atak w szkole. Chłopiec przebywa w policyjnej izbie dziecka. Przyznał się do winy. Podczas przesłuchania potwierdził, że chciał zaatakować uczniów w szkole, do której chodził, oraz że w wakacje zabił kilka kotów. Sąd w Wąbrzeźnie zdecyduje dziś o jego dalszym losie. Dowódca zbrojnego ramienia Hamasu został zabity przez izraelskie siły, co potwierdził sam Hamas. Is al-Din al-Bejk planował zamachy i rekrutował bojowników. Atak przeprowadzono o świcie. W jego wyniku z powodu odniesionych ran zmarła jeszcze jedna osoba. Iran grozi kolejnymi uderzeniami w rejonie Bliskiego Wschodu. Główny negocjator Teheranu, Mohammad Bagher Ghalibaf, przekazał, że Iran znów zaatakuje infrastrukturę swoich przeciwników, jeśli nie otrzyma gwarancji bezpieczeństwa.
12: W regionie, w którym nie możemy sprzedawać ropy, nikt inny też nie będzie jej sprzedawał. A jeśli nasze bezpieczeństwo nie zostanie zagwarantowane, żadna infrastruktura nie pozostanie bezpieczna.
8: powiedział Galibaf, który jest również przewodniczącym irańskiego parlamentu. Wcześniej szef MSZ-u Iranu Abbas Araghchi oświadczył, że spodziewa się dziś oficjalnej odpowiedzi ze strony USA na propozycję Teheranu dotyczącą otwarcia cieśniny Ormuz. Jako warunek zniesienia blokady tego szlaku Teheran domaga się między innymi 7-dniowego zawieszenia broni na całym Bliskim Wschodzie i odblokowania irańskich aktywów za granicą. Na finał takiego turnieju czekał ponad rok. Na triumf czeka już ponad 2,5. Hubert Hurkacz zagra dziś o tytuł w chińskim Chengdu. Nasz tenisista zmierzy się z rozstawionym z dwójką Hiszpanem, z którym ma niekorzystny bilans. A więcej na ten temat wie Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
11: To prawda, ostatnie dwa mecze z Alejandro Dawidowiczem Fokiną Polak przegrał, ale też minęło od tych meczów sporo czasu. Tak samo jak od triumfu Polaka, tu doprecyzuję. Hubert Hurkacz miesiąc temu wygrał turniej w Cancun, ale to był Challenger, więc zawody niższej rangi. W Chengdu mamy turniej ATP 250, a na taki finał Hubi czekał ponad rok. W Genewie przegrał wówczas z Nowakiem Dżokowiczem. Turniej ATP wygrał po raz ostatni wiosną 24 roku w Estoril. W Chinach Hurkacz gra dobrze. Wczoraj pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa.
13: Wygrał on pierwszego seta 10-8 w tiebreaku. Bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3. Także na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
11: Finał z Dawidowiczem Fokiną, który w Chinach jest rozstawiony z dwójką, dziś o 13. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
8: A informacje ponownie o 11.20. Od 17 stopni w Suwałkach, przez 20 w centrum, do nawet 24 we Wrocławiu. Warto korzystać ze słońca, choć jest szansa, że jutro także będzie nam towarzyszyć.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Anatomia rynku sztuki, odcinek ostatni. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
15: Dzień dobry.
14: Odcinek ostatni musi być niezwykle sensacyjny, tak mi się zdaje, czyli napady
15: z bronią w ręku, bez broni.
14: Bez broni w ręku. I myślę, że doskonale znamy taką scenę z filmów. To mówię o takiej ogólnej scenie, bo oczywiście te sceny są różne. Że oto mamy złodzieja konesera albo złodzieja kolekcjonera, w każdym razie takiego, który świetnie zna się na sztuce, zna historię malarstwa, nosi białe rękawiczki i wybiera jedno konkretne arcydzieło, po czym planuje kradzież tegoż. Tak to w naszej głowie się utrwaliło, a jak to wygląda w rzeczywistości?
15: Każdy, kto był Arsène Lupin, już nie żyje. Albo przestał w ogóle istnieć, już nie istnieje w tej przestępczości, przynajmniej nie w tej rozpoznawalnej, jeżeli chodzi o kradzieże z muzeów czy kolekcji prywatnych. No dzisiaj złodziej sztuki przestał wyglądać jak złodziej, ten właśnie z filmów. Wprost przeciwnie, widać zmiany profilowe uczestników tych kradzieży. No i widzimy to po czym? Z jednej strony po analizie przypadków z ostatnich 2 lat, z drugiej po wymianie doświadczeń z kolegami, którzy i koleżankami, które ścigają te przestępstwa. Trochę mniej jest upublicznionych informacji. Jedno z takich upublicznionych informacji jest chociażby raport Europolu z sierpnia 2026 roku, mówiący właśnie o zmianach, czy ostatnich kradzieżach z ostatnich trzech lat. Ale gdy zbierzemy sobie wszystkie te informacje, to rzeczywiście dostajemy przestępczość innego typu, jeżeli chodzi o kradzież dzieł sztuki, czy dóbr kultury szerzej. Po pierwsze widać, że mamy do czynienia z takimi przestępcami ad hoc, czyli to nie są specjalnie przygotowani, wyspecjalizowani przestępcy w zakresie właśnie kradzieży dzieł sztuki. Po drugie, jeżeli nawet funkcjonują w jakichś grupach, to są to grupy zdecentralizowane, tworzone często przypadkowo. Często rekrutacja do tych grup następuje przez media społecznościowe. Często jest brak takiego centralnego lidera wśród realnych wykonawców, czyli nie tego zleceniodawcy, tylko tych realnych wykonawców. Co więcej, Najczęściej są to osoby, które były aktywne w innych segmentach przestępczości, nie tylko bez tej specjalizacji w kradzieżach właśnie dzieł sztuki, ale w ogóle w kradzieżach związanych z miejscami publicznymi albo takimi, gdzie jest dostęp publiczny, jak w przypadku muzeów. No i tak naprawdę te kradzieże z muzeów czy z prywatnych kolekcji dokonują te osoby wyłącznie z uwagi na potencjał zysku i bardzo często z uwagi na większą łatwość.
14: Czy to znaczy, że zawód, jeśli tak można powiedzieć, złodzieja dzieł sztuki zniknął?
15: Zewoluował albo wrócił w niektórych przypadkach do korzeni, bo łatwość stosowania przemocy, konfrontacyjność, uproszczone narzędzia w postaci kij baseballowych, młotków i tak dalej, podobne schematy ucieczki.
14: Ale intuicja podpowiadałaby, że przemoc w muzeum jest ryzykowna i nieopłacalna.
15: Generalnie tak jest, ale jeżeli ktoś nie jest wyspecjalizowanym w zakresie kradzieży dzieł sztuki, no to wchodzi na przysłowowy rympał, tym bardziej, że są jeszcze dwa elementy, o których się zapomina. Pierwszy z tych elementów jest taki, że kary za kradzież dzieł sztuki są po prostu niskie, dlatego że istnieje pewna specyfika, jeżeli chodzi o kradzież tego typu obiektów. Celem jest odzyskanie obiektu.
14: Czyli może przestępcy odkryli, że...
15: Po prostu bardziej się to opłaca kraść.
14: Czyli łatwiej jest kraść z muzeum niż u jubilera.
15: Znaczy odpowiedzialność jest, czy może inaczej, niż dokonywać rozbojów na ulicy, tak? Czy wymuszeń, zabierania portfeli i tak dalej, dlatego że odpowiedzialność jest stosunkowo niska, a jeżeli jeszcze, a coraz częściej jest tak, że się ukrywa łupy, albo inaczej mówiąc, szuka się takiego rozwiązania, żeby w przypadku wykrycia tego przestępstwa i przestępcy, żeby mieć zawsze coś w zanadrzu do tego, żeby zmniejszyć sobie wyrok w zakresie współpracy. I takich przypadków w ostatnim czasie naprawdę mamy dużo.
14: Wspomniał pan o tych grupach ad hoc, o kontaktach w serwisach społecznościowych, ale te raporty, które pan wspominał, też podkreślają staranne przygotowanie, rozpoznanie, obserwacja rytmu pracy danego miejsca, czyli personel przychodzi o tej, wychodzi o tej.
15: Ale to nie są skomplikowane...
14: zamknięcia. I zastanawiam się, jak taka przypadkowa ekipa łączy się z zaplanowaną operacją.
15: Ale to nie są skomplikowane rzeczy, takie obserwacje. Natomiast to, co dzisiaj przynosi skuteczność w walce z taką przestępczością, to paradoksalnie są bardziej cyberpatrole plus cyfrowe narzędzia śledcze, coraz częściej z wykorzystywaniem AI, bo one są skuteczniejsze w ściganiu przestępczości przeciwko dobrą kultury, szczególnie w zakresie przeciwdziałaniu temu urynkowieniu takich obiektów, które zostały skradzione, później wprowadzone na rynek. Także to jest jakby klucz. To nie są jakieś skomplikowane rzeczy. Ta zmiana podstawowa polega na tym, że kradzież dzieł sztuki zaczyna być po prostu bardziej brutalna.
14: No dobra, i to jest... brutalność to jest jedna, ale skoncentrujmy się na dziełach sztuki. Dzieło sztuki to jest kategoria bardzo szeroka. Wejdźmy sobie do jakiegoś muzeum i stańmy przed gablotą. I w tej gablocie jest jakiś obiekt, albo na ścianie wisi obraz, albo stoi rzeźba. No i teraz, jak na taką muzealną gablotę patrzy przestępca? Czyli jakie cechy obiektu decydują o tym, że jest to atrakcyjny łup? No chyba nie nazwisko artysty.
15: Nie. Zrobimy taką kategorię szeroką, czyli te dobra kultury, w której pomieszczone są no i dzieła sztuki, i zabytki archeologiczne i tak dalej. No i trzy cechy atrakcyjności obiektu z perspektywy przestępcy, jeżeli chodzi o kradzieże. Pierwsza to jest przenaszalność.
14: Czyli waga.
15: Nie. Czy da się szybko zabrać?
14: Gabaryt i waga.
15: Nie. Czy da się szybko zabrać i ukraść? To jest kwestia czasu i przygotowania, bo mamy do czynienia w ostatnich latach na przykład z taką kradzieżą, gdzie z Cytadeli Henryka na Haiti w maju 2024 roku skradziono dwa olbrzymie działa z brązu, takie kolubryny. Zresztą ta cytadela jest wpisana na listę UNESCO, tak? I nie udało się, można powiedzieć, uchronić przed tą kradzieżą. Czyli to jest kwestia przenaszalności, a ten czas, który, o którym tutaj jest mowa, to jest czas, logistyka i dostęp. A pierwsza cecha to jest przenaszalność. Czy da się zabrać i ukraść? Druga ważna to jest płynność. To znaczy, czy można zamienić to dobro kultury na pieniądz. Jak szybko? I trzecia to jest zmienność tożsamości. Czy można tak go zmienić, to dobro kultury kradzione, by przestał być rozpoznawalny?
14: Czyli materiał też w pewnym sensie.
15: Tak, bo to, i to nie tylko, na przykład, nie wiem, biżuteria i wtedy zmieniamy, przetapiamy,
14: szlifujemy i tak dalej. Obraz Cezana i złotą monetę.
15: Czyli tak, pytanie, jak wygląda odporność tożsamości? No bo jeżeli chodzi o obraz Cezana, to odporność tożsamości, czyli to, że nie można łatwo zmienić, to przy Cezanie jest duży. Przy monecie jest średni, a przy biżuterii bardzo mały. Odporność. To znaczy, że zmienność tożsamości jest odwrotnie proporcjonalna do tego, co powiedziałem. Czyli taki Cezan ma tą wadę jako łup, że nadal po kradzieży wszyscy wiedzą, że to jest Cezan, a złoto tego nie ma. Dodatkowo jest jeszcze jeden element, no bo w przypadku malarstwa, od tego Cezana, nie wiem, Renoira, istnieje coś takiego jak wartość integralna, czyli rozczłonkowanie takiego obrazu niszczy jego wartość. Natomiast przestępcy obecnie coraz częściej szukają wartości rozbieralnej, takiej dzielonej. Czyli takiego myślenia, że można coś podzielić także między sobą. Stąd te łupy dzielimy między sobą. Obraz jeden, tak, kradziony, no, pozostaje jednym obrazem, dla, gdzie zmiana jego tożsamości czy tą podzielność byłaby kontra oczywiście wartości.
14: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za chwilę o godzinie 11.20. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wracamy po informacjach.
16: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
17: To generalnie zawsze sprowadza się, moim zdaniem, do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
16: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: weil sich hier in Deutschland mal was verändern muss.
1: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 11.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Na Mazowszu pod Grodziskiem Mazowieckim autokar przewożący dzieci zderzył się z ciężarówką. Do wypadku doszło w Osowcu. Jedna osoba trafiła do szpitala, to opiekunka. 11 dzieci ma powierzchowne otarcia. Liczę na podpis prezydenta, powiedział premier Donald Tusk, odnosząc się do ustaw towarzyszących budżetowi na 2027 rok. To także zaproponowane przez rząd zmiany podatkowe, w tym podniesienie pierwszego progu ze 120 do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu 12-procentowej stawki PIT. Estoński minister spraw zagranicznych Markus Tsahkna oskarżył Rosję o sabotaż w związku z sierpniowym podpaleniem siedziby firmy zbrojeniowej Milrem Robotics. Możemy z całą pewnością stwierdzić, że podpalenie w Talinie było aktem sabotażu zleconym przez służby federalne Federacji Rosyjskiej, napisał na platformie X. Dodał, że sprawcy ataku zostali ujęci i nie stanowią już zagrożenia. Estonia wezwała w tej sprawie także rosyjskiego ambasadora. Szef MSZ Niemiec Johann Wadeful ocenił, że Rosja nie jest obecnie gotowa do rozmów i nie ma potrzeby, by organizować kolejne spotkania z jej przedstawicielami na najwyższym dyplomatycznym szczeblu. W weekend szef niemieckiej dyplomacji spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera, a już jutro w kinach będzie można zobaczyć kolejną ekranizację Lalki Bolesława Prusa. Kolejną, bo od kilku tygodni serial na podstawie Lalki jest do obejrzenia na Netflixie. O Lalce dyskutuje cały kraj i to chyba dobrze, mówi nam Borys Szyc, czyli baron Krzeszowski w skinowej wersji Lalki.
9: Bo to jest jakieś takie trochę cofnięcie się w czasie, że cały kraj nagle rozmawia o literaturze. I mam nadzieję, że też po nią sięga, no bo być może ci, którym się, nie wiem, nie podoba jedna albo druga, będą chcieli sprawdzić, jak wygląda oryginał i sięgną po książkę, a to jest chyba największa wartość.
8: W kinowej Lalce pojawia się plejada gwiazd. Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Konrad, Karolina Gruszka, Andrzej Seweryn czy Maja Komorowska. Dzień w całym kraju z przewagą słońca. Będzie też ciepło. 18 stopni pokażą termometry w Białymstoku, 20-22 w Warszawie i Bydgoszczy, 23 w Poznaniu, do 24 we Wrocławiu.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Anatomia rynku sztuki. Odcinek ostatni. Profesor Wojciech Szafrański, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przed informacjami mówił pan, że złodziej, przestępca inaczej patrzy na muzealną gablotę niż kolekcjoner na przykład. I teraz cechy, które decydują o tym, czy obiekt jest atrakcyjnym łupem, no to no ja to trochę sobie rozłożę, że to może być, nie wiem, sposób mocowania, waga, gabaryt, materiał, rozpoznawalność, tak? Czyli czy łatwo jest taki obiekt zrabować po prostu, załadować i szybko uciec, a ten materiał sprawia, że też bardzo łatwo czasem można go przetopić na przykład złoto po prostu na sztabkę złota, tak? Czy na prostopadłościan złota, pomimo że wcześniej to był drogocenny pierścień albo złota moneta. Obraz Renoira trudno jest przetopić na złoto albo spruć...
11: Tak, ale pan redaktor połączył dwie te cechy, czyli płynność ze zmiennością tożsamości. A płynność to w ogóle chodzi o zmianę, o łatwą zmianę na pieniądz. Bo niektóre dzieła malarskie łatwo zamienić na pieniądz, inne trudno. Te, które są arcydziełami, wbrew pozorom, trudno zamienić na pieniądz. Czyli ta płynność to jest ta zamiana na powiedzmy sobie, gotówkę, tak byśmy powiedzieli. Natomiast ta zmienność tożsamości, o której mówi pan redaktor, no to jest właśnie ta przetapialność, to maskowanie i tak dalej. Mhm.
10: No dobra, a teraz gdybyśmy teraz na tę samą gablotę, albo na te wszystkie gabloty, które są w danym muzeum, spojrzeli wzrokiem dyrektora lub dyrektorki takiego muzeum, czyli jak patrzeć na wartość własnych zbiorów? No bo chronią to, co jest najdroższe.
11: Czyli poradnik dla muzeów teraz, tak?
10: Tak, tak.
11: Będzie może trochę łatwiej, ale jednocześnie trochę taki kamyczek do ogródka muzeów, bo muzea powinny mieć dwie mapy wartości. Pierwszą mają, to jest ta mapa kuratorska. Wiedzą, które są najważniejsze dla historii, dla kolekcji, dla zbiorów. O tych obiektach doskonale wiedzą, ale osobna mapa, którą każde muzeum powinno mieć przygotowane, przynajmniej w takim rozumieniu w głowie, to jest mapa ryzyka. To jest kwestia może nie supercennych, ale łatwo dostępnych, a łatwo łatwych do zrabowania, tak byśmy powiedzieli, tak? A często tej mapy ryzyka muzea nie mają i najczęściej budzą się już po fakcie, szczególnie gdy mamy do czynienia, gdy będziemy mieli do czynienia także w polskich muzeach w przyszłości, no z tym starym, nowym typem przestępczości, czyli tej brutalnej wchodzenie, zabieranie, rozbijanie gablot, kradzież taka zwykła podczas zwiedzania, tak, te rzeczy, które są. Ale chciałbym może jeszcze takie dwa inne elementy jako wskazówki dla muzeów. Pierwsza to jest taka obserwacja czy świadomość, które powinny mieć muzea, że bezpieczeństwo nie jest binarne. To oznacza, że przy kradzieży nie jest takie ważne, czy alarm zadziałał, czy nie. Bo złodziej wygrywa walkę z czasem reakcji, a nie z tym, czy alarm zadziałał, czy nie. Za każdym razem, gdy wydarzy się kradzież z muzeum, to ja pierwszy słyszę, jakie pierwsze informacje słyszę, zadziałał alarm, albo nie zadziałał alarm i wszyscy się na tym skupiają. Podczas gdy to nie jest tak naprawdę najważniejsze, bo dla bezpieczeństwa najważniejsze jest to, czy reakcja bez względu na to, czy alarm zadziałał, czy nie, czy ta reakcja była i jak szybka była. Alarm jest drugorzędnym elementem. No i na coś, na co się przygotowuje już muzea, także zachodnioeuropejskie, głównie we Francji, które w ostatnim czasie, w ostatnich dwóch latach, no miało dużo. Może tych przypadków nie było dużo, bo w 2025 to były 22 takie przypadki, no ale siła niektórych z tych przypadków była tak duża, że się mówiło w mediach dużo na ten temat. To jest powrót przestępczości bez specjalizacji okrutniejszej. Bo kradzież dzieł sztuki przestaje być niekonfrontacyjną odmianą przestępczości majątkowej, a staje się rozbojem. Pracownicy, którzy funkcjonują na salach muzealnych, muszą zdawać sobie z tego sprawę, musi zdawać sobie sprawę z tego dyrekcja i muszą wiedzieć, jak reagować, kiedy reagować, co robić. Proszę mi wierzyć, w większości przypadków ludzie będą reagowali w muzeach intuicyjnie.
10: Czyli a powinni zawsze reagować tak, jak zostali wyszkoleni.
11: Tak.
10: Czyli powinni zostać wyszkoleni.
11: Tak.
10: A co o rzeczywistym ryzyku mówią nam takie dokumenty, które opisują obiekt, ale inaczej. No bo z jednej strony mamy polisę ubezpieczeniową, mamy wycenę i mamy opis inwentarzowy. I teraz dyrektor, dyrektorka muzeum, patrząc na te dokumenty, może w jakimś sensie szacować ryzyko?
11: Muzea nie mają wycen bieżących swoich obiektów, chyba że dopiero co znalazły się one na wystawie wyjazdowej. Wtedy dla celów ubezpieczeniowych była określana ich wartość, czy wartość ubezpieczeniowa. Natomiast generalnie obiekty, które nie opuszczają muzeów, właściwie nie mają bieżących, w Polsce przynajmniej nie mają bieżących wycen. I to później jest ten problem, który wielokrotnie się pojawia. Co się dzieje w momencie kradzieży, gdy z jednej strony prokuratura, policja szybko domaga się jasnej informacji, ile dany obiekt jest wart, no i później powstaje wielki problem, czy ta zmienność wartości tego obiektu podawana w mediach jest dobra, czy nie. Czy lepiej przerzucić na poprzeczkę bardzo wysoko, czy też nie doszacować. No i każde z tych rozwiązań jest złe, no ale pomyślmy, muzea mają, Muzeum Narodowe w Warszawie, no to na stanie to jest ponad 1 000 000 obiektów, no to...
10: Czy w takim razie zwracać uwagę, podejrzewam, że odpowiedź brzmi tak, ale czy jest do tego odpowiednio wyszkolony personel, że być może mamy osoby, które zbyt często powracają, w jakiś nietypowy sposób robią zdjęcia, albo są zainteresowane godzinami otwarcia i zamknięcia w jakiś nieoczywisty sposób. Czy wkraczamy tutaj już w kwestię filmów?
11: Filmów. To raczej jest tak, że trzeba być po prostu przygotowaną na sytuację kradzieży podczas zwiedzania i na sytuację kradzieży bez zwiedzania, tak można by powiedzieć. Osobne są jeszcze oczywiście problem kradzieży pracowniczych, tak zwanych białych kradzieży, czy z udziałem pracowników muzeów, ale to zostawmy gdzieś tam z boku.
10: Oczywiście, kiedy mówimy o tych najbardziej, może nie spektakularnych, ale najgłośniejszych, to Francja, by nam Louvre przyszła do głowy. Na razie zostawmy Louvre, ale francuska komisja parlamentarna bodaj w maju tego roku napisała w raporcie, że muzea francuskie nie mają środków i są źle przygotowane na ryzyko. I zastanawiam się, gdyby taki audyt przeprowadzić w Polsce, jakie byłyby wnioski?
11: Różnica między muzealnictwem francuskim a polskim jest taka, że powiedzmy w ramach tych muzeów francuskich, których liczba jest około 1200, większość z nich to są właścicielami tych muzeów, są gminy albo departamenty. Tak? U nas ten podział troszeczkę inaczej wygląda. No i tak samo nie jesteśmy w 100%, w zależności oczywiście od muzeum, do rodzaju muzeum, nie jesteśmy w 100% przygotowani, ale pamiętajmy, że wiele francuskich muzeów to są muzea powstałe z darów. Powstałe z przekazanych kolekcji. No i te padają bardzo często ofiarami takich kradzieży. Ale też te liczby nie są aż tak wielkie, bo jeżeli byśmy odnieśli to do Francji, no to między 2011 a 2025 średnio rocznie jest okradanych tylko albo aż między 15 a 25 muzeów. Dużo, mało. I to nie jest oczywiście tak, że za każdym razem są straty, bo nieraz jest tak, że się udaje odzyskiwać te obiekty, nieraz ta kradzież jest nieudana. No, a budżety? No budżet centralny, teraz też toczyła się przecież we Francji dyskusja odnośnie budżetu. Część muzealnictwa miała wielkie nadzieje na to, że w związku właśnie z tymi kradzieżami powtarzającymi się, że znajdzie się dodatkowe środki, no, ale Francja musi oszczędzać. No i budżet jest właśnie taki na trudne czasy, a nie na te dobre czasy. No i znowu powstaje pytanie, skoro z jednej strony zarabia się na turystyce bardzo dobrze we Francji, przecież tak właśnie także na muzealnictwie, no to pytanie, dlaczego się jak zawsze nie znajdują pieniądze na te rzeczy? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo dzisiaj jednym z najważniejszych elementów to jest kwestia znalezienia pieniędzy na zbrojenia.
10: Francja też chyba poprosiła o czasowe wycofanie tych najbardziej narażonych przedmiotów z ekspozycji. I zastanawiam się...
11: Odnosimy to do Louvre między innymi, tak?
10: Tak, tak. I zastanawiam się, czy to może być nowy trend. Krótko mówiąc, zamiast pokazywać, to ukrywać albo chronić. Czyli być może zmiana doktryny, która powoli zacznie w muzeach obowiązywać.
11: No tak, ale musimy odpowiedzieć sobie na takie pytanie. Dlaczego przy tej kradzieży z Luwru nie zdecydowano się na kradzież obrazów, tak, których jest oczywiście multum w Luwrze, tylko na kradzież właśnie biżuterii, tak byśmy powiedzieli, tak, tej zabytkowej, tak, czy insygniów w innych muzeach też koronacyjnych, różnego typu, tak? No właśnie z tego powodu, o którym mówiliśmy wcześniej. To znaczy, że to, czy należałoby wybrać spośród tych obiektów te, które są właśnie przenaszalne, płynne i z dużą zmiennością tożsamości i te zamykać? No wydaje się, że nie, że to nie jest właściwa droga, tak? Znaczy nie jesteśmy w stanie zlikwidować problemów kradzieży. Pytanie, na ile jesteśmy w stanie się lepiej przygotować na podstawie tych doświadczeń i tych wniosków, które możemy wyciągnąć z kradzieży z ostatnich lat.
10: A jesteśmy w stanie?
11: Tak, pewne rzeczy jesteśmy w stanie zmienić. Pierwsze to popatrzeć sobie, jaki jest modus operandi sprawców. Ono płynie nieraz z filmów.
10: No, na rympał, tak jak pan powiedział, czyli brutalnie.
11: Tak, są na rympał.
10: Wejść i wypaść.
11: Ale są też takie pomysły, że patrzy się, jakie są służby policyjne w danym mieście i jak one reagują. I przykładem, coraz częściej zdarza się w ten sposób, że gdzieś w niedalekiej, większej lub mniejszej odległości od danego muzeum uruchamia się, czy dokonuje się włamania do innego budynku, żeby uruchomił się alarm, żeby część tych policjantów znajdujących się na służbie w tym czasie udało się w miejsce X czy Y, no a w minutę, dwie minuty później to samo robi się odnośnie muzeum, no i już tutaj ten poziom reakcji nie jest wtedy tak szybki, a dzisiaj na kradzież z muzeum wystarczy, no te najszybsze to jest już dzisiaj minuta 30 sekund, tak? 4 minuty, 11 minut, to już jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo. Jeżeli to są kradzieże z włamaniem, a nie właśnie takie klasyczne, te częstsze, które są na rympał, że ktoś kupuje bilet, wybija młotkiem gablotę i zabiera z gabloty to, co jest w stanie zabrać i wychodzi. I teraz jest pytanie, na ile szybko można zatrzymać, ale przede wszystkim jak odzyskać, bo w mediach to jest tak łatwo pokazane i prosto pokazane, że odzyskiwanie jest momentem, a to jest nieprawda. Odzyskiwanie dobra kradzionego, dobra kultury jest procesem, a nie momentem. Dlatego, że bardzo często nie udaje się odzyskać tego dobra kultury szybko po kradzieży. To jest nie tylko upływ czasu, ale także to, że gdy kradnie się kilkanaście obiektów, one ulegają już rozproszeniu. To z tego właśnie wynika.
10: W trzeciej części naszej rozmowy przyjrzymy się różnego rodzaju najgłośniejszym albo też najciekawszym włamaniom i kradzieżom, ale ta część już nie na antenie Tok FM, a w aplikacji Tok FM oraz na stronie Tok FM w zakładce audycje i podcasty. Profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu był gościem. Dziękuję, panie profesorze. Informacje Tok FM o 11.40. Po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Marto, co dzisiaj w programie?
12: Dzisiaj w Kulturze Osobistej moim i Państwa gościem będzie Michał Rusinek. Już jest naszym gościem, bo jesteśmy na łączach warszawsko-krakowskich. Będziemy rozmawiać o literaturze od podszewki, teorię pisania. To jest książka najnowsza autorstwa Michała Rusinka. Witaj, Michale, bardzo serdecznie. Już się słyszymy.
13: Dzień dobry, jestem.
12: Powiedz, czym jest ta podszewka, która sprawia, że coś jest literaturą?
13: No, to by długo mówić oczywiście, ale tam są różne rzeczy, różne niteczki, różne fastrygi, różne takie pojęcia, na których ja się szczerze mówiąc nie znam, bo jeśli chodzi o krawiectwo, to jestem bardzo mało zaawansowany, ale mam głębokie przekonanie, jak to mówią politycy teraz, że świadomość tych wszystkich niteczek, które tam sobie sterczą z drugiej strony, może się przydać osobie, która chce pisać teksty literackie.
12: Będziemy z Państwem po 11.40, czekamy i za chwilę się słyszymy.
10: Cudownie, nie mogę się doczekać. Zapraszam na program Kultura Osobista po informacjach o 11.40.
14: Autopromocja. Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam w środę po 10:40. Adam Mielek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
16: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Generowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
7: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
6: O, wielka sprawa.
7: Największa!
8: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Minęła 11.41. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W Elblągu policja ewakuowała 30 dzieci z budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego przy ulicy Mazurskiej. W jednym z pokoi tej placówki wybuchł pożar. Tamtejszy ratusz przekazał, że nikomu nic się nie stało. Nadzór budowlany i służby mają zdecydować, kiedy podopieczni będą mogli wrócić się do ośrodka. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych do końca marca przyszłego roku przedłużyło misję wojska polegającą na wsparciu Straży Granicznej w ochronie granic z Niemcami i Litwą. Wojsko działa na granicy z Niemcami od lipca ubiegłego roku, a na granicy z Litwą od października 2025 roku. Misje zostały rozpoczęte z powodu dużej presji migracyjnej i przypadków nielegalnego przekroczenia granic wewnątrz strefy Schengen. Łukasz Gibała to taki krakowski Trump. Tak o kandydacie, który wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie, powiedział w poranku TOK FM socjolog dr Maciej Gdula, były wiceminister nauki.
14: To jest ktoś, kto gigantyczną prywatną fortunę inwestuje w politykę, bo chce mieć coś więcej oprócz pieniędzy.
15: Czyli to porównanie do Trumpa, mówi pan o powiązaniu polityki z biznesem. Sieć kontaktów, sieć zależności, to jest ta istota tego porównania.
14: Tak, no tak? I też ktoś, kto reprezentuje bardzo silne elity ekonomiczne. Jednocześnie się przedstawia jako ktoś, kto jest przeciwko elitom w rządzie, przeciwko elitom lokalnym, przeciwko sitwom.
13: Łukasz Gibała z Komitetu Kraków dla Mieszkańców w pierwszej turze krakowskich wyborów uzyskał ponad 36% głosów. W drugiej turze, zaplanowanej na 11 października, zmierzy się z senatorką Moniką Piątkowską, popieraną przez KO i

0: po części prawdą. Nowy wskaźnik jest uproszczony i opiera się o rzeczywiste, to jest słowo klucz, rzeczywiste transakcje, które dotyczą depozytów jednodniowych, zawieranych między największymi bankami i instytucjami finansowymi i jest jakby, ma pokrycie w rzeczywistości.
1: Bo WIBOR trochę antycypował przyszłość, co może się wydarzyć ze stopami procentowymi.
0: Że właśnie główna różnica polega na tym, że można powiedzieć, że ten nowy wskaźnik patrzy na rzeczywiste transakcje i patrzy wstecz, czyli to, co było, to, co jest, to, co było, a WIBOR, część była oparta o prawdziwe transakcje, a część była oparta o tak zwane kwotowanie, czyli deklaracje o pewnego rodzaju oczekiwania przyszłości i uwzględniał właśnie taką premię za ryzyko, tą premię za terminowość, bo to były te wybory tam od jednodniowych oczywiście, ale głównie jedno, trzy i sześciomiesięczne, które były używane w kredytach.
1: No i z wyborem to było trochę tak, że on wyprzedzał tak jakby ruchy stóp procentowych, więc kiedy na przykład nadchodziłaby obniżka, bo tego by się rynek spodziewał, no to szybciej w ratach można byłoby to odczuć, ale podobnie na przykład z podwyżką, a przy tym nowym wskaźniku to będzie, tak jak powiedzieliśmy, bardziej oddające to, co mamy tu i teraz. No i tak jak pan wspomniał, już jest kilka banków, które te oferty kredytowe oparte na tym wskaźniku Polestr oferują. No i na pewno pan patrzył w te oferty. Jak one wyglądają?
0: Już mówię. Teoretycznie oferty powinny być lepsze, bo na tą chwilę ten wskaźnik składany, ten Polestr jednomiesięczny, czyli to jest taki składany, jest o jakieś 0,25-0,3 punktu procentowego niższy niż WIBOR. Czyli można by było się spodziewać, że te oferty będą dużo lepsze, a tak nie jest, bo banki, te, które przeszły na ten wskaźnik, minimalnie podwyższyły marże. Czyli nie można jakby jednoznacznie powiedzieć, że te, które przeszły na nowy wskaźnik, są już w tym momencie na starcie tańsze.
1: No tak, bo przecież kredyt to nie tylko oprocentowanie, ale wszystko to, co jest dookoła.
0: Tak, oczywiście, że nie należy patrzeć tylko na wskaźnik referencyjny, bo cena kredytu no składa się z przynajmniej dwóch elementów, czyli marży banku i tego wskaźnika referencyjnego. Czyli porównujemy, czy powinniśmy porównywać, oprocentowanie, jakie mamy sumaryczne. Czyli
1: patrzył pan w liczbach, jak to wygląda w tych nowych ofertach, oprocentowanie tych kredytów?
0: Jakby na tą chwilę to oprocentowanie tych kredytów ze zmienną stopą, czy to jest WIBOR, czy ten Polestr, no jest, zaczyna się od 5,5% i między 5,5 a 6 to jest większość ofert z oprocentowaniem zmiennym.
1: A ten nowy wskaźnik daje w ogóle jakąś szansę na tańsze kredyty? On coś zmieni na tym rynku?
0: Jakby cała ta zmiana brzmi może nie rewolucyjnie, ale tak dosyć poważnie, że zamieniamy w wskaźnik i będzie to dotyczyło wszystkich kredytów. I to jest prawda. Z drugiej strony pieniądze nie lubią dużych zmian i chyba tutaj został osiągnięty kompromis, że tak naprawdę dużych zmian nie będzie. Robimy krok w dobrym kierunku, że ciężko jakby podważyć sensowność tego wskaźnika, bo opiera się na rzeczywistych transakcjach, które były zawierane, ale nie będzie dużo zmieniał w życiu kredytobiorców. Myślę, że w długim terminie mniej więcej te wskaźniki będą prawie zbieżne. Ten po prostu jakby przy podwyżkach stóp procentowych zadziała troszkę wolniej niż WIBOR, przy ruchu w drugą stronę tak samo. Więc główna różnica jest taka, że będziemy stopniowo dochodzić do obecnego stanu. On jest bliżej stóp procentowych NBP-u tak naprawdę, a tak jak wspominaliśmy, WIBOR trochę uwzględnia nastroje, oczekiwania, przewidywania.
1: Ktoś, kto w najbliższym czasie zastanawia się nad kredytem mieszkaniowym, zapewne w bankach stanie przed takim wyborem, czy WIBOR, czy ten nowy wskaźnik Polestr. Czy my radzić oczywiście nie możemy, ale czymś się kierować przy wyborze tego jednego albo drugiego wskaźnika?
0: Chyba nie. Wydaje mi się, że część banków, te, które wprowadza do oferty,

0: karty już nie będą pozwalały jakby nam wybierać, czyli nowe wnioski kredytowe będą oparte o nowy wskaźnik, stare będą jeszcze na WIBORze, te banki, które jeszcze nie zmieniły swojej oferty, też będą na WIBORze i chyba to nie jest najważniejsze. Myślę, że warto spotkać się z osobami, które mogą w tym temacie doradzić, usiąść, wziąć, że tak powiem, arkusz kalkulacyjny czy kartkę i długopis, dodać to wszystko, policzyć, zobaczyć, jak to wygląda. Nie wstrzymywałbym decyzji czy odkładanie, nie wiem, kredytu, bo będziemy mieli inny wskaźnik. Tak jak wspomniałem, jest inny wskaźnik, ale na przykład te banki troszkę podniosły marżę, więc wydaje mi się, że nie należy się, że tak powiem, ograniczać czy wstrzymywać, spotkać się z doradcą kredytowym czy doradcą w banku i popatrzeć, jak to wygląda.
1: Przy czym to nie jest tak, że WIBOR zniknie, bo on jeszcze będzie nam towarzyszył przez wiele, wiele lat.
0: Tak, właśnie bardzo dobre pytanie i pewnie to interesuje wszystkich. Jakby kilka takich ważnych dat. Banki mogą zawierać umowy kredytowe oparte o WIBOR do końca tego roku. Od przyszłego roku będzie można używać tylko tego nowego wskaźnika Polester, ale WIBOR zostanie z nami do końca 2036 roku, czyli jeszcze przez ponad 10 lat.
1: No właśnie, i jak to dalej może wyglądać? Czy banki jakoś będą musiały przestawić to oprocentowanie kredytów i zaproponować swoim klientom aneks i przejście z tego jednego wskaźnika na drugi?
0: Według mojej wiedzy nie będą musiały i chyba na tą chwilę panuje przekonanie, że klienci, którzy mają kredyty oparte o WIBOR, zostaną, bo ten WIBOR będzie kwotowany. Ta sama firma jakby zajmuje się publikowaniem jednego i drugiego wskaźnika. Będzie publikowany jeszcze przez 10 lat. Ten termin 10 lat też nie jest taki zupełnie przypadkowy, bo teoretycznie życie kredytu hipotecznego w Polsce to jest na tą chwilę około 9 lat, więc ci, którzy to wymyślili, właśnie chyba jest takie założenie, że większość kredytów jakby, nazwijmy to samoczynnie, że tak powiem, wygaśnie, czy zostanie spłaconych, nadpłaconych, albo skończy się okres umowy. Ci, którym się nie skończy, rzeczywiście po tych 10 latach, czyli od 1 stycznia 2037, będą przechodzili na nowy wskaźnik.
1: No na przykład te kredyty 30-letnie, bo i przecież właśnie tak myślałem, że dłużej niż na 9 lat zadłużamy się na mieszkania.
0: Zadłużamy się na dłużej, ale jakby średnie życie kredytu trwa rzeczywiście 8-9 lat, bo zmieniamy mieszkania, spłacamy kredyty, dużo w naszym życiu, wyprowadzamy się do innych miast, więc dużo w naszym życiu się dzieje. To nie jest tak jak kiedyś, że mieszkaliśmy całe życie w jednym mieszkaniu czy domu.
1: Na razie jednak dominujący w kredytach wciąż jest WIBOR i przy nim się teraz jeszcze zatrzymajmy. Czy na tym rynku widać jakieś oczekiwanie na możliwe podwyżki stóp procentowych? Widać jakieś ruchy w oprocentowaniu? Bo prezes NBP niedawno mówił, że te stopy procentowe mogą zostać bez zmian nawet do przyszłego roku, ale ekonomiści patrząc na to, a nawet niektórzy członkowie RPP patrząc na to, co dzieje się z inflacją, no nie wykluczają, że jeszcze w tym roku może wydarzyć się jakaś podwyżka stóp procentowych. Jakoś to oprocentowanie kredytów już to przewiduje?
0: Nie, chyba na tą chwilę jeszcze nie przewiduję. Tak oczywiście zdroworozsądkowo patrząc, wiemy, że ta inflacja nie do końca jest w ryzach. Być może wzrośnie, zobaczymy. Główny wpływ mają na to ceny paliw i konflikt na Bliskim Wschodzie, ale na tą chwilę nie możemy powiedzieć, że te stawki WIBOR zauważalnie rosną.
1: Czyli na razie nie przewidują tych ewentualnych podwyżek stóp procentowych?
0: Tak, że bardziej chyba to widać w tym oprocentowaniu kredytów ze stałym oprocentowaniem, gdzie można powiedzieć, że ta różnica, że musimy płacić taką premię za brak ryzyka, czyli że te stopy wzrosną, że wzrosną. Kredyty ze stałym oprocentowaniem, one delikatnie rosną i one już nawet od marca zaliczyły taki cykl, że najpierw wzrosły, potem troszkę spadły, jak wydawało się, że sytuacja w tym regionie jest opanowana i że ta cena ceny paliw nie będą rosły, może będą spadały. Teraz, kiedy znowu jest duża niepewność, doszły jakieś nowe okoliczności, znowu te kredyty ze stałym oprocentowaniem nam rosną. Czyli tutaj jakby można zauważyć pewnego rodzaju przewidywanie, że tak, że możemy iść w tą stronę.
1: A propos tych kredytów ze stałym oprocentowaniem, rozmawialiśmy kilka miesięcy temu tutaj w studiu o tym, że bardzo rósł wtedy ruch z refinansowaniem tych kredytów, kiedy stopy procentowe były niższe. Czy to się jakoś utrzymuje? Jak to wygląda z pana obserwacji?
0: Utrzymuje się, a skala jest mniejsza z kilku powodów. Jeden to, że od jakiegoś czasu ta stopa procentowa jest na ileś podobna. Tak jak powiedziałem, ona po wybuchu tego konfliktu na Bliskim Wschodzie ona urosła, więc jakby ta różnica nie była taka duża. Dwa, muszę przyznać, że banki też bronią i dbają o swoich klientów, więc też wychodzą im naprzeciw i pojawiają się propozycje ze strony banków lepszego oprocentowania, żeby utrzymać dotychczasowych klientów, więc skala tego się zmniejszyła.
1: No tak, bo refinansowanie oznaczało przejście do innego banku.
0: Tak, że no banki, no co jest jakby raczej oczywiste, policzyły sobie, że chyba lepiej klienta zatrzymać niż go stracić. Zważywszy, że przy kredytach hipotecznych jeszcze jest wiele innych produktów, tak zwanego cross-sellu, który banki oferują i wiążą klienta nie tylko samym kredytem, ale też innymi produktami.
1: Hubert Reszka, ekspert kredytowy CreditPass, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: W tym wydaniu EKG spójrzmy jeszcze na sytuację na rynkach finansowych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj spadki, ale nie są to duże spadki, bo na WIG-u i WIG-u 20 o mniej więcej 0,4%, a na rynku walutowym euro kosztuje 4,36 zł, frank szwajcarski po 4,61, dolar po 3,80, prawie 5, a brytyjski funt po 5,09. No i jeszcze rynek ropy naftowej, a z niego trochę lepsze informacje, bo ropa tanieje. Baryłka ropy Brent kosztuje teraz nieco ponad $97. Za chwilę w Tok FM informacje, po nich wraca Tok 360, a w popołudniowym EKG o 14.40 usłyszy się z państwem Rafał Hirsch. A ja dziękuję za uwagę. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
2: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
4: Autopromocja.
5: Kochamy sport.
6: Tak mocno, że chcemy więcej.
5: Żyjemy sportem.
6: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
5: Rozmawiamy o sporcie.
6: Tak, że i wy go pokochacie.
5: Jeszcze więcej sportu.
6: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2027 rok. Od tego zaczynamy. Trzeba dalej wspierać Ukrainę, zapowiada sekretarz generalny NATO. Hiszpanie protestują, wyszli na ulicę, bo nie zgadzają się z polityką mieszkaniową w swoim kraju. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na przyszły rok, poinformował przed chwilą minister finansów Andrzej Domański. W ramach budżetu zaplanowano zmiany podatkowe, w tym podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130, tak by średnio zarabiający później niż dotychczas wpadali w wyższe opodatkowanie. Zmiany dotyczyć będą też przedsiębiorców, przypomina minister Domański.
5: Równocześnie wskazaliśmy bardzo wyraźnie źródła sfinansowania tych korzystnych dla podatników zmian, między innymi proponujemy przywrócenie wcześniejszego limitu przychodów, do osiągnięcia którego można korzystać z rozliczenia podatkiem ryczałtowym. To jest równowartość, jak Państwo wiedzą, 250 tysięcy euro, a nie, jak ma to miejsce obecnie, 2 miliony euro. Pamiętajmy, podatek ryczałtowy został zaprojektowany dla tych najmniejszych podatników.
4: Rząd ocenia, że na tych zmianach skorzysta ponad 3,5 miliona osób. Trzeba zachować spokój i dalej wspierać Ukrainę. Do tego w obliczu ataków hybrydowych ze strony Rosji wzywa sekretarz generalny NATO. Mark Rutte po spotkaniu z premierem Litwy zapewnił o wsparciu sojuszu dla wschodniej flanki NATO, wzmacnianiu obrony powietrznej i antydronowej.
6: Rosji nie udaje się, przegrywa na polu bitwy na Ukrainie i nie udaje jej się podważyć naszej jedności ani wsparcia dla Ukrainy. Nasz przekaz dla Moskwy jest jasny. Zrobimy dla Ukrainy jeszcze więcej, a nie for Ukraine
4: and not less. Sekretarz generalny NATO poparł również dzisiejsze ogłoszenie rządu Estonii, który po śledztwie oskarżył oficjalnie Rosję o sabotaż i podpalenie zakładu zbrojnego. Doszło do tego w sierpniu. Mieszkańcy warszawskiej Ochoty przygotowują się na potencjalny kryzys. Sąsiedzka obrona cywilna to spontaniczna inicjatywa mieszkańców, która łączy szkolenia, wzajemną pomoc i tworzenie lokalnych zapasów. Szymon Kępka.
7: 300 przeszkolonych osób z tego, co mieć w domu, gdzie i jak się chronić, ale przede wszystkim sąsiedzi, którzy wiedzą, na kogo mogą liczyć w kryzysie. Do tego wspólne budowanie zapasów, edukacja o tym, jak reagować. Tak działa ta społeczna organizacja, mówi inicjator akcji Dawid Komuda.
8: Nie ma w tym polityki. Dla mnie te inicjatywy powinny są współpracować i być dla wszystkich. Sąsiad jest sąsiadem. W sytuacji dużego kłopotu będziemy potrzebować jego pomocy.
7: Dzięki sąsiedzkiej działalności wiadomo, kto mieszka w okolicy, jakie ma zasoby, jakie umiejętności i dzięki temu reakcja na ewentualny kryzys ma być szybsza i zorganizowana.
8: Mam takie poczucie, że płacąc podatki, no to wszyscy zaraz tutaj przyjedzie po nas, ktoś za nas coś zrobi, nam tam schowa, zniesie nas, zaniesie. Przy masowych zdarzeniach, dużych wydarzeniach, takiej sytuacji nie będzie. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za siebie.
7: Dołączyć mogą mieszkańcy całej 80-tysięcznej Ochoty. Szymon Kępka, TOK FM.
4: W drugiej turze krakowianie wybiorą nie tylko między Łukaszem Gibałą i Moniką Piątkowską. Wybiorą też między dwoma różnymi modelami rządzenia Krakowem. Jakie będą pierwsze decyzje i ruchy kandydatów po rozpoczęciu ich prezydentury? O tym Katarzyna Młynarczyk.
9: Zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska mają już plan.
10: Nie obiecuję żadnych wielkich inwestycji, żadnych fajerwerków. To będzie raczej czas na posprzątanie bałaganu, na audyty.
11: Rozmowę z urzędnikami, przegląd najważniejszych spraw, audyt.
9: To będzie będzie krótka kadencja, konkretów pada więc niewiele, ale zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska będą chcieli współpracować z jak największą liczbą radnych.
10: Zobaczymy, być może część z nich nie będzie zainteresowana, bo uzna, że obowiązuje jakaś dyscyplina partyjna.
11: Jeżeli wszystkim nam zależy, głęboko wierzę, że tak, na naszym mieście, to powinniśmy ponad podziałami współpracować.
9: Zdecydowaną przewagę w Radzie Miasta ma Monika Piątkowska. Łukasz Gibała z kolei przekonuje, że prowadzi rozmowy z radnymi z Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
4: Mieszkańcy powiatu grudziąckiego protestują przeciwko planom budowy kolei dużych prędkości. W starostwie powiatowym w Grudziądzu trwa spotkanie w tej sprawie. Przed budynkiem wkrótce ma się rozpocząć protest rolników z okolicznych gmin.
12: Są ludzie, którzy kupę lat mieszkają, zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie? Teraz takie podziały od razu.
13: Ilu może to gospodarstw dotyczyć?
12: Nie wiem, no tam około 14 chyba tam jakoś, żeśmy liczyli. Domoc akurat u nas, tak? A reszta to więcej, nie?
4: Projektowane są 4 warianty przebiegu kolei dużych prędkości, mówi Michał Jasiak, wicedyrektor podprogramu kolejowego Port Polska.
14: Na tą chwilę żadnych przesądzeń dotyczących wyboru konkretnego wariantu inwestorskiego nie mamy i bardzo mocno wsłuchujemy się w głosy lokalnych społeczności na temat uwarunkowań, które są dla nich istotne.
4: Wybór ostatecznego wariantu ma nastąpić do końca roku. Hiszpanie wyszli na ulicę, a to w związku z panującym w ich kraju kryzysem mieszkaniowym. Kroplą, która przelała czarę, była eksmisja 87-letniej mieszkanki Madrytu. Na noszach została wyniesiona z mieszkania. Seniorka mieszkała tam na podstawie starej umowy najmu, zapewniającej ochronę wysokości czynszu, wynoszącego około 500 euro miesięcznie. Budynek kupił fundusz inwestycyjny i ten podniósł czynsz do 2650 euro.
15: Nie stać nas na czynsz. Musimy dzielić mieszkania, mając po 40-50 lat. Tak dalej być nie może. Politycy składają obietnice, a nic się nie dzieje. Dość tego.
4: Po pierwszych demonstracjach udało się jednak zawrzeć porozumienie z najemcą, a 87-latka będzie mogła wrócić do mieszkania. Obecnie ceny na rynku nieruchomości rosną w Hiszpanii w tempie dwucyfrowym. W drugim kwartale tego roku wzrosły o ponad 12% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Podobnie ceny najmu, które są jednymi z najwyższych w Unii Europejskiej. Na zachodzie kraju dziś nawet 24 stopnie i to będzie najcieplejszy region w Polsce. Na północnym wschodzie maksymalnie 17. Sporo słońca wszędzie.
16: 13.06, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, były zastępca szefa obrony cywilnej kraju. Dzień dobry, panie generale.
17: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
16: I chciałbym tę naszą rozmowę zacząć od słów naszej reporterki z Lublina, Anny Gmiterek-Zabłocki, z którą rozmawialiśmy w TOK 360 po 12.30. Ania, która regularnie rozmawia z mieszkańcami Lubelszczyzny, gdzie syreny alarmowe i SMS-y Rządowego Centrum Bezpieczeństwa stają się powoli codziennością niestety, spotyka się z takimi opiniami, że tych ostrzeżeń jest za dużo, że w te kwestie bezpieczeństwa wkrada się polityka. Słyszy pan, panie generale, takie opinie i co? Co tu można odpowiedzieć?
17: No, to jest rzeczywiście złożona sytuacja, bo jeżeli raz zdarzy się coś rzeczywistego, gdzie nie będzie ostrzeżenia, no to oczywiście podniesie się straszny szum, że państwo zaniedbuje obywateli. Równocześnie tych powodów do ostrzeżeń, rzeczywistych powodów, czyli lecących w naszą stronę dronów, lecących w naszą stronę rakiet, różnego rodzaju sygnałów i informacji o zagrożeniach jest tak wiele, że faktycznie no, tworzy się siłą rzeczy szum informacyjny. Ludzie zaczynają obojętnieć na te sygnały, no ale nie mamy wyjścia. Niestety nie mamy wyjścia. Powstają takie oddolne inicjatywy. Niedawno czytałem o jakimś młodym człowieku, który sam zaprojektował aplikację komputerową, która informuje o przemieszczaniu się właśnie środków napadu lotniczego z terenu Rosji na teren Ukrainy, które potencjalnie mogą również zagrażać naszym obszarom. No ale to jest bardzo fajne, bardzo dobre, bardzo mądre, ale to powinno być jednak w jakiś sposób autoryzowane przez wojsko. Dlatego, że jeśli takie aplikacje zaczną się masowo pojawiać, to wśród nich mogą się pojawić również aplikacje przygotowane przez nie do końca nam dobrze życzące ośrodki.
16: No to panie generale, skoro przeszliśmy do takiej inicjatywy oddolnej, aplikacje to jest jedna rzecz, ale w informacjach o 13 Szymon Kępka mówił, że mieszkańcy warszawskiej Ochoty przygotowują się na potencjalny kryzys i tworzą taką sąsiedzką obronę cywilną, czyli taką spontaniczną inicjatywę, która łączy szkolenia, wzajemną pomoc i tworzenie lokalnych zapasów. Czy to jest inicjatywa, która rzeczywiście może wspomóc tak oddolnie tworzenie tej odporności wśród ludzi na kryzysy?
17: Moim zdaniem tak, tak, dlatego że ona działa jakby wielowątkowo. Z jednej strony uzupełnia olbrzymie braki w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. To są rzeczywiście braki wieloletnie. Z drugiej strony uczy wzorców zachowań. Z trzeciej strony uczula nas na to, że faktycznie te zagrożenia stają się faktem. To nie są bajki o żelaznym wilku, to jest nasza niestety smutna rzeczywistość. Wobec tego spróbujmy się zorganizować, spróbujmy coś wspólnie wymyślić. Zawsze łatwiej jest działać w grupie niż indywidualnie.
16: Czy ta grupa jest niezbędna, żeby odporność wśród ludzi budować?
17: Myślę, że tak. No, najlepiej o tym świadczą przykłady państw, które są i dla nas, i właściwie dla całej Europy wzorcami, czyli państw skandynawskich, głównie Finlandii tutaj, bo to ona jest chyba najlepiej zorganizowanym w Europie krajem, jeśli chodzi o ochronę ludności, czy powiedzmy Szwajcarii, gdzie właśnie te formy zbiorowej odpowiedzi na zagrożenia stanowią podstawę funkcjonowania takich systemów czy podsystemów.
16: A dlaczego Finlandia jest takim najlepiej zorganizowanym społeczeństwem? Czy to z powodu tej liczącej 1300 kilometrów granicy z Rosją, czy może odgrywają tu rolę jeszcze inne czynniki, nie tylko geograficzne?
17: Myślę, że głównie geograficzne i troszkę historyczne. No, Finlandia jest krajem o bardzo niewielkiej gęstości zaludnienia. W związku z tym trzeba było przygotować się do w dużej mierze indywidualnego działania w sytuacjach zagrożeń. Poza tym Finlandia jest krajem o bardzo surowym klimacie, gdzie czasami wręcz dotarcie w niektóre rejony jest bardzo utrudnione albo niemożliwe. Stąd też te wzorce zachowań, te algorytmy zachowań na różnego rodzaju zagrożenia były konieczne do opracowania. No i właśnie ta bardzo, bardzo długa granica z bardzo, bardzo nieżyczliwym krajem.
16: Obserwuje pan, panie generale, to, co się dzieje na polskiej granicy od strony wschodniej, to, co się dzieje na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. I gdzie tu są, biorąc pod uwagę to, co do tej pory działało, to, co do tej pory nie działało, te największe luki, które trzeba byłoby wypełnić, żeby tę odporność wśród ludzi budować?
17: No przede wszystkim jest to kwestia systemu alarmowania i ostrzegania, żeby ten system był możliwie jak najbardziej precyzyjny, bo jeśli będziemy się posługiwać tylko alertami uogólnionymi, to one nam po prostu obrzydną i właśnie przestaną spełniać swoją rolę, prawda? Dobrze by było te alerty zawężać do rzeczywiście zagrożonych obszarów i wtedy, czy powiedzmy stopniować je w zależności od tego, na ile one są blisko rzeczywiście zagrożonych obszarów. Tak, żebyśmy nie mieli co 5 minut alarmu powietrznego, bo to nam całkowicie zorganizuje życie, prawda? Podczas kiedy ten alarm powietrzny dotyczy naprawdę jednej gminy, bądź w najlepszym wypadku, w najgorszym wypadku jednego powiatu. No a my alarmujemy całe województwo. Więc tutaj precyzja alarmowania to raz. Drugie, to co się w tej chwili toczy i to jest walka z czasem, kwestia obiektów schronowych bądź obiektów schronienia, czyli ukryć. Możliwie jak najszybciej musimy to wszystko zinwentaryzować, musimy to wszystko zautomatyzować tak, żebyśmy dostawali, powiedzmy w ramach działania czy aplikacji mObywatel, czy komunikatów alarmowych, nie tylko informacje o rodzaju zagrożenia, ale również precyzyjną informację, gdzie mamy się udać, gdzie mamy szukać schronienia w kontekście naszej aktualnej lokalizacji, którą udostępni nasz telefon. To są chyba te najpilniejsze sprawy.
16: I to są te najpilniejsze sprawy, na które jednak zwykły mieszkaniec Lubelszczyzny czy Podkarpacie nie ma żadnego wpływu, tak? To jest coś, co się dzieje odgórnie. Natomiast, no to teraz pytanie, jeśli my chcemy budować tę odporność wokół siebie i też od siebie zaczynając, mając już pewne wiadomości na temat tego, jak wygląda sytuacja, ponieważ też media bardzo często wracają do tego, co należy zrobić, no to teraz jak z tego, z tej perspektywy jednostki można zacząć wokół siebie tę odporność budować, oddziaływać także na siebie, jak i na innych?
17: No, między innymi tak, jak to zrobiono na Ochocie, czyli budując grupy sąsiedzkie, skrzykując się z najbliższym otoczeniem, najbliższymi sąsiadami, bo na przykład mieszkamy na osiedlu domów jednorodzinnych. Część z nich jest podpiwniczonych, część nie. Część z tych piwnic nadaje się na obiekty schronienia, część nie. Wobec tego spróbujmy sobie to przeanalizować, bo zapraszajmy sąsiadów. Powiedzmy, jeżeli będzie trudna sytuacja, jeżeli będziemy mieli alarm, to zapraszam was do siebie, do piwnicy, bo u mnie te warunki są najlepsze ze wszystkich, z całej okolicy, prawda? Spróbujmy troszeczkę wziąć sprawy we własne ręce. Pamiętajmy o tym, co zapisano między innymi w poradniku bezpieczeństwa, że dobrze by było zaopatrzyć się w na przykład radio na baterie, czy wręcz, jak to robią Finowie, radio na korbkę z dynamem. To brzmi śmiesznie, ale jest naprawdę dość skuteczne, tym bardziej, że to radio na korbkę może być równocześnie zasilaczem do telefonu komórkowego. Całe mnóstwo takich spraw. Przygotujmy sobie jakieś zapasy. Przygotujmy sobie zapas wody. Jeżeli mieszkamy w indywidualnej zabudowie, no to może warto by było pomyśleć o agregacie prądotwórczym, bo on się może przydać. Nie wiadomo, co będzie. Nie wiadomo, jakiego typu zagrożenia mogą nas czekać.
16: I to wszystkie działania, te wszystkie przygotowania uchronią nas przed?
17: Przed niespodziankami. To jest tak, że jeśli jesteśmy w stanie opisać sobie wszystkie zagrożenia, jakie mogą nas z racji tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, czekać, to jesteśmy w stanie się na to przygotować. Jeśli jesteśmy w stanie się na to przygotować, to tak naprawdę nie czeka nas kryzys, bo kryzys to jest ta sytuacja, na którą nie znamy odpowiedzi.
16: Bardzo dziękuję. Generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, były zastępca szefa obrony cywilnej kraju był z nami. 13.20 informacje, a po informacjach zadamy pytanie, które myślę, że wielu rodziców zadaje od wielu, wielu lat. Jak czas przed ekranem wpływa na rozwój dzieci? I postaramy się też na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ są nowe badania, które wskazują, w jaki sposób ten wpływ może się odbywać.
18: Reklama.
19: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm. Dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
24: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
23: O, wielka sprawa!
24: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
25: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2+1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
26: Codziennie niskie ceny.
18: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 13.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Minister finansów przekazał, że państwowy dług publiczny netto w 2028 roku wyniesie 57,4% PKB. Dodał, że rząd nie prognozuje, aby do 2030 roku naruszony został konstytucyjny próg długu na poziomie 60% PKB. Rada Ministrów będzie szukać nowych rozwiązań, jeśli prezydent nie podpisze ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, powiedział w TOK FM rzecznik rządu Adam Szłapka. Ustawa od kilku dni czeka na decyzję prezydenta. Dochody z podatku posłużyłyby na sfinansowanie kolejnej rządowej obniżki cen paliw.
27: Chciałbym zwrócić się do pana prezydenta i poprosić, żeby chociaż tym razem kierował się logiką ulżenia obywatelom, bo dzisiaj widzimy, że po prostu ludzie coraz częściej pozostawiają samochody w domu, wybierają inne środki komunikacji. Widać to nawet było dzisiaj w Warszawie rano.
4: Poprzednią taką ustawę Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że opodatkowanie koncernów na kilka miesięcy wstecz jest niekonstytucyjne. W Wolsztynie za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Na ławie oskarżonych zasiadł 21-letni wychowawca drużyny Marek G. oraz 19-letni ratownik WOPR. Do tragedii doszło w trakcie ubiegłorocznych wakacji. Nastolatek był uczestnikiem obozu harcerskiego. W nocy podjął próbę przepłynięcia w puław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku pół kilometra. Od 1 października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzienia tysiące skazanych, w tym Polaków. Według Rzeczpospolitej do czerwca przyszłego roku zakłady karne opuści przedterminowo około 4,5 tysiąca skazanych. To efekt kontrowersyjnej ustawy, która ma rozwiązać problem przepełnionych więzień. Gdyby wybory prezydenckie we Francji odbyły się teraz, wygrałaby je Marie Le Pen, wynika z nowego sondażu. Badanie przewiduje, że w drugiej turze Francuzi mogliby wybierać między skrajną prawicą a skrajną lewicą. W hiszpańskim parlamencie odbyła się dziś debata na temat prawa ograniczającego ekskomisję. Premier Pedro Sanchez zobowiązał się, że tym razem prawo to zostanie uchwalone. Drastyczne podwyżki czynszów i brak przystępnych cenowo lokali wyprowadziły tysiące Hiszpanów na ulice Madrytu.
28: Byłam tam, kiedy ją eksmitowano. To było bardzo przygnębiające. Myśleliśmy, że nam się uda to powstrzymać. To jest po prostu wynik złej polityki. Wiele osób ma już dość i bycie częścią tego wszystkiego dodaje nam otuchy, daje nadzieję.
4: Organizatorzy miasteczka namiotowego w centrum Madrytu, gdzie trwa protest przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu, zapowiedzieli, że nie przerwą go, dopóki nie zostaną przyjęte nowe regulacje. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą nawet 24 stopnie. To na Dolnym Śląsku, najchłodniej na wschodzie w okolicach 19 stopni. Wtorek w całym kraju z przewagą słońca nigdzie nie powinno padać.
16: 13.23, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami dr Aleksandra Piotrowska, psycholożka dziecięca, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor.
0: Dzień dobry.
16: Mamy nowe wyniki badań związanych z tym, jak wiąże się spędzanie czasu przed telewizorem lub przed ekranem telefonu z dobrostanem dzieci. To są tak naprawdę zebrane wcześniejsze badania opublikowane przez JMA Pediatrics. Badania obejmujące w sumie 2 800 000 dzieci, 23 analizy z 64 państw przygotowane na przestrzeni ostatnich miesięcy i lat, zebrane w jeden dokument, w jedną informację na temat tego, jak to wygląda, jeśli chodzi o korzystanie z ekranów i na przykład wyniki w nauce, czy obniżony nastrój najmłodszych. Jakie są te rezultaty, to możemy się chyba domyślić, aczkolwiek do szczegółów jeszcze przejdziemy. Ja chciałbym panią doktor spytać o to, co to oznacza dużo przebywać przed ekranem, biorąc pod uwagę, że musimy przebywać przed ekranem, ponieważ platformy społecznościowe, internet to jest część naszego życia od lat najmłodszych i nie unikniemy tego.
0: Rzecz nie w tym, żeby się odciąć od ekranów całkowicie, bo no, koncentrujemy z reguły swoją uwagę na negatywnych konsekwencjach, niekorzystnych spędzania czasu przed ekranami, ale no, nie zapominajmy, że ten ekran to jest cudowne narzędzie, które w wielu aspektach nasze życie, i to nie tylko w czasach, kiedy jesteśmy dzieckiem lub młodzieżą, naprawdę ułatwia i poprawia. Rzecz tylko w tym, że nie ma takiej wyraźnej, zauważalnej i dla samej jednostki, i dla jego rodziców, wychowawców i tak dalej, granicy pomiędzy korzystaniem z ekranów i z mediów ekranowych w ogóle, a nadużywaniem, nadmiernym korzystaniem. I to nadmierne korzystanie, wiemy dzisiaj o tym już naprawdę coraz więcej, wiąże się z bardzo niedobrymi, nie tylko dla aktualnego stanu psychicznego, ale i odroczonymi i trwającymi przez bardzo długi czas konsekwencjami, negatywnymi konsekwencjami. Mówiąc wprost, jeśli jest tak, że młody człowiek, a tak na marginesie każdy człowiek, ale młody szczególnie, spędza zbyt dużo czasu w kontakcie z mediami cyfrowymi, płaci za to różnymi negatywnymi, czy wręcz zaburzającymi rozwój w niektórych przypadkach skutkami.
16: Jak mówi pani doktor o tym, że trudno rozgraniczyć ten czas, który jest nam potrzebny do korzystania, że po prostu korzystamy z platform społecznościowych, z internetu, a spędzamy tam za dużo czasu i ma to już negatywny wpływ, no to trochę większość rodziców powie, że oni są bezradni. Jak znaleźć chociażby jakieś takie wskaźniki, które pozwolą nam zauważyć, że być może zbliżamy się do tej granicy, kiedy to nadużywanie internetu już jest zauważalne?
0: Jeśli zauważymy, że nasze dziecko ma w domu, no bo w szkole przecież nie jest przez nas obserwowane, ale ma w domu kłopoty ze skoncentrowaniem się na przykład na zadawanych pracach domowych. Jeśli nie potrafi dłużej niż kilka naprawdę pojedynczych minut czytać jakiegoś tekstu, to mamy już pierwsze sygnały, że u dziecka doszło do zakłóceń procesu uwagi. Żebyśmy mogli przytomnie funkcjonować, korzystać ze swojej wiedzy, swoich możliwości intelektualnych, musimy dysponować procesem uwagi i możliwością jej skupiania na wybranych treściach przez czas odpowiednio długi, żeby z tymi treściami w rozumny sposób się zetknąć. No i z tym mamy chyba najdawniej zauważony problem. To znaczy on najszybciej zwrócił uwagę nauczycieli w przedszkolach i w szkołach, że dzieje się coś niedobrego z uwagą. To, że dzisiaj mamy filmiki, chociażby reklamy i tak dalej, kręcone tak, jakby to robił szalony kamerzysta, że co parę sekund albo co pół sekundy mamy zmianę obrazu. To konsekwencja tej właśnie zauważonej prawidłowości, coraz gorzej działającej naszej uwagi, dlatego najprościej utrzymać ją, zmieniając co chwilę obraz. Ale proszę zobaczyć, książka, podręcznik nie zatańczy, nie zaśpiewa, nie zaczną tam fontanny wielokolorowe bić. A zatem narzędzia, które kojarzymy ze szkołą i z rozwojem wiedzy człowieka, zaczynają być dzisiaj coraz mniej użyteczne, coraz mniej skuteczne. No ktoś powie, no to dobrze, to wyrzućmy książki, a przejdźmy całkowicie na narzędzia ekranowe. No mamy kraje, które wpadły już na to ze 15 czy 20 lat temu, mam na myśli, czyli kraje skandynawskie, wycofano drukowane książki, dzieci dysponowały tylko tabletami, bez książek, bez zeszytów. No tablet miał przecież i odciążyć fizycznie ucznia i sprawić, że wszystko będzie w każdej chwili dostępne. A w tej chwili, po zaobserwowaniu, do jakich skutków to prowadzi, rządy tych krajów wycofują się z tego i do szkół wprowadzają ponownie drukowane książki i zeszyty, w których dzieci mają pisać długopisem, ołówkiem, jak tam kto pisać woli. To jest taka najwcześniej zauważalna, negatywna konsekwencja spędzania zbyt dużej ilości czasu w kontakcie z ekranami. Ale nie jedyna niestety. Nie jedyna. Gdyby zostawić już tę sferę poznawczą, bo na przykład związek z rozwojem myślenia nie jest taki jednoznaczny. I w tej chwili to, co z badań wynika, to właściwie brak wyraźnego związku pomiędzy ilością czasu spędzanego w sieci, przy ekranach, a sprawnością myślenia. Jeszcze za mało wiemy, żeby uogólniać. No ale kondycja psychiczna i kondycja emocjonalna ludzi, i znów nie tylko młodych, także dorosłych, no przecież w przyspieszonym tempie się pogarsza. I wszystkie dane wskazują na to, że ma to związek korelacyjny. Nie możemy na razie mówić o związku przyczynowo-skutkowym, ale możemy uogólnić, że im więcej czasu człowiek spędza w kontakcie z ekranem, tym niższa jest jego satysfakcja życiowa, poczucie komfortu i tym słabsze jego kontakty z innymi ludźmi.
16: Bardzo dziękuję. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholożka dziecięca, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, była z nami. Łączymy się z Joanną Sosnowską, współautorką podcastu Tekstorie w TOK FM, Gazeta Wyborcza także, witaj.
1: Dzień dobry, cześć.
16: Koncern OpenAI wstrzymał premierę swojego najnowszego modelu sztucznej inteligencji Astra 6.1, bo jak twierdzi kierownictwo, nie ma wystarczającej kontroli nad działaniami tego systemu. Kierowniczka systemu bezpieczeństwa powiedziała, że firma chce mieć pewność, że rozwój tych modeli jest bezpieczny, zarówno wewnątrz firmy, jak i kiedy zostaną udostępnione użytkownikom. I pojawiają się takie nagłówki, że AI jest już poza kontrolą. I czy to są uprawnione hasła?
1: To są hasła dość mocno sensacyjne i dość mocno podkręcone. Natomiast faktem jest, że z agentami AI, tymi, które są autonomiczne lub niemal autonomiczne, firmy AI, laboratoria AI mają pewien problem, ponieważ od początku roku było 1600, co najmniej 1600 incydentów, kiedy te agenty nie wykonywały działań zgodnych z intencją użytkownika, czyli na przykład włamywały się do siłowni, albo mieliśmy te wszystkie incydenty, kiedy agenty włamywały się na strony rządowe, czy to Australii, czy Stanów Zjednoczonych, do Hugging Face, kiedy podszywały się pod ludzkiego operatora po to, żeby coś tam uzyskać, więc ewidentnie wielkie firmy sztucznej inteligencji mają problem, tylko ten problem nie polega na tym, że agenty AI zyskują świadomość albo że umownie, w cudzysłowie oczywiście, buntują się przeciwko ludzkości, tylko okazuje się, że to jest problem technologiczny, który chwilowo nie został rozwiązany. I ten problem polega na, po angielsku fachowo to się mówi alignment, po polsku mówimy dostosowanie. Chodzi o to, że agent AI, zwłaszcza ten autonomiczny, musi być dostosowany do ludzkich wartości, w jakiś sposób socjalizowany. Czyli trzeba go nauczyć tego, co my ludzie uważamy za moralne, za to, w jaki sposób oczekujemy, żeby on się zachowywał. Czyli żeby, jeżeli dostanie, to jest prawdziwy przykład, jeżeli zostanie agent poproszony o zapisanie swojego człowieka na siłownię, ale na tej liście już nie będzie miejsc, to żeby nie zachowywał się tak, jak się zachowywał w Australii, bo tam agent włamał się na stronę tej siłowni, wyrzucił jakiegoś człowieka, który był na liście zapisany, no i ten, zamiast niego zapisał tego swojego. Więc firmy mają bardzo duży problem, żeby nauczyć agenty etyki.
16: To jest jednak dość abstrakcyjne pojęcie. My rozmawialiśmy ostatnio w połowie września, kiedy przedstawiciele Anthropica i OpenAI, a także Elon Musk zgadzali się, że potrzeba jakichś odgórnych regulacji, które doprowadzą do rzeczywiście zwiększenia bezpieczeństwa i kontroli nad tymi modelami sztucznej inteligencji. Dzisiaj mamy informację, m.in. z agencji AFP, że przedstawiciele tych koncernów spotkają się w Białym Domu z czołowymi przedstawicielami Partii Republikańskiej, żeby o tym rozmawiać. Czy myślisz, że rzeczywiście te wydarzenia ostatnich dwóch tygodni sprawią, że Donald Trump i być może możni tego świata będą bardziej skłonni, żeby pomyśleć o tego typu działaniach?
1: Nic na to nie wskazuje. Donald Trump już wielokrotnie publicznie zapowiadał, że on się nie zgodzi na żadne spowalnianie i nie będzie też podpisywał regulacji, które miałyby w jakikolwiek sposób spowalniać rozwój sztucznej inteligencji, ponieważ on uważa, że Stany Zjednoczone są mniej więcej rok w rozwoju tej technologii przed Chinami i to tylko na tym mu zależy, uważając, że jakiekolwiek spowolnienie byłoby tak naprawdę prezentem dla Chin. I też prawda jest taka, że ja nie jestem przekonana, czy firmy tak naprawdę chcą takiego spowolnienia. To znaczy widać wyraźnie, że faktycznie ten ruch OpenAI dzisiaj można poczytać jako pewnego rodzaju spowolnienie, no ale prawda jest taka, że gdyby oni, jeżeli ten model jest tak sprawny, jak twierdzi firma, gdyby oni go wypuścili, takiego niedostosowanego do naszych ludzkich wartości, no to mielibyśmy bardzo poważne problemy, no bo teraz włamały się agenty na strony rządowe, a co będzie, jeżeli włamią się na strony banków? No trzeba, skoro mamy taką technologię, to trzeba też o czymś takim rozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o regulacje, spowalnianie na takim najwyższym międzynarodowym poziomie, nie ma znaków takiego rozwiązania. Stany Zjednoczone się na to nie zgadzają. Ostatnio było przecież spotkanie na absolutnym szczycie, czyli Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Tam też nie zostały podjęte żadne decyzje, natomiast został otwarty taki kanał komunikacji pomiędzy tymi dwoma krajami. Taki został otwarty dialog na temat sztucznej inteligencji i zagrożeń.
16: Bardzo dziękuję. Joanna Sosnowska, współautorka podcastu Techstorie w TOK FM i Gazeta Wyborcza była z nami. Z nami jest też Szymon Kępka, ponieważ po 13.40 plan działania. Co dziś w planie działania?
2: Dzień dobry. Po informacjach zapraszam Państwa do planu działania, gdzie dziś rozmawiamy o broni palnej. Kiedy myślimy o własnym bezpieczeństwie, ochronie być może swojego dobytku, pojawiać się może pytanie, czym i jak się bronić. Ale, Szanowni Państwo, to jest dopiero początek, bo zanim broń stanie się narzędziem obrony, trzeba poznać jej podstawy, nauczyć się odpowiedzialnego posługiwania. Internet może pomóc, ale nic nie zastąpi praktycznego szkolenia, kontaktu z bronią, odrzutu, realnej odpowiedzialności. Praktycznie o broni palnej dziś w planie działania. Szymon Kępka, serdecznie Państwa zapraszam.
18: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
29: Janie, skarpeta na pieniądze.
30: Się rozpadła.
29: Noż do 100.
30: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
31: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
32: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
33: Zobacz, Stasiu, sokół.
34: Gdzie? Nie widzę.
33: No tam, patrz.
34: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
33: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
35: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
34: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
35: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 13.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. Zakłada ona zmiany podatkowe, w tym podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych, tak by średnio zarabiający później niż dotychczas wpadali w wyższe opodatkowanie, przypomniał premier Donald Tusk.
36: Wprowadzona zostanie nowa, pośrednia stawka 24% dla dochodów powyżej 130 tysięcy. To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
4: A na proponowanych zmianach może skorzystać około 3,5 miliona podatników, mówił szef rządu, dodając, że liczy na to, że prezydent Karol Nawrocki nie będzie tych propozycji blokować. W Grzęsce na Podkarpaciu pożegnano dziś księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w ataku w jarosławskim opactwie. W pogrzebie uczestniczyli bliscy duchownego, mieszkańcy rodzinnej miejscowości, około 100 księży. Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Karola Nawrockiego. NATO ma wszelkie potrzebne możliwości reagowania na wrogie działania Rosji, w tym sabotaże, cyberataki czy incydenty z dronami, powiedział w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu. Mark Rutte zaznaczył, że odpowiedź Sojuszu nie zawsze będzie publiczna ani symetryczna. Rutte zaapelował jednocześnie o zachowanie spokoju i dalsze wzmacnianie obronności. Rząd Norwegii zwiększy budżet wywiadu wojskowego w przyszłym roku o około 400 milionów koron, czyli 160 milionów złotych. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone na obserwowanie aktywności Rosji w Arktyce. Pieniądze mają zostać przeznaczone przede wszystkim na personel i technologie potrzebne do obserwowania aktywności Rosji. Tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej trwa w polskich szkołach. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży, mówi Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
0: To nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok.
4: Najważniejsze jest to budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc. Dodaje podinspektor Monika Herman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
1: Żebyśmy my byli na siebie uważni i żebyśmy umieli reagować wcześniej. Żebyśmy mieli w sobie tą gotowość do mówienia stop, nie krzywdź. Żebyśmy my wyuczyli nasze dzieci i dali im te mechanizmy obronne.

0: na ten budżet, projekt budżetu przyszłorocznego? Jakie są pierwsze wrażenia?
1: To może najpierw tylko jedno zdanie w sprawie reakcji rynków finansowych. No one miały okazję zareagować znacznie wcześniej, bo przecież ten projekt był pokazany. Wcześniej on trafił do Rady Dialogu, gdzie był dyskutowany, więc...
0: I to, co dzisiaj zostało przyjęte, to jest to samo. Nie, tam nie było żadnych
1: prawie,
0: zmian.
1: Prawie to samo, tak. Znaczy te główne rzeczy, absolutnie te, które nas mogą interesować, ale także to, co może interesować rynki finansowe, to absolutnie zostało. Zresztą te komentarze ekonomistów bankowych też, powiedziałabym, są takie dzisiejsze wstrzemięźliwe. No, mówią, nic złego się nie dzieje, tak? Natomiast, bo teraz przechodząc do pana pytania, to ponieważ nie jestem ekonomistką bankową, mogę spojrzeć szerzej, tak? Nie tylko przez pryzmat rynków finansowych. I oczywiście tu i teraz patrząc na projekt budżetu, można powiedzieć tak, no rząd, jeśli proponuje jakieś rozwiązania podatkowe, które nam, obywatelom, w PiCie mają nieco ulżyć i tylko niektórym nam, to jednocześnie proponuje sfinansowanie tego przez podniesienie podatków dla podatków dochodowych dla dużych firm. Więc można powiedzieć, że tu jest bardzo racjonalne zachowanie. Natomiast jeśli popatrzymy takie helikopter view na całość, to po pierwsze, zaplanowane dochody rosną w stosunku do tego, co prawdopodobnie będzie wykonaniem dochodów w całym 2026 roku, no blisko 70 miliardów. Znaczy zaplanować, że skądś naraz weźmie się dodatkowo w stosunku, w przyszłym roku, w stosunku do tego roku 70 miliardów, no trzeba być bardzo dużym, naprawdę optymistą.
0: A inflacja tego nie załatwi? Która nam rośnie?
1: Tu parametry się zmieniły w stosunku do tego, co zostało makroekonomicznie przedstawione jako takie założenia makroekonomiczne do budżetu w czerwcu. Wtedy zapis mówił o tym, że inflacja na przyszły rok to jest 2,5%. W tej chwili widzimy 2,8%.
0: Ale to dalej jest dość nisko, bo w tej chwili nam inflacja przekracza 4% już, prawda? Za chwilę. Takie są prognozy.
1: Wszystko wskazuje na to. Oczywiście z inflacją w tej chwili mamy bardzo niestabilną sytuację, dlatego że nie wiemy, czym tak naprawdę zakończy się, jeśli się zakończy w tym roku, wojna w Zatoce Perskiej. Jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywała, to rzeczywiście scenariusz na koniec roku z inflacją na poziomie 5% może być zrealizowany. Jeśli uda się jednak w jakiś sposób dojść do porozumienia, no to szanse na to, żeby nie dojść do 5% są dosyć duże.
0: Ale rozumiem,
1: ale zawsze to będzie powyżej 3,5%, czyli tego maksymalnego limitu odchylenia od celu inflacyjnego, który wynosi 2,5%, prawda? I też trzeba brać pod uwagę to, że niewykluczone, że w listopadzie, w momencie, kiedy Rada Polityki Pieniężnej dostanie raport o inflacji, ten listopadowy trzeci raport tegoroczny, to uwzględniając i to, co znajdzie się w tym raporcie, ale także to, co widać już makroekonomicznie, będzie skłonna do podniesienia stopy procentowej, referencyjnej stopy procentowej.
0: Jeśli chodzi o ten projekt budżetu, no to te założenia na przyszły rok, one są znane od pewnego czasu i można, patrząc na to, założyć, że będzie nam się, zwykłym obywatelom, żyło tak, jak do tej pory. Pewnie nie zauważymy jakichś znaczących zmian tylko ze względu na to, co jest w budżecie. Natomiast w dołączonej do projektu strategii zarządzania długiem jest wyraźnie napisane, że Polska przekracza tak zwany próg ostrożnościowy w 2028, nie w przyszłym, ale za 2 lata dopiero, więc jak to się potwierdzi, to kolejny tam, bo to już będzie po wyborach, rząd, przygotowując kolejny budżet na 2030 rok, to wtedy będzie musiał zrobić to, co jest zapisane w ustawie, czyli żadnych podwyżek w budżetówce, waloryzacja emerytur, tylko inflacja, ani grosza więcej i tak dalej. Czyli właściwie idziemy na ścianę, protesty społeczne, pewnie strajki i tak dalej, tak? Da się tego uniknąć? Bo to już w tym dokumencie jest zapisane.
1: Znaczy, jeśli ten budżet zostanie przyjęty,

0: Przyszły rok jest rokiem wyborczym. Doświadczenia z lat wyborczych wskazują, że mogą się tam dziać po stronie wydatkowej różne rzeczy, które jednak wydatki będą zwiększać, a jednocześnie nie będzie się szukać pokrycia dla tych wydatków, tak jak to się dzieje w tej chwili w przypadku projektu budżetu na przyszły rok. Także to, co pan nazwał, że idziemy na ścianę, absolutnie może się zmaterializować. Tak? Jednym z dzisiejszych dzienników w Rzeczpospolitej jest wywiad ze doktorem Stanisławem, Sławomirem Dudkiem, szefem Rady Fiskalnej, który zatytułowany jest Finanse publiczne jadą na łysych oponach. No to jest dokładnie ta sytuacja, tak? Znaczy jeszcze w przyszłym roku może nie będzie wypadku z powodu łysych opon, ale łyse opony oznaczają, że w każdej chwili ten wypadek się może wydarzyć, tak? Także absolutnie idziemy na ścianę, jeżeli... I to, pan minister Domański, szef Ministerstwa Finansów, w momencie, kiedy nastał jako minister po zmianie władzy, powiedział o tym, że nie bójmy się, wszystko będzie okej, ponieważ wzrost gospodarczy w Polsce jest i będzie bardzo dobry. Rzeczywiście jest i bardzo jest. I wszystko wskazuje na to, że ciągle jeszcze będzie bardzo dobry. Tu moglibyśmy pewnie parę rzeczy wyłożyć na stół, które będą odpowiadać na pytanie, dzięki czemu, prawda? No oczywiście pieniądze europejskie, SAFE, który w części sporej jest lokowany, czy alokowany na rynku polskim u polskich przedsiębiorstw. To wszystko oczywiście powoduje, że zatrudnienie jest wysokie, dochody są pracowników wysokie, a tym samym wpływ pozytywny na konsumpcję, inwestycje są realizowane i będą realizowane, więc ten wzrost jest. A mimo to, to co widzimy w projekcie budżetu na przyszły rok, to jest już prawie 300 miliardów złotych deficytu. No 300 miliardów złotych deficytu to jest w ogóle absolutnie niewyobrażalna kwota, a też oczywiście nie wiemy, czy nie skończy się tylko i wyłącznie w przyszłym roku na tym, czy nie będzie gorzej, bo wszystko zależy oczywiście od geopolitycznych uwarunkowań, no tak, których tak jakby budżet nie dostrzega.
1: I w tym roku było podobnie i w ubiegłym roku ten deficyt też był bardzo wysoki, zbliżony do 300, więc tak właściwie kolejne lata z szybkim wzrostem gospodarczym mijają, a pod tym względem nic się nie zmienia, nic się nie poprawia.
0: No nic się nie poprawia, powiedziałam, że się pogarsza, bo no jak popatrzymy na budżet tegoroczny i popatrzymy na budżet przyszłego roku, to mamy tam zapis mówiący o tym, że koszty obsługi zadłużenia, czyli pożyczamy, emitujemy obligacje, papiery wartościowe, rząd skarbowy emituje
1: i płaci odsetki
0: w efekcie musimy zapłacić w tym roku, tak jest w budżecie na ten rok, 90 miliardów złotych, na przyszły rok jest zaplanowane 107 miliardów złotych. Żeby pokazać punkt odniesienia. W tym roku w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawową opiekę medyczną, czyli ta opieka medyczna, która obejmuje nas wszystkich, jest przeznaczone 22 czy 23 miliardy. A my na obsługę zadłużenia w tym roku 90, w przyszłym roku 17 miliardów, prawie 20% więcej. Przy czym to było zaplanowane już, bo taki był zapis w tej projekcji budżetu, którą zobaczyliśmy w wersji pierwszej. Natomiast od tego czasu, dzisiaj pan już na początku mówił o tym, jak wygląda rentowność obligacji. Ponad 6%, 40 parę setnych. Więc koszty obsługi długu rosną, więc niewykluczone, że to będzie znacznie większa kwota niż te 107 miliardów.
1: Czyli nie wygląda to dobrze i właściwie nie ma żadnej nadziei na to, że... Znaczy, może przesadziłem, że żadnej nadziei, ale rozumiem, że nie widać żadnych zapowiedzi poprawy w tym, co dzisiaj...
0: No zobaczyć. Ale wie pan, my mamy jeszcze jeden problem, dlatego że projekt budżetu, to jest projekt budżetu, on korzysta z tych założeń, które rząd przyjął i które, tak jak żeśmy powiedzieli na początku, są absolutnie słusznym rozwiązaniem, czyli jeśli idziemy w prowadzenie drugiego progu podatkowego, żeby ci, którzy mają powyżej 120 milionów złotych, tysięcy złotych, przepraszam, chciałabym miliony dochodów, to żeby nie skakiwali od razu w 32%, tylko w 24%. To mamy pokrycie zaplanowane na sfinansowanie tego ubytku. Mówi się o tym, że to jest około 10,5 miliarda złotych, więc to jest pokaźna kwota.
1: Musimy kończyć już. Dziękuję bardzo. O budżecie można by długo, ale bardzo. Jeszcze będą okazje na pewno, bo przecież będzie w Sejmie ten dokument procedowany. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Adam Ozga teraz nam opowie o tym, co będzie w TOK 360. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Też trochę o pieniądzach, o tym, dobrze. Ile kosztują operacje polskiego lotnictwa w sytuacji rosyjskich ataków na Ukrainę. Żeby było jasne, ja nie mówię, że to są źle wydane pieniądze, ale te konsekwencje są też konsekwencjami finansowymi. Jak poważnymi, o to zapytam dzisiaj w TOK 360. Będzie też o tym, że Brytyjczycy, żeby uniknąć przepełnienia więzień, czy też ograniczyć przepełnienie więzień, zwalniają osadzonych z więzienia. No i bardzo prawdopodobne, że Polacy, którzy siedzieli w więzieniach w Wielkiej Brytanii, wylądują na Okęciu, w Modlinie, w Krakowie, we Wrocławiu. Problem polega na tym, że polskie służby nie będą wiedzieć, którzy to.
1: To rzeczywiście chyba problem. Więcej o tym po godzinie 16. Adam Ozga zaprasza. Po 15 wróci Anna Piechutowska i zapytam inaczej. W tym wydaniu EKG dzisiaj to już wszystko. Ja się nazywam Rafał Hirsch. Bardzo dziękuję. Za chwilę na antenie informacje TOK FM.
3: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
4: Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot. Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Reklama.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
12: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
11: Brzmi dobrze.
12: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
13: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
14: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
15: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Ruszyły prace nad specustawą w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Jedna osoba nie żyje, dwie trafiły do szpitala. Atak nożownika w szkole na Słowacji. W informacjach sprawdzimy też, ile kosztuje dobrze wyposażony plecak ewakuacyjny. Tanio nie jest. Prawie 2:02. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek tenis i Chiny. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju ATP w Chengdu. Wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała rano w TOG FM, że trwają już prace nad specustawą w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Jak wyjaśniła, rząd nie czeka na ostateczną decyzję Amerykanów i szykuje pod nią grunt, gdyż w tym przypadku liczy się czas. Maciej Kluczka.
18: Finalna decyzja w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce zapadnie najprawdopodobniej w grudniu, mówi wiceministra Sobkowiak-Czarnecka.
19: Tutaj się liczy czas, w związku z tym wszystko to, co możemy przygotować przed finalną decyzją, to chcemy zrobić. Zresztą jesteśmy w dialogu ze stroną amerykańską. To wszystko będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w specustawie.
18: Specustawa będzie wymagała dobrej współpracy wielu ministerstw oraz prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dodaje wiceszefowa MON.
19: Taka ustawa musi określać źródło finansowania. To jest kwestia postawienia nowego miasteczka na około 20 tysięcy osób. To jest kwestia dróg, dojazdów, cyberbezpieczeństwo.
18: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w TOG FM poinformowała też, że na połowę listopada planowany jest nowy termin spotkania ministra obrony Kosiniaka-Kamysza i sekretarza wojny USA Hekseta. Maciej Kluczka, TOG FM.
17: podejrzenie przekroczenia uprawnień przy wyznaczaniu składów orzekających. Między innymi taki zarzut wobec prezesa Trybunału Konstytucyjnego znalazł się w zawiadomieniu do prokuratury krajowej, a złożył je sędzia Sławomir Patyra. Jak mówi były minister sprawiedliwości, a obecnie senator Krzysztof Kwiatkowski, Bogdan Święczkowski rzeczywiście naruszył prawo.
20: Prezes wyznaczał składy w kolejności sympatii do sędziów. Ja rozumiem, że wszystko chciał rozstrzygać wspólnie z byłym prokuratorem stanu wojennego, który już od Polski Zjednoczonej Partii Robotniczej dostał odznaczenia i dyplomy uznania za pełną uległość z panem Piotrowiczem, ale tak nie można.
17: Zawiadomienie może stać się podstawą do wniosku o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu. Trybunał Konstytucyjny odpiera jednak zarzuty. W komunikacie przeczytać można, że prezes działa w granicach swoich kompetencji, a składy orzekające wyznacza zgodnie z prawem. Gotowy plecak ewakuacyjny może kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Takie oferty pojawiają się w internecie. Eksperci ostrzegają przed naciągaczami, a zestaw na sytuację kryzysową można skompletować samodzielnie. Do tego zachęcają rządowy poradnik bezpieczeństwa, nowa broszura reagowania na zagrożenia z powietrza i szkoleniowcy, którzy uczą, jak budować własne zasoby. Szymon Kępka.
21: Nie sztuką jest naładować do plecaka wszystko to, co może się przydać, ale raczej trzeba kalkulować, ile wody, ile żywności. Zamiast swetra może dodatkowa para skarpet, albo zamiast baterii różnej wielkości powerbank i sprzęt, którym da się to wszystko naładować. Jeszcze lepiej, jak przekonuje organizator szkoleń z obrony cywilnej Dawid Komuda, by myśleć o plecaku ewakuacyjnym jako zasobie.
22: Plecak ucieczkowy, plecak ewakuacyjny, plecak awaryjny pomaga nam zwiększyć komfort w sytuacji kryzysowej.
21: Kluczowy jest też trening naszych umiejętności.
22: Idź do parku z rodziną i ugotuj na kuchence sobie piknik. Tak? Prosty trening z dziećmi.
21: Warto także z plecakiem się przejść. Najlepiej wąskim korytarzem, który może symulować przedział kolejowy albo autobus. Zobaczyć, czy swoje plecaki sprawnie unoszą dzieci i zadbać o ochronę przed deszczem albo błotem. Szymon Kępka, TOK FM.
17: Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły. Śmiertelna ofiara to nauczycielka. Jakub Medek.
23: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Służbom za szybką reakcję podziękował już prezydent Słowacji Peter Pellegrini. Złożył też kondolencje rodzinie ofiary. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku. Wówczas to uczeń szkoły średniej ze Spiskiej Wsi, dla którego prokuratura chce obecnie dożywocia, zadźgał w trakcie przerwy jedną z koleżanek oraz wicedyrektorkę placówki. Jakub Medek, TOK FM.
17: Urząd Morski w Słupsku bada próbki czarnej, oleistej substancji wyrzuconej przez morze na plaży w Ustce. Kąpielisko od wczoraj jest zamknięte do odwołania. Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Inspektoratu Ochrony Wybrzeża, była to konieczna decyzja.
24: Decyzja o zamknięciu plaż spowodowana była przede wszystkim bezpieczeństwem ludzi i tym, aby nie narażać ich na uszkodzenia chociażby obuwia czy ubrudzenia stóp.
17: Z zamknięcia plaży nie są jednak zadowoleni turyści, którzy przyjechali do Ustki na wypoczynek.
25: Akurat pogoda się zrobiła, to nam plażę zamknęli. Bez fal może takie spokojne, cieplutko, a tu no niestety zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił i zanim oni to posprzątają, zanim coś tam, to nie wiadomo ile to jeszcze upłynie.
17: Jak twierdzi Urząd Morski w Słupsku, obecność czarnej substancji na brzegu może być efektem czyszczenia baków z paliwem. Instytucja zaapelowała o zgłaszanie zaobserwowanych zanieczyszczeń właściwym służbom. Urząd ostrzega także, by unikać kontaktu z substancji ze skórą. Do końca dnia dużo czystego nieba, tylko miejscami na wschodzie i na północy mogą się pojawić niegroźne chmury. Maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich Karpat, około 20 w centrum do około 24 na zachodzie. Jutro również pogodnie i maksymalnie do 23 stopni.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Anna Piekutowska, wracamy do audycji Zapytam Inaczej. Wczoraj, 28 września, był Dzień Bezpiecznej Aborcji, a dziś do użytku został oddany abortomat. Moją gościnią jest Kinga Jelińska z Aborcyjnego Dream Teamu i z organizacji Women Help Women. Dzień dobry.
27: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
26: Co to jest abortomat?
27: Abortomat to jest paczkomat na aborcję. Jak wiadomo, większość aborcji w tym kraju dzieje się metodą farmakologiczną. Osoby zamawiają tabletki od Fundacji Women Help Women. Women Help Women to jest międzynarodowa fundacja, którą ja reprezentuję, która współpracuje bardzo blisko z aborcyjnym Dream Teamem, tu naszym kolektywem w Polsce. Wiadomo, że czasami na tą przesyłkę należy poczekać parę dni. Ale jest coraz więcej osób, które po prostu nie mogą czekać i muszą mieć tą aborcję dzisiaj i na teraz. I dlatego pomyślałyśmy o tym, że skoro w Polsce w zasadzie wszystko można zamówić do paczkomatu i mieć już za chwilę, dlaczego nie tabletki aborcyjne?
26: Tylko, że udzielanie takich tabletek aborcyjnych jest nielegalne.
27: Pomocnictwo w aborcji, naszym zdaniem, musi odbywać się każdego dnia i my w tych aborcjach pomagamy codziennie od ponad 10 lat. To my jesteśmy największym dostarczycielem aborcji. Robimy 130 aborcji dziennie. Odbranie aborcji z abortomatu nie jest nielegalne.
26: Tabletek z abortomatu?
27: Tak, tabletek aborcyjnych z abortomatu. I jak to działa? Że osoba, która wypełnia konsultacje i robi konsultacje na stronie Women Help Women, zamiast poczekać, aż poczta przyniesie przesyłkę, może pojechać do Warszawy na ulicę Wiejską 9 do Abotaku i tam właśnie z tego paczkomatu odebrać swoje tabletki aborcyjne. Dostaje kod i może je mieć natychmiast. To jest tak naprawdę o czymś więcej. To jest o tym, żeby opiekę aborcyjną przenosić w XXI wiek. Jeżeli możemy wszystko zamówić paczkomatem, dlaczego też nie tabletki aborcyjne, żeby mieć je szybciej? I chcę też podkreślić, komu szczególnie ten abortomat będzie potrzebny.
26: Właśnie, dlaczego taka jest potrzeba w ogóle?
27: Dlatego, że bardzo wiele osób nie może czekać. I co my widzimy, o ironio, że najbardziej nie mogą czekać te osoby, które są odbijane od ściany do ściany i kolejne drzwi przed nimi są zatrzaskiwane, ponieważ starają się uzyskać aborcję legalnie w Polsce, w szpitalu. Bo mają na przykład zagrożenie życia i zdrowia i tak dalej. A wiemy, że ten system jest tak naprawdę zaprojektowany w ten sposób, żeby właśnie opóźniać, żeby było trudno, żeby nie było łatwo. I my wiemy, że takim osobom te tabletki są naprawdę potrzebne jak najszybciej, więc pomyślałyśmy na logikę, że jest to najbezpieczniejsze, najuczciwsze i najlepsze, jeżeli takie osoby będą w stanie odebrać tabletki naprawdę dzisiaj już w Abotaku.
26: Abortomat znajduje się na ulicy Wiejskiej 9, ale jak do niego się dostać, jak z niego skorzystać?
27: Można przyjść wtedy, kiedy otwarty jest Abotak. Abotak na Google Maps ma swoje godziny otwarcia, jest otwarty codziennie oprócz wtorku i niedzieli i zapraszamy bardzo.
26: A co z anonimowością i bezpieczeństwem kobiet, które chciałyby z tego skorzystać ewentualnie?
27: Te kobiety będą w kontakcie z Women Help Women, z organizacją międzynarodową. Ich dane są absolutnie chronione i w przeciwieństwie do paczkomatu, abortomat nie trzyma żadnych danych. Jedyne, co dostają, to jest kod PIN, żeby otworzyć szafeczkę. Nikt, nie trzeba pytać nikogo o pozwolenie. Jest to bardzo, bardzo, bardzo przyjazne miejsce i rzeczywiście to jest o tym, żeby ta opieka aborcyjna była jak najbardziej racjonalna, logiczna, najlepsza i najbezpieczniejsza.
26: Czy ten abortomat naprawdę wygląda jak to, co znamy jako paczkomaty?
27: Tak, wygląda tak, wygląda bardzo w zasadzie tak samo jak paczkomaty, które znamy z ulic, tylko że jest w środku Abotaku, więc jest w zasadzie jeszcze bardziej bezpieczne miejsce.
26: A czy korzystanie z abortomatu i przede wszystkim przekazywanie tabletek jest legalne? Dlatego, że pamiętam my wszyscy sprawę Justyny Wydrych, która została skazana za przekazanie leków właśnie paczkomatem, więc wydaje się, że ta metoda jest podobna.
27: Wiadomo, że polskie prawo tak naprawdę nie wiadomo, jakie jest. I wiadomo również, że państwo nie robi nic. De facto tylko my pomagamy w tym kraju i robimy najwięcej, jeśli chodzi o aborcję. Paczkomat, de facto abortomat, nasz paczkomat aborcyjny w zasadzie jest jeszcze bardziej bezpieczny, dlatego że nie ma tego przekazania z ręki do ręki, które ewentualnie może być interpretowane jako pomocnictwo, gdyż to jest tak naprawdę trochę hak na prawo karne. No i też jest to na Wiejskiej, jest to znowu wyzwanie i pokazanie, że z aborcją nie dzieje się nic. Mamy cały czas obiecanki, cesanki od rządu i znowu powiem, że to właśnie organizacje feministyczne Women Help Women, Aborcja Bez Granic, Aborcyjny Dream Team w Polsce pomagają, jeśli chodzi o aborcję.
26: A czy ten abortomat jest trochę efektem utraty wiary w to, że zmiana prawa przyjdzie od strony parlamentu?
27: To, co my widzimy, to to, że wszystkie innowacje i to, co jest dobre w opiece aborcyjnej, tak naprawdę zawsze się zaczyna w organizacjach niezależnych, autonomicznych, feministycznych. I samoobsługa aborcyjna się tak zaczęła, i użycie tabletek w domu, i abortomat, i bardzo, bardzo, bardzo wiele tych innowacji nie idzie właśnie od przepisów, bo przepisy są zawsze o tym, żeby kogoś wykluczyć, żeby pokazać, kto tych aborcji nie może mieć. My myślimy inaczej. My myślimy, że dostęp do aborcji musi być łatwy, musi być przyjazny i musi być dostępny. I abortomat jest kolejnym krokiem w tą stronę, żeby właśnie ta opieka aborcyjna była lepsza, bardziej przyjazna i bezpieczniejsza.
0: No załóżmy, że zmieni się władza w Polsce, to jest bardzo prawdopodobne, już nawet wkrótce, i może się pojawić taka polityczna presja na organy ścigania, żeby przyjrzeć się tej działalności. Czy wy macie przygotowane scenariusze na taką okazję?
27: Ja powiem tak jak Justyna Wydrzyńska w trakcie swojego procesu. My w aborcjach będziemy pomagać, dlatego że uważamy, że pomaganie jest empatią, pomaganie jest konieczne, żeby chronić zdrowie i życie kobiet. I to my robimy tą robotę, a nie państwo. I dopóki coś się nie zmieni, my będziemy pchać do przodu i robić akcje, żeby pokazać, jak tak naprawdę ta opieka aborcyjna powinna wyglądać.
0: Na razie jeden abortomat stoi w Warszawie. Czy będzie ich więcej?
27: Będzie ich więcej.
0: Kiedy?
27: Nie.
0: Gdzie?
27: Zobaczymy, patrzymy na możliwości, bo tak naprawdę my się właśnie cały czas patrzymy na potrzeby osób, które do nas piszą. Ten abortomat to nie jest wymysł feministek, aktywistek. Ten abortomat to jest naprawdę konkretna potrzeba osób, które do nas piszą i które mówią: dziewczyny, czy ja mogę odebrać tabletki dzisiaj, bo mam taką sytuację gdzieś na szybko i tak dalej. Więc pierwszy abortomat powstał. To jest pierwszy abortomat na świecie, chciałabym powiedzieć. Więc to jest news.
0: Polska myśl techniczna, jak
27: Polska
0: rozumiem.
27: Myśl techniczna i polskie paczkomaty, które stały się teraz paczkomatami do aborcji, no są innowacją na skalę światową.
0: A właśnie, a propos tego, to InPost nie będzie miał pretensji pod prowadzenie pomysłu?
27: No ja mam nadzieję, że będzie bardzo dumny, że aktywistki aborcyjne wykorzystują takie wspaniałe technologie, żeby ułatwić dostęp do aborcji.
0: Jest jeszcze jedna bariera, która jest związana z przychodnią Abotak na Wiejskiej w Warszawie, mianowicie protesty organizowane przez środowiska antyaborcyjne związane z Fundacją Kei Godek. Te protesty trwają właściwie od początku działalności kliniki, czyli od marca 2025 roku. Mieszkańcy skarżą się na ich ogromną uciążliwość, po prostu na hałas. I coś się zmieniło 1 września, bo po raz pierwszy miasto Warszawa postanowiło o rozwiązaniu takiego zgromadzenia, które jest zarejestrowane, jest legalne pod kliniką. Czy po tym 1 września coś się zmieniło, czy protesty wróciły?
27: Protesty wróciły, protesty są nadal, jest tam bardzo duży huk. Nawet wczoraj o godzinie 6:30 rano był protest. Zamiast płaczu dziecka tym razem było to pianie koguta. Te protesty są
0: Ale tam ktoś jest, to 6:30 tak, w klinice?
27: Przyszło... Nie, nas nie ma, co też oczywiście oznacza, że tak naprawdę te protesty są o tym, żeby uprzykrzyć życie sąsiadom, żeby uprzykrzyć życie mieszkańcom wiejskiej, bo naprawdę tych decybeli jest bardzo dużo, to jest ogromny huk. I ta sytuacja pokazuje nam, że tak naprawdę miasto odbija sprawę do policji, policja z powrotem do miasta. Naszym zdaniem, czego brakuje, to woli politycznej, żeby po prostu to zakończyć, bo to jest de facto prześladowanie nas i prześladowanie sąsiadów.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Kinga Jelińska z Abotak i z Women Help Women była moją gościnią.
27: Dziękuję bardzo.
0: Zapraszam Państwa na informacje TOK FM, a po nich porozmawiamy o tym, jak reklama wchodzi w postrzeganie dziewczynek. Mamy najnowszy raport na ten temat.
1: Dzień dobry, witam na konferencji prasowej w sprawie absurdalnego systemu kaucyjnego, który zrobił z Polaków śmieciarzy.
2: Mam wrażenie, że ten problem odnoszenia butelek do sklepu to problem porównywalny z odnoszeniem talerza do zmywarki albo skarpetek do kosza na pranie.
3: To jest po prostu koszmar.
4: Zrobili z Polaków śmieciarzy.
2: Ja nie mam takich problemów.
5: Ale może konfederaci nie odnoszą skarpetek do prania po prostu.
2: To już świadczy o nich, jeżeli by tak było.
1: Dość systemu.
6: Jeżeli przychodzicie robić happening, to przynajmniej byście przynieśli butelki z systemu kaucyjnego, a nie przynosicie zwyczajne śmieci. Z tym by wam było.
16: Na każdy temat.

0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
2: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
2: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
2: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złoty 49 czeka na ciebie.
4: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 15.20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Nie udało się, Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju ATP w Chengdu. 29-letni wrocławianin po raz 13 wystąpił w finale imprezy ATP poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu budżetu na przyszły rok. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne, takie jak 800+, aktywny rodzic, in vitro, renta w oraz 13 i 14 emerytura. Obok budżetu zaplanowano też zmiany w progach podatkowych. Pierwszy próg podatkowy ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa stawka 24% dla dochodów do 150 tysięcy złotych rocznie, mówi premier Donald Tusk.
11: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg. A w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
10: Zmiany miałyby obowiązywać od przyszłego roku, ale część koalicji chce forsować pomysł, by były odłożone na rok 2028. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie poseł PiSu Dariusz Matecki kontynuował dzisiaj składanie wyjaśnień w procesie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sprawa ma związek m.in. z wyłudzeniem środków oraz praniem brudnych pieniędzy. Proces w tej sprawie rozpoczął się w czerwcu. Dotychczas łącznie przez 3 dni poseł składał wyjaśnienia w kwestii jego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Jeden z zarzutów dotyczy bowiem kwestii zatrudnienia polityka w Centrum Informacyjnym Lasów i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Komisja Europejska jest w pełni solidarna z Estonią w związku z podpaleniem w tym kraju obiektu firmy zbrojeniowej Milrem Robotics. Rzecznik komisji przekazał, że Bruksela przyjęła do wiadomości, że Estonia przypisała odpowiedzialność za atak Rosji, a sprawę komentował też prezydent Francji. Emmanuel Macron napisał w serwisie X, że kolejne wrogie akty oznaczają niebezpieczną ucieczkę do przodu ze strony Rosji. Oświadczył, że takie działania prowadzą w ślepy zaułek. Rosja musi wiedzieć, że nie pokona ani naszej jedności, ani naszej determinacji w dalszym wspieraniu Ukrainy, napisał Macron. Filmy animowane, nakręcone przez różne pokolenia twórców związanych z łódzką filmówką, zostały zaprezentowane w Parlamencie Europejskim. Produkcje młodych twórców powstały na różnych etapach edukacji i w różnych technikach animacji. Projekt ma na celu promocję polskiej kultury za granicą. Słonecznie, do tego ciepło, od 18 do 25 stopni. W nocy za to będzie zimniej, od 3 do 11, a w Kotlinach Karpackich może być stopień poniżej zera. Jutro trochę więcej chmur niż dziś, ale nadal sporo słońca. Termometry pokażą od 17 do 24 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Audycja Zapytam Inaczej. Teraz zacznę od cytatu z raportu Kosmetyki i Dziewczynki. Skincare robię 2 razy dziennie. Lubię to, bo to tak mnie oczyszcza po całym dniu. Używam wtedy toniku, serum, kremu nawilżającego, maseczki, mleczka albo pianki do mycia twarzy. To są słowa zacytowane z jednej z dziewczynek w wieku 10-12 lat, które Fundacja Kosmos dla Dziewczynek zaprosiła do debaty na ważne dla nich tematy. Tutaj tematem były właśnie kosmetyki i wnioski zostały spisane w raporcie. I ten raport bardzo wiele mówi o tym, czym jest obsesja piękna wśród młodych dziewczyn. Porozmawiam o tym raporcie z Sylwią Szwed, prezeską Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Co tak naprawdę panie usłyszały na tej debacie od dziewczynek? Czy to była fascynacja kosmetykami, czy jednak presja na określony wygląd, który stoi za tą fascynacją?
13: Ja bym powiedziała, że to była fascynacja produktami kosmetycznymi i też tym, co można zrobić z kosmetykami. Okazało się, że dziewczynki to jest w ogóle taki temat, który łączy dziewczynki i dzieli dziewczynki, bo z jednej strony one rzeczywiście poświęcają bardzo dużo czasu na to, żeby im i się malować, to co pani powiedziała o skincare i też jest, który jest coraz ważniejszym dla nich tematem, jest makijaż, jest też zbieranie informacji, najczęściej poprzez influencerki o makijażu, ale też jest chodzenie na zakupy do drogerii. Jest też robienie sobie maseczek na przykład na nocowankach i w ogóle taka wymiana doświadczeń. Z drugiej strony powiem szczerze, że ten temat piękna to nie był temat, który mi się od razu kojarzył. Myślę, że dla 10-12-latek to jest dosyć abstrakcyjne. I jakbym miała powiedzieć, o czym dla mnie była ta debata, to było o tym, że one czują się bardzo świadomymi konsumentkami, bo na przykład mówiły nam coś takiego, że wiedzą, że firmy robią te kosmetyki, żeby zarabiać pieniądze. A z drugiej strony mówią całymi takimi frazami z kampanii reklamowych. Używają słowa na przykład właśnie skincare, to jest słowo klucz, niedoskonałości, inwestycja, na przykład takie pojęcie inwestycji w kosmetyki. Także widziałyśmy je w takim, powiedziałabym, konflikcie wewnętrznym. Czują się świadomymi konsumentkami, ale tak naprawdę są bezbronne wobec masywnego takiego marketingowego komunikatu do nich.
12: Nie wiem, coś jest dla mnie nie tak w tym, że pani mówi o 10-12-latkach jako konsumentkach.
13: Mhm. Znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o nasze prawo polskie, to wygląda w ten sposób, że ja wiem, ten splot w ogóle małych konsumentek jest... Też mnie niepokoi, wolałabym, żeby tak nie było, ale ja myślę, że nie możemy już trochę tego zamiatać pod dywan. I rzeczywiście widzimy to i słyszymy też to od rodziców, że dziewczynki po prostu konsumują tych kosmetyków dużo więcej niż kiedyś. Bardzo często też to one, cudzysłów, obkupują cały dom, czyli do córki przychodzi się, żeby ona tam znalazła jakiś kosmetyk dla kogoś w rodzinie. Często wydają też na kosmetyki więcej niż ich mamy. Są bardzo podatne na te przekazy promocyjne. Kosmetyki są też wszędzie, czyli i są w drogeriach, są w takich sieciówkach z rzeczami do, nie wiem, z rzeczami do domu, są w dużych platformach chińskich, skąd też te kosmetyki się zamawia, więc no, ja bym powiedziała, że kosmetyki je otaczają.
12: A czym się różni to, że dziesięciolatka mówi o tym skincare, o rutynie pielęgnacyjnej, o niedoskonałościach, od tego dziecięcego zainteresowania, które no, pewnie pamiętamy, takiego podbierania mamie szminki, tak? które jakoś pewnie jest doświadczeniem bardzo wielu dziewczynek?
13: Super pytanie i też myślę, że to wynika z naszego raportu, że to nie jest jednoznacznie negatywny temat. Dziewczynki bardzo wyraźnie o tym mówią, że to jest dla nich też forma ekspresji, że one dzięki temu czują się autentyczne, używając kosmetyków albo robiąc te pielęgnacje. Że dla nich to jest czas dbania o siebie. To jest w ogóle, powiem szczerze, w tej narracji jest takie bardzo... bardzo obecny temat, że dbanie o siebie oznacza kupowanie sobie kosmetyków i taki czas z kosmetykami, ale ja bym jednak widziała ten obraz jako taki niejednoznaczny i ten raport nie jest przeciwko kosmetykom, tylko tego, że przekaz też branży beauty coraz częściej po prostu schodzi do coraz młodszej grupy wiekowej. I ten przekaz się infantylizuje, bo mamy zdmuchiwanie pianki, mamy blind boxy, mamy Mamy losowanie kosmetyków, mamy takie maseczki w płachtach ujędrniające, ale też z wizerunkiem na przykład słodkiej koali. Więc wiele wątków.
12: No to jest oczywiście straszna manipulacja marketingowa, która ma skłonić te dziewczynki do wydawania pieniędzy, ale czy nie też do tego, żeby myślały o sobie w jakiś określony sposób?
13: No to jest ciekawe pytanie. Myślę, że bardzo dobrze się monetyzuje kompleksy dziewczynek i że one w ogóle są idealnymi konsumentkami, niestety. Trochę w tej całej dyskusji widzieliśmy dezorientację rodziców, taką trochę abdykację. Rodzice są trochę nie wiedzą, co z tym zrobić, bo oni chcą je wspierać, a z drugiej nie wykluczać, a z drugiej strony trochę im się nie podoba to nadużywanie kosmetyków, czyli no, ja widzę dezorientację taką rodzicielską. No więc powiedziałabym, że jest to bardzo taki krzywdzące mechanizmy marketingowe.
12: A jak właśnie dorośli mogą rozmawiać z dziewczynkami o kosmetykach, o wyglądzie, tak żeby to, o czym pani mówi, nie zawstydzać tego zainteresowania, jakoś go nie negować, ale jednocześnie jakoś pomóc zobaczyć te mechanizmy, które być może stoją za tym zainteresowaniem?
13: Ja myślę, że ważne jest rozmowa o tym, co jest reklamą, a co nie jest reklamą. I w ogóle w całej tej opowieści ważną częścią są też media i to, jak edukujemy nasze dzieci, co jest prawdziwą treścią, co nie. Co jest współpracą płatną influencerki, bo niestety czasem te współprace nie są oznaczane, a powinny być, jeżeli chodzi o kwestie
12: prawne. Tak, i bardzo trudno się zorientować po prostu, czy to jest reklama,
13: dokładnie,
12: czy to jest polecenie fajnej influencerki, którą tam lubimy i uważamy za autorytet.
13: Tak, na pewno też warto z córkami porozmawiać o tym w ogóle, jaki kosmetyk nadaje się dla jej cery, a jaki absolutnie nie, tak? Czyli mowa na przykład o retinolu, czyli ja bym wpuszczała tam sporo takiej wiedzy i pokazywania kontekstu. Zdecydowanie na takim szerokim planie, o którym pani mówiła, czyli poczucie piękna, pokazywać córce, że piękno nie jest tylko w tym, co na zewnątrz, ale też zdecydowanie, żeby ona czerpała z tych swoich innych mocnych stron. Ukrytym bohaterem tego raportu jest czas. Nas zaskoczyło rzeczywiście to, że te wspaniałe młode dziewczyny poświęcają od 10 do 60 minut dziennie, właśnie powtarzam, 60 minut dziennie w ogóle na wyjście na skincare, na wyjście umalowaną do szkoły. I to jest ten czas, na który one mogłyby poświęcić na biwakowanie, uczenie się, nie wiem, grania na gitarze, czytania książek i wielu innych rzeczy, więc wpuściłabym tam trochę powietrza, pokazała córce, że można pójść do szkoły też nieumalowaną. Oczywiście ważne jest też, jakie my mamy podejście do tego makijażu. Więc pokazywała też takie mechanizmy marketingowe, tak? Czyli jakie firmy nie są dla tej grupy wiekowej i na przykład czytanie składów.
12: Bardzo mocnym fragmentem państwa raportu dla mnie jest to, że pytacie dziewczynki o świat bez makijażu i wiele z nich odpowiada, że wtedy w sumie to byłoby lepiej, bo byłoby więcej prawdziwych twarzy i mniej wstydu.
13: Powiem tak, my się zawsze staramy w naszych raportach nie tworzyć takich strasznych generalizacji, pokazywać też takie kwestie. Ważne jest to nie tylko, co mówią dziewczynki, ale też jak mówią. I chciałam to zaznaczyć, że z tego raportu wynika, że one mają taki feeling związany z tym, że są trochę oszukiwane i mówią na przykład, i taki feeling etyczny związany z reklamami. Mówią o tym, że uważają, że tak naprawdę powinny się malować dziewczynki w wieku od 13 roku życia wzwyż, mimo że prawie wszystkie się malowały, a były poniżej tego wieku. Pada tam też takie bardzo mocne hasło, dorośli nie każcie nam się malować, więc ja myślę, że to jest takie w ogóle młode pokolenie, w którym jest bardzo duży potencjał rzeczywiście, żeby z tymi kanonami piękna dyskutować, żeby widzieć je szeroko. Jest w nich naprawdę duży potencjał.
12: Jeszcze chciałam z panią na koniec naszej rozmowy poruszyć jeden równie ciekawy wątek, to znaczy tą społeczną funkcję kosmetyków. Co się tutaj dzieje grupowo między dziewczynami, jak w ogóle ta relacja z kosmetykami przekłada się też na relacje rówieśnicze?
13: No to jest w ogóle świetne hasło, bo to rzeczywiście jest relacja z kosmetykami i one, ponieważ to pochłania tak bardzo dużą część ich wolnego czasu, to de facto o tym jest ten raport. Jaką te współczesne dziewczynki, no bo debata była w maju i raport wyszedł właśnie teraz, jaką mają relację z kosmetykami. I one z jednej strony są takim pomostem między rówieśniczkami, tak? Czyli jest wspólne chodzenie do drogerii. To nie jest Sephora raczej, to jest Rossmann.
12: To już nie używajmy nazw własnych, dobra, ale drogerie po
13: bez
12: prostu.
13: Bez używania, tak. Tak, do drogerii. One też spędzają czas wolny, no właśnie te nocowanki, wspólne wybieranie kosmetyków, a z drugiej strony jest to też taki jakaś taka przemoc ekonomiczna, to znaczy dziewczynki, które się nie malują, mówią o tym, że czują się wyobcowane, tak, i nie należą do tych grupek malujących się. Z tych rozmów wynika, że istnieje taki podział w klasach na te, które są takie super pro malujące się i takie, które w ogóle nie lubią makijażu i nie chcą godzinami rozmawiać po szkole o kosmetykach. Był tam też właśnie taki wątek, że jak masz niemodną firmę błyszczyku, to znaczy, że coś z tobą jest nie tak i że jesteś gorsza. Także kosmetyki i dzielą, i łączą. Dlatego też uważam, że jako rodzice powinniśmy zwracać na to szczególną uwagę.
12: Bardzo pani dziękuję za ten wgląd w świat dziewczynek. Bardzo interesujący nie tylko dla rodziców dziewczyn. Sylwia Szwed, prezeska Fundacji Kosmos dla Dziewczynek, była moją gościnią.
13: Bardzo dziękuję.
12: Dziękuję bardzo. Przemek Pozowski pojawił się w studiu i opowie, co w jeszcze więcej sportu.
1: Dzień dobry. Gościem będzie Mirosław Żukowski, wieloletni szef sportu Dziennika Rzeczpospolita. No i skoro Mirosław Żukowski, to na pewno tenisowo i od tego zaczniemy, bo Hubert Hurkacz pół godziny temu niestety przegrał swój finał. Pierwszy od dawna finał turnieju rangi ATP. Przegrał w chińskim Chengdu z Alejandro Dawidowiczem Fokiną, ale dziś nasz deblista Jan Zieliński sięgnął po tytuł właśnie w grze podwójnej i o tym też będzie trochę, o Maji Chwalińskiej, która niedawno zrobiła fajny wynik w Singapurze. No ale dojdziemy też do tych męczarni wieczornych, czyli do meczu przegranego ze Szwecją przez piłkarską reprezentację Polski.
12: Zapraszam Państwa serdecznie i już dziękuję, bo to wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Adam Szurej i Szymon Baluta. Informacje TOK FM. My się słyszymy jutro po 14:00.
14: Autopromocja.
15: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia? To nie dla mnie i nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
14: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
18: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy.
23: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
24: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
25: Kategoria trawienie.
26: Po jednej nutce.
25: Ciężko na żołądku.
26: A teraz?
25: Uczucie pełności.
26: Dobrze. I ostatni.
25: Gazy.
26: Świetnie. A co można na to zaradzić?
25: Najlepiej zastosować Travisto.
27: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
28: Maciej się bieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
29: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jeszcze dziś nadany zostanie bieg w sprawie z zawiadomienia sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry na prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego, poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Chodzi o podejrzenie wyznaczania składów orzekających w Trybunale z pominięciem ustawy. Do ministra zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego trafiło wczoraj. Złożył je Sławomir Patyra, który w czerwcu został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału. Trwają już prace nad specustawą w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej, poinformowała w TOK FM wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czernecka. Rząd nie czeka na ostateczną decyzję Amerykanów i szykuje grunt pod bazę, mówi polityczka.
31: Tutaj się liczy czas, w związku z tym wszystko to, co możemy przygotować przed finalną decyzją, to chcemy zrobić. Zresztą jesteśmy w dialogu ze stroną amerykańską na tym niższym poziomie. Oni też przedstawiają nam warunki strony amerykańskiej. To wszystko będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w specustawie. Nie ma na co czekać. Im szybciej baza powstanie w Polsce, tym szybciej dostajemy kolejną gwarancję bezpieczeństwa.
10: Finalna decyzja w sprawie utworzenia stałej bazy zapadnie najprawdopodobniej w grudniu. Były szef węgierskiej prokuratury oświadczył, że poprzedni premier Viktor Orban osobiście wydał rozkaz zatrzymania w marcu konwoju ukraińskiego banku podczas przejazdu przez Węgry. Sprawa tak zwanego konwoju ze złotem została sfabrykowana z przyczyn politycznych, napisał prokurator. Na początku marca węgierskie służby zatrzymały dwa pojazdy należące do ukraińskiego państwowego Oszczędbanku wraz z 7 jego pracownikami. Wszystkie przewożone środki, 40 milionów dolarów, 35 milionów euro oraz 9 kilogramów złota skonfiskowano. Węgry zwróciły Ukrainie całą zajętą sumę na początku maja, już po wyborach parlamentarnych wygranych przez TISę obecnego premiera Petera Modziora. Jest przetarg na koncepcję architektoniczno-przestrzenną nowego głównego dworca kolejowego w Poznaniu. Stary budynek Poznań Główny zamknięto w 2013 roku. Jego funkcję przejął otwarty rok wcześniej obiekt, w którym mieści się m.in. galeria handlowa, budynek określany mianem Chlebaka. Od początku był krytykowany przez pasażerów, mieszkańców i społeczników za brak funkcjonalności. Na nowy dworzec trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Koncepcja ma być gotowa do drugiej połowy 2028 roku, a sam obiekt według zapowiedzi powstanie do 2035. W nocy znowu mgły mogą pojawić się na wschodzie. Temperatura minimalna od 3 do 11 stopni. W Kotlinach Karpackich może być stopień poniżej zera. Jutro znowu sporo słońca i ciepło. Od 17 do na północnym wschodzie i w Karpatach około 20 w centrum do 24 na zachodzie kraju.
30: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
0: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
1: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, godzina 15.43. Patrzę w drugą stronę, tam też jest wprawdzie zegar i też jest na nim 15.43, czyli chodzą dobrze. Ale jest Mirosław Żukowski.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Wieloletni szef sportu Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Mirku.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Trzymaliśmy kciuki, liczyliśmy na to, że będziemy mogli powiedzieć, pierwszy od dawna wygrany turniej Huberta Hurkacza grał dziś finał, bo dziś po południu finał 250, czyli turnieju rangi ATP 250 w Chengdu w Chinach. Jego rywalem był Alejandro Dawidowicz Fokina. No i niestety po godzinie i 47 minutach porażka 4-6, 6-7. Ja wiem, że ty ten mecz oglądałeś uważnie. No to powiedz, czy był blisko tego Hubi, żeby sobie, nie wiem, przedłużyć szansę na wygraną, żeby zagrać tego decydującego seta? I jaki to był w ogóle mecz?
3: No ja przepraszam, ale przyznam się na razie do pewnego braku profesjonalizmu, bo żeby tu zdążyć na czas...
1: To ominąłeś tiebreaka.
3: Ominąłem tiebreaka, więc nie wiem tak
1: to
3: do
1: dobrze,
3: końca...
1: To dobrze, to ja powiem, że w tiebreaku były cztery piłki setowe, których Hubert nie wykorzystał.
3: No to znaczy, że był bardzo blisko przedłużenia tego meczu. Natomiast z tego, co widziałem, pierwszego seta całego i drugiego seta do tiebreaka, no to Fokina grał bardzo dobrze. Dawidowicz Fokina grał naprawdę znakomity mecz i w pierwszym secie, tym, który Hiszpan wygrał 6-4, ten wynik nie oddaje tego, co się działo na korcie. On był dużo lepszy, świetnie serwował, znakomicie grał w obronie przede wszystkim, co jest jego znakiem firmowym. Świetnie grał z półkortu, grał dobre woleje i wydawało się, że Hubert nie ma szans. W drugim secie...
1: Ale ostatecznie decydowało tylko jedno przełamanie.
3: Jedno przełamanie, 3-3. Zdecydowanie, ale dlatego mówię, zdecydowało tylko jedno przełamanie, ale tak naprawdę przewaga Hiszpana była większa. Jeśli chodzi o drugiego seta, już było troszkę równiej i Hubert się ewidentnie rozkręcał. Jak wiadomo, serwis zawsze mu pomaga, ale no, Hubert grał lepiej, ale Hiszpan nie grał gorzej. Także ja nie miałem wielkich nadziei, bo przecież tego Dawidowicza Fokina oglądamy od lat i on jak

0: jednak powinno dopiero po jakiejś indywidualnej ocenie i tylko czy wobec wszystkich skazanych, czy za wszystkie czyny. Natomiast no, to jest instytucja, która jest wpisana w zasadzie taki porządek prawa polityk penitencjarnych wszystkich krajów, czy wszystkich też krajów zachodnich. No i jakby z zasady to nie powinno wzbudzać większych kontrowersji, że w ten sposób państwo próbuje też regulować rozmiary populacji więziennej. No a te rozmiary w Wielkiej Brytanii są rzeczywiście bardzo duże, no i wskazuje się, że to jest właśnie główny powód, tak? To tak jakby przeludnienie zakładów karnych i jakby osiągnięcie takiego maksimum pojemności zakładów karnych. Więc trzeba pewien odsetek osadzonych zwolnić, żeby zrobić miejsce kolejnym, tym, którzy teraz popełniają przestępstwa i teraz będą skazywani dopiero.
1: Tak, płynność musi być. A ja dobrze zrozumiałem, że w Polsce ten system jest dość restrykcyjny. Dlaczego on zastopował ileś lat temu?
0: No na to próbują sobie odpowiedzieć specjaliści. Trochę to rzeczywiście jest poza zakresem na przykład czy zainteresowania opinii publicznej. No generalnie my mamy...
1: Politycy, szeryfi, którzy takich, będą tutaj wkładać tak, ludzi do więzień?
0: Dokładnie, punitywnych, takich bardzo punitywnych polityk. No i często właśnie te warunkowe przedterminowe zwolnienia są traktowane, czy tak były przedstawiane, jako wypuszczanie przestępców na wolność przed odbyciem kary. Czasami różne drastyczne sprawy medialne, zupełnie pojedyncze, na przykład sprawców, którzy popełnili przestępstwa będąc na warunkowym przedterminowym zwolnieniu, albo na przykład będąc na przepustce, one blokowały później jakby cały system, tak, dla tysięcy innych osadzonych w danym roku, którzy mieli wyjść, a nie wychodzili. Ale głównie to są takie impulsy raczej, no raczej od polityków niestety, które no ten system po prostu wyhamowały, na przykład w porównaniu czy z latami 90., czy jeszcze z początkiem lat 2000. No i zwłaszcza ten okres po 2015 roku to jest takie dalsze hamowanie tego systemu.
1: A w tym systemie w Polsce uwzględnione jest to, że to nie można tak człowieka po prostu wypuścić, tylko za tym powinny iść te inne elementy resocjalizacji?
0: No tak, to znaczy no nigdy człowieka się w zasadzie tak z automatu nie wypuszcza. Takie były amnestie za PRL-u i z nimi skończono. Ale nie wiem, czy pan redaktor pamięta, jak parę lat temu wiceministra sprawiedliwości, jak zaczęła urzędować, ona powiedziała, że polskich zakładów karnych powinna bodajże opuścić 20 tysięcy osadzonych. Jej chodziło oczywiście o politykę warunkowych przedterminowych zwolnień. No i to zabrzmiało, że po prostu wszyscy mają tak jakby z automatu opuścić zakłady karne. No u nas się to absolutnie tak nie odbywa i też by to nie miało takiego kształtu. Ale z tego, co wiem, no to ten cel i tak nie został zrealizowany, ponieważ o warunkowym przedterminowym zwolnieniu decyduje sąd penitencjarny po zapoznaniu się z opinią dyrektorów zakładów karnych. Więc to też nie jest takie proste, żeby właśnie na przykład jakimś tam jednym prikazem, mówiąc w cudzysłowie, po prostu zaordynować inny kierunek takiej całościowej polityki penitencjarnej. To chodzi o jakiś taki bardziej ogólny klimat tego, jak ma być. No ale podnosi się też, że to warunkowe przedterminowe zwolnienie ma też taki bardzo motywujący wpływ na osadzonych, ponieważ oni jakby podejmują większy wysiłek, też resocjalizacyjny, w staraniu się, kiedy wiedzą, że na przykład mają szansę na to przedterminowe zwolnienie, na to wyjście wcześniej. Starają się resocjalizować, dobrze zachować w zakładzie karnym, pracować, robić kursy, utrzymywać więzi też ze światem zewnętrznym, z rodziną zwłaszcza. To jest to bardzo ważne w resocjalizacji jednak, utrzymywanie więzi społecznych. Natomiast jeśli osadzeni nie mają właśnie tej perspektywy, że oni rzeczywiście mogą wyjść albo też dzięki swojemu staraniu mogą wyjść wcześniej, no to to ich też nie motywuje do resocjalizacji. Dokładnie, bardzo, więc to też pamiętajmy o tym.
1: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowana Magdalena Grzyb, kryminolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, była gościnią TOK 360. 16:51. A gościnią TOK 360 jest już Karolina Spowik z Gazety Wyborczej. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Na czym polega problem, pomysł właściwie, problemu szukałem wcześniej, pomysł roku bazowego w pierwszej klasie liceum?
2: Jest to pomysł ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych, który dopiero zostanie przedstawiony Ministerstwu Edukacji, więc trzeba to traktować jako koncepcję. Ale koncepcja polega na tym, żeby wydłużyć tak jakby o rok wspólną naukę. Kiedyś jak były gimnazja, to wspólna nauka trwała

0: 6 lat podstawówki i 3 lata gimnazjum. Po likwidacji gimnazjów skróciliśmy te 9 lat wspólnej nauki do 8 lat szkoły podstawowej. I teraz eksperci szukają takiego pomysłu na to, jak wydłużyć ten rok wspólnej edukacji i ma polegać to na tym, że we wszystkich typach szkół średnich, czyli w szkołach technicznych, w szkołach ogólnokształcących i w szkołach branżowych, będzie realizowany jeden wspólny program na wszystkich przedmiotach. I to byłaby ta rekompensata za ten jeden utracony rok.
1: I to miałoby być takie z jednej strony trochę wyrównywanie braków z podstawówki, a z drugiej strony, dobrze rozumiem, opóźnienie tego systemu profilowania i decyzji, w którą stronę ewentualnie iść z przyszłością?
0: Tak, też wyrównywanie szans edukacyjnych, bo jak wiemy, szkoły branżowe najgorzej radzą sobie ze zdawalnością matury, to jest ponad 60% niezdanych matur, na przykład w tym roku, w zeszłym roku też, ale to profilowanie rzeczywiście jest problemem dla wielu szkół. Dla nielicznych nie jest to problemem, bo są szkoły z topki rankingów, to są szkoły, które są nastawione, są już sprofilowane i przyjmują dzieci wybitnie zdolne i tam z wyborem profilu nie ma. Ale dla całej reszty jest to problem, bo teraz 14-latek, czyli 8-klasista staje przed wyborem profilu klasy, który determinuje rozszerzenia na maturze i w domyśle kierunek studiów. Czyli 14-latek właściwie musi decydować, no tak mniej więcej, o całej swojej ścieżce edukacyjnej. Chodzi o to, żeby to troszeczkę opóźnić.
1: Ale czy to nie wymagałoby w takim razie, gdyby oczywiście weszło w życie, bo to dopiero jest propozycja, która ma być analizowana, czy to nie wymagałoby jakiejś wewnętrznej reformy szkół, bo tak jak sobie myślę o liceach, może liceach z moich czasów, ale no to one miały swoje specjalizacje. No, w Warszawie Staszic bardziej Matwis, ktoś tam się lepiej zajmował biochemem i tak dalej.
0: Tak, dokładnie tak. Tutaj po naszym artykule, który zapowiadał te koncepcje, dopiero koncepcje Instytutu Badań Edukacyjnych, no rozgorzała dyskusja na nauczycielskich forach i rzeczywiście tutaj odezwały się te prestiżowe ogólniaki, mówiąc, że oni nie mają z tym problemu. Z profilowaniem, z młodzieżą, która jest zdecydowana i wie, czego chce. I że takie narzucanie wszystkim tego roku bazowego może nie byłoby dobrym pomysłem. Może należałoby pomyśleć albo o jakiejś dowolności, albo o chociaż dowolności wyłamania się z tego, jeśli dana szkoła jest bardzo mocno już sprofilowana i wiadomo, że tam przychodzą po prostu olimpijczycy, którzy już mają wybraną od dawna ścieżkę edukacyjną.
1: Okej, okay, czyli to jest problem wydumany, trochę problem elit.
0: No, nie, chyba bym tak tego nie nazwała, bo są szkoły eksperymentalne na przykład w drugą stronę. Na przykład jest szkoła imienia Witkacego w Warszawie, która w ogóle nie ma żadnych klas profilowanych od lat. I jest to szkoła właśnie eksperymentalna. I oni też mają właśnie... Tutaj trzeba porozmawiać, tutaj trzeba zejść szczebel niżej i porozmawiać, wsłuchać się w głosy dyrektorów, praktyków, nauczycieli, którzy mają już swoją praktykę w tej dziedzinie. Właśnie dlatego bardzo będzie potrzebna dyskusja nad pomysłem roku bazowego, bo prawdopodobnie eksperci jeszcze nie wiedzą tego, co już wiedzą dyrektorzy szkół. I żeby przenieść koncepcję na poziom praktyki, należałoby po prostu zejść do szkół i się wsłuchać w głosy praktyków, co się stanie, bo przecież to jest tylko koncepcja. Ministerstwo dopiero się do tego odniesie, a potem, jeśli już, to będą konsultacje społeczne. I ta dyskusja jest przed nami, ale to dobrze, że ona jest, żeby wyłapać wszystkie za i przeciw.
1: Bardzo dziękuję. Karolina Spowik z Gazety Wyborczej była gościnią TOK 360. 16.56. Karolina Lewicka już obok
2: Dzień
1: mnie,
2: dobry.
1: Bo tuż po informacjach o godzinie 17.00 wywiad polityczny. A w wywiadzie politycznym od czego chcesz zacząć?
2: Zaczniemy od Pawła Zalewskiego po powrocie z Waszyngtonu. Temat jeden. Tu baza amerykańska w Polsce, rzecz jasna. I o to będziemy Pawła Zalewskiego, wiceszefa MON, pytać. A potem porozmawiamy między innymi z Patrykiem Michalskim. Michał Moskal, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zapytany kiedyś w trakcie tego rosnącego napięcia między harcerzami a maślarzami, czy jest harcerzem, czy maślarzem, odparł: ja jestem, można tak powiedzieć, kaczystą.
1: To już nie jest.
2: To już nie jest, na pewno nie jest już bardzo blisko prezesa, bo był szefem biura prezesa Kaczyńskiego, był szefem jego gabinetu, kiedy Kaczyński szedł do rządu jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa.
1: Trzeba było nie latać na Ibizę do Przemysława Krala, szefa
2: Zandę Krypto. Trzeba było nie przesyłać mu poprawek do projektu ustawy o kryptowalutach. To wszystko jest dla PiSu rzecz wizerunkowo niekorzystna, więc Jarosław Kaczyński musiał się nawet lekko odciąć od Michała Moskala, mówiąc, że kiedyś rzeczywiście był blisko, a teraz te relacje się rozluźniły, co zresztą jest prawdą, bo jak Moskal został posłem w 23 roku, no to faktycznie zajął się już bardziej pracą parlamentarną. O Michale Moskalu już wcześniej wiele razy było głośno, zatem przybliżymy sobie jego postać.
1: O, super. Karolina Lewicka i wywiad polityczny tuż po informacjach o godzinie 17.00. TOK 360 wraca punktu aktualnie 18. Adam Mozga, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
2: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęła 17. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sytuacja w okupowanych przez Rosję Oleszkach jest nie do zaakceptowania, poinformowała Komisja Europejska. Organizacje międzynarodowe próbują dotrzeć z pomocą na okupowane terytoria. W mieście bez dostępu do żywności i wody przebywa około 2000 osób, w tym 50 dzieci. Komisja Europejska wobec tragicznej sytuacji wezwała do zapewnienia dostępu do pomocy humanitarnej do tego obszaru. Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym, a rzeczniczka komisji przyznała, że dotarcie z pomocą na okupowane przez Rosję tereny jest poważnie w tej chwili utrudnione. Niemal 1000 żydowskich osadników wtargnęło na teren kompleksu meczetu Al-Aqsa w Jerozolimie pod ochroną izraelskiej policji, poinformowała palestyńska agencja Wafa i katarska telewizja Al Jazeera. Do incydentów doszło 4 dnia żydowskiego święta Sukkot. Palestyńska gubernia Jerozolimy podała, że osadnicy odprawiali obrzędy na dziedzińcach meczetu Al-Aqsa pod ochroną izraelskiej policji, a na Starym Mieście atakowali i nękali Palestyńczyków, w tym przechodniów, sklepikarzy i dziennikarzy. Gubernia podkreśliła, że podobne zdarzenia powtarzają się podczas żydowskich świąt. pół godziny. W takim czasie rozeszła się pierwsza tura wygenerowanych czeków turystycznych, które zapewniają dofinansowanie noclegów w województwie warmińsko-mazurskim, poinformowała wiceprezes warmińsko-mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marlena Rogowska. Czek turystyczny to dopłata 300 zł do pobytu w obiekcie, który wcześniej zgłosił się do udziału w programie. Kolejna tura generowania czeków będzie od 20 października do 8 listopada oraz od 10 do 30 listopada. Na wszystkie trzy tury przygotowano 3,5 miliona złotych. Najbliższa noc będzie z temperaturą od 4 do 12 stopni i jutro równie ciepło jak dziś i pogodnie jak dziś. Maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 20 w centrum, do 23 na południowym zachodzie.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, poseł niezrzeszony. Dzień dobry, panie ministrze.
16: Dzień dobry, panie redaktor.
15: Po wizycie w Waszyngtonie, po wizycie w Brukseli, oczywiście interesuje nas ta podróż za ocean przede wszystkim. Jaki urobek tej wizyty?
16: No jesteśmy w bardzo takim szczególnym momencie eskalacji na Ukrainie, ale także eskalacji wobec państw NATO, Unii Europejskiej, wobec Polski, akty sabotażu, uderzenie rakietą 30 lipca, drony, śmigłowce, samoloty. To będzie eskalowało.
15: Tutaj w tym momencie, bo jest wywiad Marcina Przydacza dla Wirtualnej Polski i prezydencki minister mówi tak. Tak, przestrzegam premiera Tuska przed wykorzystywaniem tego, czyli tego zagrożenia ze strony Rosji w rozgrywce wewnętrznej i straszeniem pełnoskalową wojną. Zachęcamy premiera, by nie siał paniki i nie przegrzewał tematu, bo skutkiem będzie znieczulenie społeczne.
16: Znieczulenie społeczne jest oczywiście możliwe, natomiast myślę, że tutaj nie chodzi o przegrzewanie, tylko informowanie. Ja mogę powiedzieć, jakie wnioski wyciągamy w Ministerstwie Obrony w tej sprawie i jakie wnioski wyciąga, jakie zadania dla nas ma swoich najbliższych współpracowników premier Kosiniak-Kamysz. Otóż w tej sytuacji, która, powtarzam raz jeszcze, jest sytuacją do tej pory niespotykaną. Do tej pory rozmawialiśmy o tym, to wczoraj powiedziałem na posiedzeniu ministrów obrony, gdzie reprezentowałem premiera Kosiniaka-Kamysza, ministrów obrony Unii Europejskiej, że do tej pory mamy nową sytuację, bo do tej pory rozmawialiśmy o tym, jak pomóc Ukrainie, a teraz mówimy o tym także jak samemu się bronić przed różnego rodzaju atakami. A więc to jest percepcja nie tylko polska, ale czy też to jest wrażenie nie tylko polskie, ale także wśród sojuszników. Otóż naszym zadaniem jest wzmocnienie naszych relacji. Najpierw naszym głównym sojusznikiem, Amerykanami, ale także sojusznikami w NATO i w Unii Europejskiej. I temu służyły moje wizyty, nasze wizyty, bo
15: Waszyngtonie była wspólną wizytą z panią minister Sobkowiak. Postawienie amerykańskiej bazy w Polsce, stałej bazy, nie rotacyjnej.
16: Tak.
15: No to i jest... nie poleciał Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzisiaj Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w poranku Tok FM mówiła, że termin tej wizyty przełożony jest teraz ustalany, tak, że to kwestia kilkunastu tygodni, pewnie okolice listopada. Z Pałacu Prezydenckiego też pojawiły się takie głosy, że oni mogą pomóc, jeżeli będą trudności w ustaleniu terminu tej wizyty. Ale, nie ma, tak? Znaczy,
16: mamy swoje...
15: kanały.
16: To było? Nie, mamy swoje... Mamy mieczów u nas dostatek, ale i te przyjmiemy. Tak.
15: Jako wróżbę zwycięstwa.
16: Znaczy, mamy bardzo dobre relacje w Pentagonie, tutaj nie ma żadnych problemów. Powód był bardzo prosty. Otóż spotkanie z premierem Kosiniakiem-Kamyszem miało mieć miejsce w środę i na środę było umawiane. Wizyta oficjalna pana prezydenta Xi, w której miał wziąć miał udział pan sekretarz Hexet, miała mieć miejsce w czwartek, no ale prezydent Xi miał przyjechać w środę, tak, dzień wcześniej, czyli w dzień spotkania z premierem Kosiniakiem-Kamyszem. Okazało się, że prezydent Trump podjął decyzję, aby witać całym ceremoniałem wojskowym na lotnisku prezydenta Xi.
15: Był potrzebny
16: sekretarz Hexet, więc jakby sprawa jest oczywista, prosta, nie ma
15: czyli
16: żadnego drugiego
15: żadne spiskowe teorie dziejów, tak? Inni szatani, którzy że byli tam czynni.
16: Żadnych innych szatanów nie było. Mamy naprawdę bardzo dobre relacje, świetne relacje z Pentagonem i tutaj to są poważni ludzie. Oni zajmują się bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych i współpracą, poważną współpracą z sojusznikami, a nie rozgrywkami wewnętrznymi. W związku z tym tutaj w ogóle nie ma tematu i te historie, które zaczęły rzeczywiście krążyć, że ktoś tutaj...
15: Nie ktoś, tylko PiS.
16: No tak, że zaczął działać przeciwko wizycie pana premiera Kosiniaka-Kamysza, ja dementuję.
15: My nie negocjujemy decyzji, czy baza ma być, czy jej nie będzie. Ta decyzja zapadła, powiedział pan.
16: Tak. No tak, tak, no bo przecież...
15: Czyli klamka zapadła, tak? Znaczy, ta baza będzie. Stała baza.
16: Decyzja polityczna to jest decyzja, która z jednej strony wychodzi naprzeciw działaniom wielu polskich rządów i wielu prezydentów. Adresatem tej decyzji jest prezydent Nawrocki i to jest decyzja pana prezydenta Trumpa, który o niej poinformował w komunikacie w mediach społecznościowych. Potwierdził tę decyzję w bardzo dobrym terminie 17 września, bardzo ważnym dla nas Polaków. A my dyskutujemy dzisiaj o szczegółach, to znaczy...
15: Czy Wrocław, czy Poznań?
16: Panie redaktor...
15: No wszyscy już o tym mówią.
16: To są piękne miasta, ale są też inne. Ja się wystrzegam, jak pani wie, mówienia tutaj i sugerowania czegokolwiek. Także
15: dobrze,
16: po to,
15: a ta koncepcja, że to nie będzie jedna baza w jednym miejscu, tylko kilka baz albo dwie
16: wszystko
15: bazy
16: jest na stole. Wszystko jest na
15: w różnych
16: stole.
15: Miejscach?
16: Panie redaktor, to co mogę powiedzieć.
15: A co jest lepsze? Poruszyliśmy... Jedna baza? Jedna konkretna
16: zależy
15: baza,
16: jaka.
15: Czy wiele małych baz?
16: Zależy jaka. My do tych rozmów podchodzimy bardzo aktywnie. Przedstawiliśmy Amerykanom nasze sugestie, nasze propozycje. Jakie zdolności amerykańskie w Polsce byłyby najlepsze z punktu widzenia bezpieczeństwa NATO, z punktu widzenia interesów amerykańskich, ale także polskich. Są propozycje amerykańskie. I to jest poważna decyzja, bo mówimy tutaj nie o bazie rotacyjnej, którą można założyć na krótko, ale potem szybko zwinąć. Mówimy tutaj o poważnym zaangażowaniu, o poważnej o poważnych miliardach złotych. W związku z tym...
15: 15-17?
16: Może. A więc to są naprawdę niezwykle istotne kwestie. Oczywiście rozłożone na lata, nie na raz. Więc to wymaga czasu. Zatem ważne jest to, że prowadzimy tę rozmowę, że ona jest rzeczywiście intensywna.
15: A czy pan się nie obawia, że to się może stronie... wszystko wykoleić za sprawą Federacji Rosyjskiej? Bo z jednej strony mamy oczywiście te rzekome starania prezydenta Trumpa o to, żeby zapanował pokój na Ukrainie. A z drugiej strony mamy wciąż chyba utrzymane w mocy przez Moskwę te rzekome przyczyny pierwotne konfliktu, który wybuchł w 22 roku, czyli że NATO zbliżyło się za bardzo do granic Rosji i zaczęło Federacji Rosyjskiej zagrażać. Jak to Amerykanie w Polsce postawią stałą bazę albo stałe bazy, to rozumiem, że Kreml nie będzie zachwycony i nie jest zachwycony.
16: A wiadomo, że swoim atakiem na Ukrainę Kreml unieważnił układ stanowiący pomiędzy Rosją a NATO z 1997 roku. A Rada Północnoatlantycka uznała jednoznacznie, że ten układ nie obowiązuje. Tam zresztą nie było mowy o stałej bazie na poziomie 5000 żołnierzy, tylko znacznie wyżej ten pułap był zakreślony. Nieważne. Istotne jest to, że że to porozumienie, które wtedy zostało zawarte, zostało przez Rosjan złamane i nie obowiązuje.
15: Jednostronnie. Tak.
16: Jednostronnie i nie obowiązuje. Natomiast to jest niezwykle ważny sygnał.
15: Natomiast pytam o to, czy za chwilę Donald Trump nie poczuje znowu jakiejś chemii z Władimirem Putinem, nie uwierzy w jego słowa, nie weźmie ich za dobrą monetę i nagle stwierdzi, że ta stała baza mu przeszkadza. Jest zawadą na drodze do porozumienia między Rosją a Ukrainą, zakończenia wojny, ogłoszenia sukcesu, osobistego Donalda Trumpa.
16: Ja bardzo poważnie traktuję pana prezydenta Trumpa.
15: A to inaczej niż ja.
16: Jest prezydentem naszego największego, najważniejszego sojusznika i człowiekiem, który wykazuje bardzo dużo sympatii wobec Polski, co jest olbrzymim kapitałem w relacjach z Amerykanami.
15: To samo powiedział Marcin Przydacz, cytowanym przeze mnie w wywiadzie.
16: To bardzo się cieszę, że są punkty, w których się zgadzamy ministrem Przydaczem. Chciałbym, żeby ich było więcej.
15: A wiemy, dlaczego Donald Trump lubi Karola Nawrockiego, bo uważa go za wielki sukces. Z 12 miejsca startował i wygrał dzięki błogosławieństwu Donalda Trumpa. Co oczywiście nie jest prawdą.
16: Pani redaktor, nie jest moim zadaniem wchodzenie w tego typu szczegóły. Dla mnie ważne jest to, że ta relacja jest. Ja bym bardzo chciał, aby ona była... cieszę się, że jest wykorzystywana i chciałbym, żeby była wykorzystywana jeszcze lepiej. Natomiast baza stała wojsk amerykańskich jest niezwykle ważnym sygnałem w kontekście ataku Rosji na Ukrainę, bo nie jest wyrazem altruizmu i sympatii Amerykanów i prezydenta Trumpa do prezydenta Nawrockiego, ani Amerykanów do Polaków. Jest wyrazem własnych interesów i dobrego rozpoznania własnego interesu strategicznego, bo Amerykanie w Polsce mają gigantyczne interesy gospodarcze. Otwieramy coraz więcej wspólnych przedsięwzięć, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy. Czekamy na decyzje odnośnie serwisowania patriotów.
15: Trump potrafi liczyć.
16: No i też warunki, które oferujemy, umówmy się, są bardzo dobre, a więc ten element dla ulżenia budżetowi amerykańskiemu, chociaż mam świadomość, że w przypadku 1,5 biliona euro to nie są wielkie pieniądze, ale zawsze są i Amerykanie też liczą. Zatem to nas bardzo silnie wzmacnia wobec Rosjan, bo pokazuje, że atak na Polskę będzie atakiem na Stany Zjednoczone. To jest sygnał, który stała baza wysuwa. To jest sygnał wobec Rosjan. To jest sygnał, który prezydent Trump daje Rosjanom. I to jest ważne w kontekście tego, o czym pani redaktor mówiła i o mnie pytała.
15: A dlaczego, panie ministrze, do tej pory nie przybyli ci żołnierze, których rotacja została wstrzymana kilka miesięcy temu? Bo jak teraz obiecuje nam Donald Trump 5 tysięcy żołnierzy, to właściwie będzie wyrównanie do tych strat, które ponieśliśmy wiosną tego roku. Ja rozumiem, że kwestia stałej bazy, nierotacyjnej jest dość istotna, ale jak się liczy żołnierzy, no to wyjdziemy na zero.
16: Jedni nie przybyli, ci nie przybyli, ale przybyli inni. Rotacyjna i stała obecność.
15: No ale ostatnio słyszałam panią wiceminister Sobkowiak-Czarnecką, która pytana o liczbę tych obcych żołnierzy na polskiej ziemi, mówiła, że jest ich około 8 tysięcy, w tym większość to Amerykanie, czyli...
16: No powiedziałbym, że tak licząc, no to jakieś 75-80%, może więcej.
15: No to tam... Koło 5 tysięcy, tak? Och,
16: Nie. Dużo więcej. Nie, pani redaktor.
15: No jak jest 8 tysięcy w ogóle?
16: Ja wiem, to ważne. Tak, ja wiem. To jest ważne. No, najważniejsze jest to, że obecność rotacyjna, ale także stała, bo mają Amerykanie swoje stałe bazy, tam nie ma wielu żołnierzy, ale to są bazy o fundamentalnym znaczeniu jakościowym. Baza w Redzikowie, strategiczna dla Stanów Zjednoczonych, nie tylko dla Polski, dla Stanów Zjednoczonych. Baza w Powidzu, dowództwo 5. Korpusu. To są wszystko fundamentalne rzeczy, ale rzeczywiście ta obecność najbardziej liczna jest w trybie rotacyjnym, także jeżeli chodzi o obecność Amerykanów w oddziale NATO w północno-wschodniej Polsce. A więc rzeczywiście ci żołnierze nie przyjechali, ale potem już przyjechali inni. A więc w istocie ta obecność ma miejsce. I ja chcę powiedzieć, że naprawdę najważniejsze są zdolności, ale przede wszystkim najważniejszy jest komunikat polityczny i polityka, którą realnie prowadzi państwo amerykańskie. Otóż Stany Zjednoczone prowadzą realnie politykę najbliższego sojuszu z Polską. Jesteśmy fundamentem, i o tym rozmawialiśmy z sekretarzem Kolbim, jesteśmy fundamentem koncepcji NATO 3.0, czyli koncepcji, która polega na tym, że Europa bierze odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i swoją
15: obronę. Ale Ameryka nie znika całkowicie z tego kontynentu.
16: Nie, Ameryka dostarcza nam podstawowego wsparcia strategicznego oraz odstraszania nuklearnego.
15: Oraz tych zdolności, których niestety coraz mniej.
16: No i problem też polega na tym, że nawet po tym, jak Amerykanie wycofali część swoich zdolności, tych strategicznych, to, co pozostawili, jest fundamentalne z punktu widzenia zdolności europejskich i z punktu widzenia bezpieczeństwa europejskiego. Amerykanie są w sojuszu. Amerykanie się z sojuszu nie wycofują. Amerykanie uważają, że sojusz jest ich ważnym instrumentem zabezpieczającym ich interesy w Europie.
15: Świecie.
16: Natomiast chcą znaleźć partnerów i takim partnerem jest Polska, ale także Niemcy, musimy sobie zdawać z tego sprawę. Ci wszyscy, którzy dzisiaj skierowują nas przeciwko Niemcom, muszą wiedzieć, że po pierwsze Niemcy obiektywnie są naszym sojusznikiem. To jest wielka zmiana historyczna i ją musimy wykorzystać dobrze, ale także taka jest intencja Amerykanów. Tak? Oni oczekują, że będziemy współpracowali.
15: A nie będą wycofywać swoich żołnierzy z Niemiec?
16: Nie wiem. Na pewno nie wycofują.
15: 1 listopada, 1 grudnia.
16: Na pewno nie wycofają. Tak, to jest ta decyzja, kiedy zakończą ten proces przeglądu swojej obecności w Europie, ale na pewno nie wycofają z takich strategicznych miejsc jak Ramstein. To jest niemożliwe. Ale to jest też, że my chcemy, pokazujemy Amerykanom Polskę jako kraj kluczowy, jako hub logistyczny, jeżeli chodzi o wschodnią Europę. Tak? Ramstein ważny jest, jeżeli chodzi o Europę, jeżeli chodzi o przerzut wojsk południe, na Bliski Wschód, ale my jesteśmy strategiczni, jeżeli chodzi o wschodnią flankę. I to też pokazujemy i to jest też rozumiane.
15: A co będzie w tej specustawie, którą rząd musi upichcić?
16: No, na pewno będą zobowiązania finansowe, bo od tego trzeba zacząć.
15: Ale takie względy praktyczne, na przykład, że przetargów nie będzie, że tam
16: tak
15: kwestie
16: naprawdę, tak
15: plany zagospodarowania przestrzennego.
16: Tak naprawdę wiele z tych elementów już jest, dlatego że mamy obecność amerykańską w Polsce i ta obecność, inwestycje związane z tą obecnością amerykańską są w dużej mierze wyłączone z tych długotrwałych procedur, które mamy, jeżeli chodzi o infrastrukturę, budowę infrastruktury. I przypomnę, że to jest umowa, którą zawarł ze Stanami Zjednoczonymi pan minister Błaszczak, która też jest ciągle ważna i jest istotna z punktu widzenia tej obecności amerykańskiej stałej w Polsce.
15: A czy kwestia nazwy jest istotna dla Amerykanów? Bo tutaj padła taka propozycja ze strony pałacu, żeby to był Fort Trump.
16: To znaczy, istotna jest stała obecność, bo to jest sygnał polityczny. Myślę, że...
15: A niech to nawet będzie baza myszki Miki, tak?
16: Nie no, pani redaktor.
15: No
16: nie
15: dlaczego?
16: Możemy. Nie. Przepraszam. Ja prowadzę poważne rozmowy z poważnymi partnerami i nie chciałbym, aby te rozmowy
15: były prowadzone. To są poważne propozycje, na przykład baza Kościuszki albo Reagana.
16: Jest tak, że za życia amerykańskich prezydentów ich imionami były nazywane różnego rodzaju elementy infrastruktury wojskowej i to nie jest nic nadzwyczajnego. Baza Trump jest bardzo dobrą nazwą.
15: Paweł Zalewski powiedział, wiceminister obrony narodowej, poseł niezrzeszony. Dziękuję pani ministrze.
16: Dziękuję,
15: za
16: pani redaktor.
15: Rozmowę. Michał Danielewski z polityka.pl będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
17: Autopromocja.
18: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia to nie dla mnie i nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM. Od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
14: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
23: Desnoran?
22: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
23: Naprawdę?
22: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
23: Jak?
22: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
24: Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o stereotypach, wykluczeniu i empatii? Klinika Wspólnych Wyobrażeń we Wrocławiu łączy sztukę z edukacją. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz wystawę o budowaniu wspólnoty. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na arttransparent.org. Projekt Klinika Wspólnych Wyobrażeń dofinansowano z Unii Europejskiej.
19: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Decyzja polityczna w sprawie stałej bazy USA w Polsce zapadła. Dzisiaj decydujemy o szczegółach, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM wiceminister obrony Paweł Zalewski. Jak twierdzi, polski rząd przedstawił Amerykanom swoje sugestie i propozycje. Zalewski powiedział, że nowy termin przełożonego spotkania ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa Pentagonu Pita Hegseta to być może nawet koniec października. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić pieniądze. Wysyłają oferty rabatów i wyłudzają dane. W ostatnich kilku dniach działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa Państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Przestępcy grasują na platformach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
1: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
0: NASK prosi, żeby zgłaszać do nich podejrzane sytuacje. Strażacy to kolejna grupa zawodowa, która rozpoczęła protesty we Francji. Dziś według szacunkowych danych na ulicę Paryża mogło wyjść nawet 10 tysięcy przedstawicieli tego zawodu. Strażacy żądają od władz m.in. lepszego dofinansowania i zwiększenia liczby etatów.
17: Potrzebujemy środków, które zagwarantują, że niezbędne pojazdy będą rzeczywiście dostępne i sprawne, a także odpowiednio wyszkolonych ludzi do ich obsługi. Oznacza to konieczność utworzenia dużej liczby etatów dla zawodowych strażaków, a także stanowisk technicznych i specjalistycznych, bez których lokalne służby pożarnicze i ratownicze po prostu nie mogą funkcjonować.
0: Francuskie związki zawodowe stwierdziły, że na terenie kraju ma się odbyć łącznie ponad 170 demonstracji. We Francji protestowali dziś także uczniowie, blokowali szkoły i domagali się lepszych warunków w placówkach. Francuzi zapowiadają także akcje strajkowe w niektórych szpitalach. Irański sąd ogłosił, że wydał Stanom Zjednoczonym nakaz zapłaty 48 miliardów dolarów jako odszkodowania za atak, w którym w 2020 roku zginął irański generał Qasem Soleimani, dowódca sił specjalnych Al-Quds irańskiego korpusu strażnicy. Rewolucji. Soleimani zginął w ataku amerykańskiego drona. Stany przeprowadziły nalot w odwecie za inspirowane przez Iran ataki na ambasadę i żołnierzy USA w Iraku. W nocy ochłodzi się, temperatura minimalna od 3 stopni na wschodzie, około 8 w centrum, do 11 na zachodzie. W Kotlinach Karpackich może być stopień poniżej zera. Na wschodzie mgły, jutro trochę więcej chmur niż dziś, ale nadal sporo słońca, od 17 do 24 stopni. Zielona jest niemal w całości, mapa smogowa, nie ma większych przekroczeń norm, w całym kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości.
14: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: W wywiadzie politycznym jest z nami Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl. Dzień dobry, redaktorze.
19: Dzień dobry, witam.
15: A porozmawiamy sobie o fiasku akcji referendalnej w Warszawie. Potrzebne było 132 tysiące prawidłowych podpisów. Zebrano tylko 111 tysięcy. Nie wiadomo, ile wśród nich było ważnych. Ważnych to znaczy złożonych przez osoby zameldowane w Warszawie, mające prawo głosować, bez żadnych błędów, PESEL-u, w adresie i tak dalej i tym podobne. Nie dowiemy się też, ile dokładnie ich uzbierano, tych ważnych podpisów, ponieważ Maciej Wilk, inicjator tego referendum, nie złoży podpisów do komisarza wyborczego z wiadomych powodów. Nawet gdyby wszystkie były ważne, to i tak jest ich za mało. Natomiast Maciej Wilk mówił tak, przez 60 dni w upale i w deszczu wolontariusze zbierali te podpisy, poświęciliśmy na to 15 tysięcy roboczo godzin, nie mieliśmy od dawna takiego oddolnego zrywu. A ja mam wrażenie, że tego oddolnego zrywu nie było i stąd no, klapa, jeżeli chodzi o to referendum, a jak się panu redaktorowi wydaje?
19: Wydaje mi się podobnie. Nie no, referendum, cała akcja referendalna zakończyła się zupełną klęską. Pan Wilk bardzo ładnie tą klęskę opakował w takim korporacyjnym, powiedzmy, stylu, że wszystko po prostu poszło świetnie, wiele roboczo godzin zostało wykorzystane, no ale efekt jest taki, jaki jest, bo tak naprawdę 111 tysięcy podpisów to prawie o połowę za mało, żeby być pewnym, że te wszystkie podpisy, wystarczająca liczba zostanie uznana za ważne, to...
15: No zwykle zbiera się z poważną górką, prawda? Mówiło się, że należałoby zbierać około 180 tysięcy, żeby być pewnym,
19: dokładnie
15: że...
19: Dokładnie tak. Dokładnie tak, około 180 tysięcy, więc tych podpisów zabrakło mnóstwo. No, generalnie plany były ambitne, jak zresztą wszystkie plany pana Wilka, który wcześniej był orędownikiem i ambasadorem projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. No tylko to trochę przypominało taki wątek w serialu 1670, kiedy główny bohater Jan Paweł wymyślił sobie, żeby katapultować chłopa w kosmos. No, jeszcze próbował, ale nie udało się i generalnie takie same szanse powodzenia miała ta akcja referendalna. No każdy, kto chodzi po Warszawie, widzi, jak wygląda to miasto, widzi, jak jest zarządzane, no to dostrzega również, że oczywiście można mieć wiele pretensji do Rafała Trzaskowskiego. Różne grupy społeczne mogą być w jakimś sensie sfrustrowane, no ale tutaj nie ma nastroju rewolucyjnego. To nie jest przypadek Krakowa i Aleksandra Miszalskiego, który był nowym prezydentem i który konsekwentnie od początku zrażał sobie kolejne grupy społeczne. No, Rafał Trzaskowski jest popularny w Warszawie. Wygrał w pierwszej turze po raz drugi wybory, podczas gdy Aleksander Miszalski ledwo dwa lata temu pokonał w drugiej turze Łukasza Gibałę, więc warunki były zupełnie inne. No poza tym obserwowaliśmy jakieś takie dosyć dziwne zabiegi, które miały zachęcić warszawiaków do podpisania się pod tą akcją referendalną, czyli na przykład używanie przykładu ulicy Złotej jako czegoś, co jest negatywnym przykładem zmiany w mieście.
15: No to było chyba najbardziej absurdalne.
19: Każdy, kto ma dwie nogi, oczy i przespacerował się Złotą, no widzi, jak bardzo spektakularnie ona zmienia centrum Warszawy. Zresztą całe centrum, łącznie z Placem Centralnym, to są wszystko zmiany na lepsze. Oczywiście inna sytuacja jest w centrum, inna sytuacja jest na drugim brzegu Wisły. To nie jest tak, że Rafał Trzaskowski jest idealnym prezydentem, no ale od tego, że jest się nieidealnym prezydentem do tego, żeby odwołać prezydenta w referendum, to jeszcze jest długa, długa droga. No nie ma wątpliwości, że pan Maciej Wilk, no, chciał się wypromować po prostu swoją osobę w Warszawie. Prawdopodobnie marzy mu się start w wyborach parlamentarnych. Być może będzie to start z list Rozwoju Plus, bo jakoś tam związany z Mateuszem Morawieckim i tą grupą wokół byłego premiera jakieś tam łączność, kontakty personalne i jak rozumiem też w pewnym sensie ideowe są, co zresztą bardzo sprytnie wykorzystuje teraz PiS, który odcina się od tej akcji referendalnej i wskazuje na Morawieckiego jako taki jako politycznego spirytuzmowan z tego dość absurdalnego ruchu. No więc tutaj wszystkie szwy tej akcji są widoczne. No próba wypromowania inicjatora referendum, no i takie porwanie się z motyką na słońce, bo no generalnie gdyby udało się zebrać te podpisy, to jeszcze trzeba było wygrać referendum, co już było zupełnie moim zdaniem niemożliwe. No ale ponieważ nie udało się nawet
15: zbiórka podpisów, gdyby zakończyła się sukcesem, to no, byłaby już jakąś żółtą kartką, tak, dla Rafała Trzaskowskiego i pokazaniem jednak jakiejś prężności organizacyjnej inicjatorów tego referendum. Panu Wilkowi marzyło się też referendum odwoławcze w okolicach bardzo konkretnej daty, 13 grudnia. Nic z tego. To ja jeszcze dopytam o te partie, które zdaniem Wilka ustawiły się z boczku i od nich podpisów było jak na lekarstwo i jak mówił inicjator referendum, jeśli z czegoś jestem rozczarowany, to z apatii tych organizacji, które obiecywały pomoc. Mogę się tylko zdziwić, że PiS się nie zaangażował. To największe rozczarowanie. Mogliby zebrać kilkadziesiąt tysięcy podpisów, ale jak widać podoba im się ten prezydent. Czy faktycznie gdyby struktury partyjne ruszyły do walki, to można byłoby zebrać większą liczbę podpisów i jednak do referendum doprowadzić? Czy też PiS był cwany, sprytny już od samego początku, wiedział, że to jest akcja skazana z góry na niepowodzenie i nie ma co inwestować w taką akcję?
19: Myślę, że wiele można powiedzieć o politykach PiS, ale nie to, że nie mają instynktu samozachowawczego. No, generalnie PiS stał przed takim oto dylematem, czy wesprzeć wysoce ryzykowną akcję, bo nawet przy wsparciu PiS-u no, nie jest takie pewne, że te 180-190 tysięcy udałoby się uzbierać, żeby być pewnym powodzenia tej akcji. Więc angażowanie się w coś tak ryzykownego, co nawet gdyby się udało, to później w głosowaniu, w samym referendum, jeśli by do tego doszło, no.
15: No tak, potrzeba byłoby cudu, żeby odwołać Rafała Trzaskowskiego.
19: Tak, no więc PiS musiałby się zaangażować w akcję, która tak czy owak skończyłaby się sukcesem Rafała Trzaskowskiego. No, Ciebie, że się nie zaangażował. To znaczy, że jednak PiS w tym całym swoim jednak rozedrganiu, obronie demokracji przed reżimem Tuska i Koalicji Obywatelskiej i tak dalej, znamy tą całą bardzo ostrą retorykę, którą teraz PiS stosuje, no jednak cały czas dość trzeźwo patrzy na sytuację polityczną i nie chciał się zaangażować po prostu w akcję kamikadze. No to nie była dla PiSu, dla struktur warszawskich i w ogóle dla całego PiSu jakaś bardzo atrakcyjna perspektywa.
15: Kiedy okazało się, że podpisów zabrakło, skomentował rzecz też sam włodarz stolicy, czyli Rafał Trzaskowski na X-ie. To już oficjalne, referendum w Warszawie się nie odbędzie. I potem napisał też tak: chcę zapewnić wszystkich, którzy pod tą inicjatywą się podpisali, a których krytyczny stosunek do mojej prezydentury wynika z troski o nasze wspólne miasto, będę robił wszystko, żebyście także państwo mieli w nadchodzących latach dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa. I Maciej Wilk prezydentowi stolicy też na X-ie odpowiedział: cieszę się, że nasza akcja już odniosła pozytywny efekt w postaci zagonienia pana prezydenta do pracy. Proszę jednak nie zakładać, że od jutra można wrócić do bywania w ratuszu raz, dwa razy w tygodniu, to już nie przejdzie. 111 tysięcy mieszkańców Warszawy powiedziało temu stanowcze dość, a SOR już na stałe będzie z uwagą patrzeć panu i pana ludziom na ręce. No to takie buńczuczne oczywiście ze strony Macieja Wilka, ale jak rozumiem, kontynuacja działalności SOR-u, tak, to jak rozumiem, jest ten wstęp do tej potencjalnej działalności bardziej zaawansowanej politycznie, o której mówił pan redaktor na początku, pana Macieja Wilka.
19: No pewnie tak, no tutaj jakby motywacje są chyba jasne. Trudno powiedzieć, czy to już będą wybory parlamentarne, czy być może pan Wilk gra już na następne wybory samorządowe, bo Rafał Trzaskowski nie będzie mógł kandydować, więc jakoś taka pula możliwości dostania dobrego wyniku w Warszawie dla różnych osób i środowisk się otworzy. No chociaż to jest jednak odległa perspektywa, więc myślę, że chodzi jednak o wybory parlamentarne. No ale generalnie, no gdyby dobrym samopoczuciem można było zorganizować referendum, to na pewno by się to udało panu Wilkowi, tego dobrego samopoczucia nie brakuje. Ale też z drugiej strony trzeba powiedzieć, że no, po prostu Rafał Trzaskowski jest, jeśli nie bardzo dobrym, to co najmniej niezłym prezydentem Warszawy. I tak naprawdę po tych ciosach, które otrzymywał w kolejnych wyborach na prezydenta Polski, to jakby zaburza jego wizerunek i to, jak wygląda Warszawa pod jego rządami. No ale gdyby tych porażek na arenie ogólnopolskiej by nie było i ten wizerunek Trzaskowskiego nie był tak poobijany przez ten porażki lub też klęski, no to mówilibyśmy raczej o bezapelacyjnie bardzo dobrym, być może najlepszym po 1989 roku prezydencie stolicy, więc w jakimś sensie taką nagrodą pocieszenia ta klęska inicjatywy referendalnej dla Trzaskowskiego, no bo może mieć jednak satysfakcję, że jest dobrze oceniany przez mieszkańców Warszawy.
15: To jeszcze jedna rzecz, bo miała być fala, ale fali nie ma. Przypomnę, że Przemysław Czarnek, a przed chwilą mówiliśmy o tym, że PiS nie zaangażował się w tę akcję kamikadze, jak pan to określił. Przemysław Czarnek stanął na krakowskim rynku dzień po głosowaniu referendalnym tam właśnie i zapowiedział, że to jest początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy odejściem samego Tuska. I PiS wręcz deklarował taki referendalny szturm na inne miasta. Plan był oczywisty i prosty, chaos w samorządach, akcje referendalne w całym kraju, a potem wygranie wyborów parlamentarnych jesienią kolejnego roku. No i rzeczywiście PiS opowiadał przez jakiś czas, że a to idzie po Gdańsk, a to po Warszawa, a to po Wrocław, a to po Poznań. No i nie poszedł.
19: Tak dużo było wtedy głosów, również taki był mój głos, że te marzenia PiS-u o jakiejś fali referendalnej są no, ekstremalnie mało prawdopodobne i mało możliwe do zrealizowania. I tak się też wydarzyło. No, pytanie, czy Przemysław Czarnek wierzył wtedy w to, co mówi, no, czy po prostu wykorzystał dobrą okazję po porażce prezydenta związanego z Koalicją Obywatelską, żeby jakoś zespinować aktywność Prawa i Sprawiedliwości i uwypuklić porażkę KO. No, jeśli ta druga możliwość to była dosyć oczywiste zachowanie jednego z głównych polityków opozycji. No jeśli Czarnek wierzył w to, że raptem tutaj wzbudzi się jakaś fala w samorządach i w całej Polsce będziemy mieć referenda dotyczące odwołania kolejnych prezydentów pochodzących z obozu rządowego, no to źle by świadczyło o jego takim ogólnym rozeznaniu politycznym, ale generalnie to, że PiS nie zaangażował się w Warszawie, świadczy o tym, że to był raczej taki dość oczywisty, chwilowy spin PiS-u, o którym PiS sam wkrótce bardzo szybko zapomniał.
15: Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję Panie Redaktorze za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
15: A tuż po informacjach będzie z nami Patryk Michalski z TVN24+. Wrócimy do sprawy Zonda Krypto i do historii posła Michała Moskala.

0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
2: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
2: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
2: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Maciej Siembieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 17.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Podchodzimy do tych rozmów bardzo aktywnie, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. MON prowadzi konsultacje z USA w sprawie budowy amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce.
16: Przedstawiliśmy Amerykanom nasze sugestie, nasze propozycje, jakie zdolności amerykańskie w Polsce byłyby najlepsze z punktu widzenia bezpieczeństwa NATO, z punktu widzenia interesów amerykańskich, ale także polskich. Są propozycje amerykańskie.
15: Polski rząd szykuje już specustawę w sprawie stałej amerykańskiej bazy, nie czekając na ostateczną decyzję Amerykanów. Porozumienie w sprawie nowego budżetu Unii Europejskiej powinno zostać osiągnięte jeszcze w tym roku, oświadczył unijny komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin. Ostrzegł, że głębokie cięcia, których chcą niektóre państwa, uderzyłyby przede wszystkim w wydatki na obronność i konkurencyjność. Jak poinformował dziennik Financial Times, 6 państw Unii, Niemcy, Austria, Dania, Finlandia, Holandia i Szwecja z grupy tzw. skąpców miało postawić ultimatum, że nie zaakceptują nowego budżetu Unii, jeśli ten nie zostanie pomniejszony o setki miliardów euro. Jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii ostrzegania ludności przed zagrożeniem atakiem z powietrza, mówią mieszkańcy Lublina. Wczoraj, gdy był alert RCB, część osób go nie dostała, część nie wiedziała, co ma robić, a dodatkowo, gdy wyły syreny, to na części osiedli nie było ich słychać. Anna Gmiterek-Zabłocka.
17: Pełnoskalowa wojna w Ukrainie wybuchła ponad 4,5 roku temu, a my nadal mamy mnóstwo problemów. Na przykład ludzie, którzy byli w galeriach handlowych, nic nie wiedzieli.
18: Mówią wszędzie, tak, że syreny wyły w Lublinie. Ja nie miałam jeszcze okazji ich usłyszeć.
17: Wojewoda Krzysztof Komorski mówi, że zaczynają się szkolenia. Dopiero teraz, gdy mamy coraz częstsze syreny i alarmy.
19: Planujemy szkolenia oddzielnie dla personelu szpitali, dla szkół i jesteśmy świadomi, że to nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy. dzisiaj będzie można powiedzieć, że tak, już zrobiliśmy już wszystko. To jest bardzo żmudna i ciężka praca, która polega na powtarzalności. Jak największa ilość osób musi te najprostsze zasady przyswoić.
17: Urzędnicy wojewody zapowiadają także szkolenia, jak się zachować w czasie alarmu i zagrożenia z powietrza, na przykład w galerii handlowej albo w przychodni w trakcie wizyty u lekarza. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
15: Młodzież ewakuowana rano z budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Elblągu nie wróci na noc do placówki. W jednym z pokoi zajmowanym przez 15-latka zapaliły się pochodne amfetaminy. Uszkodzeniu uległa ścianka działowa. Wszystkim podopiecznym, to 40 osób w wieku od 5 do 19 lat, zapewniono schronienie w innym miejskim kompleksie opiekuńczym. W nocy termometry pokażą od 3 do 11 stopni, a w kotlinach karpackich może być stopień poniżej zera. Jutro trochę nadal sporo słońca, od 17 stopni na północnym wschodzie i w Karpatach około 20 w centrum, do 24 na zachodzie kraju.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: W wywiadzie politycznym jest z nami Patryk Michalski, TVN24+, autor programu News Michalskiego. Dzień dobry, redaktorze.
20: Dzień dobry.
17: Michał Moskal będzie bohaterem naszej rozmowy. Kiedyś Tomasz Sakiewicz przedstawił go w wywiadzie jako młodą nadzieję Prawa i Sprawiedliwości. Otóż młoda nadzieja Prawa i Sprawiedliwości 25 września po rozmowie, rzecz jasna, z prezesem Kaczyńskim zawiesiła członkostwo swoje w klubie Prawa i Sprawiedliwości, a wszystko po tym, jak dowiedzieliśmy się nie tylko tego, że Michał Moskal latał do Przemysława Krala na Ibizę, ale także, że przesyłał za pośrednictwem byłego agenta CBA Artura Chocińskiego Przemysławowi Kralowi poprawki przygotowane przez Janusza Kowalskiego. Zresztą Janusz Kowalski twierdzi, że sam nigdy z Kralem ani Chocińskim się nie kontaktował, że poprawki wysłał tylko Moskalowi, że było to 7 września i że nikt inny na czele z legislatorami, kierownictwem klubu PiSu nie miał do nich dostępu, a do komisji przesłał je 23 września. Jeżeli zatem trafiły do Przemysława Krala za pośrednictwem Artura Chocińskiego, to musiał te poprawki przekazać Michał Moskal, bo tylko on był, oprócz Janusza Kowalskiego, ich dysponentem. Ale o tej sprawie za chwilę. Ja bym chciała pana redaktora zapytać, skąd wziął się Michał Moskal i skąd wzięła się jego spektakularna kariera u boku prezesa Kaczyńskiego?
20: Michał Moskal, jeśli rzeczywiście był tą nadzieją w Prawie i Sprawiedliwości, przecież wiemy, że nadzieja umiera ostatnia, to jednak jest to nadzieja, która Jarosława Kaczyńskiego wiodła nie jeden raz na pokuszenie. Michał Moskal to jest człowiek, który wziął się w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego tak naprawdę od swoich czasów młodzieżowych, bo był szefem młodzieżówki, wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości, zdaje się, około 2018 roku i jeśli dobrze pamiętam, to startował na radnego w Warszawie, na Żoliborzu, z którym to Jarosław Kaczyński jest związany. No i później po tej karierze w Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości trafił do większej polityki, kiedy kariera Jarosława Kaczyńskiego w rządzie była coraz bardziej spektakularna i Jarosław Kaczyński został wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Po drodze była współpraca z Mariuszem Błaszczakiem. Był to człowiek, który odpowiadał za organizację kalendarza i pracy i Mariusza Błaszczaka, i Jarosława Kaczyńskiego. Doskonale znał tajemnice partii, osób, z którymi Jarosław Kaczyński się spotykał. No i przez pewien czas działał w ciszy, w zaufaniu, w związku z tym jego pozycja rosła, dlatego że spraw wewnętrznych Prawa i Sprawiedliwości nie wynosił na zewnątrz, nie plotkował. Wydawało się, że jest wdzięczny za to, że jako ten młody człowiek, chociaż już 30-ponadletni w tym momencie,
17: 94 rocznik. Kiedy mówił pan o tym wodzeniu na pokuszenie, to ja bym powiedziała raczej o sprowadzeniu na manowce i wypisałam sobie takie trzy zdarzenia, które nie przysłużyły się Prawu i Sprawiedliwości. Dwa wizerunkowe, pytanie, czy to jest duża ranga, czy nie, ale jedna sprawa była bardzo poważna.
20: Piątka dla zwierząt.
17: Tak jest, tak, piątka dla zwierząt, czyli 2020 rok, natomiast te pomniejsze sprawy to zaręczyny w Bogdance oraz spot, jaki został wypuszczony w kampanii 2023 roku. Po takim twecie redaktora Lisa, znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora, to postanowił Michał Moskal

0: rozwiązaniem, że to jest propozycja, która o Prawie i Sprawiedliwości dobrze świadczy, że Prawo i Sprawiedliwość wsłuchuje się w głosy młodych i doskonale wiemy, jak wielki protest ten pomysł jaki wielki protest wzbudził ten pomysł w kuluarach Prawa i Sprawiedliwości. Wieloletni działacze związani z PiS-em, politycy, którzy Jarosławowi Kaczyńskiemu służyli od czasów Porozumienia Centrum, sugerowali, że to rozwiązanie nie jest dobre, że nie będzie podobało się rolnikom. Pamiętamy spór, otwarty spór z Krzysztofem Ardanowskim. Pamiętamy spór z grupą posłów, z czego część została nawet zawieszona. Na pewno teraz przypominam sobie o zawieszeniu posła Piotra Uścińskiego, który obecnie jest w Rozwoju Plus, za niepodporządkowanie się tej partyjnej dyspozycji, no, z której finalnie Jarosław Kaczyński musiał się wycofać, bo piątka dla zwierząt została uznana za porażkę, która była takim przyczynkiem do sondażowych spadków. Zresztą dzisiaj Mateusz Morawiecki po odejściu z Prawa i Sprawiedliwości, czy po wyrzuceniu z Prawa i Sprawiedliwości, twierdzi, że ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego to było coś, co miało przykryć porażkę związaną z piątką dla zwierząt i tak naprawdę to ten wyrok, cytując Morawieckiego, został wymuszony na Trybunale po to, by wstrzymać negatywne konsekwencje i oburzenie rolników.
1: I więc uspokoić widzimy, że frakcję konserwatywną w PiS-ie.
0: Dokładnie tak, bo ta była najbardziej przeciwna piątce dla zwierząt. Więc widać, że Michał Moskal miał ten wpływ duży w Prawie i Sprawiedliwości. Wątpliwie wiązał się ten wpływ z sukcesami partyjnymi, no ale Jarosław Kaczyński zawsze oko przymykał, bo później Jarosław Kaczyński w wywiadach bardzo oględnie i ogólnie mówił o tym, że przecież on sam dał twarz temu projektowi. Nie wziął pełnej odpowiedzialności na siebie, ale też wówczas nie wrzucił Michała Moskala pod ten partyjny osąd i to wcale nie zakończyło kariery Michała Moskala definitywnie, a mogłoby, bo przecież znamy takie sytuacje, kiedy tego typu historie kończyły kariery polityczne. Michał Moskal czuł się pewnie, o czym świadczy fakt, chociażby tych jego zaręczyn, to sprawa wizerunkowa, zaręczyn w Bogdance. Mieliśmy doniesienia o wstrzymanej pracy, o takim złamanym ciągu produkcyjnym, tylko po to, by ten działacz PiS-u mógł spektakularnie oświadczyć się swojej wybrance, a zdaje się, że jej jakoś rzeczywistość była związana z tym życiem górniczym, jeśli dobrze pamiętam. Proszę mnie poprawić, jeśli nie jestem precyzyjny, ale to miejsce z tego powodu nie było przypadkowe, bo losy wybranki z kopalnią były związane. Zresztą szefem tej kopalni był przyjaciel Michała Moskala, więc widać, że ten człowiek od lat budował wokół siebie wpływy wśród młodych działaczy, był w stanie w tak młodym wieku doprowadzić do tego, że jego koledzy kierowali kopalniami w regionie i właśnie dlatego on później miał do nich tak łatwy wstęp.
1: Kiedy nazwisko Michała Moskala pojawiło się w kontekście afery Zonda Krypto, to ze względu na tę bliską współpracę młodego polityka z prezesem Kaczyńskim, politycy na przykład Koalicji Obywatelskiej, słyszałam Borysa Budkę, mówili, że no, tego momentu oni będą uważać, że Michał Moskal działał w imieniu Jarosława Kaczyńskiego. No i Kaczyński był zmuszony nieco się odciąć od Moskala. Jak mówił, chce sprostować. On był rzeczywiście moim bliskim współpracownikiem, ale od pewnego momentu te stosunki się rozluźniły. Z drugiej strony, wczoraj słyszałam wypowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości, no to ona była już taka obronna. Nie mam żadnych dowodów, żeby nie wierzyć panu Moskalowi, że tamte sprawy poprawek do ustawy nie były poruszane i tak dalej i tym podobne. Czyli widać, że Jarosław Kaczyński nie postanowił tak definitywnie zrzucić Michała Moskala z sali. Zresztą byłoby to oczywiście obciążające dla całej partii. Ale faktem jest, że Michał Moskal, lecąc na Ibizę do Przemysława Krala, złamał taki zakaz, który obowiązuje w Prawie i Sprawiedliwości, a który został wydany przez prezesa Kaczyńskiego, zakaz udziału w spotkaniach o charakterze lobbystycznym. To teraz prześledźmy tę działalność Michała Moskala, którą poznaliśmy dokładnie za sprawą Wirtualnej Polski, TVN24 oraz ostatnio Onetu, a zaczyna się ona 7 sierpnia 2025 roku, kiedy Moskal gości właśnie na Ibizie.
0: Tak, dokładnie to jest ten dzień bardzo charakterystyczny dla prawicy, bo to jest dzień po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta. I kiedy śledziłem zdjęcia właśnie z zaprzysiężonych.

0: księżenia Karola Nawrockiego, to w ławach sejmowych w ostatnim rzędzie dokładnie widać, że Michał Moskal tam był. Więc widać, że on specjalnie poleciał na Ibizę, żeby rozmawiać z Przemysławem Kralem.
1: Bo potem mówię pojawiła dlatego, się taka dezinformacja, dokładnie, że on był na wakacjach i z tych wakacji właśnie miał niedaleko.
0: Tak, to Marcin Ociepa, walczący o stanowisko wicemarszałka Sejmu, taką wersję przedstawiał, albo wprowadzając w błąd opinię publiczną, albo po prostu mówiąc wprost, kłamał Marcin Ociepa. Michał Moskal poleciał specjalnie do Przemysława Krala, spotkał się z nim w pięciogwiazdkowym hotelu, rozmawiali tam i Michał Moskal twierdzi, że zabiegał o finansowanie dla fundacji, z którą współpracował i tak naprawdę w ogóle nie było mowy o poprawkach czy o rynku kryptowalut, a na pewno, że nie było to, że nie była to główna część spotkania. No i po tych doniesieniach Onetu, kiedy dowiedzieliśmy się, że za pośrednictwem te poprawki do ustawy regulującej rynek kryptowalut jednak trafiły do Przemysława Krala, no to rzuca to zupełnie inne światło na to, co Przemysław Kral mówił i też trudno Jarosławowi Kaczyńskiemu, wydawałoby się, będzie bronić Przemysława Krala, przepraszam, Michała Moskala, tyle tylko, że właśnie u Jarosława Kaczyńskiego zadziałało to zupełnie odwrotnie. Im więcej wiemy, im więcej jest takiej pewności w tym domniemaniu, że jednak musiał być link pomiędzy spotkaniem Moskal-Kral w sprawie kryptowalut i późniejszą ścieżką legislacyjną, to tym Jarosław Kaczyński bardziej broni swojego byłego współpracownika. Ja słyszę, że to wynika też z tego, że przecież Zbigniew Ziobro, czyli cały czas wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, który brał pieniądze od kancelarii Przemysława Krala, które wykorzystywał do celów swojej obrony, kiedy z Polski uciekł, no to jemu nic w partii się nie dzieje. Nikt w PiSie nie mówi o tym, że Zbigniew Ziobro miałby stracić swoją funkcję, więc gdyby Jarosław Kaczyński odstawił nogę i próbował zrzucić zupełnie Michała Moskala z sań, no to z pewnością pojawiłyby się pytania o przyszłość Zbigniewa Ziobry, a tutaj Jarosław Kaczyński nie zamierza ustępować.
1: 7 sierpnia Moskal gości na Ibizie. 7 września te poprawki są już gotowe i jak twierdzi Janusz Kowalski, zostają przesłane do Michała Moskala. 8 września rano na wspólnej konferencji prasowej i Janusz Kowalski i Moskal informują, że złożą te poprawki do przygotowywanego właśnie rządowego projektu ustawy o kryptowalutach, bo rzekomo to, co rząd przygotował, ma stanowić zagrożenie dla blisko 2000 firm i ponad 3 milionów obywateli, którzy obracają takimi aktywami. 23 września poprawki zostaną złożone w Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, a między tym 7 września a 23 września mają trafić, jak już Państwu o tym mówiliśmy, za pośrednictwem Artura Chodzińskiego, czyli byłego agenta CBA, funkcjonariusza CBA, do Przemysława Krala. I 22 września Kral miał odesłać Chodzińskiemu swoją analizę poprawek i te uwagi zostały podzielone na dwie części. To, co jest zbieżne z jego interesami i to, czego w tych poprawkach brakuje. Na przykład nie podobała mu się możliwość pozyskiwania danych klientów przez służby, zbyt szerokie uprawnienia resortu finansów i brak dostępu branży do usług bankowych. Ciekawy jest też ten konflikt i może tym wątkiem zakończymy naszą rozmowę między Moskalem a Kowalskim, bo Kowalski z PiSu odszedł, było to dość zaskakujące, nagłe. Pojawiły się takie spekulacje, że może ze względu na to, że Kowalski jakoś był, jest związany z aferą Zonda Krypto i że został wypchnięty z klubu, żeby uprzedzić ewentualne doniesienia medialne na ten temat i kryzys wizerunkowy, ale teraz wygląda to trochę inaczej.
0: Teraz wygląda to zdecydowanie inaczej, dlatego że kiedy Janusz Kowalski odszedł z klubu Prawa i Sprawiedliwości, natychmiast uruchomiła się grupa polityków PiSu bliskich Moskalowi, która w nieoficjalnych rozmowach przedstawiała Janusza Kowalskiego jako człowieka Zonda Krypto. Oni używali takiego określenia. Natomiast kiedy przez kolejne tygodnie dziennikarze próbowali pytać o dowody, nic tutaj nie potwierdzało tych bezpośrednich związków Janusza Kowalskiego.
1: Czyli zrobili z niego kozła ofiarnego.
0: Trochę tak to wyglądało i sam Janusz Kowalski po tym wszystkim, co mówi, można odnieść wrażenie, że przedstawia się jako ofiara tej wewnętrznej rozgrywki w Prawie i Sprawiedliwości, jako taki ruch wyprzedzający przed tym, co później widzieliśmy w sprawie Michała Moskala. Więc Kowalski twierdzi, że taki spisek partyjny powstał przeciwko niemu on, jak dzisiaj mówi, wierzył, że będzie w stanie się obronić, no i bardzo mocno atakuje, twierdząc, że to jest kompromitujące dla Prawa i Sprawiedliwości, że to Moskal spotkał się przecież z Kralem, no i Kowalski idzie krok dalej. Nie wiem, czy ma wiedzę w tej sprawie, czy to są tylko przypuszczenia, bo mówi przecież o nagraniach, że jeśli doszło do tego spotkania, a doszło, Krala z Moskalem, to być może Kral Moskala nagrywał, więc będzie to sprawa, która, no, której zobaczymy kolejne odsłony. Pytanie, czy to są tylko spekulacje i odpowiadanie w tej partyjnej rozgrywce, żeby teraz zrobić wszystko, by zrzucić San Michała Moskala, czy jakaś dodatkowa wiedza Janusza Kowalskiego? Tutaj nie jestem w stanie tego rozsądzić, natomiast wiem jedno. W Prawie i Sprawiedliwości, teraz z perspektywy czasu, mówi się, że to była pewna zasadzka przygotowana przez Moskala i grupę polityków PiSu, by Janusza Kowalskiego powiązać z Onda Krypto bez dowodów. Przynajmniej na ten moment tych dowodów nie znamy, by to potwierdzały.
1: Musimy
0: i był
1: kończyć.
0: To taki atak uprzedzający.
1: Patryk Michalski, TVN24+, autor programu News Michalskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Wywiad polityczny tym samym dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szuraj, a o 18 na TOK 360 zaprosi Państwa ponownie Adam Ozga. Ja życzę Państwu dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
2: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jest 18.
1: Rząd przyjął projekt budżetu.
9: A w nim już zmiana progów podatkowych. Jest też nowa pośrednia stawka 24%. Kto w nią wpadnie, o tym za chwilę.
1: Małżeństwa jednopłciowe też będą mogły korzystać z karty dużej rodziny.
9: Taki jest plan, trzeba go jeszcze zrealizować.
1: Serial obejrzany, czas na film.
9: Lalka od jutra w kinach, to jest wciąż TOK 360. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga, to znowu my.
1: Przyjęta przez rząd ustawa budżetowa trafia teraz do Sejmu.
9: A razem z nią zmienić się mają progi podatkowe. Pierwszy ma być podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych.
1: Rząd chce wprowadzić także pośrednią stawkę w wysokości 24% dla osób, których roczne zarobki mieszczą się w przedziale od 130 do 150 tysięcy złotych.
9: To oznacza duże oszczędności, jeżeli chodzi o płacenie podatków, mówił w TOK 360 w południe ekonomista Marek Zuber.
10: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
1: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych.
9: I kolejna rzecz, która się nie zmieni, osoby, które zarabiają powyżej 150 tysięcy złotych, nadal od zarobków ponad tę kwotę będą płacić podatek w wysokości 32%.
11: Ministerstwo Rodziny chce objąć kartą dużej rodziny zawarte za granicą małżeństwa jednopłciowe, które przeprowadziły transkrypcję swojego aktu ślubu i wychowują co najmniej troje dzieci.
9: Wielodzietnym tęczowym rodzinom to rozwiązanie będzie przysługiwać na równi z innymi, zapowiada w TOK FM wiceszef resortu Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
11: To kolejne ułatwienie dla takich małżeństw. ZUS i urzędy skarbowe już teraz muszą je traktować jak małżeństwa osób różnej płci, mówił wiceminister, z którym w porannym EKG rozmawiał Wojciech Kowalik.
12: Przyznawać z jednej strony wszystkie świadczenia, które są przewidziane dla współmałżonków, na przykład zasiłek opiekuńczy, dwa pierwsze zasiłki opiekuńcze, jeden w oddziale w Toruniu, drugi w oddziale w Poznaniu zostały wypłacone. Przyznawać wszystkie świadczenia dla wdów i dla wdowców, które są przewidziane przez przepisy prawa, a zatem takie świadczenia jak renta rodzinna, zasiłek pogrzebowy, jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy oraz traktować te osoby na równi, jeśli chodzi o zgłoszenia do ubezpieczeń. I w praktyce najwięcej tych przypadków, w których małżeństwa jednopłciowe, które zawarły te związki małżeńskie za granicą i które transkrybowały je do polskiego porządku prawnego, no najwięcej korzystają z właśnie ze zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego, które przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz z możliwości zgłoszenia współmałżonka jako tak zwanej osoby współpracującej do ubezpieczeń społecznych i to się dzieje. Mam zarówno takie informacje z samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i osobiście od takich osób, które z tych możliwości korzystają.
13: No i do tego dochodzi ostatnia decyzja ministra finansów, który podpisał interpretację ogólną w sprawie skutków podatkowych transkrypcji aktu małżeństwa. Czyli co, w przyszłym roku przy okazji rozliczeń z podatków takie małżeństwa już będą mogły się wspólnie rozliczyć?
12: Oczywiście tak, ta interpretacja ogólna jest wiążąca dla Krajowej Administracji Skarbowej, dla wszystkich urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych w Polsce.
9: Przy czym równe traktowanie małżeństw jednopłciowych dotyczy nie tylko praw, ale też obowiązków, na przykład odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe małżonka.
11: W szkole podstawowej na północy Słowacji uczeń zaatakował nożem nauczycieli i kolegów.
9: Jedna nauczycielka zginęła, druga i jedna z uczennic walczą w szpitalu o życie, a sprawcę zatrzymała policja.
11: Prezydent Słowacji apeluje o obniżenie temperatury debaty publicznej w kraju. Jakub Medek.
14: Do ataku doszło w Staszkowie, nieopodal polskiej granicy. Sprawca to uczeń 8 klasy szkoły. Z informacji podanych przez policję wynika, że dotychczas niczym specjalnym się nie wyróżniał. W nagranym niedługo po ataku wystąpieniu prezydent Słowacji Peter Pellegrini złożył kondolencje rodzinie zamordowanej nauczycielki. Zaapelował też do całego społeczeństwa, szczególnie zaś do polityków, o uspokojenie nastrojów społecznych. To kolejne ostrzeżenie dla nas wszystkich, żebyśmy się powstrzymywali od słów i czynów wzmacniających złą i agresywną atmosferę w naszym społeczeństwie.
15: Naszej społeczności.
14: Według międzynarodowego raportu WIDEM poziom polaryzacji społecznej w Słowacji obok Węgier i Polski należy do najwyższych w Europie. Język debaty publicznej w wykonaniu zarówno polityków obozu władzy, jak i opozycji jest pod tetrami niezwykle agresywny. Jakub Medak, TOK FM.
11: Ponad 8 milionów uchodźców może nie otrzymać w tym roku pomocy humanitarnej.
9: W porównaniu z rokiem ubiegłym do biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców trafiło ponad miliard dolarów mniej. Do końca lipca ONZ otrzymała niespełna 1/3 sumy niezbędnej na ten rok.
11: Skutki tego będą bolesne, alarmuje przedstawicielka ONZ Dominique Haidt.
16: Nie chodzi tutaj o ograniczenie działalności w kilku miejscach. Mówimy o szeroko zakrojonych, drastycznych cięciach, które wpłyną na życie niezliczonej liczby osób i z pewnością nie będzie to wpływ pozytywny.
11: Najbardziej zagrożeni brakiem pomocy są uchodźcy z Czadu, gdzie opóźniają się rejestracje prawie 320 tysięcy osób potrzebujących.
9: Wsparcia może nie otrzymać ponad 230 tysięcy dzieci.
11: Jesteśmy w pełni solidarni z Estonią po akcie dywersji zleconym przez Rosję, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand.
9: W połowie sierpnia w fabryce zbrojeniowej na terenie Estonii wybuchł pożar. Dziś estońskie władze poinformowały, że podpalenie było sabotażem zleconym przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej. Kacper Sikorski.
17: Rzecznik komisji przyznał, że incydent w Estonii wpisuje się w szerszą serię wrogich działań Rosji wobec państw Unii Europejskiej. Byliśmy świadkami naruszeń przestrzeni powietrznej, sabotażu, cyberataków i szpiegostwa. To może trwać dalej. Moskwa próbuje zastraszyć Europę, by ograniczyła wsparcie dla Ukrainy. Tak się jednak nie stanie. Rzecznik nie ujawnił jednak, jak Europa zamierza odpowiedzieć na działania Kremla i czy rozważa nałożenie postulowanych przez Estonię dodatkowych sankcji. Dodał, że Unia ograniczyła zwiększyła już obecność rosyjskich dyplomatów na jej terytorium, wprowadziła dodatkowe kontrole i uderzyła w rosyjską flotę cieni. Przypomniał jednocześnie o nowym unijnym protokole bezpieczeństwa, który ma usprawnić wspólną reakcję państw członkowskich na sabotaż, cyberataki i inne wrogie działania. Kacper Sikorski, TOK FM.
11: W sieci coraz większą popularnością cieszą się gotowe plecaki ewakuacyjne. Niektóre zestawy na wypadek kryzysu mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych.
9: No chyba to lekka przesada. Checklistę własnego plecaka bezpieczeństwa można znaleźć w rządowej instrukcji reagowania na zagrożenia z powietrza. Instrukcja dostępna jest na tych stronach, a eksperci zgodnie mówią, że zasób bezpieczeństwa warto zbudować samodzielnie, zależnie od indywidualnych potrzeb, no i taniej chyba.
11: No tak mówi organizator szkoleń survivalowych i twórca sąsiedzkiej obrony cywilnej na warszawskiej Ochocie, Dawid Komuda.
15: Ludzie też są bardzo wygodni. Oczekują czasami na szkoleniach gotowych rozwiązań, czyli oczekują, że dostarczę im przykładowo 50 linków do aukcji i oni sobie mogą kupić wszystkie przedmioty i to jest taka proteza bezpieczeństwa. Oni kupią to wszystko, gdzieś tam schowają w szafie i jakby zapomną o temacie. To jest żmudny proces i wymaga jakiejś determinacji. Uczestnicy są w stanie kupić wszystko i to jest, myślę, błąd w myśleniu.
18: Ale naładujemy do tego plecaka czy naszego zasobu całe mnóstwo rzeczy. No i co dalej?
15: Polecam też spróbować przejść się z tym plecakiem. Jaka jest jego waga? Czy ja jestem w stanie go unieść? Bo niekiedy dobrym rozwiązaniem będzie na przykład wózeczek. Jeżeli chcesz zorganizować swój plecak, to pomyśl o tym, jakbyś jechał pod namiot na weekend. Czyli co musisz mieć pod namiotem na weekend? No śpiwór, namiot, kuchenkę, talerze i całe takie wyposażenie kempingowe. To jest taki skrót myślowy, ale też można ćwiczyć ten swój sprzęt. Idź do parku z rodziną i ugotuj na kuchence sobie, zróbcie sobie piknik. Tak? Prosty trening z dziećmi, dzieci też można obniżać u nich, przez trening można obniżać poziom lęku. Prostymi sposobami trenujemy, wyposażamy się w rzeczy, które podnoszą nasz komfort i też ogólne bezpieczeństwo.
9: Z pomysłodawcą i twórcą sąsiedzkiej obrony cywilnej na Ochocie w Warszawie, Dawidem Komudą, rozmawiał reporter TOK FM Szymon Kępka.
11: Od jutra w kinach w całej Polsce będzie można oglądać najnowszą ekranizację Lalki Bolesława Prusa.
9: W rolach głównych Marcin Doraciński i Kamila Urzędowska. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, mówi producent Radosław Drabik.
19: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
9: Film wyreżyserował Maciej Kawalski. Grają w nim m.in. Marek Konrad, Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn czy Agata Kulesza. To jest TOK 360. Razem ze mną była Marietta Wiśniewska. A my mamy dla państwa bilety. Podwójne, a co? Na film Lalka. Do zrealizowania w dowolnym kinie Helios prosimy pisać na adres dlawasmałpatok.fm. dlawasmałpatok.fm. 18.10, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Piotr Kaszubara, korespondent TVP w Ukrainie. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
9: W ostatnich dniach, ba nawet tygodniach najczęściej informujemy o rosyjskich atakach na zachodnią część Ukrainy, czy też atakach z powietrza na największe ukraińskie miasta. Ta wojna zbliżyła się do naszych granic, polskich granic, ale wydaje mi się, że bardzo ciekawe i też może nastrajające odrobiną optymizmu rzeczy dzieją się też na froncie donieckim, gdzie Ukraina poinformowała o zakończeniu kolejnego etapu operacji Vivaldi. Co to jest za operacja?
21: Tak, rzeczywiście takie informacje też do nas docierają, chociaż trudno im się przebić przez te pewnie negatywne przede wszystkim doniesienia. Ale być może te negatywne doniesienia też biorą się z tego, że Ukraina odnotowuje poważne, trzeba powiedzieć, sukcesy na wschodzie, dlatego że trzeci armijny korpus zdołał odbić prawie 200 kilometrów kwadratowych terenu w obwodzie donieckim, niedaleko miasta Łymań. To jest taki obszar, gdzie walki bardzo ostre toczyły się przez wiele ostatnich miesięcy. Rosjanie systematycznie przedzierali się przez Las Srebrjański, przez rzekę Doniec, z obwodu Ługańskiego, starali się odcinać szlaki transportowe wiodące z Charkowa właśnie na Donbas i utrudniać ukraińską logistykę i życie w ogóle mieszkańców i jednocześnie zbliżali się do Słowiańska, do Kramatorska, więc to taka dosyć istotna zmiana tam dla frontu, dlatego że w operacji Vivaldi udało się Rosjan odepchnąć na co najmniej 10 kilometrów od aktualnej linii frontu. Udało się ich także odepchnąć od przeprawy wodnej przez rzekę Doniec, którą Rosjanie przedostawali się na drugą stronę rzeki i byli w stanie przerzucać swoje wojska w okolice Słowiańska, więc to naprawdę jest istotna zmiana, zwłaszcza, że ta operacja się jeszcze nie skończyła. To trzecia pora roku, jak informował Andrzej Biłecki, tej operacji, więc jeszcze nie koniec. Jeżeli ona rzeczywiście będzie dalej przynosiła takie sukcesy, jak przynosi, to być może uda się Rosjan odepchnąć nawet w kierunku zdobytego kilka miesięcy temu Siewierska albo Bachmutu, co zdecydowanie mogłoby zmniejszyć zagrożenie dla największych miast Donbasu. No i są tam przeprowadzane też operacje z użyciem robotów, bardzo spektakularne.
9: Że dron przenosi robot, który potem jedzie wypełniony materiałami wybuchowymi?
21: Tak jest, tak jest. No takie triki rzeczywiście Ukraińcy już od jakiegoś czasu starali się wykorzystywać, no bo roboty są na porządku dziennym, można powiedzieć, w użyciu na froncie, ale rzeczywiście to jest jedno z pierwszych takich doniesień, że udało się to skutecznie zrobić, czyli drona lądowego pojazd przenieść większym dronem na terytorium Rosjan, zrzucić go skutecznie na to terytorium, sterować nim najprawdopodobniej przy użyciem Starlinka i skutecznie trafić w rosyjskie pozycje. Do tego żołnierze trzeciego korpusu przerobili stare pojazdy radzieckie BTR-60. To są takie potężne wozy opancerzone, głównie służące do transportu żołnierzy z frontu na front, ale one już były rzadko w użyciu właśnie przez to, że drony mogły je bardzo łatwo zniszczyć, bo to są ogromne pojazdy, widoczne z daleka, wolno się poruszające, a żołnierze trzeciego korpusu przerobili je również na drony i wypakowali po dach trotylem i właśnie zdalnie nimi sterując zdołali się przedostać do rosyjskich pozycji i wysadzić je w powietrze. Więc ogromne straty Rosjan, liczone w tysiącach, około 250 Rosjan też udało się wziąć do niewoli i ukraińska strona liczy na to, że w najbliższym czasie uda się ich wymienić między innymi na żołnierzy Azowa, jeszcze obrońców Mariupola z 2022 roku, którzy do dziś przebywają w rosyjskiej niewoli. I to nie koniec tych dobrych wiadomości.
9: Nie koniec dobrych wiadomości? No to nie, no to proszę kontynuować. Ja się wycofuję ze swoim pytaniem, bo ja chcę dobrych wiadomości. Mało ich ostatnio.
21: Tak, dobrych wiadomości oczywiście dla Ukrainy, trochę gorszych dla Rosjan, że też 31. Brygada z kolei, już nie na samym Donbasie, ale bardziej na południowym froncie w okolicach Pokrowska, Hulajpola, zdołała odbić cały teren obwodu Dniepropietrowskiego, który przez kilka miesięcy był okupowany przez Rosjan. Już bardzo mały fragment tego obwodu został pod okupacją. To też ogromny sukces, bo udało się odsunąć front od dużych miast, od dużych tras, od samego Dnipra, no i spowolnić Rosjan. I tam też spore nadzieje wiązane z tym, że być może uda się tę kontrofensywę posunąć dalej w pobliże Pokrowska, w pobliże miejscowości Szewczenko, gdzie znajdują się te sławetne złoża litu, na którym tak Rosjanom zależało i być może w okolice Kurachowego i Awdijiwki zdobytej kilka lat temu. Więc rzeczywiście te sukcesy na froncie są odnotowywane i takie podejrzenia tutaj w Ukrainie często słychać, że być może za to się właśnie mści Putin, bo tracąc swoich żołnierzy, tracąc pozycję na froncie, atakuje coraz wścieklej Kijów i inne miasta Ukrainy.
9: Niech to będzie spojrzenie z innej strony na to, co dzieje się w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy, dokąd też sięgają rosyjskie drony. Została nam minuta, ale jeszcze trochę psując ten optymistyczny nastrój, chciałem zapytać o sytuację w okupowanych Oleszkach w regionie chersońskim, bo tam mamy do czynienia z katastrofą humanitarną.
21: Rzeczywiście tam bardzo trudno jest się dostać, dlatego że większość dróg prowadzących do tego okupowanego 2022 miasta dróg jest zaminowanych, dlatego mieszkańcy przez wiele miesięcy, żeby dotrzeć po jakiekolwiek pożywienie, musieli się przemieszczać pieszo około 20 kilometrów do okolicznych miejscowości. Dziś jest to mocno utrudnione, bo Rosjanie ostrzeliwują drogi wyjazdowe. Dramaturgii chyba też dodaje temu wszystkiemu informacja o tym, że tam na miejscu w Oleszkach też znajduje się ksiądz katolicki, który nigdy nie wyjechał z Oleszek, postanowił zostać tam na miejscu, bardzo długo pomagał, jeździł w stronę rzeki Dniepr i z tratw po prostu zabierał pożywienie dla mieszkańców. Dziś nie mamy z nim żadnego kontaktu, więc nie wiemy też, co się z nim dzieje. A wielu polskich księży go dobrze zna, dlatego że większość katolickich księży, którzy tutaj są w Ukrainie, kończyła seminaria albo we Lwowie, albo właśnie w Polsce, więc mocno związani z naszym krajem. No i ksiądz Anatolij tak samo mocno znany w tym polskim środowisku katolickim, więc czekamy na jakieś informacje od niego. A rzeczywiście Oleszki w bardzo trudnym położeniu. 4 tony żywności udało się niedawno dostarczyć ukraińskiej armii tam dronami przede wszystkim. Ale ludzie giną, nie ma gdzie ich chować, przepełnione są kostnice, ludzie chowani są po prostu w podwórkach, więc trochę to przypomina sytuację z Powstania Warszawskiego. W muzeum możemy to dziś zobaczyć, a tutaj nie muzeum, tylko codzienność.
9: Piotr Kaszuwara, korespondent TVP w Ukrainie, był gościem TOK 360. Komisja Europejska zapewnia, że współpracuje z organizacjami humanitarnymi, żeby dotrzeć do okupowanych Oleszek z pomocą. W mieście bez dostępu do żywności i wody, jak się szacuje, przebywa około 2000 osób, w tym 50 dzieci. 18.18 to jest TOK 360. A 18.20...
0: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
20: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
22: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
23: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
24: Dobrze.
23: 15 zł.
24: Lepiej.
23: 20 zł.
24: Najlepiej. Na Orlenie?
23: Ciepło.
24: Z kuponami?
23: Cieplej.
24: W Orlen witaj.
25: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
27: Mamy niskie ceny.
28: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
29: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
28: Brzmi dobrze.
29: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
30: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
31: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
30: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
32: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
33: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
34: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair
1: SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
32: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 18.22, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przypomniał, że szefa SOP powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek ministra spraw wewnętrznych w uzgodnieniu z prezydentem. Kandydatura pułkownika Tomasza Jackowicza nie uzyskała takiego uzgodnienia, napisał Leśkiewicz na X. Komisja Europejska szykuje wzmocnienie Frontexu. Pozwoli ono agencji, która swoją siedzibę ma w Warszawie, na przerzucenie funkcjonariuszy w dowolne miejsce na granicach Unii Europejskiej w czasie do 24 godzin. Frontex ma mieć możliwość szybszego reagowania w sytuacjach kryzysowych, a także wspomagać państwa w procesie powrotów przybyszów do państw trzecich. Podczas akcji protestacyjnych w liceach we Francji zatrzymano około 40 osób, poinformowało Ministerstwo Edukacji w Paryżu. Około południa 40 liceów było całkowicie zablokowanych przez protestujących. Co najmniej 10 osób zostało rannych. Akcje blokad rozpoczęły się w szkołach wczoraj. Powód to niedofinansowanie liceów, gdzie brakuje nauczycieli, niekiedy sprzętów, a także są przepełnione klasy.
31: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Osiemnasta 23, Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest Jan Piątek, prezes Fundacji Weź Pomóż. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
9: Dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości o Marnowaniu Żywności. Myślę sobie, że może to jest dobra okazja, żeby trochę o tym, żeby nie marnować, porozmawiać, nie tylko przed świętami jednymi czy drugimi. Mam przed sobą badania przygotowane we współpracy z taką firmą Too Good To Go, która, powiedzmy sobie szczerze, promuje się też trochę tymi badaniami, ale 1741 zł. Każdego roku przeciętny Polak wyrzuca do kosza żywność wartą właśnie tyle. W skali kraju daje to aż 65 miliardów złotych. Najwięcej w tym rocznym ujęciu kosztuje mięso. 258 zł, dalej owoce i warzywa, 211 zł, zupy, nabiał, gotowe potrawy wieloskładnikowe, ryby. No i też pieczywo jest istotną częścią tych strat i to jest te straty, może przekładając je na finanse, one są dla nas bardziej wyobrażalne, ale można przekładać je też na wagę i to wtedy idzie w tonach. Jak pan słyszy te dane, to co pan myśli?
4: Uważam, że one są nieadekwatne do tego, co się naprawdę marnuje, bo
9: jest jeszcze gorzej?
4: Uważam, że jeszcze gorzej. I tutaj tak naprawdę rozmawiam z różnymi fundacjami, stowarzyszeniami, które działają w całej Polsce i pozyskują taką żywność, bo powiem, kto sprawdza restauracja, mogą się tak naprawdę wypowiedzieć słuchacze. Bo niektórzy przecież z rodzin czy koledzy znajomi pracują w restauracjach i tę żywność się marnuje i to tego nikt tak naprawdę nie jest w stanie przeliczyć, jakie to są ilości, jakie to są koszty. A tak się naprawdę marnuje, bo przecież popracujemy też z pizzeriami, ale też we Wrocławiu na przykład z chlebotekę, którą oczekujemy codziennie pizzerwo i bardzo im dziękujemy za to, że możemy dostać, ale też mamy inne piekarnie, które dostajemy różnego rodzaju właśnie produkty piekarnicze, ale nie tylko. To są naprawdę, myśmy obliczyli tylko, że w jednym miesiącu tak naprawdę w czerwcu to było ponad 30 ton żywności, które my tak naprawdę przekazaliśmy do drugiego obiegu, żeby mogli z tego korzystać, że nie zostało zmarnowane. Żywności się marnuje dlatego, bo powiem inaczej, no też jakby Wrocław, no pierwszą lodówkę postawiłem we Wrocławiu, a w Polsce już jest ponad 2000. To są takie właśnie lodówki edukacyjne, które uczą nie marnować i się dzielić. Ale co jest takiego, co patrzymy, idziemy do sklepu i widzimy, że na przykład kalafior jest montowany dobrze na tacce, to jeszcze folię, jeszcze jedną folię i on ma prawo się zepsuć. Więc tutaj mi się wydaje, że tutaj jest problem to, że sanepid często mówi, że albo człowiek ma nie dotykać, ale przecież kiedyś był sprzedawany kalafior, czy można powiedzieć brokuł, czy cokolwiek, to przecież tak naprawdę tak do domu się przynosiło i się go myło. A jeżeli on jest w folii, to on szybko tak naprawdę traci, gnieje, tak jak pan redaktor powiedział, że pieczywo, mięso i tak naprawdę owoce to jest bardzo dużo. To się marnuje tak naprawdę jak we Wrocławiu, tak Piast, pojechać zobaczyć, ile w śmietnikach jest owoców i tych różnego rodzaju produktów. To są setki kilogramów ton nawet w skali tylko tygodnia.
9: Ja rozumiem, że częścią tego problemu, o którym rozmawiamy, są zdecydowanie przedsiębiorcy i pan położył na to teraz bardzo duży akcent. To są restauracje, to są też sieci handlowe. Ja się też sam często nadziewam na to, że produkty, które kupuję w nie tak dalekim sklepie sieci handlowej, one się okazują psuć o wiele szybciej niż psuć się powinny, bo prawdopodobnie stosunkowo późno też trafiły na półkę. A my sami, tak żeby sobie przystawić to lusterko i może zrobić mały rachunek sumienia, bo ja na pewno powinienem wyrzucać mniej niż wyrzucam, bo wyrzucam.
4: A czy powiem tak, no każdy wyrzuca w jakiś sposób. Dlaczego? Dlatego, że po prostu no kupi kilo chleba, powiem inaczej, no zapytać tak naprawdę słuchaczy, ile słuchaczy tak naprawdę kupują pół chleba? Zawsze się kupuje całe, prawda?
9: Pół, ja kupuję pół.
4: Ktoś kupuje, prawda? Rzadko. I patrząc po sklepach czy piekarniach, kupuje człowiek, a dobra, zjemy, to nie zjemy, prawda, a dobra, do drugiej nie kupuje, zostało, dobra, wyrzucamy. Bo to widać po śmietnikach, gdzie się wynosi, widać jak to wygląda, że tej żywności biologicznie jest bardzo dużo wyrzucanych. Tak naprawdę jak my na przykład wydajemy tutaj we Wrocławiu żywność teraz na ulicę, bo mieliśmy punkt swój, gdzie tak naprawdę wydawaliśmy, ale stamtąd nam po prostu wyrzucili, więc wydajemy na ulicy i widzimy, ile ludzi przychodzi po chleb, po różne produkty. Oni się cieszą, bo widzimy, jak to wszystko drożeje, ale też my się cieszymy, że dostajemy te produkty, a są ludzie, którzy z tego korzystają.
9: Bo ja chcę, żeby to wybrzmiało, a to chyba nie padło, że pan pośredniczy tak, żeby ta żywność, która mogłaby się zmarnować, trafiła do osób w kryzysie bezdomności.
4: Tak, to nie znaczy tylko bezdomności, bo z tego korzystają tak naprawdę i studenci, ludzie, którzy mają niskie emerytury, ludzie, którzy pracują, bo to zauważyliśmy, że jest dużo ludzi, którzy dzisiaj korzystają z naszej pomocy. To są ludzie, którzy są aktywni zawodowo. To nie znaczy, że tylko osoby bezdomne, bo tak naprawdę też wspieramy, bowiem inaczej. Marnowanie żywności jest złe. A uważam, że jeżeli ktoś prosi o żywność, nigdy nie powinno się odmawiać. Bo tej żywności, co podkreślam, nie ma takiej instytucji, nie jest w stanie człowiek obliczyć, ile naprawdę tej żywności się marnuje. Bo tak naprawdę to, co mówię, rozmawiam z różnymi fundacjami w Polsce, stowarzyszeniami, jak oni opowiadają i co, na tym bardziej ludzie indywidualnie wysyłają nam maile, zdjęcia, bo tak naprawdę mnóstwo się marnuje. Bo jeszcze daję taki przykład, kiedyś jeszcze były przy sklepach takie pojemniki otwarte, że jak wyrzucało się z tych sklepów dużo można i ludzie mogli sobie brać. Dzisiaj wyrzucają do tych pojemników, ale ludzie nie mają dostępu. I nieraz ich boli to, że widzą za kratką, że stoi pojemnik mnóstwo jedzenia, a nie mogą z tego skorzystać. Drugi, popatrz, można powiedzieć jeszcze, dlaczego marnujemy. Dlatego, że kiedyś można było powiedzieć, że jak jabłko było troszeczkę zgnite, to się przekrajało i w sklepie można było kupić. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie, bo może jakieś bakterie, nie bakterie, ale jak starsi na pewno pamiętają, jak były kiedyś saturatory, że szkołeczkę się umyło i następną wodę i ludzie nie chorowali. A bardziej byli, bo po prostu organizm potrafi się przyzwyczaić. Marnujemy dlatego, że tak naprawdę mamy tego oczy, mamy tego wszystkiego pełno.
9: Ale to ja dodam jeszcze coś. Marnujemy dlatego, że na przykład, i tutaj wracam do sieci handlowych, tak? Że sieci handlowe sprzedają nam tylko te jabłka, które wyglądają perfekcyjnie, a te, które wyglądają trochę inaczej, czy pomidory, które nie mają super okrągłego kształtu, to też nie trafiają do tej sprzedaży. Choć na przykład na niedalekim bazarze, że się odwołam, koło tego sklepu, o którym mówiłem wcześniej, można kupić te mniej perfekcyjne pomidory.
4: To ja powiem, taki przypad daję,
9: że to już naprawdę na koniec. Takie...
4: daję taki przykład, że dostajemy pomidory właśnie od producenta, gdzie na Facebooku już mu ogłosili, że mogą ludzie przyjeżdżać. To też wysyłaliśmy w Polskę, bo były osoby starsze, mówi, czy możecie nam wysłać, to już ma tak skrzyneczkę. Mieliśmy prawie ponad trzy tony tych pomidorów i powiem tak, tylko dlatego się nie sprzedały, to tak jak pan redaktor powiedział, że nie były równiutkie, że tak naprawdę ten pomidor był różnej wielkości. No ale co to przeszkadza w jedzeniu, prawda? Więc mi się wydaje, że tutaj musi się zmienić i tutaj uważam, to jest sprawa już rządu. Powinno naciskać na to, że nie można doprowadzać do tego, że później gospodarz wyrzuca takie pomidory, bo nie ma co z nimi zrobić. Czyli taki przykład daję ogórki, które nie były równe też. Gospodarz do nas dzwoni, pojechaliśmy, takie ogórki wydawaliśmy, ale to jest kropla w morzu to, co my robimy.
9: Zdecydowanie.
4: Jest mnóstwo.
9: Zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję. Jan Piątek, prezes Fundacji Weź Pomóż, był gościem TOK 360. No to mały rachunek sumienia. Wszyscy możemy zrobić. 18.32. A obok mnie już Przemysław Pozowski, Sport 360.
2: Dzień dobry.
9: To co, zwalniamy jednak Jana Urbana.
2: A kogo widzisz w jego miejsce?
9: Nie wiem. Carlo Ancelotti, José Mourinho.
2: Brazylia. Real Madryt.
9: Jurgen Klopp.
2: No też już zajęty.
9: Czesław Michniewicz, Maciej, wolny.
2: Tak, nawet był ekspertem gdzieś ostatnio w którymś z programów, natomiast Maciej Skorża jest wolny, ale...
9: Szwecja-Polska 3-1.
2: Tak, chyba że wolisz o Mołdawia-Wyspy Owcze 0-1 w 32 minucie, Dywizja C, albo Finlandia-Białoruś 0-0. 31 minuta. Oczywiście moglibyśmy pewnie też porozmawiać o szalejącym Zinedine Zidanie, bo w hicie Belgia-Francja 1-0 o Lizę 4-1 wygrali Włosi, no ale tak, w Polsce oglądaliśmy mecz ze Szwedami w Sztokholmie.
9: I tam, to westchnienie, tak, Przemysława Pozowskiego nie jest przypadkowe. Ja przyznam, zasnąłem na 2-1 dla Szwedów.
2: No, ja nie zasnąłem, ale martwiłem się tym, co widzę, bo ciągle mam wrażenie, że my od kilku lat, już bez względu na to, kto jest selekcjonerem, oglądamy reprezentacje, nawet za Franciszka Smudy takie mecze były. Przypomnij sobie Polska-Czechy, Euro 2012. Jakie to było mocne pół godziny, dobre 25 minut, dobre 30 minut. Tylko my nie potrafimy od naprawdę długiego już czasu, z wyjątkami na kadrę Adama Nawałki, zagrać dobrego meczu na przestrzeni 90 minut, bo wczoraj Szwedzi szybko strzelili bramkę, prawda, 8 minuta, Nygren i potem nagle fragment meczu, gdzie my w polu karnym, to Michał Zachodny o tym pisał na Substacku, że 18 razy byliśmy my w polu karnym, 2 razy Szwedzi. Taka duża była przewaga reprezentacji Polski w tej pierwszej połowie, zwieńczonej golem w 43 minucie po kilkunastopodaniowej akcji Sebastian Szymański strzelił. Tak. Ale co się potem dzieje w drugiej połowie? Jakieś kuriozalne błędy, że znów zacytuję lunatykowanie w obronie. No i tak się to potem kończy, czyli kolejne ileś lat poczekamy na zwycięstwo w Sztokholmie, a już czekamy prawie 100 lat. Natomiast problem jest jeden, że my przynajmniej w takim koszyku live, w eliminacjach do Euro 2028, to w tym momencie byśmy byli losowani już z trzeciego koszyka. To by oznaczało, że trzeba by pokonać jedną potęgę.
9: I jedną taką Szwecję, pokonać nie potrafimy.
2: Jeden zespół, który jest teoretycznie od nas wyżej, a droga przez Ligę Narodów w tym momencie jest zamknięta. Więc nieciekawe czasy polskiej piłki chyba nadchodzą, albo być może już nadeszły. Zobaczymy. No myślę, że z Rumunią będzie lepiej, ale pewnie tylko dlatego, że drużyna prowadzona, uwaga, przez Maradona Karpat, Gorge Hadzi. Oni też przegrywają na razie wszystko. Są na czwartym miejscu w naszej grupie. 2-4 przegrali na pustym stadionie przed własną publicznością z Bośnią i Hercegowiną.
9: Przemysław Pozowski. Dzięki wielkie. To był Sport 360. Po godzinie 19 dłuższa rozmowa. Maciej Głogowski zaprasza na rozmowę z Piotrem Burasem, dyrektorem Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. No a skoro tak, to o bezpieczeństwie europejskim. No, ważna sprawa. W przeszłości i w przyszłości. Po godzinie 20 mikrofon TOK FM o nieposłuszeństwie obywatelskim. Paweł Sulik pyta tak. Rolnik zaorał drogę, aktywiści zniszczyli lokale celebrytów, przedsiębiorcy otwierali biznesy w trakcie lockdownu. Czy to według ciebie przykłady nieposłuszeństwa obywatelskiego? O tym po godzinie 20, a TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Szczepan Maziarek. Tu się zatrzymam na moment. Szczepan przez ostatni ponad rok wydawał TOK 360 i kawał jego pracy słyszeli potem państwo na antenie. Dzięki, Szczepan. Adam Szuraj, Adam Ozga. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. O 18.40. Informacje TOK FM, a po nich od razu codzienny magazyn motoryzacyjny.
5: Reklama.
6: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
7: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nervowego.
18: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
19: Nie. Jakie to składniki?
18: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
19: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
18: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
34: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
35: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki nie potwierdził wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Napisał w oświadczeniu, że kategorycznie nie zgadza się z argumentacją zawartą w uchwałach Sejmu i Senatu, które odrzuciły sprawozdanie Krajowej Rady z działalności w 2025 roku. Zgodnie z przepisami, jeśli sprawozdanie Krajowej Rady zostanie odrzucone przez Sejm i Senat, to kadencja wszystkich członków Rady wygasa. Decyzja w tej sprawie musi zostać jednak podpisana przez prezydenta. A prezydent USA Donald Trump zgodził się, by podjąć próbę łagodzenia sankcji gospodarczych na Rosję w zamian za uwolnienie przez nią więźniów politycznych, informuje o tym magazyn Atlantic. Pomysł łagodzenia sankcji w zamian za uwolnienie przez Kreml więźniów kilka miesięcy temu przedstawił Trumpowi jego wysłannik John Cole, który od ponad roku prowadzi podobne działania względem Białorusi. Według czasopisma prezydent zgodził się, by spróbować takiego rozwiązania. Wielka Brytania chce zmienić relacje z Unią Europejską. Premier Andy Burnham zapowiedział, że jeszcze w tym roku przedstawi kilka propozycji w tej sprawie i dodał, że Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dobry wieczór. Wtorkowa edycja codziennego magazynu motoryzacyjnego. No i oczywiście Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
5: Dobry wieczór.
4: Oczywiście wrażenia z jazdy różnymi samochodami. Dziś na pewno będą dwie Skody. Zobaczymy, jak nam pójdzie z tymi
5: dwie Skodami. Elektryczne, bardzo tak różne jest. Samochody.
4: I dwie nowe, znaczy dwa nowe modele przede wszystkim. I to jest istotne. Skoda, tak jak już wspominaliśmy też o Volkswagenach, zaczęła swoją przygodę z elektryfikacją wiele lat temu. Małymi trojaczkami. Był Seat Mi, Skoda, jak ona się tam nazywała? Citygo? Elektryczna, tak. I Volkswagen e-Up. I potem była długa przerwa, bo te samochody zostały wycofane z oferty, a szkoda, bo one wtedy chyba miały szansę rozruszać trochę rynek elektrycznych aut, ale okej, nie opłacało się. Prawdopodobnie te 80 tysięcy to była za niska cena, żeby to się opłacało. Tak mi się wtedy wydawało. I czekaliśmy parę lat do początku pandemii. Kojarzę to z początkiem pandemii, kiedy miałem pierwsze jazdy, możliwość po raz pierwszy jeździć Skodą Enyaq. No to już dojrzałe auto elektryczne na platformie MEB, prawda? Takie 4,65 długości, powiedzmy. Wiesz, nie najgorsze wrażenie zrobiło, chociaż Enyaq po latach, dopiero po faceliftingu, tak naprawdę podbił trochę moje serce.
5: Ale wiesz, że nie wpisała się jeszcze w moją świadomość ta... nie wiem, jak jest z państwem, ze słuchaczami. Czy to jest tak, że słyszą państwo to Enyaq i kojarzą państwo to tak jak Octavię? Czy tak jak u mnie w głowie się pojawiło Enyaq? O czym on mówi? A to faktycznie 2020 rok, nie?
4: Tak.
5: Enyaq.
4: Tak,
5: no ale ja kompletnie, wiesz, bo to taki niby Kodiak, trochę Karo Kodiak, nie? Taki duży samochód,
4: no między,
5: duży SUV elektryczny. Mieliśmy to oczywiście wiele razy, ale wiesz co, zniknął. Obudzony w środku nocy nie pamiętałbym, że ten samochód jest.
4: No on był dość ważny dla Skody, no bo jeżeli się chce wejść w elektryfikację, no to rzeczywiście na nowej platformie, no to się oczywiście udało, tak zrobili. Natomiast jeszcze jest pytanie właściwie, bo przecież jest Audi Q4 e-tron, prawda? To też jest ważne. No jest Volkswagen ID4, to takie na tej samej platformie zbliżone rozmiary. Dyskutowaliśmy wielokrotnie, czy fajniejsze ID4, czy Enyaq. Mi się najpierw Enyaq podobał, potem się podobał.
5: Ja też miałem najpierw lepsze z nim doświadczenia.
4: Prawda? Potem
5: wiesz?
4: ID5.
5: Ale Sławku, z tymi elektrycznymi samochodami...
4: Skody?
5: To, w ogóle, zwłaszcza te 5-6 lat temu, to było tak, że bardzo dużo zależało od tego, przy jakiej temperaturze je testujemy. To się już troszeczkę zmienia, ale tylko troszeczkę. I wrażliwość samochodów elektrycznych na temperaturę jest niestety ogromna. Powiem ci, że ten elektryk, którego ja mam od prawie 2 lat, od lutego do mniej więcej października, listopada, to jest super, nie? Znaczy wiesz, bo masz te 300 km zasięgu i faktycznie jesteś w stanie tyle zrobić, jeżeli się odrobinkę postarasz. Natomiast przy temperaturach ujemnych czy w okolicach zera, to 210, 220, 230 kilometrów zasięgu nie jest wynikiem pewnym.
4: Tak,
5: i to już jest trochę uciążliwe.
4: To prawda, bo i to szczególnie na początku było zauważalne w samochodach niemieckich premium, chociażby no, w Audi, czy nawet w Porsche Taycanie. No, nawet, po prostu w Porsche Taycanie, w Audi mocnym. Pamiętam to zużycie prądu w zimie na początku, no bo potem trochę auto się rozgrzało, było lepiej, ale było wyjątkowo duże i to nawet chyba nie było 1/3 niższy zasięg.
5: Bywało tak, no.
4: Bywało, prawda?
5: Ale wiesz, to słuchaj, to jeszcze, mówię, raz, że to jest tak, że ta wrażliwość na temperaturę była ogromna, dwa, że jednak te konstrukcje, one są udoskonalane, wiesz, z roku na rok, ale przed nami ciężki dla elektrycznej motoryzacji, cięższy dla elektrycznej motoryzacji czas. Bez dwóch zdań.
4: Tak, no ja tutaj bym polemizował, ale pozostańmy na razie przy opisie tych modeli, bo
5: polemizujesz, bo nie jeździsz tym na co dzień.
4: No nie, ale mieliśmy po kilkadziesiąt modeli w swoich rękach i przecież jeździliśmy po parę dni, ale rzeczywiście, no, jak ktoś ma na własność, to na pewno wie więcej
5: Tomek,
4: niż...
5: Ale
4: poczekaj, dobra, to już porozmawiajmy przy innej okazji, bo mamy dzisiaj dwa modele i chciałbym, żebyśmy o nich powiedzieli. Po drodze pojawiła się Skoda Elroq i to było fajne. Po drodze mówię, bo dwa lata temu to taki crossover elektryczny, oczywiście elektryczny, bo dzisiaj o elektrykach Skody, który sprzedaje się w Europie no, czasami lepiej, a czasami troszkę gorzej niż Renault 5 albo Tesla Y. To jest taka trójka. Renault 5, Tesla Y i Skoda Elroq. Super auto dla mnie, bardzo udane. 4,5 metra, czyli krótsze niż Enyaq o 15 cm, a Enyaq po faceliftingu wygląda tak jak Elroq. No dobra, ale do bohaterów naszej audycji. Zacznę od tego, który jest droższy i który pojawi się w Polsce właściwie dopiero tak... w przyszłym roku będzie ogólnie dostępny, tak po prostu bez problemu. Teraz są ceny, ale jeszcze z tym autem tak nie jest tak, że pójdziesz do salonu i za dwa miesiące odbierzesz. To jest Skoda Peak. To jest Skoda Peak, która przez niektórych jest nazywana elektrycznym Kodiakiem, choć od Kodiaka jest dłuższa o kilkanaście centymetrów. I powiem ci, zaczynam od tego samochodu. Dlaczego? Nie dlatego, że na niego długo czekałem, bo ja w ogóle nie jestem fanem wielkich SUV-ów. On nie jest wielki, no ale ma 4,90 prawie. Ale dlatego, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym autem. Jak ono jeździ, jak jest wykończone. I jest pytanie, gdzie ono uzyska jakąkolwiek popularność. Czy w Polsce, czy w Niemczech, czy w Czechach. To jest, masz trzy rzędy siedzeń.

0: 50 chyba. Ale w ogóle się nie ma czego wstydzić ten PIK w porównaniu z Volvo, jeśli chodzi o jakość wykończenia. Wiesz, po prostu to jest wszystko. Tam są, prawda, są tylko trzy chyba przyciski takie ogólnodostępne, temperatura i nawiew, ale ekran jest bardzo prosty w obsłudze, zdecydowanie prostsze też jest niż Volvo. Czy to jest lepiej zaprojektowane? Inaczej. Po prostu inaczej jest ustawiony ten ekran na konsoli środkowej, bo jest krótszym bokiem postawiony, tak jakby, a Volvo to jest po prostu taki mały telewizorek. No ale jakość wykończenia super. No i teraz jeszcze powiem, czym jeździłem i czy rzeczywiście ten PIK ma szansę. Kosztuje, od razu uprzedzam, bo gdybym na koniec zapomniał, 205 tysięcy. Mhm. Volvo najtańsze 280. Oczywiście Volvo jest premium. Tak, więc to tak jakby zobowiązuje premium. Natomiast jeszcze powiem, czym jeździłem. Już mówię, żebym nie pomylił, tylko pojemności akumulatorów w tych samochodach. Już go mam. Dobra, to jest PIK, czyli jeździłem samochodem z napędem na jedną oś, 86 kWh na tył, pojemność akumulatora, 286 koni i napędem na obie osie 299 koni, czyli napęd na obie osie kilkanaście koni więcej. Niezauważalne tak na suchej nawierzchni i jazda po autostradach. Może trochę w górach, bo jeździliśmy trochę po górach, to zapewniał jakąś wielką stabilność. No, trudno się dziwić, żeby napęd na obie osie nie zapewniał. Ale pozytywne wrażenia i powiem ci, tutaj jestem bardzo podekscytowany, ciekawy jestem, jak to się będzie w Polsce sprzedawać i jakie ty będziesz miał wrażenia z jazdy, bo przecież ten samochód będziemy mieli co prawda pewnie w przyszłym roku na parę dni, ale jednak czekam na niego. Czekam na niego, bo byłem zaskoczony, naprawdę. Nie spodziewałem się, że tak Skoda
1: pójdzie. Mnie się bardzo dobrze L-Rockiem już jeździło. To jest naprawdę przyjemny samochód, przyjemnie jeżdżący, nie?
0: No właśnie, ale L-Rock to przecież też nie jest maluszek, to ma 4,5
1: metra. No to taki Karoq, powiedzmy. Tak, nie? Tak jak Epic to Kodiak, to jest taki Karoq.
0: Pik to Kodiak, tak. No i teraz przechodzimy do tego mniejszego, którego już można kupić, zamawiać, można nawet go oglądać w różnych salonach w Polsce. We wrześniu już chyba od połowy była taka akcja, no więc myślę, że kilku naszych słuchaczy co najmniej już się z tym samochodem zapoznało, no ale niewielu pewnie jeździło, nie wiem, czy były jazdy próbne. Słuchaj, to jest bliźniak, ale nie jest to bliźniak ani Cupry Raval, ani ID Polo. Nie mylmy tych dwóch bliźniaków. Tamte dwa bliźniaki już opisywaliśmy po krótkich jazdach. Tamte dwa bliźniaki to mają tak około 4 metrów długości. I one są bliźniakami, mimo że na zewnątrz bardziej się od siebie różni ID Polo i Raval niż na przykład Corsa i Peugeot 208, prawda? A pod maską ma te same układy napędowe. Ten Epic jest bliźniakiem Volkswagena ID Crossa, o którym pewnie więcej się dowiemy wkrótce.
1: Czyli to jest to większe niż ID Polo.
0: Tak, to jest taki crossover, a nie samochód
1: Sławku,
0: miejski.
1: Nadal będę, Sławku, zdania, że trochę z tą nomenklaturą Volkswagen przesadził i nie dziwię się, że będzie ID Tiguan, a nie dziwię się, że jest ID Polo i że będzie ID Golf.
0: I Passat, no bo pewnie nawet, też.
1: Tak, nawet zamiast ID7, bo nawet na przykładzie tej Skody, wiesz, bo ty opowiadasz i ja po prostu czuję, że ja u siebie w głowie, może nie to, że się wyłączam, to by było niegrzeczne, ale te wszystkie nazwy, one się do mnie nie przebijają.
0: Skoda są tak wszystkie na E, prawda? To tylko
1: ale
0: je łączy.
1: Wiesz, to też dzieli mi w głowie komórki. Ale na te, Epic, które rozumieją i jest ich większość.
0: Zobacz, ja też uważam, że trzeba się tu bardzo skupić, żeby to wszystko ogarnąć, bo tak jak mówiliśmy, ten największy PIK to jest...
1: Nawet, wiesz, podziwiam twoje skupienie.
0: Staram się.
1: Wyczuwam, jest bardzo...
0: Staram się, bo to dość ciekawe były te pierwsze jazdy. Słuchaj, ten PIK, od którego zaczęliśmy jazdy testowe moje, no to jest większy Kodiak spalinowy, kilkanaście centymetrów. Ty porównałeś bardzo słusznie, że L-Rock, no to coś w rodzaju większego Karoqa czyli spalinowego auta. Ten Epic to jest coś w rodzaju Kamiqa spalinowego. To tak sobie to układam, jeśli chodzi o... Oczywiście tam są różnice w długości, w centymetrach, wiadomo. Tam, jak mówiłem, elektryki są trochę większe. Natomiast ten Epic, słuchaj, on na tych jazdach trochę był przyćmiony przez tego Pika u mnie. Natomiast teraz go oglądam. To jest samochód niewielki, skoro jest takim trochę bliźniakiem elektrycznym Kamiqa, bo ma 4,17, ale ma ogromny bagażnik, ponad 450 litrów. Zobacz, już ID Polo, te mniejsze samochody miejskie i Cupra Raval miały już ponad 400 litrów, a ten ma 470. I one mają, wiesz, napędy naprzód. Te wszystkie mniejsze, nowe elektryki

0: koncernu Volkswagena mają napędy na przód, dzięki temu mają, między innymi dzięki temu mają większy bagażnik. Nie będzie więcej bliźniaków na razie, bo Volkswagen jeszcze zrobi ID Everyone, coś takiego kiedyś, albo ID Up, a Skoda już nie myśli o mniejszym elektryku, czyli najmniejsza elektryczna Skoda to jest ten chyba Epic. No dobra, ruszmy tym Epiciem. Zerknij na niego w ogóle. Jak ty go oceniasz? Bo ja powiem od razu, że Elroq mi się bardziej podoba. Ten mniejszy crossover aż tak, no wiesz, no nie jest dla mnie jakimś takim wyjątkowym projektem. Nie wiem, jak ty
1: zerknąć. Wiesz co, dla mnie nie jest wyjątkowym ani jeden, ani drugi. Okej, jeżeli chodzi o tego pika, on ma w sobie coś, nie? On ma w sobie troszeczkę jakiegoś takiego majestatu, to głupie słowo w programie motoryzacyjnym, ale ma coś takiego, co mają Land Rovery na przykład. No to powiedzmy, że tu on coś tam ma w sobie. Natomiast ten pik, ten Epic, zaraz, pik i Epic.
0: No właśnie.
1: Znaczy oni powariowali z tymi nazwami?
0: No właśnie. Okazuje się, że największy nie jest na E, tylko na P. No właśnie, do tej pory były wszystkie na E, a największy jest na P. Tak, można się pogubić.
1: Jak my się mamy w tym?
0: Ale wiesz, słuchaj,
1: my tym żyjemy od rana do wieczora. Jak my się w tym
0: ale ja
1: połapać,
0: wiesz co,
1: skoro nam
0: mimo
1: się nie udaje?
0: Mimo wszystko wolę to niż tą chińską nomenklaturę tam G7 Pro albo Z1X tam coś. To już w ogóle jest szaleństwo, ale to już zostawmy chińskie auta na razie. Więc dobra, no powiedzmy ten Epic. Jeden z wielu crossoverów, tak bym nazwał. Ani brzydki, ani ładny. W środku natomiast jest to uporządkowane. Wiadomo, nie ma takiej jakości jak w dużo droższym aucie, którym jest Skoda Peak i dłuższym o 70 cm. Natomiast jest przyzwoicie i co jest fajne? To, co było w koncepcyjnym ID Crossie, bo nim jeździłem i co będzie w zwykłym ID Crossie, dużo przycisków. Dużo przycisków i to jest naprawdę łatwość obsługi. Jest bardzo zbliżona do ID Polo, do Cupry Raval, czyli łatwo. Łatwo, przyjemnie, schludnie. No i teraz...
1: Musimy kończyć, Sławku.
0: Tak, kończmy. Tylko powiem, czym jeździłem. 52 kWh pojemność, najmocniej akumulatora, najmocniejszy silnik 211 koni. Słuchaj, samochód jeździ bez żadnych większych wad. Jeździ przyzwoicie. To jest normalny samochód elektryczny, taki jak powinien być. To nie jest nic wybitnego, ale to nie jest też nic słabego. Ta Skoda Epic jest po prostu fajnym, małym crossoverem, natomiast no, on trochę ginie w tłumie innych samochodów tej wielkości, a Peak, jeśli chodzi o samochody, które nie są klasy premium, czyli te większe, to uważam, że się wyróżnia. No to tyle.
1: Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Do jutra.

0: Dobry wieczór, Maciej Głogowski. Po informacjach po godzinie 19 zapraszam na dłuższą rozmowę, w której dziś naszym gościem będzie pan Piotr Buras, a rozmawiać będziemy o europejskim bezpieczeństwie. To od razu pytanie do mojego i państwa gościa. To bezpieczeństwo w ostatnim czasie się zwiększa, pozostaje bez zmian, zmniejsza?
1: Myślę, że bezpieczeństwo się zmniejsza, ale robimy coraz więcej, żeby tym nowym zagrożeniom stawić czoła w przyszłości.
0: No to musimy to chyba osadzić w kontekście i dłużej o tym porozmawiać. I za tę rozmowę panu już teraz dziękuję, a państwa do jej wysłuchania zapraszam tuż po informacjach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o stereotypach, wykluczeniu i empatii? Klinika Wspólnych Wyobrażeń we Wrocławiu łączy sztukę z edukacją. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz wystawę o budowaniu wspólnoty. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na arttransparent.org. Projekt Klinika Wspólnych Wyobrażeń dofinansowano z Unii Europejskiej.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
10: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Fakturownia padła ofiarą cyberataku. Dane z KSeF nie wyciekły, uspokaja minister Gawkowski. Kto pokieruje Krakowem i jakie atuty na ostatniej prostej podkreślają kandydaci na prezydenta, o tym za chwilę. Wysłannik przywódcy Rosji Władimira Putina rozmawiał w Waszyngtonie na temat zakończenia wojny z Ukrainą. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 5-letniej Amelii z Lipna przedstawiono ojcu dziewczynki. Ojciec, wchodząc na ogrodzenie, był nietrzeźwy i nie dochował wymaganej ostrożności, podała prokuratura we Włocławku. Do zdarzenia doszło w niedzielę, gdy Przemysław P. wraz z 5-letnią córką Amelią oraz z jej matką Anetą J. i kuzynem spacerowali jedną z ulic w Lipnie. Przechodząc obok posesji, na której rosło drzewo, ojciec dziewczynki wszedł na ogrodzenie, aby zerwać owoce. Ogrodzenie przewróciło się na zewnętrzną stronę posesji i uderzyło stojącą obok 5-latkę. Amelii niezwłocznie udzielono pomocy. Po przewiezieniu do szpitala dziewczynka zmarła. Firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku, napisał w serwisie X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Firma dodała jednak, że doszło do wycieku danych, ale nie objął on danych zintegrowanych z KSeF ani informacji o kartach płatniczych. Nie doszło też do usunięcia danych przechowywanych w systemach fakturowni. Jak wskazał Gawkowski, incydent został zgłoszony do CERT Polska. Służby intensywnie pracują nad ustaleniem dokładnych okoliczności tego zdarzenia. W drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie stawką będzie nie tylko to, kto pokieruje miastem, ale też jak będą wyglądały jego relacje z rządem. Monika Piątkowska mocno podkreśla swoje polityczne zaplecze w Warszawie. Łukasz Gibała z kolei niezależność od partyjnych struktur. Katarzyna Młynarczyk.
0: I właśnie współpraca z rządem może być jednym z najmocniejszych punktów tej kampanii. Piątkowska przekonuje, że dobre relacje z Warszawą mogą pomóc Krakowowi w zdobywaniu pieniędzy i realizacji dużych inwestycji.
2: Nieustannie zapraszam premiera do naszego miasta. Im będzie bardziej zaznajomiony z wyzwaniami naszego miasta, tym lepiej.
0: Gibała będzie z kolei przekonywał, że do rozmów z rządem nie potrzeba partyjnej legitymacji.
6: Nie da się rządzić Krakowem bez współpracy z partiami politycznymi, ale potrzebny jest prezydent, który będzie współpracował z innej pozycji z tymi partiami. Z pozycji partnerskiej, a nie z takiej pozycji, że gdzieś ktoś ma jakiegoś szefa w Warszawie.
0: I tu różnica między kandydatami jest bardzo czytelna. Piątkowska chce wykorzystać polityczne zaplecze w Warszawie. Gibała pokazać, że Kraków może skutecznie rozmawiać z rządem bez partyjnego pośrednictwa. Który z tych modeli dostanie szansę, zdecydują krakowianie 11 października.
18: Wiceszef PiS Przemysław Czarnek zapowiedział, że partia rozpoczyna konsultacje z m.in. żołnierzami czy myśliwymi w sprawie racjonalizacji i, jak to napisano, dostępu do broni w Polsce. Szef Sejmowej Komisji Obrony Andrzej Grzyb przekazał, że nie widzi wśród innych partii politycznych entuzjazmu w tej sprawie. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zaapelował o podjęcie w Polsce publicznej dyskusji o odpowiedzialnym dostępie do broni. Kirill Dmitrijew, wysłannik przywódcy Rosji Władimira Putina, rozmawiał w Waszyngtonie na temat zakończenia wojny z Ukrainą z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa. Takie informacje przekazała agencja Reutera, powołując się na amerykańskiego urzędnika. Reuters zauważył, że do wizyty wysłannika Putina w Waszyngtonie dochodzi po spotkaniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i Trumpa w Nowym Jorku. Według ukraińskiego przywódcy omówili oni ze swoim amerykańskim odpowiednikiem możliwe zawieszenie broni z Rosją dotyczące energii. W TOK FM teraz czas na informacje sportowe.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokinę 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w chińskim Chengdu. A w tiebreaku drugiej partii nie wykorzystał czterech setboli. Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni, ósmy tytuł wywalczył 2,5 roku temu w portugalskim Estoril. Po tym turnieju będzie zajmować 39 miejsce w światowym rankingu tenisistów. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6, 7-5. Polak świętował w sumie szósty triumf w karierze, a pierwszy od 2024 roku. Bez sukcesu zakończył się drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-Czerwoni przegrali w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 i po dwóch kolejkach mają na koncie tylko jeden punkt. O czym więcej, teraz Michał Waszkiewicz.
19: Polacy w pierwszej połowie pokazali, że potrafią grać ładnie i atakować. Niestety w całym meczu pokazali przede wszystkim, że nie potrafią bronić. Do przerwy było 1-1, po końcowym gwizdku 1-3. Jan Bednarek ma świadomość, że defensywa się nie popisała.
20: No ciężko cokolwiek powiedzieć i jakby zrozumieć, co się dzieje. Wydaje mi się, że teraz musimy właśnie skupić się na tych prostych, małych rzeczach, które tak naprawdę widać na tym najwyższym poziomie są decydujące.
19: Selekcjoner Jan Urban też mówił wprost, co myśli o postawie naszej drużyny w obronie.
21: Szwedzi strzelali zbyt łatwo. Trzecią bramkę strzela ich najgroźniejszy napastnik, będąc sam. Nie przystoi.
19: Już drugi raz w tym roku przegraliśmy w Solnie ze Szwedami. Znów w podobny sposób. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
13: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
18: W nocy na przeważającym obszarze kraju bezchmurnie, a więc i bez opadów. Minimalnie od 3 stopni na wschodzie, około 8 w centrum, do 11 na zachodzie kraju. Cieplej będzie na wybrzeżu około 12, a chłodniej w dolinach i kotlinach karpackich. Tam lokalnie spadki temperatur do minus 1 powyżej zera ledwie. Jutro znów ciepło i pogodnie, maksymalnie do 24 stopni Celsjusza.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Tu Radio TOK FM, Maciej Głogowski, dobry wieczór. Dziś jeszcze w zastępstwie Kuby Janiszewskiego zapraszam Państwa na audycję Dłuższa Rozmowa. Naszym gościem jest pan Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Dobry wieczór.
23: Dobry wieczór.
22: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Mamy trochę czasu, by porozmawiać o tym, czy Europa w ostatnich latach od rozpoczęcia tej części wojny Rosji przeciwko Ukrainie, czy Europa się widocznie zmieniła?
1: Tak. Krótka odpowiedź na to pytanie jest, że tak, Europa się widocznie zmieniła w przede wszystkim dwóch aspektach, to znaczy postrzegania Rosji i Ukrainy i postrzegania Rosji jako głównego zagrożenia i Ukrainy jako kraju, któremu trzeba pomagać i to jest w interesie europejskim i w zakresie stosunku do obrony, wydatków zbrojeniowych i nie tylko stosunku, ale też no, tego, co się dzieje. I jak jeżeli spojrzymy i na te obie kwestie, no to widać, że Europa zrobiła bardzo dużo, na przykład 230 miliardów euro dla Ukrainy. To jest w zasadzie dwa razy tyle, co Ukrainie przekazały Stany Zjednoczone. Wzrost wydatków wojskowych w całej Europie. I my jako moja instytucja przeprowadzamy często badania opinii publicznej, które w ostatnich latach bardzo dużo ich robiliśmy i one pokazywały, że dla tego kursu jest poparcie społeczne w zasadzie no, w większości krajów europejskich, z małymi wyjątkami. Oczywiście tutaj należałoby niuansować, można podawać różne wyjątki i odchylenia, ale co do zasady, no to jest jakaś bardzo duża zmiana. Oczywiście można zastanawiać się, czy ta zmiana jest wystarczająca.
22: Wystarczająca do czego?
1: Z punktu widzenia zagrożeń, które dzisiaj mamy i odpowiedzi na te zagrożenia dzisiaj. To znaczy, jeżeli dzisiaj mówimy nie bez powodu i myślę, że to jest ważne, żeby to podkreślić, no, że zagrożenie dzisiaj jest większe dla Europy, dla krajów NATO ze strony Rosji niż było jeszcze parę miesięcy temu. Jest po temu wiele powodów, przede wszystkim taki, że Rosji w tej wojnie idzie nie najlepiej, że Rosja widzi, że ma być może ostatnią szansę, żeby tę wojnę wygrać i że Rosja widzi właśnie, że Europa się zmienia, że jest na dobrej drodze do tego, żeby być silniejsza, żeby być w stanie sprostać, znaczy stawić jej czoła i sprostać tym wyzwaniom w zakresie obrony przed agresywnością Rosji. I Rosja chce wykorzystać ten moment, żeby zanim jeszcze Europa osiągnie tę zdolność do bycia rzeczywiście silnym bardzo aktorem, no żeby przesądzić tę rozgrywkę na swoją korzyść. Więc dlatego mamy dzisiaj taki bardzo no, trudny, niebezpieczny moment. On nie polega na tym, że grozi nam inwazja rosyjska. Dzisiaj, to znaczy, że grozi nam to, co spotkało Ukrainę w 2022 roku, ale ta wojna prowadzona innymi, bardziej ograniczonymi środkami, ona już się toczy i to widzimy w zasadzie codziennie. I to jest taka rzeczywistość, na którą my jesteśmy, na ten scenariusz jesteśmy w miarę, od strony wojskowej jesteśmy w gruncie rzeczy przygotowani. Oczywiście różne rzeczy mogą się zdarzyć i zdarzają się, że jakaś rakieta wpadnie, ale na taki ograniczony rozmiar tych działań wojskowych jesteśmy przygotowani. Pytanie, czy jesteśmy politycznie przygotowani. To znaczy,
22: a co to znaczy politycznie być przygotowanym?
1: No, ponieważ Rosja chce za pomocą tej strategii, której efekty widzimy w postaci właśnie dronów wpadających w naszą przestrzeń powietrzną, jakichś zabłąkanych rakiet, jakichś aktów sabotażu. To są działania wojenne. Rosja próbuje osiągnąć cel polityczny. Rosja nie chce, nie ma zamiaru nas podbić, nie chce zdobyć terytorium kraju
22: NATO. Pan to wie, czy przypuszcza?
1: Nie no, wszystko na to wskazuje, to znaczy tutaj no nie ma dzisiaj takich sygnałów i no, trudno inaczej odczytywać tę strategię rosyjską niż próba podzielenia Europejczyków, próba zasiania ogromnego niepokoju, który przełoży się na to, że kraje europejskie będą podzielone, że nie będą w stanie podzielone i wewnętrznie, co już w gruncie rzeczy ma miejsce, jeżeli spojrzeć na sytuację polityczną w naszych krajach. Większość społeczeństw europejskich jest bardzo mocno podzielonych, także w kwestii stosunku do Ukrainy, bezpieczeństwa Rosji.
22: Ale mówił pan, że są badania, które wskazują na to, że my zdajemy sobie sprawę z tych zagrożeń.
1: Tak, to znaczy większość Europejczyków, to jest to ostatnie badania, które my prowadziliśmy w czerwcu tego roku, czyli parę miesięcy temu, które pokazują, no, że jednak większość Europejczyków popiera. Oczywiście badaliśmy 11 krajów, ale w tym te największe. Popiera wsparcie dla Ukrainy, wspiera również wydatki wojskowe, ma świadomość zagrożenia rosyjskiego. To jest ten optymistyczny element, ale oczywiście te społeczeństwa są podzielone. To znaczy, to nie jest większość 80-20%, to są większości rzędu 55-30 paru na przykład. Więc jakby można zasiewać niepokój w społeczeństwach, można podsycać te podziały właśnie za sprawą prób zastraszenia Europejczyków za pomocą tych wszystkich aktów wrogich, aktów sabotażu i doprowadzi do sytuacji, w której Europa przestanie wspierać Ukrainę.
22: Bo społeczeństwa powiedzą dość.
1: Bo uznają, że to jest
22: niebezpieczne dla nich.
1: To jest niebezpieczne dla nich. W ten sposób zinterpretują tę sytuację bezpieczeństwa, że te akty sabotażu są konsekwencją jakiejś wojny, którą właściwie trzeba by jak najszybciej zakończyć, a dostarczanie broni Ukrainie, wspieranie Ukrainy, to jest przedłużanie tego konfliktu. To jest to, co mówią prorosyjskie głosy w Europie od lat, ale Rosja liczy, że właśnie taką presją wywieraną na społeczeństwa europejskie, że ona osiągnie swój cel, to znaczy te głosy zyskają przewagę. I to jest oczywiście, patrząc na naszą debatę i w Polsce, i w innych krajach, to jest realna groźba. U nas w Polsce ona się nie przejawia tym, że większość społeczeństwa mówi, trzeba ustąpić Rosji, czy dogadajmy się z Rosją. Ale już w tej chwili większość społeczeństwa, przynajmniej więcej jest tych niż inne stanowisko reprezentujących, uważa, że na przykład za dużo dostarczamy broni Ukrainie, jako Europa i jako Polska, że za bardzo pomagamy.
22: To wynika z badań, tak?
1: Tak. To są badania, które dla polityki, nie tylko nasze badania to pokazują, ale badania prowadzone w lecie na przykład przez polskie też ośrodki badania opinii publicznej pokazują, że mamy większość społeczeństwa, która jest przeciwna wspieraniu Ukrainy. I to oczywiście, to jest dokładnie ten efekt, który Rosja chce osiągnąć. Oczywiście ja myślę, że akurat w Polsce te wyniki mają różne powody i pewnie dezinformacja rosyjska, czy akty sabotażu rosyjskie, przede wszystkim te akty sabotażu nie są głównym powodem tych nastrojów, ale mówię o tym dlatego, że to jest cel Rosji. To wszystko, co się dzisiaj dzieje w dziedzinie bezpieczeństwa, te zagrożenia, które widzimy na co dzień, są właśnie po to, żeby tego rodzaju nastroje podsycać.
22: Czyli można by to podsumować, że tym celem jest, nie chciałbym nadużywać słowa, ale wsłuchując się w to, o czym pan mówił, wydaje mi się, że to jest takie najbardziej usprawiedliwione: paraliż. Żeby nas sparaliżować.
1: Tak, Rosja chce nas sparaliżować, bo Rosja ma cele polityczne do osiągnięcia. Też i w odniesieniu do Ukrainy, i w odniesieniu do krajów NATO czy Unii Europejskiej. Rosja chce podporządkować sobie Ukrainę, ale chce również zmienić architekturę bezpieczeństwa w Europie. Chce wycofania Stanów Zjednoczonych, co następuje bez jej nawet aktywnego udziału. Stany Zjednoczone same ograniczają swoją obecność i dyskusja o forcie Trump tego nie zmienia. Chce, żeby przywrócić sobie dominującą rolę w naszej części Europy. Chce rozbić NATO. No i to są te cele, które zamierza osiągnąć.
22: Zaryzykowałbym nie tyle polemika z panem, co takie twierdzenie niepoparte wiedzą z badań, może jakiegoś rodzaju obserwacją, zapewne niedoskonałą, jak czasem, no nie wiem, podejrzewam, że pan też to czasem robi. Można na przykład poczytać różnego rodzaju komentarze, które pojawiają się na przykład w portalach społecznościowych pod wpisami decydentów, czy pod wpisami, które są czysto informacyjne o tym, co się dzieje w jakimś wydarzeniu. Zmierzam do takiego wątku, w którym może warto byłoby się zastanowić nad kilkoma rzeczami tak łącznie. No, z jednej strony Rosji, o czym pan powiedział, nie idzie w tej wojnie, którą wywołała przeciwko Ukrainie. A z drugiej strony ma w sobie tyle siły i determinacji, by te swoje działania rozszerzać w innym wydaniu na państwa te sprzymierzone, sojusznicze. I bardzo często, wracam teraz do tych komentarzy, można przeczytać, gdy pojawiają się te ostrzeżenia, gdy nasi politycy o tym mówią. Było kilka takich bardzo stanowczych wystąpień, choćby premiera, wystąpienie kilka czy kilkanaście już dni temu w Sejmie. Gdy ludzie piszą, gdy czyta się takie komentarze, trzeba odcedzić, już kończę ten mój przydługi wątek. Czasem to są oczywiście, widać, że jakieś konta, które mają jednego obserwującego, wiadomo po co powstały. Gdy niektórzy potrafią napisać, że skoro nie idzie im na Ukrainie, to jak mogliby poradzić sobie z natowskim światem? W sumie trudno odmówić takiej logiki, ale pan teraz pokazuje, no dobrze, ale to może być zupełnie inne wydanie. To mogą być takie działania, które właściwie już tu są. I teraz, jak my mamy na nowo się przekonać w tym kolejnym roku wojny, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, że te zagrożenia są rzeczywiście realne, że one są obecne tu i teraz?
1: Znaczy, ja myślę, że te zagrożenia są namacalne, to znaczy to nie są już zagrożenia, to są fakty, po prostu to się dzieje. My widzimy, jeżeli dochodzi do nieudanego na szczęście, ale próby zamachu w Lipsku, wysadzenia samolotów, w którym mogły zginąć dziesiątki ludzi, jeśli dochodzi do upadku rakiety w województwie lubelskim, która też mogła zabić ludzi, no to po prostu to nie są przypadki, to nie są jakieś incydenty, to jest po prostu element zaplanowanej strategii o charakterze wojennym. To jest wojna prowadzona innymi środkami. To nie jest wojna polegająca na inwazji czołgów, tylko właśnie na ja bym nie nazywał tego wojną hybrydową, to trzeba to nazywać po imieniu. To są akty sabotażu, to jest terror. Tak to należy. I to Rosja prowadzi to świadomie. Natomiast ja myślę, że tutaj nie ma, i więc nie ma tutaj sprzeczności jakiejś między tym, że Rosji idzie słabo w wojnie z Ukrainą. Ja właśnie jest dokładnie, to jest dokładnie dlatego, że Rosja sobie ciężko radzi z Ukrainą i liczy na, i wie, że te 230 miliardów pomocy Ukrainie, no to jest, powiedzmy, suma przekazana, no ogólna, ale to jest tam rzeczywiście dziesiątki, 100 miliardów pomocy wojskowej krajów europejskich i Unii Europejskiej. To jest warunek powodzenia Ukrainy, znaczy warunek obrony Ukrainy w tej wojnie. Jeżeli to zostanie utrzymane, to Rosja tej wojny nie wygra po prostu.
22: Czyli to jest wyścig z czasem o to, jak szybko Rosja się ściga z nami, z zachodnim światem i także tym światem europejskim. Jak szybko zdąży nas sparaliżować, zanim my
1: zdążymy pomóc Ukrainie ostatecznie się obronić w tej wojnie, ponieważ Rosji też kończą się zasoby. I Rosja chce uprzedzić ten scenariusz, do którego my zmierzamy. To znaczy, że Europa będzie silna również wojskowo, że będzie zdolna bronić się. No, my zakładamy cały czas, że jeszcze przy współpracy z Stanami Zjednoczonymi, i miejmy nadzieję, że tak będzie, chociaż są pewne znaki zapytania. I stąd ta rosyjska strategia, więc tutaj nie ma jakiejś sprzeczności, i są analizy, na przykład ostatnio duński wywiad przedstawił analizę zagrożenia ze strony Rosji, w którym bardzo wyraźnie pokazuje, że że Rosja jest w tej chwili zdolna i chętna i już to robi do działań o charakterze terrorystycznym i sabotażowym, że będzie za 2-3 lata zdolna do, jeżeli wszystko tak dalej pójdzie, do jakiejś ograniczonej agresji przeciwko krajowi NATO i że będzie zdolna za 5-6 lat do większej akcji zbrojnej przeciwko krajom NATO. Więc mamy, to jest wyścig z czasem. Znaczy, Rosja za pomocą tego, co robi w tej chwili, chce udaremnić ten scenariusz, że my będziemy za 3 lata, za 5 czy 6 lat gotowi na te większe zagrożenia, które nam grożą. My jesteśmy na dobrej drodze.
22: A jednocześnie, odpowiadając na moje pierwsze pytanie, czy Europa się zmieniła w trakcie tego kryzysu bezpieczeństwa, jeśli to nie jest, mam nadzieję, że to jest trafne określenie, że ani nie jest na wyrost, ani przede wszystkim nie jest, nie umniejsza tego, z czym mierzymy się w Europie, z tym poważnym kryzysem bezpieczeństwa, że rozumiem, że te zmiany też pozytywne widać, może zastanawiam się, a może my ich też nie doceniamy, sami patrząc na siebie.
1: No ja myślę, że znaczy jest trochę tak, że my mamy takie wyobrażenie, w Polsce mam wrażenie, że my zrozumieliśmy tę sytuację bezpieczeństwa, że my zdajemy sobie sprawę z tego, jak groźna jest Rosja, że my jesteśmy przygotowani, cała reszta, Zachód nadal pozostaje w jakiejś błogiej nieświadomości tego, co się dzieje. Mi się wydaje, że to jest błędne pod wieloma względami. To znaczy, ani my nie jesteśmy tak święci, jak nam się zdaje, ani Zachód nie jest tak naiwny.
22: Ale wydaje mi się, że jedno możemy sobie dopisać taki plusik po naszej stronie, że my przynajmniej byliśmy konsekwentni, ostrzegając, że Rosja nie jest tak cywilizowanym państwem, na jakie się kreowała na początku XXI wieku.
1: To jest z całą pewnością prawda, ale jeżeli spojrzymy dzisiaj na główny, moim zdaniem, główny miernik naszego, poza oczywiście inwestycjami w naszą własną obronę, to ten główny miernik, którym tego, czy zrozumieliśmy, czy jesteśmy gotowi, czy robimy to, co trzeba, to jest skala pomocy Ukrainie i gotowość do tej pomocy. Bo dzisiaj, no my to mówimy wprawdzie w debacie publicznej, w państwa radiu, w wielu innych miejscach, że no Ukraina to jest, Ukraina walczy za nas. Mówimy to, powtarzamy to od lat, od 2022 roku, że nasze bezpieczeństwo zaczyna się w Donbasie czy w Kijowie. Tylko pytanie jest, czy my rzeczywiście wyciągamy z tego wnioski. Znaczy ja wspominałem o tych badaniach, które dzisiaj są no, bardzo negatywne, jeśli chodzi o Ukrainę, również w tym wymiarze. My mamy, w Niemczech jest dzisiaj większe poparcie dla wsparcia wojskowego dla Ukrainy niż w Polsce. Polska nie wydaje wcale dużo pieniędzy na pomoc zbrojną dla Ukrainy. Cała nasza wartość naszej pomocy zbrojnej, oczywiście można zastanawiać się, jak jest ona liczona i tak dalej, możemy brać na to poprawkę, ale jednak no, liczby co liczby. To jest około 5-6 miliardów euro. To jest mniej więcej 5 razy mniej niż akurat ja się zajmuję Niemcami, więc znam te liczby niemieckie. Niemcy wydają 25 miliardów euro.
22: Ale myśmy też wzięli na siebie szereg innych ciężarów związanych z tą wojną.
1: Nasza skala, znaczy w ostatnim czasie nasza pomoc dla Ukrainy jest dużo mniejsza. Nasi partnerzy europejscy patrzą na to z dużą troską i zdziwieniem. I w społeczeństwie nastroje są takie, które zupełnie temu nie sprzyjają. Więc ja myślę, że tu powinniśmy gdzieś widzieć jakąś dobrą, znaczy widzieć to w jakiejś perspektywie też, to co my robimy i zadać sobie pytanie, czy my jesteśmy rzeczywiście, czy stawiamy czoła temu wyzwaniu w sposób, jaki jest konieczny.
22: To myślę, że to będzie dobre pytanie, by usłyszeć odpowiedź po krótkiej przerwie. Pan Piotr Buras jest gościem TOK FM w tym wydaniu dłuższej rozmowy. Krótka przerwa i słyszymy się za kilka chwil.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
23: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
24: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
23: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
25: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
26: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
27: Lidl, to się opłaca.
28: Co za dzień.
29: Co się stało?
28: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
29: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
28: Meliski?
29: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
28: Czyli to takie pastylki antystresowe?
29: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
28: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
29: Na mnie i na Meliski.
30: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
31: Nowy rok akademicki na wypasie?
32: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
33: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
34: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
35: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
36: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
37: Cappuccino. Caffè latte. Te.
38: Co robisz?
37: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
39: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
40: Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o stereotypach, wykluczeniu i empatii? Klinika Wspólnych Wyobrażeń we Wrocławiu łączy sztukę z edukacją. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz wystawę o budowaniu wspólnoty. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na arttransparent.org. Projekt Klinika Wspólnych Wyobrażeń dofinansowano z Unii Europejskiej.
41: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Reklama.
22: Dobry wieczór raz jeszcze. Tu Radio TOK FM, Maciej Głogowski. To jest audycja Dłuższa Rozmowa. W zastępstwie Jakuba Janiszewskiego zapraszam do wysłuchania kolejnej części dzisiejszej dłuższej rozmowy. W studiu pan Piotr Buras. Rozmawialiśmy o tym, jak Europa się zmienia w ostatnich latach w związku z zagrożeniami, zagrożeniem bezpieczeństwa, jakim jest Rosja na naszym kontynencie. I tak mam wrażenie, jeśli ktoś nie słuchał pierwszej części naszej rozmowy, że tak ten obraz, który pan zarysował, jest taki niejednoznaczny, taki trochę falujący, zaryzykowałbym, ale to może obrazowe. Z jednej strony pokazuje pan to, że Europa się zmienia i już sama determinacja do pomocy i pomagania Ukrainie jest częścią odpowiedzi, jak bardzo się zmienia, ale też rozumiem, że jest w tym też i druga część, to znaczy ta inwestycja we własną obronność. O tym trochę mniej rozmawialiśmy, ale zwrócił pan uwagę na ten polski wkład w obecną pomoc, w pomoc Ukrainie, być może trochę mniejszy. I czy mamy świadomość, jakie to ma konsekwencje? No to jakie to może mieć konsekwencje? Jesteśmy państwem granicznym.
0: Znaczy ja myślę, że to ma różnorakie konsekwencje. Znaczy jedna jest taka, że my w Polsce jako dużym kraju największym w naszym regionie i najbardziej narażonym w gruncie rzeczy na destabilizację bezpieczeństwa na wschodzie, powinniśmy być szczególnie zainteresowani tym, żeby z jednej strony wspierać Ukrainę, z drugiej, żeby być też krajem, który kształtuje politykę Zachodu wobec Ukrainy. I ja mam wrażenie, że te społeczne podstawy takiej polityki są dzisiaj słabsze niż kiedykolwiek.
22: Społeczne?
0: Społeczne to znaczy, że nie ma po prostu przyzwolenia w społeczeństwie. Albo ono jest coraz mniejsze na to, żebyśmy robili więcej dla Ukrainy. Przypomnijmy sobie dyskusję o... Znaczy ja powiedziałem więcej dla Ukrainy, a w gruncie rzeczy to jest więcej dla siebie. Tylko więcej dla siebie w Ukrainie, ja bym tak to powiedział. To znaczy my... To są oczywiście autentyczne dylematy, jak na przykład, czy powinniśmy wysyłać rakiety do baterii Patriot na Ukrainę w sytuacji, kiedy my też mierzymy się z bardzo poważnym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa, właśnie związanym z tymi aktami sabotażu, terroryzmu rosyjskiego na naszym terytorium. Natomiast w sytuacji, kiedy ta próba w ogóle podniesienia takiego tematu, jak wyślijmy, właśnie wesprzyjmy Ukrainę migami, wesprzyjmy Ukrainę patriotami, jest, co jest konieczne z punktu widzenia obrony tego kraju i jego zdolności do stawiania czoła.
22: Chodzi panu o to, jaki to klimat polityczny to wywołuje, tak? Ta dyskusja.
0: Tak, to znaczy widzimy, że to od razu jest to, od razu jest wokół tego debata, od razu jest tego, ale nie debata o tym, że...
22: Debata w demokracji nie jest niczym złym.
0: Debata nie jest niczym złym, natomiast to jest paliwo dla bardzo antyukraińskich postaw, o tym, że populistycznych wypowiedzi i to nie ze strony jakichś tam publicystów, tylko ze strony politycznych aktorów po prawej stronie. Więc ja myślę, że to jest bardzo i to się przekłada na opinię publiczną, to widzimy na każdym kroku, jak topnieje poparcie dla polskiego wsparcia. Więc ja myślę, że to jest duży, duży problem. To jest też problem też dlatego, że jak się rozmawia z przedstawicielami też innych krajów, na przykład krajów skandynawskich, które bardzo mocno są zaangażowane w wsparcie Ukrainy, to oni mówią, dobrze, ale to my, jak my mamy uzasadniać to wobec naszej opinii publicznej, że mamy więcej płacić, że mamy zastanawiać się nad tym, czy wysłać wojska na misję wojskową do Ukrainy, jeżeli będzie tam zawieszenie broni, czy jakieś porozumienie pokojowe. Jeżeli kraj taki jak Polska wstrzymuje się, jest dużo mniej aktywny, niż by mógł być. To jest, więc w tym sensie też polskie zaangażowanie jest warunkiem tego, żeby ten konsensus w Europie trwał, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. My musimy mieć świadomość też naszej odpowiedzialności, że po prostu dużo trudniej jest politykom w innych krajach kontynuować tę politykę wsparcia, jeżeli inne kraje, takie jak Polska zwłaszcza, robią za mało. Ja myślę, że jesteśmy gdzieś w takim punkcie, że sobie powinniśmy to bardzo jasno powiedzieć, że tutaj cała nasza klasa polityczna stoi przed ogromną odpowiedzialnością w tym punkcie.
22: No tak, ale rozumiem, że bierze pan pod uwagę, że też klasa polityczna ma swoich wyborców, tak?
0: Nie, oczywiście, że biorę pod uwagę, tylko że mówimy, zdaje się, tutaj o jakimś fundamentalnych problemach bezpieczeństwa, o jakimś nowym momencie, w jakim się znaleźliśmy, że w gruncie rzeczy mamy no, wojnę, która w postaci terroryzmu i sabotażu jest przenoszona na nasze terytorium i że to w przyszłości mogłoby, nie mówię, że tak się stanie, ale mogłoby przybrać jeszcze większe rozmiary i że w dużej mierze zależy to od tego, czy my no, Ukraińców wesprzemy w ich walce tak, jak na to zasługuje. Nie mówię, że to jest że to jest zadanie tylko...
22: Nie,
0: oczywiście, ja wiem. Ja tylko mówię, że to nie jest też tylko, żeby nie chcę być źle zrozumiany, to nie jest tylko odpowiedzialność Polski i też Polska nie jest największym problemem. Myślę, że widzimy, co się dzieje w innych krajach. Widzimy sytuację we Francji, która w ogóle robi stosunkowo niewiele, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Widzimy, jakie są niepokoje.
22: A zobaczymy, co będzie robiła po swoich wyborach.
0: Których no, są na wiosnę przyszłego roku. Tam może wygrać skrajna prawica. Marine Le Pen może być prezydentką i wtedy będzie sytuacja zupełnie inna. Mamy również niepokoje polityczne czy destabilizację polityczną w Niemczech. Wzrost skrajnej prawicy, więc te nastroje, ja mówiłem o tym, że przez te ostatnie kilka lat one się bardzo zmieniła, polityka krajów europejskich, że Europa się po prostu zmieniła, że inwestuje w swoją obronę, że wspiera Ukrainę, ale to jesteśmy gdzieś też pod tym względem no, nie chcę powiedzieć w punkcie zwrotnym, bo nie ma tutaj, nie widziałem tu żadnego determinizmu, to znaczy tu nie ma, to nie jest tak, że jest przesądzone dzisiaj, że Le Pen wygra wybory, że AfD będzie kiedyś rządzić Niemcami, że jesteśmy w punkcie, gdzie toczy się bardzo poważna walka polityczna, również wokół tych kwestii dotyczących naszego bezpieczeństwa, których jednym z elementów jest stosunek do Ukrainy i wsparcie finansowe i wojskowe dla niej. No i dlatego to jest rzecz o fundamentalnym zupełnie znaczeniu. I ja myślę, że to jest tak, że pewnym ryzykiem dla nas, też w Polsce, jest taka samospełniająca się przepowiednia. To znaczy, że mówimy, no, politycy patrzą na opinię publiczną, ale opinia publiczna patrzy też na polityków. Znaczy opinia publiczna jest kształtowana przez polityków i
22: no tak, ale jednocześnie trochę tych deklaracji ze strony rządu pada o tym, że będziemy Ukrainę wspierać, więc...
0: Tak, nie, ja uważam, że rząd ewidentnie zdaje się z tego sprawę i to, co robi minister Sikorski i to, co ostatnio też mówi premier Tusk, jest bardzo, bardzo wyraźnie akcentuje z jednej strony i zagrożenie ze strony Rosji, słusznie, to nie
22: i
0: jest straszenie, i determinację do wsparcia Ukrainy, ale oczywiście za tym też no, muszą, i to jest bardzo ważne na poziomie komunikacji publicznej, natomiast za tym też muszą iść konkretne czyny. Znaczy, myślę, że Polska mogłaby robić więcej. Znaczy, mogłaby w sensie...
22: Gdyby nie wewnętrzne wsparcie, ograniczenia, tak?
0: Gdyby nie wewnętrzne ograniczenia, że moglibyśmy wydawać więcej pieniędzy na wsparcie finansowe dla Ukrainy. Stać nas na to i to jest jak żaden inny kraj, może poza krajami bałtyckimi.
22: W Polsce się toczy też taka równoległa, choć jeszcze nie w takiej skali jak na siebie teraz, jakbym sobie życzył, ale jednak dyskusja o tym, co możemy finansowo robić. Ta przestrzeń finansowa nam się też zmienia, a w tej przestrzeni mamy zawarte też nasze poważne wydatki zbrojeniowe, które są jakimś też elementem tej historii, o której opowiadamy.
0: Tak, ja tego nie kwestionuję, natomiast uważam, że...
22: I rozumiem, że wejdę jeszcze raz w słowo, przepraszam, ale też rozumiem, że się wpisują w to, o czym mówił pan kilkanaście minut temu, że ta determinacja Polski, ale przecież innych państw w Europie również do wzmacniania przemysłu obronnego i swojego bezpieczeństwa jest tym elementem wyścigu z czasem, jaki prowadzimy, tak? To znaczy, że żeby to Rosja była krok za nami, a nie my krok za Rosją, tak?
0: Tak, tylko że musimy mieć też świadomość, że znaczy na pewno z punktu widzenia polskich wydatków zbrojeniowych wydatki, wsparcie dla Ukrainy jest też bardzo ważną inwestycją. Znaczy jest czymś absolutnie niezbędnym, ponieważ my widzimy, no, jaka jest w tej chwili sytuacja. Ukrainie brakuje, oczywiście nie tylko pieniędzy, brakuje przede wszystkim obrony przeciwrakietowej, brakuje pocisków, brakuje broni. Będzie bardzo trudna
22: zima
0: i nasze starania, znaczy to jest brutalne, co powiem, ale nasze starania na rzecz silniejszej armii i wydatki zbrojeniowe w sytuacji, kiedy Ukraina miałaby przegrać tę wojnę, no nie chcę powiedzieć, że na nic się zdadzą, ale nie jesteśmy jeszcze w punkcie, w którym jesteśmy potęgą militarną, która byłaby w stanie zmierzyć się z konsekwencjami porażki ukraińskiej.
22: Ja rozumiem to, o czym pan mówi i wydaje mi się, że może właśnie tak trzeba te rzeczy nazywać, to znaczy pokazywać ten obrazek tak w pełni. Myślę, że akurat nasze słuchaczki i słuchacze tak to widzą, natomiast zgadzam się, bo gdzieś odebrałem ten sygnał w pana wcześniejszych wypowiedziach, że ten tak uogólniona ocena poziomu debaty publicznej na nie wszystko pozwala tutaj w Polsce. To jest zrozumiałe. I jest to taka napędzająca się maszyna, że i politycy patrzą na sondaże, a ci, którzy biorą udział w odpowiadaniu na te pytania sondażowe, patrzą na swoich polityków.
0: Tak, ale ja też słyszę od intelektualistów, naukowców z liberalnej części, powiedzmy tak ogólnie, sfery publicznej, słowa typu, że nie powinniśmy godzić się na integrację europejską Ukrainy, jak długo Ukraina nie rozwiąże problemu pamięci o Wołyniu, czy nie zaakceptuje naszego stanowiska w sprawach historycznych. Widzę ogromne skupienie na tej problematyce w debacie publicznej i moim zdaniem takie traktowanie trochę jako sprawy o właściwie paradoksalnie mniejszej wadze tych kwestii, o których rozmawialiśmy przed chwilą. To znaczy, że nadal wydaje nam się, że jesteśmy najważniejszym krajem, który najbardziej wspiera Ukrainę, podczas to po prostu nie jest prawdą. I mamy o sobie trochę zbyt dobre, mam wrażenie, mniemanie i może dobrze ten dyskurs trochę urealnić.
22: I przekierować go na te właściwe tory, choć musimy wziąć pod uwagę, że nie będą to też popularne opinie, ale to nie chodzi o to, żeby one nie wybrzmiały, bo wybrzmieć powinny. Wydaje mi się, że może taką klamrą i dopełnieniem tego obrazu byłoby odwołanie się do jeszcze jednego wątku, który pojawił się w naszej rozmowie i zastanawiam się, na ile jest nie tyle popularny w debacie publicznej, tylko jaka jest świadomość. Pan powiedział mówił o tych rosyjskich celach i chyba nikt nie ma wątpliwości, że ta taka pełna dominacja, czy terytorialna, wojskowa, na pewno polityczna nad Ukrainą jest tym oczywistym celem. Bez względu na to, który etap tej części wojny, czyli tej mam na myśli od 22 roku, będziemy rozpatrywać. Ale gdy mówimy o tej dominacji nad naszą częścią Europy, to też zastanawiam się, jak sobie to dobrze opowiedzieć. Państwa, które kiedyś tworzyły tę radziecką strefę wpływów, są w Unii Europejskiej, są w NATO, to są procesy, są suwerenne w swoich decyzjach. To są procesy, które wydają się nieodwracalne. Więc jak traktować sobie to wyobrażenie o tej próbie rosyjskiej dominacji?
0: Ja myślę, że w dzisiejszym świecie, jak widać, nic nie jest nieodwracalne. To znaczy, no my żyjemy jednak w momencie jakiegoś ogromnego przełomu, który ma bardzo różne źródła, ale jednym z jego symptomów jest też ogromna zmiana w polityce amerykańskiej, też wobec Europy i obecności amerykańskiej w Europie. To jest coś, co Rosja chce wykorzystać. I to, jak sobie Rosja wyobraża tę przyszłość, no to Putin przedstawił w swoich żądaniach tuż sprzed wybuchu wojny w Ukrainie, tej otwartej.
22: To brak faktycznej wojskowej obecności.
0: Brak
22: NATO
0: obecności,
22: tutaj.
0: Po prostu wycofanie się. Rosja chciałaby, Putin chciałby, żeby Stany Zjednoczone w ogóle wycofały się z Europy, a na pewno już z naszej części, żeby NATO się wycofało, żeby nie było żadnej tutaj obecności wojskowej NATO w naszej części Europy. I przez to, żeby te kraje stały się labilne, żeby stały się wystawione na presję i na szantaż rosyjski i żeby krok po kroku stały się bardziej powolne wobec rosyjskiej strategii, rosyjskiej woli. To jest wyobrażenie, czyli w gruncie rzeczy przywrócenie takich, oczywiście nie od razu, ale...
22: I może nie tak sformalizowanych, jak w radzieckich czasach.
0: Jak w radzieckich czasach, takich państw satelickich, które byłyby no, po prostu skazane na dominację Rosji w tym świecie, właśnie poprzez odwrócenie tego, co wydarzyło się przez ostatnie 30 czy 30 parę lat. I co więcej, no, są siły polityczne, wspierane zresztą przez Rosję w Europie, które też tego chcą. AfD w Niemczech tego chce. Le Pen jeszcze do niedawna też w tym kierunku zmierzała. Nie wiadomo do końca, jaki jest jej kurs. W tej chwili miała różne ostatnio wypowiedzi, też bardziej krytyczne na temat Rosji. Więc

0: też działania poza tym aktami sabotażu i terroryzmu ze strony Rosji, czyli mącenie w głowach i wspieranie takich tendencji w społeczeństwie, które właśnie podmywają tę naszą wolę i konsensus, jeśli chodzi o realizację tych fundamentalnych celów.
1: No właśnie, dlatego pytałem o to, bo wydaje mi się, że trzeba sobie to za każdym razem na nowo opowiedzieć, o jakiego rodzaju wpływy może chodzić, tym bardziej, że to stwierdzenie, które tutaj pojawiło się w tej rozmowie, że dzisiaj być może są takie czasy, w których żadne procesy nie są odwracalne, tym bardziej powinniśmy mieć tego świadomość. Bo ten scenariusz, o którym pan powiedział, to byłby taki scenariusz mocno ograniczonej suwerenności tej części naszego kontynentu. I to po prostu tak trzeba nazywać.
0: No tak.
1: Zakrojony pewnie na lata, zanim ten stan by był taki, nie wiem, pożądany przez nich tam na wschodzie.
0: Ale trzeba mieć świadomość, że to jest ten ostateczny cel Rosji wobec naszego regionu i wobec... To jest to, czemu służą te wszystkie akty ostatecznie, które obserwujemy w ostatnim czasie. Chodzi o to, żeby wymusić na Zachodzie, również na Stanach Zjednoczonych, jakiś kompromis, w cudzysłowie, jakiś pakt, który by na nowo regulował relacje w naszej części świata i tak, żeby Rosja zyskała większy wpływ na to, co się u nas również w Polsce dzieje. I my zgodnie z tymi żądaniami rosyjskimi z 2021 roku, które zostały wprost
1: położone
0: na stole jako materiał do dyskusji. One są nadal aktualne. To właśnie one dotyczą także Polski i dotyczą naszego regionu i to jest tylko wojna w Ukrainie jest częścią tego szerszego planu, który Putin chciałby zrealizować. Oczywiście nie za pomocą inwazji na Polskę, takiej, jaki dokonał na Ukrainę czy na inne kraje NATO, ponieważ na razie nie jest do tego zdolny i nie jest do tego chętny. Chciałby to dokonać tego środkami politycznymi z wykorzystaniem ograniczonych środków wojskowych, tak jak to dzieje się w tej chwili w postaci właśnie tego, co no, codziennie niestety budzi nasze obawy i strach. I to jest ta strategia, która dzisiaj jest przez Kreml stosowana.
1: To na koniec. A nie ma tu jakiegoś paradoksu i sprzeczności, bo w tym samym czasie, kiedy opisał pan te procesy, które zachodzą w Europie i też tę chęć Rosji, by Ameryka wycofywała się z Europy i chęć Ameryki do tego, by wycofywać się z Europy. W Polsce dyskutujemy na przykład o stałej bazie amerykańskiej. To jest tylko symbol, czy to jest poważny element takiej architektury bezpieczeństwa?
0: My tego nie wiemy. To znaczy, ja
1: to musimy sprawdzić dopiero.
0: Tak, znaczy my, mówiąc szczerze, nie wiadomo, czy ta baza w ogóle powstanie, kiedy powstanie, jaka będzie. Jest więcej pytań niż odpowiedzi.
1: Ale każdy element, który by też potwierdzał albo tak ukazywał ten sojusz, jest chyba dla nas korzystny.
0: Tak, ja jestem zwolennikiem oczywiście budowy bazy amerykańskiej w Polsce i uważam, że dobrze by się stało, gdyby ono było częścią szerszego planu zakotwiczenia Stanów Zjednoczonych w Europie, czy utrzymania tego zakotwiczenia. Natomiast my nie powinniśmy ulegać złudzeniu, że któremu moim zdaniem częściowo ulegamy, że ta baza będzie świadczyć o tym, że Polska znowu jest pod wielkim i trwałym parasolem amerykańskim i że to jest kotwica naszego bezpieczeństwa na lata. Moim zdaniem
1: to jest
0: się
1: element,
0: wyczerpało.
1: Tak?
0: To jest element. My powinniśmy budować również zupełnie inne elementy, czyli współpracę z partnerami europejskimi, ponieważ Stany Zjednoczone na trwałe zmieniają swoją obecność w Europie i Fort Trump tego nie zmieni.
1: No, to jest element też kolejny, na kolejną rozmowę. Pan Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kończymy tę audycję, to wydanie dłuższej rozmowy w zastępstwie Jakuba Janiszewskiego. Bardzo dziękuję.

0: Dziękuję i oddaję głos. Paweł Sulik opowie o tym, co w mikrofonie Tok FM. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
1: Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Płynnie przechodzimy od rozmowy o konfrontacji wschodu z zachodem, Imperium Rosyjskiego z szeroko rozumianą demokracją zachodnią. Ta konfrontacja, jak Państwo słyszeli przed chwilą w rozmowie z Piotrem Burasem, Maćka Głogowskiego, ona tak, jest gospodarcza, ta konfrontacja jest militarna, ale to też jest konfrontacja wartości. Bo z jakiegoś powodu chcemy bronić naszego sposobu życia. A czymże jest ten sposób życia, którego tak obawia się rosyjski dyktator? No, ten sposób życia to też nasze postrzeganie takich rzeczy jak trójpodział władzy, wolność słowa, prawa człowieka, ale też, proszę Państwa, taka cecha, której jako żywo nie można zaobserwować, przynajmniej w takiej formie, jak u nas, nie można zaobserwować w Federacji Rosyjskiej. W Europie tak. I to w różnych formach. Dziś będziemy, proszę Państwa, rozmawiali o czymś, co zazwyczaj nazywa się obywatelskim nieposłuszeństwem. Oczywiście wyjdziemy od znanych wszystkim od zawsze przykładów, a to wóz drzymały, źli Prusacy, prawda, nie chcieli, żeby drzymała miał ten dom, a tenże drzymała sprytnie stosował nieposłuszeństwo obywatelskie. Będziemy rozmawiali oczywiście o takich przykładach, które ostatnio w mediach były, na przykład rolnik, który wziął traktor i zarał drogę według niego niesłusznie remontowaną przez gminę, ale też nieposłuszeństwem obywatelskim jest demonstracja, na której wezwani do opuszczenia miejsca demonstranci nie zrobili tego i zostali skazani, a okazuje się, że część z nich to nawet byli opozycjonści z czasów PRL-u. To też było nieposłuszeństwo obywatelskie. Państwo pewnie mają więcej przykładów, a my rozpoczniemy od rozmowy z profesorem Małgorzatą Fuszarą, prawniczką i socjolożką z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Za 5 minut informacje, a po informacjach mikrofon Tok FM.
2: Reklama.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie. Jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl.
11: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: Ci panowie z Media Expert.
11: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
15: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
14: Brzmi dobrze.
15: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
16: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
16: A gdzie tak jest?
17: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
16: O, to już zatrudniam.
17: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca. Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Są pierwsze decyzje sądu w sprawie 13-latka, który planował atak w swojej szkole. O tym na początek. Stany Zjednoczone uruchamiają ropę z rezerw surowca, to przez rosnące także w USA ceny na stacjach paliw. Polacy zaczęli przygotowania do meczu z Rumunią. Dziś w piłkarskiej Lidze Narodów grają m.in. Mistrzowie Świata. Minęła 20. Sylwia Kreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. 13-latek, który planował zamach w szkole, został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zdecydował Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie. Chłopak został zatrzymany wczoraj rano, w plecaku szkolnym miał bagnet, a w mieszkaniu tasak. Przesłuchanie chłopca z udziałem jego ojca odbyło się wczoraj, dziś sąd zajął się jego sprawą. Rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy informowała, że 13-latek przyznał się, że planował atak na terenie szkoły, do której uczęszczał, oraz do tego, że uśmiercił kilka kotów w czasie wakacji. Dodała, że z informacji uzyskanych od chłopca wynika, że w szkole planował zaatakować przypadkowe osoby. Około 206 tysięcy osób wzięło udział w protestach pracowników sektora publicznego, którzy domagają się podwyżek płac we Francji, poinformowało francuskie MSW. Demonstracje zwołane zostały przez związki zawodowe. Manifestacji pracowników sektora publicznego towarzyszyła też akcja protestacyjna w liceach, gdzie, jak poinformowało francuskie Ministerstwo Edukacji, zatrzymano około 40 osób, a co najmniej 10 osób, uczniów, pracowników, ale też policjantów, zostało rannych. Inicjatorzy akcji motywują ją niedofinansowaniem szkół średnich, gdzie brakuje nauczycieli, a klasy są przepełnione. A cała akcja protestacyjna została zorganizowana na kilka miesięcy przed wiosennymi wyborami prezydenckimi. I jak wyjaśnia AFP, w atmosferze napięć społecznych związanych ze spadkiem siły nabywczej Francuzów. Stany Zjednoczone wypuszczą na rynek 40 milionów baryłek ropy naftowej ze strategicznej rezerwy tego surowca, poinformował amerykański minister energii Chris Wright. Celem tego posunięcia jest obniżenie cen ropy. Jest to element skoordynowanej przez Międzynarodową Agencję Energetyczną akcji 30 państw, w ramach której na rynek wypuszczonych miało zostać 400 milionów baryłek. Do interwencji na rynku dochodzi na tle wysokich cen benzyny w USA i po tym, jak w ubiegłym tygodniu odnotowano rekordową cenę oleju napędowego. Prezydent Trump oznajmił, że poważnie rozważa wprowadzenie tymczasowego zakazu eksportu oleju napędowego, choć przyznał, że może to się wiązać ze wzrostem ceny innych paliw. Niespełna połowa polskich uczniów, 10 punktów procentowych mniej niż wynosi średnia w Unii, odczuwa dobrostan psychiczny. W Białymstoku sytuację mają poprawić specjalne warsztaty, w których udział biorą uczniowie ponad 20 podstawówek i liceum, w tym Ola z 7 klasy w szkole podstawowej numer 5.
25: My możemy nie wiedzieć, że na przykład teraz się stresujemy, a nasze ciało może pokazywać takie czynniki tego stresu, na przykład jakieś bóle głowy, bóle brzucha, jakieś pocenie się.
26: My uczymy dzieci tego, że mały zwierzak, który ma 4 łapki i miał, czy to kotek, ale zapominamy nazwać, że to, co w danym momencie czuję, to jest złość, smutek, niepokój, a może nawet i radość.
27: Ten projekt jest skierowany nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych, które mają ogromny wpływ na naszą młodzież.
28: Rodzicom pomoże to rozpoznawać emocje swoich dzieci, a przez to budować pozytywne i dobre relacje.
24: O organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku warsztatach mówili też prowadząca je psychiatra Anna Rogowska-Zych, profesor Janusz Dzięcioł i dyrektorka szkoły podstawowej numer 5 Agnieszka Sasinowska. W TOK FM czas teraz na sport.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata Europy Hiszpanie zagrają o 20.45 w Sewilli z Chorwacją, o tej samej porze w Pradze mecz Czechów z Anglią, a w dywizji B w Glasgow mecz Szkocji ze Szwajcarią. Nasza reprezentacja w jesiennych meczach Ligi Narodów na razie nie gra dobrze, wyników nie ma, ale Jan Urban nie zamierza rezygnować. Pytanie, ile cierpliwości ma jeszcze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który lubi zmieniać selekcjonerów. Kibice mają jej już coraz mniej. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
1: W marcu pod wodzą Jana Urbana wygraliśmy z Albanią w półfinale baraży, a potem drogę na mundial zatrzasnęła nam Szwecja. W takim samym stylu jak wczoraj, obnażając braki w obronie. Pomiędzy tymi meczami była porażka w sparingu z Ukrainą, cudem uratowane remisy z Nigerią i bezbarwne 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Postęp? Brak. Czy selekcjoner ma coś sobie do zarzucenia?
2: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
1: Coraz częściej jednak słyszymy, że się nie da.
2: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
1: Pytanie, czy kibice takie tłumaczenia przyjmują. Wczoraj po meczu w Szwecji byli zawiedzeni.
3: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
4: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
1: Wczoraj ponoć rywal był mocny. To zobaczymy, jak będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłożył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, czyli Grand Prix Bahrajnu. To odbędzie się w niedzielę, wyjątkowo nie na torze Sakhir w Bahrajnie, lecz na torze Sepang w Malezji. Ta zmiana jest związana z trwającym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1 w latach 2005-2006. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
24: Noc raczej pogodna i bez opadów. Na wschodzie kraju oraz lokalnie w kotlinach górskich mogą wystąpić mgły, które utrzymają się do rana. Temperatura minimalna od 3 stopni na wschodzie, około 8 pokażą termometry w centrum, a do 11 będzie na zachodzie. Cieplej na wybrzeżu około 12 stopni, a chłodniej 1 stopień poniżej zera w dolinach i kotlinach karpackich.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 5 minut po godzinie 20, a w zasadzie już 6 minut po godzinie 20. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Rozpoczynamy program Mikrofon TOK FM. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która program przygotowywała i będzie wydawać, a Krzysztof Olesiewicz będzie realizował dzisiejszy program. I cała nasza trójka już po godzinie 21, za godzinę, zaprasza Państwa do mierzenia się z pytaniem dzisiejszego programu, a mianowicie, czy mamy do czynienia z przykładami nieposłuszeństwa obywatelskiego, kiedy słyszymy, że rolnik traktorem zaorał drogę, albo aktywiści zniszczyli lokale celebrytów, no bo ci celebryci promowali konsumpcjonizm. Nawet jedna z tych celebrytek, sprawdziłem, to chwaliła się, że jest królową konsumpcjonizmu. Po prostu z tego chciała być znana, że po prostu dużo kupuje, jak najwięcej drogich rzeczy. No i siłą rzeczy wyrzuca część. No więc czy to, że aktywiści zniszczyli lokale takich celebrytów, to jest obywatelskie nieposłuszeństwo, czy nie jest? A przedsiębiorcy w trakcie lockdownu, kiedy był zakaz prowadzenia niektórych działalności, a oni celowo, wiedząc, że jest ten zakaz i w proteście przeciwko temu zakazowi, mówili, a my właśnie otwieramy, chociaż wiemy, że za to grozi mandat. Czy też zwykli obywatele i obywatelki, którzy usłyszeli, nie wolno wchodzić do lasu, jest lockdown, jest pandemia. I co robili niektórzy? Ostentacyjnie wchodzili do tego lasu po to, żeby pokazać, że łamią ten zakaz, gdyż, no właśnie, gdyż co? To za godzinę słuchacze będą się z tym mierzyli, ale będą świetnie przygotowani, bo dostaną, mam nadzieję, bardzo dużo argumentów od naszego gościa, profesor Małgorzata Fuszara, prawniczka, socjolożka, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Ja przedstawiając panią, powinienem powiedzieć, że pani również przecież ma w swojej karierze i bardzo wiele publikacji, bardzo wiele prac i pani autorstwa i pod pani redakcją. Jest pani również działaczką, przecież na dobrą sprawę część słuchaczy i słuchaczy.
6: Prawda, nie wypieram się tego.
5: Może kojarzyć panią jako osobę aktywną, nie tylko intelektualnie, ale też realnie. Bardzo chciałem podziękować za to, że pani do nas przyszła i przeprosić za prostotę pierwszego pytania, bo ono brzmi po prostu, co to jest nieposłuszeństwo obywatelskie?
6: No właściwie od połowy XIX wieku, kiedy Thoreau napisał swoją fundamentalną pracę na ten temat, można powiedzieć, że w literaturze różne oczywiście warunki nieposłuszeństwa obywatelskiego są wymieniane, ale trzy są takie podstawowe moim zdaniem i właściwie zdaniem większości osób, które się tym zajmują. Pierwsza rzecz to, że musi to być jawne łamanie prawa. jawne i świadome. Nie tak, że ktoś łamie prawo, bo nie wie, że takie obowiązuje na przykład, ale dlatego właśnie, że chce coś swoją postawą zademonstrować. Drugi taki element, który się zawsze pojawia, to jest to, że to są pokojowe sposoby protestu. Czyli nie rzucanie kamieniami, nie jakieś właśnie siłowe sytuacje, tylko pokojowe protesty. No i wreszcie trzecie, że osoby w ten sposób się zachowujące mają świadomość i są gotowe ponieść konsekwencje. To znaczy to, że zostaną ukarani za złamanie prawa, to jest część ich postawy. Wiedzą, że zostaną ukarani, no i uważają, że mimo to muszą się w ten sposób zachować, żeby właśnie zademonstrować swoją postawę wobec prawa. No i to wobec konkretnego przepisu, bo tak naprawdę nie możemy tutaj mówić ogólnie o prawie, ale konkretnych przepisach. No i tutaj rzeczywiście najwięcej przykładów tych historycznych to są protesty przeciwko segregacji rasowej, zarówno sam Toro, jak i później słynne protesty Rozy Parks, która siadła na miejscu nie dla osób kolorowych w czasie segregacji rasowej i robiła to z rozmysłem i była wspierana przez innych, za tym poszły. I tu zauważmy, że takie nieposłuszeństwo obywatelskie może mieć skutek nie w postaci ukarania, z czym się trzeba liczyć, ale w postaci zmiany społecznej, o co chodzi tak naprawdę protestującym. To znaczy dlatego, że za nią poszły ogromne protesty przeciwko segregacji w komunikacji, bojkot autobusów, ogromny nacisk społeczny, to po prostu można powiedzieć, że jej postawa i zachowanie wyzwoliły pewną taką, mówiąc szumnie, lawinę zmian. Także to pokazuje, jak właśnie to nieposłuszeństwo obywatelskie może być powodem takiej wielkiej zmiany.
5: Ja też przed informacjami powiedziałem słuchaczom i słuchaczkom, że być może wóz drzymały, czyli historia z XIX wieku, kiedy polski chłop chciał zbudować dom, prawo pruskie mu nie pozwalało na to i on zaczął mieszkać w wozie, który sobie przesuwał co jakiś czas, mówiąc, to nie jest przywiązane do ziemi, zgodnie z prawem to nie jest mieszkanie. Więc to nie jest obywatelskie nieposłuszeństwo.
6: Nie, to było bardzo dobre wykorzystanie prawa w taki sposób, że okazało się nagle, że ustawodawca był i wykonawcy prawa byli bezradni, dlatego że on nie zbudował domu, który byłby łamaniem tak naprawdę prawa.
5: No właśnie.
6: Okazał się sprytniejszy niż władze.
5: Czy w tym, co pani profesor powiedziała, istotne jest, czy my łamiemy prawo obowiązujące, żeby to było nieposłuszeństwo obywatelskie, czy też istotne jest coś, co jeszcze przed programem wydawało mi się niezwykle ważne, mianowicie to nie chodzi o mnie i drugą osobę w kraju, tylko chodzi o mnie i moją relację z państwem, tak jakby to o tym my mówimy, tak?
6: Tak, oczywiście, dlatego ten przykład, że jakichś celebrytów tam się niszczy mienie, to ja bym tego nigdy nie nazwała nieposłuszeństwem obywatelskim. Nieposłuszeństwo obywatelskie to jest nasza postawa wobec prawa, a źródłem prawa jest państwo. I w związku z tym my demonstrujemy państwu, że nie ma naszej zgody na taki rodzaj prawa. To jest zresztą bardzo ciekawe, dlatego że myśmy w ogóle w socjologii prawa jest takie klasyczne pytanie jeszcze od czasów profesora Podgóreckiego, czyli 60. lat XX wieku. Co należy robić w sytuacji, kiedy nie zgadzamy się z jakimś prawem, mówiąc zupełnie z jakąś regulacją prawną, tak najbardziej ogólnie. No i tam są trzy możliwości do wyboru. Musimy się do tego stosować, bo to jest prawo. Prawo, z którym się nie zgadzamy, należy omijać. I trzecie, nie należy się stosować do prawa w ogóle, które uważamy za niesłuszne. I na ogół my mamy za mało na uczelniach pieniędzy, żeby dokładnie badać jakby, jakie postawy się kryją za pewnymi odpowiedziami. I zwykle się to tak interpretowało, że ta pierwsza postawa to są legaliści, ta druga to są tacy oportuniści, prawda, tak udają, że się stosują, ale tak naprawdę tam robią, co chcą. I trzecia, że to są anarchiści, bo oni jakby negują prawo. I myśmy przy pomocy tanich badań, bo internetowych, zadali to samo pytanie i tam się pojawiły bardzo ciekawe uzasadnienia. To znaczy przy tym trzecim łamaniu prawa w ogóle nie było anarchistów. Tam byli właśnie ludzie, którzy którzy nieposłuszeństwo obywatelskie wymieniali jako konieczną jakby taką postawę w niektórych przypadkach. Jeżeli z prawem się nie zgadzam, muszę je łamać i liczyć się z konsekwencjami.
5: Czyli czy zaryzykowałaby pani profesor taką tezę, że w Europie, w takich krajach jak Polska, jest to część tego korpusu podstawowych wartości, które my uznajemy za nasze prawo? To znaczy mamy prawo do nieposłuszeństwa obywatelskiego.
6: Tak, oczywiście, tylko pamiętajmy, musimy się liczyć z tym, że poniesiemy tego konsekwencje. I oczywiście można powiedzieć, że z takich przykładów pewnie dosyć bliskich nam czasowo możemy powiedzieć o przykuwaniu się do drzew, żeby nie było wycinki drzew. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest krążenie jakby pewnych form protestu. Takie same protesty były kiedyś na przykład w Australii, kiedy chciano wyciąć jakieś drzewa bardzo cenne, dużą ich liczbę i ludzie się, nawet domy budowali na tych drzewach, jakieś platformy, żeby tego nie dało się ściąć. No i u nas też tak było, prawda, kiedy był ten problem wycinki Puszczy Białowieskiej, tak, że się aktywiści do drzewa tam przykuwali. No i to jest właśnie typowy przykład, który w różnych miejscach świata się zdarza.
5: Bo tak jawne łamanie prawa, no bo przeszkadzali w tej wycince.
6: Tak, która była zgodna z prawem, tak, no bo mieli wszystkie zgody ci.
5: To, co pani profesor mówiła, że pokojowe, czyli nie atakowano.
6: Bo oni żadnej przemocy nie używali, no i musieli się liczyć z konsekwencjami zarówno prawnymi, jak i no niestety fizycznymi, no bo tam różne rzeczy się zdarzyć mogły w takich przypadkach, chociaż nie powinny.
5: No tak, ale
6: można się zastanowić na przykład nad tym, czy te protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, bo pan tutaj dał przykład, prawda, co się działo w czasach pandemii. Ja bym to też zaliczyła do takiego,
5: Świetnie, że pani odpowie. Pani profesor, myśmy rozmawiali z wydawczynią, bardzo długo zastanawiali się właśnie, czy to da się opisać jako nieposłuszeństwo obywatelskie, czy też nie. Proszę o tym opowiedzieć.
6: No, według mnie się da to opisać w takich kategoriach, dlatego, że z czym mamy do czynienia. Wszyscy ci młodzi ludzie wiedzieli, że im nie wolno wejść na ulicę, a wychodzili na ulicę. Wychodzili w imię pewnej dla siebie ważnej wartości. Przeciwko prawu, które zostało zmienione tak, że oni uważali to za naruszenie swoich podstawowych jakby takich uprawnień, powiedzmy, przyrodzonych, bo to tak naprawdę w tym ubieganiu się o prawo do wolności w sferze reprodukcji, to nie chodzi tylko o to. Chodzi o wolną wolę, o wolny wybór. W związku z tym, i wszystkie te piosenki, hasła, które tam słyszeliśmy, o tym mówiły, prawda? Moje ciało to moja sprawa, to jest moje prawo. Władza nie ma prawa wchodzić do mojego ciała. Tam to nawet było ostrzej mówione. Czyli to było w obronie swoich praw, było łamanie prawa, bo wszyscy wiedzieli, że nie wolno wychodzić na ulicę jeszcze w dodatku w takim tłumie. No i trzeba się było liczyć z konsekwencjami. Oczywiście władze nie mogły aresztować tych młodych ludzi, no bo jakby to wyglądało, jakby te tysiące ludzi w całej Polsce zostały jakoś tam zaaresztowane, ale później już były też takie ataki, prawda, próby powstrzymania. Także ja bym to nazwała właśnie takim aktem nieposłuszeństwa obywatelskiego.
5: Tylko, że ktoś, kto pani profesor teraz myśli, czyli oprócz tego jawnego łamania prawa, pokojowego sposobu protestowania i świadomości poniesienia konsekwencji, to jeszcze czwarty czynnik wchodzi i on jest definicyjny, a mianowicie nieposłuszeństwo obywatelskie to jest coś, co nie powinno, teraz nie wiem, czy nie powinno, czy nie musi być realizacją tylko mojego problemu. Tak jakby ja musiałbym działać w takim poczuciu, że to jest dla dobra publicznego, że jakoś tak.
6: No tak, dlatego, że tak naprawdę można by było powiedzieć, że przy tych trzech odpowiedziach, o których ja mówiłam, prawda, to człowiek na swoje konto, jeżeli coś chce załatwić, to może prawo ominąć, prawda? Natomiast, nie wiem, wziąć pigułkę w tym ostatnim przykładzie, która umożliwia niezagnieżdżenie się płodu na przykład. Ale to jest rozwiązanie właśnie na poziomie jednostkowym. Natomiast kiedy mamy do czynienia z rozwiązaniami takimi, które mają doprowadzić do zmiany prawa, Ja w przypadku tego protestów ulicznych uważam, że tutaj są te cechy definicyjne wypełnione, no ale oczywiście mamy takie prostsze. To przykuwanie się do drzew jest prostsze. To protesty przeciwko służbie wojskowej, prawda? Nie pójście do wojska i ale pójście to, do więzienia.
5: Tak, tylko pani profesor, część młodszych słuchaczy na przykład może nie mieć świadomości tego, że pani mówi o konkretnych wydarzeniach z naszego kraju,
6: tak,
5: z
6: lat 80.,
5: kiedy świadomo, po dużej dyskusji, też nagłośnionej w pewnych kręgach, część osób świadomie nie szła do wojska, wiedząc, że pójdą za to do więzienia.
6: Do więzienia, tak, tak. I to są właśnie takie przykłady, no powiedzmy, klasyczne, które nie będą budziły naszych jakiekolwiek
5: wątpliwości.
6: Tak,
5: bo tam ta idea obowiązkowej służby wojskowej była krytykowana, a nie ten mój konkretny przypadek, że ja nie chcę iść do wojska.
6: Tak, tak. Chociaż oczywiście to się często z tym wiązało, że ludzie deklarowali, prawda, jestem pacyfistą, mnie wolno być pacyfistą, więc nie idę do wojska.
5: Tak, tak. Nie wolno mi być służby wojskowej.
6: No to
5: tak,
6: trudno.
5: No, tak, tak. To jest bardzo ciekawe, bo to od razu nas kieruje do takiego dość skomplikowanego problemu. A mianowicie, tu kolejny przykład. A mianowicie, osoby przekraczające granicę polsko-białoruską, które z jednej strony, jeśli popatrzeć na porządek formalno-prawny, szczególnie ostatnio po zmianach, mogą być opisane jako osoby, które dokonują nielegalnego czynu. Ale ciekawie się zaczyna robić, kiedy, a wiemy, że w Polsce takie osoby są, ktoś chce im pomóc w tym sensie, że dostarczyć jedzenie, wodę, czy jakąś odzież, tak? Zaniepokojony stanem takiej osoby, bo w tej sytuacji, no, to jest jednak sytuacja kryzysowa, coś się może stać. Niestety wiemy, że nawet można stracić życie w takiej sytuacji. I tu następuje dziwny splot, nieoczywisty. I ktoś może powiedzieć, to też jest nieposłuszeństwo obywatelskie, bo ja wiem, bo mi minister powiedział, że nie wolno poza przejściami granicznymi przechodzić na teren Rzeczpospolitej Polskiej. Ja to słyszałem w radiu, ale ja jadę tam do Puszczy, i mimo tego pomagam tym ludziom. Teraz tak, czy to z pani perspektywy jest nieposłuszeństwo obywatelskie?
6: Ja uważam tak, że to jest nieposłuszeństwo obywatelskie, natomiast to jest ciekawy przykład o tyle, że znowu wrócę do tego naszego pytania i tych trzech możliwości odpowiedzi. I kiedy osoby, które mówiły, że należy obchodzić prawo, z którym się nie zgadzamy, nie należy go stosować, nie należy go łamać, kiedyś się o nich mówiło, że to oportuniści. I też po tych badaniach ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Dlatego, że te osoby mówiły, ja muszę obchodzić to prawo, a nie jawnie łamać, ponieważ inaczej zaszkodzę osobom, którym pomagam. I właśnie dwa przykłady, które padały w tych odpowiedziach, to była pomoc w aborcji i pomoc na granicy. Bo jeżeli ktoś jawnie, to znaczy z punktu widzenia osoby pomagającej, ona dokonuje takiego aktu nieposłuszeństwa, ale ona się w pewnym sensie z tym nie afiszuje, prawda? Bo chodzi o to, żeby pomóc tym osobom i nie zaszkodzić im faktem, że się je jakoś ujawni.
5: Ale to zaraz, konsekwentnie, pani profesor, bo ja już sobie robię, jak dobry student, robię sobie notatki, może część słuchaczy i słuchaczek również. Jest tutaj taki jeden części tej definicji, że jednak to musi być jawne łamanie prawa. W sensie, jeśli chcę dokonać zmiany w tym państwie, w tym porządku, uważam, że jest niesprawiedliwy, to ja muszę zamanifestować to, wsiąść do tego autobusu i usiąść na tym miejscu, gdzie jest napisane tu nie wolno ci siadać, po to, żeby świat to zobaczył. A tu pani profesor mówi o sytuacji, kiedy właśnie tak nie jest.
6: Tak, dlatego, że po pierwsze możemy powiedzieć, że oczywiście są różne przypadki graniczne, ale też to nie jest tak na przykład, że te osoby pomagające się nie ujawniają. Te osoby pomagające, nie wiem, w maskach tam jeżdżą, żeby ich nikt nie rozpoznał. One robią to w pewien sposób jawnie. Natomiast, tak jak mówię, ich nadrzędnym celem jest pomoc. W związku z tym one się nie będą zastanawiały nad tym, czy one coś demonstrują swoją postawą. To one po prostu uważają, że i takie mieliśmy odpowiedzi, że pewnym człowieka obowiązkiem jest pomóc drugiej osobie, w pewnym sensie nie zwracając uwagi na prawo i na konsekwencje. Oczywiście, że to można to interpretować jako nieposłuszeństwo obywatelskie, a można próbować to jakoś inaczej określić. Ale nie to jest to jakby dla mnie najważniejsze. No, świat i te sytuacje nie są tak czyste, że tak powiem, żebyśmy mogli laboratoryjnie powiedzieć, o tu jest granica, tutaj jej nie ma.
5: No tak, no ale chęć zmiany...
6: Z punktu widzenia tych osób, one to robią jawnie.
5: Część z nich chciałaby zmiany porządku prawnego, tak, żeby stworzyć bardziej humanitarny system radzenia sobie z kryzysem na granicy.
6: To jest niewątpliwe.
5: Tak, no więc w pewnym sensie chcieliby dążyć do... Chciałyby
6: tak, ale ja bym powiedziała może tak, że gdyby te osoby jechały tam i chodziły wzdłuż granicy i mówiły, ja tu mam prawo chodzić, bo mam prawo pomagać, prawda? I siedziały tam demonstracyjnie, no to wtedy można na przykład, no była taka sytuacja, prawda, tam przecięcia płotu jeszcze za poprzednich rządów, niszczenia tego płotu, który tam był stawiany. No to było takie jawne nieposłuszeństwo obywatelskie, ponieważ to nie było jakby tego celu pomagania. Był cel ogólny, że nie wolno tutaj nam grodzić granicy, prawda? My się nie zgadzamy z tego rodzaju regulacją prawną. Występujemy z otwartą przyłbicą tak zwaną i narażamy się na wszystkie możliwe konsekwencje.
5: No to jest,
6: jest prostsze. Natomiast tak jak mówię, no życie jest skomplikowane, bo czasami chodzi nie tylko o przewalczenie prawa, o zmianę prawa, no ale także o to, żeby no właśnie tym konkretnym osobom pomóc, tak jak mówimy.
5: To ciekawe jest to, że pewnie część słuchaczy, słuchaczek zastanawia się, jakie pamiętam z ostatnich lat sytuacje, kiedy to, o czym dzisiaj rozmawiałem w Radiu Tok FM, nieposłuszeństwo obywatelskie, okazało się skuteczne. I pewnie te protesty w obronie Doliny Rozpudy, cennego przyrodniczo rejonu, gdzie miała być poprowadzona droga, gdzie finalnie nie została, to jest taki klasyczny przykład. Ludzie protestowali, było to jawne łamanie prawa, i wiedzieli, że mogą za to ponieść część poniosła konsekwencje, ale finalnie zmieniło to sytuację i droga poszła w inną stronę, a ta część przyrody została uratowana. I to jest klasyczny przykład.
6: Tak, tak.
5: A czy pani profesor podałaby jeszcze jakieś takie przykłady, gdzie ewidentnie nieposłuszeństwo obywatelskie spowodowało powiem banalnie, było skuteczne.
6: No to ze świata jest cały szereg takich przykładów. To znaczy, to się zaczyna oczywiście od Gandhiego i od tego, że jego cały ruch, który wzrósł na nieposłuszeństwie obywatelskim, to się zaczęło od zwiększenia cen soli. No tam różne były historie z tym związane i to się przerodziło w ogromny ruch społeczny, który tak naprawdę mówi się, że doprowadził do kompletnej zmiany politycznej, do uzyskania przez Indie niepodległości. No trudno o większy przykład. Te przykłady rasowe, o których mówiliśmy, prawda? Jednak to, że poszedł cały ruch społeczny za pierwszą kobietą, która usiadła na miejscu, które było dla niej zakazane, to jest dokładnie taki przykład. Są takie przykłady też ze świata, na przykład, kiedy ludność rodzima, tak zwana rodzima, zajmuje tereny, z których została przedtem ich pozbawiona. I to jest zajmowane i po prostu... bo inaczej oni sobie życia nie wyobrażają i też bywa to skuteczne na świecie. Także są takie przykłady. Ale ja też myślę, że chociażby to przykuwanie się do drzew w Polsce i to, że no tam oczywiście wycinki były, wycinki trochę się skończyły, ale teraz jak patrzymy na niektóre takie pomysły wycinania drzew, na przykład ostatnio była taka wiadomość wzdłuż dróg na Mazurach, jakieś ogromną liczbę tych drzew miano wysłać, no i były wielkie protesty, no i już jakoś to tymczasem wstrzymano, premier zażądał na ten temat jego sprawozdania. Czasami to może być tak, że to nie jest taki spektakularny skutek, ale że władza się nauczy, że musi coś negocjować.
5: Tylko czy to, ja muszę zapytać, czy to jest to prawda, ale czy, teraz pytanie, czy to jest nieposłuszeństwo obywatelskie, bo wydaje mi się, że część na przykład młodego pokolenia w takich krajach jak Polska jest przekonana, że tu nie mamy do czynienia z żadnym nieposłuszeństwem obywatelskim, tu mamy do czynienia ze zwykłą demokracją. Tak to działa w demokracji.
6: To jest prawda, tylko że ja mówię o takich sytuacjach, które mogły poprzedzać to, że już się władza nauczyła, że to się może skończyć przywiązywaniem się do drzew młodych ludzi wzdłuż tych dróg, to uczy ostrożności. Ja w każdym razie mam nadzieję, że to może mieć taki skutek. I to trochę tak bywa, prawda, w życiu społecznym. Chyba byśmy chcieli, żeby tak było, że pewne protesty, nawet jeżeli nie odniosą tego spektakularnego skutku natychmiast, to one jednak obie strony czegoś uczą. Czasami to się przeradza właśnie we wcześniejsze negocjacje i już nie trzeba tego nieposłuszeństwa obywatelskiego tak demonstrować. I to by była właściwie idealna sprawa, prawda? Gdyby właśnie się w ten sposób władze demokratyczne uczyły, że hola hola, społeczeństwo sobie nie życzy.
7: Ale to, ja myślę, że to
6: musimy się zastanawiać.
7: Tylko panie profesor, bo ta opowieść moim zdaniem, i pewnie część słuchaczy też tak myśli, że bywa słodko-gorzka, na razie jest słodka. To znaczy, oto jest jakiś problem społeczny, ludzie demonstrują albo właśnie wyrażają nieposłuszeństwo obywatelskie i władza mówi, no dobrze, to my się cofniemy. Ale są takie sytuacje, które są z etycznego punktu widzenia bardzo trudne do oceny. Bo na przykład, pewnie część z państwa pamięta, kiedy w Polsce zaczęło obowiązywać prawo, teraz powszechne. Ale to było prawo, które mówiło, że jeśli kierowca ma prowadzić samochód, to musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. I teraz starsi słuchacze mówią, no faktycznie, była cała dyskusja na ten temat. I nawet pamiętam takiego polityka, nazywa się Janusz Korwin-Mikke, który oficjalnie mówił, nawet jak złapie mnie policja, to będę płacił mandaty, ale ja nie przypnę się tym pasem, tak? W imię wolności. I jak oceniać taką sytuację? Z jednej strony to był sygnał dla całego społeczeństwa. Można stosować akty nieposłuszeństwa obywatelskiego. Proszę, pan będzie płacił policji mandaty, ale się nie zapnie tym pasem, tak? Ale z drugiej strony, po latach oceniamy, że to może nie było w dobrej wierze. Jeszcze jak się pomyśli, ile osób mogło stracić życie albo zdrowie, bo nie zapięły pasu.
6: No ja właśnie to, kiedy powiedziałam, że tam nazywano niektóre osoby anarchistami, a myśmy ich nie znaleźli, to ja bym to nazwała anarchizmem. Bo to jest po prostu łamanie prawa po to, żeby go złamać, żeby pokazać, że ja się po prostu prawu nie porządkuje.
7: Ale w imię wyższej wartości, wolności.
6: Nie wydaje mi się, żeby tam jakaś wyższa wartość za tym stała. Zauważmy, że wyższą wartością jest życie. Prawda? I jeżeli ktoś uważa, że to jest tylko moje życie, ja sobie mogę z nim zrobić, co chcę, a wozi pasażera na przykład.
7: Ale panie profesorze, jesteśmy w Polsce za wolność waszą i naszą, a nie za życie wasze i nasze.
6: Nie, nie, to
7: wolność, chwileczkę. Jako centralna kategoria naszej kultury.
6: Dobrze, ale to takich samych argumentów używano na przykład, kiedy się zastanawialiśmy, że jesteśmy teraz przy samochodach, czy samochód musi się zatrzymać przed przejściem dla pieszych. No jak on ma wolność, jest silny, w tym swoim SUV-ie jedzie, to dlaczego on ma stawać, że jakiś człowiek tam chce przejść przez ulicę?
7: Pani profesor, to w ogóle wyobraźnia mi podpowiada, że część z tych osób, które chciałaby stosować...
6: To nie jest nieposłuszeństwo obywatelskie, że się kogoś przejeżdża na pasach.
7: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Profesor Małgorzata Fuszara, prawniczka, socjolożka, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Znamy. Za chwilę wracamy do rozmowy.
22: Reklama.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Dzień dobry, tu Beata Lubecka.
10: Karolina Lewicka.
11: Dominika Wielowiejska.
12: I Andrzej Bubiński.
9: Dzwonimy, żeby ci powiedzieć, że będziemy w Warszawie już 9 i 10 października.
10: Na największym festiwalu podcastów w Polsce.
12: Więc jeśli nas słuchasz, warto się spotkać.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
22: Reklama.
23: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 20.32 w studiu Radia Tok FM profesor Małgorzata Fuszara, prawniczka, socjolożka, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze raz dobry wieczór, pani profesor.
6: Dobry wieczór.
5: Rozmawialiśmy o sytuacji, kiedy rozmawiamy dzisiaj o czymś, co jest pewnym aktem ze strony obywatela w relacji obywatel-państwo, kiedy ten obywatel świadomie łamie prawo w sposób pokojowy i jest gotów ponieść konsekwencje łamania tego prawa, czyli rozmawiamy o nieposłuszeństwie obywatelskim. Sytuacja się trochę komplikuje. Jeśli zejdziemy z takiego wygodnego terenu demokracji liberalnej w rozumieniu takim jak w krajach Europy Zachodniej i przejdziemy w kierunku tych kultur albo tych społeczeństw, gdzie na przykład niezwykle istotna jest właśnie godność, status, możliwość potwierdzenia tego statusu, gdzie inne wartości powodują, że to nieposłuszeństwo obywatelskie dalej jest między mną a państwem, dalej jest łamaniem prawa, dalej jest w sposób jawny, tylko że nie dotyczy takich wartości jak, nie wiem, poprawa bytu społecznego albo prawa człowieka. Dotyczy czasami bardzo partykularnych interesów, ale w rozumieniu tych osób, które to robią, no jest jednak czymś, co jest nieposłuszeństwem obywatelskim, nie zapinanie pasów w momencie, kiedy to wchodzi jako obowiązek prawny, czy tego typu sytuacje są problematyczne, bo ktoś może zapytać, no w imię czego tak naprawdę nieposłuszeństwo obywatelskie jest nieposłuszeństwem obywatelskim. Czy ktoś, kto otworzył swój biznes w trakcie lockdownu, chciał zarobić na tym, a inni byli zamknięci, czyli ma tutaj wartość dodaną, bo konkurencja jest zamknięta, czy ten ktoś chciał zwrócić uwagę, że rząd niesłusznie i niesprawiedliwie nie pozwala pewnym biznesom pracować?
6: No, pewnie z biznesem mielibyśmy problem z oddzieleniem tego, dlatego że rzeczywiście tutaj te korzyści były taką sprawą, którą zawsze można wysunąć na plan pierwszy, prawda? Ludzie się muszą z czegoś utrzymywać, w związku z tym fryzjerki na przykład chodziły do domów i czesały, prawda, w domach klientek.
5: To było nieposłuszeństwo obywatelskie?
6: Nie, to było zarabianie pieniędzy. Natomiast rzeczywiście to, ten inny przykład, o którym pan powiedział, no na przykład wchodzenie demonstracyjne do lasu, czy to wychodzenie młodych ludzi na ulicę, to już prędzej wyczerpuje te znamiona nieposłuszeństwa obywatelskiego, ponieważ to jest jawny sposób złamania prawa tylko po to właściwie, żeby zwrócić uwagę na to, że to prawo jest czymś, z czym ja się absolutnie nie zgadzam. Natomiast przy otwieranym biznesie, no na pewno wchodzi ta druga rzecz, żeby jeszcze zarobić. Może nie jest to robione w sposób jawny. Nie jest to robione w taki sposób, no, demonstracyjny. Natomiast czym innym było wychodzenie na ulicę, czym innym było wychodzenie do lasu, kiedy to absurdalnie akurat tego lasu zabroniono, bo w lasie chyba było najbezpieczniej.
5: No ale właśnie mamy wrażenie, że w naszym państwie nie ma już w tego typu sytuacji, panie profesorze, że dochodzi do aktów nieposłuszeństwa obywatelskiego, bo osoby, które w nich biorą udział, są przekonane, że legalne ścieżki są zamknięte i niemożliwe, czy też są możliwe, ale z jakiegoś powodu z nich nie korzystamy, nie piszemy interpelacji do swoich radnych czy posłów, których wybraliśmy, nie informujemy mediów w tonie alarmistycznym, tylko właśnie dokonujemy aktu nieposłuszeństwa obywatelskiego. Gdzie jest ta granica?
6: Niedobrze by było, żebyśmy wszystko, każde łamanie prawa nazwali nieposłuszeństwem obywatelskim, bo to nie jest tak. Jednak musimy tutaj pewne granice zachować. Ktoś, kto kradnie, nie zachowuje się jak obywatel nieposłuszny, bo mu się nie podoba norma nie kradnij. I powie, trudno, narażam się, ale ja uważam, że kraść można. To nie jest absolutnie ten przypadek. Jeszcze raz wrócimy do tego pewnie.
5: Że ale podczas okupacji Niemcom można było kraść.
6: To by było się księdza pewnie trzeba zapytać.
5: Nie, ale no tak, ja rozumiem, ale
6: zgrzeszył, bo to jest, tu wchodzi w pewne moralne pytania, a nie nieposłuszeństwo obywatelskie. W ogóle nieposłuszeństwa obywatelskiego nie możemy stosować do kraju, który jest pod okupacją, dlatego że no, tam jest to opór przeciwko okupantowi. Nie uznajemy, prawda, takiego.
5: A, to pani po prostu, to świetnie, że pani to powiedziała. Czyli tak, ja, to teraz mi się wyjaśnia w głowie o wiele więcej. Czyli ja akceptuję porządek
7: porządek prawny, ten ekosystem prawny, ja go akceptuję.
6: Moje państwo. Ja chcę zmienić prawo jakieś
7: właśnie
6: konkretne.
7: Właśnie w ramach tego państwa.
6: W tym państwie. To nie jest tak, że ja to będę robiła właśnie w sytuacji, w której to jest okupant i tak naprawdę ja się cały porządek prawny w pewnym sensie neguję, prawda? Nie przyjmuję w ogóle, że to jest mój porządek prawny.
7: Stąd jest zresztą ten
6: przykład często podawany w Polsce, że Rejtan, on tak naprawdę przecież protestował i tam jego stronnicy, bo to nie tylko było to rzucenie się, prawda?
7: I rozdarcie,
6: które znamy z Matejki, ale w ogóle to był protest przeciwko temu, co się stało w polskim Sejmie. Także to, czyli protest przeciwko swojej władzy, która się zachowuje w sposób taki, na jaki nie chcemy się tak naprawdę zgodzić. Oczywiście to nie są takie zupełnie czyste przypadki, natomiast to jest zdecydowanie tak, że nie każde złamanie prawa jest nieposłuszeństwem obywatelskim.
7: No tak, ale
6: to jest wtedy, kiedy jako obywatel, obywatelka demonstruje, że w moim państwie, z którym się identyfikuję, jakiś rodzaj regulacji prawnej jest czymś, na co nie ma mojej zgody. No i stąd nie było zgody na rasizm, prawda, na niewolnictwo, na łamanie podstawowych pewnych zasad, na przykład w Indiach i tak dalej. I to są te czyste przypadki. Jest obywatel, uważa, że po prostu jakiś rodzaj, jakaś konkretna regulacja prawna, czy jakiś rodzaj prawa jest czymś, z czym ja się absolutnie nie zgadzam i ja to państwu zademonstruję. Bo pan jeszcze powiedział o tym, że dlaczego ja do tego państwa nie piszę, nie wysyłam podań i tak dalej. I tutaj też to jest takie ciekawe, dlatego że po prostu za tym się kryją, za formą naszego sprzeciwu, kryją się trochę różne postawy. Jak pytaliśmy właśnie, tak jak mówiłam o tych trzech typach odpowiedzi, to na przykład ci legaliści, którzy mówili, że trzeba się do prawa stosować, dopóki on obowiązuje, to też nie są takie osoby, które uważają, że po prostu dura lex sed lex, takie też tam są. Natomiast tam była cała grupa osób, które mówiły, ja protestuję, jeżeli się nie zgadzam z jakimś prawem. Piszę petycje, dzwonię tam do władz, maile wysyłam do moich posłów, radnych, tam gdzie się w jakichś sprawach się nie zgadzam. Cały czas chcę, dążę, wykorzystuję wszystkie ścieżki, żeby zmienić prawo. Ale uważam, że dopóki to jest prawo obowiązujące, to muszę się do niego stosować. Także to nie jest tak, że wszyscy myślimy tak samo i że wszyscy dajemy sobie takie samo prawo do zachowań w sytuacji, kiedy się z prawem nie zgadzamy. Jedni z nas właśnie będą demonstrować to w sposób taki, jak zachęcają nas zwolennicy nieposłuszeństwa obywatelskiego, a inni będą mówili, że trzeba wykorzystywać inne ścieżki. I tutaj my pewnie nie mamy prawa takiego moralnego rozstrzygnięcia, co jest lepsze, co komu wolno. No, każdy z nas dokonuje indywidualnego wyboru.
7: Ale już zakładamy, że jest to jedna z dostępnych, leżących na stole postaw, nieposłuszeństwo obywatelskie.
6: Tak, postaw, ale pamiętajmy, że ona się wiąże z tym ryzykiem ukarania. Że to nie jest tak, że powiemy, wspaniale, ktoś wykorzystuje swoje prawo do nieposłuszeństwa obywatelskiego, więc my go zwolnimy z kary, albo będziemy go tylko że tak powiem, po głowie głaskać. Nie, to tak aż prosto nie jest. Ale oczywiście, przecież z historii naszej opozycji, wszystkie postawy osób, które w czasie komunizmu, prawda, w sposób też jawny wyrażały swoje, cały stan wojenny, demonstracje w Warszawie. To był typowy przykład nieposłuszeństwa obywatelskiego, które moje pokolenie w ogromnej części brało w tym udział. I myśmy się oczywiście narażali na to, że czy zostaniemy tam pobici, czy aresztowani. No ale uważaliśmy, że po prostu w stanie wojennym musimy tego 1 maja i 3 maja wychodzić na ulicę. No i tyle.
7: Jak to doświadczenie, o którym pani profesor teraz mówi, bo to jest nie tyle wiedza, ale doświadczenie.
6: Tak, oczywiście.
7: W jaki sposób skutecznie przekazać, albo też pokazać, że jest to część właśnie tego, co leży na stole, dostępnych form protestu, albo w ogóle komunikacji z rządem, osobom, które się wychowały, już cały proces akulturacji przeszły po 89 roku, kiedy nie miały tak jawnych, jasnych, prostych dowodów na to, tak jak nawet ktoś, kto w PRL-u się nie angażował, ale słyszał, że kiedy rządowy dziennik telewizyjny w telewizji pokazują, to masę ludzi zaczyna wychodzić z psami na spacer, tak, nagle, dokładnie w momencie, kiedy się zaczyna dziennik telewizyjny.
6: No to była piękna forma, tak, nieposłuszeństwa. Znaczy, ale... nie trudno powiedzieć nieposłuszeństwa, bo tam nie było łamania prawa.
7: Tak.
6: To było zademonstrowanie swojej postawy, ale wyjście na ulicę pod te różne tam rzeczy, które wodą lały i pod pałki.
7: I teraz wyobrażam sobie młodego człowieka, który przechodzi cały proces edukacji. Nie jestem przekonany, czy on się dowiaduje, jaki jest głęboki sens tego, że jest to dostępna forma, problematyczna oczywiście, ale dostępna forma, w cudzysłowie, komunikowania się z władzą w imię dobra jakiegoś wyższego. Oczywiście on, taka osoba, jak rozumiem, może zobaczyć zdjęcie w internecie, bo internet przecież bardzo często jest używany, nie wiem, placu Tiananmen, kiedy naprzeciwko czołgów stoi mężczyzna z siatką. Mm-hmm. Tak niezwykle poruszające zdjęcie. Tylko się zastanawiam, czy rozumie kontekst tego zdjęcia. Czy to oznacza, że właśnie ten człowiek świadom tego, że może ponieść straszne konsekwencje, w imię wyższej idei ryzykuje... po to, żeby dokonała się jakaś zmiana w państwie. Zastanawiam się, czy istnieje w ogóle taka możliwość transponowania, no wiedzy pewnie tak, ale właśnie doświadczeń już nie, no.
6: I tu dochodzimy chyba do takiej ważnej rzeczy z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszych czasów, że tak powiem, że to nie jest tak, że nieposłuszeństwo obywatelskie to jest coś, co... No warto, że tak powiem, stawiać na piedestał w każdych czasach i mówić, jakie to jest cudowne, że jesteśmy nieposłusznymi obywatelami. Nieposłusznymi obywatelami bywamy w sytuacjach skrajnych. Wtedy, kiedy właśnie jest to walka o wolność, walka o zmianę ustroju, walka o jakąś bardzo ważną wartość i nie widzimy innych sposobów. W komunizmie nie było innych sposobów.
7: Ale pani profesor, młodzi ludzie, którzy protestowali przeciwko bezczynności rządów w kwestii globalnego ocieplenia, jestem przekonany, że gdyby z nami tu siedzieli, powiedzieliby, to jest bardzo ważne. W zasadzie nie ma nic ważniejszego.
6: Tak, tylko że oni nie łamali prawa. To jest, oni demonstrowali coś, pokazywali pewną wartość.
7: Zatrzymywali ruch samochodowy i przychodziła policja tak, i wygłaszała formułę, tak, proszę to, opuścić
6: to pas był klasyczny przykład obywatelskiego nieposłuszeństwa, oni, ponieważ łamano prawo z świadomością, że coś może ich za to spotkać w imię pewnej wyższej wartości. No i to jest oczywiście jeden z takich przykładów. No, tylko że to trochę tak jest w tym przykładzie, że to globalne ocieplenie grozi całemu światu i cały świat się zastanawia, jak sobie z tym poradzić. Protesty były w wielu miejscach. Czy one do czegoś doprowadzą, to zobaczymy.
7: No, ale rozumiem, mamy się do czego odnieść. To znaczy, to nie możemy powiedzieć, że nie wiemy. Ktoś w naszych czasach również używa tej formy protestu. I właśnie chciałem trochę się wejść tu w taką dyskusję z panią profesor, bo mam wrażenie, że... to nie były protesty w imieniu tych poszczególnych osób, ich partykularnego interesu, tylko to były jednak ewidentne protesty, które miały zmienić nastawienie rządu, może też społeczeństwa, na bardziej wrażliwe wobec zmian klimatu. Ergo, my mamy takie sytuacje, że to się wydarza tu i teraz. To nie tylko walczymy o wolność albo o to, żeby armia radziecka opuściła nasz kraj, co się już wydarzyło na szczęście, ale też czasami o takie rzeczy.
6: Tak, bo to jest taka, no jeszcze raz wróćmy do tego, że różne wykorzystujemy sposoby, prawda? Pisane są raporty na temat ocieplenia. Wysyłane są jakieś informacje do odpowiednich władz. No i stosuje się także demonstracje uliczne. No i czasami to są demonstracje, które idą ulicą, zgłoszą do ratusza, że będą przechodziły i w porządku, nie ma tutaj żadnego problemu, z czego zresztą jestem bardzo dumna jako współautorka ustawy o zgromadzeniach pierwszej po odzyskaniu przez nas wolności, że to wystarczy zawiadomić władzę, że będziemy sobie szli stamtąd dotąd w jakimś celu. Natomiast kiedy już zaczyna się, no właśnie, zwracać uwagę na nasz protest przez to, że się usiądzie na ziemi i innym w jakimś sposób przeszkadza, no to tu mamy do czynienia z czymś, co można nazwać właśnie nieposłuszeństwem obywatelskim. I co ma takie skutki też, że to, bo pamiętajmy, że w takich przypadkach jak chociażby przypadek Gandhiego, czy przypadek Rosa Parks. To nie było tak, że komuś utrudniano życie. To było jednak przeciwko pewnym regulacjom prawnym. Natomiast tutaj to jest raczej zwrócenie uwagi, że brakuje nam jakichś regulacji prawnych, że nie ma tego dokładnego pokazania, jest problem, ale nie ma tego prawa, przeciwko któremu protestujemy. Gdyby to było dokładnie, no powiedzmy, przeciwko zadymieniu Śląska i jakiejś regulacji, która na to pozwala, czy Odrę mieliśmy, prawda, na przykład, że była zanieczyszczona Odra i na to... To też było pewnie bezprawnie zanieczyszczone, więc nie jest takie proste. Ale gdyby prawo na to pozwalało, no to wtedy rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z posłuszeństwem obywatelskim. Bo pamiętajmy, że to musi być ten element, jeden z trzech elementów, to jest konkretne prawo, przeciwko któremu protestujemy.
7: A myśmy zaczęli od historii w sumie z XIX wieku. Człowieka, który sprzeciwiał się temu, że jego kraj stosuje segregację rasową, niewolnictwo.
6: Niewolnictwo
7: de facto
6: wtedy,
7: niewolnictwo, tak. I napada jeszcze Meksyk, żeby powiększyć swoje terytorium, sąsiedni kraj. I tenże Amerykanin świadomie znalazł się w wyniku tych działań w więzieniu, ale minęło już tyle lat, że ktoś może, słuchając teraz naszej rozmowy, zadać sobie takie proste pytanie, czy nieposłuszeństwo obywatelskie takie, jak pani profesor je opisuje i o którym opowiada, je odmalowywuje, czy ono jest już uniwersalną wartością dla większości ludzi na świecie, czy też na przykład moglibyśmy go użyć, żeby pokazać de facto, jeśli chodzi o konflikt wartości, jaka jest zasadnicza sprzeczność między naszym europejskim pomysłem, czy zachodnioeuropejskim pomysłem na demokrację, a federalnym.

0: tego, żeby ta kara została
1: ale
0: cofnięta.
1: Ale zauważmy, że to też nie, to zwolnienie go z więzienia też nie jest wbrew temu i logice nieposłuszeństwa obywatelskiego, bo on został zwolniony, ponieważ jest chory. To nie było tak, że zwolniono go, bo dokonywał aktu nieposłuszeństwa obywatelskiego.
0: Gdyby był zdrowy, to by nie został.
1: To by było trudniej. To znaczy, tu się miały władze do czego odwołać, prawda? Starszy wiek, warunki. Ja nie wiem, czy to było jakby oficjalnie tam podane, ale cały szereg takich argumentów na rzecz tego podawano, że ta kara nie będzie wykonana. Ale to, że się nie wykonuje kary, to nie znaczy, że ona nie istnieje, prawda? To, że się zawiesza wykonanie, zwalnia z wykonania kary kogoś, to jakby nie przeczy tej logice. Ja nie znam dokładnie jakby tego, jaka tam była formuła zastosowana, ale to jest jakby inna sprawa. Natomiast to nie jest tak, no rzeczywiście Rosja, tutaj trudno nam coś powiedzieć o tym, no takie tragiczne przypadki jak Nawalnego, prawda? No tutaj byłyby pewnie można by było powiedzieć o tym, ale to są takie heroiczne czyny, żeby pokazać, prawda, co się strasznego dzieje w moim kraju, z czym się nie zgadzam, ale znowu nie jest to tylko jeden jakby przepis. Natomiast pamiętajmy, chociaż Thoreau napisał swoją pracę w połowie XIX wieku, to oczywiście takie akty przytacza się z wcześniejszych czasów. Można powiedzieć, że to nieposłuszeństwo obywatelskie było wcześniejsze niż ten koncepcja, termin, który to objął. No bo jeżeli się odwołujemy chociażby do Rejtana, no to są wcześniejsze czasy. I takich przykładów z historii jest sporo dawanych, że właściwie można by było powiedzieć, że to jest taka postawa, która niektóre osoby charakteryzuje już od bardzo dawna. Właśnie takich osób, które uważają, że trzeba zademonstrować, że nie zgadzają się z pewnym, że to jest właśnie moje państwo, ale nie zgadzam się z jakąś regulacją prawną. Pokazuję to i ponoszę konsekwencje.
0: Nawet znalazłem przed programem fragment z XVII wieku. John Locke w tym swoim słynnym drugim traktacie o rządzie. Jeśli władca łamie prawa naturalne obywateli, prawo do życia, wolności, własności, no to mamy prawo się nie stosować do tego prawa. Czyli to jest już... Ale mimo wszystko, ja muszę dowiedzieć się od pani profesor, czy to jest coś uniwersalnego, coś, co już jest w pakiecie? Czy też pani profesor by powiedziała, no nie, jednak posłuszeństwo nieobywatelskie, albo to, jak się państwo obchodzi z aktami obywatelskiego nieposłuszeństwa, to jest jednak dziedzictwo zachodnioeuropejskie. Że to nie jest takie oczywiste...
1: Na Gandhi? A przykłady z... Afryki, przykłady z Australii, Nowej Zelandii, no też można powiedzieć, ale tam wchodziła ludność rodzima na swoje ziemie. Także to nie jest tak, że... I też trudno powiedzieć, że to było, no być może tam byli, ja nie znam tak dokładnie tych przypadków, być może byli tam działacze, którzy podpowiedzieli, że można coś takiego stosować.
0: Pani zaskoczyła mnie pani tym Gandhim, ale mi się wydaje, że on był jednak w dobrej brytyjskiej szkole wykształconym prawnikiem.
1: Tak, ale no, zastosował to skutecznie poza Europą, chociaż przeciwko europejskiemu państwu. Więc to wszystko nie jest, to jest takie trochę bardziej globalne, prawda? Te przykłady. Natomiast właśnie ta ludność rodzima, no możemy sobie wyobrazić, że sama się zdenerwowała i poczuła, że może wrócić na te swoje ziemie i ta ziemię zajęła, ale być może było tak, że byli tam jacyś dobrze wykształceni prawnicy, którzy to im podpowiedzieli albo byli już z rodzimej ludności, ale też zauważmy, że to są bardzo różne reakcje na właśnie na takie problemy. No tutaj trochę może odejdziemy od nieposłuszeństwa obywatelskiego, ale mogę dać taki drugi przykład. No w Kanadzie były takie bardzo ciekawe sytuacje, kiedy odkryto, że, bo zwykle ziemie były na mocy pewnych umów. Cokolwiek byśmy o tych umowach powiedzieli, ale to były jakieś umowy, no te, które tak złośliwie nazywamy, że za koraliki oddano Manhattan. No ale w pewnym momencie w Kanadzie odkryto, że tam połowa Kanady bez żadnej umowy została zajęta. I w związku z tym ludność rodzima zaczęła się o swoje upominać, bo się okazało, że pół Kanady do dzisiaj jest ich. Ale to są rzeczy, były bardzo ciekawe procesy w Sądzie Najwyższym kanadyjskim, które się ciągnęły oczywiście latami. No i oczywiście od początku wszyscy wiedzieli, przepraszam, że rozwiązaniem nie będzie to, że się, że tak powiem, stamtąd wyniesie ludność napływowa, no ale że będą pewnego rodzaju rozwiązania.

0: rozwiązania finansowe, ale też oddające dużo więcej uprawnień dawnych tej ludności rodzimej. Także też mamy takie ciekawe przykłady, prawda? No, jest ten przykład, o ile pamiętam, właśnie albo z Australii, albo Nowej Zelandii, zajęcia pewnych terenów, które były terenami ludności rodzimej i taki, gdzie było to rozgrywane przez prawników, przez Sąd Najwyższy i tak dalej, jakby do tego samego prawa, także, znaczy do tego samego przedmiotu, o który chodzi w tego rodzaju działaniach. Także no, różne są jakby rozwiązania podobnych problemów. To nieposłuszeństwo obywatelskie jest jedną z form, do których możemy się odwoływać. I w społeczeństwach demokratycznych, no umówmy się, dużo nam nie grozi za to. Możemy się oczywiście.
1: No a tu byłaby ta, przepraszam, tu byłaby ta różnica między nami a Federacją Rosyjską, no tak, gdzie tam za nieposłuszeństwo obywatelskie można.
0: Chociaż
1: ponieść straszne
0: znowu,
1: konsekwencje.
0: Gdybyśmy się. Tam jest oczywiście to tragedia. Natomiast gdybyśmy się odwołali też znowu do tych protestów kobiet na ulicach, no to tam jednak pałkarze jednak i gazem i tak dalej traktowali kobiety, no pokojowo protestujące. Więc no to już nie jest takie lekkie, ale to nie było w formie ukarania, to było w formie pewne, no jakoś policyjnego państwa zastosowane.
1: No więc chyba, czy zgodziłaby się pani z tym, że to bardziej tą uniwersalną tą figurą nieposłuszeństwa obywatelskiego, to nie jest sam już fakt tego nieposłuszeństwa, ale raczej to, w jaki sposób państwo zareaguje, że w większości tych rozwiniętych krajów w demokracjach zakładamy, że to jest jedna z form, w skrajnych sytuacjach, to mnie pani profesor przekonała, że to w skrajnych sytuacjach, to nie na co dzień, nie. Ale jedna z form komunikowania się, tak, albo wywierania wpływu i wiemy, jakie mogą być tego konsekwencje, ale jak rozumiem, już te konsekwencje nie są taką uniwersalną rzeczą, bo są miejsca na świecie, gdzie konsekwencje mogą być straszne.
0: Tak, ale nawet w krajach, no, które uważamy, że należą właśnie bardzo do zachodniej kultury, bo czasami się mówi o nieposłuszeństwie obywatelskim w kontekście walki praw kobiet w Wielkiej Brytanii, w Anglii, o prawa wyborcze. No i one tam były przecież przez policję konną rozjeżdżane, były wsadzane do więzień, przymusowo karmione, traciły życie. Mimo, że to były demonstracje o prawo wyborcze. One się nie zgadzały z prawem, które nie daje im prawa wyboru. Pewnie, że to najostrzejsze formy się zaczęły, kiedy i one się zaczęły do pewnych form przemocy, tam wtłuczenia szyb i tak dalej, odwoływać, więc tutaj no, można by było się zastanawiać tak naprawdę, ale one oczywiście kulturowo biorąc, one były karane za to, że się domagają praw wyborczych, a nie za to, że jakąś szybę stłukły. Także to nie jest tak, że każde państwo demokratyczne w każdej sprawie potraktuje swoje obywatelki, obywateli łagodnie, chociaż no, kobiety wtedy właśnie nie były obywatelkami w tym sensie, że nie miały praw wyborczych. No i tu się zaczynają właśnie te skomplikowane sytuacje.
1: Profesor Małgorzata Fuszara, prawniczka, socjolożka, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego była z nami. Bardzo dziękuję pani profesor za dzisiejszą rozmowę.
0: I ja bardzo dziękuję.
1: Za 3 minuty godzina 21. Informacja Radia Tok FM. Po informacjach słuchacze będą tutaj na antenie wypowiadać się. Rolnik zaorał drogę, aktywiści zniszczyli lokale celebrytów, przedsiębiorcy otwierali biznesy w trakcie lockdownu. Czy według ciebie to są właśnie przykłady nieposłuszeństwa obywatelskiego, czy też nie? Uważasz, że nieposłuszeństwo obywatelskie to zupełnie inna rzecz. Proszę do nas dzwonić pod numer 22 44 044, 22 44 044. Już za chwilę po informacjach Radia Tok FM.

0: Autopromocja.
1: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia to nie dla mnie i nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Kolejny wyciek danych użytkowników. Tym razem celem ataku była firma związana z księgowością. Będzie kolejna próba wypracowania kompromisu w przepisach związanych z ograniczeniem sprzedaży i reklamy alkoholu. Wrzesień to za sprawą produkcji Netflixowej w kraju, Lalkomania, a jutro do kin wchodzi filmowa wersja powieści. Minęła 21. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku, poinformował w serwisie X wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wyciek, jak podała firma, nie objął jednak danych zintegrowanych z KSeF. Potwierdziło to też Ministerstwo Finansów. Jak wskazał Gawkowski, incydent został zgłoszony do CERT Polska. Służby intensywnie pracują nad ustaleniem dokładnych okoliczności zdarzenia. Firma zaleciła użytkownikom zmianę hasła do konta w fakturowni, a także zmianę hasła do skrzynki e-mail powiązanej z kontem oraz do innych serwisów, w których dana osoba mogła używać tego samego hasła. Wypracowanie kompromisu i planu działania w sprawie przepisów zakazujących nocnej sprzedaży alkoholu oraz jego promocji i reklamy. Taki jest cel jutrzejszego spotkania wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL-u z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu projekty ustaw w tej sprawie miały być przegłosowane, ale niespodziewanie, na wniosek PSL-u, projekt wypadł z harmonogramu obrad Sejmu, przypomina Joanna Wiecha z Lewicy.
6: Oczywiście, że tam się znaleźli jacyś poszczególni pojedynczy posłowie, którzy mieli wątpliwości, którzy zresztą wychodzili też na mównicę i o tym mówili z koalicji. Posłanka Jachira ma wątpliwości i mówiła o tym, że to też jest zabieranie wolności. Ale to tak jak mówię, były pojedyncze głosy. Natomiast tak, żeby, nie wiem, przyszedł cały klub Koalicji Obywatelskiej i powiedział, słuchaj, no ta ustawa nie jest dobra, musimy coś tutaj jeszcze zmienić. Mieli bezpośredni dostęp do tego, co się w tej ustawie znajduje i mogli być naprawdę na bieżąco.
5: Politycy PSL-u przekonują, że są za zakazem nocnej sprzedaży alkoholu, ale chcą zadbać o organizatorów wydarzeń związanych z promocją lokalnych piw i win. Wiadomo, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne. 800+, aktywny rodzic in vitro, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu budżetu na 2027 rok. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Obok budżetu zaplanowano też zmiany w progach podatkowych. Pierwszy próg podatkowy ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa stawka 24% dla dochodów do 150 tysięcy rocznie, mówi premier Donald Tusk.
7: Wprowadzona zostanie nowa pośrednia stawka 24% dla dochodów powyżej 130 tysięcy. To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
5: Premier dodaje, że zmiany mają poprawić sytuację podatkową ponad 3 milionów Polaków. Poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk widzi jednak mankamenty proponowanych zmian.
8: To są próby realizowania jakiejś szczątkowej obietnicy wyborczej. Donalda Tuska mówi o tych zmianach w podatku PIT, no ale kosztem podwyżek w podatku CIT dla drobnych przedsiębiorców.
5: Zmiany miałyby obowiązywać od przyszłego roku, jednak część koalicji chce forsować pomysł, by były odłożone na rok 2028. Obywatel Ukrainy Włodymyr Żurawlow, którego Niemcy podejrzewają o wysadzenie gazociągów Nord Stream, zwrócił się w Chorwacji o azyl polityczny. Jednak nie wstrzymuje to automatycznie procedury jego ekstradycji do Niemiec, podał ukraiński Suspilne. Żurawlow wniosek uzasadnił obawą o to, że w Niemczech nie może liczyć na uczciwy proces, napisał portal, powołując się na jego adwokata. W ubiegłym tygodniu sąd okręgowy w chorwackiej Puli zgodził się na ekstradycję do Żurawlowa do Niemiec. Mężczyzna podejrzewany jest przez niemieckie organy ścigania o udział w wysadzaniu gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2. W Niemczech może mu grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności. Policja w Macedonii Północnej poinformowała, że rozbiła w Skopie, stolicy kraju, komórkę terrorystyczną powiązaną z Państwem Islamskim. Jak podała policja w cytowanym przez agencję AFP komunikacie, zatrzymano 5 osób, w tym przywódcę siatki. Służby zabezpieczyły też broń i amunicję. Zarzuty terroryzmu usłyszał m.in. 34-letni mężczyzna należący do Państwa Islamskiego, który indoktrynował młodych ludzi, rozpowszechniał ekstremistyczne materiały propagandowe, a także zdobywał broń. Jak dodała Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, niektórzy z zatrzymanych utrzymywali bliskie kontakty z bojownikami terrorystycznymi w różnych częściach świata. Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski to najsłynniejsza para ostatnich dni. W polskim filmie Lalkomanie zawdzięczamy netflixowemu serialowi inspirowanemu powieścią Prusa, ale też kinowej wersji lalki. Ze szczegółami Szymon Kępka.
2: Lalka w swoim wydaniu serialowym i filmowym budzi skrajne emocje, ale kluczowe, że cały kraj o lalce mówi. Widzą to też aktorzy, którzy z lalkomanią stykają się w mediach i internecie. Paweł Wilczek, Henryk Schlangbaum i Borys Szyco, twórca roli barona Krzeszowskiego.
9: Jeżeli film wywołuje takie emocje, to róbmy lalkę 7 razy co 2 lata.
10: Cały kraj nagle rozmawia o literaturze i mam nadzieję, że też po nią sięga.
2: Lalka w wersji filmowej to bardziej klasyczna opowieść, której bliżej do opowieści Bolesława Prusa nie odkrywamy niczego na nowo, tak twierdzi Andrzej Seweryn w filmie Hrabia Łęcki.
11: Trzeba uważnie czytać te utwory, które nazywamy klasycznymi i okażą się one nagle współczesne, przemawiające do nas.
2: Lalka w wersji filmowej wchodzi do kin w środę. Szymon Kępka, TOK FM.
5: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22:00. Środa z dużą ilością słońca i bez opadów. Rano lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich mogą wystąpić mgły. Na termometrach jutro maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat. Około 20 pokażą termometry w centrum, a najcieplej do 24 będzie na zachodzie kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: 6 minut po godzinie 21:00. Warto czasami się, proszę Państwa, zastanawiać nad tym, w jakiej relacji pozostajemy z naszym państwem, z naszym społeczeństwem i co robimy, jeśli chcemy zwrócić uwagę na jakiś problem społeczny, albo jesteśmy przekonani, że dla dobra wyższego zostaje już nam tylko jedna droga, mianowicie w sposób jawny łamać prawo, pokojowo protestując, świadomie, że poniesiemy za to konsekwencje. I tu, jak Państwo słuchali rozmowy z profesorem Małgorzatą Furzalą, to okazuje się, że tak. Okazuje się, że wóz drzymały i drzymała z tym wozem swoim przesuwanym. To nie było nieposłuszeństwo obywatelskie. Też pozostaje ciągle pytaniem, czy to, że protestujący, którzy zatrzymywali ruch samochodowy, siedząc na ulicy, czy to był do końca, może część z Państwa uważa, że jednak był typowy przykład nieposłuszeństwa obywatelskiego. I pani profesor powiedziała, że na pewno już ci protestujący, którzy oblewali czymś, co wyglądało jak fekalia, domy celebrytów, no bo ci celebryci konsumują za dużo, kupują za dużo, jeszcze są z tego promują to, są z tego dumni, to już na pewno nie było nieposłuszeństwo obywatelskie. Bardzo ważne są teraz Państwa głosy. Proszę więc dzwonić pod numer 22 44 044. Pani Ewa z Kielc jest z nami. Dobry wieczór, pani Ewo.
13: Dobry wieczór. Pełen szacunek, moje ciepłe myśli i wielka wdzięczność dla tych, którzy obronili puszczę i mieli przeciwko sobie naprawdę zwariowanego pana Szyszko, który wszędzie widział korniki i w ogóle wycinał te drzewa na potęgę, a oni eksportowali do Chin. Natomiast wiele rzeczy mi się nie podoba. Rolnik, który sobie uzurpuje prawo do drogi, gdzie słyszałam, że tego prawa nie miał, a ludzie będą mieli problem przez kolejne lata, żeby dojeżdżać do swoich domów. Więc ja jestem za takim protestem, który nie wyrządza bezpośrednio czegoś złego i krzywdy jakiejś społeczności czy konkretnym osobom. Nie mówię o celebrytach, którzy po prostu, to poza, proszę mnie zwolnić z tego, jak ja to oceniam. Oceniam bardzo źle to nagabywanie, kup więcej, kup cztery torebki, to jedną parę butów będziesz miała gratis.
12: Pani Ewo, to świetnie, że pani...
13: obrzydliwe.
12: Ale pani, świetnie, że pani do nas zadzwoniła, bo ja mam taki sam problem jak pani. Znaczy, z jednej strony rozumiem panią profesor, która mówi, to nie było nieposłuszeństwo obywatelskie, no bo to jakaś osoba coś drugiej osobie robi, ale z drugiej strony mam takie uczucie jak pani, no jak ktoś promuje...
13: Wyższy cel. Wyższy cel, żeby doszło do głów wielu osób, którzy nie czują, że wartość człowieka naprawdę jest w wielu innych rzeczach, w których można się wykazać, a nie w tym, co założysz na nogi, na siebie, i ciągła ta moda, że jeżeli zielony był w zeszłym roku modny, no to teraz jak chodzisz w zielonym, no to po prostu jesteś nic nie warta. A czy gdzieś jest napisane na plecach, czy czytasz książki, czy potrafisz zrobić coś bezinteresownie? Gdybym była osobą wierzącą, a wierzę tylko w stałą grawitację, to bym się za tych, co się do tych drzew przywiązywali, to bym po prostu się modliła.
12: Ale pani Ewo,
13: takie protesty, to jest bardzo ważne. Tak,
12: pani Ewo, ja jestem pewien, że większa część słuchaczy i słuchaczek myśli tak jak pani, jeśli chodzi o protesty w ochronie przyrody i dziedzictwa przyrodniczego, to zgoda.
13: Tak.
12: Tylko problem mamy właśnie z tym, kiedy pani zwraca uwagę na to, że rozpasany konsumpcjonizm jest etycznie nie do obrony, a jednocześnie właśnie ktoś tuż obok pani promuje to i jeszcze zarabia na tym pieniądze i mówi, że trzeba kupować jak najwięcej. Czy to jest...
13: Znaczy, go nie oblewała żadną... Oczywiście niczym brzydkim, nawet farbą czy czymś. Natomiast mam problem z tym bardzo słusznym protestem ostatniego pokolenia. Ale nie ulice, ale nie syrenka warszawska, ale z kolei jak oni mają na to zwrócić uwagę, że rzeczywiście ten świat po prostu stacza się i jest już blisko tego rzeczywiście ostatniego pokolenia. Naprawdę, a propos Drzemały, to tak jak zawsze jest, po prostu miał szczęście, że był w zaborze pruskim, bo w zaborze rosyjskim, gdyby był, to nawet byśmy nie usłyszeli, że taką formę protestu miał. To jest to, że można mieć szczęście w nieszczęściu, że są bardzo złe sytuacje, ale w krajach, które przestrzegają prawa, i wszystko to, co złe, myślę o Niemczech, to oczywiście, i przydarzył im się w XX wieku ktoś okropny, ale o Rosji mam jeszcze gorsze zdanie, bo tam od wieków są sami tacy, którzy takim Putinem.
12: To ja rozumiem, że konsekwencją tego, co pani przed chwilą powiedziała, jest to, że pani żywi, mniemam, że pani żywi olbrzymi szacunek dla tych ludzi, którzy heroicznie w Rosji potrafią wyrazić sprzeciw wobec polityki własnego państwa i kończą strasznie.
13: Wiedzą, że to wiedzą, oni wiedzą, na pewno wiedzą, że to nie może się udać. I to jest zwrócenie na problem oczu świata, tylko proszę zobaczyć, ten świat naprawdę przymyka oczy na takie rzeczy. To było przez pewien czas żywe, teraz absolutnie nie. Liczy się kolejna torebka, kolejna baryłka ropy, kolejna wybudowana jakaś ta rzecz. Opowiadanie pomarańczowego człowieka o budowie boisk sportowych w Strefie Gazy to jest coś, co po prostu bije mnie w twarz, kiedy tylko sobie przypomnę.
12: No ale pani Ewo, właśnie, pani by wymagała od swojego rządu, który też jest moim rządem, żeby on na przykład głośno powiedział bardzo wyraźnie, etycznie, moralnie jest nie do obrony to, co amerykański prezydent robi w Strefie Gazy, czy też pani nie wierzy w to i pani w pewnym momencie będzie tak zdenerwowana, że pójdzie pod ambasadę amerykańską i zacznie krzyczeć do nich.
13: Ja chodziłam na czarne protesty w Kielcach i jeździłam do Warszawy. Nie, ja nie jestem upoważniona do tego, żeby coś dyktować polskiemu rządowi, dlatego że właśnie jest ta wygoda moja, że ja o wielkich rzeczach nie mogę decydować. Mogę nie kupić torebki, mogę przeczytać książkę, mogę kupić karmę dla ptaków i mogę wziąć psa ze schroniska. A wielu rzeczy nie mogę zrobić.
12: Ale może pani nie głosować na ludzi, którzy uważają, że to jest dobry pomysł z tymi boiskami w Strefie Gazy. To bardzo dobry pomysł.
13: Ale to wie pan co? To, panie redaktorze, ja kocham pana, ale nie byłoby na kogo głosować. Może poza lewicą.
12: Pani Ewo, bardzo dziękuję za pani głos, chociaż bardzo pesymistycznie na końcu pani Ewa mówiła. Pani Ewa z Kielc, dziękujemy bardzo za ten głos. Nasz numer to 22 44 044. Pan Paweł z Komorowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
14: Dobry wieczór, jestem słyszany.
12: Tak, słuchamy pana, witamy.
14: Fajnie. No tak, ja tutaj... No, niezbyt mi się to podoba, bo to jest tak, że jedne prawa wam się podobają, a drugie nie. I wtedy protest obywatelski jest słuszny, gdy prawo wam się nie podoba, a jak wam się podoba prawo, to jest niesłuszne.
12: To proszę podać przykład takiego właśnie nieposłuszeństwa obywatelskiego.
14: Kwestia zapinania pasów.
12: Tak,
14: no,
12: tak.
14: To jest idealny przykład właśnie nieposłuszeństwa obywatelskiego.
12: No Janusz Korwin-Mikke nie zakładał i głosił wszem i wobec, że będzie płacił mandaty, ale nie będzie zapinał.
14: I miał rację. I ja tak samo robię i wielu ludzi jeszcze...
12: Ale czyli pan dokonuje aktu nieposłuszeństwa obywatelskiego. Ile mandatów pan zapłacił, panie Pawle?
14: W Polsce zero.
12: A za granicą?
14: A za granicą raz.
12: I wysoki to był mandat?
14: No trochę, ale...
12: Ale to ciekawe, i pan by chciał, żeby w Polsce można było jeździć bez zapiętych pasów?
14: Ale oczywiście, że tak.
12: A proszę powiedzieć, czy pan na przykład z kimś rozmawiał, to ktoś wspiera pana i podobnie...
14: To bardzo różnie. Wiele razy rozmawiałem z różnymi ludźmi i każdy ma inne zdanie. No, ja powiem tak. Powinienem mieć takie prawo, że zamiast się zapinać, prowadzę ostrożniej. I dzięki temu jeszcze inni będą bezpieczniejsi. I to jest właśnie słuszne. Ale... I nie ma żadnych dowodów na to, że jak... Każdy może jeździć niezapięty lub to, że jest więcej wypadków.
12: A tu, panie Pawle, ale to w zgodzie z faktami musi... Panie Pawle, tak, przepraszam, ale musimy być w zgodzie z faktami. W państwach, gdzie nie ma obowiązku, w przypadku wypadków, które są spowodowane przez kierowców, więcej osób ginie, po prostu. To są twarde dane.
14: Zaraz. Ale to jeżeli weźmiemy pod uwagę wypadki, które się... Ale za to wypadków może być mniej.
12: No niestety...
14: Ostrożnie jeżdżą.
12: No niestety w naszym kraju ewidentnie spadek ofiar śmiertelnych w wypadkach w momencie, jak wszyscy zaczynać zapinać pasy. Oczywiście pan nie. Ale panie Pawle...
14: Nie.
12: A czy pan... co jest pana celem, żeby weszło prawo, które mówi, że jak ktoś nie chce, to nie zapina?
14: Oczywiście.
12: A czy próbował pan zainteresować którego...
14: Tak, że manipulują statystykami.
12: No ale tu, panie Pawle, czysta logika pokazuje, że kierowcy polscy przekraczają prędkość, no bardzo często, 80% kierowców polskich przekracza prędkość dozwoloną. Więc wypadki, jak się wypadki zdarzają, no to niestety przy niezapiętych pasach kończy się to źle. Namawiamy do zapinania, ale, panie Pawle, ważne pytanie do pana.
14: Zaraz.
12: Czy pan informował polityków, że mam taki postulat i czy pan znalazł może jakiegoś polityka, który by...
14: Znaczy są tacy, no wiadomo, tak? że Konfederacja akurat tu jest za. Ja w ogóle nie jestem...
12: Ale to pan napisał list do nich, czy jakoś się kontaktował z nimi? Panie Pawle? Niestety coś nie tak z połączeniem. To ciekawe, jak zaczęliśmy mówić o pasach i zapinaniu, czy też ta nazwa partii spowodowała, że... I nie ma połączenia. Proszę do nas jeszcze raz zadzwonić, bo bardzo mnie interesuje. Myślę, że słuchacze i słuchaczki również. Czy pan Paweł się odezwał do któregoś z polityków, który podziela jego pogląd? Pod numer 22 44 044 pani Irena z Warszawy zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Ireno.
15: Dobry wieczór. Ja właśnie chciałam kontynuować wypowiedź pani Ewy. No i na przykład mam takie pytanie. Dlaczego ktoś nie złamie prawa i nie odmówi przyjmowania 800+, jeżeli ma dobrą sytuację finansową?
12: No bo nie pośnie się, że to żadnych konsekwencji, jak zrozumiałem profesor Fuszarek, która mówiła, że to musi być takie złamanie, żebyśmy wszyscy powiedzieli ojejoj, zamknęli go do więzienia, ojejoj. Tam...
15: No to w takich czasach, że powiedzmy prawo konsekwencji zmieniają się. W zasadzie to nieposłuszeństwo obywatelskie powinno wyglądać według mnie zupełnie inaczej. Po prostu powinno się żądać, oczekiwać od ludzi świadomości. I ta
12: Ale czy, a właśnie, pani Reno, przepraszam, pani Reno, to świetny wątek pani uruchamia. Czy posłuszeństwo nieobywatelskie to jest coś, czego możemy, powinniśmy żądać od kogoś? No bo jak od takiego Gandhiego, on się, albo od jakiej Rosy Parks, albo dajmy na to od tych, co tam w Puszczy Białowieskiej się przypinali do drzew, to nie mogliśmy żądać od nich. A pani mówi, że można, że trzeba by, tak?
15: To znaczy, ja uważam, że zależy się od tego, od czasu, w którym żyjemy, to nasze nieposłuszeństwo obywatelskie powinno wynikać z naszej świadomości, z konsekwencji naszych działań. I dlatego, jeżeli na przykład ktoś, kto jest osobą zachowną, powiedzmy, mieści się w tym, znaczy zarabia powiedzmy 150 tysięcy powiedzmy rocznie i stać go jest na to, żeby utrzymać w dobrym stanie dzieci. Dlaczego po prostu ci ludzie, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, mówią o przyjmowaniu tego 800+, albo na przykład dlaczego ludzie, którzy jakby robią COVID, to dlaczego niektórzy protestowali i to uważali, że ponieważ im się namawia do szczepionek, to oni nie mają się szczepić.
12: Ale myśli pani, że nieszczepienie się było też przykładem nieposłuszeństwa obywatelskiego?
15: Tak.
12: W sumie. Pani Reno, szkoda, że pani nie zadzwoniła, jak pani profesor Fuszara była na studiu, bo z chęcią bym usłyszał, co pani Fuszara na ten temat. Bo pani profesor Fuszara mówiła o różnych przypadkach, ale o tym akurat nie, ale to jest ciekawe, pani Reno. Ale ten pierwszy wątek, który pani uruchamia, jest arcyciekawy. Czyli nieposłuszeństwo obywatelskie jako coś, co byłaby wymaganą postawą, tak? A pani kojarzy takie sytuacje ze swojego życia, że pani złamała prawo w dobrej wierze, dla wyższego dobra?
15: Tak. Ale nie będę mówić kiedy. Zresztą kiedyś pan mnie o to pytał, ale chciałam właśnie w kontekście wojny zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Właśnie po pierwsze, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską, to to tak, jeżeli na przykład mówimy o udzielaniu pomocy migrantom i o właśnie tych ludziach, którzy wykazywali się nieposłuszeństwem i tak dalej, to co jest w takim razie wartością większą? Czy na przykład migranci z Bangladeszu czy z Afganistanu, którzy nie są często mile widziani, są zatrudniani dla zysku, czy też na przykład taką wartością większą jest Puszcza Białowieska, która po prostu jest w tej chwili w tragicznej sytuacji, tak?
12: A to jest jakaś sprzeczność między jednym a drugim, pani Reno?
15: Oczywiście, dlatego, że po prostu ten mur został postawiony ze względu właśnie na migrantów. I teraz są ludzie, którzy uważają, że migranci są potrzebni, bo to. Są ludzie, którzy uważają, że Puszcza Białowieska jest wartością największą, tak jak Rospuda. A jednocześnie, że życie migrantów jest też ma bardzo dużą wartość i po prostu jak to wszystko ze sobą pogodzić?
12: Nie mam pojęcia, pani Reno.
15: No, albo na przykład teraz, jeśli mówimy o takim nieposłuszeństwie obywatelskim, to powiedzmy tak jak właśnie w 2014 roku mniej więcej, czy tam trochę wcześniej na Ukrainie było, że tworzyły się milicje obywatelskie, czyli że jeżeli ludzie uważali, że powiedzmy na danym obszarze nie dzieje się dobrze w jakimś tam miasteczku i po prostu oni sobie sami będą pilnować porządku.
12: Tak.
15: I na tej zasadzie zaczęli się sprowadzać właśnie ci zieloni. No więc ja wyobrażam sobie, że u nas też może być jakiś taki bąk bis.
12: Ale ma pani wrażenie, albo w ogóle zna pani takie osoby? Przecież generalnie tu w Polsce chyba nie ma takiej sytuacji, żeby te takie oddolne, chociaż były takie grupy, które szukały migrantów po miastach. To skrajna prawica organizowała, ale to chyba nie o to pani chodzi.
15: Ale na przykład tak jak na terenie właśnie różnych spółdzielni mieszkaniowych, osoby, które działają na rzecz powiedzmy jakichś tam zwierząt i tak dalej, są to osoby szykanowane i one po prostu nie robią niczego złego, a jednocześnie są prześladowane.
12: No. Ale to ja nie wiem, czy nie za daleko odeszliśmy od nieposłuszeństwa obywatelskiego. A może nie, pani Reno, nie.
15: Bo to jest działanie w imieniu przyrody, prawda, i prawa.
12: Czyli tak, na przykład po nocach biega pani po mieście, po swojej dzielnicy i sadzi drzewa, albo sadzi różne rośliny, chociaż...
15: Albo się czymś, znaczy powiedzmy dokarmiam jakieś tam ptaki, czy też patrzy, czy tam coś się dorosło.
12: Chociaż prawo mówi, że to nie pani powinna robić, tylko odpowiedni zarząd zieleni tam, dajmy na to.
15: Na spółdzielni mieszkaniowych to niekoniecznie, ale właśnie to jest taka wieczna wojna. wojna między ludźmi, którzy chcą...
12: No ale to nie wiem. No, pani Reno, to jest bardzo ciekawe. Czy można być nieposłusznym obywatelsko wobec własnej spółdzielni? Pani Reno, to jest naprawdę dobre pytanie, bo szkoda, że pani nie zadzwoniła w trakcie rozmowy z profesorem Małgorzatą Fuszarą. Dajmy szansę innym słuchaczom, bo wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Bardzo dziękuję za pani głos, pani Reno z Warszawy. Wiele osób dziś do nas dzwoni, a rozmawiamy o przykładach nieposłuszeństwa obywatelskiego. Czy to jest takie oczywiste, co jest, a co nie jest nieposłuszeństwem obywatelskim? I ktoś, kto na przykład nie pochodzi z Polski, przyjechał tutaj i włączył radio i słyszy, że to rozpala nas wszystkich, to pytanie, co jest, co nie jest nieposłuszeństwem obywatelskim, myśli sobie, to społeczeństwo naprawdę jest ciekawe, że oni tak dyskutują o nieposłuszeństwie obywatelskim. Ciekawe dlaczego? Pan Paweł z Płocka jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
16: Dobry wieczór. Słuchamy ja nie zadzwoniłem wtedy, jak pani profesor była w studiu, bo takiej opcji nie było. Chociaż miałem wielką ochotę.
12: Dobry wieczór, panie Pawle.
16: Dobry wieczór, to po pierwsze. Po drugie, chciałem zadzwonić między innymi dlatego, żeby wyjaśnić sytuację pana Niemczyka. Aha. On został szybko zwolniony z tego więzienia, dlatego że on... I po prostu skazali go niesłusznie, bo on nie blokował jezdni. On był na chodniku, na wózku. Więc, a poza tym jeszcze tam parę innych rzeczy, że jest na przykład chory i tak dalej, że nie wiedział o sprawie, że sprawa była zaoczna. Więc parę powodów było, dla którego został zwolniony.
12: Ale panie pan, rozumiem, ale symboliczny wymiar jest niesamowity. Opozycjonista no, z czasów PRL-u to jest no, teraz ląduje w więzieniu.
16: Oczywiście, wie pan, on to dobrze sprzedał. Natomiast ja mam pytanie, które chciałem zadać pani profesor, ponieważ podała na początku bardzo dobrze definicję i ja ją zrozumiałem i z tego mi wychodzi takie pytanie. Czy taki pan, który notorycznie od ponad roku łamie prawo, dążąc do zmiany ustroju i naraża się na razie bardzo teoretycznie, bo na Trybunał Stanu, czy on to jest wyraz nieposłuszeństwa obywatelskiego. Chodzi o pierwszego obywatela naszego kraju.
12: Panie Pawle, no zabrzmiał publicystycznie...
16: Nie przyjmując tych, wie pan, po prostu nie odbierając ślubowań, nie mianując ambasadorów, nie mianując oficerów, wetując wszystko, co się da w imię zyskania praw, które mu nie przysługują i usankcjonowania tego, a zatem wie pan drogą po prostu takiego rokoszu do prowadzenia do zmiany ustroju. Czy to już jest obywatelstwo, nieposłuszeństwo obywatelskie, czy to
12: nie.
16: jest, wie pan...
12: Panie Pawle, bardzo ciekawe pytanie. Ja rozumiem,
16: że... No właśnie,
12: że...
16: ja jestem specjalistą od takich pytań.
12: Bardzo dziękuję. Panie Pawle, bardzo dziękujemy za pana głos i za pana telefon. Pan Paweł z Płocka był z nami. Świetne pytanie. Jak rozumiem, pani profesor zwracała uwagę na to też, że to między nami a władzą ta relacja jest od czasu do czasu bardzo rzadko. Nieposłuszeństwem obywatelskim. Tutaj między władzą a władzą byłaby ta relacja, więc może to pokazuje, że to nie jest jednak nieposłuszeństwo obywatelskie. A może jest? Nie wiem. Pan Łukasz z Gdańska. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
17: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
12: Słuchamy pana.
17: Jak pan wie, jestem ekologiem i spojrzę na sprawę z kilku punktów widzenia. Czy da mi pan minutę?
12: Tak.
17: Dziękuję. Proszę pana, przede wszystkim chodziłem do pracy niedaleko Stoczni Gdańskiej, gdzie i teraz stoi budynek pięknej Solidarności z blachy nierdzewnej i jest tam też taki pomnik, instalacja artystyczna, która nazywa się Freedom. Znaczy, w stali nierdzewnej, która rdzewieje, jest napis FRII, czy EE, czyli Free, a dom to jest taka konstrukcja bez ścian i dachu, metalowa, która jest pomalowana na kolor selenowy. I to jest właśnie, jak pan powiedział, wolność, czyli freedom. Możemy mieć wolność w państwie jako obywatele i być nieposłuszni, ale to się wiąże z pewnymi kosztami. No, tak samo jak na wojnie, powiedzmy, oficer ma podoficera, który nie chce wykonać rozkazu, ma prawo go zastrzelić. To jest jakby konsekwencja, wie pan. I teraz ja kiedyś słyszałem na temat Chin, że w Chinach czy w Rosji tacy oficerowie to są w każdej pracy. I wie pan, i ludzie, którzy są nieposłuszni, a podobno jest ich tam dziesiątki tysięcy, no są usuwani, wie pan. I jeszcze powiem na koniec tak, że ja szanuję wszystkich ekologów, ale w sytuacji konieczności wyższej, może jak gdybym ja poszedł do wojska, to nie opierałbym się oficerowi. Jest taki system walki w Aikido na koniec, że jeżeli wróg powiedzmy nawet twój oficer może być, dać ci rozkaz, który uważa, że jest niedobry, tak? Niedobry dla państwa, dla ciebie. Wykonaj ten rozkaz, tak się mówi w Aikido, bo być może Pan Bóg cię uratuje, wie pan.
12: No tak, ale to zakłada, że ktoś wierzy w Boga. To po pierwsze, panie Łukaszu, jeszcze tutaj na końcu. Czy pan miał w życiu taką sytuację, że pan złamał prawo, ale czuł, że dla wyższego dobra?
17: Tak. Wie pan co, ja kiedyś kupiłem bęben Darabu Dżambę, taki dosyć duży, i stanąłem na takim skrzyżowaniu u nas ulica Suwalskiego, Kościuszki, Grunwaldzka i zakłócałem porządek, naśladując pewnego człowieka, który gra i śpiewał Hare Krishna, i śpiewałem na melodię hymnu polskiego Błękitna Planeta, czyli Błękitna Planeta, wie pan, jak to, jak leci, nie? I wie pan, ludzie, naraziłem się jakby... Czyża, policja, patrzyli na mnie dziwnie. Ja myślę, że myśleli, że ja śpiewam Hare Krishna.
12: Ale dobra, a w imię czego pan to robił?
17: W imię tego, żeby ukazać ludziom, że jest, jak powinniśmy szanować nie tylko
12: przestrzeń naszą, wspólną.
17: Nasz kraj, jako Polskę, ale całą Ziemię, błękitną planetę. Ale stwierdziłem, że pan pogodziło, że to nie skutkuje, że ludzie mają mnie za wariata. I stwierdziłem, że to lepiej stosować Aikido, czyli... Jest tak, jak robią wszyscy, jest dobrze, a Pan Bóg zrobi swoje. Dziękuję, dobranoc.
12: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Pan Łukasz z Gdańska był z nami. A nie, dopytaliśmy Pana Łukasza, czy dostał mandat, przynajmniej od policji wezwanej, jaką w ten wielki bęben krzyczał i Błękitna Planeta śpiewał. Pan Adam z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Adamie.
18: Dobry wieczór.
12: Słuchamy pana.
18: Usłuchiwałem się do rozmowy z profesor Fischerą, ale przyznam szczerze, że z przerwami. I nie usłyszałem tam, co istniało takie sformułowanie jak to, że wolność i prawo każdego kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo i wolność drugiego. Czyli że ci, którzy się przyklejali do drogi, byli zwykłymi anarchistami, w przeciwieństwie do tych, którzy przypinali się do drzew, bowiem oni ograniczali tylko prawo przedsiębiorstwa, które wycinało drzewa.
12: No jeszcze, jeszcze przedsiębiorstwa Lasy Państwowe.
18: No tak.
12: Czyli jeszcze tartaku, do którego miało to drzewo polecieć.
18: Zgadza się, czyli ich łamanie i złamanie po prostu prawa przedsiębiorstw, które po prostu również w naszym pojęciu występowały przeciwko prawu naturalnemu.
12: Panie Adamie, czy pan miał taką sytuację w swoim życiu, że pan złamał prawo dla jakiejś wyższej idei?
18: Nie. Nie.
12: A miał pan taką sytuację, że się pan nad tym zastanawiał?
18: Miałem bardzo często takie sytuacje, ale wie pan, najgorsze to jest to, że łamią prawa ludzie, którzy są instytucją.
12: Panie Adamie, proszę powiedzieć, jak pan miał takie sytuacje w życiu, że pan mógł złamać prawo dla jakiejś wyższej idei, to proszę podać przykład, co to były za sytuacje?
18: W zasadzie nigdy nie łamałem prawa dla wyższej idei, dlatego że jeśli by to łamało inne prawa, to po prostu uważałem, że nie mam takiego prawa łamać prawa, że tak powiem, naruszając prawa, swobodę innych.
12: No tak.
18: W związku z tym, natomiast zdarzyło mi się, że nie złamałem prawa i zostałem posądzony o donosiciela o to, że złamałem prawo. Sprawa trafiła do sądu, nie chciałem zapłacić Straży Miejskiej, w związku z tym sprawa trafiła do sądu i sędzia łamał ewidentnie prawo.
12: Panie Adamie, ale to chyba jest bardzo daleko od tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Ale dziękujemy za pana głos i za pana opowieść. Pan Adam z Wrocławia był z nami. W międzyczasie pani Marta z Hamburga napisała do nas na adres mikrofon@tok.fm. Drogi mikrofonie Tok FM-u, przy okazji dzisiejszego tematu programu przypomniała mi się jedna z moich ulubionych powieści w czasach licealnych, Mała apokalipsa Tadeusza Kątwickiego. I zdaje mi się, że jest to przykład wielopiętrowy, jeśli chodzi o nieposłuszeństwo obywatelskie. Sama w sobie powieść była wydana w podziemiu w 79 roku przez pierwsze wydawnictwo drugiego obiegu w PRL-u publikujące poza cenzurą niezależną oficynę wydawniczą. Do tego porusza niezwykle dramatyczny temat samopodpalenia w ramach protestu politycznego. Niestety była inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Pan Ryszard Siwiec podpalił się w 1968 roku oraz Jan Palach w 1969. W ramach protestu przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. I tak jakoś pomyślałam, że może warto to tutaj wspomnieć. Pozdrawiam serdecznie i cieplutko wszystkie osoby podejmujące akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, jak również wszystkie osoby biorące udział w programie oraz wszystkie osoby redakcyjne TOK FM-u. Pani Marto, bardzo dziękujemy za pani list i chylę czoła, że pani przypomina te dwie postacie, które w wyniku swoich czynów dramatycznych, a nawet tragicznych, no, wstrząsnęły, próbowały przynajmniej wstrząsnąć sumieniem świata. A pani Urszula napisała do nas tak. Jeśli ktoś łamie przepisy i nie zapina pasów, no to jest ad vocem do głosu naszego słuchacza, pana Pawła Skomorowa, który nie zapina pasów i robi to celowo i świadomie, chociaż w Polsce nie dostał żadnego mandatu za to, za granicą dostał. No i pani Urszula pisze tak. Jeśli ktoś łamie przepisy i nie zapina pasów, to nie jest nieposłuszeństwo obywatelskie, a postawa aspołeczna. W przypadku bowiem wypadku koszt leczenia ponoszą wszyscy płatnicy składek na NFZ. Jestem za możliwością niezapinania pasów, ale w sytuacji wypadku płacenie za NFZ nie występuje i tylko ten, który wziął udział w wypadku, leczy się z własnej kieszeni. Lepiej środki NFZ-u wykorzystać na leczenie osoby, która nie miała wpływu na rozwój swojej choroby. Napisała pani Urszula. I to ad vocem właśnie głosu pana Pawła, który świadomie nie zapina pasów. I zresztą pan Paweł mówił, że słuchając naszego programu ma wrażenie, że właśnie on dokonuje aktu nieposłuszeństwa obywatelskiego. Bardzo chciałem podziękować wszystkim tym, którzy dzisiaj byli z nami, pisali do nas, dzwonili. Jeśli nie słuchali państwo od początku dzisiejszej rozmowy z profesorem Małgorzatą Fuszarą, to zapraszam za chwilę na tokfm.pl albo do aplikacji TokFM i cały program tam jest do wysłuchania. A dziękuję wszystkim w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała. Krzysztofa Olesiewicza, który program realizował. Za 6 minut o 21.40 książka na głos. Książkę Maxa Czorneya, Śmierciologia. Czyta dla państwa Wojciech Stagnalski. O 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Poranek poprowadzi jutro Tomasz Sekielski. Po godzinie 7.00 rzuci okiem na prasę, żeby państwu przybliżyć te najważniejsze, najciekawsze artykuły. Po 7.20 odwiedzi nas sędzia Beata Morawiec. Była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów TEMIS. Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? A po 7.40 odwiedzi nas Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Alerty, alarmy, schrony, gdziesieukryć.pl. To jest ta strona, gdzie państwo mogą nawet teraz sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Nie schron, proszę państwa, miejsce schronienia. Proszę sobie wejść tam na stronę internetową gdziesieukryć.pl i tam widać, gdzie w okolicy jest miejsce, do którego można się udać, odpukać, gdyby coś się zaczęło dziać. Po godzinie 8 w jutrzejszym poranku Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polskie Stronnictwo Ludowe. O wyborach w Krakowie, o budżecie na 2027 rok, no ale też o umowie Mercosur Unia Europejska, bo tu jest bardzo ciekawa decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To po godzinie 8. Po 8.20 część publicystyczna jutrzejszego poranka. Jacek Gądek z Newsweeka i Agata Szczęśniak z OKO.press, autorka programu Jest Temat w Radiu Tok FM. Będą gośćmi Tomasza Sekielskiego, bo to on jutro prowadzi poranny program. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00, mówi Paweł Sulik.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.

0: Wydawnictwo Filia zaprasza. Max Czornej. Śmierciologia.
1: W latach 50. XX wieku w jednym z londyńskich szpitali rozegrała się niezwykła scena. Mimo wysiłków lekarzy, młody pacjent, nastoletni chłopiec, który uległ wypadkowi na rowerze, właśnie był w agonii. Na nic zdawały się wszelkie działania. Walka o życie wydawała się ostatecznie przegrana. Dwóch lekarzy i asystujący im personel wymieniło ponure spojrzenie. To był koniec. Starszy, doświadczony chirurg ściągnął maseczkę i skierował się do drzwi. W ten sposób sygnalizował, że jego praca została zakończona. Papierologia zawsze przypadała w udziale komuś innemu. Zgodnie z wprowadzonym niedawno protokołem stwierdzono śmierć mózgu pacjenta i zdecydowano o odłączeniu go od aparatury podtrzymującej oddychanie oraz sztuczne krążenie krwi. Gdy dotknięto głowy nastolatka, ten jakby się wzdrygnął. Gdzieniegdzie na jego skórze pojawiła się gęsia skórka, po czym chłopiec powoli uniósł ręce i niczym mumia egipska skrzyżował je na piersi. Cholera! Wyrwało się młodemu lekarzowi. Mężczyzna przypatrywał się wszystkiemu bez przesadnego strachu, lecz z naukowym zaciekawieniem. Przecież on jest martwy. Był to pierwszy raz, gdy medyk spotkał się z podobnym zachowaniem, przy czym było ono znane starszym pracownikom szpitala. Odruch Łazarza. Już od kilku dekad opisywano i badano. Stanowi on reakcję odruchową, która odbywa się wyłącznie poprzez nerwy bez udziału mózgu. Kolejne impulsy zachodzą jedynie na poziomie rdzenia kręgowego. W pewnym sensie można go przyrównać do odruchu kolanowego, będącego reakcją na przykład na uderzenie przez neurologa młoteczkiem w ścięgno mięśnia czworogłowego uda pod rzepką, co powoduje wyprostowanie nogi w stawie kolanowym. Imię Łazarza z Betanii, którego Chrystus ożywił z martwych, dało nazwę również innemu zjawisku – syndromowi Łazarza. 5 sierpnia 2013 roku Anthony Yale, 37-letni mieszkaniec Bellbrook w amerykańskim stanie Ohio, zaczął ciężko oddychać. Mimo prób nie udało się go obudzić. Stan mężczyzny błyskawicznie się pogarszał, aż jego puls całkowicie ustał. Ratownicy medyczni przybyli w ostatniej chwili, by przeprowadzić resuscytację, która zakończyła się szczęśliwie. Mężczyźnie przywrócono akcję serca. To jednak dopiero początek historii. Pan Yale został przetransportowany do Kettering Medical Center, gdzie ponownie doszło u niego do zatrzymania krążenia. Tym razem reanimacja się nie powiodła i lekarzom pozostało stwierdzić zgon pacjenta. Co do jego śmierci nie było najmniejszych wątpliwości. Kilkadziesiąt minut później do szpitala przybył syn zmarłego. Proszę się pożegnać, rzuciła do niego ponuro pielęgniarka. Przykro mi. Zdruzgotany mężczyzna wszedł na salę, gdzie spoczywało ciało pana Yalea. Personel szpitala jeszcze nie zdążył przykryć go prześcieradłem ani odłączyć od aparatury. Syn zmarłego podszedł do łóżka i dotknął dłoni ojca. W tym samym momencie zerknął na ekran monitora wiszącego u wezgłowia łóżka. Proszę pani! Krzyknął nagle. Kiedy do sali wpadła pielęgniarka, zapytał zdumiony. Czy to tak powinno wyglądać? Monitor wskazywał, że serce pana Yalea nadal bije. Po wielu minutach przerwy niespodziewanie podjęło pracę. Natychmiast przystąpiono do akcji ratunkowej i udało się przywrócić mężczyznę do życia oraz pełni zdrowia. Przez kolejne lata wielokrotnie występował publicznie i opowiadał o swoich doświadczeniach. U Antoniego Yalea stwierdzono syndrom Łazarza. Występuje on, gdy po przerwaniu akcji reanimacyjnej u pacjenta dochodzi do powrotu krążenia oraz czynności życiowych. Następuje to w ciągu różnego czasu, zazwyczaj paru lub parunastu minut, lecz zdarzało się, że również w ciągu kilku godzin. Co niezwykłe, wielu dotkniętych syndromem nie miało później żadnych poważniejszych problemów neurologicznych. Mimo prowadzonych badań, do tej pory nie zdołano w pełni zrozumieć mechanizmu tego zjawiska. Przypuszcza się, że może za nie odpowiadać zwiększone na skutek reanimacji ciśnienie w klatce piersiowej pacjenta lub reakcja na podawane leki, przede wszystkim adrenalinę. Podejrzewa się, że znaczna część najgłośniejszych w ostatnich latach wybudzeń w kostnicy lub domach pogrzebowych ma związek właśnie z wystąpieniem syndromu Łazarza, choć liczba udokumentowanych przypadków ogranicza się do kilkudziesięciu. Występowały również w Polsce.

Rano 6 listopada 2014 roku pewien mężczyzna w Ostrowie Lubelskim odwiedził swoją 91-letnią ciocię. W domu panowała cisza, a staruszka, jak się okazało, leżała bez życia w sypialni. Zgon stwierdziła doświadczona lekarka. Ciało wykazywało już pierwsze symptomy stężenia pośmiertnego. Zmarła trafiła do kostnicy. Nie sposób wyobrazić sobie zaskoczenia jej pracownika, gdy kilkanaście godzin później otworzył worek z ciałem, a rzekoma denatka wbiła w niego zdziwione spojrzenie. Niebawem poruszyła ręką, co zmobilizowało mężczyznę do natychmiastowego działania. Wezwany lekarz stwierdził nie tylko, że staruszka jest żywa, ale również, że nie wymaga hospitalizacji. Syndrom Łazarza oraz odruch Łazarza należy odróżnić od jeszcze jednego zjawiska – śmierci pozornej, czyli stanu, kiedy czynności życiowe, na przykład oddychanie i bicie serca, są bardzo spowolnione lub wręcz zatrzymane. Zdarza się wówczas, że podobna katatonia na skutek braku możliwości przeprowadzenia dokładniejszych badań jest mylona ze śmiercią. To właśnie ten stan uznaje się za najczęstszą przyczynę przedwczesnych pochówków w ubiegłych wiekach. Co ciekawe, upodabnia się on również do zjawiska nazywanego przez biologów tanatozą. Obserwując mrówki domowe, można dostrzec, że często w chwilach śmiertelnego zagrożenia doskonale udają one śmierć. Zdaje się wówczas, że są martwe, lecz kiedy zagrożenie mija, odzyskują pełną sprawność. Tanatozę odnotowano również m.in. w przypadku oposów zapadających w katatonię na skutek szoku, zaskrońców leżących bezwładnie na grzbiecie jak martwe lub samic niektórych żab, które popadają w stan półśmierci, aby uniknąć niechcianych stosunków. Biologia człowieka ma więcej wspólnego z ogółem świata przyrody niż zazwyczaj sądzimy. Łączą ją z nim również sprawy ostateczne. W 1837 roku belgijski malarz Antoine Wiertz kończył studia na Akademii w Rzymie. Gdy miał już za sobą większość egzaminów, dotarły do niego wieści o epidemii cholery, która rozprzestrzeniała się w Neapolu. Gnany romantycznym niepokojem ducha, artysta postanowił natychmiast udać się do stolicy Królestwa Obojga Sycylii. To, co zastał na miejscu, miało pozostać w nim na całe życie. Przemierzając karetą duszne ulice miasta, Wirt widział dziesiątki umierających, którzy leżeli na bruku tuż obok zmarłych. Jeszcze

Stworzony w 1854 roku przez Wirtza obraz jest jednym z najwyborniejszych świadectw przerażających wydarzeń. Przedwczesny pogrzeb. Taki nosi tytuł. Przedstawia ciemne wnętrze krypty, w której znajdują się proste trumny, szkielet i gruba lina. Z trumny złożonej naprzeciw widza z trudem wydostaje się człowiek. Unosi wieko i wyciąga dłoń, a jego przerażone spojrzenie pada na czaszkę. Wnikliwy oglądający dostrzeże ciekawy akcent. Czerwony napis na boku wieka. Umarły na cholerę. Poświadczono przez naszych lekarzy bez żadnych wątpliwości. Tanatoza i śmierć pozorna mogą zawsze zostać wykluczone w wyniku prawidłowego badania stwierdzającego zgon. Właśnie metodą jego stwierdzenia, czyli owemu punktowi wyjścia do rozważań o śmierci, należy się więcej uwagi. Podobnie jak samemu zdefiniowaniu, czym tak naprawdę jest śmierć. A to wcale nie takie proste.

Przeróżne, mniej lub bardziej naukowe eksperymenty trwały przez cały XIX wiek. Prowadzili je badacze, lekarze i zwykli hochsztaplerzy. Był to w końcu czas, w którym kształtowała się współczesna medycyna, a prawa człowieka, w tym jego prawa po śmierci, bywały rozumiane w przeróżny sposób. Dość wspomnieć o wspaniałym malarzu Teodorze Géricault'cie, twórcy m.in. słynnej tratwy Meduzy. W czasie, gdy upadło cesarstwo Napoleona Bonapartego, władzę objął brat Ludwika XVI, a gilotyna znacznie częściej niż wrogów ludu ścinała byłych rewolucjonistów. Malarz zabrał się do przygotowań do swojego najważniejszego dzieła. W każdym z konceptów tratwy Meduzy istotną rolę odgrywało przedstawienie ludzkich zwłok. Artysta nie zamierzał jednak iść na łatwiznę. Ba, zdaje się, że jego dążenie do autentyzmu stało się obsesją, wręcz ocierało się o perwersję. Géricault wynajmował pracownię naprzeciwko szpitala Beaujon, na dalekich przedmieściach Paryża. W połowie 1818 roku odwiedził go jeden z przyjaciół. Malarz, jak zwykle, nie podszedł do drzwi, lecz głośno zaprosił go do środka. Gość od progu poczuł mocny, nieprzyjemny zapach, którego pierwsze nuty doleciały go już znacznie wcześniej. Mój Boże! Krzyknął, gdy tylko szerzej otworzył drzwi. Malarz nie oderwał się od pracy. Portretował właśnie odciętą głowę, która pozowała mu ułożona na surowej, nieheblowanej desce naprzeciwko sztalugi. Na przymocowanej do ściany półce leżały czaszka i kolejna, tym razem kobieca głowa. Przy prostym łóżku poniewierały się gnijące, odcięte ramię, kawałek nogi oraz dłonie. Nadal to studiujesz? Zapytał gość. Miałeś już skończyć i zabrać się do tratwy. Był zdumiony nie tyle odtwarzaniem przez malarza fragmentów ludzkich ciał, ile ich mnogością oraz stadium rozkładu. W końcu tajemnicą Poliszynela było, że Géricault kupuje zwłoki w szpitalach i między innymi z tego powodu wynajął pracownię tak blisko jednego z nich. Jego cykl Głowy skazańców robi ogromne wrażenie. Pozwala spojrzeć w oczy ofiarom gilotyny, ale również pojąć pewne mechanizmy rządzące ówczesnymi ludźmi oraz ich moralnością. Od obrazów Géricaulta do najdziwniejszych eksperymentów droga wcale nie była daleka,

Gnalski przeczytał kolejny fragment książki Maxa Czorneya – Śmierciologia. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
2: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
1: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
2: Pogadajmy o tym.
1: Czas rodziców, sobota po 13.
2: Ula Malko.
1: Krzysztof Horwat.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Trwa badanie możliwości stałego stacjonowania sił amerykańskich w Polsce, podaje Pentagon, a w naszym MON-ie trwają już prace nad specustawą w tej sprawie. NATO krytykuje rosyjskie groźby, które mają być odpowiedzią na prowokacyjne działania organizacji wobec obwodu królewieckiego. Czarna oleista substancja pojawiła się na plaży nad Bałtykiem. Badania trwają, a kąpielisko w Ustce jest czasowo zamknięte. Minęła 22. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Pentagon potwierdził, że bada możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej USA. Wzmianka o możliwym stacjonowaniu sił w naszym kraju pojawiła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. Ostatnie rozmowy na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce odbyły się w minionym tygodniu, kiedy z Colby'em rozmawiali wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Dziś w poranku TOK FM wiceszefowa MON-u mówiła, że około połowy listopada możliwy jest nowy termin spotkania ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa Pentagonu Pita Hegseta. Sobkowiak-Czarnecka poinformowała też, że trwają już prace nad specustawą w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Rząd nie czeka na ostateczną decyzję Amerykanów i szykuje pod nią grunt, gdyż w tym przypadku liczy się czas. Mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
6: Przygotowanie bazy daleko wykracza poza kompetencje Ministerstwa Obrony. Z jednej strony taka ustawa musi określać źródło finansowania. Te rozwiązania dotyczą Ministerstwa Infrastruktury, bo to jest kwestia postawienia nowego miasteczka na około 20 tysięcy osób. To jest kwestia dróg, dojazdów, cyberbezpieczeństwo, czyli to jest potężna praca pomiędzy różnymi resortami. Mam nadzieję, że też przy udziale Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
5: Finalna decyzja w sprawie utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce zapadnie najprawdopodobniej w grudniu. NATO stanowczo potępia groźby użycia siły, w tym wszelką nieodpowiedzialną retorykę nuklearną zawartą w dokumencie skierowanym przez Moskwę do przedstawicieli sojuszu, poinformowała rzeczniczka NATO Alison Hart, cytowana przez AFP, potwierdzając, że sojusz otrzymał rosyjski dokument i udzielił na niego odpowiedzi. Treść pisma opublikowała na platformie X ambasada Rosji w Brukseli. Rosja wyraziła w nim sprzeciw wobec tego, co uznaje za prowokacyjne działania NATO wobec obwodu królewieckiego, podkreślając, że jest gotowa użyć całego swojego arsenału w celu obrony swojego terytorium, jeśli państwa NATO podejmą próbę odizolowania regionu kaliningradzkiego od reszty kraju. W pierwszym dniu wizyty państwowej prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Madrycie Senat Hiszpanii nie zgodził się na ratyfikację traktatu o przyjaźni i współpracy, jakie oba kraje podpisały w 2023 roku. Głosowanie odbyło się wieczorem. Traktat został odrzucony 142 głosami opozycyjnych partii Ludowej i Vox. Już wcześniej opozycja blokowała jego przyjęcie i na jej wniosek zgodność traktatu z konstytucją Hiszpanii badał Trybunał Konstytucyjny. Wątpliwości opozycji budził zapis umożliwiający udział francuskich ministrów w posiedzeniach rządu hiszpańskiego i na odwrót. Król Maroka Mohamed VI mianował premierem Fatime Zahre el-Mansouri, liderkę centrowej partii autentyczności i nowoczesności, która zwyciężyła w wyborach parlamentarnych 23 września. El-Mansouri będzie pierwszą kobietą na stanowisku premiera w historii Maroka. Wcześniej polityczka jako pierwsza kobieta stanęła na czele liczącego ponad 500 tysięcy mieszkańców Marrakeszu. Nowomianowana premierka ma zaledwie kilka dni na znalezienie partnerów koalicyjnych i sformowanie rządu przed zaplanowanym na 9 października wznowieniem prac parlamentu. Urząd Morski w Słupsku bada próbki czarnej oleistej substancji wyrzuconej przez morze na plaży w Ustce. Kąpielisko od wczoraj jest zamknięte do odwołania. Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Inspektoratu Ochrony Wybrzeża, była to konieczna decyzja.
7: Decyzja o zamknięciu plaż spowodowana była przede wszystkim bezpieczeństwem ludzi i tym, aby nie narażać ich na uszkodzenia chociażby obuwia czy ubrudzenia stóp.
5: Z zamknięcia plaży nie są jednak zadowoleni turyści, którzy przyjechali do Ustki na wypoczynek.
3: Akurat pogoda się zrobiła, to nam plażę zamknęli. Bez fal może takie spokojne, cieplutko, a tu no niestety zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił i zanim oni to posprzątają, zanim coś tam, to nie wiadomo ile to jeszcze upłynie.
5: Jak twierdzi Urząd Morski w Słupsku, obecność czarnej substancji na brzegu może być efektem czyszczenia baków z paliwem. Instytucja zaapelowała o zgłaszanie zaobserwowanych zanieczyszczeń właściwym służbom. Urząd ostrzega także, by unikać kontaktu substancji ze skórą. W Muzeum Historii Polski w Warszawie zaprezentowano portret marszałka Józefa Piłsudskiego namalowany 105 lat temu przez Józefa Machofera. Dzieło zaginęło na początku II wojny światowej, a odnaleziono je 2 lata temu w jednym z warszawskich domów. Zanim jednak obraz został pokazany publiczności, przeszedł prace konserwatorskie, bo przez lata narażony był na wilgoć, zmienne temperatury, był zabrudzony i miał 24-centymetrowe rozdarcie. Obraz będzie można oglądać na przygotowywanej właśnie wystawie stałej w tej placówce. Na kolejne informacje TOK FM. Zapraszam o 23:00. Teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie jutro na zachodzie kraju. Do 24 stopni, około 20 stopni pokażą termometry w centrum, a maksymalnie 17 będzie na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich. Środa przed nami z dużą ilością słońca i bez opadów. Rano lokalnie na wschodzie i w Dolinach Karpackich mogą występować mgły.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Dobry wieczór we wtorek, 29 września. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki nasi goście przypominają nam ciekawe, ważne wydarzenia i postaci z historii Polski. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, jak naprawdę wyglądała Polska, Warszawa w końcu XIX wieku, a jak ją nam przedstawił Bolesław Prus. Domyślam się, że część z Państwa pomyślała teraz naprawdę i tu będzie nawiązanie do lalki, bo już wszyscy po nowych ekranizacjach powieści wpadli w lalkomanię. No, trochę tak, ale jest też w moim przypadku inne wyjaśnienie. Otóż w latach 1998-99 przygotowywałem dla Telewizji Polskiej taki cykl programów pod tytułem Fałszywy kadr. Była to próba pokazania, jak bardzo filmy fabularne wpłynęły na nasz ogląd historii, jak często jesteśmy przekonani, że coś działo się tak, jak to widzieliśmy. Czy to w Dantonie Andrzeja Wajdy, Kleopatrze Józefa Mankiewicza, czy Ścieżkach Chwały Stanleya Kubricka. Podkreślę od razu, że nigdy z gośćmi programów nie obśmiewaliśmy twórców filmowych, że coś pomieszali, że w istocie nie było tak, jak to nam pokazali. Bo film jest sztuką, a twórcy, mając twórczą wolność, mogą dokonywać własnych interpretacji przeszłości, no oczywiście jawnie jej nie przekłamując. Dzisiaj nie chcę jednak powtórzyć tamtego pomysłu, nie chcę rozmawiać o tym, czy twórcy serialu i filmu Lalka wiernie oddali dzieło Prusa, czy w scenografii, kostiumach, a nawet języku wiernie oddali obraz tamtej epoki. Chcę przede wszystkim skupić się na Prusie, czy on opisał nam wiernie swój świat, w którym żył i który na co dzień widzieli czytelnicy. No, bo przecież kolejne odcinki swojej powieści pisarz zamieszczał w gazecie. Innymi słowy, jaka była tamta Polska, tamta Warszawa, a jaką przedstawił nam Bolesław Prus? W dużym stopniu w rozmowie z gościem skorzystam z ciekawego tekstu Tomasza Targańskiego z tygodnika Polityka pod tytułem Czego Prus nie mógł w lalce napisać? Starannie wygumkował część tamtej rzeczywistości. No to jak było? Zapraszam. Gościem audycji jest pan profesor Bartłomiej Szleszyński, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, kierownik projektu Cyfrowa Lalka, arcyedycja, arcydzieła. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, panie redaktorze.
8: No ale zanim przejdziemy do lalki cyfrowej, to jednak chciałbym, żebyśmy szczególnie, że to wtorek, a więc audycja, która zawsze w te dni przypomina nam historię Polski, no jednak zaczęli właśnie od może takiego umiejscowienia lalki tej prusowskiej oczywiście w czasie, zarówno jeśli chodzi o czas akcji powieści, jak i czas, w którym ta powieść się ukazuje, a także może forma, to też warto byłoby przypomnieć, forma, w jakiej Prus ją nam, a właściwie tamtym czytelnikom przekazywał. Bardzo proszę.
9: No dobrze. Po pierwsze, myślę, że warto powiedzieć, że mamy dzisiaj dokładną rocznicę ukazania się pierwszego odcinka Lalki, bo ukazał się on 29 września w Kurierze Codziennym, a właściwie w dodatku porannym do Kuriera Codziennego w roku 1887, więc 139 lat temu. I jeśli chodzi o to, w jaki sposób czytelnicy mogli obcować z tą powieścią, początkowo była to publikacja prasowa. Czyli odcinki publikowane były w odstępach, czasami codziennie, czasami z większym odstępem i tak aż do momentu, kiedy, bo też jak Prus zaczynał pisać i publikować, to miał pewien zapas odcinków, natomiast w którymś momencie one mu się skończyły, więc wtedy przerwy bywały dłuższe, bo musiał nadrobić. No ale generalnie przez te 2 lata publikowano Lalkę w odcinkach. No po czym po kilku miesiącach, w 1890 roku, na początku roku, wyszła wersja powieściowa, czy książkowa w całości. No i wtedy dopiero zaczęto pisać jakieś obszerniejsze recenzje tej powieści, bo taka była praktyka ówczesna.
8: A sama akcja dzieje się troszeczkę wcześniej. To jest chyba marzec 1878 do października 1879.
9: Tak, czyli 10 lat, no około 10 lat wcześniej, przed tym, zanim wcześniej niż Prus ją pisał, więc to jest bardzo istotne, ponieważ realia czasu napisania powieści niekiedy mieszają się z realiami czasu akcji, więc to też wymaga dosyć uważnej lektury, żeby oddzielić jedno od drugiego. No czasami zresztą tą rzeczywistość trudno przyporządkować do konkretnego czasu też bardzo dokładnie. No jest to rzeczywistość literacka, jakby nie było, więc jest to jakaś kreacja.
8: No ale z drugiej strony powinniśmy o tym chyba pamiętać, no bo to jest 63-78, to będzie 15 lat od chwili wybuchu Powstania Styczniowego. No więc można by powiedzieć bardzo krótki okres od bardzo ważnego momentu w historii naszego kraju. No i w związku z tym byłoby może dobrze też powiedzieć to, no to jaka wtedy jest sytuacja, mówiąc trochę językiem bardziej współczesnym, sytuacja ekonomiczno-społeczna Polski, no ale przede wszystkim Warszawy, ze względu na to, że tam w zasadzie toczy się akcja.
9: No to prawda. Rzeczywistość czasu akcji Lalki, no bo właśnie to się potem zmieniało, no ale no jest, powiedzmy, niewesoła. To znaczy mamy wciąż trwające represje po powstaniu styczniowym. Z takich ciekawostek można, które wiążą się z Lalką, można na przykład powiedzieć, że w grupie różnorakich zakazów tego, czego nie wolno było robić w tym czasie, nie wolno było oficjalnych wyścigów konnych organizować, tylko, tak powiem, odbywały się imprezy prywatne na torze wyścigowym, więc to też jakby jest to ciekawe z punktu widzenia tego, że jednak Prus opisuje raczej oficjalne wyścigi, a nie taką imprezę prywatną. No i więc no mamy żołnierzy rosyjskich na ulicach. Każdy, kto wtedy spacerował, nie wiem, krakowskim przedmieściem, nie mógł nie widzieć ich, a w Lalce nie widzimy ich. I to jest to świadoma decyzja Prusa, który wymazał wszystkie sygnały obecności rosyjskiej w całej powieści właściwie. Bardzo, bardzo mało jest Rosjan, no właściwie jedynym Rosjaninem, który jest bardziej pokazany, jest Suzin. No, tutaj często się przytacza te...
8: Suzin to przypomnijmy kupiec z Moskwy, który jest partnerem Wokulskiego w interesach, tak?
9: No raczej protektorem i takim... Mhm. No, myślę, że dosyć uprawnione jest teraz, jak już tak dokładniej się przyglądamy różnym aspektom tej działalności, że no jest to między innymi rosyjski handlarz bronią, który też no wykorzystuje, zatrudnia Wokulskiego do pomocy i też opłaca go dosyć sowicie, ale no jest właściwie jedyną bardziej rozbudowaną figurą Rosjanina w całej powieści. No przy czym są oczywiste takie sceny, w których gdy bohaterowie powinni widzieć, co się kojarzy z obecnością rosyjską. Na przykład, kiedy Wokulski ze swojego balkonu wygląda, widzi między innymi pomnik Kopernika. Natomiast no, nie widzi, nie opowiada, znaczy nie wiemy o tym, żeby dostrzegał w ogóle Pałac Staszyca, który wówczas był cerkwią, tak? Więc tam była kopuła cerkwi. No ale w powieści tej nie ma tego. I to jest no, niezwykle istotne, kiedy czytamy Lalkę jako powieść realistyczną, żeby pamiętać, że te realia, które widzimy, one nie są pokazane jeden do jednego. No to ten realizm jakby jest też świadomą kreacją przestrzeni i pewnej narracji prusowskiej.
8: Wspominałem we wstępie do audycji artykuł Tomasza Tarkańskiego w tygodniku Polityka, czego Prus nie mógł w Lalce napisać, co starannie wygumkował. No i autor poszukał pewnie danych właśnie z tamtego okresu. Mówi, że rzeczywiście ta nieobecność carskich wojsk i policji, która była nieodłączną, a oni wszyscy byli nieodłączną częścią tamtego krajobrazu, no musi zastanawiać, bo jak pisze, w Warszawie było około 50 tysięcy urzędników, żołnierzy, policjantów rosyjskich, że właściwie dalej byliśmy w okresie no, stanu wojennego wprowadzonego po właśnie powstaniu styczniowym, że wreszcie chociażby łazienki królewskie, które się pojawiają, w których to łazienkach pojawiają się bohaterowie Lalki, były własnością i oficjalną rezydencją rodziny królewskiej. No, mówiąc krótko, bardzo można by powiedzieć, przynajmniej tak wynika z tego tekstu, rozjeżdża się obraz Warszawy widzianej oczami Prusa niż to było w rzeczywistości, prawda?
9: Tak, no dodać można, że również ani razu nie widzimy oczami bohaterów żadnego z szyldów, które wtedy były przecież napisane cyrylicą. Tak? To akurat widzimy je we wszystkich ekranizacjach, prawda? Natomiast Prus nie pokazywał tego. No to jest zawsze ten problem z taką konkretyzacją literatury, która to literatura może pokazać to, co dokładnie chce pokazać, a inne rzeczy rozmyć. No jeżeli robimy coś w obrębie sztuk wizualnych, audiowizualnych zwłaszcza, no to już musimy ukonkretnić pewne sprawy. Natomiast no, w jakimś sensie można powiedzieć, że jest to taki triumf literatury, to znaczy w inny sposób nad Rosjanami nie mogliśmy zatriumfować, ale w największej polskiej powieści realistycznej mogliśmy zupełnie wymazać ich z rzeczywistości i poniekąd uczynić dla całej powieści nieistotnymi. No i myślę, że jest to na swój sposób też piękne. No,
8: no to oczywiście bardzo ciekawe sformułowanie, no bo my w jakimś sensie bardzo cenimy tych, którzy się trochę buntują wobec tamtej rzeczywistości, a to, co mamy w Lalce, wydawałoby się, że jest swego rodzaju afirmacją tego, co się stało i że właśnie Prus nie należy do tych polskich patriotów, którzy no, chcieliby właśnie gdzieś tam w tym swoim utworze również element tego buntu przekazać. Czy to wynika po prostu z aprobaty tamtej sytuacji, czy nie było innego wyjścia, no bo albo by nic nie mógł napisać, albo mimo wszystko napisał powieść, która no, jak widzimy chociażby teraz ma ogromne znaczenie. No, mówiąc krótko, jak wyglądała wtedy sprawa wolności słowa?
9: No, wyglądała tak, że jej nie było, można powiedzieć. To znaczy, można tutaj samej historii publikacji lalki można przywołać taką sytuację, że jeden odcinek w całości został zatrzymany przez cenzurę jeszcze w czasie publikacji prasowej. I jak dzisiaj czytamy ten odcinek, no to nie widzimy tam nic specjalnie skandalicznego.
8: No to proszę, bo nie wszyscy pewnie wiedzą, to proszę przywołać, przypomnieć, o czym jest ten odcinek.
9: No tak, jest to odcinek, w którym poprzedni odcinek kończy się, gdy Rzecki wychodzi z licytacji kamienicy Łęckich. No i udaje się do siebie do mieszkania, które było, jak wiemy, na zapleczu sklepu. No i teraz mamy scenę, w której Rzecki rozmawia z Wokulskim i konfrontuje go, mówiąc, że no, ta miłość do Izabeli, jego postępowanie Wokulskiego jest niewłaściwe, bez sensu. Też dowiadujemy się, że Rzecki też miał swoje zawody miłosne. No i później przechodzimy do sceny z Łęckim, i ona w kolejnym odcinku już przebiega tak, jak Prus to miał napisane. Ale wcześniej Prus w tym miejscu miał scenę, w której Wokulski rozmawia z owym Suzinem wspomnianym już dzisiaj, czyli tym niezwykle bogatym kupcem rosyjskim, który ewidentnie działa w porozumieniu z carskim aparatem państwowym. No i jakby w tej pierwotnej wersji to ten Suzin mówił Wokulskiemu, że ta miłość do Izabeli jest bez sensu, tak naigrywał się trochę z polskiego charakteru narodowego, że tutaj tylko sercem Polacy, tutaj trzeba myśleć. Natomiast on był pokazany, no tak jakbyśmy sobie dzisiaj wyobrażali, powiedzmy, rosyjskiego gangstera. Czyli ma drogi, ale niegustowny strój, ma gigantyczny złoty łańcuch. No i zachowuje się w sposób dosyć nieokrzesany. A, jeszcze opowiada, że w Moskwie jakaś luboczka wypłakuje oczy za tym padelcem Wokulskim. No i ponieważ nie mamy żadnej dokumentacji cenzury z tamtego czasu, nie wiemy, jaki był podstawowy powód skreślenia całego tego odcinka, ale domniemywać można, że chodzi o tą wizję Rosjanina pokazanego właśnie bardzo niepochlebnie. I jeżeli coś takiego było niecenzuralne, to dokładniejsze przedstawienie wojskowej obecności na ulicach Warszawy również byłoby dosyć, ja wiem, wątpliwe, ryzykowne. No tym bardziej, że w trakcie publikacji prasowej wszystkie wzmianki na przykład o powstaniu styczniowym, o wiośnie ludów, o nihilistach były przez cenzurę wycinane, a gdy potem jeszcze cenzura po raz kolejny oglądała tą powieść przed publikacją książkową, no to jeszcze wycięto kolejne fragmenty.
8: Używa pan takiego ogólnego określenia, cenzura wycinała. Natomiast no może ci przynajmniej nasi słuchacze, tak jak i ja, pamiętający okres PRL-u, a więc też czasu, kiedy wolności słowa nie było i działała cenzura prewencyjna, no to się mówiło, że konkretnie no, był Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk na ulicy Mysiej. No i właśnie tam rzeczy musiały być przesyłane przez ówczesne media, głównie gazety, i musiała być zgoda cenzora na to, czy coś się ukazało, czy nie. Tymczasem, jeśli mówimy o tamtym okresie, to przypomina mi się znakomity zresztą sketch z kabaretu Dudek, kiedy to Moniuszko przychodzi właśnie do cenzora rosyjskiego urzędnika, który go wzywa, ponieważ nie bardzo mu się podoba libretto do opery Halka. No oczywiście nie będę teraz przywoływał, bo to można sobie znaleźć i wszystkim polecam w sieci. Kapitalna rola Edwarda Dziewońskiego i Wiesława Michnikowskiego. I Michnikowski jest, że właśnie tym twórcą opery, no i właśnie ten, że cenzor na przykład ma takie uwagi, że tutaj mówi, czytam, wicher wieje, tak? A po cóż ten wicher tak wieje? A nie mógłby tak nie wiać i mógłby być taki spokojny, zefirek? No to oczywiście chodziło o to, żeby pokazać też absurdy tamtej sytuacji, a przede wszystkim, żeby to pod tym kostiumem minionej epoki opowiedzieć, jak to wygląda w PRL-u. Natomiast czy coś wiemy na temat właśnie takiej codziennej, nie wiem, ingerencji cenzury, kontroli tychże mediów, kto to czytał, no, czy to gazety musiały wiemy. Właśnie tak?
9: Myślę, że to
8: bardzo ciekawe.
9: Tak, no akurat nie na Mysiej, a na Mionowej się znajdował Warszawski Komitet Cenzury, i który podlegał bezpośrednio władzom w Petersburgu. No i tam wszystkie publikacje musiały być pokazane, zanim można było je opublikować, więc każdy odcinek Lalki tam też przechodził przez ten Warszawski Komitet Cenzury na Miodowej i czasami było tak, że coś wykreślano po prostu, jakąś właśnie frazę, słowo, kiedy tam Wokulski mówi na przykład, że jest ekspowstańcem, tak, to powstańca wykreślano. Natomiast no, czasami raz się zdarzyło, że za cały odcinek zakwestionowano. Poza tym to były jakieś fragmenty. No i jeżeli zdarzyło się tak, że właśnie że ten odcinek powieści został zatrzymany, no to w to miejsce nie poszedł żaden inny tego dnia, tylko powiedzmy, że wiadomości bieżące były bardziej obszerne, tak? Na pierwszej stronie. Więc tak, no i to, co warto też powiedzieć, że ta reguły cenzury nie były jasne. To zresztą no, to podobnie jak z tą PRL-owską, prawda? Znaczy dużo zależało od widzimisię cenzora, czy od jakichś ustnych instrukcji z, powiedzmy, z góry, czy z Petersburga. Wydaje się, że Lalkę w którymś momencie zaczęto cenzurować dużo dokładniej. I w ogóle wtedy też ostrzej zaczęto cenzurować rzeczy. Natomiast to nie ma żadnej dokumentacji, o tak. To znaczy w oczywisty sposób no, były zakazane kpiny tak, z władzy monarszej, z religii, jakieś obrazy moralności, ale to wszystko było bardzo na dużym poziomie ogólności i pozostawiało cenzorowi bardzo duże pole do manewru. No, niemniej Lalkę wiemy, że cenzurowano, ponieważ mamy rękopis, mamy też te odcinki mniej ocenzurowane, z których potem część zdań nie weszła do publikacji papierowej. Znaczy do tej książkowej, tak.
8: No a jak wyglądało właśnie to funkcjonowanie miasta okupowanego przez władzę, administrację carską, a ludnością miejscową, wśród której jest no, przecież właśnie środowiska opisywane przez Prusa, czyli przede wszystkim polska arystokracja, mieszczanie, no i pojawiający się właśnie tacy ludzie jak Wokulski, czyli właśnie no, takie mieszczaństwo w tym chyba nowoczesnym już rozumieniu, czyli ludzie zamożni, którzy na czymś tam się dorobili. Akurat w serialu bardzo dobrze ocenianym i oglądanym w Polsce jest taka scena, w której pani Łęcka, tego, o ile ja pamiętam, w książce nie ma, a raczej na pewno nie ma, no, próbuje załatwić nostryfikację dyplomu lekarskiego, który to dyplom jedna z bohaterek serialu zdobyła w Szwajcarii, no ale nie ma prawa do wykonywania tego zawodu w Polsce ze względu na to, że kobiety po prostu nie mają właśnie prawa, aby taki zawód uprawiać. No a ponieważ jej bardzo zależy na tym, żeby wejść w to środowisko, które reprezentuje pani doktor, to wykorzystując koneksję Wokulskiego, no właśnie, czy to chodzi o generalnego gubernatora, czy to chodzi o jakiegoś innego namiestnika warszawskiego, w każdym razie oboje państwo stają przed jego obliczem No i w efekcie dochodzi do sytuacji, w której po prostu Wokulski przekupuje tego rosyjskiego urzędnika, a ten wydaje zgodę na wykonywanie tego zawodu. No i mamy tam taką scenę, która się wiąże z tą historyjką, którą przywołałem, no że właśnie odbywa się coś w rodzaju balu, na który zaprosił tenże carski urzędnik. No i tam się jednak też pojawiają przedstawiciele polskiej arystokracji. Jeden się nie cieszy i ma obrzydzenie, nawet mówi z tego, że tam jest, no ale jednak jest. To jak to wyglądało? No bo nam się właśnie kojarzy ten okres zaborów, szczególnie w zaborze carskim, szczególnie po powstaniu styczniowym, jako czas wielkich represji wobec ludności polskiej. No a tu jak to było? Była jakaś relacja?
9: To znaczy tak, no zacząłbym od tego, że rzeczywistość pokazana w serialu tym Netflixowym jest totalnie anachroniczna, to znaczy nie odpowiada temu, co jak ani jak Prus wykreował rzeczywistość, ani jak ona wyglądała historycznie. No, powiedzmy, są to dwie różne rzeczy. Na pewno, tak jak pan już powiedział, no, wciąż trwał niezniesiony formalnie stan wojenny, co już samo w sobie mówi wiele. Mieliśmy garnizon rosyjski w Warszawie, bardzo duży. Edukację jedynie po rosyjsku. Natomiast jeśli chodzi o, powiedzmy, no, te elity, tak, no, raczej pisze się o tym, że na bale do generał-gubernatora chodzono niechętnie. Natomiast no, z drugiej strony też jakby...
8: Przepraszam, że wejdę w słowo, bo gdzieś to znalazłem, były organizowane czasami na Zamku Królewskim i zapraszała generał-gubernatorowa Maria Andrzejewna. To rozumiem, że to jest chyba żona generała Josifa Hurki, tak? Który był generałem gubernatorem.
9: Tak, natomiast już, jak powiem to... Przechodząc do tego, co dzieje się w lalce, no takie, nawet tak bogaci ludzie, powiedzmy, jak Wokulski w tym momencie, no na pewno nie mogli liczyć na zaproszenie na takie bale, bo wbrew temu, jak to wygląda w właśnie serialu najnowszym, bariery między klasami, bariery społeczne były naprawdę trudne do przekroczenia. I w serialu też już w pierwszym odcinku przecież Wokulski pojawia się na balu u Wąsowskiej. Znaczy, że musiał znać ją wcześniej jakoś nawet na tyle dobrze, żeby go zaprosiła. I Izabela sama inicjuje rozmowę i taniec. No, i wtedy można zapytać, no ale właściwie na czym polega problem z tymi klasami, tak, z punktu widzenia Wokulskiego. No właśnie to jest trochę problem z tym serialem, że nie bardzo wiadomo. Natomiast realnie no, te bariery były dużo większe. I no, a nacisk justyfikacyjny też był ogromny. No to, ale aczkolwiek jeszcze z jednej strony, no trzeba pamiętać o tym, że no, w jakiś sposób trzeba było żyć, tak? No, to nie, i organizować te, powiedzmy, wątłe polskie kapitały, czy jakieś polskie siły intelektualne wokół jakichś działań takich budujących różne kulturalne jakby ośrodki. No i to był poniekąd już program pozytywistów, tak, i też Prusa, czyli żeby jakby w obrębie tego, co możemy, wzmacniać siły narodowe i organizować się w taki sposób, żeby nie tracić tych sił w taki sposób, jak no, podczas powstania, tak, styczniowego. Natomiast no, wydaje mi się, że lalka trochę jest obok tego, to znaczy trochę nie jest o tym, nie jest o Polakach i Rosjanach, nie jest o tym, czy powstania mają sens, czy nie mają. Trochę to głębiej chyba zdaje się sięgać.
8: No to przypomnę przede wszystkim, że gościem audycji jest pan profesor Bartłomiej Szleszyński, kierownik projektu Cyfrowa Lalka, arcyedycja arcydzieła, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. No ale to może właśnie teraz dwa słowa na ten temat, bo chyba mniej więcej w tym samym czasie, również w tej samej formule, pojawiają się odcinki trylogii Henryka Sienkiewicza. I jak wiemy, one były pisane ku pokrzepieniu serc, tak jakby Sienkiewicz cały czas nam chciał powiedzieć, no nawet po tym nieudanym powstaniu nie wolno się zamywać. Przypominam wam czasy świetności Rzeczpospolitej. I te czasy wrócą. No nie ma właśnie co wpadać w tą znaną żałobę popowstaniową. Natomiast co nam chce powiedzieć tak na dobrą sprawę Prus, a może nam nic nie chce powiedzieć z tego punktu widzenia, tylko chce po prostu opowiedzieć historię niezbyt dobrze ulokowanej miłości. Czy tak można by spłycić również trochę tę lalkę, biorąc pod uwagę, że jednak tym pozytywistom na czym zależało, tak?
9: No tak, aczkolwiek no, przypomnijmy, że to o czym mówiłem, takie idee właśnie pracy u podstaw, które kojarzymy ze szkoły i pracy organicznej, no to jest raczej lata 70. powiedzmy. Lalka jest pisana pod koniec lat 80. w momencie już ogromnego rozczarowania rzeczywistością przez pokolenie pozytywistów. No zresztą to jest dosyć ciekawy wątek, który pan poruszył, bo nie tylko Potop akurat był publikowany w czasie publikacji lalki, ale też nad Niemnem. Więc to był taki moment, w którym trzy wielkie polskie powieści miały swój pierwodruk prasowy. Natomiast no, trudno Potop i lalkę jakoś zestawiać. Wydaje mi się, że żadnemu z tych pisarzy w gruncie rzeczy nie chodziło o jakąś wymowę, nie wiem, ideologiczną czy wskazywanie drogi. No zresztą, jeżeli sobie się czytamy dzisiaj w trylogię, no to ona też aż tak, znaczy Rzeczpospolitej jako potęgi nie pokazuje, tylko raczej ostatnie konwulsje przed już osuwaniem się w upadek. To też, no aczkolwiek oczywiście każda, znaczy Potop i Ogniem i Mieczem kończą się, powiedzmy, pozytywnie, tak? Natomiast, a co Prus chciał zrobić? Na pewno chciał pokazać dużo więcej niż historię nieszczęśliwej miłości. No zresztą myślę, że to jest pewna trudność też tych wszystkich, powiedzmy, ekranizacji i w ogóle interpretacji lalki, że często skupiają się, znaczy starają się zrobić z lalki melodramat, tak? A to nie jest melodramat, to ta w ogóle struktura tej narracji jest dosyć specyficzna i to bardziej jest opowieść o społeczeństwie tamtego czasu, o pewnym człowieku rozczarowanym rzeczywistością, tak? I złamanym być może tą rzeczywistością. O pokoleniu właśnie, które funkcjonuje w cieniu tej rosyjskiej dominacji, w tej stagnacji polskiej kultury i cywilizacji. Więc no, myślę, że jest to dużo więcej niż historia nieszczęśliwej miłości. Dlatego też dosyć trudno to zekranizować, no bo co to za współczesna opowieść, która się kończy zagadką, tak? Nie mówi, jak się kończy, tylko czytelnik sam sobie musi wybrać, tak? No, teraz to raczej mało który na przykład twórca serialu mógłby sobie na coś takiego pozwolić.
8: Ale to jeszcze jednak wrócę do tego przesłania tamtego czasu, bo wspomniał pan, że w tym okresie, kiedy się ukazuje Lalka i Potop, jest też drukowany nad Niemnem. No to o ile ja sobie przypominam, a to wiele było lat temu, kiedy czytałem nad Niemnem, no to mnie się wydaje, że ta akurat powieść była wręcz taka przesycona tym pozytywistycznym duchem, tą wskazówką, że żeby coś w tym kraju udało się dobrego zrobić, no to przede wszystkim właśnie nie należy podtrzymywać tego społecznego podziału, tylko próbować jakoś wciągnąć jak najszersze masy społeczeństwa do tegoż społeczeństwa. Dla mnie taka symboliczna, którą pamiętam scen z nad Niemnem, to jest taka scena, kiedy ten zarządca, właściciel majątku pastwi się nad chłopem, który no, nie mając przygotowania żadnego technicznego, uszkodził jakąś tam maszynę rolniczą. No i ten właśnie się tam wyżywa nad nim, a pani Andrzejowa, prawda, mówi, czemu ty na niego krzyczysz, tak? Ty mu pokaż, naucz go, tak? Czyli właśnie gdzieś tam idzie ten sygnał, że żebyśmy coś razem mogli pozytywnego zrobić, no to też musimy się właśnie a propos pozytywnego, pozytywistycznie do tego podejść. No, czyli jakoś dostrzec te inne warstwy społeczne. Czy Prus też nam chce coś takiego powiedzieć? Czy on nam naprawdę opowiada trochę o tym społeczeństwie tamtego czasu? Czy nam mówi o podziałach zarówno wynikających z tego, co jest w serialu mocno zaakcentowane, tak? Czyli kobiety bez praw i jakieś pierwsze narodziny emancypacji? Czy jest problem wyciągania z tych niskich warstw niektórych wartościowych ludzi, co akurat w Lalce mamy na jednym przykładzie? Jaka jest kwestia relacji społecznych polsko-żydowskich na przykład? Coś nam dobrego ten Prus opowiedział?
9: Znaczy, no, myślę, że przede wszystkim jakby to nie jest powieść, tak powiem, interwencyjna, czy mająca jakiś mieć wpływ. Znaczy, to już nie jest czas powieści tendencyjnej, która dosyć naiwnie wyobrażano sobie dosyć naiwnie, że jeżeli pokażemy właśnie wzorce, że wszyscy się pojednają, tak, i pozytywnie pokażemy tych, których należałoby wartościować, bo właśnie jeśli chodzi o działalność społeczną pozytywnie, no to coś się zmieni. No to jest, no wydaje mi się, że to, co trzeba by podkreślić, że to bardzo nie jest powieść, która miała mieć jakiś wpływ społeczny. Bardziej jest to powieść, która, jeżeli coś pokazywała, no to właśnie ten rozpad świata, tak, jak że użyję formuły Ewy Paczowskiej. No i ja myślę, że to, co jest jakby z punktu widzenia, nie wiem, badaczy literatury i z punktu widzenia kultury polskiej kluczowe, jeśli chodzi o Lalkę, to, że jest to bez wątpienia powieść napisana w sposób arcydzielny, czego się często nie docenia. Właśnie narracja, którą Prus skonstruował, jest absolutnie unikalna i fantastyczna, no i też dzięki niej ta powieść ma aż taką, no, to, powiedzmy, ponadczasową rolę w kulturze polskiej. Więc ja bym odszedł od takiego bezpośredniego powiązania z rzeczywistością. Jeżeli Prus gdzieś chciał wpływać na rzeczywistość, a oczywiście takie ambicje też miał jako autor kronik tygodniowych, które publikował regularnie przez lat kilkadziesiąt, no to właśnie w tych kronikach, gdzie ganił to, co było niedobre, pokazywał, no nie wiem, że trzeba rozwijać przemysł, ubolewał, że Polacy, nie wiem, nie dbają o tężyznę fizyczną, bo to faktycznie było dla Prusa dosyć istotne i takie statystyki pokazywał, ilu to w jakich krajach rekrutów jest odrzucanych przez złe zdrowie, no i że na ziemiach polskich jest to jakiś strasznie duży współczynnik i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Lalka miała być właśnie zupełnym oderwaniem od tych powinności społecznych. Lalka była tą powieścią, którą, powiedzmy, że Prus chciał zawsze skonstruować, napisać, bo to, co warto też powiedzieć, że przez całe życie pracował nad formą powieściową, to znaczy mamy kilkanaście, o ile dobrze kojarzę, takich brulionów, które nazywamy notatkami o kompozycji. I Prus w tych kilkunastu brulionach rozpisywał idealną kompozycję utworu, idealną proporcję pomiędzy, nie wiem, przymiotnikami, czasownikami, rzeczownikami i tak dalej, i tak dalej. Więc to właśnie miała być literatura trochę oderwana od takich powinności społecznych, choć zakorzeniona w rzeczywistości, bardzo mocno oczywiście.
8: Mm-hmm. No to w takim razie znowuż wróćmy jeszcze do tamtych czasów i do tamtych ocen. Znalazłem taką oto informację. Kariera tego utworu, czyli Lalki, zaczęła się od kwaśnego jego przyjęcia przez większość krytyków. Papież pozytywizmu Aleksander Świętochowski stwierdził, że Prus to felietonista i nowelista, który swoim humorem łechce gminne gusty. Śmiech u nas w XIX wieku, czego dowodzą ataki na Fredrę, bywał podejrzany. Wymiatał rynsztoki, czyścił podwórza, karcił dorożkarzy, chętnie przedstawiając prostaków i dzieci, a przy tym ma bardzo krótki wzrok i podobno doznaje zawrotu głowy na wyżynach. Ta właściwość odbija się zadziwiająco w jego umyśle. Lalkę źle rozplanował, chaos w niej nieznośny i brak jasnej idei. Wokulski zaś został pozlepiany z różnych składników, na dodatek źle przystających do siebie. No, można by powiedzieć, że bardzo często tak jest, że opinie krytyków Dzisiaj to również można przenieść na film, na teatr, na muzykę. Rozjeżdżają się mocno z ocenami odbiorców. No ale z drugiej strony do dzisiaj krytycy istnieją i piszą. Więc jak ta powieść była wtedy przyjęta? I czy rzeczywiście to było takie trochę, no taka poza trochę, że jak już krytyk pisze, to wiadomo, że musi skrytykować? Czy widzi pan podstawy do tego, że wtedy niektórzy no, krytycznie odebrali ten utwór?
9: No, dosyć powszechnie odebrano krytycznie, chociaż nikt nie był aż tak krytyczny jak Świętochowski. Znaczy, bo to trochę jest taka kwestia, że tym krytykom pozytywistycznym, którzy byli często kolegami Prusa, jak Świętochowski, kolegami ze szkoły, nie mieściło się w głowie, że ten, powiedzmy, dziennikarzyna może napisać wielką powieść. I to była ta rzecz, która też ich popchnęła do takiego lekceważącego, nieuważnego w sumie czytania tej powieści. Nawiasem mówiąc, bo pytał pan o Prusa, jego stosunek do powstania i takie rzeczy, no ten... Ta wada wzroku i te zawroty, agorafobia, no została Prusowi po tym, jak w powstaniu został ciężko ranny jako 16-letni chłopak, kiedy do powstania poszedł. Więc jakby to trochę się przekonał, jakby jak te ideały, jak walka za nie kosztuje. Natomiast już wracając do samej opinii Świętochowskiego, no czy też powiedzmy innych krytyków, bo Chmielowski też, drugi z bardzo ważnych krytyków, ale cała plejada ówczesnych recenzentów warszawskich, no, można powiedzieć, że nie zrozumiała tej struktury narracyjnej. Bo Świętochowski oczywiście, no właśnie, przywołuje to krótkowictwo Prusa jako jakieś świadectwo na to, że ten na pewno większego planu nie obejmie w powieści. No, przypomnijmy też, że jednak Prus to publikował w prasie i też z przerwami, więc też można było domniemywać, że jakby nie miał tego zaplanowanego w 100%. No ale koniec końców po prostu ta forma była zbyt nowoczesna, zbyt niejednoznaczna dla przyzwyczajeń krytyków pozytywistycznych. No bo problem, znaczy jedna z rzeczy, o których pisał Świętochowski, który krytykował, to że na przykład raz się mówi, że Minclowa umarła w taki sposób, innym razem w inny sposób. Ale jakby cała historia przedstawiona w lalce na tym polega, że nie wiemy do końca, co się wydarzyło, bo mamy tylko punkty widzenia. Czyli możemy domniemywać, że skoro Rzecki jest bardziej bardziej wiarygodną osobą, jeśli chodzi o opowiadanie o okolicznościach śmierci Małgorzaty Minclowej. Natomiast no, nie wiemy tego na 100%. I to właściwie w każdym miejscu powieści widać. No i to budzi niepokój, tak? Bo czytelnik nie wie, jak jest naprawdę. Tam ten obiektywny narrator właściwie bardzo rzadko sankcjonuje jakieś rzeczy jako prawdziwe. No, właściwie w całej powieści nie mamy ani jednego takiego obiektywnego wizerunku Wokulskiego. To znaczy mówi się o nim cały czas w najróżniejsze sposoby, tak? I w gruncie rzeczy to, że bardzo różni aktorzy teraz grają w serialu i w filmie, no to też jest jakby to nie jest bez sensu, tak? Bo tego nie wiedzieliśmy, jak on wyglądał. Chociaż spotkałem się z tezą, że gdyby wyglądał jak Marcin Dorociński, no to pewnie nie byłoby aż takiego problemu z tą miłością. Raczej nikt go nie określa bardzo przystojnym w każdym razie. Natomiast pierwszy odbiór był negatywny, natomiast na tę bardzo negatywną, ale i bardzo niemądrą recenzję Świętochowskiego Prus odpowiedział i właściwie zmiażdżył Świętochowskiego, pokazując takie podstawy swojego warsztatu. I między innymi to, co wydaje mi się kluczowe, jest oprócz tego, że oglądamy rzeczywistość z różnych punktów widzenia i nie mamy do niej bezpośredniego dostępu, to też to, że jeżeli pisarz realistyczny chce dobrze opisać rzeczywistość, musi ją pokazać jako las, w którym widać, znaczy są drzewa, ale z nich układa się las. I jak No, pierwszy rzut oka widzimy tylko te drzewa, czyli te epizody, fantastyczne sceny rodzajowe, dialogi, ale ten cały chaos rzeczywistości składa się właśnie w ten las, który daje wrażenie tego, że obcujemy z prawdziwym życiem, tak? Z tym, jak, no bo rzeczywistość nie jest jednoznaczna. No i tak samo bohaterowie, tak? Krytyków pozytywistycznych straszliwie uwierało to, że Wokulski z jednej strony jest, powiedzmy, sprawnym biznesmenem, aferzystą, prowadzi dobrze różne operacje finansowe, a z drugiej strony w tej miłości jest jakiś nieporadny, dziwny. Raz ma jakieś refleksje takie, jak to kiedyś Ryszard Koziołek powiedział, że zachowuje się jak Mikołajek z tych opowiadań Sępego i Gościnnego, że bo Mikołajek tak mówił, że jak był zły, że to ja wyjadę, wrócę, jak będę bardzo bogaty i będzie wam bardzo przykro, jak wrócę. No więc Wokulski też siebie wyobraża, że leży na katafalku i wszyscy przychodzą na pogrzeb i mówią, ojej, jaka szkoda, że Wokulski nie żyje, tak? No ale z drugiej strony też te operacje finansowe prowadzi sprawnie. No i to się nie mieściło w głowie krytykom

0: tego, gdzie z jednej strony wpisano lalkę na listę lektur gimnazjalnych, a z drugiej strony no, ukazała się wersja tekstu tego nieokaleczona przez cenzurę. Bo do tego czasu warto powiedzieć, że XIX-wieczni czytali te rzeczy z tymi wszystkimi skreśleniami, no, czyli nie było Powstania Styczniowego, nie było Wiosny Ludów, nie było nihilistów i socjalistów. Dopiero profesor Zygmunt Szwajkowski w 1935 roku, porównując rękopis, ten pierwodruk prasowy i te wydania książkowe, jakby uzupełnił te fragmenty, które były usunięte. Więc to, no tak.
1: No, mamy jeszcze jakieś 7 minut, to ja podejrzewam, że najwyższy czas, aby rozszyfrował nam pan troszkę tę tajemniczą pana prezentację przeze mnie w audycji, no bo pewnie niektórzy słuchacze są ciekawi. No, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, to jest jasne, ale kierownik projektu Cyfrowa Lalka, arcyedycja, arcydzieła. Czy to miałoby sugerować, że poza serialami i filmami fabularnymi powstaje jeszcze jakaś inna lalka cyfrowa?
0: No tak, krótko odpowiadając, tak. Dzieje edycji, czyli ustalenia samego tekstu powieści, no jak już wspomniałem przed chwilą, były dosyć złożone, to znaczy w 1935 roku Zygmunt Szwajkowski w edycji Biblioteki Narodowej sporządził to wydanie, gdzie przywrócił te fragmenty skreślone przez cenzurę. Później wychodziły jeszcze kolejne opracowania naukowe, które ten tekst udoskonalały. Było wydanie Józefa Bachurza z Biblioteki Narodowej z lat 90. W 2017 w serii dzieł Bolesława Prusa wyszło wydanie, które wrócił Józef Bachurz do tej powieści, ale też do pomocy wziął profesor Beatę Utkowską. I to jest na ten moment najlepsza wersja tekstu.
1: Ale to, no, przepraszam, to proszę tylko je też troszeczkę wyjaśnić, bo, no bo wydawać by się mogło, że jeżeli mamy rękopis, jeżeli mamy możliwość publikacji książki już bez żadnych właśnie ingerencji cenzury z tamtego czasu, to jak należy rozumieć, że oto powstają najlepsze wersje tej lalki w kolejnych latach? No to troszkę niejasne.
0: Tak, no rękopis mamy tylko dla 1/3 powieści niestety, bo spłonął. Generalnie zasada edytorska jest taka, że opieramy się na jednym przekazie, czyli na przykład na drugim wydaniu Za życie autora. No ewentualnie uzupełniamy te elementy, których autor nie mógł uzupełnić, no bo tak jak w przypadku Prusa zmarł, zanim zniesiono cenzurę, więc to uzupełniamy. Natomiast wciąż pozostaje dosyć duże pole do tego, żeby dokładniej ustalać ten tekst, który będzie podstawowy, jak najlepszy. Tak? I w kolejnych jakby takich działaniach ten tekst dopracowujemy, no my też, znaczy my pokażemy, damy nie tylko taki tekst jeden do czytania, my pokażemy dzięki środowisku cyfrowemu wszystkie istotne wersje lalki, czyli od rękopisu poprzez ten tekst, który ukazał się w gazecie, wszystkie wersje książkowe, aż do tej 2017. Więc to jest coś, co pozwoli na przykład te wszystkie ingerencje, cenzury prześledzić bardzo dokładnie i pokazać, jak ten tekst kształtował się przez lata. No, bo też czasami jest tak, że no, tak bardzo upraszczając, niektórzy zasłużeni edytorzy z dawniejszych czasów pewne decyzje podejmowali nie na zasadzie pewnych reguł twardo stosowanych, tylko na zasadzie takiego swojego, powiedzmy, widzimisię, bo im się wydawało, że tak jest lepiej. I no my dzisiaj, powiedzmy, trochę czyścimy z tych też naleciałości. Jest jedno, no jak taki, powiedzmy, przykład drobny, tak? Jest w tym wydaniu, na którym my się będziemy opierać, a znowu wraca do tego tekstu do nas profesor Beata Łutkowska, że

0: już dopracować i wszystkie wersje ze sobą zostawić po raz kolejny. I w tej wersji, na której będziemy się opierać, jest w tym miejscu, gdzie Wokulski mówi o sobie, że jest ex-powstańcem. W tej wersji, którą my czytamy, tam wcale nie ma wyrazu powstaniec, tylko że jest ex i trzy kropki. Po prostu Zygmunt Szwajkowski uznał, że tak będzie lepiej, no, że doda. No to jakby to nie powinna być jego decyzja. No i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tych różnic nie będzie jakoś gigantycznie dużo, natomiast no, to trochę ich będzie. Ale wracając jeszcze do tego, co jest zaletą publikacji cyfrowej, oprócz zestawienia wszystkich wersji oraz dostępności tego tekstu dla wszystkich, którzy mają dostęp do internetu, my też stworzymy bazę wiedzy o lalce, która z tą edycją będzie powiązana i taką sieć wiedzy, która powiąże wszystkie istotne miejsca w powieści z całą dostępną wiedzą w internecie dotyczącą lalki. Więc tym się będziemy zajmować.
1: No to muszę zapytać, a kiedy to będzie gotowe? No bo warto byłoby skorzystać z tej lalkomanii teraz, prawda? Bo nawet widać wyraźnie, to już są takie dane, że ci, którzy obejrzeli serial, a jeszcze przecież film dopiero wchodzi na ekrany, zaczynają wracać do, albo po raz pierwszy czytać, no właśnie lalkę, tylko pytanie, którą w tej sytuacji?
0: No w tej sytuacji, no my na swojej stronie projektu do pobrania umieściliśmy tą wersję z 2017 roku, czyli tą na ten moment najlepszą, więc zapraszamy na stronę, proszę pobierać za darmo, to nie ma problemu, na pewno jest to wersja lepsza niż z wolnych lektur. Natomiast no, takie projekty trwają, bo to trzeba bardzo dużo pracy włożyć w to porównywanie wersji, też w różne działania cyfrowe, no więc kończy się pierwszy rok tego projektu i jeszcze 4 lata. Więc to skończy się teraz zmrożenie lalkowe i zacznie się po prostu żmudna robota, którą prowadzimy na co dzień i do której po takich miłych okolicznościach, jak taki dzisiejszy wywiad, no po prostu trzeba wrócić i zakasać rękawy i działać, no bo z większością dużych projektów naukowych to po prostu wymaga czasu i dużej ilości żmudnej pracy.
1: No to trzymam kciuki. Myślę, że właściwie powinienem powiedzieć trzymamy, czyli słuchacze również. A dzisiaj dziękuję, że pan się na tę chwilę właśnie oderwał i podzielił z nami swoją wiedzą. Przypomnę, był z nami pan profesor Bartłomiej Szleszyński, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, kierownik projektu Cyfrowa Lalka, arcyedycja, arcydzieła. Panie profesorze, pięknie dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
1: Podziękowania też dla Michała Tobolewskiego, wydawcy. Państwu przede wszystkim dziękuję za uwagę, a my się usłyszymy jutro o tej samej porze, czyli zaraz po 22:00. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam w środę po 10:40. Adam Mielek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Opóźnienia wejścia w życie unijnych przepisów rozszerzających handel emisjami chce ministra klimatu i środowiska. Mimo kolejnych alarmów i alertów na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie okazuje się, że w kwestii ostrzegania jest jeszcze wiele do poprawy. Zajrzymy też do Krakowa i sprawdzimy, jak wygląda kampania przed październikową drugą turą wyborów na prezydenta miasta. Minęła 23. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska na spotkaniu ministrów do spraw środowiska Trójkąta Weimarskiego we Francji opowiedziała się za dalszym odroczeniem wejścia w życie ETS 2. Poinformował resort. Odroczenie przepisów ma dać państwom członkowskim czas na przeprowadzenie potrzebnych inwestycji i zapewnienie ochrony najbardziej narażonym gospodarstwom domowym. ETS to system handlu uprawnieniami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka. Mechanizm został wprowadzony przez Unię Europejską, by ograniczać emisję gazów cieplarnianych poprzez nadanie im ceny. Od 2028 roku handel prawami do emisji ma objąć także transport i budownictwo. W furgonetkach przy bazie RAF Fairford nie znaleziono ładunków wybuchowych, poinformowała policja badająca sprawę potencjalnego ataku terrorystycznego w okolicy brytyjskiej bazy, wykorzystywanej przez siły USA do nalotów na Iran. W nocy z soboty na niedzielę w okolicy bazy lotniczej RAF Fairford policja zatrzymała 5 brytyjskich obywateli. Początkowo zatrzymano ich w związku z potencjalnym naruszeniem ustawy o materiałach wybuchowych. Następnie zostali ponownie aresztowani w związku z podejrzeniem przygotowania ataku terrorystycznego. Wczoraj policja poinformowała o wypuszczeniu ich za kaucją, podkreślając, że nadal są objęci śledztwem i rygorystycznymi warunkami zwolnienia. Wszczęcie międzynarodowej procedury arbitrażowej przeciwko Wielkiej Brytanii polecił prezydent Argentyny Javier Milei w związku z planowanym wydobyciem ropy w pobliżu Falklandów, podał portal CNN Brazil. Argentyński przywódca dał Londynowi 2 tygodnie na wycofanie się z projektu eksploatacji złóż i zapowiedział, że jeśli Wielka Brytania nie wstrzyma prac, Argentyna skieruje sprawę do Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza. Spór dotyczy brytyjsko-izraelskiego projektu Sea Lion, który przewiduje rozpoczęcie wydobycia ropy w 2028 roku. Buenos Aires uważa eksploatację złóż wokół archipelagu za naruszenie swojej suwerenności nad wyspami. Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Chodzi o sierpniowy pożar na terenie firmy zbrojeniowej Milrem Robotics. Według estońskiego kontrwywiadu był to akt dywersji zlecony przez służby specjalne Rosji. W reakcji estońskie MSZ wezwało charge d'affaires Rosji i zapowiedziało zaostrzenie sankcji. Kreml odrzuca oskarżenia, nazywając je bezpodstawnymi. Do sprawy odniósł się sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jako świadczył, rosyjska kampania sabotażu w Europie nie osłabi poparcia dla Ukrainy.
3: Rosja kontynuuje swoją lekkomyślną kampanię wrogich działań przeciwko sojusznikom NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Jednak ponosi porażkę.
2: Milrem Robotics to jedna z największych firm przemysłu zbrojeniowego w Estonii. Jej bezzałogowe pojazdy i inny sprzęt są wykorzystywane na froncie przez siły ukraińskie. Jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii ostrzegania ludności przed zagrożeniem atakiem z powietrza, mówią mieszkańcy Lublina po kolejnych alertach i alarmach w mieście. Wczoraj, gdy był alert RCB, część osób go nie dostała, część nie wiedziała, co ma zrobić, a dodatkowo, gdy były syreny, na części osiedli nie było ich słychać. Ze szczegółami Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Pełnoskalowa wojna w Ukrainie wybuchła ponad 4,5 roku temu, a my nadal mamy mnóstwo problemów. Na przykład ludzie, którzy byli w galeriach handlowych, nic nie wiedzieli.
5: Mówią wszędzie, tak, że syreny były w Lublinie. Ja nie miałam jeszcze okazji ich usłyszeć.
4: Wojewoda Krzysztof Komorski mówi, że zaczynają się szkolenia. Dopiero teraz, gdy mamy coraz częstsze syreny i alarmy.
6: Planujemy szkolenia oddzielnie dla personelu szpitali, dla szkół i jesteśmy świadomi, że to nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy i będzie można powiedzieć, że tak, Słowacji zrobiliśmy już wszystko. To jest bardzo żmudna i ciężka praca, która polega na powtarzalności. Jak największa ilość osób musi te najprostsze zasady przyswoić.
4: Urzędnicy wojewody zapowiadają także szkolenia, jak się zachować w czasie alarmu i zagrożenia z powietrza, na przykład w galerii handlowej albo w przychodni w trakcie wizyty u lekarza. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
2: Przenosimy się do stolicy Małopolski. W drugiej turze krakowianie wybiorą nie tylko między Łukaszem Gibałą i Moniką Piątkowską. Wybiorą też między dwoma różnymi modelami rządzenia Krakowem. Jakie będą pierwsze decyzje i ruchy kandydatów po rozpoczęciu ich prezydentury? O tym Katarzyna Młynarczyk.
7: Zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska mają już plan.
8: Nie obiecuję żadnych wielkich inwestycji, żadnych fajerwerków. To będzie raczej czas na posprzątanie bałaganu, na audyty.
9: Rozmowę z urzędnikami, przegląd najważniejszych spraw, audyt.
7: To będzie krótka kadencja, konkretów pada więc niewiele, ale zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska będą chcieli współpracować z jak największą liczbą radnych.
8: Zobaczymy, być może część z nich nie będzie zainteresowana, bo uzna, że obowiązuje jakaś dyscyplina partyjna.
9: Jeżeli wszystkim nam zależy, głęboko wierzę, że tak, na naszym mieście, to powinniśmy ponad podziałami współpracować.
7: Zdecydowaną przewagę w Radzie Miasta ma Monika Piątkowska. Łukasz Gibała z kolei przekonuje, że prowadzi rozmowy z radnymi z Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
2: Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa 11 października. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Teraz jeszcze pogoda. Środa z dużą ilością słońca i bez opadów. Rano lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich mogą wystąpić mgły. Na termometrach jutro maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich Karpat około 20 pokażą termometry w centrum, a najcieplej do 24 będzie na zachodzie kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: To jest wtorkowy cykl z podcastem Półka z książkami. Podcastem, w którym Anna Sobańda rozmawia z autorami książek non-fiction, a więc przede wszystkim książek reporterskich. Na premierowe rozmowy zapraszamy co środę do aplikacji TOK FM i na tokfm.pl. A my taki premierowy odcinek mamy dla Państwa właśnie dziś. Zapraszam.
11: Polacy są narodem wielu sprzeczności i jak się okazuje, wielu błędnych przekonań na własny temat. Skąd się wzięło nasze zamiłowanie do narzekania? Skąd się wzięło nasze kombinatorstwo? I czy jesteśmy aż tak gościnni, jak sami lubimy o sobie myśleć? O to zapytam mojego dzisiejszego gościa. Nazywam się Anna Sobańda, to jest podcast Półka z książkami, a ze mną w studiu dzisiaj Kamil Janicki.
12: Cześć Aniu, witam wszystkich Państwa.
11: Cześć Kamil. Kamil jest twórcą kanału Wielka Historia oraz autorem książek historycznych. Pańszczyzna, Warcholstwo, Dziesięcina, no jeszcze kilku innych, ale te takie chyba najgłośniejsze. Natomiast aktualnie na rynku ukazuje się najnowsza książka Kamila, Polskość. Prawdziwa historia tego, kim jesteśmy. No to zacznę od takiego pytania. Która z tych cech, którymi lubimy sami o sobie myśleć, ma najmniej wspólnego z prawdą?
12: No myślę, że najbardziej paradoksalne to jest ta nasza polska gościnność. Mm-hmm. Bo jak zapytasz Polaka, robiono wiele razy takie sondaże, które cechy najbardziej dzisiaj kojarzą z nami? To jasne, będziemy wymieniać te negatywne. My lubimy narzekać, więc wymienimy narzekanie gdzieś na samej górze. To będzie pierwsza, druga, trzecia. Tak, uwielbiam. Ja też uwielbiam marodzić. Nie będę tej cechy krytykować. Ale jeśli chodzi o zalety, to właściwie bezkonkurencyjnie. Najczęściej wymienianą zaletą będzie gościnność. My się niesamowicie rajcujemy tym naszym przekonaniem, że nie tylko jesteśmy gościnni, ale że wszyscy nas uważają za gościnnych. To można, nie wiem, w pracach naukowych, socjologicznych, psychologicznych zdaje, że Polska słynie w świecie z gościnności, zawsze słynęła, od stuleci każdy uważa. Tylko, że to nam się wydaje, że każdy to uważa. My tak piszemy, że każdy uważa o Polakach, a ciężko byłoby znaleźć zagraniczne komentarze, analizy, cokolwiek, co by to potwierdzało. Jak mamy, nie wiem, raporty dla ekspatów, czy portale dla ekspatów, objaśniające, jak się będziesz czuć w różnych krajach, kiedy jako wysoko wykwalifikowany specjalista przyjedziesz, nie wiem, pracować rok, dwa w Warszawie, to tam będzie o Polsce, że to jest kraj uporządkowany, bardzo czysty, że to jest kraj dużo bardziej rozwinięty, niż mógłbyś się spodziewać, jadąc tam, nie wiem, z Londynu, jeśli wcześniej nie byłeś, ale jednocześnie to jest kraj, w którym nie zdobędziesz przyjaciół. To jest kraj, gdzie ludzie są zamknięci, gdzie nie podejdziesz do kogoś na ulicy i nie powiesz, zostań moim bro, tak? Gdzie jednak bardzo ciężko jest się przebić do jakichś sieci społecznych. Nie chodzi o jeden taki komentarz, to jest dość powszechne przekonanie. I ono też bardzo wypada we wszelkich badaniach nas. Bo ta moja książka jest trochę inna od poprzedniej. Ja zwykle piszę o historii, jestem historykiem. Napisałem o tym, no nie wiem, jak kształtowało naszą historię to, że nas poganiano batem na folwarku, jak dawny kler funkcjonował i co nam z tego zostało, jak dawna szlachta funkcjonowała. Teraz pomyślałem, okej, zebrać to wszystko z całość i popatrzeć od drugiej strony. Więc ta książka się zaczyna nie od historii, ale od tego, co możemy o nas dzisiaj powiedzieć, co różne właśnie badania, ankiety, analizy socjologiczne mówią o tym portrecie dzisiejszych Polaków. I ze wszelkich tych badań gościnności, nawet no gościnność to jest trudny termin w ogóle do określenia, co to znaczy, ale łatwiej badać towarzyskość, powiedzmy, na różnych aspektach, bo ona się przekłada siłą rzeczy na taką codzienną gościnność. To okazuje się, że my jesteśmy we własnym nawet poczuciu niesamowicie sopkowskim, samotniczym narodem. Jak się zadaje pytania we wszystkich krajach, na przykład Europy, jak często się spotykasz z rodziną, ze znajomymi, z kimkolwiek? To nie jest restrykcyjne kryterium. To nawet obiadek teściowy jest już, że się spotykasz. Spotkanie. Do mamy, jak pojedziesz, to już jest spotkaniem. I prawie połowa Polaków mówi, że robi to maksymalnie raz na miesiąc. To jest faktycznie jeden z najniższych wyników w Europie. Jesteśmy chyba na drugim miejscu, jeśli dobrze pamiętam, w Europie. Ale to jest wiele podobnych badań. To nie chodzi o to, że jedno badanie może być zmanipulowane, podprowadzone, metodologicznie niedoskonałe, ale całkiem inne badania, w których się na przykład pyta ludzi, jak często w pracy rozmawiasz ze współpracownikami i to nawet o pracy. I my znowu będziemy na przedostatnim miejscu w Europie. Jeśli my nie musimy do kogoś gębę otworzyć w pracy, to tego nie zrobimy. Będziemy unikać jak możemy tych kontaktów. I takich podobnych badań możemy podawać dziesiątki. Z nich się ogółem wyłania obraz takich właściwie Japończyków Europy. W wielu takich statystykach światowych nawet wypadamy za Japończykami w kwestii tej trudności nawiązywania relacji, w kwestii tego, ilu bliskich sobie ludzi mamy w życiu, tak? Jeśli zostaniesz zapytany, ile osób dla ciebie jest naprawdę ważnych, na bieżąco stale utrzymujesz z nim kontakt, ilu masz przyjaciół, to znowu wypadamy jako społeczeństwo niezwykle niewielkich sieci społecznych, tylko różnica jest taka. No nikt chyba nie myśli o Japończykach, łącznie z Japończykami, że oni są najbardziej gościnnym, najbardziej towarzyskim narodem świata. Sami Japończycy są świadomi, że u nich, żeby wejść do tej sieci społecznej, musisz się narobić. Że nie każdy zostanie twoim przyjacielem, nie każdego będziesz traktować jak przyjaciela i że nie będziesz postaw się, a zastaw się.
11: No to przyjrzyjmy się tej gościnności, bo przecież są u nas takie powiedzenia, które świadczymy: chata bogata, gość w dom, Bóg w dom. Czy historycznie Polacy też nie byli specjalnie gościnni?
12: Znaczy, problem moim zdaniem tutaj jest w ogromnym stopniu właśnie historii. Wiadomo, ja będę spaczony, bo jeśli ja opowiadam o dzisiejszym charakterze Polaków, jako historyk, jako też historyk na tych polskich obyczajów w dużym stopniu, będę szukać tych analogii historycznych. Ale myślę, że nie da się naszego charakteru dzisiaj wytłumaczyć, jeśli nie sięgniemy do historii. Bo pytanie pierwsze, które ja sobie zadawałem pisząc tą książkę, czy my się naprawdę różnimy od innych krajów? Tak? Czy faktycznie jest tak, że Polacy są czymś swoistym, czymś nietypowym dzisiaj?
11: I wyszło, że są.
12: Myślę, że tak. Myślę, że te przeróżne badania, często inne badania niż sądziłem, często w innych zupełnie sferach jesteśmy nietypowi niż mogłoby nam się wydawać, ale tak da się wskazać taką mieszankę, która jest czymś unikatowym. Ona jakoś musiała powstać. To nie mogło jedno doświadczenie nas ukształtować. To jest oczywiście i to, jak dzisiaj, nie wiem, uczymy w szkołach, i to, jak wychowujemy dzieci. I świeże doświadczenia historyczne, no chociażby tej komuny, która rzekomo zrobiła z nas homo sovieticus, ale to jest straszliwe uproszczenie. No ale dobrze, jeśli to chodziłoby o homo sovieticus, to powinniśmy być bardzo podobni do innych krajów tego samego doświadczenia. Nie jesteśmy. I właśnie gościnność, myślę, że tutaj się zlepia wiele takich bardziej aspiracji historycznych nawet niż przekonań, bo my wszyscy aspirujemy do takiej gościnności szlacheckiej. To tak jak, takie mamy wyobrażenie, że nawet jak szukałem takich prac socjologicznych, nie historycznych, to każdy taki badacz od razu zaczyna, a bo francuscy podróżnicy w XVII wieku, goszczeni przez naszą szlachtę, mówili to, a to, tak? Takie komentarze zupełnie dziwaczne w pracy socjologicznej. Albo to jest ten nasz mit. Jak myślimy o tej gościnności, no to myślimy, że folwak, dwór i wielki pan z otwartymi ramionami wita tego gościa, który wyjmuje mu w ogóle koła z bryczki, żeby 3 tygodnie siedział i żeby z nim pić i się bawić i tak dalej. Tylko, że my aspirujemy do takiego szlacheckiego bycia gościnnym, tylko że my nie mamy służby, która to wszystko przygotuje. My nie mamy chłopów, którzy na nas to jedzenie zdobędą, przyniosą. My nie mamy wielkiej piwnicy wypełnionej jedzeniem, piciem i tak dalej. My nie mamy często osobnego salonu tylko do przyjmowania gości. Więc efekt jest taki, że niby czujemy, że musimy postawić się, a zastawić. Tak? Nawet nie chata czym bogata, tylko czym dwór bogaty. Ale ktoś to wszystko musi zrobić. Więc mamy takie paradoksalne odczucie. Powinniśmy być gościnni, ale nie chcemy, żeby ludzie nam się pałętali po domu. Tak? Nie chcemy, żeby wychodzili poza tą dozwoloną strefę, ale nie mamy tak jak kiedyś, no nie wiem, całych pomieszczeń tylko do przyjmowania gości. No i nie mamy tej służącej, czy grupy służących, którzy będą to robić. Więc to doświadczenie gościnności jest szczególnie paradoksalne dla kobiet.
11: Bo o, wiemy to.
12: Bo mężczyźni jakby zostali w tej roli, którą mieli... No ci właśnie sarmaccy panowie, że oni otwartymi ramionami, oni polewają, tak? Oni rozpalają grilla, okej, w XVII wieku nie rozpalali, ale idea podobna, tak? Ogółem oni, no tak, zabawiają gości. Natomiast kobieta nie to robi w polskiej kulturze gościnności. Kobieta nawet nie może usiąść przy stole, ma wszystko podawać, gotować, pilnować, żeby było ciepłe. Czyli mężczyzn my wypchaliśmy w rolę tych dawnych sarmatów, a kobiety w rolę dawnych służących.
11: Tak, ja pamiętam swoją babcię z takich przyjęć rodzinnych, gdzie ona właściwie nie miała nawet momentu, żeby usiąść przy stole, no bo trzeba było te kolejne posiłki dokładać. Ale ty też zauważasz w swojej książce, że problem polega na tym, że no, ta szlachta, która była taka gościnna w historii, to była jednak mniejszość naszego społeczeństwa.
12: Bardzo mniejszość, tylko że my wszyscy... Lubimy sobie tak o sobie myśleć. To nie jest przypadek, że 32% Polaków ma nazwiska zakończone na Skicki. No, ciebie to nie dotyczy, ale no, ja mam Janicki. Jak byłem młody, no to się rzeczy się zastanawiałem. Kurczę, Janicki, może to jednak nie jest ta Janka ze wsi, tylko od jakiegoś
11: szlacheckiego
12: bo że byliśmy właścicielem Janiczczyny, tak? To oczywiście nie byliśmy. To jest taka dęta aspiracja XIX, głównie wieczna, kiedy już zniesiono pańszczyznę, to każdy w Polsce chciał udawać, że ma w sobie coś takiego szlacheckiego i do dzisiaj w dużym stopniu to mamy. Natomiast to nie znaczy, że to był jedyny taki model gościnności, tylko że dawniej gościnność miała głębsze znaczenie kulturowe. Przykładem, nie wiem, na wsi, no to jest temat, który bardziej moja żona badała niż ja, ale gościnność była elementem cyklu rocznego. W sensie różnych rzeczy na wsi nie dało się zrobić jedną rodziną, samodzielnie. Jeśli miałeś na przykład świniobicie albo darcie pierza, to robiono kolejno w różnych gospodarstwach i w ileś rodzin. Więc najpierw się zbierasz, ciężko pracujesz kilka dni, czasem kilkanaście i na koniec trzeba zjeść, świętować zakończenie pracy. Więc to nie jest taka gościnność towarzyska. To jest domknięcie wspólnej charówki. I to jest okazją, żeby wspólnie zasiąść, wspólnie ten jeden raz się porządnie najeść. Więc wtedy ta gościnność no, nie ma takiego charakteru jak dzisiaj. Ona nie jest taka dozowana jakby, że się, okej, musisz przygotować, musisz posprzątać, musisz dopuścić ludzi do nietypowej strefy. To jest część wspólnego wysiłku. Tego nie mamy. Była też taka gościnność odizolowana. Czyli nawet jak chłopi mieszkali w tych zapuszczonych, maleńkich chatach, to jak miałeś stół w XIX wieku, to jest mebel, którego nigdy nie używasz. To jest mebel, który stawiasz w rogu pod ołtarzykiem. Tam nie wolno siadać. Nie jesz nigdy przy tym stole. Nic tam nie robisz, ale jak przyjdzie raz w roku pleban po kolędzie, to go posadzisz tam. Jeśli raz na kilka miesięcy wujce zawita do twojego domu, to go posadzisz przy tym stole. To jak chłopi trochę się stają bogatsi, to nawet zaczynają mieć całe osobne białe izby, gdzie nikt nie śpi. Są łóżka takie sfingowane, do których się nikt nie kładzie, mają ładnie wyglądać. I tam się tylko wchodzi, żeby czasem posprzątać i przyjmujesz tam raz na wiele miesięcy tych ludzi lepszych od ciebie. Tak? Więc to jest taka bardzo specyficzny rodzaj gościnności, który też no, jest trochę źródłem tej naszej dzisiaj niezręcznego podejścia do bycia gościnnym, tak? Bo chcielibyśmy tak gościć w tym osobnym pomieszczeniu, które zawsze jest czyste, zawsze uporządkowane i z łóżkami, które są pierzyny, na których nigdy ich nie leży, tak? No ale nie jesteśmy w stanie, no nie żyjemy w ten sposób. Więc dzisiaj jak pyta się Polaków, jak podchodzisz do gościnności, no to czuć taką trochę nerwicę w tym, że no nie, ludzie nie mogą przyjść z ulicy bez zapowiedzenia się. Jak ktoś ma przyjść, to niech uprzedzi tydzień wcześniej, miesiąc, najpierw rok i nikt nie przychodzi, tak? W ogóle pomysł, że ktoś obcy miałby przyjść, mielibyśmy go wpuścić za drzwi, jest dla nas przerażający, tak? Postawimy ten talerz na Wigilię, ale to nie jest tak, że ktokolwiek z nas będzie gotowy wpuścić jakiegokolwiek obcego człowieka. To czujemy pragniemy czuć, że dom jest dla nas twierdzą. To w ogóle jest refleks przeróżnych innych doświadczeń historycznych. No, przez stulecia nasi przodkowie nie mogli czuć się w domu jak u siebie, no bo stale ten pan na folwarku, który był ich właścicielem, był zaraz obok, doglądał, żeby zawsze wyszli do roboty, żeby o świcie już byli na nogach. Za wszystko groziła kara, była absolutna inwigilacja. No to jeśli stulecia nasi przodkowie byli jak chodzące narzędzia, to ja się nie dziwię, że dzisiaj mam pewną obsesję izolacji, obsesję prywatności, że u nas RODO się traktuje poważniej niż w jakimkolwiek kraju Europy, tak? To...
11: No, poza tym jest jeszcze jedna cecha, którą też tutaj punktujesz, która jakby trochę tłumaczy ten brak gościnności w praktyce, czyli to, że jesteśmy bardzo nieufnym narodem.
12: Bardzo. To też jest w moim zdaniem w dużym stopniu właściwie efekt tych historycznych doświadczeń. Znowu,
11: ale tych świeżych, czyli PRL-u, bo PRL-em się w ogóle bardzo wiele cech Polaków tłumaczy, ale z twojej książki wynika, że wiele z nich ma rodowód jeszcze starszy.
12: Ja wierzę, że PRL miał znaczenie, tylko że on miał największe znaczenie dla ludzi, którzy go osobiście doświadczyli. No jak my między sobą rozmawiamy, to nie wiem, ani ja, ani ty chyba tak do końca nie uwierzymy, że mój czy twój charakter jest najgłębiej dotknięty PRL-em. No, urodziliśmy się w tej epoce, no leciutko ją liznęliśmy, ale tak naprawdę no, ona nas nie ukształtowała. PRL trwał 40 parę lat, zależy jak to liczyć. Niedługo będzie mieć więcej lat od upadku PRL-u, niż on łącznie trwał. A cały czas jakiekolwiek przywary, jakiekolwiek problemy niedociągnięcia Polaków, no to tłumaczymy homo sovieticus, to wszystko nam ci Ruscy zrobili, tak? Nie jest takie proste. Nasze doświadczenia charakterologiczne narastały pokoleniami i stuleciami. My dzisiaj nie lubimy myśleć o tym, jak trudna była przeszłość większości naszych przodków. O tym, że przedwojenna Polska to był dla zwykłych ludzi kraj niesamowitej biedy, niesamowitego bezrobocia, ciągłego kryzysu gospodarczego. Może się będziemy cofać do doświadczeń II wojny światowej, jak nie będziemy myśleć o kolaboracji i innych takich doświadczeniach. No ale znowu, to jest kilka lat, a wcześniej mieliśmy stulecia trudnych doświadczeń. To myślę, że jeśli przez wiele pokoleń naszych przodków formatowano w jeden sposób, przez pokolenia im wpierano, że nie są do końca ludźmi i że ich jedyną życiową rolą jest pracować jak takie chodzące narzędzia i nawet za bardzo nie jeść jak prawdziwy człowiek, bo by tego nie strawili. To było takie podejście szlachty, że chłop ma jeść jak świnia, no bo nie jest do końca człowiekiem. Aby się dobrze żywił, to by umarł. To myślę, że to wszystko się stopniowo w tradycji odkłada. I to ciekawie widać, jak się człowiek spróbuje jednak cofnąć w takich rzeczach, które nam się wydają dzisiejsze. Tak? Tradycja narzekania na przykład, że Polacy się nie uśmiechają, że Polacy są malkontentami, no to będziemy myśleć, że to ten szary PRL nas tak ukształtował. Ale jak się poczyta prasę na przykład z samego początku międzywojny, tam z roku 1920, czyli nawet jeszcze międzywojna Polska nie mogła nas ukształtować, bo ledwo powstaje, to znajdzie się artykuły z identycznymi komentarzami. Że nie wiem, Francuzi po pierwszej wojnie światowej są w stanie się śmiać i radować, że wprawdzie ludzie we Francji zginęli, ale oni się cieszą, bo tamci walczyli, żeby oni mogli żyć, żeby oni mogli właśnie się cieszyć. A w Polsce my wszyscy tylko przeżywamy tragedię. My wszyscy tylko patrzymy na martyrologię. My wszyscy widzimy tylko czarną stronę rzeczywistości. To jest pisane w gazecie z 1920 roku, że w Polsce nikt się nie uśmiecha, każdy narzeka.
11: Czyli co nas tak ukształtowało?
12: No, nie wiem, na przykład narzekanie. Ja bym tutaj widział, że uważam, że najwięcej tych głębokich źródeł będziemy szukać na wsi. I nie mówię tego dlatego, że jestem historykiem wsi i jakby najlepiej, żebym tak mówił, tak? Wygodna dla mnie opcja, ale chodzi o czystą matematykę. Chłopi to było, nie wiem, zaraz przed rozbiorami 70-kilka% polskiej populacji. Jeśli jakby byśmy tak próbowali przejrzeć, jaka część dzisiaj Polaków ma chłopskie pochodzenie, no to każdy z nas właściwie w jakimś stopniu takie pochodzenie ma. Więc to ukształtowało prawie każdego z naszych przodków, bardziej niż ta realnie historia szlachecka. Więc jeśli na wsiach na przykład istnieją takie mechanizmy zanoszenia suplik, czyli chłopi wiedzą, że nic w ich życiu się nie zmieni, że nie ma szans, żeby ono się poprawiło, że oni mają za darmo harować, być okładani batem. Ale raz na kilka miesięcy, jeśli tylko jest taka opcja, no to się zbierają, wspólnie wymieniają największymi swoimi krzywdami, największymi swoimi bolączkami, a potem idą do skryby z pobliskiego miasteczka i proszą, żeby spisać i wysyłają to do władzy. Czyli nie wiem, jeśli to jest wieś kościelna, no to wyślą to do kapituły albo do biskupa. Jeśli jest to wieś królewska, no to są też odpowiednie organy. Najgorzej w prywatnych wsiach, bo tam się za bardzo nikt nie przejmuje, ale w wielkich majątkach też będzie jakaś tam opcja słania suplik. te sopliki są w 99% przypadków odrzucane, a jeśli są zbyt butne, to jeszcze przyjeżdża jakiś przystaw, żeby okładać tych chłopów biczem za to, że byli zbyt butni i zbyt głośno mówili o swoich tragediach. Ale to jest taki wentyl emocjonalny. Jeśli masz przez stulecia to jest po prostu element życia na wsi. Że co ileś miesięcy się zbierzesz, żeby ponarzekać. Że będzie ci lżej, bo przynajmniej będziesz widzieć, że to nie jest tylko twoje doświadczenie. I teraz sobie to zestawmy. Jak przychodzisz do pracy, tak? No wiem, że głównie zdalnie teraz się pracuje, no jak już przyjdziesz i widzisz się tutaj ze swoim realizatorem, mówisz, cześć, co u ciebie? To co on ci odpowie najprędzej?
11: No myślę, że nowe pokolenia to już odpowiadają chyba częściej, że okej. Okay. Albo opowiedzą o jakimś doświadczeniu. Myślisz, że to się nie zmieni?
12: Ja już nie jestem młodym pokoleniem, jestem siwiejącym pokoleniem. No mam wrażenie, że może ja nie rozumiem pokolenia alfa, ale jednak taką naszą społeczną polską normą jest chyba...
11: Stara bieda.
12: Stara bieda. Oj, ciężko. Mogłoby być lepiej. Znośnie. No nie, my jesteśmy z tego pokolenia, że jak przyjdziesz, powiesz, co u ciebie, jak ktoś ci powie, wiesz co, miałem rewelacyjny dzień. Doskonale u mnie. Po prostu wszystko idzie ku dobremu. To popatrzysz. Nałykał się jakiś tabletek, coś jest nie tak. To jest jakieś szaleństwo, tak? I to nie jest dlatego, że my jesteśmy autentycznie nieszczęśliwym narodem. Przeciwnie, Polacy dzisiaj wypadają we wszelkich badaniach jako bardzo zadowolony naród. My autentycznie jesteśmy z prawie wszystkich aspektów życia tak statystycznie zadowoleni, poza zarobkami tylko, tak? To widać w badaniach, to nie jest mój domysł. Ale mamy taką... To jest taka grę językową.
11: Kultura już chyba trochę.
12: Tak, to jest taka kultura, to jest też metoda budowania więzi. Wspólne narzekanie, kultura wspólnego ponarzekania. Jak sobie wspólnie powalimy w coś, to nam trochę lepiej, tak? Ja nie uważam, że to jest coś szkodliwego. To jest coś, co autentycznie, jak tak porozmawiamy z innymi Polakami, czujemy, że jesteśmy w swoim gronie, tak? Czujemy się autentycznie.
11: No czujemy, że nie tylko nam jest czymś ciężko czy źle.
12: Nawet kiedy nie jest tak naprawdę jakoś bardzo ciężko, ale na coś trzeba ponarzekać. Ja jak po marudze, od razu mi lepiej.
11: Pozdrawiamy żonę w takim razie. Ale chciałam jeszcze wrócić do tej nieufności Polaków, bo tu te różnice między nami a różnymi krajami Europy są faktycznie duże.
12: Gigantyczne.
11: Bo my nie ufamy praktycznie nikomu, bo tutaj badania dotyczyły różnych grup społecznych, różnych zawodów i tak dalej.
12: Tak, to do czego się odnosi, że to jest takie badanie globalny indeks niby wiarygodności, ale lepiej byłoby powiedzieć właśnie zaufania. On jest w 30 paru krajach prowadzony, co roku mniej więcej. I tam się sumuje liczbę według pytań o różne grupy, czyli czy ufasz dziennikarzom, czy ufasz księżom, czy ufasz politykom, czy konkretnie posłom na Sejm i tak dalej. I łącznie to się bierze. Jeśli przeważa zaufanie do grup, to masz wynik dodatni. Jeśli przeważa nieufność, masz ujemny. W zdecydowanej większości krajów będą wyniki dodatnie. Będzie, że łącznie to jest plus 100, plus 200, plus kilkadziesiąt. W nielicznych rodzynkach będą ujemne wyniki. Najbardziej nieufni podobno są Peruwieńczycy, a już na drugim miejscu są Polacy ze wszystkich przebadanych tam krajów świata. Teraz już nie pamiętam, to jest chyba minus 300 wynik gdzieś u nas. My nie ufamy właśnie żadnej grupie. Tylko do jednej grupy minimalnie przeważa zaufanie nad nieufnością w tym ostatnim badaniu. To jest do naukowców i myślę, że w następnej edycji też tego nie będzie. Tak? To wszyscy chyba czujemy, że to spada na łeb, na szyję. W ogóle coś, co nie każdy chyba by wymienił jako pierwszą rzecz. Jesteśmy z tych wszystkich badanych krajów najbardziej nieufni wobec klerusz w tym momencie.
11: To zaskakujące jest, prawda? Bo z drugiej strony, pisząc o religijności, piszesz, że faktycznie Polska się laicyzuje, ale nie tak szybko, jak obwieszczają to niektóre...
12: Też nie w taki sposób, jak wielu ludzi sądzi. Ludzie sądzą, że Polacy przestają być religijni dosłownie, a oni przestają być raczej religijni instytucjonalnie. Coraz większa część Polaków, już w ogóle dominująca część Polaków mówi, jestem wierzący, ale na swój sposób, a nie na sposób, który mi podaje Kościół. Więc lawinowo spada zaufanie do kleru, zaufanie do Kościoła, w ogóle gotowość do chodzenia do Kościoła. Ja myślę, że trochę nie doceniamy w tej sferze, znowu nie odpowiedziałem na pytanie o nieufność, ale może wrócimy. Tak, o Kościele warto powiedzieć parę słów. Nie doceniamy, jak sądzę, jak niesamowicie wiele zmienił COVID. My mamy wszyscy taką tą czarną dziurę w głowach, że udajemy, że całego tego etapu nie było, tak? Że te 2-3 lata się nie zdarzyły. Ale po COVID sprawił, że ci wszyscy ludzie, którzy rytualnie chodzili do kościoła, nie robili tego, bo nawet nie mogli przez pewien czas. i ogromna część z nich już do tego nie wróciła. Jakby poziom uczestnictwa w tych regularnych mszach świętych jest dzisiaj radykalnie niższy niż był w 2019 roku.
11: Czyli trochę tak jakby to było nawykowe, a nie z faktycznej głębokiej jakiejś potrzeby, którą można by było przecież po COVID-zie kontynuować.
12: Ale to widać w przeróżnych badaniach religioznawczych. No przecież to jest wielki temat nauki. Skąd biorą się różnice? Dlaczego mamy kraje, w których ta religijność się utrzymuje, te, w których spada? I jeden z tych takich modeli bardzo popularnych w nauce w ostatnich latach, to jest to, że najbardziej na utrzymanie społecznej religijności wpływa to, że widzisz innych ludzi ze swojego kręgu towarzyskiego, którzy biorą udział w publicznym kulcie. Czyli jeśli widzisz swoich bliskich biorąc udział we mszy, biorąc udział w procesjach, to to jakby buduje u ciebie poczucie, że tak należy postępować. A jeśli to nagle zostaje zerwane, jest ten moment, kiedy nie ma żadnego społecznego przymusu, nawyku, że należy iść do kościoła, tak? Więc musisz sam świadomą decyzję podjąć, okej, wracam do tego zwyczaju. I ogromna część ludzi już do tego nie wróciła. Jeszcze kilka lat temu normą było, że 30 parę procent Polaków chodzi regularnie na mszę świętą. Dzisiaj to jest 20 kilka procent. Tak samo właśnie po COVID-zie radykalnie zmniejszył się udział uczniów w lekcjach religii w szkołach. Bo też byłoby to okienko do przemyślenia, tak? I dzisiaj nawet w takich miejscach jak Rzeszów, z którego pochodzę, gdzie za moich czasów, jakby ktoś nie poszedł na religię, to by go spalili na stosie, tak? Odrobinkę przesadzam, odrobinkę, ale to Rzeszów. Dzisiaj nawet w Rzeszowie już jest istotny odsetek dzieci, które na religię nie chodzą. W Warszawie, no z głowy nie pamiętam, ale to już jest chyba pół na pół mniej więcej, tak? Więc jakby normalną, społecznie akceptowaną opcją jest, że nie idziesz na religię. I to nie znaczy, że ludzie przestają być wierzący, bo jak są badania, jak często się modlisz we własnym zakresie, Polacy wyprzedzają prawie wszystkie kraje Europy. Często wyprzedzają wielokrotnie w takich pytaniach, na zasadzie, nie wiem, że modlisz się osobiście w domu na własną rękę przynajmniej raz w miesiącu, no to wyprzedzamy tam Niemców, Szwedów, Francuzów kilkukrotnie. To jest gigantyczna różnica kulturowa, ale ona się już nie przekłada na to, że będziesz wprost w 100% wierzyć w to, co jest mówione w Kościele, że będziesz wierzyć w dogmaty nawet wiary, że będziesz wierzyć, nie wiem, w piekło, niebo, życie pozagrobowe. No mamy w Polsce 15% katolików, którzy wierzą w reinkarnację. To nie jest zgodne z doktryną, tak? To byłaby dawniej traktowane jako herezja i znowu stos, tak? Przynajmniej w teorii.
11: No to zaufanie, ten spadek zaufania do Kościoła jako instytucji i do kleru, no bo tutaj faktycznie jest tak, że nawet influencerom Polacy ufają bardziej niż klerowi. To jest temat na inną, myślę, rozmowę, bo dosyć szeroki i głęboki.
12: Gigantyczny, tak.
11: Tak, ale co z tym zaufaniem w takim razie? Dlaczego my jesteśmy tak nieufni wobec właściwie wszystkich?
12: Znaczy, znowu, wiem, że to jest moje spaczenie, ale jeśli przez całą historię naszych typowych przodków, no przekonywano, że nie mogą nikomu ufać, że państwo w żadnym razie nie należy do nich. No ci chłopi dawni by nie wiedzieli, że państwo nie istnieje, gdyby nie to, że oni jako jedyni płacili podatki de facto, tak? My mamy ten, znowu, mity, bo to jest znowu to takie zderzenie między tym, jak faktycznie wyglądało doświadczenie naszych przodków, a co my dzieciom dzisiaj wpieramy w szkołach i karmimy jakimi bajkami. Karmimy bajkami, że Polska była dawniej najbardziej demokratycznym krajem Europy, że ta Rzeczpospolita Obojga Narodów, tak, najbardziej demokratyczny kraj Europy i my w ogóle taki prawie prototyp Unii Europejskiej, tak, w tej Rzeczpospolitej. No ale to jest bójda i tej szlachty było o wiele mniej niż nam się wydaje. I partycypacja tej szlachty w życiu publicznym była naprawdę minimalna. Tak naprawdę dla 90 kilku procent naszych przodków nie mieli wpływu na żadną władzę. Władza to zawsze było coś, co ich wyzyskuje. Coś, co oczekuje bezpłatnej pracy, co wyciska wszystko, co się da i co ewentualnie przepuszcza wsiami armię, która wszystko splądruje po drodze. Bo my uczymy o tych Kirchholmach, jesteśmy dumni z Kirchholmów, Kuszynów, Grunwaldów, ale nigdy nie mówimy, że te nasze wojsko, jak szło przez polskie ziemię pod ten Kirchholm, to każdą wioskę po drodze grabiło, zbierało kontrybucje i tak dalej, niezależnie czy swoja, czy obca. To było doświadczenie prawdziwe naszych przodków relacji z państwem. I my nigdy nie mieliśmy właściwie innego doświadczenia. Bo znowu karmimy bajkami, że ta wspaniała, wolna, przedwojenna Polska. Tak? Wtedy też nie było demokracji. Demokracja była kilka lat, potem zaraz ją obalono w krwawym, siłowym zamachu stanu i mieliśmy człowieka, który wprost mówił sam o sobie, że jest dyktatorem Piłsudskiego, którego dzisiaj wyciągamy na każdy możliwy pomnik. I się dziwimy, że Polacy nie mają obywatelskich odruchów demokratycznych, że nie traktują własności publicznej jako wspólnej. nigdy nie mieli okazji tego przetestować, przyzwyczaić się. W historii tak statystycznie mieliśmy rekordowo małą partycypację. Te grupy, które mogły rządzić, tak te, które mogły, to mogły bardziej niż gdzie indziej. Ale to były bardzo wąskie, elitarne grupki. Więc to nic dziwnego, że jeśli takie było nasze doświadczenie przez całą historię, to jak my dzisiaj mamy wierzyć, że jakakolwiek władza to jest coś naszego? Że własność wspólna to jest coś naszego? Nasi przodkowie, gdyby nie kombinowali znowu, tak, to by nie przeżyli właściwie w żadnych realiach. Na folwarku, jeśli na twoją rodzinę zrzucano, nie wiem, 10 dni pracy w tygodniu, tak, ludzie mi zawsze, jak to mówią, wypominają, że nie umiem liczyć, tak, tydzień ma 7 dni, głupi Janicki mówi, że pracowali 10 dni, no ale to te obowiązki się rozkładały na rodzinę, na gospodarza, na gospodynię, na dorosłe dzieci, ale praktyka była taka, jak odliczy święta, że faktycznie przez większość dni w tygodniu, nie wiem, 6 na 7, pracujesz nie na swoim, tak? Czy 5 na 7. Masz jeden dzień, może u siebie, żeby pracować, cały czas grozi ci głód. Jeśli chcesz przeżyć, to jak jest okazja, to będziesz kombinować. To ukradniesz worek ziarna z folwarku, będziesz sam uprawiałeś to zboże, sam je żełeś, sam je muciłeś, to była twoja darmowa praca, a szlachcic wszystko zabrał. Więc jak możesz, to sobie zabierzesz z powrotem. I trudno się chyba dziwić, że dzisiaj, jak jesteś w pracy i leży pudełko długopisu, to sobie myślisz, no ono jest właściwie firmowe, więc niczyje.
11: No, na szczęście to się podobno zmienia, ale wyjaśniliśmy trochę kombinatorstwo, które też jest cechą...
12: To się zmienia, ale no, trudno się dziwić, że gdzieś tam w głębi naszych umysłów dalej ta myśl się rodzi, bo ją przez stulecia utrwalano i dawniej ona miała bardzo dobre uzasadnienie.
11: Ale jeśli tak długo, przez tyle stuleci nie mieliśmy zaufania do władzy, każda władza była postrzegana jako coś, co nas wyzyskuje i jakby no nie działa w naszym imieniu, to skąd kult rządów silnej ręki? Bo piszesz o tym, że Polacy, jeśli się odpowiednio zapyta, to w dużej mierze są zwolennikami no de facto dyktatury.
12: Znaczy ja mam na to bardzo prostą odpowiedź, 600. Mhm. Tyle mamy ulic Piłsudskiego w Polsce. Znaczy, nie, to jest moim zdaniem jeden z największych grzechów naszego systemu edukacji. Człowieka, który przejął dyktatorską władzę w krwawym zamachu stanu, który wprowadził juntę wojskową, wokół którego stworzono kult jednostki dosłownie. Bo jakby za jego życia, czy bezpośrednio po jego śmierci, no to był obowiązek w każdym mieście stawiać kamienie pamięci dla Piłsudskiego, w każdym pomniki, w każdej szkole wieszać portret.
11: I kary za krytykę.
12: Tak, dosłownie kary. Do więzienia się szło za żart o Piłsudskim. I tylko dlatego, że ten przepis wszedł w życie późno, bo zaraz u schyłku międzywojnia, to jakby niewielu ludzi zdążono za niego postawić przed sądem, czy wysłać do więzienia, ale w tą stronę to zmierzało. My śmiejemy się z tego, że no nie wiem, trzeba było mieć krótki kurs komunistycznej partii na półce, ale wcześniej trzeba było mieć pisma zabrane Piłsudskiego wydawane w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. Więc jeśli my dzisiaj, ja jak jechałem tutaj, no to wsiadałem do pociągu na dworcu imienia Piłsudskiego, tak? A w Warszawie mijałem też przecież plac Piłsudskiego, tak? No jeśli my tego człowieka przedstawiamy jako najwybitniejszego polskiego polityka, no każdego zapytasz, najwybitniejszy Polak w dziejach? No Jan Paweł, ale drugi to już Piłsudski, tak? Jeśli takiego człowieka, który mówił, że naród wspaniały, ale jeśli chodzi o ludzi, to i bym wszystkich spałował, tak? Troszeczkę to inaczej brzmiało, ale taka była ogólna myśl, tak?
11: Myślę, że większość tak.
12: Myślę, że większość z nas wie. Jeśli tego człowieka my uważamy za wzór, czyli też człowieka, który dorwał się do władzy, bo uważał, że demokracja nie działa dla niego, i że on wie lepiej, jak będzie działać państwo bez demokracji. Więc jak teraz zadajesz ludziom pytanie, czy poparłbyś, gdyby silny człowiek przejął władzę, nie musząc się przejmować parlamentem i prawem? I połowa Polaków odpowiada, tak, chciałbym takiego człowieka.
11: Mnie absolutnie przeraził ten rozdział w twojej książce.
12: No dobrze, ale przecież...
11: Bo tam jest też poparcie dla przewrotu wojskowego, prawda? No nie było tam takie badanie, które...
12: No ale nasz największy bohater narodowy to jest właśnie człowiek, który silną ręką przejął władzę w drodze przewrotu wojskowego, w którym zginęło 400 osób. To no, nie mamy tego jakoś w pamięci. W tym roku była setna rocznica tego przewrotu. Nie widziałem na ten temat żadnych akademii, wspomnień i tak dalej. Jak mieliśmy do tysiąclecie koronacji Chrobrego, to jakoś wszyscy się rajcowali. A tym, że równo 100 lat temu mieliśmy przewrót i juntę wojskową, to już jakoś trudniej nam mówić.
11: No bo trochę inaczej o tym mówimy.
12: Ale nie mówimy.
11: Nie mówimy, dokładnie. To jest bardzo ciekawe, to polecam ten rozdział, zresztą nie tylko ten, ale ten jest faktycznie taki mrożący krew w żyłach, bym powiedziała, jeśli chodzi o nasze polskie patrzenie na politykę i rządy. A chciałabym jeszcze cię zapytać, bo bardzo na końcu trochę tak nieśmiało o tym piszesz, a uważam, że to jest jakby dla naszej współczesności istotne. Dlaczego Polacy tak bardzo wierzą w teorie spiskowe?
12: Ja myślę, że to po części jest związane z tym, o czym już mówiliśmy. Jeśli my ogółem nie mamy zaufania do niczego, to nie chodzi tylko, że nie mamy do władzy. My nie mamy do żadnych autorytetów. My zawsze mamy z tyłu głowy przekonanie, że jeśli jest jakaś oficjalna wersja, to ona jest narzucona, ona jest sterowana.
11: Bo przynajmniej warta rozpatrzenia.
12: Tak, a z drugiej strony mamy w Polsce rekordowo mały pęd do wiedzy. Nawet jak się zadaje takie pytania, czy w ostatnim dniu czegokolwiek się dowiedziałeś, coś nowego doświadczyłeś, to Polacy są jednym z ostatnich krajów na świecie gotowych przyznać, że cokolwiek jakoś się rozwinąłem w ostatnim dniu.
11: Może nie zauważamy.
12: Może, to często, tak we wszelkich takich sondażach jest pytanie, na ile w nich widać realia, a na ile sposób postrzegania rzeczywistości. Że czasem, nie wiem, jak pytasz ludzi o zadowolenie z życia, to mniej może mówić o tym, jak ich życie wygląda, a bardziej o tym, co jesteśmy gotowi powiedzieć. Ale tutaj jednak się styka za wiele punktów. Też kwestia, jak mało my w Polsce czytamy. Tak? Jak mały mamy kontakt z jakąś wiedzą. To, nie wiem, kilka miesięcy temu przeliczono dane z wszystkich krajów OECD na temat umiejętności czytania studentów. I alarmistycznie chyba Financial Times je opublikował w Ameryce, bo tam wyszło, że w Ameryce prawie 1/4 studentów ma umiejętność obcowania z tekstem na poziomie mniej więcej pierwszoklasisty w podstawówce, tak? Czyli jest de facto funkcjonalnymi analfabetami. Tylko, że jak się spojrzy na ten wykres, który oni opublikowali, tam Ameryka nie była na pierwszym miejscu. Była na drugim miejscu. Za Polską.
11: O matko.
12: W Polsce młodych ludzi, prawie 1/4, no ma umiejętność obcowania z informacją jak na poziomie maksymalnie początku szkoły podstawowej. No, tworzymy dzisiaj pokolenie ludzi, którzy nawet nie tyle, że uważają, że nie zgadzają się z żadnymi autorytetami, ale nie byliby w stanie przeczytać świadomie akapitu tekstu i wyciągnąć jakichś wniosków.
11: No dobrze, ale brak zaufania do autorytetów to jedno, ale jest jakieś historyczne wyjaśnienie tego braku pędu do wiedzy, braku czytania, braku potrzeby jakiegoś rozwijania się?
12: Znaczy, to jest duży problem, bo ja inaczej na to patrzyłem nawet kilka lat temu. Kilka lat temu miałem trochę takie optymistyczne jeszcze spojrzenie, że tak naprawdę w historii zawsze było tak, że bardzo niewielka część społeczeństwa aktywnie obcowała z kulturą, aktywnie z tekstem, że my mieliśmy takie znowu fikcyjne wyobrażenie, że kiedyś ludzie tylko czytali, nie mieli nic innego do roboty. Tak? Nigdy tak nie było. Nie wskażesz okresów historii, gdzie więcej niż, nie wiem, 15% społeczeństwa by naprawdę obcowało z czymkolwiek rozumianym jako kultura. Natomiast dzisiaj jesteśmy już w trochę innym momencie, bo już nie żyjemy w kulturze nawet pisma, tylko w kulturze TikToków. Żyjemy w kulturze AI, gdzie nawet jak obcujesz z tekstem, to coraz rzadziej jest to tekst, który wyszedł od człowieka, który przekazuje jakąś wiedzę. To są coraz bardziej sklejone papki. Nawet człowiek się zaczyna zastanawiać, czy to obcowanie z tekstem często nie jest bardziej szkodliwe niż nie obcowanie. Więc dzisiaj ja mam wielki problem z wyciągnięciem takiej diagnozy. No to, co widzimy w tych liczbach, że sytuacja jest ogółem alarmująca, a w Polsce jest szczególnie alarmująca. Też jak te parę miesięcy temu u nas na kanale na YouTubie zrobiliśmy odcinek o tym, to reakcje były dla mnie mocno zastanawiające, bo większość ludzi w ogóle była oburzona, że jak można coś takiego mówić. Przecież to nie są żadne teorie spiskowe. To przecież ostatnie lata nam pokazały, że każda teoria spiskowa się sprawdza i że tylko człowiek, który tempo spija wiadomości rządów światowych, będzie...
11: Ma klapki na oczach.
12: Będzie klapki na oczach.
11: A które teorie poruszyliście, które tak wywołały największe oburzenie?
12: Znaczy, wzięliśmy te, które badano w ostatnich latach w sondażach, bo to badano na przykład Eurobarometr, też YouGov w kilkunastu tam krajach badał i wychodzi, że rzeczywiście Polacy na pytania nie wiem. Czy lądowanie na Księżycu było sfingowane? Jesteśmy w absolutnej czołówce badanych krajów, tak? Że nawet nie, że ludzie
11: wprost... wątpią, tak?
12: Tak, nawet nie, że wprost... U nas się nie mówi wprost, nie, to nie wylądowaliśmy, to wszystko chucpa, ale najczęstsze odpowiedzi, dominujące odpowiedzi to jest... Jest to takie wątpliwe. No nie wiem, nie wiem. Trzeba by o tym pomyśleć, tak? Mhm. Cokolwiek tak jakby przełomowego, ważnego i tak dalej, okej, ja bym w to tak od razu nie wierzył. I to przykłady są dowolne na jakiekolwiek zabójstwa polityczne z przeszłości, ale to nie chodzi nawet o same teorie spiskowe, to chodzi o taki nawet podstawowy poziom wiedzy. No jesteśmy jeśli dobrze pamiętam, chyba pierwszym albo drugim krajem Europy w kwestii przekonania, że antybiotyki służą do zwalczania wirusów. Tak? Albo w Polsce dominująca część osób uważa, że laser to jest fala dźwiękowa. Tak? Albo 30% Polaków uważa, że dinozaury żyły jednocześnie z ludźmi. Tutaj oczywiście się pojawiają komentarze, że ptaki dzisiejsze są dinozaurami, ale myślę, że pytani w tym sondażu nie to mieli na myśli.
11: Ale poczekaj, bo tutaj my mówimy o braku jakby jakichś takich podstaw wiedzy, tak?
12: Podstaw wiedzy.
11: A do tego dochodzi brak zaufania do...
12: Do autorytetów. No bo z wiedzą to też zafiksowaliśmy się w ostatnich dekadach na tym, żeby nasi uczniowie mieli dobre wyniki testów. Że jak są te badania PISA, tak, umiejętności matematyczne, czytanie i tak dalej, że w nich Polska przez lata świetnie wypadała. Ale w efekcie my uczyliśmy ludzi rozwiązywania testów, a nie rozumienia, wyciągania wniosków, logiki, tak? To tego nie ma w polskim myśleniu. Bo jasne, doświadczenia historyczne doświadczeniami, ale jednocześnie jesteśmy krajem, który wybitnie gardzi pracą nauczycieli, pracą edukacyjną. To też fakt, że u nas na przykład, znowu, nie ufamy nikomu, nauczycielom też nie ufamy, tak? Nie szanujemy nauczycieli, nie płacimy im też, tak? Więc to wszystko się składa na ten jeden, no dla mnie bardzo niepokojący obraz.
11: Tak, to też jest niepokojące i ja przyznam, że to kolejny jest temat, jeśli chodzi o kondycję polskiego systemu edukacji na inną rozmowę, równie szeroką. To chciałam jeszcze na zakończenie jeden rozdział tutaj z twoich przytoczyć, bo piszesz też o tym, że patriarchat w Polsce niestety ma się dobrze. I to wychodzi w badaniach. Mnie przeraziły tutaj, jest taka jedna statystyka, w której... Aż 40% Polaków i Polek uważa, że kobiety nie mają właściwych cech i umiejętności, by zajmować odpowiednie stanowiska w polityce. 40% to jest blisko połowa społeczeństwa.
12: Jak ten sondaż zobaczyłem, on jest akurat, jeśli dobrze pamiętam, Eurobarometr. Ogółem powtórzę jedną ważną rzecz, bo myślę, że to będzie taka znowu typowo polska reakcja na naszą rozmowę, że ludzie powiedzą, okej, jakiś sondaż będzie zmanipulowany, kto bierze udział w tych sondażach, sondażom nie można wierzyć. To są reakcje, które mają uzasadnienie. Jakby zwłaszcza dzisiaj sondaże mają coraz mniejszą wartość, to widać w ostatnich latach, bo też AI coraz częściej odpowiada na sondaże, a nie ludzie. Nie wiadomo, jak sobie z tym metodologicznie poradzić. Jak dzwonią ankieterzy, nikt nie chce odbierać telefonu i udzielać wypowiedzi, więc pytanie, kto w ogóle dzisiaj już bierze udział w tych sondażach. Więc jeśli ja o czymś piszę, to nie dlatego, że jeden sondaż to mówi, tylko że można znaleźć 10, 15, 20 przekrojowych, szerokich badań o różnej metodologii, które nam dają ten wspólny obraz. To nie są jakieś pojedyncze wyjątki. Właśnie tych badań, które nam pokazują, jak niesamowicie tradycyjnym społeczeństwem, jeśli chodzi o rolę płciową, jest Polska, to nie są wyjątki. To widać we wszystkich tych analizach. I tak, to konkretne badanie chyba Eurobarometru, jak ja je zobaczyłem, sobie przemyślałem, to od razu pomyślałem, okej, teraz jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego w Polsce, jeśli coś się radykalnie nie zmieni, to faktycznie żadna kobieta nie może wygrać wyborów prezydenckich. Tak? Bo to jest coś, co tak wracało w komentarzach politycznych przy każdych wyborach. Tak? No jeśli 40% Polaków uważa, że kobiety ze swej natury, z urodzenia, nie nadają się do rządzenia, no to jak możemy wierzyć, że większość Polaków wybierze do rządzenia kobietę, tak? Poza jakimś wielkim miastem, poza Warszawą, gdzie to powiedzmy, no inny będzie przekrój myślenia. Ale to nie jest jedyna myśl. Mnie bardziej zszokowują się wyniki, czy jeśli kobieta zabiera głos publicznie, tak? Samodzielnie sama mówi, co myśli, czy jest to nieatrakcyjne? Czyli de facto odstręczające. Czy jak kobieta mówi, a mąż jej nie pozwolił, to krzywo, to machamy głową, tak? To nam się wydaje jakąś taką postawą, nie wiem, najbardziej restrykcyjnych krajów arabskich.
11: A w Polsce wyszło, że...
12: 47% z nas tak uważa. Jasne, że to pytanie odpowiednio zadano, żeby właśnie nie budziło takich skojarzeń. Nie zapytano, czy to jest nieodpowiednie i tak dalej, tylko czy to jest nieatrakcyjne, tak? Czyli my się jakby jako społeczeństwo w dużym stopniu brzydzimy, jeśli kobieta zbyt otwarcie mówi, co chce powiedzieć.
11: No i ponad 70% o ile dobrze pamiętam, uważa, że kobieta powinna wybrać rolę domową nad jakąś karierą zawodową.
12: No, a z drugiej strony mężczyźni ułatwiają sobie sytuację, bo na pytanie, czy mężczyzna z natury gorzej się nadaje do prac domowych, odpowiadamy tak. I o to ważne, odpowiadamy w tych wszystkich pytaniach, o których mówiliśmy, to nie jest tak, że zapytano mężczyzn, czy jeśli kobieta się odzywa publicznie, to jest to nieatrakcyjne. Zapytano przekrojowo i mężczyzny, i kobiety. Więc to są postawy, które bardzo często są wypowiadane przez kobiety też, tak?
11: No i to jest dowód na to, że w kwestii równouprawnienia mamy jeszcze sporo do zrobienia i jak słyszę czasem takie głosy, że o co te feministki dzisiaj krzyczą, przecież jakby wszystko jest równo, to jest dowód na to, że może jednak niekoniecznie. Bardzo dużo jest takich ciekawych takich cech, które Polacy mają bądź myślą, że mają, a tak naprawdę nie mają, które Kamil opisał. Więc ja bardzo polecam tę książkę Polskość, prawdziwa historia tego, kim jesteśmy. Ja też jestem bardzo ciekawa, jak nasi widzowie i słuchacze to widzą, co o sobie myślimy i czy faktycznie te wszystkie cechy, które myślimy, u siebie znajdujemy. Bo na przykład jeśli chodzi o tę gościnność, to ja myślę, że wystarczy pojechać gdzieś na południe i skonfrontować raz, że funkcjonowanie ludzi tam, ale też podejście do obcych z tym, co mamy w Polsce, no żeby ta gościnność przestawała być już taką bardzo polską cechą.
12: Tak, myślę, że tu się zgadzam w pełni. No choćby Bałkany. Dłużej człowiek tam pobyje, to nagle inaczej patrzy na to, jak mogą wyglądać sieci społeczne i codzienne spotkania i kultura, w której...
11: Gościnność faktycznie tak, istnieje. Tak. Bardzo ci dziękuję, Kamil. Dużo refleksji miałam po przeczytaniu tej książki. Dużo zaskoczeń też faktycznie, bo niektóre rzeczy nie są takie oczywiste. To trochę przerażeń, o których już się tutaj podzieliłam. Ale
12: są też pozytywne.
11: Są też pozytywne, to prawda. My tu się na nich za bardzo nie skupiliśmy, ale są, także warto szukać. Bardzo dziękuję. Kamil Janicki był gościem dzisiejszego odcinka Półki z Książkami. Przy mikrofonie Anna Sobańda. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków.
10: To był odcinek podcastu Półka z Książkami, którego mogą Państwo słuchać w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Premiera kolejnego odcinka już jutro wieczorem w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. W imieniu Anny Sobańdy bardzo zachęcam do słuchania. A my z tym właśnie premierowym odcinkiem będziemy na Państwa czekać już za tydzień we wtorek. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dane kolejnych osób wyciekły po cyberataku, tym razem na sektor związany z księgowością. Czy uda się wypracować kompromis w przepisach związanych z ograniczeniem sprzedaży i reklamy alkoholu? Dziś na ten temat mają rozmawiać marszałek i wicemarszałek Sejmu. Na stacjach benzynowych ceny nadal idą w górę, co uruchomiło już internetowych oszustów. Minęła północ, jest środa, 30 września. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. NAS kanalizuje przypadki cyberataków z ostatnich tygodni na firmy Enelmed, QBusoft i MyDoctor. Cyberprzestępcy są coraz bardziej aktywni w sektorze medycznym, przyznał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. NASK przypomniał, że informacji na temat szczegółów poszczególnych zdarzeń mogą udzielać jedynie podmioty, w których wystąpił incydent cyberbezpieczeństwa. Ofiarą ataku padła też firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe. Jak podała firma, wyciek nie objął danych zintegrowanych z KSeF. Firma zaleciła jednak użytkownikom zmianę hasła do konta w fakturowni, a także zmianę hasła do skrzynki e-mail powiązanej z kontem oraz do innych serwisów, w których dana osoba mogła używać tego samego hasła. Ostateczna wersja projektu ustawy budżetowej na przyszły rok została przyjęta przez rząd. W ramach budżetu zaplanowano zapowiadane już zmiany podatkowe, w tym podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130, tak by średnio zarabiający później niż dotychczas wpadali w wyższe opodatkowanie. Zmiany dotyczyć będą też przedsiębiorców, przypomina minister finansów Andrzej Domański.
2: Równocześnie wskazaliśmy bardzo wyraźnie źródła sfinansowania tych korzystnych dla podatników zmian. Między innymi proponujemy przywrócenie wcześniejszego limitu przychodów, do osiągnięcia którego można korzystać z rozliczenia podatkiem ryczałtowym. To jest równowartość, jak Państwo wiedzą, 250 tysięcy euro, a nie jak ma to miejsce obecnie 2 miliony euro. Pamiętajmy, podatek ryczałtowy został zaprojektowany dla tych najmniejszych podatników.
1: Rząd ocenia, że na zmianach skorzysta ponad 3,5 miliona podatników. Teraz projekt budżetu trafi do Sejmu. Wypracowanie kompromisu i planu działania w sprawie przepisów zakazujących nocnej sprzedaży alkoholu oraz jego promocji i reklamy. Taki cel jest zaplanowanego na dziś spotkania wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL-u z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu projekty ustawy w tej sprawie miały być przegłosowane, ale niespodziewanie na wniosek PSL-u projekt wypadł z harmonogramu obrad Sejmu. Przypomina Joanna Wicha z Lewicy.
3: Oczywiście, że tam się znaleźli jacyś poszczególni pojedynczy posłowie, którzy mieli wątpliwości, którzy zresztą wychodzili też na mównicę i o tym mówili, ale to tak jak mówię, były pojedyncze głosy, natomiast tak, żeby, nie wiem, przyszedł cały klub Koalicji Obywatelskiej i powiedział, słuchaj, no ta ustawa nie jest dobra, musimy coś tutaj jeszcze zmienić. Mieli bezpośredni dostęp do tego, co się w tej ustawie znajduje i mogli być naprawdę na bieżąco.
1: Politycy PSL-u przekonują, że są za zakazem nocnej sprzedaży alkoholu, ale chcą zadbać o organizatorów wydarzeń związanych z promocją lokalnych piw i win. Jeśli prezydent nie podpisze ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, to Rada Ministrów będzie szukać nowych rozwiązań, by paliwa na stacjach były tańsze, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić już średnio 8,19, za litr diesla powyżej 9 zł. Jeśli prezydent nie podpisze ustawy, weźmie pełną odpowiedzialność za drogie paliwo, bo dochody z podatku posłużyłyby na sfinansowanie kolejnej rządowej obniżki cen paliw, mówił w TOK FM Adam Szłapka.
4: Będziemy szukać rozwiązań pewnie podobnego rodzaju, z podobną ustawą, no ale rozwiązanie plan A leży na biurku prezydenta. Lepszego planu nie będzie.
1: Wysokie ceny paliw, jak się okazuje, wykorzystują już oszuści. W internecie pojawiają się oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej. W ostatnich kilku dniach działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa Państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Ze szczegółami Bartosz Kądziołka.
5: Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
6: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
5: Stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą. Jak tego uniknąć?
6: Nawet jeżeli klikniemy w reklamę, nie zwróciliśmy uwagi, dokąd ta reklama bezpośrednio kieruje, to w momencie, kiedy już znaleźliśmy się na stronie, spójrzmy na górę ekranu, rzućmy okiem na ten pasek adresu.
5: I jeśli budzi nasze wątpliwości, skontaktujmy się z daną firmą paliwową. Jednocześnie NASK prosi, żeby zgłaszać do nich podejrzane sytuacje. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: W kinach w całej Polsce od dziś oglądać będzie można najnowszą ekranizację Lalki Bolesława Prusa. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, mówi producent Radosław Drabik.
7: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
1: Film wyreżyserował Maciej Kawalski, a w obsadzie m.in. Marek Konrad, Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza. I jeszcze zajrzyjmy na boiska piłkarskiej Ligi Narodów. Hiszpania wygrała w Sewilli z Chorwacją 4-1, a Anglia w Pradze z Czechami 2-0 w najciekawszych wtorkowych meczach drugiej kolejki rozgrywek. Na kolejne informacje TOK FM o pierwszej zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. A teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie dziś w ciągu dnia na zachodzie kraju do 24 stopni, około 20 pokażą termometry w centrum, a maksymalnie 17 będzie na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich. Dzień przed nami ze sporą ilością słońca i bez opadów.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Wtorek, 29 dzień września. Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOG FM. No właśnie, już koniec września, szanowni państwo, a w połowie lipca, w środku lata, doszło do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Z grupą posłów odszedł Mateusz Morawiecki i powstało ugrupowanie Rozwój Plus. Wszyscy to zapewne doskonale pamiętamy. I powiem państwu, że dobrze, że niekiedy do takich rozłamów w partiach dochodzi, nie tylko dlatego, że to najczęściej ciekawe widowisko, ale także dlatego, że więcej dowiadujemy się o relacjach panujących w danym politycznym środowisku. No i tak, przez te tygodnie do tej pory dowiedzieliśmy się m.in., że Mateusz Morawiecki wiedział, że wniosek grupy posłów PiS do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa aborcyjnego był błędem, ale jako premier rządu nie mógł nic zrobić. Dowiedzieliśmy się też, że Mateusz Morawiecki zdawał sobie sprawę z błędnej polityki Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości w swoim rządzie, ale także nic nie mógł z tym zrobić. Niedawno, w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu, dowiedzieliśmy się od szefa klubu PiS, Mariusza Błaszczaka, że ci, którzy z PiSu odeszli, to koncesjonowana opozycja. I w TOG FM poseł Rozwoju Plus, Paweł Jabłoński, w rozmowie ze mną słowa Błaszczaka komentował tak. Przedstawiciel opozycji koncesjonowanej, jak powiedział dziś szef klubu PiS Mariusz Błaszczak przed głosowaniem w sprawie wicemarszałka. To was obraża?
9: Wie pan, to obraża inteligencję odbiorców tego komunikatu.
8: A wczoraj, w poniedziałkowym poranku TOG FM, dowiedzieliśmy się jeszcze więcej. Otóż politycy PiSu, wynik kandydata PiSu w wyborach na prezydenta Krakowa, ta pierwsza tura odbyła się w niedzielę, oceniają jako dobry, nawet bardzo dobry. Przypomnijmy, to trzeci wynik, ponad 17% poparcia dla Michała Drewnickiego. Podobnie uważa sam kandydat Michał Drewnicki, którego za chwilę państwo usłyszą, i Michała Dworczyka z Rozwoju Plus.
10: Jest takim wynikiem, bliskim wynikowi Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce. Ja jestem z tego wyniku bardzo zadowolony.
11: To chyba nie jest dobry wynik, zwłaszcza, że teraz nie było kandydata Konfederacji, więc wynik jest taki, jaki jest.
8: No, ciekawa ta dyskusja między kolegami do niedawna z jednej partii. No i Michał Dworczyk, eurodeputowany, w rozmowie właśnie wczoraj z Dominiką Wielowińską ocenił też sytuację Michała Moskala. I choć sam Moskal, poseł PiSu, teraz zawieszony w klubie PiSu, mówi, że zonda krypto to afera Donalda Tuska, to już Dworczyk, kiedyś w PiS, a dziś w Rozwoju Plus, widzi sytuację tak.
11: Nie wygląda to dobrze, dlatego że te informacje są niepokojące.
8: Jak więc widać i słychać, rozłamy w partiach przynoszą coraz więcej wolnych od partyjnych przekazów dnia wypowiedzi, co nas, odbiorców polityki, powinno cieszyć. Mam nadzieję też na szczere wypowiedzi na temat sytuacji lewicy, tym razem od doktora Macieja Gduli, który będzie gościem poranka TOG FM o 7.40. Przypomnijmy, Gdula to kiedyś człowiek lewicy, dziś poza taką partyjną polityką, a zapytam oczywiście o wynik krakowskich wyborów, które po stronie lewicowej dużo może pokazały, ale Kraków i tamtejsze wybory to tylko jeden z wielu tematów dzisiejszego poranka, bo nie zabraknie też pytań do rzecznika rządu Adama Szłapki, to o 8:00, i do wiceministra obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, to o 7:20. Po informacjach o 7:20, a skoro o obronności wspomniałem, to zaglądam do prasy i tam na stronie 4 Rzeczpospolitej ciekawe informacje, może nie jakieś przełomowe, ale parę nowych szczegółów możemy się dowiedzieć od Marka Kozubala właśnie z Rzeczpospolitej na temat kosztów i liczebności baz amerykańskich w Polsce. Co nieco też w weekend powiedziała właśnie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o tym w TVN24 po powrocie ze Stanów. Dzisiaj jeszcze dopytam o dalsze szczegóły, a Rzepa przynosi takie informacje, między innymi taką opinię BBN-u, czyli prezydenckiego biura, na ten temat. No i wynika z tego, że stałą bazę w Polsce amerykańską w 2029 roku, a więc za 3 lata, może otworzyć Donald Trump. Jeszcze będzie miał wtedy końcówkę już swojej kadencji. O sukcesie przesądzi amerykańska decyzja o sile i rodzaju sił zbrojnych zgrupowanych w Polsce oraz, co równie ważne, tempo prac nad specustawą w tej sprawie. Przy zapewnieniu optymalnych warunków realizacji projektu mogłaby się ona zakończyć w 2029 roku, piszą urzędnicy prezydenckiego BBN-u w odpowiedzi na pytania Rzeczpospolitej o szczegóły prac nad stałą bazą wojsk amerykańskich w Polsce. Kolejny cytat z tej odpowiedzi BBN-u. Wybudowanie kompleksowej infrastruktury dla amerykańskich żołnierzy, ich rodzin oraz obsługi bazy to duże i złożone przedsięwzięcie, porównywalne z budową małego miasta. Wszystko zależy od wyniku rozmów prowadzonych na szczeblu międzyrządowym oraz dynamiki prac legislacyjnych. Koniec cytatu z komunikatu BBN-u, a Rzeczpospolita pisze dalej. Od tego, jaka będzie lokalizacja i wielkość bazy, zależą koszty powstania tej bazy. BBN informuje, że orientacyjnie przyjmowane jest założenie, i takie rozmowy są też prowadzone z Amerykanami, że w bazie będzie stacjonowało na stałe 5 tysięcy żołnierzy, co pozwala oszacować wydatki w przedziale od 11 do 17 miliardów złotych. W przypadku programu rozłożonego na kilka lat nie jest to wydatek wykraczający poza możliwości budżetu Ministerstwa Obrony, słyszy Rzeczpospolita w BBN-ie. Z kolei amerykańskie media twierdzą, że rozważana jest w ogóle w Europie redukcja żołnierzy nawet do 40 tysięcy żołnierzy. Więc to byłoby o połowę obecnej liczebności wojsk amerykańskich na Starym Kontynencie. I w tej sprawie też ścierają się stanowiska polityków amerykańskich, w tym Pita Hegseta, czyli sekretarza wojny, z wojskowymi. I wiele zależy od tego też, jeśli chodzi o Polskę, jakie wojska zdecydują się właśnie przesunąć do Polski Amerykanie. A tego przecież jeszcze nie wiemy. Jeżeli byłaby to na przykład ciężka brygada lub dywizja wojsk lądowych, lepszą lokalizacją byłby Wrocław i okolice. Gdyby zaś komponent lądowy został wzmocniony znacznymi siłami powietrznymi, lepszym rozwiązaniem byłby Poznań z lotniskiem wojskowym w Krzesinach. Ale w grze może być też Szczecin. Ale jak słyszymy, szanowni państwo, generalnie Polska Zachodnia. A teraz przechodzę do Rzeczpospolitej, bo tam jest ciekawy komentarz Magdaleny Kursy na temat Krakowa pod tytułem Jak zrozumieć Kraków? W wynikach pierwszej tury wyborów prezydenckich politycy szukają nie tylko prognozy przed przyszłorocznymi wyborami, co bata, którym można obłożyć przeciwnika. Czy wynik piątkowski jest zły? Pyta dziennikarka. Trzeba pamiętać, że zaczynała po referendum, w którym odwołano prezydenta z Koalicji Obywatelskiej. Poza tym partia Tuska nigdy nie miała szczęścia do Krakowa. Miszalski to jedyny polityk Platformy, który wygrał pod Wawelem. Wcześniej politycy, wyborcy tej partii latami głosowali chętniej na Jacka Majchrowskiego niż na kandydatów właśnie Platformy, czy teraz Koalicji Obywatelskiej. W ogóle Kraków, jak przypomina publicystka, jest specyficzny. A niezależność i determinację Łukasza Gibały można by na pewno docenić, gdyby zapomnieć o jego partyjnej przeszłości. Nie zadawać pytań o rodzinne interesy na terenie miasta, czy zamknąć oczy na hejt, który zalewał Kraków w trakcie finansowanego przez niego kwotą prawie 2 milionów złotych referendum. Przed drugą turą wyborów, zdaniem Magdaleny Kursy, Gibała jest w lepszej pozycji startowej. Już wcześniej swoje poparcie przekazał mu lider referendum Jan Hoffman. Ja przypomnę, w ostatnim piątkowym wywiadzie politycznym Jan Hoffman praktycznie wprost przyznał, że prawdopodobny jest scenariusz, że zostanie wiceprezydentem jeśli Gibała wygra. A wracając do komentarza wyborczej, Gibała może liczyć dodatkowo na głosy wyborców PiS-u i Konfederacji, którzy podziwiają go za to, że dzięki jego pieniądzom udało się odwołać prezydenta z Koalicji Obywatelskiej. To zresztą największy paradoks krakowskich wyborów. Prawica wspiera polityka, który w przeszłości był posłem KO i ruchu Palikota i który chciał otoczyć PiS swego czasu kordonem sanitarnym. Gibała obecnie prawicy nie prowokuje, unika teraz jak ognia trudnych tematów. Co ciekawe, jego poparcie jest największe w dzielnicach, które są bastionem prawicy, a więc w Nowej Hucie i na peryferiach miasta. I jeszcze mamy chwilkę przeglądu prasy, dlatego chciałbym jeszcze zajrzeć na stronę 6 Gazety Wyborczej, bo tam obszerny artykuł Tomasza Nyczki, który zresztą już nie pierwszy raz przygląda się w środowisku Korony Polskiej, Konfederacji, generalnie skrajnej prawicy. Tytuł artykułu to Sympatycy Putina i Rosji wspierają Brauna. Polecam zapoznać się z tymi kontrowersyjnymi kandydaturami, tak to oględnie nazwijmy. Tomasz Nyczka przypomina, że Janusz Korwin-Mikke ostatnio opublikował na portalu X zdjęcie z podpisem "Pozdrawiam z Moskwy". Dopisek był taki, że Moskwa to naprawdę ładne miasto. Korwin-Mikke rozstał się, jak przypomina dziennikarz wyborczej, z Konfederacją Sławomira Mentzena, ale obecnie bardzo prawdopodobne jest to, że wystartuje w najbliższych wyborach, a przynajmniej spróbuje się dostać do Sejmu, na listach Brauna. Braun chce go wziąć na swoje listy i wielokrotnie mówił już o tym publicznie, ale w tym tygodniu w towarzystwie, a dokładnie w ubiegłym tygodniu, tutaj troszeczkę poprawię kolegę z Wyborczej, bo ta konferencja była 21, zresztą tak jest tutaj podpisana, a mamy już właśnie końcówkę września, no ale mniejsza o to, w towarzystwie Brauna na konferencji prasowej przed pomnikiem AK w Warszawie, ale więc tuż przy Sejmie, pojawił się też inny polityk, który z sympatią patrzy w stronę Kremla. To Mateusz Piskorski, były poseł samoobrony i lider partii Zmiana. Przypomnijmy, w 2016 w tym roku Piskorskiemu prokuratura przedstawiła zarzut szpiegostwa na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej. Został zatrzymany przez ABW, przebywał w areszcie do 19 roku, a jego proces ciągle trwa. No jak widać, tak długo trwa, że nawet możliwe, że Piskorski będzie mógł wystartować w wyborach. Mateusz Piskorski dla pewności, bo takie nazwiska pojawiają się w polityce także z innych stron sceny politycznej. Gościem poranka TOK FM jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony i pełnomocniczka do spraw wzmocnienia odporności państwa. Dzień dobry, pani minister.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Naszą rozmowę też można śledzić na transmisji YouTube'owej. Pani minister, chciałbym doszczegółowić tę informację, która doszła do nas za sprawą ministra Tomczyka w ubiegłym tygodniu, o tym, że wojskowi będą mogli szybciej zestrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej, nie tylko dolatując do danego obiektu, ale też za pomocą na przykład odczytu radarowego. Czy to już weszło w życie?
12: Jeszcze nie finalizowana jest ta procedura. Nad tym czuwa oczywiście generał Nowak jako dowódca operacyjny Sił Zbrojnych. Zresztą to nie jest tak, że to jest pierwsza nowa rzecz, która się pojawia, bo systematycznie w ostatnich miesiącach były zmiany w procedurach. Dzisiaj generał Nowak doszedł do wniosków po ostatnich operacjach, że tu też jest potrzebna zmiana, bo cały problem polega na tym, że my dzisiaj operujemy według przepisów czasu pokoju. No nie możemy przejść na przepisy czasu wojny, a jesteśmy gdzieś po środku.
8: Czyli trzeba znaleźć stan pośredni,
12: bo jednak tak, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej relatywnie często się zdarzają, realizowane przez Federację Rosyjską. Wczoraj dron, który spada 2 kilometry od przejścia granicznego. To wszystko zaczęło być naszą codziennością. Ta zmiana, którą proponuje generał Nowak, polega na tym, żeby piloci nie mieli obowiązku identyfikacji wizualnej aktualnej, czyli że potwierdzają, że widzą dany cel. Odczyty mogą być z instrumentów.
8: Bo A, to może być też niebezpieczne, a B, jeżeli nie daj Boże, byłoby tych naruszeń więcej, no to takie dolatywanie do każdego obiektu jest po prostu fizycznie niemożliwe.
12: Dokładnie, dlatego propozycja generała Nowaka, ale tu też trzeba pamiętać o tym, my jesteśmy cywilnym kierownictwem Ministerstwa Obrony, natomiast takie decyzje zawsze są po stronie wojska.
8: Ale rozumiem, że to jest kwestia dni, nawet może
12: tak,
8: godzin.
12: Tak. Dzisiaj też będziemy o tym rozmawiać.
8: Na Komitecie Bezpieczeństwa.
12: Myślę, że
8: ale
12: tak.
8: Decyzja zapadnie za sprawą samego generała Nowaka, nie tak. Na komitecie. Ewentualnie to będzie wymiana informacji, że coś takiego
12: tak,
8: się
12: tak,
8: zbliża.
12: Tak, tutaj nie potrzeba jest, niepotrzebna jest żadna zmiana w prawie, która miałaby być przez nas procedowana. To są procedury wojskowe, które pozostają w rękach wojskowych.
8: Właśnie, wspomniała pani minister o tej eksplozji rosyjskiego drona niedaleko wczoraj właśnie przejścia do Rochusk-Jagodzin. Fala uderzeniowa uszkodziła budynek terminalu po ukraińskiej stronie. Po naszej, bo przejście graniczne, obsługa, też ludzie, którzy ewentualnie tam byli ewakuowani wczoraj. Nikomu nic się nie stało?
12: Nikomu nic się nie stało.
8: Szkody są?
12: Nie, z tego co wiem, nie. Też będziemy z generałem Baganem za te pół godziny podczas Komitetu Bezpieczeństwa się spotykać. Tym razem tak to się zakończyło, ale nie jest tajemnicą, że Rosjanie dalej będą próbowali tego typu ataków. Najbliższa zima jest kluczowa dla przyszłości tej wojny. Rosjanie konsekwentnie od kilku miesięcy niszczyli źródła energii i źródła ciepła dla strony ukraińskiej. I dzisiaj robią wszystko, żeby zniechęcić cały świat do tego, żeby pomagać Ukrainie. No bo czym innym ma być taka próba odstraszenia od korzystania z przejść granicznych. Mm-hmm. Dokładnie tym, żebyśmy nie wysyłali żadnej pomocy, żeby pomoc nie trafiała na Ukrainę.
8: Ale też, żeby wymiana towarów nie mogła być
12: prowadzona. Dokładnie, więc jest to niestety konkretnie obrana strategia przez stronę ukraińską. To oczywiście wymagało też wielu działań po naszej stronie, tak jak te wzmocnienia na przejściach granicznych, postawienie schronów tymczasowych. To wszystko już się wydarzyło. Natomiast ten wczorajszy atak pokazuje, że cała sprawa nie ma jeszcze swojego końca.
8: W publikacjach międzynarodowych słychać coraz więcej takich scenariuszy. Widać takie scenariusze o ewentualnym ataku Rosji na estońską Narew. To jest miasto położone bardzo blisko Rosji. Czy myśli pani, że to jest po pierwsze realny scenariusz i czy wtedy od razu zostałby uruchomiony artykuł 5 NATO, a nie 4, czyli konsultacje, tylko od razu aktywność sojuszników?
12: Po pierwsze, tych scenariuszy dzisiaj jest dużo, o których mówi wywiad. To, co się we wszystkich pojawia, to jest oczywiście kwestia ataku na jedno z państw bałtyckich. Nie potrzeba też artykułu 5 od razu, żeby cokolwiek rozpocząć, bo chociażby trwa operacja Eastern Sentry, która już nie wymaga żadnej dodatkowej zgody. Zresztą NATO rusza od razu. To nie jest tak, że wszyscy czekają, aż będzie artykuł 5, no bo są przeprowadzone różne inne operacje. Premier Kosiniak tutaj deklaruje, że nie będzie się wahał ani chwili, żeby Polacy wspomogli inny kraj.
8: Czyli wtedy bardziej w pierwszym planie działania będzie ten plan polegać na tym, by wysłać tam żołnierzy, wspomóc, wzmocnić granice, niż żeby odpowiadać jakąś formą agresji na Rosję, tak?
12: Widzi pan, to jest taki moment, kiedy z jednej strony w pełni szanuję dostęp do informacji i to, że słuchacze chcieliby wiedzieć jak najwięcej, ale z drugiej strony jako wiceminister obrony muszę mieć świadomość, że taką audycję słuchają nie tylko nasi słuchacze, ale jeszcze kilka innych osób ma na słuch, więc uchylę się odpowiedzi na to pytanie.
8: Czy my przekażemy w Ukrainie w najbliższym czasie, a może już to zrobiliśmy, kolejne pociski do Patriotów, do rakiet Patriot? Mamy te najnowsze, PAK 3 MSI. Ostatnio Mariusz Cielma, ekspert do spraw wojskowości, informował w TOG FM, że mamy w sumie najwięcej w Europie tych pocisków.
12: I znowu to jest informacja, o której nie będę mówić.
8: Ale Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, z 2 tygodnie temu był gościem w poranku TOG FM i bo pamiętamy tę burzę, gdy dowiedzieliśmy się, gdy strona prawicowa dowiedziała się, że kilka pocisków zostało przekazanych. Teraz powiedział, nawet mnie lekko zaskoczył, przyznam pani minister, że okej, donacje na rzecz Ukrainy to też leży w interesie Polski, tylko żeby prezydent był informowany.
12: No i za każdym razem prezydent jest informowany. Wtedy, kiedy miała miejsce ta burza medialna, to pan prezydent też był informowany. Pan minister Grodecki co tydzień uczestniczy w Komitecie Bezpieczeństwa. Zresztą pan premier Kosiniak z panem prezydentem też są w stałym kontakcie. Mhm. Już 1,5 tygodnia temu mieli takie spotkanie bliższe razem z panem generałem Kukułą, ale też są w stałym kontakcie telefonicznym. Więc tutaj wymiana informacji jest pełna.
8: Ale po tej gorącej dyskusji ministerstwo Obrony poinformowało, jakie były donacje na rzecz Ukrainy w ostatnich latach. Tak. To dlaczego teraz nie możemy powiedzieć, czy pociski zostały przekazane?
12: Będzie pan premier Kosiniak, jak będzie na to czas, będzie o tym mówił.
8: Czyli już bardziej post factum.
12: Po no proszę mnie tutaj zwolnić odpowiedzi.
8: Okej.
12: No na razie nie idzie panu dzisiaj.
8: Idzie, już troszeczkę przyznać. Się dowiedzieliśmy. Wiem, że pani musi ze względów bezpieczeństwa takie informacje często zachowywać. Kiedy nowy termin spotkania Kosiniaka-Kamysza z Pitem Hegsetem?
12: Myślę, że będzie to około połowy listopada, bo te ustalenia nowego terminu już ruszyły. Byłam wielokrotnie podczas mojej wizyty w Waszyngtonie zapewniana przez stronę amerykańską, że ta zmiana terminu wynikała tylko i wyłącznie z wizyty chińskiego przywódcy i faktycznie będąc na miejscu w Waszyngtonie widziałam, jak dużą wagę administracja prezydenta Trumpa przywiązywała do tej wizyty.
8: Choć ona była już wcześniej zaplanowana, ale rozumiem, że jej rozmiar w ostatnich dniach się
12: rozszerzyło. Tak, rozszerzyła się ta wizyta o większe zaangażowanie samego Pita Hegseta, więc tutaj nie ma, bo wiem, że po polskiej stronie pojawiło się mnóstwo spekulacji, co to się wydarzyło. Nic się nie wydarzyło, zwykła zmiana terminu, to się dzieje w dyplomacji. Premier Kosiniak do Stanów i tak się wybierze, natomiast my z panem ministrem Zaleskim przez 4 dni i tak intensywnie tam pracowaliśmy.
8: Czyli to jest kwestia tygodni, kiedy ten nowy termin zostanie wyznaczony.
12: Tak, już w tej chwili jedna i druga strona przedstawiła swoje propozycje.
8: Po tym powrocie ze Stanów, już w rozmowie z mediami pani poinformowała, że baza będzie prawdopodobnie przeznaczona dla 5000 żołnierzy amerykańskich i rozumiem, że to będzie jedna baza raczej, a nie dwie stała.
12: Różne scenariusze są i były na stole dotyczące albo jednego miejsca, albo wersji rozproszonej. Natomiast dzisiaj jesteśmy w dialogu z partnerami amerykańskimi nad finalnymi rozwiązaniami.
8: A kiedy specustawa w tej sprawie? Bo ona jest bardzo ważna, pokazująca tak. też naszą determinację.
12: Ona wiele rzeczy musi określić. Te prace w Ministerstwie Obrony Narodowej już ruszyły. Za chwilę będą wyniesione też na ten poziom rządowy, dlatego że przygotowanie bazy daleko wykracza poza kompetencje Ministerstwa Obrony. Z jednej strony taka ustawa musi określać źródło finansowania, bo nie jest tajemnicą, że deklarujemy, że koszty pokryje strona polska. Te rozwiązania dotyczą czy Ministerstwa Infrastruktury, bo to jest kwestia postawienia nowego miasteczka na około 20 tysięcy osób. Mhm. To jest kwestia dróg, dojazdów, połączeń kolejowych, cyberbezpieczeństwo, czyli resort kierowany przez premiera Gawkowskiego.
8: Czyli potężna
12: zdrowie,
8: międzyresortowa
12: edukacja,
8: praca.
12: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To jest potężna praca pomiędzy różnymi resortami. Mam nadzieję, że też przy udziale Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bo chciałabym, żeby ta ustawa i szybko została wypracowana, ale też została podpisana przez pana prezydenta.
8: Czyli my nie będziemy czekać z tą ustawą, z przyjęciem jej przez parlament do zakończenia przeglądu wojsk amerykańskich w Europie, do decyzji, które wylądują, raportów, które wylądują na biurku zarówno sekretarza Hegseta, jak i prezydenta Trumpa. To będzie listopad, grudzień.
12: U sekretarza Hegseta 1 listopada, tak. U prezydenta Trumpa 1 grudnia.
8: Już teraz pracujemy. To nie tak, że Amerykanie powiedzą tak, budujemy bazy, a my dopiero ruszamy ze specustawą.
12: Nie, no tutaj się liczy czas. W związku z tym wszystko to, co możemy przygotować przed finalną decyzją, to chcemy zrobić. Zresztą jesteśmy w dialogu ze stroną amerykańską na tym niższym poziomie, czyli pan minister Zaleski rozmawia z sekretarzem Kolbim, jest też wyznaczony pełnomocnik William Capoletti, który odwiedza Polskę i wizytuje te potencjalne lokalizacje. Oni też przedstawiają nam warunki strony amerykańskiej. To wszystko będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w specustawie. Nie ma na co czekać. Im szybciej baza powstanie w Polsce, tym szybciej dostajemy kolejną gwarancję bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
8: Właśnie, im szybciej Rzeczpospolita, bazując na informacjach z prezydenckiego BBN-u, pisze, że to mógłby być 29 rok.
12: Nie chcę tutaj spekulować, jeżeli decyzja zapadłaby pod koniec roku, wtedy ruszają działania, ale dzisiaj jest za wcześnie, żeby podawać jakikolwiek termin. Rozumiem, że też ta sugestia Rzeczpospolitej ma może wynikać z prostego obliczenia dotyczącego kadencji, kiedy kończy się kadencja prezydenta Trumpa.
8: A właśnie, po spotkaniach z przedstawicielami amerykańskiej administracji w ostatnich dniach, jest pani przekonana, że Donald Trump na pewno nie zmieni zdania w tej sprawie?
12: Tutaj prezydent Trump jasno określił się chociażby w wpisie w mediach społecznościowych.
8: Ja widzę, zrzuty że, zrobione ekranu.
12: Ja widzę, że administracja pracuje pełną parą, ale oczywiście ja też wyznaję w polityce zasadę, dopóki coś nie jest na 100%, to nie jest na 100%.
8: Na koniec poproszę o pani opinię, komentarz do prezydenckiego pomysłu, który podczas uroczystości otwarcia strzelnicy sportowej na Mazowszu zaapelował o rozpoczęcie ogólnonarodowej debaty na temat odpowiedzialnego dostępu do broni. Jak podkreślił prezydent, Polska znajduje się na końcu europejskich statystyk dotyczących liczby obywateli posiadających broń palną. Należy coś w tej sprawie zmienić, czy nie?
12: Odpowiedzialny dostęp do broni dzisiaj istnieje. Każdy, kto jest niekarany, kto jest pełnoletni, może przejść odpowiednie szkolenia, musi być sprawdzony oczywiście przez służby i taki dostęp do broni może mieć. To nie jest tak, że to jest jakoś dramatycznie ograniczone, więc dla mnie dzisiaj odpowiedzialny dostęp do broni jak najbardziej istnieje.
8: I nie należałoby w tej sprawie nic zmienić.
12: Ja dzisiaj nie widzę takiej potrzeby, ale to jest zdanie Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej,
8: która była gościnią wtorkowego poranka, pierwszej odsłony tego poranka, wiceministra obrony narodowej. Dziękuję za
12: rozmowę.
8: Bardzo
12: dziękuję.
8: Naszym gościem jest teraz profesor Maciej Gdula, kiedyś polityk lewicy, kiedyś wiceminister nauki w rządzie Donalda Tuska, a dziś socjolog, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: No właśnie, jako polityka lewicy nadal można tak powiedzieć? Człowieka lewicy?
13: Człowieka jest lewicy. Bardziej adekwatny. Okay.
8: Chociaż politycy też ludzie. Zaskoczył pana wynik pierwszej tury wyborów w Krakowie?
13: Trochę mnie zaskoczył, przyznaję. To była nie taka znowu atrakcyjna, ciekawa, z fajerwerkami kampania. Trochę była nudna.
8: W wielu sprawach kandydaci w ogóle się zgadzali, tak? Zmienić strefę czystego transportu, poprawić komunikację, bilet 20-minutowy.
13: No właśnie. To był problem. Moim zdaniem ten wynik odzwierciedla to, jak przebiegała kampania. To znaczy tam nie bardzo było wiadomo, kogo wybrać ze względu na to, co chce zrobić dla Krakowa, bo wszyscy mówili mniej więcej to samo. Jeszcze do tego dochodziło, układy trzeba rozbijać, walczyć z kolesiostwem i tak dalej. I wszyscy w zasadzie w to weszli. W jakim sensie wszyscy kandydaci naśladowali Łukasza Gibałę.
8: Mm-hmm. A w czym?
13: W tym przekazie, że tu trzeba zmiany, trzeba tutaj układy rozbijać. No wiadomo, że ze strefą czystego transportu to była przesada, trzeba to też pozmieniać. Nie było tam tego, co jest zazwyczaj czymś, co przyciąga do polityki, czy konfrontacji między programami, konfrontacji między osobowościami. Tego zabrakło.
8: Chociaż dwoje głównych kandydatów, Piątkowska i Gibała, mówią o hejcie, który było widać w mediach społecznościowych.
13: No tak, no tego hejtu teraz chyba przy każdej okazji się sporo wylewa, więc to nie było aż tak wyjątkowe. Tak.
8: A różnili się formą, jeśli chodzi o przekaz do wyborców? Nie treścią?
13: Moim zdaniem nie różnili się na tyle, żeby ludzi wyciągnąć z domu. To mnie zdziwiło i tak, że poszło aż 43%.
8: Tak, jak na wyborców. Uzupełniające, nazwijmy to tak, bardzo wysoka frekwencja.
13: Tak, to jest niezła frekwencja. W sumie taką postacią, która chyba jest zwycięzcą tych wyborów po tej pierwszej turze, jest Drewnicki z PiSu. On był, jakby nie miał wiele do stracenia. Niewiele osób go kojarzyło. Wypadał dość naturalnie.
8: Zawsze uśmiechnięty, trzeba przyznać też, z taką energią. No ale tu jest spór w Prawie i Sprawiedliwości. Zaraz przejdziemy do tej lewicy, bo pan to troszeczkę uciekł. Od oceny, zaraz do tego przejdziemy, ale właśnie, no koledzy, już byli koledzy z Rozwoju Plus, mówią, no słaby wynik, nie wystartował kandydat Konfederacji, więc te 17,5% powinien mieć więcej. A Drewnicki i koledzy z PiSu mówią, no dobrze, ale to jest duże miasto, mamy trzeci wynik, niemal 20%. Czyli pan jest bardziej po stronie PiSu w tej sprawie.
13: Tak wyszło, chociaż nie planowałem tego, ale no, trzeba na to spojrzeć tak politologicznie. Tak? No, komu wyszło, komu nie wyszło. No i też ma pan redaktor rację. No, kandydatkom lewicy nie wyszło tak dobrze, jakby chciały.
8: Chociaż Aleksandra Owca z prześcignięcia Darii Gosek-Popiołek zapewne się cieszy. Partia Razem dostała niemal 7%, tak? A Daria Gosek-Popiołek około 4% poparcia.
13: 4,8.
8: No właśnie, no to prawie 5, bądźmy sprawiedliwi. Z czego to wynika? Ja tylko przypomnę takie dane, panie profesorze. W wyborach parlamentarnych tego 23 roku Gosek-Popiołek zdobyła niemal 40 tysięcy głosów w wyborach na liście. Przeskoczyła nawet pana, był pan wtedy liderem listy, zdobył pan 16,5 tysiąca prawie głosów. 40 tysięcy wtedy, a teraz 12 300.
13: Mm-hmm. Na pewno częściowo to trzeba wytłumaczyć frekwencją, bo w tamtych wyborach parlamentarnych była duża frekwencja, to co oznacza od razu bardzo dużo realnie istniejących głosów, to tych liczb nie można tak po prostu poprzekładać. Natomiast w poprzednich wyborach Daria była kimś, kto reprezentował młodość, zmianę, aktywizm i mam wrażenie, że w tej kampanii też chciała tak zagrać, znaczy, czuje się cały czas z taką osobą. No, w jakimś sensie jest taką osobą, bo jest wciąż młoda przecież.
8: I mimo, że nie z Krakowa, nie pochodzi, to już Kraków dobrze zna, co też przyznawali nawet jej konkurenci z tej kampanii.
13: Tak, no kończyła tam studia, wychowuje tam dzieci, ale ktoś skradł tę rolę, którą ona chciała. No i to była Aleksandra Owca. Nie, to była osoba młoda, aktywistyczna, będąca za zmianą i będąca w dodatku w opozycji do
8: rządu.
13: Rządu, tak. To jest coś, o czym też trzeba powiedzieć, że te wybory miały, oprócz tego, że mają kolory tak lokalne, krakowską specyfikę, jest Łukasz Gibała, który od 15 lat inwestuje tam gigantyczne pieniądze co roku w rozpoznawalność, w to, żeby być, żeby ludzie o nim pisali, mówili. To jest taki, ja bym powiedział, to jest taki krakowski Trump w ogóle.
8: O, ciekawe tak, porównanie.
13: Tak. To jest ktoś, kto gigantyczną prywatną fortunę inwestuje w politykę, bo chce mieć coś więcej oprócz pieniędzy.
8: A te biznesy rodzinne są problemem? No w końcu rodzina mieszka w Krakowie, ma pieniądze, inwestuje w nieruchomości, w tereny po prostu. No zarzuty są takie, że jeżeli by wygrał Gibała, no to te tereny będą też ważne dla miasta. W ogóle jeszcze ten majątek rodziny Gibałów się podwoi, potroi. Jest tu duży problem według pana?
13: Nie wiem, jakieś takie zdroworozsądkowe myślenie wskazuje, że tu trzeba by się było zastanowić, czy ktoś z wielkimi interesami w Krakowie powinien też Krakowem rządzić. No tu jest po prostu miejsce na konflikt tych interesów.
8: No o rodzinie nie zapomni, tak? No trudno, chociaż niektórzy może potrafią, nie wiem.
13: No też od rodziny, od tych pieniędzy zależy jego przyszłość w polityce. No też na politykę trzeba mieć pieniądze.
8: Czyli to porównanie do Trumpa, mówi pan o powiązaniu polityki z biznesem. Sieć kontaktów, sieć zależności, to jest to ta istota tego porównania.
13: No
8: tak?
13: I też ktoś, kto reprezentuje bardzo silne elity ekonomiczne, jednocześnie się przedstawia jako ktoś, kto jest przeciwko elitom w rządzie, przeciwko elitom lokalnym, przeciwko sitwom.
8: No. Czyli gdyby pan mógł głosować w Krakowie, czy pan może głosować?
13: Nie.
8: Bo pan startował z Krakowa kiedyś, ale rozumiem, że tak. To głosowałby pan na Monikę Piątkowską?
13: W drugiej turze? Tak? Tak, głosowałbym na Piątkowską. Piątkowskiej się mniej obawiam po prostu, z tego względu.
8: Mniejsze zło.
13: Tak.
8: Troszkę tak to brzmi.
13: W pierwszej turze na pewno bym na nią nie zagłosował. Pewnie bym zagłosował na Darię.
8: A sukces, no może sukces umiarkowany, ale jednak jakiś tam, no prześcignięcie kandydatki lewicy. Mówię o Aleksandrze Owcy. Z czego wynika? Z tego, że po prostu też czasami trochę podchodziła, przepraszam za kolokwializm, z jajem do tej kampanii. Że te filmiki w mediach społecznościowych były trochę jakby nawet wyśmiewające nazwisko, kojarzone oczywiście ze zwierzęciem, tutaj jakaś śmieszna muzyczka i to sama Aleksandra Owca promowała i może to się przebiło do młodych, którzy gremialnie na nią zagłosowali.
13: Tak, to też polityka musi być do pewnego stopnia rozrywką. Zwłaszcza w tej sytuacji, w której mało rozrywki dostarcza nam koalicja. To znaczy ona jest taka raczej pod krawatem, raczej poważna, raczej smutnawa. Bardzo ciekawy sondaż zrobiono przy okazji exit pollów. Jakie emocje towarzyszą tej koalicji? Głównymi emocjami było rozczarowanie i obojętność.
8: Nie? Grupa OGB, tak? Przedstawia te badania, tak?
13: Tak, widziałem. I to jest problem. To jest coś, co kładło się w ogóle cieniem na tę kampanię.
8: Ale mimo wszystko ta kandydatka koalicji, tej smutnawej, jak pan profesor mówi, ma szansę mimo wszystko nadal na wygraną, a ta dynamiczna Aleksandra Owca odpadła.
13: To prawda. Rzeczywiście tak jest, ale te wybory są też rozpatrywane w kontekście przyszłych wyborów parlamentarnych, które się zbliżają.
8: Przyniosą jakieś nastroje, tak?
13: Tak. No to jest tak, że też i ludzie na to patrzą, i liderzy na to patrzą. Na przykład ten wynik Darii jest podwójnie smutny, podwójnie niepokojący dla Nowej Lewicy, no bo tam jest z jednej strony przegrana z Razem, co akurat nie jest w Krakowie aż takim wydarzeniem. Też Adrian Zandberg w wyborach prezydenckich miał tam 10%. Magda Biejat 6.
8: No to jest studenckie miasto, więc bliżej pewnie
13: tak, zdecydowanie.
8: Młodym do Razem niż do Lewicy.
13: Tak, tego się nie da przenieść później na całą Polskę, ale Tam się jeszcze coś stało. Daria Gosek-Popiołek nie przekroczyła progu 5%.
8: No tak. To jest symbolicznie.
13: Tak. To jest bardzo
8: złe. Próg wyborczy do Sejmu tyle wynosi właśnie.
13: Otóż to, więc jeżeli chodzi, a to jest drugie największe miasto w Polsce.
8: A myśli pan, że
13: stamtąd
8: właśnie
13: były mandaty i tak dalej. Mm-hmm.
8: Myśli pan, że ten wynik poniżej 5% będzie przyczynkiem do dyskusji w koalicji rządzącej na poziomie ogólnokrajowym, żeby zachęcić lewicę do budowania jednej listy z Koalicją Obywatelską? W przyszłorocznych wyborach?
13: Jak znam myślenie Włodzimierza Czarzastego, to on już podjął decyzję.
8: Jaką?
13: Żeby tak naprawdę zbudować jedną listę.
8: A oficjalnie mówi, że nie.
13: Oficjalnie to nie, no ale ja mówię, jak znam jego sposób myślenia.
8: Czyli będzie budować swoją pozycję, jak najdłużej się da, a jak już przyjdzie moment na ogłoszenie wspólnego startu, to ogłosi.
13: Tak, dokładnie tak zrobi. I to mu się bardzo opłaca, to go wzmocni w strukturach, na tym mu przede wszystkim zależy. I ma takie poczucie pewnie po tych wyborach, zresztą jak wiele osób w Nowej Lewicy, że będzie ciężko z przekroczeniem samodzielnie progu 5%. Bo też przypomnę, sondaże mówiły zupełnie coś innego, dlatego też te wyniki Lewicy są zaskoczeniem, zwłaszcza wynik Darii. No mówi 9%.
8: Tak.
13: 8%.
8: Było to takie bliżej dziesiątki niż piątki.
13: Tak, mówi się dwucyfrowy wynik, dwucyfrowy. No i kończy się to na poniżej 5.
8: No tak, chociaż też od polityków lewicy można było słyszeć przez ostatnie tygodnie, mamy swoje sukcesy na koncie, kwestie związane chociażby z inspekcją pracy, kwestie programów socjalnych, no tutaj ustawa o statusie przygotowana, to taki sukces na poziomie parlamentarnym, pierwszy raz w historii III RP, no nie podpisana przez prezydenta, ale też możemy o tym mówić.
13: No dodałbym teraz jeszcze mieszkania.
8: Dobrze, i teraz chcieliby, ja tak słyszę od polityków w Sejmie, mówić o tym w kampanii, to jest nasz sukces. A jak będą na listach z Koalicją Obywatelską, no może będą mogli mówić mniej, czy to nie szkodzi lewicy?
13: Będą mogli mówić to, co będą uważali za stosowne, jak listy będą już gotowe i na pewno też będzie ten plan, żeby po wyborach zrobić własny klub w Sejmie. Ale jednocześnie zagrożenie tym, żeby się nie weszło, jest duże, a poza tym nawet jak się ma 6%, co tak przeszliśmy, ale co to oznacza, jeżeli chodzi o rozkład mandatów? Prawdopodobnie jest to w okolicy 10 mandatów w Sejmie.
8: Mhm. A na wspólnych listach można trochę więcej dostać, tak? Dla swoich ludzi.
13: Na wspólnych miejscach, przy tym samym wyniku mniej więcej, to będzie oznaczało około 40 mandatów. To jest o czym myśleć.
8: Przygotowując się do rozmowy z panem, chciałem zapytać pana, w jakiej kondycji jest sam Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy, też po tych wyborach w Krakowie. To pan by odpowiedział jak?
13: Nie wiem, nie rozmawiam z Włodzimierzem Czarzastym, to ciężko mi powiedzieć, ale na pewno ma nad czym się zastanawiać. Ma co obracać w głowie po tych wyborach.
8: Okej. Okay. A myśli pan, że na tych wspólnych listach może też się znaleźć PSL i Polska 2050, czy to raczej to będzie lista KO Lewica, a reszta centroprawicy?
13: Myślę, że to będzie osobno. Najsensowniejsze by było zrobienie wspólnej koalicyjnej jednej listy, szczerze mówiąc. Okay.
8: Na koniec zapytam pana jeszcze o Warszawę, bo było referendum w Krakowie, przyspieszone wybory prezydenckie, a takiego scenariusza nie będzie i takich wydarzeń w Warszawie, bo wczoraj się okazało, że o 20 kilka tysięcy za mało zebrali inicjatorzy referendum w sprawie Rafała Trzaskowskiego. Nie zebrali tych podpisów, a mieli 2 miesiące na to.
13: No i warszawiacy się okazali rozsądniejsi niż krakowianie, to raz. Dwa, nie było wielkich pieniędzy gibały za tym referendum i od razu nie poszło. Kraków się skazał teraz tak naprawdę na 2 lata tak na stagnacji, wewnętrznych walk. Gibała nie będzie miał większości w Radzie Miasta. Nic się nie stanie. Chociaż to są 2 lata stracone.
8: Są doniesienia, że tam przeciąga jakiś radnych KO ponad 6.
13: Nie chcę mi się w to wierzyć, szczerze mówiąc. A Warszawa, widać, że też w drugiej kadencji, ja bardzo żałuję, że Miszalskiego odwołano, bo w drugiej kadencji Trzaskowskiego widać, że jest też większa chęć do zmiany. Większa odwaga.
8: Rozpędził się.
13: Tak sądzę. No, warszawiacy się cieszą ze zmian, z zazieleniania miasta. Remonty są uciążliwe, ale jednocześnie to miasto jest zupełnie innym miastem pod Trzaskowskim.
8: Czyli Kraków jest w trudniejszej sytuacji. Tym bardziej pozdrawiamy słuchaczy z Krakowa.
13: Oczywiście.
8: O poranku. Profesor Maciej Gdula, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję serdecznie.
0: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Trwa badanie możliwości stałego stacjonowania sił Stanów Zjednoczonych w Polsce. To informacje płynące z Pentagonu. Projekt budżetu na przyszły rok trafi teraz do Sejmu. Obok budżetu zaplanowano też zmiany w progach podatkowych. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska spotkają się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Pentagon potwierdził, że bada możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Jednocześnie potwierdzono też, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej Stanów Zjednoczonych. Wzmianka o możliwym stacjonowaniu sił w naszym kraju pojawiła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. Ostatnie rozmowy na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce odbyły się w minionym tygodniu, kiedy z Colby'em rozmawiali wiceszefowie MON Magdalena Sobkowia-Czarnecka i Paweł Zalewski. A w TOK FM wiceszefowa MON-u poinformowała, że około połowy listopada możliwy jest nowy termin spotkania szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa Pentagonu Pita Hegseda. Magdalena Sobkowiak-Czernecka dodała też, że trwają już prace nad specustawą w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Rząd nie czeka na ostateczną decyzję Amerykanów i szykuje pod nią grunt, gdyż w tym przypadku liczy się czas, podkreśliła wiceminister.
2: Przygotowanie bazy daleko wykracza poza kompetencje Ministerstwa Obrony. Z jednej strony taka ustawa musi określać źródło finansowania. Te rozwiązania dotyczą Ministerstwa Infrastruktury, bo to jest kwestia postawienia nowego miasteczka na około 20 tysięcy osób. To jest kwestia dróg, dojazdów, cyberbezpieczeństwo, czyli to jest potężna praca pomiędzy różnymi resortami. Mam nadzieję, że też przy udziale Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Finalna decyzja w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce zapadnie najprawdopodobniej w grudniu. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej, teraz zajmie się nim Sejm. Obok budżetu zmienić się mają także progi podatkowe. Pierwszy ma być podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Rząd chce wprowadzić także pośrednią stawkę w wysokości 24% dla osób, których roczne zarobki mieszczą się w przedziale od 130 do 150 tysięcy złotych. To oznacza duże oszczędności, jeśli chodzi o płacenie podatków, mówił w TOK FM ekonomista Marek Zubre.
3: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
1: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Osoby zarabiające powyżej 150 tysięcy złotych nadal będzie obowiązywał podatek w wysokości 32%. W drugiej turze krakowianie wybiorą nie tylko między Łukaszem Gibałą i Moniką Piątkowską, wybiorą też między dwoma różnymi modelami rządzenia Krakowem. Jakie będą pierwsze decyzje i ruchy kandydatów po rozpoczęciu prezydentury? O tym teraz Katarzyna Młynarczyk.
4: Zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska mają już plan.
5: Nie obiecuję żadnych wielkich inwestycji, żadnych fajerwerków. To będzie raczej czas na posprzątanie bałaganu, na audyty.
6: Rozmowę z urzędnikami, przegląd najważniejszych spraw, audyt.
4: To będzie krótka kadencja, konkretów pada więc niewiele, ale zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska będą chcieli współpracować z jak największą liczbą radnych.
5: Zobaczymy, być może część z nich nie będzie zainteresowana, bo uzna, że obowiązuje jakaś dyscyplina partyjna.
6: Jeżeli wszystkim nam zależy, głęboko wierzę, że tak, na naszym mieście, to powinniśmy ponad podziałami współpracować.
4: Zdecydowaną przewagę w Radzie Miasta ma Monika Piątkowska. Łukasz Gibała z kolei przekonuje, że prowadzi rozmowy z radnymi z Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: Niespełna połowa polskich uczniów, 10 punktów procentowych mniej niż wynosi średnia w Unii Europejskiej, odczuwa dobrostan psychiczny. W Białymstoku sytuację mają poprawić specjalne warsztaty, w których udział biorą uczniowie ponad 20 podstawówek i liceów, w tym Ola z 7 klasy w szkole podstawowej numer 5.
7: My możemy nie wiedzieć, że na przykład teraz się stresujemy, a nasze ciało może pokazywać takie czynniki tego stresu, na przykład jakieś bóle głowy, bóle brzucha, jakieś pocenie się.
8: My uczymy dzieci tego, że mały zwierzak, który ma 4 łapki i miał czy to kotek, ale zapominamy nazwać, że to, co w danym momencie czuję, to jest złość, smutek, niepokój, a może nawet i radość.
9: Ten projekt jest skierowany nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych, które mają ogromny wpływ na naszą młodzież.
10: Rodzicom pomoże to rozpoznawać emocje swoich dzieci, a przez to budować pozytywne i dobre relacje.
1: O organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku warsztatach mówili też prowadząca je psychiatra Anna Rogowska-Zych, profesor Janusz Dzięcioł i dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 5 Agnieszka Sasinowska. Od dziś w kinach w całej Polsce oglądać można najnowszą ekranizację Lalki Bolesława Prusa. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, mówi producent Radosław Drabik.
10: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
1: Film wyreżyserował Maciej Kowalski, a grają w nim również Marek Kondrat, Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza. Kolejne informacje w TOK FM o 2:00. Dzień bez opadów i z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, a na południowym wschodzie miejscami bezchmurnie. Rano lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich uwaga na gęste mgły. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 20 w centrum i 24 stopni na zachodzie kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Gościem wtorkowego poranka TOK FM jest Adam Szłapka, rzecznik rządu Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry.
11: Nasza rozmowa oczywiście też na transmisji YouTube'owej. Panie ministrze, miałem okazję do rozmowy z panem tutaj w studiu TOK FM w lutym i naszą rozmowę zakończyłem wtedy pytaniem, czy koalicja rządząca zrealizuje obietnicę likwidacji funduszu kościelnego. Mhm. I pan wtedy powiedział, zacytuję, muszę porozmawiać z szefem zespołu, który miał fundusz kościelny zlikwidować, a więc z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmawiał pan, zapytał?
12: Tak, rozmawiałem. To jest oczywiście bardzo skomplikowany temat. I my oczywiście zapowiadaliśmy rozdzielenie Kościoła od państwa. To jest ważna zapowiedź kampanii wyborczej.
11: Przypomnijmy, to jest część budżetu na ubezpieczenia,
12: tak,
11: i te fundamentalne
12: sprawy, które były najbardziej oburzające w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli te bezpośrednie transfery z ministerstw, ze spółek, na takie biznesy Tadeusza Rydzyka, czy na różnego rodzaju...
11: Konkursach,
12: w dziwnych konkursach. Czy na różnego rodzaju fundacje, które gdzieś tam tworzyli politycy związani z Solidarną Polską. To zostało ucięte bardzo radykalnie. Pamiętajmy o tym, że fundusz kościelny jest funduszem, z którego finansowane są emerytury księży, zakonników, nie tylko Kościoła katolickiego, tylko wszystkich innych. Więc żeby tutaj przygotować rozwiązanie, to wymaga oczywiście pracy
11: już
12: i konsensusu.
11: Już nawet jakie zostało przygotowane przez zespół, który nie spotykał się zbyt regularnie,
12: tak,
11: ale czy to zostanie wprowadzone w życie? Czy jednak, może od pana usłyszymy komunikat dla wszystkich związków wyznaniowych, w tym dla Episkopatu Kościoła Katolickiego, nie będzie zmiany.
12: Te prace oczywiście trwają, ale bardziej trwają na zasadzie stworzenia takiego konsensusu. Jak państwo pamiętacie, bardzo wiele lat temu pewne rozwiązanie zostało też przygotowane przez zespół. Wtedy chyba minister Boni się tym zajmował.
11: Myślano o odpisie podatkowym.
12: Dokładnie, chodziło o odpis podatkowy. Wtedy nie uzyskano większości. Dlaczego? Dlatego, że to jest rozwiązanie, które wymaga kompromisu. Ale tak jak powiedziałem, my z postulatu rozdziału Kościoła od państwa się oczywiście...
11: Ale ustawa w tej sprawie trafi do Sejmu?
12: Moim zdaniem jeszcze nie jest zakończona do tego stopnia, że jest gotowa do trafienia
11: to
12: do Sejmu.
11: Wrócimy do tematu, bo wiem też, że Lewica planuje swój projekt.
12: Tak jak powiedziałem, najważniejsze jest... Po prostu takie, z punktu widzenia też funkcjonowania państwa, rozdział Kościoła od państwa. Akurat kwestia funduszu kościelnego, mimo że to jest hasło, które brzmi dobrze na sztandar rozdziału Kościoła od państwa, nie jest rzeczą najbardziej fundamentalną, bo tu naprawdę chodzi o świadczenie emerytalne i to są też nie jakieś bardzo wysokie świadczenia emerytalne.
11: 300 milionów złotych chyba rocznie, tak, dla budżetu państwa.
12: Dobrze, prawdziwym problemem był Rydzyk, jego biznesy, powiązania z politykami PiSu. I dziwne fundacje, które dostawały w dziwnych konkursach duże pieniądze.
11: Czy rząd w obecnym składzie z tymi samymi nazwiskami ministrów, pani minister, będzie rządzić do wyborów do końca, do października przyszłego roku, czy nie będzie żadnych zmian?
12: Na pewno będą jakieś zmiany. Te zmiany zachodzą z różnych powodów. Ktoś odchodzi, ktoś ma inną funkcję.
11: Albo premier tak zdecyduje.
12: Znaczy to
11: To zawsze to decyduje premier.
12: To jest,
11: tak,
12: to,
11: ale
12: to jest warunek konieczny.
11: Inicjatywa może być po stronie premiera.
12: To jest warunek konieczny, ale uprzedzając pana kolejne pytania o zmianie w składzie rządu, tak, będzie
11: znamy.
12: Informował osobiście
11: znamy
12: pan premier.
11: Natomiast pana rzecznika.
12: Natomiast faktem jest, że no do wyborów pozostał rok. Jak wiemy, w ciągu roku zawsze do jakichś korekt dochodzi. Natomiast
11: a czy dojdzie do korekty, jeśli chodzi o Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz? Bo Piotr Zgorzelski, ważny polityk PSL-u, wicemarszałek, powiedział, nie chce, w Polsat News niedawno, nie chce mieć nic wspólnego z taką koalicjantką. Nie ma dnia, żeby w ten rząd nie waliła. A na pytanie, no przecież Pełczyńska-Nałęcz jest w koalicji, odpowiada, czy na pewno?
12: To jest oczywiście mocne, to są mocne słowa oczywiście wypowiedziane przez pana marszałka Zgorzelskiego. Ja nie będę używał tak ostrego języka oczywiście, na który pozwolił sobie pan marszałek. Natomiast no, trudno być lojalnym pracownikiem, to znaczy lojalnym współpracownikiem rządu, jeśli jest się trochę w opozycji, jeśli chodzi o mówienie o tym, co rząd robi. A bardzo często pani minister stawia się w roli recenzenta polityki rządu, chociaż sama wypracowuje to.
11: Natomiast jeśli chodzi... Z taką recenzentką rząd dowiezie dobry wynik jako koalicja rządząca, wynik wyborczy? Czy po prostu z punktu widzenia czysto politycznego interesu Donalda Tuska i jego liderów trzeba będzie się z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz pożegnać?
12: Musimy pamiętać o tym, że w wyborach parlamentarnych nie startuje rząd, tylko startują ugrupowania.
11: Ale będziemy podsumowywać działania,
12: które
11: rządu.
12: Między innymi ten rząd tworzą. I myślę, że tutaj pani minister Pełczyńska-Nałęcz, spoglądając na sondaże, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dobrą strategię obrała, czy złą strategię obrała.
11: A czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu? Został już szefem klubu, to jest pierwszy etap, czy raczej nie? Na tym zostanie?
12: I jeszcze raz odpowiadając na...
11: Wracamy do formułki, tak?
12: Okay, no to nawet nie tyle wracamy do formułki, tylko ja każdą taką dyskusję i tak wydaje mi się, że odpowiadam rzetelnie na pana pytanie, ale każdą taką rozmowę o zmianach w składzie osobowym rządu chcę jednak zamknąć zdaniem takim, że kiedy będzie podjęta decyzja o ewentualnych zmianach w składzie osobowym, no to jest decyzja, którą wyłącznie ogłasza premier. I nawet jeżeli są komentarze poszczególnych ministrów na ten temat, że będzie jakaś zmiana, czy nie będzie jakaś zmiana, to zawsze na koniec mogą się na zbyt takim wysforowaniu informacyjnym przejechać, bo ta decyzja może być inna.
11: Ale myślę, że między wierszami nasi słuchacze mogli usłyszeć, że niewykluczone, że do zmian dojdzie.
12: Do zmian zawsze dochodzi bardzo często. No, zmiana jest taką stałą częścią polityki.
11: Jak premier ocenia wynik Moniki Piątkowskiej w pierwszej turze wyborów krakowskich, kandydatki KO i PSL-u? Bo do tej pory chyba nie skomentował nigdzie tego wyniku.
12: Ja myślę, że to jest bardzo dobry wynik, znacznie powyżej sondaży i dobry prognostyk przed drugą turą.
11: Ma szansę z Gibałą?
12: Myślę, że tak, no bo Łukasz Gibała, no to jest osoba, która od wielu lat gigantyczne środki inwestuje w to, żeby się wbudować w krakowskiej polityce. Jak rozumiem, chodzi mu bardzo mocno, bardzo jest zdeterminowany, żeby realizować też jakieś swoje konkretne interesy, no bo jednak on i jego rodzina ma bardzo wiele interesów w Krakowie. To jest któryś raz, kiedy startuje. Natomiast myślę, że jest bardzo wielu wyborców, tych kandydatów, którzy nie weszli do drugiej tury, którzy chętnie zagłosują na panią Monikę Piątkowską. Myślę, że ona też będzie walczyć. Znaczy, myślę, że też pokaże to, co jest chyba najważniejsze z perspektywy wyborców, pokaże determinację. Ale ja nie jestem Krakusem, nie będę w tych wyborach głosował, chociaż trzymam za nią kciuki i bardzo wspieram Monikę Piątkowską, bo ją znam i wiem, że można na niej polegać, że jest zdeterminowana i też znam drogę polityczną Łukasza Gibały. Widzę,
11: no kiedyś blisko koalicji obywatelskiej.
12: Nie, koalicji obywatelskiej akurat nigdy. Członkiem Platformy był.
11: Tak, no tak, dobrze.
12: To są... Myślę, że tak, że dla wielu wyborców lewicy absolutnie nieakceptowalne jest to, że no, próbuje bardzo silnych konszachtów teraz z PiS-em i bardzo blisko chce współpracować z Konfederacją. A myślę, że dla wyborców PiS-u nie do zaakceptowania jest to, że on jednak był w ruchu Palikota. I to kiedy był w ruchu Palikota? W 2011-2012 roku, o ile się nie mylę.
11: Liczy pan na to, że
12: ale tu wyborcy... skończę tylko to zdanie, bo to jest ważne. Kiedy nie było większego wroga dla PiS-u niż ruch Palikota, i ja w sobie przypominam oświadczenie pani Małgorzaty Wasserman z 2024 roku.
11: Krakowianki,
12: że nigdy nie zagłosuje na takiego człowieka, jakim jest Gibała. Ja zakładam, że...
11: Monika Piątkowska będzie to przypominać według pana przed drugą turą?
12: Ja przypominam.
11: Okay.
12: A co będzie robić Monika Piątkowska? Nie wiem. Wydaje mi się, że premier? Będzie na pewno walczyć.
11: Czy przejedzie premier przed drugą turą?
12: Premier już był i wspiera bardzo mocno...
11: druga tura to jest nowa rzeczywistość,
12: bardzo mocno panią senator Piątkowską. A jak będzie dalej wyglądała kampania, no to już zależy od kandydatki, bo to ona walczy w tych wyborach. A ja tylko przypominam oświadczenie pani Małgorzaty Wasserman, która powiedziała, że nigdy w życiu nie zagłosuje na takiego kandydata jak Łukasz Gibała. No i też warto przypomnieć jednak to, w jaki sposób i z jakimi firmami bardzo blisko zawsze współpracował Łukasz Gibała. Myślę, że dla wyborców lewicy no Kraków nie jest na sprzedaż jednak.
11: W Krakowie wybory są wynikiem referendum, do którego doszło. Nie będzie wyborów przyspieszonych w Warszawie, bo inicjatorzy referendum w sprawie Rafała Trzaskowskiego nie zebrali wystarczającej liczby podpisów. To informacja z wczoraj. Oddech ulgi w Koalicji Obywatelskiej?
12: To zawsze jest dobra informacja, bo pokazuje że to była taka dęta akcja polityczna tylko po to, żeby uderzyć w Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście każdy ma prawo do tego, żeby taką akcję przeprowadzić. Mówią o tym przepisy, no ale widać wyraźnie, że albo nieudolność, ale myślę, że dużo bardziej jednak to, że mieszkańcy Warszawy powiedzieli po prostu, że nie chcą w tym uczestniczyć.
11: A kończąc tematy takie wyborczo-polityczne, czy wynik wyborów w Krakowie, słaby wynik lewicy, to, że nie wystartował nikt z Polski 2050 chociażby, będzie skłaniać premiera, lidera też całej koalicji rządowej do nakłaniania liderów, żeby przed wyborami parlamentarnymi stworzyć jedną listę?
12: W jakiej konfiguracji ugrupowania tworzące koalicję 15 października pójdą do wyborów, które się odbędą w październiku przyszłego roku? No to jeszcze za wcześnie, żeby wyrokować. Ale opcja taka bardziej zintegrowana, szersza lista, która będzie po prostu jeszcze mocniejsza, myślę, że jest też rozważanym scenariuszem i dobrym scenariuszem.
11: Profesor Gdula tutaj przed chwilą mówił, że KO i Lewica pójdą na jednej liście, że Włodzimierz Czarzasty się na to zgodzi.
12: Przedstawił się jako komentator, a nie jako polityk, więc zakładam, że mówi to... W trosce o jak najlepszy wynik. I tak, no wszystkim nam powinno zależeć, żeby był jak najlepszy wynik. KO dzisiaj ma w sondażach znacznie ponad 30%. Ale też...
11: Ale sondaże koalicjantów mogą martwić premiera.
12: Mogą, ale jeżeli chcemy wyciągać wnioski z wyborów w Krakowie...
11: To też nie jeden do jeden.
12: To pamiętajmy o tym, że kandydat PiS-u bez startującego kandydata od Morawieckiego i bez startującego kandydata z Konfederacji zdobył 17,5%. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Chciałbym zapytać liderów Konfederacji, jak wynik kandydata Konfederacji w Krakowie. Może się pan Mencen wypowie w tej sprawie. Albo ten od smażenia, też poseł z Krakowa, Oberkowicz.
11: A, okej. Okay. Kiedy czwarta wersja ustawy rządowej do tematu kryptowalut?
12: Na tym posiedzeniu rządu, czyli na dzisiejszym posiedzeniu rządu tej ustawy jeszcze nie będzie, ale myślę, że będzie w październiku.
11: I 1:1 kopia poprzedniej?
12: Nie, 1:1 będzie, w zasadzie ta ustawa będzie myślę, że trochę ostrzejsza. Po tych wszystkich informacjach, które się pojawiły, bo no, jednak maglujemy ten temat bardzo mocno i to, co wychodzi, te powiązania polityków PiS-u, zaangażowanie Karola Nawrockiego i ta determinacja jego urzędników, polityce Konfederacji, 500 000 na Fundację Ziobry, wzywanie Moskala, bliskiego współpracownika Kaczyńskiego na Ibizję i tak dalej.
11: Czy to zmieni nastawienie prezydenta?
12: To nawet nie chodzi o nastawienie prezydenta. To też pokazuje, że rynek kryptowalut musi być naprawdę uregulowany, a biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z narastającą chęcią Rosji do aktów sabotażu w Polsce i tak dalej, i tak dalej. A wiemy o tym, że sabotażystów się rekrutuje...
11: Między innymi za pomocą...
12: Za pomocą między innymi kryptowalut. To pokazuje, że przepływy w kryptowalutach muszą być szczególnie obserwowane i chodzi o to, żeby służby miały po prostu uprawnienia kontrolne.
11: Czyli w październiku wróci ten temat.
12: Tak sądzę.
11: Jak zostanie rozwiązana sprawa?
12: Zawsze tak stawiać taki minimalny przycinek. Znak zapytania, bo następnym razem pan nie zacytuje tutaj.
11: Tak, ja cytaty sobie zapisuję. Panie ministrze, kiedy, czy dojdzie do porozumienia w sprawie obsadzenia wakatów w zarządzie NBP, bo w listopadzie może liczba członków zarządu spaść do 5 osób i to już będzie niekonstytucyjny skład. Czy będzie uzupełnienie i kto to będzie? Czy będzie porozumienie na linii prezydent, premier Adam Glapiński?
12: Do KPRM-u wniosek w tej sprawie nie wpłynął, a wiadomo, że no, procedura jest bardzo konkretna. No, najwyraźniej pan prezes Glapiński zamiast się zajmować składem zarządu NBP zajmuje się podwyżkami dla zarządu NBP, bo słyszeliśmy, że tam ma chyba wzrosnąć o kolejne 200 000.
11: Tak, 1 800 000 nawet rocznie może zarabiać.
12: Także widać wyraźnie, że myśli raczej o dobrym zarobku na emeryturę.
11: Ale premier na Martek Kajtli, współpracowniczkę wieloletnią Adama Glapińskiego, się nie zgodzi, tak?
12: Nie ma wniosku. Będą wnioski, które wpłyną do KPRM-u, to premier będzie decydował. Znaczy,
11: ale Ludwik Chodecki jest w grze?
12: Będą wnioski, premier będzie decydował.
11: Jaki rząd ma plan w sytuacji, jeśli prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy rządowej w sprawie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych?
12: Myślę, że prezydent podpisze tą ustawę. Jeśli nie, no to po prostu weźmie pełną odpowiedzialność za drogie paliwo.
11: Ale panie ministrze, czy na pewno ta zasada działania prawa wstecz, opodatkowania kilka miesięcy wstecznych koncernów powinna być zapisana w tej ustawie? Bo słyszałem profesora Chmaja, konstytucjonalistę, wypowiedzi dla TVP, który mówi, to jest jednak kontrowersyjny zapis tej ustawy. A gdyby w lipcu już w tej pierwszej ustawie rządowej nie było tej zasady, może prezydent by podpisał, to może ona już by od sierpnia czy już od września nam szczęśliwie obowiązywała.
12: Trudno... To jest oczywiście wytrych stosowany przez ludzi prezydenta i przez Karola Nawrockiego. Znalezienie jakiejś ich zdaniem kontrowersji w tej ustawie, bo...
11: Ale też zdaniem profesora Chmaja.
12: Ich celem politycznym jest to, żeby ceny paliwa były drogie, bo ich zdaniem to szkodzi rządowi. Mhm. Szkodzi przede wszystkim Polakom, szkodzi gospodarce, no ale prezydent tak sobie wykalkulował, że szkodzi to rządowi. Jest to nieodpowiedzialne zadanie. I teraz... Opinia większości konstytucjonalistów jest taka, że prawa konstytucyjna zasada niedziałania prawa wstecz dotyczy osób fizycznych. Inaczej się traktuje osoby prawne, czyli w tym przypadku firmy. Pamiętajmy, że takie rozwiązanie było zastosowane już w 2023 bodajże roku, kiedy opodatkowano wstecz Jastrzębską Spółkę Węglową. To jest po prostu dobre rozwiązanie, bo to jest obniżenie cen paliw, które zastosowaliśmy w tym roku i przez kilka miesięcy funkcjonowało, bardzo dobrze przygotowane, jest rozwiązaniem bardzo drogim. I mamy te pieniądze na stole. Te koncerny są nawet gotowe się z tymi pieniędzmi podzielić, tylko nie może być decyzja...
11: Macie takie sygnały, tak? Że nie będzie jakiegoś
12: nie może być decyzji czy zarządu Orlenu, czy jakiejkolwiek innej spółki, czy Rady Nadzorczej o przekazaniu takich pieniędzy do budżetu, bo to są spółki najczęściej giełdowe, które nie mogą działać na swoją szkodę. Ale a jeżeli jest ustawa, tego typu rozwiązanie ustawowe, to muszą to zrobić i rozumieją to, zarabiają dużo więcej
11: ale
12: na tych paliwach.
11: Ale gdyby nie, to próba obniżenia marsz Orlenu...
12: Fragment rozwiązania, które zastosował prezydent, które jest rozwiązaniem fałszywym i złym. Okay. To jest rozwiązanie, które zostało zastosowane już w 2023 roku przez Obajtka. Skutek jest taki, że przy obniżaniu marsz, że importerzy nie chcą importować przede wszystkim diesla do Polski i go brakuje. Mm-hmm. I co z tego, że paliwo jest o kilkadziesiąt groszy tańsze, jeżeli nie da się go kupić?
11: A gdyby nie podpisał prezydent, to nowy CPN wfinansowany z budżetu?
12: Będziemy szukać rozwiązań pewnie podobnego rodzaju, z podobną ustawą, no ale no jeżeli tego rozwiązania nie podpiszę, to znaczy, że kolejnych też nie chcę podpisać, to znaczy, że chcę, żeby paliwo było drogie, no więc trudno sobie wyobrazić bardziej nieodpowiedzialną politykę niż to, więc rozwiązanie plan A leży na biurku prezydenta. Lepszego planu nie będzie.
11: Adam Szłapka, rzecznik rządu. Dziękuję panie ministrze za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
11: Z nami są teraz komentatorzy, eksperci, profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
11: I profesor Szymon Ossowski, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
11: Szanowni państwo, najpierw chciałbym odnieść się do słów Adama Szłapki, rzecznika rządu, który był przed chwilą gościem poranka TOK FM, który pytany o jednak cały czas tlący się taki spór, irytacje w relacjach między koalicjantami, a propos liderki Polski 2050, powiedział: trudno być lojalnym członkiem rządu, jeśli jednocześnie jest się w opozycji wobec niego w kwestii oceny tego, co rząd robi. Pani minister bardzo często występuje w roli recenzentki polityki rządu, a to była też odpowiedź na moje pytanie o ostre słowa Piotra Zgorzelskiego z PSL-u, który mówi, że no nie ma dnia, kiedy pani minister nie wychodzi gdzieś w mediach albo w mediach społecznościowych i nie, tu cytat, wali w rząd. Według państwa to wszystko wskazuje na to, że jednak jakaś mała, ale może i istotna w pewnych fragmentach rekonstrukcja rządu na ostatniej prostej przed wyborami przyszłorocznymi ziści się. Może najpierw profesor Danuta Plecka.
13: Czy na dwoje babka wróżyła, że tak powiem, dlatego że z jednej strony mamy niechęć w relacjach pomiędzy premierem Donaldem Tuskiem a panią minister Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Z drugiej strony zauważamy w tej chwili ofensywę Szymona Hołowni i niewykluczone, że premier skorzysta z okazji i tę nie, powiedzmy, osobę, z którą nie ma chemii, od samego początku funkcjonowania jej w rządzie, że tę osobę po prostu będzie starał się wymienić. Ale spodziewam się bardzo dużego oporu ze strony pani minister, więc nie wiadomo w zasadzie, jaki będzie efekt końcowy.
11: Mm-hmm. Bo z jednej strony, ja też przyznam szczerze, niektóre te właśnie recenzje pani minister, liderki Polski 2050 są uzasadnione momentami. Bardziej pytamy o formę, tak? No bo też przecież Lewica, chociażby był taki ostry wpis Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na temat tego, że wypadł punkt z głosowań Sejmu na temat ustawy alkoholowej ograniczającej sprzedaż, w ogóle zakazującej sprzedaży nocnej. Lewica też w Sejmie mówiła ostro, to się źle stało, musimy do tego tematu wrócić. No ale Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poszła jeszcze dalej, mówiła o tym, że lobby alkoholowe rządzi częścią rządu. No i chyba właśnie o formę chodzi przede wszystkim. Profesor Szymon Ossowski.
14: Czy diagnoza rzecznika rządu była dość słuszna? No, śledzimy wypowiedzi pani minister. Przypomnijmy, że ona przyszła jednak do polityki jako ekspertka, a oczywiście jej pozycja w rządzie jest silna, dopóki ma swoich posłów i koniecznych do większości. Pani minister rzeczywiście często, zwłaszcza ostatnio, krytykuje różne działania, natomiast to jednak jest członkinią rządu i trudno się dziwić premierowi, że gdyby doszło do tej zmiany, o której wspominał pan redaktor, no bo jednak zgodnie z zarządzaniem każdą organizacją, jaką też jest w tym przypadku koalicja rządząca, no to kłóćmy się wewnętrznie, ale na zewnątrz dobrze, żeby była w miarę stabilna, jednoznaczna komunikacja. A tutaj, jeżeli ważny minister kwestionuje pewne działania koalicji obywatelskiej, czyli większościowego partnera, czy też nawet poszczególnych innych polityków tworzących koalicję, no to to szkodzi całej koalicji, więc jakby pani minister oczywiście walczy o swoją pozycję i zakładam, że te jej wypowiedzi są takim trochę uzasadnieniem tego, że jej pozycja słabnie, więc może trochę powiedzieć, nie ma nic do stracenia i chce pokazać swoją siłę. No a wiadomo, posłowie, którzy są na razie za nią, no to patrzą, co będzie w przyszłym roku z wyborami, z jakich list będą mogli startować, wiedzą, że ze swojej nie. Także na pewno też pozycja premiera z punktu widzenia słabości ugrupowania, któremu przewodzi pani minister, rośnie.
11: Tak, tak. No i pewnie premier jako wieloletni polityk wykorzysta tę pozycję. To byłoby dziwne, gdyby tak nie zrobił. Jeszcze a propos tych układanek, szanowni państwo, takich koalicyjnych, rządowych, już troszeczkę właśnie przedwyborczych, zacytuję drugiego gościa z poranka TOK FM. Maciej Gdula, kiedyś właśnie członek rządu Donalda Tuska, teraz po prostu profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ale jak sam przyznał, cały czas człowiek lewicy. Pytany przeze mnie o ewentualne koalicje przedwyborcze, mówi tak: jak znamy myślenie Włodzimierza Czarzastego, to już podjął decyzję, żeby tak naprawdę zbudować jedną listę lewicy z Koalicją Obywatelską. A ja tylko dopowiem, że marszałek Czarzasty oficjalnie mówi, że lewica wystartuje samodzielnie, bo ma się z jego zdaniem czym chwalić, jeśli chodzi o dokonania w gremiach rządowych. No do tej pory były dobre sondaże, mówię do tej pory, bo ten wynik pierwszej tury wyborów w Krakowie troszeczkę pewnie skrzydła lewicy podcina. Panie profesorze, profesor Szymon Osowski, czy faktycznie taki scenariusz zostanie zrealizowany i on już jest w głowach liderów lewicy i Koalicji Obywatelskiej? Może być?
14: No, ja słyszałem na przykład takie wypowiedzi posłów lewicy, że oni cały czas chcieliby i uważają, że no jest najbardziej korzystne pójście razem z Razem. Bo przypomnijmy, zarówno w ostatnich wyborach, jak i jeszcze poprzednich, lewica i Razem szły na jednej liście. Oczywiście ten wynik w Krakowie, on wizerunkowo jest słaby dla lewicy, natomiast no to przecież to jest tylko Kraków, tak? No to nie można tego przełożyć na wyniki ogólnopolskie, co się robi. Na pewno kluczem do tego, żeby można było, żeby no, strona centrolewicowa wygrała i nadal tworzyła koalicję, jest to, żeby wszystkie ugrupowania weszły do Sejmu, a akurat w sondażach, średnia sondażowa lewicy pokazuje, że ona spokojnie przekracza próg wyborczy, czego nie można powiedzieć o Razem, więc pytanie, czy koalicja z Koalicją Obywatelską byłaby dobra. Pytanie, co z PSL-em, bo często się tak mówiło nawet o koalicji, jak PSL, Koalicja Obywatelska. Wiem, że PSL nie chce, no ale nie może sobie pozwolić, żeby posłów nie mieć w przyszłym parlamencie. Moim zdaniem jednak mimo wszystko najbardziej racjonalne, pomijając kwestie emocji i wewnętrznych sporów, byłoby pójście znowuż lewicy z Razem, w tym sensie, że zagospodarowałoby elektorat lewicowy przy wszystkich różnicach między nimi, że ci rządzą, to są w opozycji, no to jednak byłoby to, myślę, że jakieś tam sensowne dla wyborców, tak? No po prostu byłby wrog lewicowy i byłaby silna prawie może 10% reprezentacja lewicy w Sejmie. Co później byłoby z rządem, to zupełnie inna sprawa. Także można powiedzieć jedno, jeżeli jedna z tych lewic nie wejdzie do Sejmu, moim zdaniem, no to nie będzie można zrobić większości z Koalicją Obywatelską.
11: A gdyby lewice się jednak jakoś porozumiały i wystartowały na jednej liście, to wtedy by się stworzyła przestrzeń do ewentualnego tworzenia nie centrolewicowej wspólnej listy, czyli KO Lewica, ale centroprawicowej, na przykład KO PSL, może Polska 2050. Ale chyba jesteśmy zgodni co do tego, że jakieś przymierze w budowaniu list wyborczych między partiami tworzącymi koalicję 15 października musi być. Czy się ze mną zgodzi profesor Danuta Plecka?
13: Tak, oczywiście. Jest to bardziej, tak jak pan profesor zauważył, jest to bardziej budowanie wspólnej listy z KO jest bardziej korzystne dla PSL i Polski 2050, bo one, te ugrupowania znajdują się pod progiem, chociaż ja myślę, że PSL jest w stanie się jeszcze z tego
11: wydostać, tak, z tego dołka.
13: Tak, tak, jest to partia obrotowa, więc być może sobie poradzić, zawsze znajdzie swoich wyborców. Tym bardziej, że ta kampania wyborcza, twarzą kampanii wyborczej podobno ma być minister Kosiniak-Kamysz tej całej koalicji rządzącej, więc zobaczymy, jak to się nam dalej będzie układało w sondażach. Natomiast z punktu widzenia teoretycznego, oczywiście najbardziej korzystne dla obu partii byłoby stworzenie, znaczy dla Razem i Nowej Lewicy, byłoby stworzenie wspólnej listy. Przynajmniej tak nam się w teorii wydaje. Natomiast jeżeli spojrzymy na badania, to proszę zauważyć, że wyborcy Razem to są przede wszystkim bardzo młodzi i dość radykalni wyborcy, którzy są przeciwnikami, czy widzą wady obecnego systemu partyjnego. I być może będzie tak, że jeżeli ta lista być może powstanie, to okaże się, że na tę listę nie zagłosują młodzi wyborcy, którzy uważają, że partie stare, a taką jest, bazując na strukturach byłego SLD, Nowa Lewica, partie stare powinny zostać odsunięte od władzy, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Badania pokazują również, że najbardziej korzystny rozkład głosów zaistniałby wtedy, gdyby ugrupowania w tej chwili współrządzące, czyli Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 oraz Centrum poszły ze wspólnej listy. Myślę, że jest to wykluczone. Przede wszystkim dlatego, że Nowa Lewica będzie chciała być identyfikowana jednak z wartościami lewicowymi, a niekoniecznie identyfikowana na przykład cały czas z niezrealizowanymi obietnicami dotyczącymi tych okołoaborcyjnych praw kobiet, rozdzielenia kościoła od państwa i tym podobne.
11: Tak, a po drugie na jednej liście z tymi małymi partiami, z całym szacunkiem też dla partii, a szczególnie dla ich wyborców, no jednak Lewica by też troszeczkę umniejszyła swoją rolę, no bo jednak cały czas w tych sondażach ma troszeczkę lepszą sytuację. Gośćmi poranka TOK FM we wtorek nadal są profesor Danuta Plecka i profesor Szymon Osowski. Szanowni Państwo, zapytam właśnie o referendum. To porównanie Krakowa, byłej stolicy Polski, do obecnej, czyli do Warszawy, bo w Warszawie referendum nie zostanie przeprowadzone w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. 130 mniej więcej podpisów powinno zostać zebranych pod takim wnioskiem. Zebrano około 20 tysięcy mniej w tym terminie. Nie udało się. W Krakowie, jak wiemy, się udało, bo jesteśmy między pierwszą a drugą turą przyspieszonych wyborów prezydenckich. Z czego to wynika, zdaniem Państwa, ta różnica między Krakowem a Warszawą? Profesor Danuta Plecka.
13: To są miasta o innej, powiedzmy, kulturze lokalnej, tak? Warszawa to przede wszystkim napływowa ludność z różnych miejsc Polski, przysłowiowe słoiki. Kraków jest bardziej tradycyjny. Inna sprawa, że prezydent Miszalski był takim nowym, świeżym prezydentem. I jestem ciekawa, czy udałoby się zebrać wymagane podpisy pod wnioskiem referendalnym, gdyby dotyczyły Jacka Majchrowskiego. I myślę, że to była ta tęsknota przede wszystkim za Majchrowskim. Oczywiście niesamowite pieniądze, dezinformacja, manipulacja, to wszystko również miało wpływ na to, że to referendum doszło do skutku. Tego w Warszawie zabrakło. Trzaskowski nie jest uwielbianym prezydentem przez wszystkich mieszkańców Warszawy, ale ma to stałe poparcie na bardzo wysokim poziomie i stąd niepowodzenie złożenia wniosku o referendum.
11: I też nie ma, a to jest ważny temat w funkcjonowaniu miasta i jego mieszkańców, jakichś bardzo kontrowersyjnych decyzji dotyczących chociażby komunikacji publicznej. Oczywiście są pytania, czy coś można zrobić szybciej, jakieś inwestycje w sprawie metra i tak dalej, ale generalnie tak jak przy bilecie o tym, dlaczego jest tak drogi w Krakowie 20-minutowym bodajże, jeśli dobrze pamiętam, czy o strefie czystego transportu, no to Kraków te tematy rozgrzały. Jeszcze jest taki wątek polityczny, nie wiem, czy pan profesor Szymon Osowski się ze mną zgodzi, że właśnie Kraków wolał zawsze takich prezydentów raczej bezpartyjnych albo nie wprost partyjnych, więc no Miszalski z Koalicji Obywatelskiej też był dla Krakowian trudnym wyborem, okazało się ostatecznie.
14: Tak, no to co pani profesor powiedziała, każde miasto jest inne. Nie możemy robić kalki z Poznaniem, Warszawą, Gdańskiem, Krakowem, tylko dlatego, że to są duże miasta i metropolie. To po pierwsze. Po drugie, no Warszawa nie ma takiego swojego gibały, czyli no przecież on był też politykiem, posłem, są związanym z przecież Platformą, jak wiemy, jest popularnym właśnie lokalnym politykiem, biznesmenem, który ma pieniądze i ma pozycję polityczną, tak? No i próbuje do skutku, teraz już czwarty raz został tym prezydentem, nie ma takiej osoby w Warszawie. I po trzecie, no prezydent Miszalski, rozmawiam, mam przyjaciół w Warszawie na Uniwersytecie Jagiellońskim, nie tylko, naprawdę popełniał błędy, tak, na który nie popełnia chociażby prezydent Trzaskowski. Tak, znaczy mam wrażenie, że rzeczywiście po latach prezydenta Majchrowskiego ledwo wygrał, tak, prezydent Miszalski. No i tak nogę tak trochę, przepraszam, jakiś powiem Smoleń, dać komuś funkcję, to głupieje. I po prostu nagle zaczął podejmować różnego rodzaju decyzje, tak, od tych biletów nieszczęsnych, poprzez pewne działania zmieniające obsady stanowisk, jak słyszałem. I to po prostu zdenerwowało ludzi. Rozmawiałem z osobami z Krakowa i na przykład były takie osoby, które, bo to jest ciekawe w kontekście wyborów, kto w końcu wygra, które poszły na referendum i no, zagłosowały za odwołanie prezydenta Miszalskiego, natomiast powiedziały, że nigdy nie zagłosują na Gibałę. Pytanie, ile będzie takich osób? No jeszcze przyczyną było to, że kampania była zła. Znaczy tak ostro zaatakowano w Krakowie inicjatorów referendum, przede wszystkim Hoffmana, że po prostu to zmobilizowało ludzi, tak? Znaczy kampania była zła. Gdyby nie atakowano, gdyby po prostu, bo cel był taki, żeby obniżyć frekwencję. Natomiast trzeba było obniżyć frekwencję po prostu marginalizując ich, nie mówiąc, a zostali tak zaatakowani inicjatorzy referendum, a przecież tam przynajmniej Hoffman, tak? Można powiedzieć, że miał jakieś powody merytoryczne, a nie tylko chęć zwycięstwa, jak w przypadku Gibały, w związku z powyższym popełniono też błąd w czasie kampanii, a tego właśnie nie ma w Warszawie. Także inna sytuacja zupełnie, mimo że dwa największe miasta.
11: Zapytam teraz o Prawo i Sprawiedliwość i szerzej o prawicę, bo też o prezydenta, bo nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą, ale ja dostrzegam taką militaryzację narracji prawicy, bo tak, był kongres taki, można powiedzieć, wojskowy o obronności w Stalowej Woli Prawa i Sprawiedliwości, no i zaproponowano 16-dniowe obowiązkowe szkolenia dla mężczyzn, nawet taki nowy program 800+, za pozostawanie w gotowości dla młodych, no nawet może nie rekrutów do wojska, tylko właśnie w gotowości, żeby ewentualnie wspomóc siły zbrojne w sytuacji kryzysowej. No a prezydent, odwiedzając strzelnicę, otwarcie takiej strzelnicy na Mazowszu, mówi o poszerzeniu dostępu do broni. Jeśli chodzi o prawo w Polsce, chyba wzoruje się na amerykańskich wzorcach. Niestety wolelibyśmy chyba, żeby też amerykańskie przypadki użycia broni, bardzo dramatyczne, do Polski nie zostały tutaj importowane. Czy to jest jakiś plan, zdaniem państwa, że w dobie zagrożenia mówmy o tym, że może i więcej broni dla obywateli, i więcej szkoleń? Przypomnijmy, że te szkolenia też przez MON są organizowane. Profesor Danuta Plecka.
13: No można to potraktować jako element prekampanii wyborczej bezwzględnie, ale z drugiej strony, co też chciałabym, żeby wybrzmiało w naszej rozmowie, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jego zaplecze polityczne oskarża rząd o sianie paniki i nadmierne rozmowy na temat bezpieczeństwa. Oskarżając o to, że mówienie o realnym zagrożeniu ze strony Rosji w dobie wojny hybrydowej jest tylko i wyłącznie próbą mobilizacji wyborców. Z drugiej strony prezydent, który wypowiada się na temat rozpoczęcia dyskusji czy konieczności rozpoczęcia dyskusji o zwiększeniu możliwości posiadania broni przez Polaków, trochę znowu chce się wzorować na Donaldzie Trumpie, a trochę jak gdyby buduje swoją pozycję takiego silnej osobowości, silnego prezydenta, no ten karabin, ten pistolet w domu da nam poczucie bezpieczeństwa. Więc to są różne takie wątki, które nam się łączą i zbiegają, ale jakbym miała odpowiedzieć jednym zdaniem, to tak, jest to element toczącej się prekampanii wyborczej i prawica jak gdyby chce w ten sposób zawłaszczyć, może nie zawłaszczyć, ale zagospodarować przestrzeń bezpieczeństwa, bo wie, że o tym realnym bezpieczeństwie militarnym w zasadzie ma niewiele do powiedzenia, bo wytrąciła sobie z ręki chociażby zgodę na wprowadzenie mechanizmu SAFE i było nie było jakiś sukces, który koalicja rządząca w tym wymiarze odniosła.
11: Właśnie też chociażby w Stalowej Woli, gdzie ten kongres się odbył. Pytanie, czy ta próba przekonania, czy zaproponowania, no szczególnie młodym Polakom, szkoleń wojskowych, właśnie nawet jakichś tutaj profitów finansowych związanych z byciem w gotowości, to próba dotarcia do młodego elektoratu, próba przyciągnięcia części elektoratu z Konfederacji, czy to może być skuteczne, panie profesorze?
14: No, młody elektorat jest prawicowy, tak? Młodzi mężczyźni deklarują się jako mocno prawicowi, pokazują to różne badania i także, jak wiemy, w dużej mierze popierają Konfederację, więc szkolenia pewnie tak. Czym innym jak są szkolenia, czym innym jest o ten dostęp do broni. Natomiast ja spojrzałem sobie na różne sondaże przez ostatnie 10-15 lat, gdzie pytano Polaków, czy to CBOS, czy IBRIS, czy tam ktoś jeszcze o ocenę dostępu do broni. I tak jak te 10-12 lat temu no jednak 80%, 70 parę twierdziło, że ta obecna sytuacja jest dobra, tak w tej chwili tam około 50% mówi, że teraz jesteśmy w dobrej sytuacji, a liczba Polaków, którzy gdzieś tam dopuszczaliby liberalizację, się zwiększa. Ona dalej jest mniej, ale być może, tu zgodzę się oczywiście z panią profesor, że jest to element prekampanii, jakiś pomysł dotarcia do może nie większego, ale konkretnego elektoratu związanego. Poza tym oczywiście można to ująć w tym kontekście bezpieczeństwa, więc dobrze, żeby każdy, bo w tym sensie to jest logiczne, tak? Ale mówię, czym innym jest szkolenie, które każdy potrafi strzelać, a czym innym jest, i to pewne jest dobre, pewno konieczne i dobry kierunek, a czym innym jest no, posiadanie własnej broni w domu.
11: Ale myśli pan, że młodzi chcą być w takiej gotowości, chcą przejść takie szkolenia, czy to jednak jest dość mały segment tego najmłodszego elektoratu?
14: No zależy, którzy. No, wyborcy Razem moim zdaniem nie, ale wyborcy Konfederacji pewnie tak.
11: To na koniec, jeszcze korzystając z obecności państwa profesorów na naszej antenie, zapytam o Jarosława Kaczyńskiego, o słowa dotyczące właśnie elit, a przecież profesorowie, wykładowcy do elit państwa należą, co by tu tutaj nie mówić. No, prezes Kaczyński wraca do swojej takiej ulubionej melodii. To też z tego kongresu właśnie w Stalowej Woli. Ja cały czas jestem przy tym wydarzeniu sobotnim, bo było dużo o obronności, ale żeby też mieć taką postawę obronną, według prezesa, należy zmienić, uwaga, cytuję, postawę nauczycieli, zmienić szkolne programy, a elity powinny zmienić swoją postawę. Nie wiem do końca, co miał na myśli prezes o zmianie postawy. Często mówił o tym, że ta postawa nie jest tych elit propolska, ale czy gdy państwo sobie słyszą takie słowa, to zbywają milczeniem, uśmiechem, politowaniem, czy jednak wzburzeniem, pani profesor?
13: Czy ja nie jestem wzburzona, bo ja jestem przyzwyczajona do słów Jarosława Kaczyńskiego, który właśnie w ten sposób uruchamia te mechanizmy i emocje populistyczne, stawiając po jednej stronie elity albo według Kaczyńskiego pseudoelity, no bo podobno się nie potrafią zachować i nie takie postawy przyjmują, a po drugiej stronie stawiając lud, to jest prosty mechanizm wzbudzania emocji populistycznych. Ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o elitach, to ja bym tak odesłała kamyczek do ogródka pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Czy elitom politycznym wypada się tak zachowywać, jak zachowuje się wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz? I pozostawię to jako pytanie retoryczne.
11: Dobre odniesienie, pani profesor. No właśnie, politycy też tą elitą w dobrym słowa znaczeniu być powinni, a profesor Szymonosowski, jak słyszę Jarosława Kaczyńskiego mówiące o elitach, a więc może i o panu, panie profesorze, to co pan sobie myśli?
14: Po pierwsze, wraca stara śpiewka, co jakiś czas pojawiają się takie antyelitarystyczne pomysły, zwłaszcza w kampanii wyborczej. Po drugie, no pytanie, kto jest elitą, tak? No bo elitą finansową to pewnie raczej nie jesteśmy. Natomiast po trzecie, można by powiedzieć na jeszcze jedną rzecz. Gdzieś tam pewnie takie przykłady związane z ludźmi dość mocno zarabiającymi, gdzieś tam pojawiały się te narracje, może trochę lekarzy, to gdzieś będzie wykorzystywane w kampaniach wyborczych oczywiście, nie wiem, spółki z Skarbu Państwa, tak? Znaczy to się, spółki miejskie, to gdzieś tam się pojawia, tak? Że ci ludzie zarabiający przy polityce bardzo dużo, oczywiście są tematem, który podkręcają politycy opozycyjni, natomiast zapominają, że jak rządzili, było to samo, a nawet jeszcze w większej skali, tak? Myślę oczywiście o Prawie i Sprawiedliwości, także, no, pan prezydent Nawrocki też w jakimś mierze wygrał wybory na takim nurcie antyelitarystycznym, tak? To Rafał Trzaskowski był przedstawicielem warszawskich elit, a on był przedstawicielem zwykłych ludzi z prowincji, więc taka narracja w przypadku wyborów prezydenckich się opłaciła. No pytanie, jak to będzie w wyborach parlamentarnych, wiadomo, to jest inny wybór. Natomiast mówię, no wraca stara śpiewka, ona pewnie nie zaszkodzi Jarosławowi. Może pomoże trochę.
11: No tak. Widać, że politycy lubią też melodie, które znają. Zobaczymy, czy będą skuteczne. Niestety w tym repertuarze melodii takich znanych, ale też właśnie polaryzujących społeczeństwo jest wiele takich jeszcze innych, chociażby też narracja antyimigracyjna, narracja w sprawie chociażby też Ukraińców, ale miejmy nadzieję, że te emocje w miarę się wyciszą. Też oczywiście odnoszę się do sytuacji z Jarosławia, dramatycznej, ale na szczęście też mam wrażenie, że chociażby liderzy Kościoła w Polsce stanęli, można powiedzieć, akurat w tej sytuacji na wysokości zadania. Ale to już temat na inną dyskusję. Apelując oczywiście chociażby prymas Polak, mam chociażby arcybiskupa Polaka na myśli, apelując o wyciszenie emocji. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie, za te komentarze. Profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego.
13: Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę.
11: Wzajemnie. I profesor Szymon Osowski, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, dziekan tego wydziału. Dziękuję, panie profesorze.
14: Również bardzo dziękuję.
0: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji o kolejnych cyberatakach i kolejnych wyciekach danych, tym razem nie tylko z firm związanych z branżą medyczną. Komisja Europejska zapewnia o solidarności z Estonią po rosyjskim akcie dywersji. Dziś marszałek i wicemarszałek Sejmu mają rozmawiać o przepisach zakazujących nocnej sprzedaży alkoholu oraz jego promocji i reklamy. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. NAS analizuje przypadki cyberataków z ostatnich tygodni na firmy Enelmed, Cubesoft i MyDoctor. Cyberprzestępcy są coraz bardziej aktywni w sektorze medycznym, przyznał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. NAS przypomina, że informacji na temat szczegółów poszczególnych zdarzeń mogą udzielać jedynie podmioty, w których wystąpił incydent cyberbezpieczeństwa. Ofiarą ataku padła też firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe. Jak podała firma, wyciek nie objął danych zintegrowanych z KSeF. Firma zaleciła użytkownikom zmianę hasła do konta fakturowni, a także zmianę hasła do skrzynki e-mail powiązanej z kontem oraz do innych serwisów, w których dana osoba mogła używać tego samego hasła. Jesteśmy w pełni solidarni z Estonią po akcie dywersji zleconym przez Rosję, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wingard. W połowie sierpnia w fabryce zbrojeniowej na terenie Estonii wybuchł pożar. Dziś estońskie władze poinformowały, że podpalenie było sabotażem zleconym przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej. O szczegółach Kacper Sikorski.
2: Rzecznik komisji przyznał, że incydent w Estonii wpisuje się w szerszą serię wrogich działań Rosji wobec państw Unii Europejskiej. Byliśmy świadkami naruszeń przestrzeni powietrznej, sabotażu, cyberataków i szpiegostwa. To może trwać dalej. Moskwa próbuje zastraszyć Europę, by ograniczyła wsparcie dla Ukrainy. Tak się jednak nie stanie. Rzecznik nie ujawnił jednak, jak Europa zamierza odpowiedzieć na działania Kremla i czy rozważa nałożenie postulowanych przez Estonię dodatkowych sankcji. Dodał, że Unia ograniczyła już obecność rosyjskich dyplomatów na jej terytorium, wprowadziła dodatkowe kontrole i uderzyła w rosyjską flotę cieni. Przypomniał jednocześnie o nowym unijnym protokole bezpieczeństwa, który ma usprawnić wspólną reakcję państw członkowskich na sabotaż, cyberataki i inne wrogie działania. Kacper Sikorski, TOK FM.